0: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy pielgrzymi poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech po ocenie medyków zostaną przetransportowani do Polski. W tragicznym zdarzeniu na autostradzie minionej nocy zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Polacy wracali z Bośni i Hercegowiny. W pierwszej kolejności do kraju powinny wrócić osoby lżej ranne, mówił w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
1: I mogą po prostu być hospitalowani tutaj na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o osoby ciężej ranne, to albo będą one operowane na terenie Węgier, natomiast jesteśmy gotowi również do ewakuacji tych osób czy drogą lotniczą, czy również karetkami do szpitali w Polsce.
0: Dziś w południe na Podkarpaciu pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy. Flagi państwowe w Urzędzie Wojewódzkim przez 3 dni będą opuszczone do połowy masztu. Gdyby nieprzytomny umysł wypoczywających, doszłoby do tragedii. 82-letni mężczyzna został wyciągnięty spod wody przez osoby wypoczywające nad jeziorem Tarnobrzeskim, relacjonował Norbert Strojnowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
2: Były to osoby Państwowej Straży Pożarnej oraz policjant, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Radomiu oraz funkcjonariusz Policji z Piaseczna, którzy w czasie wolnym wypoczywali nad jeziorem Tarnobrzeskim i skutecznie udzielili pomocy poszkodowanemu.
0: 82-latek trafił później pod opiekę ratowników. A teraz kiepska wiadomość dla osób planujących w najbliższym czasie wypoczynek nad Bałtykiem. Na obniżki cen noclegów nie ma co jeszcze liczyć. Połowa sierpnia to tradycyjnie szczyt sezonu urlopowego. Ceny miejsc w hotelach i pensjonatach zależą od pogody i popytu.
3: Olbrzymie zainteresowanie wyjazdami na tzw. sierpniówkę mocno wywindowało ceny noclegów. Rezerwowany na ostatnią chwilę 3-dniowy pobyt dla 2 osób kosztował średnio 3000 zł, sporo drożej niż normalnie. Teraz ceny wrócą do normy, na promocje i wyprzedaże, zwłaszcza jeśli chodzi o noclegi. Jest jeszcze za wcześnie, mówi Paweł Sterczewski ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
4: Większych promocji można się spodziewać raczej pod koniec sierpnia, we wrześniu, bo to dobry czas dla osób, które mogą przyjechać poza wakacjami szkolnymi.
3: Sezon, zwłaszcza w dużych kurortach, wcale się jednak nie kończy, dodaje Damian Greś z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
5: Często bywało tak, że wrzesień był ładniejszy nawet od lipca czy sierpnia, a i turystów też bywało w niektórych latach we wrześniu więcej niż w miesiącach stricte kojarzonych z wakacjami.
3: Oczywiście wszystko będzie zależeć od pogody. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz pytanie, czy Liban czeka powrót do pełnoskalowej wojny. Obawiają się tego mieszkańcy południowej części tego kraju uciekający na północ. Po tym jak w ostatnich atakach zginęło kilkanaście osób, a od kilku dni trwa izraelska ofensywa, obawy są coraz bardziej zasadne.
7: Armia izraelska próbuje zdobyć strategiczne wzgórze Ali Teher w okolicach Nabatei. Oprócz dronów, myśliwców i ciężkiej artylerii ma wykorzystywać w tym celu bomby fosforowe. W południowym Libanie wiele wskazuje na możliwość dalszej eskalacji. Według informatorów cytowanych przez lokalne media prawdopodobne jest udzielenie wsparcia Hezbollahowi przez Iran. W poniedziałek mija 60-dniowy termin rozejmu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ponieważ negocjacje utknęły w martwym punkcie, powrót do działań wojennych jest prawdopodobny. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Na koniec powracamy do kraju. Naukowcy odtworzyli dietę dawnych mieszkańców Wrocławia. Ponad 200 lat temu jadano tam kukurydzę, ostre chili, mięso i ryby. Ustalono to po zbadaniu szczątków prawie 200 osób żyjących od końca XVII do początku XIX wieku. Wiele powiedział zachowany na zębach kamień, tłumaczy dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
8: Analizy fitolitów, mikrośladów roślin z kamienia zębnego, analizy chemiczne wskazały, że znajdowały się takie składniki jak kukurydza. W XVII wieku nie była jeszcze tak powszechną rośliną w Europie. Były to fitolity pieprzu, gorczyca, co było, myślę, dosyć ciekawym wydarzeniem. Fitolity wskazujące na to, że używano papryczki typu chili, czyli tej ostrej, już w tamtym czasie.
0: Badacze znaleźli też ślady drobiu, dziczyzny i wieprzowiny. Ważnym składnikiem jadłospisu były też ryby, w tym bałtyckie śledzie sprowadzane ze Szczecina. Badania wskazują też, że dzieci były wówczas karmione piersią mniej więcej do 2 roku życia. To były aktualności programu.

0: Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Poniedziałek będzie ciepły, ale lokalnie możliwe opady deszczu i burze. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 20 stopni na północy do 31 na południowym wschodzie.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: W repertuarze. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Przed nami nasza audycja teatralna w repertuarze. Martyna Podolska, dzień dobry. Witam Państwa niedzielnie i świątecznie, bo to taki trochę przedłużony weekend. Wiem, że niektórzy z Państwa i poniedziałek mają wolny, a niektórzy mieli i piątek wolny. No a ja jestem w Zwierzyńcu i jestem w wyjątkowym miejscu. Tutaj dobiega końca już 27. Letnia Akademia Filmowa, ale przecież to jest nasza audycja teatralna, zatem nie chciałabym zamieniać teatru w tym przypadku na kino. I jestem, drodzy Państwo, naprawdę w wyjątkowym miejscu, bo Zwierzyniec sam w sobie jest wyjątkowy. Ale to miejsce, w którym my jesteśmy, to jest, myślę, że ogród rozkoszy, ogród doznań, ogród, twórczy ogród, w którym powstało wiele, wiele tekstów, bo jest z nami znakomita dramatopisarka, dramaturszka, reżyserka, scenarzystka, adaptatorka Małgorzata Maciejewska, a ten ogród należy do niej. Dzień dobry, Małgosiu.
3: Dzień dobry, pozdrawiam z mojego ogrodu. Mamy piękną pogodę, jest słońce i sobie rozkoszujemy się kawką na trawie.
2: Czy na tej trawie, właśnie tutaj, na tych leżaczkach, a może gdzieś tam w cieniu obok werandy powstawały i powstają twoje teksty?
3: Tak, przyznam się, że tutaj no, jest jakaś niesamowita twórcza atmosfera do pisania. Może to przez tą ciszę, może przez to, że w nocy jest kompletnie ciemno. Ja pracuję głównie nocami i tutaj przy oknie z drugiej strony jest moje biurko, przy którym spędzam całe noce i tam w tej ciszy sobie właśnie piszę.
2: Cisza wokół, właśnie tutaj Zwierzyniec słynie z tej pięknej aury i klimatu też, a z drugiej strony w sercu, w głowie, w umyśle dzieje się, bo twoje dramaty słyną z tego, twoje teksty, utwory słyną z tego, że właśnie jest bardzo dużo emocji i często skrajnych i to jest taki kalejdoskop barw, kalejdoskop emocji. To powiedz, to miejsce, ten ogród, ten zwierzyniec właśnie jest po to, żeby trochę się wyciszyć, bo na co dzień w głowie, w sercu, jak patrzysz na rzeczywistość, to ta rzeczywistość jest tak i dojmująca, i przykra, i kolorowa, i bajeczna, i wszystko się w niej dzieje, że właśnie potrzeba takiej chwili wytchnienia.
3: Tak, myślę, że to jest właśnie cały fenomen procesu twórczego, kiedy wszystko, co się gromadzi na co dzień w umyśle, gdzieś jakieś inspiracje albo wydarzenia, potrzebują takiego momentu ekstrakcji, żeby się z nas właśnie wydobyć. I dla mnie musi to być pewien szczególny anturaż, bo z jednej strony właśnie potrzebuję tej ciszy, spokoju, braku bodźców zewnętrznych, a z drugiej strony przez właśnie rodzaj spektrum, w którym jestem, potrzebuję też takiego jednostajnego bodźca, cały czas takiego samego, więc godzinami słucham jakiejś jednej piosenki w zapętleniu. Ma to taki mechanizm, który sprawia, że myśli są, nie skoncentrują się na tej ciszy, bo coś jest w tle, ale jest to na tyle przewidywalne, że można się poczuć bezpiecznie.
2: Małgosiu, to tu się wszystko zaczęło? Ty się zaczęłaś, ale czy ten akt twórczy też się tu zaczął?
3: Tak, totalnie tak. Tutaj właśnie się wszystko zaczęło. Zaczęło się dramaty, zaczęłam pisać w liceum, więc właśnie tutaj w tych okolicach, jak byłam w liceum w Zamościu. I stąd pochodzą w zasadzie wszystkie moje pierwsze inspiracje. Cały ten dookoła przyroda i las. Jestem też człowiekiem z lasu, ponieważ mój ojciec jest leśniczym. I wychowaliśmy się z siostrą na leśniczówce, która się nazywa Kruglik. Moja siostra nawet się tam urodziła.
2: A, no to piękne okolice, las i co? Jeżyny, maliny dzikie, jagody.
3: Zwierzęta też.
2: Zwierzęta?
3: Tak, tak. Dookoła leśniczówki jest park narodowy, więc tam po prostu wszystkie te dzikie zwierzęta, również i wilki, i rysie się pojawiają. Także takie bardzo, bardzo dzikie miejsce.
2: Bardzo dzikie miejsce. No to wróćmy jeszcze do tego czasu liceum. Dlaczego licealistka zaczyna pisać dramaty? Czy zaczyna rzeczywiście od dramatów, czy zaczyna od wierszyków,

0: od jakichś opowiadań i te dramaty się pojawiają później, czy wręcz odwrotnie, z góry wie, że właśnie podział na role, podział na sceny to jest to, czym będzie się zajmowała przez, myślę, już całe życie.
1: Zanim nauczyłam się pisać, czyli w wieku 4-5 lat, już dyktowałam bajki moim rodzicom, jakieś bajki o samotnej kaczuszce. Generalnie to były bardzo smutne bajki. Ona tam wędrowała w poszukiwaniu przyjaciół, jakaś sowa jej pomagała. Także to już dyktowałam, rodzice to zapisywali. Nie wiem, skąd miałam tą potrzebę, że muszę dyktować te bajki i w ogóle co to za pomysł był. Potem przyszły wiersze, które już sama pisałam o jakichś drzewach, właśnie o tym, co widziałam dookoła. To w wieku 5-6 lat, jak zaczęłam pisać. No potem była jakaś przerwa, prowadziłam jakiś mały pamiętnik. No i w końcu zaczęłam pisać wiersze od gimnazjum mniej więcej. Brałam udział w jakichś konkursach, jeden tutaj na debiut też byłam laureatką. Dramaty, myślę, przyszły z lektur licealnych i myślę, że wielu ludzi z teatru swoją drogę do dramatu, do teatru zaczęło od Witkacego. Jest to jakaś taka postać kształtująca umysł.
0: Witkacego? A ja właśnie chciałam zapytać, czy od Wyspiańskiego się nie zaczęło? To ciekawe, to, tak? Że Witkacy, bo to jednak jest nietuzinkowa postać i niełatwy autor, pisarz, dramatopisarz również. Przecież te teksty są bardzo buzujące i też dla odbiorcy odsyłamy państwa oczywiście do Witkacego, bo ja uwielbiam, ale wiem, że też często odstrasza.
1: No właśnie, nie wiem, mnie jakoś zaintrygował chyba. No też równolegle obejrzałam, rozpoczęciem tej fascynacji, obejrzałam oczywiście Grzebanie Jarockiego. Tutaj w Zwierzyńcu do teatru mam 100 kilometrów, raczej nie jeździłam tam specjalnie, nie były to czasy, kiedy łatwo było się stąd wydostać, więc jedyne doświadczenie teatralne, jakie miałam, to były te teatry telewizji, które były puszczane w telewizji. Chwała im za to, naprawdę. Dzieci z taką zajawką, no to było jedyne po prostu możliwość kontaktu. No i obejrzałam właśnie Grzebanie. Boże, od razu to nagrałam na kasetę i oglądałam to aż do zdarcia. Zakochałam się oczywiście i w Witkacym, i we Fryczu, który grał Witkacego w tych ostatnich jego chwilach, no bo przypomnijmy, Grzebanie opowiada jednocześnie o samobójstwie Witkacego i próby samobójcze jego partnerki Czesławy Oknińskiej i jednocześnie są tam wplecione fragmenty jego sztuk. Wszystko to skompilowane przez naszego wybitnego reżysera Jerzego Jarockiego w takim rodzaju teatru jednocześnie i intelektualnym i bardzo takim rytmicznym, jakimś takim formalnym w takiej dyscyplinie prowadzenia ruchu i aktora. No i to było moje pierwsze wejście w teatr, więc takie od razu z wysokiego C i ten Witkacy, i ten Jarocki, i ta precyzja. To były pierwsze moje dramaty, a zaraz drugie to był Beckett.
0: No, to niestandardowe wybory, naprawdę.
1: Dobry rozrzut, jak na licealistkę. Nie wiem, w sumie, bo Witkacy to wiem, że to z lektur, a skąd tego Becketa wzięłam? Nie mam pojęcia, tego już sobie nie przypomnę. No, no pisze się takie rodzaje, czy pastiszy, czy hołdów, czy inspiracji i to widać po prostu. Ja te pierwsze dwa dramaty to są Murwionina, czyli krótka historia o upadku sztuki, no to wiadomo, Witkacy, no nie? A potem były Tory i one opowiadają taką absurdalną historię o tym, jak się spotyka dwóch mężczyzn na torach i oboje chcą popełnić samobójstwo i to jest takie miejsce, gdzie właśnie się rozliczają ze swoim życiem i to jakby w takim zapętleniu, trochę jak czekając na Godota, że nie wiadomo na co czekają. Także bardzo, bardzo widoczne te inspiracje, bardzo.
0: Ach, inspiracja. Później pojawił się inspirujący Kraków na twojej drodze i Uniwersytet Jagielloński i wtedy jeszcze Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, bo studiowałaś i ukończyłaś wiedzę o teatrze na UJ-cie, ale też reżyserię na już teraz Akademii Teatralnej.
1: Tak, tak. No, to były te czasy. Ja jakby nie miałam wcześniej kontaktu właśnie, tak jak mówię, z tym teatrem. Przyjechałam stąd prawie, że tak od zera. No oprócz tego, że byłam też w Ognisku Machulskich na obozach dzięki tym dramatom i dzięki temu, że wygrałam wtedy konkursy dramatopisarskie, to mnie zabrali na te obozy i to było też takie bardzo formujące doświadczenie. Też dziękuję wszystkim z Ogniska za te trzy obozy, na których byłam. No ale w każdym razie to były te czasy, kiedy się powtarzało jak mantrę, że żeby iść na reżyserię, o której marzyłam, trzeba skończyć inne studia. Już umarło to przekonanie zupełnie, a moim zdaniem trochę szkoda, że umarło.
0: No, no właśnie, bo to jest kwestia doświadczenia pewnego, tak. Oczytania się, przebywania też w określonym i środowisku,

0: środowisku i rzeczywiście taka była droga wielu artystów, że pojawiało się albo wiedza o teatrze, albo nawet, nie wiem, studia dziennikarskie.
1: Albo matematyka, fizyka, nie wiem, co tam Lupa skończył, ale coś, tak. Coś właśnie ten, chyba w ten deseń.
0: No właśnie, i dopiero później reżyseria.
1: No wydaje mi się, że jest to słuszne podejście. Teraz ten rynek, który tak przyspieszył i to otwarcie na studenta i na pieniądze za nim idące chyba właśnie rozmydliło te zasady, ale to, że jakby twoje doświadczenie nie jest od początku twojego dorosłego życia artystyczne, to daje dużo pokory i przydałaby się ta pokora niektórym w naszym środowisku, ale też daje takie jakby wiedzę z innej dziedziny, która też jest nieoceniona w tym zawodzie. I z jednej strony pokora, a z drugiej właśnie większe otrzaskanie w życiu. No więc mi tak powiedziano, że tak trzeba i nawet nie próbowałam zdawać na tą reżyserię, bo stwierdziłam, no nie, najpierw muszę właśnie coś życia poznać, gdzieś trochę się stać doroślejsza. No i wybrałam wiedzę o teatrze, żeby już wszystko było tematycznie.
0: No i właśnie rozpoczęło się to studiowanie i rozpoczęły się już coraz to większe sukcesy, bo jesteś laureatką wielu nagród za swoje teksty, też już po skończeniu studiów. No i przychodzi moment tego pierwszego razu, nie publikacji, mam na myśli, tylko razu, kiedy twój tekst zostaje wystawiony w teatrze.
1: Pierwsze takie razy poczułam chyba na studiach właśnie reżyserskich, na Wydziale Reżyserii Specjalność Dramaturgiczna w Krakowie. I wtedy swoje teksty miałam szansę realizować i sama też je reżyserować w etiudach semestralnych. A potem była dość długa przerwa, bo zaczęłam robić po prostu rzeczy na zlecenie, czyli adaptacje różne, dramaturgię. Po tej przerwie swój tekst, żeby tak mój, to chyba dość niedawno było paradoksalnie. Jest duże zapotrzebowanie w środowisku na właśnie na adaptację, na dramaturgię, na przecinanie, na kompilację, a na autorskie teksty jest bardzo mało przestrzeni, więc to się dość późno wydarzyło.
0: Szczególnie jak się jest młodą osobą, żyjącą.
1: No, najgorzej.
0: No, to już jest najgorzej. Ja celowo to może to państwa zrazić, co mówię, ale my wiemy, o czym mówimy. No. Że to nie jest takie hop-siup, prawda?
1: Tak, tak. Nie wiem, z czego to wynika, bo ja już teraz się wzięłam na sposób i naprawdę staram się zmieniać stylistyki, w jakich piszę. Sceny z życia małżeńskiego są realistycznym dramatem. Trylogia na smutne czasy jest zupełnie jakimś odjechanym realizmem magicznym. Nie wiem, z czego wynika problem właśnie z wystawianiem oryginalnych dramatów, a gdzie jest z kolei ta zasadnicza łatwość w wystawianiu zaadaptowanych powieści, które też są przecież ani konstrukcja nie jest specjalnie dramaturgiczna pod kątem teatru, ani język nie jest jakiś prostszy, czy coś. Często to są sążniste monologi. Także nie wiem. No.
0: Ale wiesz, Małgosiu, bo dla nas to jest oczywiste, a jednak chyba chciałabym, żeby nasi słuchacze potrafili rozróżnić te pojęcia, te profesje, te zadania. Adaptacja. To wygląda tak. Bierzesz na warsztat powieść i współpracując z reżyserem, skupiasz się, czy budujesz tak tę adaptację według jego albo waszego wspólnego pomysłu, czyli co chcecie wyciągnąć z tej powieści. A na czym polega dramaturgia?
1: No to jest dziedzina zapożyczona z niemieckiego teatru, tam trochę inną funkcję pełni. U nas zrobiono z tego studia i próbowano wdrożyć jakby funkcję dramaturga, nie wiem na ile skutecznie w sumie, chyba tak średnio. I polega ona na takim, ja nazywam to architekturą spektaklu. Dramaturg jest na tyle zanurzony w procesie, żeby móc akuszerować cały jego kształt, a jednocześnie nie jest na tyle zanurzony w drobiazgach jak reżyser, żeby nie tracić tej szerszej perspektywy, która spina całość, która przeprowadza myśli, uczucia widza przez kolejne etapy spektaklu. Można wziąć na przykład jako taką klasyczną dramaturgię hollywoodzką, kiedy wiadomo, kiedy ma być jakiś zwrot akcji, kiedy jest kulminacja, kiedy jest rozwiązanie, kiedy jest jeszcze cofnięcia albo właśnie jakiś rodzaj drugiej kulminacji. I czegoś takiego w teatrze, tylko nie tak wprost, bo to może się realizować i w muzyce, i w samym graniu aktorskim, i w jakichś formalnych zabiegach, których w kinie nie ma. Nie tak wprost, ale jednak pilnuje dramaturg. Czyli jeżeli spektakl się dobrze ogląda, jeżeli sensy wynikają jedne z drugich, jeżeli jest zachowane tempo, to można mieć duże przypuszczenie, że jest to zasługa również dramaturga.
0: Wspomniałaś o spektaklu Sceny z życia małżeńskiego z Narodowej Starej Sceny Teatru

0: w Krakowie w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Ty właśnie współtworzyłaś to przedstawienie i tu jest jakby jeszcze inna sytuacja. Jeszcze inaczej, czyli nie mówimy o adaptacji, nie mówimy o też dramaturgii, tylko mówimy o stworzeniu scenariusza, też z pewnością we współpracy z reżyserką, ale stworzeniu scenariusza wokół konkretnego dzieła Ingmara Bergmana. To tylko dodajmy, państwo doskonale pewnie wiedzą, że to jedno z głośniejszych i lepszych przedstawień sezonu.
1: Tak, tutaj sytuacja była jeszcze inna, ponieważ Kasia Minkowska zaprosiła mnie właśnie do pracy nad konkretnym tekstem, czyli sceny z życia małżeńskiego, z taką jakby od razu zastrzeżeniem, że wiadomo, że sceny z życia oryginalnie to jest w zasadzie duodram, to jest po prostu na dwójkę aktorów, a tu będziemy miały scenę no, na Starowiśnej, ale to jest praktycznie wielkości dużej sceny, tam są porównywalne, więc trzeba będzie tej obsady więcej, no, więc trzeba im też pracę dać i zapewnić tekst. Więc tu już wiadomo było, że będzie konieczna ingerencja, ale też drugie zastrzeżenie, żeby przyjrzeć się tak krytycznie temu, co tam jest zawarte w tym oryginale. No wiadomo, jest to już dość wiekowa pozycja, lata 70. Inne uwarunkowania kulturowe zmieniło się jednak, na szczęście, sporo. Od tego miejsca zaczynało się, po takiej rozmowie właśnie spulchniającej, że tak powiem. Bardzo to sobie cenię, właśnie taką rozmowę inicjującą, w której reżyser wszystkie swoje oczekiwania wykłada, wszystkie zastrzeżenia, wszystkie pułapki, które mogą się zdarzyć, a potem jednak oddaje pracę nad tekstem mi, bo też potrzebuje pewnej swobody. No i tutaj bardzo szybko się okazało, że musimy zweryfikować trochę to, co Bergman tam ze swojej takiej męskocentrycznej perspektywy, czy takiej no trochę właśnie upośledniającej te kobiety powiedział. Chciałam, żeby to było bardziej równościowe, czy bardziej współczesne. No i wyszedł tekst, który ja nazywam tak roboczo po prostu polemiką z Bergmanem. Teraz zresztą będzie premiera tego spektaklu w Teatrze Telewizji, więc wszyscy widzowie zapraszam serdecznie. Będziecie mogli zobaczyć.
0: Ja celowo pytam o ten spektakl, nie tylko dlatego, że uważam, że to jest wspaniałe przedstawienie, wspaniale napisane, wyreżyserowane, ale i zagrane, bo tam są kreacje naprawdę warte docenienia i cieszę się bardzo, że będą państwo na szerszą skalę mogli się zapoznać z tym przedstawieniem, ale także dlatego, żeby uświadomić państwu, naszym słuchaczom, że ta twoja rola, ta twoja profesja ma wiele barw i że w zależności od danego spektaklu, danego projektu nawet, nie lubię tego słowa, ale ono niestety czasem jest adekwatne, ta funkcja się zmienia, bo zmieniają się oczekiwania od ciebie, czyli i piszesz scenariusze, i tworzysz adaptacje, i tworzysz dramaturgię, czyli budujesz jakby ten świat dramaturgicznie, tworzysz swoje dramaty, które też są wystawiane. I tu pytanie, który moment uważasz za taki swój przełomowy, albo taki, który stał się jakimś takim punktem, do którego chciałabyś może powrócić, a może od niego właśnie się odbić. Ja z mojej perspektywy pamiętam, jak współtworzyłaś przedstawienie Feblik Eleny Frankiewicz i to praca w Teatrze Narodowym w Warszawie. Więc z mojej perspektywy, chociaż ja nie ukrywam, że nie byłam jakąś wielką fanką tego przedstawienia, państwo o tym wiedzą, ale dla młodej dziewczyny, wybacz, że mówię, wypominam ten wiek, ale myślę, że to, jakie masz sukcesy w tym wieku, to już jest coś niesamowitego. Praca w Teatrze Narodowym, no to było coś. To jak było?
1: To może trochę jednak sprostuję, bo ta młoda dziewczyna ma 40 lat prawie.
0: No, to właśnie, tak, właśnie ta młoda dziewczyna.
1: 89. rocznik, to trochę czasu już nie jestem chyba młoda, ale debiut w Teatrze Narodowym nastąpił wcześniej i wtedy rzeczywiście był tak takim dla mnie przeżyciem, bo ja zaczęłam w 2019 albo 18, już zapomniałam, spektaklem też z Eleną Frankiewicz, Jak być kochaną.
0: No tak, rzeczywiście. I to, tak, i to rzeczywiście, było, jak ja mogłam o tym zapomnieć? Oczywiście, tak.
1: I to było wejście do Narodowego po czasach, w których robiłam spektakle poza, i nie dość, że poza Warszawą, to jeszcze nigdy w tak prestiżowej i jednak legendarnej właśnie instytucji, gdzie czułam, bo, mieszkając tam, bo to też przez to, że właśnie właśnie mieszkam też w Zwierzyńcu, to dostało mi przydzielony pokój teatralny i fantazjowałam i wyobrażałam sobie, jak to duchy przychodzą właśnie Jarockiego tam z tej sceny, bo pokoje teatralne w Narodowym są w tym samym budynku, co scena na Wierzbowej, więc po prostu

0: wyobraźnia pracowała, nawet sobie wkręciłam, jak tam coś zastukało, że to pewnie Jarocki. To było wielkie wtedy przeżycie. To też myślę, że mnie to jakoś zawodowo ukształtowało. Też nie była to łatwa praca z aktorami tego teatru, którzy są bardzo wymagający i robią taką szkołę życia nieraz.
1: No i tam spotkałaś się chyba z tym aktorem przy tym przedstawieniu, którego tak wielbiłaś jako ta młoda dziewczyna, tak?
0: Tak?
1: Mówię o tym, że tam główne role grają Gabriela Muscała i Jan
0: Frycz, tak, dokładnie.
1: Więc... I co, i pierwsze spotkanie, i bo to Jan Frycz?
0: Tak, ale bardzo dobrze to zakamuflowałam, więc szybko się polubiliśmy.
1: A, już zapowiedziałyśmy jesień, czyli premierę w Teatrze Telewizji scen, krakowskich scen. W programie pierwszym Polskiego Radia zostanie zaprezentowane słuchowisko, które napisałaś tej jesieni, a które było prezentowane na żywo podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie z wielkimi sukcesami. Tu Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis w rolach głównych. A jak się szykuje ta jesień? Chociaż jesteśmy w tak pięknych okolicznościach przyrody, trochę przeszłyśmy się po twoim ogrodzie. Już teraz siedzimy trochę i przy malinach chyba, przy, nie wiem, tak, maliny, tak, chyba tam, tak?
0: Tak, tak.
1: Więc tak o tej jesieni, nad rzeką, jeszcze tak o tej jesieni nie chcemy chyba myśleć, ale ona się zbliża wielkimi krokami. Co przed tobą?
0: Praca freelancera teatralnego w tym kraju jest bardzo nieprzewidywalna, więc na razie jesień nie jest jakoś bardzo zapełniona, ale też rozpoczynam pracę z Kubą Kowalskim w Teatrze Nowym w Łodzi. To będzie miłe wrócić do prób po takiej przerwie, którą miałam. I no i zapraszam właśnie na Perfekcyjny Dwutakt, którego emisja będzie jakoś jesienią. A poza tym...
1: Poza tym piszesz.
0: Tak, piszę cały
1: piszesz,
0: czas.
1: Piszesz, ale na razie nie pokazujesz nikomu.
0: Nie, właśnie w ogóle bardzo nie lubię fragmentów pokazywać i dawać do czytania. Musi to być jak całość skończona, muszę chwycić tą całość i potem przed ostatnimi poprawkami mogę to wreszcie komuś pokazać, a wcześniej nie.
1: To w którym momencie wiesz, że to jest koniec, że już stawiasz kropkę?
0: Jak dłuższy czas w przerwach pisania, kładąc się po ciemku na plecach i wymyślając kolejne rzeczy, już nic mi nie przychodzi do głowy. To już wtedy wiem, że to już jest raczej wypełnione. Ale też konstrukcja o tym mówi. Właśnie ja bardzo dużą wagę przykładam do konstrukcji. I jeżeli ona się domyka, jeżeli konstrukcja jest trochę jak warkocz, jeżeli wszystkie sploty się zaczynają już ze sobą łączyć i spotkały się raz albo dwa, to nie mogą się spotkać piąty, dziesiąty, pięćdziesiąty raz, bo mamy serial taki nie najlepszy. A muszą się po prostu w pewnym momencie związać kokardką i skończyć. I wtedy wiem, że to już koniec.
1: Małgosiu, ja znam twoje teksty od lat. Czytam je, oglądam je na scenach różnych w całym kraju. Słucham ich u nas w radiu. A czy można je znaleźć w internecie? Czy teraz nasi słuchacze po wysłuchaniu naszej rozmowy mogą wpisać Małgorzata Maciejewska dramaty i sięgnąć po coś?
0: Tak, to jest fajna praktyka w ogóle, to tak mówię do wszystkich konkursów dramaturgicznych w tym kraju, bo w zasadzie chyba tylko na Gdyńskiej można poczytać, może się mylę.
1: Różewiczu też?
0: Chyba też na Różewiczu, tak. Nie wszystkie konkursy publikują, a wydaje mi się, że to powinno być dostępne, bo ja też z chęcią czytam teksty moich kolegów. A moje można tak przeczytać na Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej. Tam jest cała trylogia Na smutne czasy. I jeżeli ktoś chce takie wejście do mojej twórczości, to wydaje mi się, że to jest dobry początek.
1: To my Państwa odsyłamy do tych dramatów Małgorzaty Maciejewskiej. A my, korzystając z tej pogody, z tych okoliczności, idziemy na kawę chyba, co?
0: Tak, tak, na kawkę, może z lodem, bo jeszcze jest tak ciepło.
1: Ach. Pozdrawiamy Państwa serdecznie ze Zwierzyńca, urokliwego ogrodu Małgorzaty Maciejewskiej, a ja no nie wracam chyba. Chyba nie wracam na razie, chyba zostaję.
0: Zostań tu. I Państwa też zapraszamy na Roztocze.
2: W repertuarze.
3: Powtórka programu.
4: Rok 2026 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej rokiem Polskiej Kolei, a w studio pan Andrzej Masel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa

0: Witam pana dyrektora.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Ale dzisiaj widzę pan bez munduru. Pytałem się, czy posiada pan mundur. Okazuje się, że nie. A to przecież bardzo ważny atrybut dla polskiego kolejarza, mundur kolejowy. Przez lata, przez te 100 lat od powołania właśnie polskich kolei państwowych przez prezydenta Ignacego Mościckiego, dokładnie 24 września 1926 roku.
1: Tak, zgadza się. Tutaj warto od razu to powiedzieć, że określenie polskie koleje państwowe w sensie prawnym zafunkcjonowało tak, jak pan redaktor powiedział, czyli we wrześniu 26 roku, kiedy pan prezydent Mościcki podpisał takie rozporządzenie z mocą ustawy. Jednakowoż już właściwie od pierwszych dni niepodległej Polski określenie polskie koleje państwowe było używane, z tym, że no nie było tak sformalizowane, więc akt prawny przyszedł trochę później, życie niejako go wyprzedziło.
0: Panie dyrektorze, to chyba od początku był pewien problem, bo czy oddzielne organizmy techniczne, trzy zabory, trzech zaborców, różnice w rozstawie torowisk, inny sprzęt, inne procedury, no a kolej nawet wtedy wymagała dokładności, akuratności i ogromnej uwagi. Jak to się wtedy udało połączyć w jedną całość, że to funkcjonowało?
1: Oczywiście nie odbył się ten proces bezboleśnie z wielu powodów. Pierwsze były no, takie techniczne, wynikały z tego, że przez ziemię polskie przetoczyła się wojna. Niektóre regiony były szczególnie mocno zniszczone. Zniszczona była również infrastruktura kolejowa wskutek tego, że ta linia frontu niejednokrotnie przechodziła przez te same miejsca wiele razy po prostu. I konieczność odbudowy infrastruktury to był pierwszy jakby taki powód bardzo ważny, dlaczego to nie było łatwe. Druga sprawa to kwestia taboru, jakim dysponowały nasze koleje, bo było go mało, był on w złym stanie technicznym, był bardzo zróżnicowany, niepasujący do potrzeb. A trzeci czynnik, który chyba jest może mniej doceniany, a jest naprawdę ważny, to jest kwestia warunków funkcjonowania kolei w poszczególnych zaborach, gdzie obowiązywały no, różne przepisy techniczne, zwyczaje, a kolej działa tak, jak działa, między innymi dlatego, że też pracownicy dokładnie wiedzą, co mają robić. Te czynności są zestandaryzowane. To jest też podstawa bezpieczeństwa, więc zmienianie tego w krótkim czasie też nie było chyba możliwe. Stąd takie różnice pomiędzy zaborami jeszcze przez parę lat się utrzymywały. Stopniowo ujednolicano te przepisy techniczne. No, najbardziej to było widać na styku dawnej kongresówki i poznańskiego, dlatego że przez pierwsze miesiące wolnej Polski wręcz jeszcze funkcjonowała granica celna, na przykład między Skalmierzycami a Kaliszem, prawda?
0: No tak, a te różnice szerokości torowisk, rozstawu szyn, to przecież my w dzisiejszych czasach mamy z tym problem, bo wózki były przepinane jak pociąg, i są przepinane, jak pociąg ma przejechać granicę wschodnią, no bo tam jest szerzej, u nas jest węziej.
1: To tu muszę powiedzieć, że akurat ten problem został już rozwiązany wcześniej nie przez nas, a przez Niemców, dlatego że front się przesuwał na wschód, jak wiecie państwo, w 1915 roku latem miał miejsce tak zwany wielki odwrót Rosjan z kongresówki, kiedy właściwie ewakuowana została cała kongresówka, wywieziono to, co można było wywieźć, niszczono to, co można było zniszczyć, ale na te tereny weszli Niemcy, odbudowali infrastrukturę tak, żeby mogła ona funkcjonować, ale od razu zmienili szerokość toru na 1435, czyli w zasadzie...
0: Czyli tą ogólnoeuropejską.
1: Tak, europejską, tak. I dzięki temu w zasadzie ta szerokość już potem funkcjonowała, czyli jak nastał listopad 1918 roku, to na ziemiach

0: kongresówki, tory, które tam leżały, już miały szerokość normalną. Natomiast rzeczywiście już potem, w czasie walk o ustalenie wschodniej granicy Rzeczypospolitej, tam na wschodnich terenach, czyli obecnych Kresach tak zwanych, to były odcinki również szerokotorowe. Były takie odcinki, gdzie jeden tor był normalny, drugi szeroki. To też miało swoje praktyczne znaczenie, bo umożliwiało wykorzystywanie zarówno taboru normalnotorowego, jak i szerokotorowego.
1: No dobrze, a sprawa samych kolejarzy, no bo kolejarze austriaccy, kolejarze pruscy i kolejarze rosyjscy. Język komend, no bo przecież językami urzędowymi był rosyjski i niemiecki, prawda? Więc jak to zmienić, żeby nagle polscy kolejarze z orzełkiem zaczęli mówić po polsku i wszystkie komendy kolejowe były stosowane, były ogłaszane w języku polskim?
0: Także to też nie jest tak źle, że zupełnie od zera zaczynano, dlatego że w zaborze rosyjskim takim organizmem, który wywarł jakby największy wpływ na dzieje kolei na tych obszarach, była Kolej Warszawsko-Wiedeńska. Kolej Warszawsko-Wiedeńska była zbudowana jeszcze w czasach Królestwa Polskiego, które cieszyło się na początku jeszcze pewną niezależnością i autonomią. Było to bardzo długo przedsiębiorstwo prywatne. Ono zostało upaństwowione dopiero w 1912 roku. I ta Kolej Warszawsko-Wiedeńska była właściwie tak naprawdę polską koleją, że te dokumenty, które funkcjonowały na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, były w języku polskim. Rozkłady jazdy były w języku polskim. I stąd trudno się dziwić, że bardzo duża część kadr ludzi, którzy budowali już to kolejnictwo w niepodległej Polsce, wywodziła się z Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Także tacy zacni ludzie jak na przykład Julian Eberhardt, czyli wieloletni wiceminister kolei, był naczelnikiem na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, odpowiedzialnym za służbę drogową. Bardzo znany profesor Wasiutyński, wieloletni pracownik Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Bardzo wielu potem ludzi, którzy zajmowali jakby kierownicze stanowiska w kolejnictwie polskiej niepodległej, wywodziło się z Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
1: Wiem, znam stację na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Przepiękna stacja, odnowiona, odrestaurowana w Grodzisku Mazowieckim na przykład.
0: No to, panie redaktorze, Grodzisk Mazowiecki jest przypadkiem ciekawym, bo to jest przykład właśnie tego, że Polska niepodległa odbudowywała infrastrukturę kolejową. Dworzec w Grodzisku, ten, który znamy obecnie, pochodzi z lat 20. To pierwotny dworzec został zniszczony w czasie I wojny światowej i rzeczywiście dworzec jest zadbany, ładny, ale też jak już jesteśmy przy tej kolei, warto popatrzeć kawałek dalej. Jest dworzec w Żyrardowie, zbudowany w takim stylu dworkowym. Ten styl dworkowy właściwie dominował polskie budownictwa kolejowe właśnie w latach 20., kiedy uznano, że takim znakiem, symbolem to polskiej tożsamości jest taki szlachecki dwór i te dwory właśnie stały się pierwowzorem również dworców kolejowych i takie dworce w stylu dworkowym powstawały zarówno właśnie w centralnej Polsce, choćby właśnie na wspomnianej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, ale nie tylko, bo również na nowo budowanych liniach powstawała wtedy linia z Łodzi przez Kutno do Płocka, dalej do Sierpca i do Brodnicy. I dworce do dzisiaj istniejące, no choćby w Błęczycy, Ozorkowie czy w Sierpcu, to są śliczne dworce w stylu właśnie dworkowym, czyli pierwsza połowa lat 20. Mnóstwo takich dworców powstało też na Kresach Wschodnich i to też było takie odreagowanie na architekturę rosyjską. To miały być nasze polskie właśnie dworce.
1: No tak, a lata 30. jeszcze wracam do tej linii Warszawa-Grodzisk Mazowiecki. Linie w latach latach 30. zelektryfikowano, zaczęły jeździć elektryczne pociągi i wybudowano wtedy przepiękne, modernistyczne dworce z przepięknymi, modernistycznymi peronami, zadaszone takimi wygiętymi, niesamowitymi dachami. No i na szczęście nikt nie

0: wpadł na pomysł, żeby zniszczyć te dachy, zniszczyć tą architekturę, bo architektura jest nawet w dzisiejszych czasach robiąca wrażenie bardzo nowoczesnej.
1: Tak, tutaj bardzo dobrze, że pan redaktor o tym wspomniał. Odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej od Warszawy do Żyrardowa, zresztą również odcinek Warszawa-Otwock oraz odcinek Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, zostały w latach 1936-37 zmodernizowane, zelektryfikowane i właśnie wtedy przebudowano stacje, zbudowano tam właśnie na peronach te piękne wiaty, skrzydlate. Wiaty te ładnie funkcjonują na linii właśnie między Warszawą a Grodziskiem. Również takie wiaty znajdują się na linii Warszawa-Otwock. Teraz ta linia jest modernizowana, ale ponieważ wiaty są chronione przez konserwatora,
0: są zabytkami
1: i w związku z tym przy przebudowie tej linii również ta architektura ma zostać zachowana. No niestety podobne wiaty, które funkcjonowały na linii Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, zostały przy modernizacji tamtej linii już skutecznie zniszczone.
0: A szkoda. Wobec tego, panie dyrektorze, o taborze. No tabor w okresie międzywojennym, no i po wojnie, no ja pamiętam tabor po wojnie też, że jechało się pociągiem ciągniętym przez lokomotywę. Spalinowozy czy elektrowozy też były, ale lokomotywy jeździły. Ale ja wracam do czasów przed II wojny światowej. Słynna Lux Torpeda, panie dyrektorze.
1: Już mówię. Rzeczywiście wagony motorowe zostały wprowadzone na polskich kolejach na szerszą skalę od mniej więcej 1935 roku, czyli ostatnie lata tego okresu międzywojennego, i były to bardzo różne pojazdy. To, co znamy jako Lux Torpedę i to, co zostało stało się taką ikoną wręcz popkultury, to jest wagon bardzo lekki, konstrukcji austriackiej, który został kupiony właśnie w tym okresie jeden egzemplarz, a następnie w zakładach Fablok w Chrzanowie zbudowano kilka jeszcze następnych takich wagonów. I te Lux Torpedy kursowały przede wszystkim na trasie z Krakowa do Zakopanego, również jeździły z Krakowa do Katowic, tam w weekendy również z Krakowa do Krynicy. To były wagony o małej pojemności, one zabierały tam między 50 a 60 osób, także to nie było dużo. Nie zapewniały jakiegoś wielkiego komfortu jazdy, natomiast rzeczywiście czas jazdy takim pociągiem z Krakowa do Zakopanego był znacząco krótszy niż w przypadku tradycyjnego pociągu parowego. Taki rekordowy czas, jaki tam kiedyś osiągnięto, właściwie bardziej w czasie jazd próbnych, chociaż w rozkładzie jazdy w 1936 roku zapisano, że ma jechać z Zakopanego do Krakowa 2 godziny 18 minut, ale prawdopodobnie trudne było to do utrzymania, bo już w następnych rozkładach czas się wydłużył. W roku 1938-1939 był rzędu 2.40, także, ale to tak i tak było dużo szybciej niż pociągiem parowym między właśnie Zakopanem a Krakowem, który jechał około 4 godzin.
0: No i wywołał pan sprawę czasu punktualności. Mówiło się, że polskie koleje państwowe przed wojną jeździły tak, że można było ustawiać zegarki. To prawda?
1: Na pewno nie od razu. Studiowałem dzienniki urzędowe Ministerstwa Kolei Żelaznych z pierwszych lat niepodległej Polski. I znalazłem kilka wręcz okulników wydanych przez ówczesnych ministrów, między innymi przez ministra Moraczewskiego, który jednocześnie był premierem Rzeczypospolitej, to był pierwszy premier wolnej Polski, a tak się składa, że Moraczewski oprócz tego, że był premierem Rzeczypospolitej, był inżynierem kolejowym i pełnił właśnie przez te pierwsze miesiące wolnej Polski również funkcję ministra kolei żelaznych. No i właśnie minister Moraczewski pisze, że osobiście zauważył, z jakim opóźnieniem wyprawiane są pociągi ze stacji początkowych, nawet pociągi pośpieszne, i bardzo wskazywał na potrzebę zachowania punktualności. Widziałem okulniki podpisane przez ministra Kazimierza Bartla z roku 1920, gdzie również bardzo zwracano uwagę na konieczność zachowania punktualności. Potem ta punktualność rzeczywiście się poprawiła i

0: W latach 30. no, generalnie ta opinia, o której pan mówi, rzeczywiście była chyba uzasadniona.
1: Tak sobie myślę, panie dyrektorze, że tak naprawdę na naszych oczach ta kolej się zmieniła. To wręcz zmiana rewolucyjna, bo z trakcji parowej przeszliśmy na trakcję elektryczną, trakcję spalinową i przeszliśmy na pociągi, które jeżdżą z prędkościami niewyobrażalnymi jeszcze 15, 20 czy 30 lat i to jeżdżą po polskich torach. To nie jest słynne TGV francuskie, które jeździ bardzo szybko, ale oni wcześniej zaczęli i mieli większe możliwości. My zaczynamy to teraz i rzeczywiście na naszych oczach te zmiany nastąpiły, chociaż ja powiem panu szczerze, że żałuję, że nie mogę mojemu wnukowi tak pokazać na co dzień, jak wygląda lokomotywa.
0: No, zawsze jakaś nostalgia pozostanie, aczkolwiek najlepszą sytuację właśnie mamy taką jak teraz, kiedy jest no, ten wyraźny postęp techniczny, że jest ta kolej ma po czym jeździć, tak jak pan mówi, tory w Polsce zostały dostosowane do dużo większych prędkości niż kiedyś, jeździ dużo lepszy tabor, mamy dworce, których nie trzeba się wstydzić, to wszystko jest bardzo...
1: No i jeżeli pan pozwoli, no i sanitariaty dworcowe, to może rzecz wydaje się prozaiczna, ale sanitariaty dworcowe nareszcie są ponadstandardowe, można powiedzieć.
0: No i również w pociągach jest dużo lepiej niż kiedyś. To wszystko jest ważne. Natomiast właśnie to, że mamy to, co teraz, również jest to okazja, że możemy, dysponując już pewnymi środkami, pokazywać również naszą przeszłość. I to, że na przykład PKP Intercity wprowadziło kilka miesięcy temu taki nowy produkt, nazywa się to Intercity Nieśpieszny. Pociągi kursujące na bardzo różnych trasach, właśnie ukierunkowane na osoby, którym chciałoby się pokazać, jak kiedyś wyglądała podróż koleją, czyli zestawione z bardzo ładnie odrestaurowanego taboru z lat, powiedzmy, 60-tych, 70-tych. Rzeczywiście można poczuć się tak, jak się podróżowało za swoich młodych lat pociągiem, łącznie z wagonem warsu serwującym menu, odpowiadającym właśnie tamtej epoce. To uważam, że to jest właśnie fajne, że można pokazać też tą przeszłość i kolej wtedy też się kojarzyła dobrze, no bo wiadomo, że dla dzieci jechało się na kolonie, prawda, były specjalne pociągi. To się potem wspomina z nostalgią, nie?
1: Wspomina się z nostalgią, poza tym kolej w dzisiejszych czasach staje się coraz modniejsza, bo rzeczywiście wszystko się zbliżyło przez zwiększenie prędkości, większą punktualność, większą dostępność i ilość tych pociągów nagle wszędzie jest bliżej i warto nie jechać samochodem, a wsiąść do pociągu, no może nie byle jakiego, ale takiego, który tak jedzie w tym kierunku, w którym chcemy i bezproblemowo dojechać.
0: To jest ważne i te odległości już nam się skróciły. Na pewno dzięki rozwojowi kolei dużych prędkości się skrócą jeszcze bardziej, ale nawet przy tych konwencjonalnych liniach kolejowych o prędkości 160 na godzinę czasy mamy już dość przyzwoite. No taka relacja Warszawa-Szczecin to jest 520 kilometrów i najszybszy pociąg jedzie 4 godziny, bodajże 10 minut. No to jest to naprawdę przyzwoity wynik i nie ma się czego wstydzić. Z Warszawy do Gdańska jest 329 kilometrów. Pociąg jedzie 2,5 godziny, nawet ciutkę mniej. Jest to konkurencyjne i dla przejazdu samochodem, a nawet samolotem, bo żeby dostać się do lotniska i odprawić, to trochę czasu zajmuje, prawda?
1: Zajmuje, a poza tym... No, w pociągu można czytać, można pisać, można rozmawiać, chociaż w strefach ciszy, w niektórych wagonach, bo można sobie wykupić strefę ciszy, gdzie jest absolutna cisza i nie można rozmawiać, a jeżeli ktoś chce słuchać muzyki albo czegoś innego, to przy ściszonych słuchawkach.
0: To jest rozsądne, bo właśnie ludzie w różny sposób swoją podróż chcą odbyć. Teraz myślę, że świadomość społeczna się zmienia. Ciągle jeszcze oczywiście są osoby, które potrafią całą drogę z Warszawy do Gdańska

0: rozmawiać głośno przez telefon, że cały wagon słyszy. No ale no, myślę, że generalnie większość osób jednak chciałaby jednak samemu sobie decydować, w jakim otoczeniu ta podróż powinna się odbywać.
1: Na samym początku powiedziałem, że Sejm ustanowił właśnie ten rok rokiem powołania polskich kolei państwowych, ale też warto tutaj na koniec dodać, że to jest też symboliczne zaznaczenie tego, że kolej na świecie ma, uwaga, 200 lat. Niby to niedużo, ale tak naprawdę rewolucja.
0: Tak, i to jest bardzo ważne, żeby odwoływać się z jednej strony do tych korzeni kolei w Polsce, a z drugiej strony no, to jest jednak część jakby światowego już systemu transportowego i koleje są obecne na wszystkich niemalże kontynentach, no, na Antarktydzie pewnie nie. W związku z tym jest to coś, co jakby jest wspólne dla nas i dobrze jest popatrzeć, a jak wyglądał świat bez kolei, jak dużo się zmieniło dzięki tym kolejom, jak się przemysł mógł rozwinąć, prawda? No, gospodarki wielu krajów zależą od możliwości przywozu czy wywozu różnych dóbr i ta kolej ma znaczenie i gospodarcze, i społeczne i dobrze, że mimo tych 200 lat ma się chyba nie najgorzej.
1: Nie najgorzej, a wszyscy chyba znają wiersz słynny Stoi na stacji lokomotywa. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Andrzej Masel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa, próbował, proszę państwa, przybliżyć nam, jak ta kolej w dzisiejszych czasach i kilkadziesiąt lat temu wyglądała. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ich rok. Powtórka programu.
3: A my już teraz w Polskim Radiu 24 spoglądamy na kwestie techniczne. Razem z nami Sławomir Moszczyński, instruktor jazdy znany jako Słaby Instruktor. Dzień dobry, panie Sławomirze.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo uprzejmie.
3: Panie Sławomirze, oczywiście nie spekulujemy, bo przyczyny tego wypadku ustali prokuratura i to po stronie służb to leży. No ale tak na pewno wiele osób jest tym zainteresowanych. Do czego, co tam się mogło tak wydarzyć tak naprawdę? Bo patrzymy na zdjęcia. To jest prosta droga. Dobrej jakości, jak ustaliliśmy już w rozmowie z polskim konsulem honorowym na Węgrzech. Autostrada M4. Prosty odcinek drogi. Bez żadnych zakrętów. Noc, więc ten ruch też jest trochę mniejszy na pewno. Co tam się mogło wydarzyć?
4: No co się mogło wydarzyć? No nieszczęście ogromne. Przede wszystkim chciałem się dołączyć do ogromnych kondolencji dla wszystkich poszkodowanych. Proszę państwa, najczęściej jest tak, że jest to jednak czynnik ludzki. Dlaczego? Dlatego, że autokar, który pojechał, zawiózł państwa do Medjugorje, był na pewno dobrze przygotowany. To nie są czasy złych autobusów, złych autokarów, jak to się mówi. To nie jest przyczyna techniczna. Właśnie to, co pan mówił wcześniej, prosta droga, dobra autostrada, ale zła pora, bo byliśmy w nocy. Pamiętajmy, oni już wracali, to jakiś czas trwało. Tam kierowca mógł być już słaby. Ja podejrzewam, ja nie wiem, bo nie będziemy spekulować oczywiście. To był możliwe, że był to czynnik ludzki, po prostu najnormalniej w świecie przysnął, a przysnąć wystarczy nie na długo, na sekundę i już nie ma możliwości ratunku. Czasami nie ma pola manewru, nakryć głowę rękami i czekać, że może się nic źle, aż tak strasznie nie stanie. Ciężko nam jest to oceniać. Ja oczywiście mogła się zdarzyć przyczyna techniczna. Może hamulce, może omsknęła mu się noga na gaz. Trudno to powiedzieć. W każdym bądź razie prędkość nie była... No też myślę, że nie była aż tak duża strasznie. Zresztą on nie rozwinie aż tak wielkiej prędkości. On tam, żeby stoje... uwarunkowania. Na to tragedia jest, bo skutki są, no katastroficzne skutki są, więc ja myślę, że tu ta chwila spekulacji czy chęć spekulacji przychodzi z uwagi na to, jakie ogromne koszty społeczeństwo poniosło.
3: A jeśli chodzi o to prawdopodobieństwo zaśnięcia

bo taką wstępną przyczynę podają węgierskie służby. Panie Sławomirze, czy są jakieś symptomy, jakieś takie rzeczy, które nasz organizm nam daje, dając nam świadomość, że zaraz możemy zasnąć? Jak jedziemy samochodem, czy co powinno zwrócić naszą uwagę?

0: sytuację, że nie zmienię pasa ruchu, jak nie zobaczę i nie włączę kierunkowskazu. Ja mam nowy samochód i ja mam taką funkcję w samochodzie, że jak spróbowałem to, czy to na pewno działa, działa. I jak zaczynam ziewać albo mrużyć oczy, to samochód mi daje od razu mam komentarz z jego strony. Jesteś zmęczony, zjedź, odpocznij, i na czerwono wszystko błyszczy się tam na jakiś czas. W nocy też jest kamera w samochodzie, więc mamy tu technicznie, byśmy powoli się zaczynamy do tego przygotowywać. Natomiast czy już mi się chce spać, czy nie, myślę, że jest to zawsze indywidualna jakaś sytuacja i każdy organizm działa inaczej, ale my Polacy mamy jakąś taką złą, nie wiem, no złą chyba metodę jazdy, bo żeby dojechać, już kawałeczek, już momencik, dwie mocniejsze kawy wypiję, a okazuje się, że to nie pomaga. Mało, to może zawsze dojść do sytuacji, że ja, żebym nawet jechał najbardziej zgodnie z wszystkimi przepisami świata, to mogę dojść do sytuacji, gdzie kontakt będzie z innym uczestnikiem ruchu i nie mam nic wspólnego ja z tym, a niestety biorę czynny udział w tej sytuacji.
1: To jeszcze
0: więc
1: tylko,
0: takie rzeczy się zdarzają. No.
1: To jeszcze tylko jedna kwestia, bo zostało nam dosłownie pół minuty, panie Sławomirze, ale wiemy, że tam zawsze jest dwóch kierowców. Jeden odpoczywa w momencie, w którym drugi kieruje. Ale czy to jest odpoczynek taki jakościowy? No bo kierowcy ciężarówek zwykle śpią albo w hotelach, albo w tych samochodach, a kierowcy autobusów nie mają zwykle takiej możliwości.
0: No kierowca autobusu śpi z boku na fotelu, ale ja myślę, że ten jego sen to jest też taki sen na lewe oko, a prawe oko patrzy w dalszym ciągu. To jest takie naturalne. Ja jadąc samochodem wyrobiłem sposób patrzenia. Ja patrzę perspektywę, ale patrzę i z boku widzę. Mój kursant się pyta, jak to możliwe, że pan patrzył na mnie i widział panią, która wchodzi. Ja myślę, że kierowca autobusu też tak ma. On też, ale to jest niewygodne spanie. Dobrze wiemy, to jest bardziej czuwanie jak spanie. A może ten, który, ja spekuluję, może ten, który jechał, mówi, niech tamten jeszcze pośpi, jeszcze ja pół godziny pojadę. Nie wiem, mogło tak być,
1: Sławomir,
0: ale wcale nie musiało.
1: Moszczyński, instruktor jazdy, był razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Promocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trudno im uwierzyć, jeszcze trudniej zaakceptować. Rodziny ofiar wypadku polskiego autokaru przyjechały na Węgry, by zidentyfikować bliskich. Nie żyje 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych.
1: Zdaniem policji kierowca zasnął i stracił panowanie nad autobusem, który zjechał na pobocze i przewrócił się na bok. Akcja ratunkowa była trudna i trwała wiele godzin. Pan Grzegorz podróżował z rodziną, ma pęknięte kręgi szyjne, ale na szczęście żonie i dzieciom nic się nie stało.
2: No dzięki Bogu w dobrym. Tylko też tam trochę śniegu mają, a poza tym to nic poważnego.
1: Poszkodowani i bliscy ofiar mogą liczyć na wsparcie Polonii. Jesteśmy do dyspozycji, zapewnia przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Monika Sabo.
3: Jak trzeba krew dać, albo przynieść, albo ubranie, albo higieniczne dla ludzi, to przyniesiemy.
1: Na Węgry dotarła też zorganizacja.

0: Organizowana przez polski rząd pomoc medyczna. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Od dziś na stacjach paliw w całym kraju obowiązują maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Rząd przywrócił na dwa ostatnie tygodnie wakacji program ceny paliw niżej, obniżając jednocześnie podatek VAT na paliwa z 23 do 8%.
2: Od północy litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 7 zł i 20 groszy, a diesla 7 zł i 37 groszy. Dwutygodniowa tarcza paliwowa ma kosztować budżet państwa 0,5 mld zł. Wraz z powrotem limitów cenowych i wzmożonym ruchem wakacyjnym pojawiły się pytania o płynność dostaw. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, że rynek jest w pełni zabezpieczony.
3: Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany. Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
2: Program ceny paliw niżej będzie obowiązywać do 31 sierpnia. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Więcej warzyw i czystej wody, mniej mięsa i cukru. Od września wejdą w życie zmiany w żywieniu dzieci w szkołach i przedszkolach. Ma być więcej posiłków wegetariańskich, a ograniczona zostanie ilość cukru i tłuszczu. Dzięki temu będzie zdrowiej, przekonuje Agnieszka Naglacka ze szczecińskiego sanepidu.
4: Zmiany są związane z tym, że zmienia się też podejście do żywienia. Dotyczą między innymi wyboru wody jako pierwszego napoju. Oprócz tego raz w tygodniu w ramach posiłku obiadowego powinna być podawana potrawa na bazie roślin strączkowych. To jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób.
1: Choć zmiany nie zakładają zniknięcia ze sklepików szkolnych słodyczy, na półki będą mogły trafić produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru.
5: To są aktualności jedynki.
1: Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne w wyniku osunięcia ziemi w Korei Południowej. W południowej części kraju występują intensywne opady deszczu. Osuwisko uderzyło w budynek mieszkalny w mieście Geoje, zasypując pierwsze piętro, podała południowo-koreańska agencja Yonhap. Przybyli na miejsce ratownicy, wydobyli z budynku 3 mieszkańców. Jeden z nich zmarł później w szpitalu. Ewakuowano też około 100 mieszkańców miasta z powodu zagrożenia kolejnymi osunięciami ziemi. I jeszcze powracamy do kraju. Rekonstruktorzy odtworzyli Bitwę Warszawską. Inscenizacja odbyła się wczoraj obok otwartego w ubiegłym roku Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Właśnie tam w 1920 roku polskie wojsko zatrzymało szturm Armii Czerwonej na Warszawę. Był to przełomowy moment wojny polsko-bolszewickiej.
6: Ta pamięć jest nam wszystkim potrzebna, bo naród bez pamięci traci swoją tożsamość i umiera.
7: Powiedział przed rekonstrukcją wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Widzowie mogli zobaczyć żołnierzy w historycznych mundurach, konie i polski wóz pancerny Ford FTB.
8: No wrażenie robią mundury, wybuchy, konie.
9: Rzadko się zdarza tak, że strona już uznana przez opinię międzynarodową za pokonaną odwraca losy kampanii.
7: Kierownik Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie Marcin Ołdak tłumaczy, że nazwa Cud nad Wisłą ma nie tylko wydźwięk religijny, ale także nawiązuje do wydarzeń z Francji i 1914 roku.
9: Kiedy Francuzi powstrzymali napór niemiecki na Paryż. Cud nad Marną, tak go nazwali. I dlatego my modliliśmy się przed bitwą o Cud nad Wisłą.
7: Bitwa warszawska jest 18 w rankingu najważniejszych potyczek w historii świata. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Do rana na termometrach kilkanaście stopni w całym kraju, przelotne opady deszczu i burze. Popada i zagrzmi gdzieniegdzie też w ciągu dnia, a na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni na północy, około 25 w centrum i do 31 na południowym wschodzie.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
0: Portfel seniora.
10: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Zajmiemy się dziś tematem, który interesuje wiele osób starszych i to z różnych powodów. Przeważnie są one oczywiście finansowe, chodzi o orzekanie o niepełnosprawności. Moim gościem jest zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan Andrzej Łosiewicz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Panie dyrektorze, zacznijmy od wyjaśnienia kwestii formalnych, podkreślając oczywiście, że rozmawiamy

0: tej audycji o osobach starszych, o seniorach. Przyjmijmy jednak może za cenzus wiekowy na przykład osoby 50+, zresztą w wielu programach, czy też w niektórych programach takie osoby są za seniorów uważane, czyli tak do tego podejdźmy. Kto zatem może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Jak dzielimy te stopnie, jeśli w ogóle możemy o nich mówić i do kogo w tej sprawie występujemy? Tutaj nam się pojawia taka instytucja jak Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Wyjaśnijmy te wszystkie kwestie.
1: Dzień dobry Państwu. Sam wiek nie jest kryterium, nie jest warunkiem otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. Tutaj decydujący jest stan zdrowia, który będzie powodował trwałe i długotrwałe ograniczenia w funkcjonowaniu, w pracy, w życiu społecznym, w wypełnianiu ról społecznych. Więc mówimy tutaj po prostu o osobach dorosłych. Sam wiek nie ma znaczenia. Rozróżniamy 3 stopnie niepełnosprawności. Znaczny to jest taki stopień, który kwalifikuje osoby, które wymagają stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innych. Umiarkowany jest to osoba niezdolna do pracy albo zdolna do pracy tylko w warunkach chronionych. I lekki jest to osoba, która ma istotnie obniżoną zdolność do pracy albo ograniczenie w spełnianiu ról społecznych. To są trzy podstawowe stopnie niepełnosprawności. Jeśli chcemy uzyskać taki stopień, musimy się udać, złożyć wniosek do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
0: Niemiejskiego.
1: W miastach na prawach powiatu jest to też miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Są to te same jednostki w zależności od tego, czy to jest powiat, czy miasto, nazywają się inaczej.
0: Jasne. Ja tutaj od razu na początku zaznaczyłam i tego się trzymajmy, że chodzi nam o te osoby starsze. One najczęściej mają na myśli występując, może nie najczęściej, może tak nie generalizujmy, ale no jednak często mają na myśli występując o takie stwierdzenie, że tak powiem, swojej niepełnosprawności, ten stopień najniższy, ponieważ im często zależy na tym, na przykład przy zatrudnianiu, prawda, się, to jest takie preferowane przez pracodawców przy kwestiach podatkowych, o to im często chodzi, jakichś odliczeniach i tak dalej. Więc jeszcze chciałam dopytać, czy to jest tak, że ten wniosek o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności mogą te osoby złożyć same, czy można to zrobić elektronicznie, czy trzeba jednak osobiście do tych urzędów, o których pan powiedział, się zgłaszać? No i jakie dokumenty dołączyć, bo to zawsze jest potrzebne.
1: Podstawowym dokumentem jest sam wniosek. Jest to specjalny formularz, który zainteresowana osoba musi wypełnić. Do tego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, które będzie opisywało stan zdrowia w obecnej chwili oraz całą dokumentację medyczną, która może być pomocna do określenia stopnia niepełnosprawności. Czyli na przykład karty informacyjne ze szpitala, wyniki badań czy historię leczenia. I czy można złożyć osobiście? Tak, składamy osobiście dokumenty. Można również złożyć drogą pocztową.
0: Elektronicznie w komputer? Nie.
1: Troszeczkę tutaj jest sprawa utrudniona, ponieważ dokumentacja, którą wystawia lekarz, zaświadczenie i dokumentacja medyczna, no w tym momencie nie ma możliwości złożenia w formie elektronicznej. Okay. Także no, nie może być takiej sytuacji, że na przykład zeskanujemy te dokumenty i wyślemy, ponieważ no, musi to być oryginał. Skład musi oceniać oryginał. Więc sam wniosek można złożyć ePUAP-em czy elektronicznie, ale to i tak wtedy zespół poprosi o dosłanie dokumentów.
0: Czyli lepiej
1: jednak preferowany i szybszy jest albo osobiste złożenie dokumentów, albo za pośrednictwem poczty.
0: Mm-hmm. No dobrze, i teraz jeżeli złożymy takie dokumenty, to ile czasu trwa ich rozpoznawanie? Ja zaraz powiem, dlaczego o to dopytuję, ale generalnie to jest też jakiś taki zawsze kłopot, zawsze w przypadku osób starszych jest pewna nerwowość, że to za długo trwa. Ile to trwa?
1: Nie da się tego jednoznacznie określić, bo to wszystko jest uzależnione od tego, jak pracują, jakie jest obłożenie, mówiąc w cudzysłowie, poszczególnych zespołów. No staramy się teraz, usprawniamy ten proces, staramy się, żeby to było jak najkrócej, no ale może to potrwać kilka tygodni na pewno.
0: Mm-hmm. A tam nie ma takiego administracyjnego terminu, na przykład 30 dni, czy tam bezwłocznie, no mamy takie administracyjne terminy.
1: Staramy się w ciągu 30 dni takie orzeczenia.
0: Z naciskiem znaczy, staramy się.
1: Staramy się, w sensie, no nie my staramy się, tylko no, powiatowe zespoły w tym terminie orzeczenia wydawać.
0: Mm-hmm. Powiem panu, dlaczego to pytam. Czy państwo w ogóle nadzorujecie te zespoły, na przykład powiatowy czy miejski w

0: Warszawie nadzorujecie w jakiś sposób w ministerstwie, czy nie?
1: To jest nasza rola, nadzorowanie wydawania orzeczeń przez powiatowe czy miejskie zespoły właśnie.
0: To powiem, dlaczego to dopytuję już teraz ujawnie, bo to jest pytanie z kategorii tych trudnych było. Dlaczego, że ja sobie poczytałam na stronie internetowej pod rozmaite wpisy, bo głównie to są osoby starsze jednak, które tam się wpisują. Chodzi o ten Miejski Zespół Orzekania Niepełnosprawności w Warszawie. No i ja bym powiedziała, że suche nitki nie zostawiają w tym zespole te osoby, że to strasznie długo trwa. Pisze o tych strasznych kolejkach, o jakichś... sytuacja, w której ktoś gdzieś jest pierwszy, a ktoś tam się nie dostał. No ale przede wszystkim o braku empatii, że tak powiem, do osób starszych. One czują, że ta empatia powinna być w stosunku do nich szczególna. Więc dlatego zapytałam o ten nadzór. Czy państwo to na przykład śledzicie, czytacie? Bo to było bardzo proste. Wystarczyło wrzucić ten miejski ośrodek i tam te wszystkie opinie są.
1: To jest nasze stałe zadanie, które obecnie wykonujemy. My jesteśmy w stałym kontakcie i z wojewódzkimi zespołami i też staramy się tutaj docierać do tych powiatowych. Staramy się przebudować cały system orzekania. My w tej chwili rozpoczęliśmy projekt unijny, który ma na celu właśnie ujednolicenie zasad, skrócenie terminów. Jesteśmy w fazie początkowej. My także mamy świadomość bolączek z tym związanych i tutaj jako ministerstwo podejmujemy kroki, by temu zadziałać. W tym przypadku akurat myślę, że ten projekt, który właśnie niedawno ruszył, rozwiąże wiele z tych problemów, o których pani mówi.
0: A kiedy on zostanie, że tak powiem, wdrożony w życie?
1: To jest długi proces, wiele działań jest przewidzianych. Nie pamiętam dokładnych terminów, ale to pewnie są 2-3 lata, kiedy projekt będzie trwał. Tak.
0: Jasne. No, jak przeczytałam to trochę mi się włos zjeżył na głowie, jak pomyślałam, że mam tam pójść. Oczywiście, że ludzie mają często różne podejście, czasami jest to przesadzone, to też tak jest. Ale no, jakby nie bardzo tam to jest pozytywnie opisane, a to są osoby starsze, dlatego o tym chciałam powiedzieć. Wróćmy jeszcze jednak do tych dokumentów, bo chodzi mi o tą dokumentację medyczną. Wiele osób może uznać, że to jest trudne do zdobycia. Leczą się w różnych miejscach, tak? Leczą się w placówkach na przykład także prywatnych, tak? Raz publicznych, raz prywatnych. No to jak one mają wydobyć tę dokumentację?
1: Znaczy, no każda dokumentacja medyczna z danej placówki jak najbardziej powinna być udostępniana każdej
0: Czyli
1: osobie.
0: Idą do tej placówki i proszą
1: tak,
0: o dokumentację.
1: Tak, ja nawet sam teraz, potrzeby orzekania, Jasne. Ale potrzebowałam dokumentację medyczną. Zwróciłem się do kliniki, do mojego doktora i została mi ona przesłana na maila. Akurat w takiej formie mi wystarczało, tak? Więc jak najbardziej dane placówki są zobowiązane do tego, by taką dokumentację pacjentowi wydawać.
0: Jasne, czyli po prostu no, trzeba się udać do każdej najlepiej z tych placówek. Rozumiem, że tych dokumentów najlepiej mieć jak najwięcej.
1: Zdecydowanie tak, bo wtedy jest największy ogląd ma skład oceniający na temat choroby czy sytuacji zdrowotnej danego pacjenta.
0: No tak, jak doszliśmy już do tego składu oceniającego, no to w takim razie już technicznie zaczynamy rozmawiać. Czy zawsze jesteśmy wzywani przed jakąś komisję, która będzie analizowała ten nasz stan faktyczny, nasz stan fizyczny, może stan zdrowia, czy pracuje ona tylko na dokumentach? Czy też jakieś osoby pracują tylko na dokumentach? Jednoosobowo, wieloosobowo?
1: Zasadą jest osobiste stawiennictwo przed składem orzekającym. I wtedy skład oceniający ma do dyspozycji dokumentację, która została wcześniej przesłana. Oraz fizycznie jest w stanie bezpośrednio z daną osobą stwierdzić, jak ten stan zdrowia wpływa na funkcjonowanie, jakie ograniczenia powoduje w funkcjonowaniu społecznym czy zawodowym. Także nie jest wystarczająca sama dokumentacja medyczna. Składy orzekające też analizują dane osoby pod kątem tego właśnie, jak stan ich zdrowia, ograniczenia wpływają na funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. Więc to jest zasada i tak to najczęściej się odbywa. Natomiast są wyjątki. Na przykład w sytuacji takiej, gdy pacjent jest obłożnie chory, gdy nie ma możliwości fizycznego przedostania się do miejsca, gdzie powiatowy czy miejski zespół pracuje. Wtedy jest możliwość wydania orzeczenia zaocznego przez dany zespół, o ile dokumentacja dostarczona pozwala takiemu zespołowi na tej podstawie stwierdzić, że faktycznie dany stopień przysługuje. Jeśli dokumentacja nie jest wystarczająca, jest też możliwość taka, że zespół udaje się do danej osoby, do miejsca zamieszkania i w ten sposób podejmuje decyzję. Czyli zasadą jest osobiste stawiennictwo i tutaj taka może porada właśnie dla seniorów, że brak osobistego stawiennictwa się na komisji i brak udokumentowania, że faktycznie to była

0: usprawiedliwiona nieobecność, no może nie przysłużyć się sprawie, jeśli chodzi o wydanie danego orzecznictwa. Mhm. Więc tutaj na pewno trzeba udokumentować to, że nie można było przyjechać osobiście i zawczasu o tym uprzedzić. I to jest podstawa i tutaj warto o tym, by seniorzy, nie tylko seniorzy o tym pamiętali. Mhm,
1: jasne, to jest dosyć ważna porada, tak bym powiedziała, ale czy nie jest tak, że zespół może sam z siebie pracować na dokumentach, czyli w ogóle nie wezwać tego, bo rozumiem, że musi wezwać tę osobę do stawiennictwa.
0: Może zasadą jest stawiennictwo. W sensie takim, że osoba przyjeżdża i zespół pracuje na dokumentach. Dopiero jak nie może przyjechać, to wtedy zespół analizuje dokumentację.
1: Przyznam, że spotkałam się z taką sytuacją, że pracował tylko na dokumentach, bo na zasadzie, a to pierwszy raz, to nie ma tam i tak dalej. Ale rozumiem, że zasada jest inna. Czy to jest zespół, jeszcze dopytywałam, wielo czy jednoosobowy? Jak to? No bo zespół...
0: Zespół, to są co najmniej dwie osoby. Mhm. Jest to lekarz, który jest przewodniczącym składu i w zależności od potrzeb może to być psycholog, doradca zawodowy czy jakiś pracownik socjalny.
1: Czyli może to być również urzędnik?
0: No jeśli pracownika socjalnego uważamy za urzędnika, tak, to w tym sensie tak.
1: Tak, mam na myśli, że to nie jest medyk, tak? Czyli nie jest to, nie wiem, lekarz, pielęgniarka.
0: Lekarz jest zawsze, jest przewodniczącym składu. Tak, dodatkowo, w zależności od tego, jaka osoba przychodzi, z jakimi uchybieniami zdrowotnymi, mhm, jak funkcjonuje, wtedy dobierana jest właśnie odpowiednio ta druga osoba, która będzie mogła ocenić ograniczenia funkcjonowania, o którym mówiłem, w życiu społecznym czy zawodowym.
1: Jasne. To teraz taki temat, który jest ciekawy jakby w ostatnim czasie. On w wielu sytuacjach się pojawia, przy tam wcześniejszych emeryturach różnych. Powiedział pan słowo psycholog, że może być również psycholog. Czy rozumiem, że może być orzeczony stopień, czy nie, niepełnosprawności ze względów właśnie psychicznych. Tylko ja nie mam na myśli choroby psychicznej, tak? Bo to wydaje się dosyć oczywiste. Natomiast na przykład przychodzi 55-latek z depresją. Czy to może być innego rodzaju, jakby można powiedzieć, że to są łagodniejsze. Nie chcę tak tego absolutnie oceniać. Natomiast nie chodzi mi o to, że jest to ewidentnie stwierdzona choroba psychiczna, tylko stan pewien, tak, psychiczny, który utrudnia mu na przykład normalne funkcjonowanie w miejscu pracy.
0: Decyzja zależy oczywiście zawsze od indywidualnej oceny danej osoby, ale nie jest to wykluczone, że takie sytuacje mogą mieć miejsce.
1: Ja nie chcę powiedzieć, że to jest ostatnio modne. Nie chcę tego tak nazwać. Natomiast, no, tak jak mówię, pojawia się to w dyskusjach, jeżeli chodzi o stan zdrowia i rozmaite uprawnienia, coraz częściej, stąd jakby to moje pytanie. I teraz tak, jeżeli mamy takie orzeczenie wydane, stawiliśmy się, dopełniliśmy wszystkich tutaj obowiązków, ale ono jest dla nas niekorzystne, bo rozumiem, że tak może być, że ten zespół nam odmówi, tak, wydania takiego orzeczenia. No to jak wygląda proces odwoławczy? Czy możemy się od tego odwołać i co wtedy powinniśmy jakby dodać? Bo tak rozumiem, patrząc chociażby sądowo. Trzeba jakieś inne dokumenty jeszcze?
0: Znaczy, zasadą powinno być to, że powiatowy zespół czy miejski zespół, tak, ocenia na podstawie pełnej dokumentacji. Więc no, raczej takie sytuacje, że coś jeszcze dodatkowo dołączyć, to może się zdarzyć w międzyczasie jakaś nowa dokumentacja. Ale co do zasady, ta ocena odbywa się na podstawie po prostu pełnej zgromadzonej dokumentacji medycznej. Jest ścieżka odwoławcza, wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niesprawiedliwości. To jest właśnie ta druga instancja, jeśli chodzi o orzecznictwo. I jeśli ktoś nie dostał żadnego stopnia, albo też dostał niższy niż czuje, że powinien dostać, wtedy jest możliwość odwoływania się do tak zwanych WZON-ów właśnie.
1: Dobrze, a jeżeli i tam, w tym wojewódzkim zespole też będzie negatywna odpowiedź, to zostaje nam sąd.
0: Ścieżka sądowa, tak.
1: Pracy i ubezpieczeń społecznych, jak rozumiem.
0: Tak.
1: Czy w tym sądzie może stawać dana osoba sama? Czy musi mieć pełnomocnika? Wydaje mi się, że może stanąć sama, bo jest to sąd pracy i ubezpieczeń. Chyba tak, ale to dość ważna informacja, bo często ona też niepokoi, że wtedy już kogoś trzeba, bo tak wystarczy może ktoś z rodziny i też załatwi to sprawę, albo sam senior. No dobrze, to czy zapytam tak, czy możliwe jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności od razu, pierwszy raz tam się zgłaszamy, na czas nieokreślony? Na zawsze, tak? Na przykład przyjmijmy, osoba ma 60 albo 65 lat, schorzenia narządu ruchu, nie wiem, stwierdzone nadciśnienie, stan cukrzycowy czy przedcukrzycowy. To jest bardzo częste. Częste jest też takie połączenie tych schorzeń. No lepiej już nie będzie. To wydaje się chyba oczywiste, choćby ze względu na wiek. I tak na logikę wielu osobom wydaje się, że to orzeczenie powinno być stałe. Czy to jest możliwe?
0: Jest możliwość uzyskania orzeczenia o stopniu Za pierwszy.

0: tym razem na okres bezterminowy, czyli na tak zwane stałe orzeczenie. Natomiast tutaj kluczowe jest rokowanie. Czy można się spodziewać poprawy funkcjonowania danej osoby i czy ten stan jest utrwalony? Bo musimy wziąć pod uwagę, że na przykład rozwój technologii, farmakologii i generalny postęp techniczny może sprawić, że pewne niepełnosprawności wcześniej, kiedyś sprawiały, że ktoś gorzej funkcjonował w życiu społecznym czy zawodowym, a teraz za pomocą, nie wiem, na przykład jakichś bardzo zaawansowanych implantów czy protez jest w stanie funkcjonować lepiej, więc...
1: I to jest kluczowy problem, który się pojawia w tych orzeczeniach, tak, ponieważ znaczy, większość osób ma z tym problem, że to jest nie na stałe i nie godzi się, że tak powiem, nie akceptuje sytuacji, że jeżeli ma, nie wiem, zniszczone wszystkie stawy, to nagle ten stan się poprawi, albo 10 lat leczy się na nadciśnienie. No.
0: To jest kluczowa kwestia, którą tutaj warto bardzo mocno podkreślić. Orzekanie o niepełnosprawności to nie jest tylko i wyłącznie badanie aktualnego stanu zdrowia. To jest to, cały czas podkreślam i to się przewija i chciałbym, żeby tu też mocno to wybrzmiało. Kluczowe jest, jak ten stan zdrowia wpływa na funkcjonowanie danej osoby. Nikt nie mówi, że te stawy nagle cudownie wyleczą, ale być może będą do zastosowania w jakimś okresie przewidywalnym rozwiązania technologiczne, które sprawią, że osoba dana będzie po prostu lepiej funkcjonowała.
1: Czyli po prawdzie nie ma co liczyć na takie orzeczenie na bezterminowe. Raczej nie. Trzeba liczyć na określone w czasie.
0: To też jest bardzo indywidualne i zależy oczywiście od każdego przypadku, ale jak najbardziej takie przypadki są i występują i nie jest to rzadkość. Tylko wskazuję tutaj na ten element właśnie nie tylko na zasadzie, czy mi stawy się polepszą albo ręka odrośnie. Tu przepraszam.
1: Mówiąc
0: już kolokwialnie, ale to też się pojawia tutaj w przestrzeni publicznej. Tylko chodzi o to, czy może na przykład będą tak zaawansowane już protezy, że właściwie człowiek z taką protezą będzie mógł funkcjonować prawie w sposób...
1: Tak, wydaje mi się, że powinno być inne podejście. Pozwolę sobie zaryzykować taką tezę. Jeżeli on ma 25 lat, to jest to realne. Jeżeli ma 65, to raczej nie będzie lepiej funkcjonował, nawet choćby dostał idealną protezę. Jego stan będzie się pogarszał, a zdolność adaptacji do takiej protezy też jest coraz gorsza, w pewnym wieku już nierealna. No ale rozumiem, że to są sytuacje indywidualne. Jednak jeżeli takie orzeczenie jest terminowe, to proszę powiedzieć, jakie później się przedłuża. Bo ono, rozumiem, może być na przykład na rok albo na dwa. I to tak wielokrotnie można powtarzać, czy w pewnym momencie już staje się, że tak powiem, bezterminowe?
0: Nie ma czegoś takiego jak automatyczne, czy z urzędu przedłużanie orzeczenia. Trzeba po prostu złożyć nowy wniosek, jeśli już zbliża się okres końca ważności danego poprzedniego orzeczenia. I należy to zrobić, taki wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem ważności dotychczasowego orzeczenia i wtedy po prostu jeszcze raz trzeba stanąć przed komisją.
1: Tylko czy w praktyce jest, czy bywa tak, że na przykład jeżeli to już jest drugi, trzeci raz, ten stan się nie poprawia zdrowia, tak? No, rozumiem, że jeżeli ktoś daje, to znaczy się nie poprawia. Kolejne takie orzeczenie, to nie wiem, trzeci, piąty, to już jest na czas nieograniczony. Dlatego też o to dopytuję, bo to są, chciałabym zwracać ciągle na to uwagę, to są osoby starsze, które jakby podchodzą do, powiem ładnie, do życia z pewną niecierpliwością, co jest chyba ze względu na wiek zrozumiałe. Czy w związku z tym jakby za którymś razem już jest nadzieja, że to będzie na stałe, nie trzeba będzie tam przychodzić, tego pisać, argumentować, zbierać i tak dalej.
0: Nie ma takiego automatu, który by przewidywał, że po którymś wizycie przed składem od razu się otrzymuje na okres bezterminowy. Jeśli stan zdrowia się pogorszy i te rokowania na to funkcjonowanie nie polepszą się i skład orzekający nie będzie widział tutaj szans na poprawę, wtedy jest szansa na uzyskanie takiego bezterminowego, ale tutaj automatu nie ma.
1: No tak, jest co prawda pewna różnica pomiędzy tym nie polepszy się, a nie pogorszy, ale to już zostawmy może też znowu do indywidualnych przypadków. Jeszcze chciałam zapytać, jaka jest relacja pomiędzy orzeczeniem, które jest uzyskiwane w tym miejskim czy powiatowym zespole, a lekarzem orzecznikiem w ZUS, przypominam, że cały czas mówimy o osobach co najmniej 50+.
0: Orzecznictwo ZUS-owskie, ale też podobnie KRUS-owskie, czy też służb mundurowych, jest odrębnym systemem opartym na innych zasadach prawnych i czemu innemu służące niż orzecznictwo, o którym teraz rozmawiamy, które odbywa się na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej. To są dwa odrębne systemy, które funkcjonują

0: obok siebie. ZUS orzeka przede wszystkim na potrzeby świadczeń z ubezpieczeń społecznych, czy to renty z tytułu niezdolności, czy dodatku pielęgnacyjnego. Miejskie, powiatowe składy orzekają o stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień. I tutaj też warto szczególnie seniorom to przypomnieć i zaznaczyć, że sam fakt bycia rencistą z powodu bycia orzeszenia z ZUS-u nie powoduje automatycznie, że nabywa się stopień o niepełnosprawności. Natomiast jeśli dana osoba chce skorzystać z ulg i przywilejów, które związane są z takim orzeczeniem, to może udać się do właśnie powiatowego zespołu z wnioskiem już nie o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, tylko z wnioskiem o orzeczenie wskazania do ulg i uprawnień. I wtedy mając orzeczenie ZUS-owskie i takie orzeczenie z powiatowego zespołu, można wtedy korzystać z tych ulg,
1: na przykład w PIT-cie, czy tam rozumiem parkowania i tak dalej. Tak. I to są po prostu te dodatkowe. Do tych ulg na pewno jeszcze wrócę w portfelu seniora, bo to temat też dla seniorów ważny. Dzisiaj panu serdecznie dziękuję. Zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan Andrzej Łosiewicz, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Ruszamy do Beskidu Sądeckiego, w miejsce, które przed wojną było absolutną europejską stolicą luksusu i rozrywki. Wyjeżdżamy do Krynicy Zdroju, a naszym gościem jest pan Daniel Lisak, szef Krynickiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
3: Dla wielu Krynica to dziś takie spokojne uzdrowisko, ale przecież w latach 30. ubiegłego wieku to była Mekka celebrytów i arystokracji z całej Europy. Gwiazdy opery, Jan Kiepura wybudował tutaj zabajeczną na tamte czasy sumę 3 milionów dolarów ultra nowoczesny hotel Patria. Czy te ślady dawnego blichtru można odnaleźć dzisiaj na spacerze, ale tak, żeby niekoniecznie wydawać te miliony dolarów czy miliony złotych?
4: Trzeba przyznać, że największy rozkwit Krynicy Zdroju nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to Krynica była, można powiedzieć, pępkiem nie tylko uzdrowisk w Polsce, ale na mapie całej Europy. I nawet takie przekorne powiedzenie krążyło w kręgach ludzi z całej Europy, że jeżeli nie stać cię na Krynicę, to jedź za granicę. Tutaj przyjeżdżali politycy, lobbyści, załatwiać wszystkie swoje interesy i dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że w okresie wakacyjnym przy pięknej pogodzie łatwiej było polskich parlamentarzystów poprosić o pozostanie w Krynicy Zdroju i uchwalić jakieś ważne uchwały czy jakieś podpisy tutaj zebrać, niż zwoływać wszystkich parlamentarzystów z powrotem do Warszawy. Krynica była po prostu top of the top wtedy na mapie w zasadzie całej Europy.
3: Ale było do czego przyjeżdżać. Wspaniała architektura, deptak, bulwary Dietla, alpejskie drewniane wille, surowy modernizm. To wszystko budowało klimat Krynicy i pewnie buduje do dzisiaj.
4: Tak, pod koniec XIX wieku, w zasadzie w połowie XIX wieku, kiedy dr Dietl, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, jakby przejął pieczę nad rozwojem Krynicy Zdroju, nadał tego tempa rozwoju uzdrowiskowego, bo o tym, że mamy wody mineralne, to już wiemy od 1793 roku, kiedy już jeszcze za Austro-Węgrów tutaj zostało zinwentaryzowane, zabezpieczone pierwsze źródełko, które państwo możecie podziwiać w krynickim Luwrze przed pijalnią. Dopiero dr Dietl, który został nazwany ojcem polskiej balneologii, nie tylko wprowadził kurację pitną, ale również balneologię, czyli kurację kąpieli mineralnych, co spowodowało, że jego badania, jego polecenia innym lekarzom napędziły bardzo dużo turystów i największy właśnie rozkwit nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym, też również za sprawą Jana Kiepury, który był zakochany w Krynicy Zdroju. Jan Kiepura był niesamowitym marketingowcem swojej kariery na te czasy i on tutaj przyjeżdżał również dlatego, że w jednym miejscu mógł zademonstrować swój niesamowity kunszt artystyczny, artystyczny śpiewu tenorowego, jak również żurnaliści, dzisiejsi dziennikarze tu przyjeżdżali i opisywali, z kim Jan Kiepura się spotykał. I jeżeli w świetli ludzie słuchali Jana Kiepury, to wzmianki o Janie Kiepurze pojawiały się również w gazetach.
3: Z jednej strony

0: Miliony dolarów kiepury, blichtr, elegancja, lata 20, lata 30, a z drugiej strony jest inna, fascynująca ikona Krynicy, Nikifor. Człowiek bezdomny, który żył w nędzy, malował na skrawkach pudełek po papierosach, siedząc na krawężniku, a dziś jest uznawany w świecie za jednego z najwybitniejszych prymitywistów w historii. Gdzie szukać tego Nikifora dzisiaj w Krynicy?
1: Niebywałą historią jest to, że w jednym czasie, dokładnie w tych samych latach, żyły w Krynicy dwie postacie. Jan Kiepura, który opływał w luksus, a z drugiej strony Nikifor Krynicki. Malarz, prymitywista, pochodzenia łemkowskiego, z niepełnej rodziny, ponieważ miał tylko mamę. I proszę sobie wyobrazić, że przez całe życie nikt nie wiedział, łącznie z nim, jak miał na imię, jak się nazywał, kiedy się urodził. I on przebywał rzeczywiście na krynickim deptaku, pod nowymi łazienkami mineralnymi. Ciekawostką jest to, że fachowcy nigdy dokładnie nie mogli sprecyzować, jak dużo prac mógł namalować Nikifor Krynicki. Druga ciekawostka jest taka, że do dnia dzisiejszego Nikifor Krynicki jest najczęściej podrabianym malarzem Polski. A trzecia ciekawostka, że każdy z adeptów sztuk pięknych na całym świecie musi uczyć się o Nikiforze Krynickim, ponieważ został on uznany za jednego z pięciu najważniejszych prymitywistów na świecie.
0: I zdaje się, że jak go chcemy poszukać dzisiaj, to znajdziemy go najprędzej w okolicach willi Romanowka.
1: Ten budynek ma 150 lat, a stoi w tym miejscu 30. Dlaczego? Ponieważ ten budynek na początku stał w okolicach pomnika Jana Kiepury, w okolicach Hawany i został przeniesiony 30 lat temu na Krynicki Deptak i teraz służy jako Muzeum Nikifora Krynickiego. W zasobach muzeum jest około 1000 prac, największa kolekcja na świecie. Wystawionych w samych muzeum jest około 70 prac, ale możemy również spojrzeć na ciekawostki z nim związane, czyli jego warsztat malarski, jego walizeczka, jego ubrania i w cudzysłowie zobaczyć Nikifora na żywo. Ponieważ została nakręcona 7-minutowy taki materiał filmowy, kronika, w której pokazany jest rzeczywiście ten Nikifor Krynicki, który się przechadza po krynickim deptaku, który jest tak naprawdę troszeczkę jakby pośmiewiskiem, wyśmiewany ze względu na swoją ułomność, aczkolwiek Nikifor Krynicki nie był jak jego mama całkowicie nieumiejący się komunikować z innymi ludźmi. On potrafił się skomunikować, ale mówił bardzo niewyraźnie. Był nieczytaty, niepisaty przez całe życie, ale następna ciekawostka jest taka, że wszystkie swoje prace podpisywał do końca życia. Na zasadzie odwzorowania literek, więc tak właśnie wyglądało to smutne życie Nikifora Krynickiego, który żył w tym samym czasie co Jan Kiepura.
0: Mamy tutaj jeszcze jedno muzeum, bardzo ciekawe, bardzo nostalgiczne. To jest Muzeum Zabawek.
1: To jest jedna z największych kolekcji w Polsce, ponad 6,5 tysiąca eksponatów w tym muzeum. Nie wiem, czy ktoś ma ktokolwiek więcej w Polsce eksponatów. Jest na dwóch poziomach umiejscowione i tak naprawdę to muzeum jest skierowane dla wszystkich.
0: Czyli nie tylko frajda dla dzieci.
1: No nie, kompletnie. Generalnie mam wrażenie, jak czasami obserwuję z grupami, przechadzając się po tym muzeum, że większą frajdę mają starsze pokolenia, z tego względu, że to jest niesamowite nawiązanie do dzieciństwa. No nie ma tam zabawki, której ktoś by nie skojarzył ze swojego dzieciństwa. Można zobaczyć pierwsze świerszczyki, pierwszego misia. Można zobaczyć ołowiane żołnierzyki. Można zobaczyć pierwsze napędzane karuzele na gumkę, recepturkę. Można zobaczyć niesamowitą wystawę klocków Lego. Jest tak dużo tam eksponatów, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ja obserwuję, że małe dzieci często pytają rodziców czy swoich dziadków, a co to jest za zabawka? Jak wy tym się bawiliście? Bo jest to nie do pomyślenia, że takimi prostymi zabawkami, lalkami można było się bawić 30, 40 czy 100 lat temu.
0: Ten klimat lat 30. ubiegłego wieku można poczuć w wielu miejscach w Krynicy, ale doskonale czuć go na Górze Parkowej.
1: To była pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce. W 1937 roku, rok przed Gubałówką, powstała kolej linowo-terenowa, czyli szynobus, który wyjeżdża do góry, wozi na wysokość 742 metry na Górę Parkową. I tak naprawdę w tym czasie ta kolej była budowana z dwóch powodów. Dla kuracjuszy oraz po to, żeby saneczkarze mogli wyjeżdżać na tor saneczkowy, który był na ówczesne czasy jedyny w Polsce i również odbywały się na nim dwukrotnie Mistrzostwa Świata w saneczkarstwie. I trzeba przyznać, że Góra Parkowa od czasów pandemii bardzo mocno doinwestowała w swoje atrakcje. To jest tak zwana kapsuła czasu. Cofamy się do lat 20. i wchodząc do tego tramwaju wjeżdżającego do góry, lektor z takim zacięciem lwowskim zaśpiewem przedstawia nam, jaka jest flora, jaka jest fauna, wita bardzo w taki humorystyczny sposób. I wyjeżdżamy do góry i tak naprawdę wszystko mamy z lat 20. Czy tam kawiarenkę, czy restaurację. W tym roku została otwarta wieża widokowa, z której jest przepiękny widok, ponieważ z jednego miejsca jesteśmy zobaczyć w stanie centrum Krynicy, tą część uzdrowiskową, wieżę widokową Spacer w Koronach Drzew w Słotwinach Arena, Jaworzynę Krynicką, najwyższy szczyt z platformą widokową 1100

0: 114 metrów, a po lewej stronie Tatry i najlepszy widok jest przy zachodzie słońca, kiedy to słońce chowa nam się dokładnie za Jaworzyną Krynicką i za Tatrami.
1: Na tę wieżę osoby, które niekoniecznie mogą wspinać się po schodach, wjadą windą.
0: Tak, bo to jest 35 metrów, to jest, nie jest takie hop-siup wyjść, prawda, bo to jest mniej więcej wysokość około 12 pięter, więc no trzeba mieć dobrą kondycję, żeby tam wyjść na piechotkę.
1: Na Górze Parkowej jest też miejsce, gdzie każdy może być Chaplinem, Frankensteinem, Bodo, Kiepurą. To jest taka galeria, która przenosi nas w sposób interaktywny do lat 20. i 30.
0: Tak, cieszymy się, że kolejne muzeum powstało w Krynicy i z tak dużym rozmachem. Przede wszystkim to jest muzeum multimedialne nawiązującego do czasu świetności dwudziestolecia. Nazwane jest Muzeum Trzydziestolecia, gdzie można poczuć się właśnie czy to śpiewakiem, czy odbyć szybki kurs tańca. I dopełnieniem tej całej oferty są ogrody muzyczne, które w lecie, piękne ogrody ukwiecone od maja mniej więcej do połowy października, dopóki nie rozpoczną się w Krynicy przymrozki. A w okresie zimowym bardzo szybko zmieniane jest to na ogrody świetlne.
1: Jeśli na chwileczkę przeskoczyli w te zimowe klimaty, to czy z Góry Parkowej można dzisiaj zjechać na sankach?
0: Tak, oczywiście jest specjalnie przygotowany tor, gdzie można sobie wypożyczyć ponton i można na nim sobie zjeżdżać lub mając własne saneczki czy jabłuszka.
1: Pytam nie przypadkowo, bo znowu wracając do lat 30., wówczas Krynica była wielkim europejskim centrum sportów zimowych.
0: Tak, tutaj narodziło się tak naprawdę i saneczkarstwo, i hokej, i mieliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym mistrzostwa świata w hokeju na lodzie, które jednocześnie były mistrzostwami Europy. Saneczkarstwo bardzo mocno się rozwinęło i tak jak wspominałem wcześniej, dwukrotnie mieliśmy mistrzostwa świata u nas, wielokrotnie mistrzostwa Europy. Oprócz tego w Krynicy przed II wojną światową posiadaliśmy 4 skocznie narciarskie. Narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, więc tak naprawdę w dwudziestoleciu międzywojennym to Krynica była tym pępkiem zimowych sportów.
1: A czy w wydaniu letnim jakieś echo tej wielkiej świetności? Słyszałem, że szykuje się tu jakaś ogromna impreza.
0: Bo to nie tylko możemy wspominać te czasy dwudziestolecia, kiedy Krynica była rzeczywiście w gazetach całego świata w zasadzie rozpisywana. Proszę sobie wyobrazić, że już we wrześniu będziemy w Krynicy mieć po raz pierwszy taką dyscyplinę Puchar Świata w przejściu taśmy Slackline. Słotwina Arena, wieża widokowa będzie połączona z Jaworzyną Krynicką taśmą mniej więcej ponad około 1600 metrów i w tej dyscyplinie będziemy mieć zawodników topowych z całego świata. 30 już się zgłosiło na tą imprezę. A proszę sobie wyobrazić, że ta taśma ma 2,5 cm szerokości i na takiej taśmie zawieszonej 200 metrów nad ziemią oni będą po prostu przechodzić, pokazywać triki.
1: Jeśli by ktoś miał problem z tym, co wybrać w Krynicy, co zwiedzać, co oglądać, to chyba najlepiej przyjechać do stacji Słotwiny. To jest taka ścieżka, która pokazuje te wszystkie największe atrakcje.
0: Tak, po pierwsze chciałbym zachęcić, że dobrze rozpocząć jest rozpoczęcie przygody z Krynicą Zdroju właśnie od wjazdu na Słotwinę Arenę. Dlaczego? Wyjeżdżając koleją krzesełkową rozpoczyna spacer w koronach drzew wejście na wieżę widokową. Jest to kilometrowa ścieżka w koronach drzew na kładce zawieszonej pomiędzy 5 a 25 metrów, gdzie umiejscowionych jest 15 przystanków analogowych, edukacyjnych. Tutaj właśnie możecie Państwo się dowiedzieć najciekawszych informacji związanych z Beskidem Sądeckim, z florą, fauną tutaj nas otaczającą, z historią Łemkowszczyzny, z powstawaniem wód mineralnych. Tu dowiecie się, co to jest mofeta i dopiero kończąc ten spacer między drzewami, zaczynacie się Państwo wspinać na wieżę widokową, która ma 49,5 metra. I co ciekawe, ludzie z niepełnosprawnością, ludzie na wózkach inwalidzkich od samego parkingu do samego szczytu mogą wjechać na wózku inwalidzkim, ponieważ nie ma ani jednego stopnia na tej konstrukcji.
1: No dobra, to zjedźmy, bo Słotwiny to jest też taki całoroczny ośrodek sportowy, zimą narty, w lecie to są rowery downhillowe. Nie mamy czasu o tym, żeby opowiadać, jakie tutaj są w ogóle możliwości spędzenia czasu na rowerach, mnóstwo świetnych ścieżek, tras rowerowych. Dlaczego nie mamy czasu? Bo jedziemy sprawdzić, co to są te mofety.
0: Mofety to jest, fachowa nazwa to jest sucha ekshalacja dwutlenku węgla. W zasadzie nie przyrodnikom, nie ekologom niewiele to mówi.
1: Strasznie to brzmi niewakacyjnie.
0: Dokładnie, a tak naprawdę to jest gaz, który wydobywa się z czeluści ziemskich. Jest to dwutlenek węgla, który nie napotkał na swojej przeszkodzie pod ziemią żadnego płaszcza wodnego, który mógłby nagazować, zmineralizować tą wodę, a później my sztucznie robimy odwierty, wydobywamy tą wodę i po składzie tego zmineralizowania oceniamy, czy to jest woda mineralna, czy to jest woda leczniczna. lecznicze.
1: A gdzie to zobaczymy?
0: Takie dwie zinwentaryzowane, bardzo ważne mofety tutaj na mapie naszego regionu, to jest w gminie Krynica Zdrój w Tyliczu, osada domku w lesie

0: W małym Bajorku jest 11 kręgów betonowych, takich cembrów i w niej woda bulgocze. Jest taki efekt, jakby się gotowało, ale żadna para się nie wydobywa. To po prostu gazy, te właśnie dwutlenku węgla, mineralizują tę wodę i tam bulgocze cały rok, niezmiennie ta woda nie zamarza ze względu na to, że cały czas bulgocze. Jest jeszcze taka jedna ciekawostka bardzo fajna. W latach 60. władze komunistyczne z Moskwy tutaj do nas przyjechały i chciały wykorzystywać ten właśnie dwutlenek węgla do produkcji alg, a miało to służyć jako pokarm bardzo wysoko energetyczny dla rosyjskich kosmonautów. Po 4 latach okazało się, że zaniechano ten program. Wszystko było bardzo, bardzo mocno utajnione.
1: Jak widać, jest po co przyjeżdżać, jest co robić. O czym wszystkim opowiadał nam pan Daniel Lisak, szef krynickiej organizacji turystycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, dzień dobry. Przed nami kolejny upalny dzień tego roku. Temperatura w wielu miejscach znów przekroczy 30 stopni. Pewnie wiele osób będzie szukało ochłody nad rzekami, tyle że te powoli nam znikają. Kolejny rok sytuacja hydrologiczna na polskich rzekach jest dramatyczna. Niski stan wody wskazuje 70% stacji hydrologicznych w Polsce. W tym tygodniu na Wiśle w Warszawie na stacji Bulwary padł kolejny rekord – 102 cm. Poprzedni z września ubiegłego roku wynosił 104 cm. Dramatycznie niski jest też przepływ wody. Jakie jest, nomen omen, źródło tych problemów? O tym rozmawiam z hydrologiem Piotrem Bednarkiem, doktorantem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Wolne Rzeki.
2: Stany wód i przepływy są rekordowo niskie w wielu przypadkach, zwłaszcza w zlewni Górnej Wisły i Sanu, ale także Wieprza. No, cała ta południowo-wschodnia część Polski od długiego czasu ma ujemny bilans wodny. To znaczy, że więcej wody wyparowuje, odpływa, niż dostaje się na powierzchnię zlewni. Rzeki znikają, bo faktycznie możemy mówić o znikaniu już najmniejszych rzek, one stają się rzekami okresowymi. Teraz jak rozmawiamy, duża część tych najmniejszych rzek, takich, które nie mają żadnych dopływów na przykład, takich strumieni dosłownie, jest sucha. Pierwszą przyczyną, dla której tak się dzieje, jest to, że faktycznie od 15 czy 16 lat co roku więcej wody ucieka niż się dostaje do zlewni.
1: To właśnie, no gdzie ta woda ucieka? Czy już, nomen omen, u źródła tej wody jest mniej, czy jednak no, ze źródeł wypływa mniej więcej tyle samo tej wody, a tracimy ją gdzieś po drodze?
2: Już u źródła jest tej wody mniej, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury powietrza, a jak wiemy wraz ze zmianą klimatu, no, mamy coraz cieplej. Zresztą też rozmawiamy w trakcie kolejnej już fali upałów tego roku. Im wyższa temperatura powietrza, tym wyższe jest parowanie wody po prostu. W skali krajobrazu to są już ogromne liczby, które sprawiają, że mniej wody może dotrzeć do wód gruntowych, uzupełnić ich zasoby, w konsekwencji do źródeł i do rzek. Druga rzecz jest taka, że my przez ostatnie 100-150 lat w Polsce prowadziliśmy gospodarkę wodną w taki sposób, żeby przyspieszyć odpływ wody. I bardzo skutecznie udało się to zrobić. Kilkaset tysięcy kilometrów rowów odwadniających odwodniło Polskę. Przy większych opadach czy zimą te rowy dalej Polskę odwadniają. Teraz już w większości nie. Teraz już w większości są suche, bo poziom wód gruntowych dzięki rowom opadł głęboko. Kolejna rzecz to jest regulacja rzek, która też sprawia, że woda szybciej odpływa, znacząco szybciej niż w rzece naturalnej. I nawet sama prędkość tego przepływu nie byłaby może tak straszną zmianą, jak to, że rzeki uregulowane obniżają dno swoich koryt, co pociąga za sobą znów obniżanie poziomu wód gruntowych w całej okolicy. Więc to, że aktualnie te najmniejsze rzeki wysychają, a na Wiśle, Sanie, Tanwi są rekordowo niskie przepływy i stany wody, jest konsekwencją zarówno warunków klimatycznych, tych meteorologicznych w tym roku, jak i tego długotrwałego osuszania krajobrazu.

0: trzeba też powiedzieć, że ta sytuacja nie dotyczy tylko rzek, bo na przykład w moich rodzinnych stronach, pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, znika Zalew Sulejowski na rzece Pilicy, tam gdzie jeszcze kilka lat temu były urokliwe zatoczki i małe porty, małe mariny. No dzisiaj łódki i żaglówki szorują po dnie.
1: Jeśli mamy tak niski przepływ Pilicy, ciężko się spodziewać, żeby ten zbiornik był w stanie się wypełnić. Takie sytuacje mają miejsce zresztą nie tylko tam, na przykład w Świętokrzyskim Zalew Hańcza na rzece Czarne też jest w dużej mierze pusty, no przez to, że rzeka nie niesie tyle wody, żeby go móc napełnić.
0: Niski stan wody notują rzeki i w innych częściach Europy. Mała ilość wody w Dunaju utrudnia pracę elektrowni atomowej na Węgrzech. Rumunia musiała z tego powodu całkowicie wyłączyć drugi i ostatni blok w swojej elektrowni atomowej Cernavoda. Zapewnia ona 1/5 zapotrzebowania kraju na energię. W Polsce produkcję energii ograniczyły elektrownie Kozienice i Połaniec, a powodem niski stan wody w Wiśle, której obie siłownie używają do chłodzenia swoich systemów. To też negatywnie wpływa na całą sytuację, dodaje Piotr Bednarek.
1: Po pierwsze przyczyniają się poprzez emisję ogromnych ilości gazów, to wpływa na ogrzewanie atmosfery, ale same elektrownie też podgrzewają wodę w rzekach. I co ciekawe, odnośnie wyłączenia paru bloków elektrowni Kozienice czytałem, być może to niepotwierdzona informacja, ale że problemem jest już zbyt niski stan wody, ponieważ ta elektrownia piętrzy Wisłę, zresztą nielegalnie, no ale piętrzą wodę też i elektrownie w Połańcu i w Stalowej Woli. W Stalowej Woli też została ograniczona czy wyłączona produkcja. I wszystkie te elektrownie piętrzą Wisłę od lat na swoje potrzeby. I problemem, według tego, co się nieoficjalnie dowiedziałem, może być już temperatura wody w tych rzekach.
0: Czyli, że tak woda już na wejściu do tych systemów jest za ciepła, żeby je schłodzić.
1: Dokładnie. Tak się składa, że akurat właśnie niedawno skończyłem pisać swój doktorat dotyczący temperatury wody w rzekach między innymi. Jeszcze zostały mi czujniki mierzące ten parametr wody w paru miejscach. Ku swojemu przerażeniu na czujniku, który mam poniżej elektrowni Stalowej Woli na Sanie, odczytałem, że maksymalna temperatura, którą zarejestrował, było 34 stopnie. Ten czujnik znajduje się pół metra pod wodą.
0: I mówimy o temperaturze wody. Temperaturze wody w płynącej rzece.
1: Tak jest. Sanie,
0: dopytuję, bo nie dowierzam.
1: Tak. I spodziewam się, że miało to związek z tą właśnie gorącą wodą, znaczy, która ma mieć właśnie maksymalnie chyba 35 stopni wypuszczana z elektrowni, ale kiedy nałożyło się to na już nagrzaną do 32 stopni wodę w sanie, no to ta woda miała 34 stopnie, przez chwilę oczywiście. Spodziewam się, że w Wiśle podobnie.
0: Tak dopytywałem, bo naprawdę to jest niewiarygodne, że płynąca woda w rzece może osiągnąć aż taką temperaturę, no więc wiadomo, że taka woda szybciej paruje i co się dzieje dalej, o tym już powiedzieliśmy w tej naszej rozmowie. I sytuacja generalnie, panie Piotrze, no jaka jest, to każdy widzi. Na kolejne dni sierpnia też nie prognozuje się jakichś większych opadów, więc ta sytuacja raczej się nie poprawi, oby się tylko nie pogorszyła. A co robić, żeby tak naprawdę nie pogarszać jej w kolejnych latach? Wspomniał pan trochę o rowach melioracyjnych, o regulacji rzek. To tutaj kłania nam się hasło renaturyzacja.
1: Tak, i to hasło powinno się nam nie tylko kłaniać, ale myjemu, a przede wszystkim wdrażać je. Mhm. To trzeba robić nie w projektach pilotażowych, nie w 10 miejscach w Polsce, gdzie się znalazły jakieś europejskie fundusze, tylko po prostu na bieżąco w skali całego krajobrazu. To, że rowy powinny być zasypane tam, gdzie nie zalewają zabudowań czy dosłownie pól uprawnych, które są uprawiane, no myślę, że staje się oczywistością i dla leśników. Na terenie 1/4 Polski, którymi lasy państwowe zarządzają, znajduje się 100 tysięcy kilometrów rowów, no więc las powinien odzyskać funkcję retencyjną. To jest pierwsze miejsce, gdzie rowy należałoby zasypać. Przy czym efekt takiego działania zobaczymy, jakbyśmy dziś zasypali 1/4 rowów w Polsce, no to efektu nie będzie od razu żadnego.
0: To działanie na dekady. Mówił o tym Piotr Bednarek z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Wolne Rzeki. Na sytuację hydrologiczną w skali mikro ma jednak wpływ każdy z nas. Ważne jest oczywiście oszczędzanie wody, ale też zatrzymywanie jej w środowisku. To można robić, projektując odpowiednio swój ogród. Na tym dobrze zna się projektant natura

0: Naturalnych Ogrodów Sebastian Kulis, z którym rozmawia Marta Hoppe.
1: W jaki sposób dobrze prowadzony nasz własny ogródek może się przydać planecie i na przykład walczyć ze zmianami klimatu? Co my możemy tam takiego zrobić, jak się przyłożyć, chociaż małą cegiełkę przyłożyć do tego?
2: No właśnie przede wszystkim ten cień, który możemy tam stworzyć, czyli właśnie sadzenie drzew, krzewów czy bylin, które dają nam cień, bo cień od razu równa się woda. Warto o tym pamiętać, że po prostu chłód równa się woda, że nawet ta rosa, która się na rano zbiera na tych właśnie liściach i tak dalej, to już jest bardzo dużo, bo nawet jeżeli my nie widzimy tej wody, tak, że tak powiem, od razu, to mnóstwo ptaków, stworzeń i tak dalej jest w stanie ją spić i ją wykorzystać.
1: A poranna rosa to też przyjemne doświadczenie.
2: Dokładnie.
1: Można spacerować w porannej rosie, ale można też właśnie ją jakoś zachować, zatrzymać na dłużej. No, problem suszy jest dosyć dużym problemem w naszym kraju już od wielu lat, czyli nasz ogród może też walczyć właśnie z brakiem wody.
2: Jak najbardziej, bo właśnie też wysokie krzewy drzewa sprawiają, że ograniczamy wiatr, a wiatr też wysusza. Musimy o tym pamiętać. Więc im mamy więcej różnych formacji na różnych piętrach, tym więcej mamy po prostu wody. A z drugiej strony, jeżeli mamy taką możliwość, ale każdy ma nawet najmniejszą, warto stworzyć jakiś punkt ze stałą wodą w ogrodzie. Czyli okej, od małej miseczki, powiedzmy z kamykami, która będzie z wodą, którą wystawimy i ona będzie służyła właśnie na przykład zapylaczom, żeby sobie z niej piły, po jakieś większe misy, oczka wodne, jakieś takie ogrody deszczowe albo takie podłączenie właśnie nawet rynny w dane miejsce, żeby ta woda się gdzieś kumulowała, albo jakieś właśnie bardziej ozdobne formy, żeby ta woda gdzieś zawsze była taka stała woda, z której mogą się albo napić właśnie mniejsze zwierzęta, które gdzieś tam są przy ziemi, żaby, ropuchy, żeby mogły się schłodzić, jeże napić, albo ewentualnie, jeżeli jest to gdzieś wyżej, jak balkon czy taras, to żeby po prostu postawić jakąś taką misę z wodą, tylko zawsze zaznaczę, że warto wsadzić do środka jakiś kamień, że jak ktoś tam wpadnie, to żeby na pewno miał jak wyjść. Ale woda to życie i tak naprawdę to jest taki główny punkt bioróżnorodnego ogrodu. Bez tej wody trochę nie osiągniemy tego całego koła, które jest nam potrzebne, bo właśnie bez wody nie ma życia i to jest ten pierwszy krok, myślę, jeżeli chcemy już pomóc jak od razu.
1: Czyli oczka wodne, nieważne czy są modne, czy jest w trendach budować i wykopać sobie oczko wodne, to na pewno jest pożyteczne, przydatne w ogrodzie i ta decyzja o tym, czy robić, czy nie robić, może być tym kierowana, że
2: dokładnie.
1: Dzięki temu mamy tę wodę. No podobnie jak zbieranie deszczówki, to też jest coś, co warto zrobić. Nie jest to skomplikowane, nie jest to trudna sprawa. Mając ogród, nawet wystarczy jakaś balia, wystarczy beczka, żeby
2: dokładnie,
1: ta woda,
2: tak, która
1: spada gwałtownie, zatrzymywała się w ogrodzie. Czyli zachowujemy jak najwięcej wody, mając cień, mając możliwość jej łapania. Czy możemy też na przykład produkować jakąś dobrą ziemię, mając właśnie też kawałek przestrzeni w ogrodzie?
2: Tak, ja myślę, że to jest też jedna z takich najważniejszych rzeczy w bioróżnorodnym ogrodzie i takim właśnie, który ma przeciwdziałać zmianom klimatu albo być odpornym bardziej na nie, to zdrowa gleba to zdrowy ogród. I tak naprawdę jedyne w co, że tak powiem, inwestuję oprócz roślin to w swoim ogrodzie, to jest właśnie ta gleba. Czyli cała materia organiczna, którą wyprodukujemy, zostaje u nas w ogrodzie. I kiedy ja widzę właśnie jesienią te wszystkie wystawione worki z liśćmi, z gałęziami i że ludzie się tego pozbywają, to po prostu powiem, że mam ochotę podjechać swoim samochodem i to zgarnąć do ogrodu. A po drugie właśnie, że to jest strasznie duże marnowanie po prostu energii, bo czy liście, gałęzie, właśnie jakieś tam ścięta trawa, wszystkie, też po prostu odpadki nasze takie kuchenne bio, to wszystko możemy zamienić w kompost. Kompost to jest życie. I tutaj właśnie warto zawsze zwrócić uwagę, bo wiele osób myśli, że kompost to równa się nawóz, że na przykład tak jak obornik. To są w ogóle dwie zupełnie inne rzeczy, bo ja zawsze porównuję, że nawóz to jest taki bardziej shot energii, taki, że jakbyśmy wypili energetyka trochę, to jest taki energetyk dla roślin.
1: Czyli raz na jakiś czas możemy
2: jakiś
1: go
2: czas,
1: dawkować, nie przesadzić, bo tak jak z nami też nie przesadzajmy.
2: Dokładnie, że raz na jakiś czas i takie, czy na pewno trzeba go użyć też, bo to nie jest tak, że wszystkie rośliny potrzebują nawozu. Jak ja nawożę, to są głównie rośliny tak zwane uprawowe, czyli te, które mają mi dać duży plon, na zasadzie właśnie jakieś warzywa, owoce.
1: Pomidory, ogórki lubią to.
2: Dokładnie, ale rośliny takie właśnie łąkowe i tak dalej, to niekoniecznie. Więc tutaj

warto pamiętać, że nawozy też nie są wcale nam aż tak potrzebne. To taka sprawa uprawowa, ale niekoniecznie właśnie do takiego ogrodu, który masz żyć swoim życiem. Ale za to kompost przyda się zawsze, wszędzie, wszystkim, o każdej porze roku, bo kompost jest właśnie takim probiotykiem. Nazywam to najłatwiej właśnie porównać do probiotyku, czyli takiego

0: Zazwyczaj jest to właśnie problem w tym, że gleba, w której jest ta roślina, jest martwa albo prawie nic nie ma. Jeżeli dajemy kompost, to on przyciąga dżdżownice, jakieś żuczki. One zaczynają też te mikroorganizmy tworzyć takie kanaliki pod ziemią, więc jak też spada woda, spada deszcz, to ten deszcz dzięki tym mikrokanalikom, których my kompletnie nie widzimy, ale ona dzięki temu spływa totalnie prosto do korzeni roślin. Więc ta roślina też jest od razu w stanie maksymalnie wyjąć z tego deszczu, co potrzebuje. Więc też dbanie o glebę, to też jednocześnie dbanie o wodę i też o taki dobrostan roślin. Więc przede wszystkim wykorzystujemy całą materię organiczną, którą wytwarzamy, najlepiej przekompostować i zamienić właśnie na kompost, który dodajemy wszędzie, gdzie rośliny nie domagają.
1: Takie działania też mają znaczenie. To wszystko na dziś. Życzę dobrego niedzielnego odpoczynku na łonie natury i dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polski samolot z ratownikami i przedstawicielami rządu przyleciał na Węgry. Działania mają na celu pomoc pielgrzymom poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Minionej nocy na autostradzie 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych.
1: Przed wylotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że głównym celem pobytu grupy medycznej jest ocena stanu zdrowia polskich poszkodowanych.
2: Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych.
1: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski powiedział, że MSZ wzmocni na miejscu 3 osoby polskie. Służbę konsularną.
3: Mają oni wesprzeć na miejscu ambasadę w zorganizowaniu transportu poszkodowanych z 4 miast, w których obecnie się znajdują, do Budapesztu. Następnie do Warszawy.
1: Na razie węgierska policja zatrzymała w areszcie kierowcę, który prowadził autokar. Jego zmiennik został zwolniony. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: W południe pamięć ofiar zostanie uczczona na Podkarpaciu minutą ciszy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała też, że flagi państwowe w Urzędzie Wojewódzkim przez 3 dni zostaną opuszczone do połowy masztu.
4: O godzinie 12 minutą ciszy uczcimy pamięć osób, które zginęły w wypadku. Dodatkowo na budynkach Urzędu Wojewódzkiego i delegatur zostaną obniżone do połowy masztu flagi przez 3 dni od 17 do 19. Również w tym zarządzeniu zaapelowałam i poprosiłam, żeby ograniczyć organizację różnego rodzaju imprez do tego niezbędnego minimum.
0: Przypomnijmy,

0: Wszyscy pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny. Do groźnego wypadku doszło podczas Dni Sulejowa. 25-letni mężczyzna spadł z wysokości około 5 metrów podczas konserwacji jednej z atrakcji, mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: W trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi.
0: Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz apel o oddawanie krwi. W wakacje liczba krwiodawców spada, zapasy się kurczą, a zapotrzebowanie nie maleje. Potrzeba przede wszystkim grup ujemnych. Zapraszamy do donacji także młodzież, mówi Michał Sokołowski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
3: Chcielibyśmy cały czas, żeby przychodziło więcej młodych osób, żeby więcej młodych osób rozpoczynało przygodę z krwiodawstwem i ją oczywiście kontynuowało.
0: Krew może oddawać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg. W aktualnościach przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump polecił Pentagonowi ograniczenie skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej. Prezydent argumentuje, że operacje te są zbyt kosztowne i wysyłają wrogi sygnał do przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una.
4: Jednocześnie prezydent skrytykował Seul za odmowę przyłączenia się do amerykańskich działań na rzecz denuklearyzacji Iranu. We wpisie na platformie True Social Donald Trump zauważył, że choć na całkowite odwołanie manewrów jest już za późno, wyraził niezadowolenie z długoletnich ustaleń wojskowych łączących Waszyngton i Seul. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Donald Trump. Dodał on, że ćwiczenia te są tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywa Waszyngton. Ćwiczenia te dzisiaj się rozpoczynają i mają potrwać 11 dni. Decyzja Trumpa o ograniczeniu skali działań następuje również w ślad za nasileniem przez Pjongjang prób zbrojeniowych. W ostatnich tygodniach Korea Północna przeprowadziła 2 starty pocisków balistycznych w ciągu zaledwie 6 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł również, że Pjongjang wykorzystuje rosyjską inwazję na Ukrainę do testowania i udoskonalania swojego sprzętu wojskowego w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś lokalnie opady deszczu i burze, ale przynajmniej będzie ciepło. Na termometrach od 20 stopni na północy do 31 na krańcach południowo-wschodnich.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: W repertuarze. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Przed nami nasza audycja teatralna w repertuarze. Martyna Podolska, dzień dobry. Witam Państwa niedzielnie i świątecznie, bo to taki trochę przedłużony weekend. Wiem, że niektórzy z Państwa i poniedziałek mają wolny, a niektórzy mieli i piątek wolny. No a ja jestem w Zwierzyńcu i jestem w wyjątkowym miejscu. Tutaj dobiega końca już 27. Letnia Akademia Filmowa, ale przecież to jest nasza audycja teatralna, zatem nie chciałabym zamieniać teatru w tym przypadku na kino. I jestem, drodzy Państwo, naprawdę w wyjątkowym miejscu, bo Zwierzyniec sam w sobie jest wyjątkowy. Ale to miejsce, w którym my jesteśmy, to jest, myślę, że ogród rozkoszy, ogród doznań, ogród, twórczy ogród, w którym powstało wiele, wiele tekstów, bo jest z nami znakomita dramatopisarka, dramaturszka, reżyserka, scenarzystka, adaptatorka Małgorzata Maciejewska, a ten ogród należy do niej. Dzień dobry, Małgosiu.
7: Dzień dobry, pozdrawiam z mojego ogrodu. Mamy piękną pogodę, jest słońce i sobie rozkoszujemy się kawką na trawie.
6: Czy na tej trawie, właśnie tutaj, na tych leżaczkach, a może gdzieś tam w cieniu obok werandy powstawały i powstają twoje teksty?
7: Tak, przyznam się, że tutaj no, jest jakaś niesamowita twórcza atmosfera do pisania. Może to przez tą ciszę, może przez to, że w nocy jest kompletnie ciemno. Ja pracuję głównie nocami i tutaj przy oknie z drugiej strony jest moje biurko, przy którym spędzam całe noce i tam w tej ciszy sobie właśnie piszę.
6: Cisza wokół, właśnie tutaj zwierzyniec słynie z tej pięknej aury i klimatu też, a z drugiej strony

0: W sercu, w głowie, w umyśle dzieje się, bo twoje dramaty słyną z tego, twoje teksty, utwory słyną z tego, że właśnie jest bardzo dużo emocji i często skrajnych i to jest taki kalejdoskop barw, kalejdoskop emocji. To powiedz, to miejsce, ten ogród, ten zwierzyniec właśnie jest po to, żeby trochę się wyciszyć, bo na co dzień w głowie, w sercu, jak patrzysz na rzeczywistość, to ta rzeczywistość jest tak i dojmująca, i przykra, i kolorowa, i bajeczna, i wszystko się w niej dzieje, że właśnie potrzeba takiej chwili wytchnienia.
1: Tak, myślę, że to jest właśnie cały fenomen procesu twórczego, kiedy wszystko, co się gromadzi na co dzień w umyśle, gdzieś jakieś inspiracje albo wydarzenia, potrzebują takiego momentu ekstrakcji, żeby się z nas właśnie wydobyć. I dla mnie musi to być pewien szczególny anturaż, bo z jednej strony właśnie potrzebuję tej ciszy, spokoju, braku bodźców zewnętrznych, a z drugiej strony przez właśnie rodzaj spektrum, w którym jestem, potrzebuję też takiego jednostajnego bodźca, cały czas takiego samego, więc godzinami słucham jakiejś jednej piosenki w zapętleniu. Ma to taki mechanizm, który sprawia, że myśli są, nie skoncentrują się na tej ciszy, bo coś jest w tle, ale jest to na tyle przewidywalne, że można się poczuć bezpiecznie.
0: Małgosiu, to tu się wszystko zaczęło? Ty się zaczęłaś, ale czy ten akt twórczy też się tu zaczął?
1: Tak, totalnie tak. Tutaj właśnie się wszystko zaczęło. Zaczęło się dramaty, zaczęłam pisać w liceum, więc właśnie tutaj w tych okolicach, jak byłam w liceum w Zamościu. I stąd pochodzą w zasadzie wszystkie moje pierwsze inspiracje. Cały ten dookoła przyroda i las. Jestem też człowiekiem z lasu, ponieważ mój ojciec jest leśniczym. I wychowaliśmy się z siostrą na leśniczówce, która się nazywa Kruglik. Moja siostra nawet się tam urodziła.
0: No to piękne okolice, las i co? Jeżyny, maliny dzikie, jagody.
1: Zwierzęta też.
0: Zwierzęta?
1: Tak, tak. Dookoła leśniczówki jest park narodowy, więc tam po prostu wszystkie te dzikie zwierzęta, również i wilki, i rysie się pojawiają. Także takie bardzo, bardzo dzikie miejsce.
0: Bardzo dzikie miejsce. No to wróćmy jeszcze do tego czasu liceum. Dlaczego licealistka zaczyna pisać dramaty? Czy zaczyna rzeczywiście od dramatów, czy zaczyna od wierszyków, od jakichś opowiadań i te dramaty się pojawiają później, czy wręcz odwrotnie, z góry wie, że właśnie podział na role, podział na sceny, to jest to, czym będzie się zajmowała przez, myślę, już całe życie.
1: Zanim nauczyłam się pisać, czyli w wieku 4-5 lat, już dyktowałam bajki moim rodzicom, jakieś bajki o samotnej kaczuszce. Generalnie to były bardzo smutne bajki. Ona tam wędrowała w poszukiwaniu przyjaciół, jakaś sowa jej pomagała. Także to już dyktowałam, rodzice to zapisywali. Nie wiem, skąd miałam tą potrzebę, że muszę dyktować te bajki i w ogóle co to za pomysł był. Potem przyszły wiersze, które już sama pisałam o jakichś drzewach, właśnie o tym, co widziałam dookoła. To w wieku 5-6 lat, jak zaczęłam pisać. No potem była jakaś przerwa, prowadziłam jakiś mały pamiętnik. No i w końcu zaczęłam pisać wiersze od gimnazjum mniej więcej. Brałam udział w jakichś konkursach, jeden tutaj na debiut też byłam laureatką. Dramaty, myślę, przyszły z lektur licealnych i myślę, że wielu ludzi z teatru swoją drogę do dramatu, do teatru zaczęło od Witkacego. Jest to jakaś taka postać kształtująca umysł.
0: Witkacego? A ja właśnie chciałam zapytać, czy od Wyspiańskiego się nie zaczęło? To ciekawe, to, tak? Że Witkacy, bo to jednak jest nietuzinkowa postać i niełatwy autor, pisarz, dramatopisarz również. Przecież te teksty są bardzo buzujące i też dla odbiorcy odsyłamy państwa oczywiście do Witkacego, bo ja uwielbiam, ale wiem, że też często odstrasza.
1: No właśnie, nie wiem, mnie jakoś zaintrygował chyba. No też równolegle obejrzałam, rozpoczęciem tej fascynacji, obejrzałam oczywiście Grzebanie Jarockiego. Tutaj w Zwierzyńcu do teatru mam 100 kilometrów. Raczej nie jeździłam tam specjalnie. Nie były to czasy, kiedy łatwo było się stąd wydostać. Więc jedyne doświadczenie teatralne, jakie miałam, to były te teatry telewizji, które były puszczane w telewizji. Chwała im za to. Naprawdę. Dzieci z taką zajawką. No to było jedyne po prostu możliwość kontaktu. No i obejrzałam właśnie Grzebanie. Boże, od razu to nagrałam na kasetę i oglądałam to aż do zdarcia. Zakochałam się oczywiście i Witkacym, i we Fryczu, który grał Witkacego w tych ostatnich jego chwilach, no bo przypomnijmy, Grzebanie opowiada

0: jednocześnie o samobójstwie Witkacego i próby samobójcze jego partnerki Czesławy Oknińskiej i jednocześnie są tam wplecione fragmenty jego sztuk. Wszystko to skompilowane przez naszego wybitnego reżysera Jerzego Jarockiego w takim rodzaju teatru jednocześnie i intelektualnym i bardzo takim rytmicznym, jakimś takim formalnym w takiej dyscyplinie prowadzenia ruchu i aktora. No i to było moje pierwsze wejście w teatr, więc takie od razu z wysokiego C i ten Witkacy, i ten Jarocki, i ta precyzja. To były pierwsze moje dramaty, a zaraz drugie to był Beckett.
1: No, to niestandardowe wybory, naprawdę.
0: Dobry rozrzut, jak na licealistkę. Nie wiem, w sumie, bo Witkacy to wiem, że to z lektur, a skąd tego Becketa wzięłam? Nie mam pojęcia, tego już sobie nie przypomnę. No, no pisze się takie rodzaje, czy pastiszy, czy hołdów, czy inspiracji i to widać po prostu. Ja te pierwsze dwa dramaty to są Murwionina, czyli krótka historia o upadku sztuki, no to wiadomo, Witkacy, no nie? A potem były Tory i one opowiadają taką absurdalną historię o tym, jak się spotyka dwóch mężczyzn na torach i oboje chcą popełnić samobójstwo i to jest takie miejsce, gdzie właśnie się rozliczają ze swoim życiem i to jakby w takim zapętleniu, trochę jak czekając na Godota, że nie wiadomo na co czekają. Także bardzo, bardzo widoczne te inspiracje, bardzo.
1: Ach, inspiracja. Później pojawił się inspirujący Kraków na twojej drodze i Uniwersytet Jagielloński i wtedy jeszcze Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, bo studiowałaś i ukończyłaś wiedzę o teatrze na UJ-cie, ale też reżyserię na już teraz Akademii Teatralnej.
0: Tak, tak. No, to były te czasy. Ja jakby nie miałam wcześniej kontaktu właśnie, tak jak mówię, z tym teatrem. Przyjechałam stąd prawie, że tak od zera. No oprócz tego, że byłam też w Ognisku Machulskich na obozach dzięki tym dramatom i dzięki temu, że wygrałam wtedy konkursy dramatopisarskie, to mnie zabrali na te obozy i to było też takie bardzo formujące doświadczenie. Też dziękuję wszystkim z Ogniska za te trzy obozy, na których byłam. No ale w każdym razie to były te czasy, kiedy się powtarzało jak mantrę, że żeby iść na reżyserię, o której marzyłam, trzeba skończyć inne studia. Już umarło to przekonanie zupełnie, a moim zdaniem trochę szkoda, że umarło.
1: No, no właśnie, bo to jest kwestia doświadczenia pewnego, tak. Oczytania się, przebywania też w tak. określonym i środowisku. I rzeczywiście taka była droga wielu artystów, że pojawiała się albo wiedza o teatrze, albo nawet, nie wiem, studia dziennikarskie.
0: Albo matematyka, fizyka, nie wiem, co tam Lupa skończył, ale coś, tak. coś właśnie ten, chyba w ten deseń.
1: No właśnie, i dopiero później reżyseria.
0: No wydaje mi się, że jest to słuszne podejście. Teraz ten rynek, który tak przyspieszył otwarcie na studenta i na pieniądze za nim idące chyba właśnie rozmydliło tę zasadę, ale to, że jakby twoje doświadczenie nie jest od początku twojego dorosłego życia artystyczne, to daje dużo pokory i przydałaby się ta pokora niektórym w naszym środowisku, ale też daje takie jakby wiedzę z innej dziedziny, która też jest nieoceniona w tym zawodzie. Z jednej strony pokora, a z drugiej właśnie większe otrzaskanie w życiu. No więc mi tak powiedziano, że tak trzeba i nawet nie próbowałam zdawać na tą reżyserię, bo stwierdziłam, no nie, najpierw muszę właśnie coś życia poznać, gdzieś trochę się stać doroślejsza. No i wybrałam wiedzę o teatrze, żeby już wszystko było tematycznie.
1: No i właśnie rozpoczęło się to studiowanie i rozpoczęły się już coraz to większe sukcesy, bo jesteś laureatką wielu nagród za swoje teksty, też już po skończeniu studiów. No i przychodzi moment tego pierwszego razu, nie publikacji, mam na myśli, tylko razu, kiedy twój tekst zostaje wystawiony w teatrze.
0: Pierwsze takie razy poczułam chyba na studiach właśnie reżyserskich, na Wydziale Reżyserii Specjalność Dramaturgiczna w Krakowie. I wtedy swoje teksty miałam szansę realizować i sama też je reżyserować w etiudach semestralnych. A potem była dość długa przerwa, bo zaczęłam robić po prostu rzeczy na zlecenie, czyli adaptacje różne, dramaturgię. Po tej przerwie swój tekst, żeby tak mój, to chyba dość niedawno było paradoksalnie. Jest duże zapotrzebowanie w środowisku na właśnie na adaptację, na dramaturgię, na przecinanie, na kompilację, a na autorskie teksty jest bardzo mało przestrzeni, więc to się dość późno wydarzyło.
1: Szczególnie jak się jest młodą osobą, żyjącą.
0: No, najgorzej.
1: No, to już jest najgorzej. Ja celowo to może to państwa zdradzić, co mówię, ale my wiemy, o czym mówimy. No. Że to nie jest takie hop-siup, prawda?
0: Tak.

0: Tak, nie wiem, z czego to wynika, bo ja już teraz się wzięłam na sposób i naprawdę staram się zmieniać stylistyki, w jakich piszę. Sceny z życia małżeńskiego są realistycznym dramatem. Trylogia na smutne czasy jest zupełnie jakimś odjechanym realizmem magicznym. Nie wiem, z czego wynika problem właśnie z wystawianiem oryginalnych dramatów, a gdzie jest z kolei ta zasadnicza łatwość w wystawianiu zaadaptowanych powieści, które też są przecież, ani konstrukcja nie jest specjalnie dramaturgiczna pod kątem teatru, ani język nie jest jakiś prostszy, czy coś, często to są sążniste monologi, także nie wiem, no.
1: Ale wiesz, Małgosiu, bo dla nas to jest oczywiste, a jednak chyba chciałabym, żeby nasi słuchacze potrafili rozróżnić te pojęcia, te profesje, te zadania. Adaptacja. To wygląda tak. Bierzesz na warsztat powieść i współpracując z reżyserem, skupiasz się, czy budujesz tak tę adaptację według jego albo waszego wspólnego pomysłu, czyli co chcecie wyciągnąć z tej powieści. A na czym polega dramaturgia?
0: No to jest dziedzina zapożyczona z niemieckiego teatru, tam trochę inną funkcję pełni. U nas zrobiono z tego studia i próbowano wdrożyć jakby funkcję dramaturga, nie wiem na ile skutecznie w sumie, chyba tak średnio. I polega ona na takim, ja nazywam to architekturą spektaklu. Dramaturg jest na tyle zanurzony w procesie, żeby móc akuszerować cały jego kształt, a jednocześnie nie jest na tyle zanurzony w drobiazgach jak reżyser, żeby nie tracić tej szerszej perspektywy, która spina całość, która przeprowadza myśli, uczucia widza przez kolejne etapy spektaklu. Można wziąć na przykład jako taką klasyczną dramaturgię hollywoodzką, kiedy wiadomo, kiedy ma być jakiś zwrot akcji, kiedy jest kulminacja, kiedy jest rozwiązanie, kiedy jest jeszcze cofnięcie albo właśnie jakiś rodzaj drugiej kulminacji. I czegoś takiego w teatrze, tylko nie tak wprost, bo to może się realizować i w muzyce, i w samym graniu aktorskim, i w jakichś formalnych zabiegach, których w kinie nie ma. Nie tak wprost, ale jednak pilnuje dramaturg. Czyli jeżeli spektakl się dobrze ogląda, jeżeli sensy wynikają jedne z drugich, jeżeli jest zachowane tempo, to można mieć duże przypuszczenie, że jest to zasługa również dramaturga.
1: Wspomniałaś o spektaklu Sceny z życia małżeńskiego z Narodowej Starej Sceny Teatru w Krakowie w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Ty właśnie współtworzyłaś to przedstawienie i tu jest jakby jeszcze inna sytuacja. Jeszcze inaczej, czyli nie mówimy o adaptacji, nie mówimy o też dramaturgii, tylko mówimy o stworzeniu scenariusza, też z pewnością we współpracy z reżyserką, ale stworzeniu scenariusza wokół konkretnego dzieła Ingmara Bergmana. To tylko dodajmy, Państwo doskonale pewnie wiedzą, że to jedno z głośniejszych i lepszych przedstawień sezonu.
0: Tak, tutaj sytuacja była jeszcze inna, ponieważ Kasia Minkowska zaprosiła mnie właśnie do pracy nad konkretnym tekstem, czyli Sceny z życia małżeńskiego, z taką jakby od razu zastrzeżeniem, że wiadomo, że Sceny z życia oryginalnie to jest w zasadzie duodram, to jest po prostu na dwójkę aktorów, a tu będziemy miały scenę, no na Starowiśnie, ale to jest praktycznie wielkości dużej sceny, tam są porównywalne, więc trzeba będzie tej obsady więcej, no, więc trzeba im też pracę dać i zapewnić tekst. Więc tu już wiadomo było, że będzie konieczna ingerencja, ale też drugie zastrzeżenie, żeby przyjrzeć się tak krytycznie temu, co tam jest zawarte w tym oryginale. No wiadomo, jest to już dość wiekowa pozycja, lata 70., inne uwarunkowania kulturowe, zmieniło się jednak na szczęście sporo. Od tego miejsca zaczynało się, po takiej rozmowie właśnie spulchniającej, że tak powiem. Bardzo to sobie cenię, właśnie taką rozmowę inicjującą, w której reżyser wszystkie swoje oczekiwania wykłada, wszystkie zastrzeżenia, wszystkie pułapki, które mogą się zdarzyć, a potem jednak oddaje pracę nad tekstem mi, bo też potrzebuje pewnej swobody. No i tutaj bardzo szybko się okazało, że musimy zweryfikować trochę to, co Bergman tam ze swojej takiej męskocentrycznej perspektywy, czy takiej no trochę właśnie upośredniającej te kobiety powiedział. Chciałam, żeby to było bardziej równościowe, czy bardziej współczesne. No i wyszedł tekst, który ja nazywam tak roboczo po prostu polemiką z Bergmanem. Teraz zresztą będzie premiera tego spektaklu w Teatrze Telewizji, więc wszyscy widzowie zapraszam serdecznie. będziecie mogli zobaczyć.
1: Ja celowo pytam o ten spektakl.

0: Nie tylko dlatego, że uważam, że to jest wspaniałe przedstawienie, wspaniale napisane, wyreżyserowane, ale i zagrane, bo tam są kreacje naprawdę warte docenienia i cieszę się bardzo, że będą Państwo na szerszą skalę mogli się zapoznać z tym przedstawieniem, ale także dlatego, żeby uświadomić Państwu, naszym słuchaczom, że ta Twoja rola, ta Twoja profesja ma wiele barw i że w zależności od danego spektaklu, danego projektu nawet, nie lubię tego słowa, ale ono niestety czasem jest adekwatne, ta funkcja się zmienia, bo zmieniają się oczekiwania od ciebie, czyli i piszesz scenariusze, i tworzysz adaptacje, i tworzysz dramaturgię, czyli budujesz jakby ten świat dramaturgicznie, tworzysz swoje dramaty, które też są wystawiane. I tu pytanie, który moment uważasz za taki swój przełomowy, albo taki, który stał się jakimś takim punktem, do którego chciałabyś może powrócić, a może od niego właśnie się odbić. Ja z mojej perspektywy pamiętam, jak współtworzyłaś przedstawienie Feblik Eleny Frankiewicz i to praca w Teatrze Narodowym w Warszawie. Więc z mojej perspektywy, chociaż ja nie ukrywam, że nie byłam jakąś wielką fanką tego przedstawienia, Państwo o tym wiedzą, ale dla młodej dziewczyny, wybacz, że mówię, wypominam ten wiek, ale myślę, że to, jakie masz sukcesy w tym wieku, to już jest coś niesamowitego. Praca w Teatrze Narodowym, no to było coś. To jak było?
1: To może trochę jednak sprostuję, bo ta młoda dziewczyna ma 40 lat prawie.
0: No, to właśnie, tak, właśnie ta młoda dziewczyna.
1: 89 rocznik, to trochę czasu już nie jestem chyba młoda. Ale debiut w Teatrze Narodowym nastąpił wcześniej i wtedy rzeczywiście był takim dla mnie przeżyciem, bo ja zaczęłam w 2019 albo 18, już zapomniałam, spektaklem też z Eleną Frankiewicz, Jak być kochaną.
0: No tak, rzeczywiście. Rzeczywiście, jak ja mogłam o tym zapomnieć? Oczywiście, tak.
1: I to było wejście do Narodowego po czasach, w których robiłam spektakle poza, i nie dość, że poza Warszawą, to jeszcze nigdy w tak prestiżowej i jednak legendarnej właśnie instytucji, gdzie czułam, bo, mieszkając tam, bo to też przez to, że właśnie mieszkam w tym Zwierzyńcu, to zostało mi przydzielony pokój teatralny i fantazjowałam i wyobrażałam sobie, jak to duchy przychodzą właśnie Jarockiego tam z tej sceny, bo pokoje teatralne w Narodowym są w tym samym budynku, co scena na Wierzbowej, więc po prostu wyobraźnia pracowała, nawet sobie wkręciłam, jak tam coś zastukało, że to pewnie Jarocki. To było wielkie wtedy przeżycie. To też myślę, że mnie to jakoś zawodowo ukształtowało. Też nie była to łatwa praca z aktorami tego teatru, którzy są bardzo wymagający i robią taką szkołę życia nieraz.
0: No i tam spotkałaś się chyba z tym aktorem przy tym przedstawieniu, którego tak wielbiłaś jako ta młoda dziewczyna, tak?
1: Tak?
0: Mówię o tym, że tam główne role grają Gabriela Muskała i Jan
1: Frycz, tak, dokładnie.
0: Więc... I co, i pierwsze spotkanie, i bo to Jan Frycz?
1: Tak, ale bardzo dobrze to zakamuflowałam, więc szybko się polubiliśmy.
0: Już zapowiedziałyśmy jesień, czyli premierę w Teatrze Telewizji scen, krakowskich scen. W programie pierwszym Polskiego Radia zostanie zaprezentowane słuchowisko, które napisałaś tej jesieni, a które było prezentowane na żywo podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie z wielkimi sukcesami. Tu Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis w rolach głównych. A jak się szykuje ta jesień? Chociaż jesteśmy w tak pięknych okolicznościach przyrody, trochę przeszłyśmy się po twoim ogrodzie. Już teraz siedzimy trochę i przy malinach chyba, przy, nie wiem, tak, maliny tak, chyba tam, tak?
1: Tak, tak.
0: Więc tak o tej jesieni, nad rzeką jeszcze tak, o tej jesieni nie chcemy chyba myśleć, ale ona się zbliża wielkimi krokami. Co przed tobą?
1: Praca freelancera teatralnego w tym kraju jest bardzo nieprzewidywalna, więc na razie jesień nie jest jakoś bardzo zapełniona, ale też rozpoczynam pracę z Kubą Kowalskim w Teatrze Nowym w Łodzi. To będzie miłe wrócić do prób po takiej przerwie, którą miałam. I zapraszam właśnie na Perfekcyjny Dwutakt, którego emisja będzie jakoś jesienią. A poza tym...
0: Poza tym piszesz.
1: Tak, piszę cały
0: piszesz,
1: czas.
0: Piszesz, ale na razie nie pokazujesz nikomu.
1: Nie, właśnie w ogóle bardzo nie lubię fragmentów pokazywać i dawać do czytania. Musi to być jak całość skończona, muszę chwycić tą całość i potem przed ostatnimi poprawkami mogę to wreszcie komuś pokazać, a wcześniej nie.
0: To w którym momencie

0: wiesz, że to jest koniec, że już stawiasz kropkę?
1: Jak dłuższy czas w przerwach pisania, kładąc się po ciemku na plecach i wymyślając kolejne rzeczy, już nic mi nie przychodzi do głowy. To już wtedy wiem, że to już jest raczej wypełnione. Ale też konstrukcja o tym mówi. Właśnie ja bardzo dużą wagę przykładam do konstrukcji. I jeżeli ona się domyka, jeżeli konstrukcja jest trochę jak warkocz, jeżeli wszystkie sploty się zaczynają już ze sobą łączyć i spotkały się raz albo dwa, to nie mogą się spotkać piąty, dziesiąty, pięćdziesiąty raz, bo mamy serial taki nie najlepszy. Ale muszą się po prostu w pewnym momencie związać kokardką i skończyć. I wtedy wiem, że to już koniec.
0: Małgosiu, ja znam twoje teksty od lat. Czytam je, oglądam je na scenach różnych w całym kraju. Słucham ich u nas w radiu. A czy można je znaleźć w internecie? Czy teraz nasi słuchacze po wysłuchaniu naszej rozmowy mogą wpisać Małgorzata Maciejewska dramaty i sięgnąć po coś?
1: Tak, to jest fajna praktyka w ogóle, to tak mówię do wszystkich konkursów dramaturgicznych w tym kraju, bo w zasadzie chyba tylko na Gdyńskiej można poczytać, może się mylę.
0: Różewiczu też?
1: Chyba też na Różewiczu, tak. Nie wszystkie konkursy publikują, a wydaje mi się, że to powinno być dostępne, bo ja też z chęcią czytam teksty moich kolegów, a moje można tak przeczytać na Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej. Tam jest cała trylogia Na smutne czasy i jeżeli ktoś chce takie wejście do mojej twórczości, to wydaje mi się, że to jest dobry początek.
0: To my Państwa odsyłamy do tych dramatów Małgorzaty Maciejewskiej, a my korzystając z tej pogody, z tych okoliczności, idziemy na kawę chyba, co?
1: Tak, na kawkę, może z lodem, bo jeszcze jest tak ciepło.
0: Ach. Pozdrawiamy Państwa serdecznie ze Zwierzyńca, urokliwego ogrodu Małgorzaty Maciejewskiej, a ja no nie wracam chyba. Chyba nie wracam na razie, chyba zostaję.
1: Zostań tu. I Państwa też zapraszamy na Roztocze.
2: W repertuarze.
3: Powtórka programu.
4: Rok 2026 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej rokiem polskiej kolei, a w studio pan Andrzej Masel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Witam pana dyrektora.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Ale dzisiaj widzę pan bez munduru. Pytałem się, czy posiada pan mundur. Okazuje się, że nie. A to przecież bardzo ważny atrybut dla polskiego kolejarza, mundur kolejowy. Przez lata, przez te 100 lat od powołania właśnie polskich kolei państwowych przez prezydenta Ignacego Mościckiego dokładnie 24 września 1926 roku.
5: Tak, zgadza się. Tutaj warto od razu to powiedzieć, że określenie polskie koleje państwowe w sensie prawnym zafunkcjonowało tak, jak pan redaktor powiedział, czyli we wrześniu 26 roku, kiedy pan prezydent Mościcki podpisał takie rozporządzenie z mocą ustawy. Jednakowoż już właściwie od pierwszych dni niepodległej Polski określenie polskie koleje państwowe było używane, z tym, że nie było tak sformalizowane, więc akt prawny przyszedł trochę później, życie niejako go wyprzedziło.
4: Panie dyrektorze, to chyba od początku był pewien problem, bo trzy oddzielne organizmy techniczne, trzy zabory, trzech zaborców, różnice w rozstawie torowisk, inny sprzęt, inne procedury. No a kolej nawet wtedy wymagała dokładności, akuratności i ogromnej uwagi. Jak to się wtedy udało połączyć w jedną całość, że to funkcjonowało?
5: Oczywiście nie odbył się ten proces bezboleśnie z wielu powodów. Pierwsze były takie techniczne, wynikały z tego, że przez ziemię polskie przetoczyła się wojna. Niektóre regiony były szczególnie mocno zniszczone. Zniszczona była również infrastruktura kolejowa wskutek tego, że ta linia frontu niejednokrotnie przechodziła przez te same miejsca wiele razy po prostu. I konieczność odbudowy infrastruktury to był pierwszy jakby taki powód bardzo ważny, dlaczego to nie było łatwe. Drugi

0: Druga sprawa to kwestia taboru, jakim dysponowały nasze koleje, bo było go mało, był on w złym stanie technicznym, był bardzo zróżnicowany, niepasujący do potrzeb. A trzeci czynnik, który chyba jest może mniej doceniany, a jest naprawdę ważny, to jest kwestia warunków funkcjonowania kolei w poszczególnych zaborach, gdzie obowiązywały różne przepisy techniczne, zwyczaje. A kolej działa tak, jak działa, między innymi dlatego, że też pracownicy dokładnie wiedzą, co mają robić. Te czynności są zestandaryzowane. To jest też podstawa bezpieczeństwa, więc zmienianie tego w krótkim czasie też nie było chyba możliwe. Stąd takie różnice pomiędzy zaborami jeszcze przez parę lat się utrzymywały, stopniowo ujednolicano te przepisy techniczne. No, najbardziej to było widać na styku dawnej kongresówki i poznańskiego, dlatego że przez pierwsze miesiące wolnej Polski wręcz jeszcze funkcjonowała granica celna, na przykład między Skalmierzycami a Kaliszem, prawda?
1: No tak, a te różnice szerokości torowisk, rozstawu szyn, to przecież my w dzisiejszych czasach mamy z tym problem, bo wózki były przepinane jak i są przepinane, jak pociąg ma przejechać granicę wschodnią, no bo tam jest szerzej, u nas jest węziej.
0: To tu muszę powiedzieć, że akurat ten problem został już rozwiązany wcześniej nie przez nas, a przez Niemców, dlatego że front się przesuwał na wschód. Jak wiecie państwo, w 1915 roku latem miał miejsce tak zwany wielki odwrót Rosjan z kongresówki, kiedy właściwie ewakuowana została cała kongresówka. Wywieziono to, co można było wywieźć, niszczono to, co można było zniszczyć, ale na te tereny weszli Niemcy. Odbudowali infrastrukturę tak, żeby mogła ona funkcjonować, ale od razu zmienili szerokość toru na 1435, czyli w zasadzie...
1: Czyli tą ogólnoeuropejską.
0: Tak, europejską, tak. I dzięki temu w zasadzie ta szerokość już potem funkcjonowała, czyli jak nastał listopad 1918 roku, to na ziemiach kongresówki tory, które tam leżały, już miały szerokość normalną. Natomiast rzeczywiście już potem, w czasie walk o ustalenie wschodniej granicy Rzeczypospolitej, tam na wschodnich terenach, czyli obecnych Kresach tak zwanych, to były odcinki również szerokotorowe. Były takie odcinki, gdzie jeden tor był normalny, drugi szeroki. To też miało swoje praktyczne znaczenie, bo umożliwiało wykorzystywanie zarówno taboru normalnotorowego, jak i szerokotorowego.
1: No dobrze, a sprawa samych kolejarzy, no bo kolejarze austriaccy, kolejarze pruscy i kolejarze rosyjscy. Język komend, no bo przecież językami urzędowymi był rosyjski i niemiecki, prawda? Więc jak to zmienić, żeby nagle polscy kolejarze z orzełkiem zaczęli mówić po polsku i wszystkie komendy kolejowe były stosowane, były ogłaszane w języku polskim?
0: Także to też nie jest tak źle, że zupełnie od zera zaczynano, dlatego że w zaborze rosyjskim takim organizmem, który wywarł jakby największy wpływ na dzieje kolei na tych obszarach, była Kolej Warszawsko-Wiedeńska. Kolej Warszawsko-Wiedeńska była zbudowana jeszcze w czasach Królestwa Polskiego, które cieszyło się na początku jeszcze pewną niezależnością i autonomią. Było to bardzo długo przedsiębiorstwo prywatne. Ono zostało upaństwowione dopiero w 1912 roku. I ta Kolej Warszawsko-Wiedeńska była właściwie tak naprawdę polską koleją, że te dokumenty, które funkcjonowały na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, były w języku polskim. Rozkłady jazdy były w języku polskim. I stąd trudno się dziwić, że bardzo duża część kadr ludzi, którzy budowali już to kolejnictwo w niepodległej Polsce, wywodziła się z Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Także tacy zacni ludzie jak na przykład Julian Eberhardt, czyli wieloletni wiceminister kolei,

0: Był naczelnikiem na kolei warszawsko-wiedeńskiej, odpowiedzialnym za służbę drogową. Bardzo znany profesor Wasiutyński, wieloletni pracownik kolei warszawsko-wiedeńskiej. Bardzo wielu potem ludzi, którzy zajmowali jakby kierownicze stanowiska w kolejnictwie Polski Niepodległej, wywodziło się z kolei warszawsko-wiedeńskiej.
1: Wiem, znam stację na linii kolei warszawsko-wiedeńskiej. Przepiękna stacja, odnowiona, odrestaurowana w Grodzisku Mazowieckim na przykład.
0: No to, panie redaktorze, Grodzisk Mazowiecki jest przypadkiem ciekawym, bo to jest przykład właśnie tego, że Polska Niepodległa odbudowywała infrastrukturę kolejową. Dworzec w Grodzisku, ten, który znamy obecnie, pochodzi z lat 20. No, pierwotny dworzec został zniszczony w czasie I wojny światowej i rzeczywiście dworzec jest zadbany, ładny, ale też jak już jesteśmy przy tej kolei, warto popatrzeć kawałek dalej. Jest dworzec w Żyrardowie, zbudowany w takim stylu dworkowym. Ten styl dworkowy właściwie dominował polskie budownictwa kolejowe właśnie w latach 20., kiedy uznano, że takim znakiem, symbolem to polskiej tożsamości jest taki szlachecki dwór i te dwory właśnie stały się pierwowzorem również dworców kolejowych i takie dworce w stylu dworkowym powstawały zarówno właśnie w centralnej Polsce, choćby właśnie na wspomnianej kolei warszawsko-wiedeńskiej, ale nie tylko, bo również na nowo budowanych liniach powstawała wtedy linia z Łodzi przez Kutno do Płocka, dalej do Sierpca i do Brodnicy. I dworce do dzisiaj istniejące, no choćby w Błęczycy, Ozorkowie czy w Sierpcu, to są śliczne dworce w stylu właśnie dworkowym, czyli pierwsza połowa lat 20. Mnóstwo takich dworców powstało też na Kresach Wschodnich i to też było takie odreagowanie na architekturę rosyjską. To miały być nasze polskie właśnie dworce.
1: No tak, a lata 30. jeszcze wracam do tej linii Warszawa-Grodzisk-Mazowiecki. Linię w latach 30. zelektryfikowano, zaczęły jeździć elektryczne pociągi i wybudowano wtedy przepiękne, modernistyczne dworce z przepięknymi, modernistycznymi peronami, zadaszone takimi wygiętymi, niesamowitymi dachami. No i na szczęście nikt nie wpadł na pomysł, żeby zniszczyć te dachy, zniszczyć tą architekturę, bo architektura jest nawet w dzisiejszych czasach robiąca wrażenie bardzo nowoczesnej.
0: Tak, tutaj bardzo dobrze, że pan redaktor o tym wspomniał. Odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej od Warszawy do Żyrardowa, zresztą również odcinek Warszawa-Otwock oraz odcinek Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, zostały w latach 1936-37 zmodernizowane, zelektryfikowane i właśnie wtedy przebudowano stacje, zbudowano tam właśnie na peronach te piękne wiaty, skrzydlate. Wiaty te ładnie funkcjonują na linii właśnie między Warszawą a Grodziskiem. Również takie wiaty znajdują się na linii Warszawa-Otwock. Teraz ta linia jest modernizowana, ale ponieważ wiaty są chronione przez konserwatora,
1: są zabytkami
0: i w związku z tym przy przebudowie tej linii również ta architektura ma zostać zachowana. No niestety podobne wiaty, które funkcjonowały na linii Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, zostały przy modernizacji tamtej linii już skutecznie zniszczone.
1: A szkoda. Wobec tego, panie dyrektorze, o taborze. No tabor w okresie międzywojennym, no i po wojnie, no ja pamiętam tabor po wojnie też, że jechało się pociągiem ciągniętym przez lokomotywę. Spalinowozy czy elektrowozy też były, ale lokomotywy jeździły. Ale ja wracam do czasów przed II wojny światowej. Słynna Lux Torpeda, panie dyrektorze.
0: Już mówię. Rzeczywiście wagony motorowe zostały wprowadzone na polskich kolejach na szerszą skalę od mniej więcej 1935 roku, czyli ostatnie lata tego okresu międzywojennego i były to bardzo różne pojazdy. To, co znamy jako Lux Torpedę i to, co zostało stały się taką ikoną wręcz popkultury, to jest wagon bardzo lekki, konstrukcji austriackiej, który został kupiony właśnie w tym okresie jeden egzemplarz, a następnie w zakładach Fablok w Chrzanowie zbudowano kilka jeszcze następnych takich wagonów. I te Luxtor

0: Pedy kursowały przede wszystkim na trasie z Krakowa do Zakopanego, również jeździły z Krakowa do Katowic, tam w weekendy również z Krakowa do Krynicy. To były wagony o małej pojemności, one zabierały tam między 50 a 60 osób, także to nie było dużo. Nie zapewniały jakiegoś wielkiego komfortu jazdy, natomiast rzeczywiście czas jazdy takim pociągiem z Krakowa do Zakopanego był znacząco krótszy niż w przypadku tradycyjnego pociągu parowego. Taki rekordowy czas, jaki tam kiedyś osiągnięto, właściwie bardziej w czasie jazd próbnych, chociaż w rozkładzie jazdy w 1936 roku zapisano, że ma jechać z Zakopanego do Krakowa 2 godziny 18 minut, ale prawdopodobnie trudne było to do utrzymania, bo już w następnych rozkładach czas się wydłużył. W roku 1938-1939 był rzędu 2.40, także, ale to tak i tak było dużo szybciej niż pociągiem parowym między właśnie Zakopanem a Krakowem, który jechał około 4 godzin.
1: No i wywołał pan sprawę czasu punktualności. Mówiło się, że polskie koleje państwowe przed wojną jeździły tak, że można było ustawiać zegarki. To prawda?
0: Na pewno nie od razu. Studiowałem dzienniki urzędowe Ministerstwa Kolei Żelaznych z pierwszych lat niepodległej Polski. I znalazłem kilka wręcz okulników wydanych przez ówczesnych ministrów, między innymi przez ministra Moraczewskiego, który jednocześnie był premierem Rzeczypospolitej, to był pierwszy premier wolnej Polski, a tak się składa, że Moraczewski oprócz tego, że był premierem Rzeczypospolitej, był inżynierem kolejowym i pełnił właśnie przez te pierwsze miesiące wolnej Polski również funkcję ministra kolei żelaznych. No i właśnie minister Moraczewski pisze, że osobiście zauważył, z jakim opóźnieniem wyprawiane są pociągi ze stacji początkowych, nawet pociągi pośpieszne, i bardzo wskazywał na potrzebę zachowania punktualności. Widziałem okulniki podpisane przez ministra Kazimierza Bartla z roku 1920, gdzie również bardzo zwracano uwagę na konieczność zachowania punktualności. Potem ta punktualność rzeczywiście się poprawiła i w latach 30. No, generalnie ta opinia, o której pan mówi, rzeczywiście była chyba uzasadniona.
1: Tak sobie myślę, panie dyrektorze, że tak naprawdę na naszych oczach ta kolej się zmieniła. To wręcz zmiana rewolucyjna, bo z trakcji parowej przeszliśmy na trakcję elektryczną, trakcję spalinową i przeszliśmy na pociągi, które jeżdżą z prędkościami niewyobrażalnymi jeszcze 15, 20 czy 30 lat i to jeżdżą po polskich torach. To nie jest słynne TGV francuskie, które jeździ bardzo szybko, ale oni wcześniej zaczęli i mieli większe możliwości. My zaczynamy to teraz i rzeczywiście na naszych oczach te zmiany nastąpiły, chociaż ja powiem panu szczerze, że żałuję, że nie mogę mojemu wnukowi tak pokazać na co dzień, jak wygląda lokomotywa.
0: No, zawsze jakaś nostalgia pozostanie, aczkolwiek najlepszą sytuację właśnie mamy taką jak teraz, kiedy jest no, ten wyraźny postęp techniczny, że jest ta kolej, ma po czym jeździć, tak jak pan mówi, tory w Polsce zostały dostosowane do dużo większych prędkości niż kiedyś, jeździ dużo lepszy tabor, mamy dworce, których nie trzeba się wstydzić, to wszystko jest bardzo...
1: No i jeżeli pan pozwoli, no i sanitariaty dworcowe, to może rzecz wydaje się prozaiczna, ale sanitariaty dworcowe nareszcie są ponadstandardowe, można powiedzieć.
0: No i również w pociągach jest dużo lepiej niż kiedyś. To wszystko jest ważne. Natomiast właśnie to, że mamy to, co teraz, również jest to okazja, że możemy, dysponując już pewnymi środkami, pokazywać również naszą przeszłość. I to, że na przykład PKP Intercity wprowadziło kilka miesięcy temu taki nowy produkt, nazywa się to Intercity Nieśpieszny. Pociągi kursujące na bardzo różnych trasach, właśnie ukierunkowane na osoby, którym chciałoby się pokazać, jak kiedyś wyglądała podróż koleją, czyli zestawione z bardzo ładnie odrestaurowanego taboru z lat, powiedzmy, 60., 70.

0: Rzeczywiście można poczuć się tak, jak się podróżowało za swoich młodych lat pociągiem. Łącznie z wagonem Warsu serwującym menu, odpowiadającym właśnie tamtej epoce. To uważam, że to jest właśnie fajne, że można pokazać też tą przeszłość i kolej wtedy też się kojarzyła dobrze, no bo wiadomo, że dla dzieci jechało się na kolonie, prawda, były specjalne pociągi. To się potem wspomina z nostalgią, nie?
1: Wspomina się z nostalgią, poza tym kolej w dzisiejszych czasach staje się coraz modniejsza, bo rzeczywiście wszystko się zbliżyło przez zwiększenie prędkości, większą punktualność, większą dostępność i ilość tych pociągów nagle wszędzie jest bliżej i warto nie jechać samochodem, a wsiąść do pociągu. No może nie byle jakiego, ale takiego, który tak jedzie w tym kierunku, w którym chcemy i bezproblemowo dojechać.
0: To jest ważne i te odległości już nam się skróciły. Na pewno dzięki rozwojowi kolei dużych prędkości się skrócą jeszcze bardziej, ale nawet przy tych konwencjonalnych liniach kolejowych o prędkości 160 na godzinę czasy mamy już dość przyzwoite. No taka relacja Warszawa-Szczecin to jest 520 kilometrów i najszybszy pociąg jedzie 4 godziny, bodajże 10 minut. No to jest to naprawdę przyzwoity wynik i nie ma się czego wstydzić. Z Warszawy do Gdańska jest 329 kilometrów. Pociąg jedzie 2,5 godziny, nawet ciutkę mniej. Jest to konkurencyjne i dla przejazdu samochodem, a nawet samolotem, bo żeby dostać się do lotniska i odprawić, to trochę czasu zajmuje, prawda?
1: Zajmuje, a poza tym no, w pociągu można czytać, można pisać, można rozmawiać, chociaż w strefach ciszy, w niektórych wagonach, bo można sobie wykupić strefę ciszy, gdzie jest absolutna cisza i nie można rozmawiać. A jeżeli ktoś chce słuchać muzyki albo czegoś innego, to przy ściszonych słuchawkach.
0: To jest rozsądne, bo właśnie ludzie w różny sposób swoją podróż chcą odbyć. Teraz myślę, że świadomość społeczna się zmienia. Ciągle jeszcze oczywiście są osoby, które potrafią całą drogę z Warszawy do Gdańska rozmawiać głośno przez telefon, że cały wagon słyszy. No ale no, myślę, że generalnie większość osób jednak chciałaby jednak samemu sobie decydować, w jakim otoczeniu ta podróż powinna się odbywać.
1: Na samym początku powiedziałem, że Sejm ustanowił właśnie ten rok rokiem powołania polskich kolei państwowych, ale też warto tutaj na koniec dodać, że to jest też symboliczne zaznaczenie tego, że kolej na świecie ma, uwaga, 200 lat. Niby to niedużo, ale tak naprawdę rewolucja.
0: Tak, i to jest bardzo ważne, żeby odwoływać się z jednej strony do tych korzeni kolei w Polsce, a z drugiej strony no, to jest jednak część jakby światowego już systemu transportowego i koleje są obecne na wszystkich niemalże kontynentach, no, na Antarktydzie pewnie nie. W związku z tym jest to coś, co jakby jest wspólne dla nas i dobrze jest popatrzeć, a jak wyglądał świat bez kolei, jak dużo się zmieniło dzięki tym kolejom, jak się przemysł mógł rozwinąć, prawda? No, gospodarki wielu krajów zależą od możliwości przywozu czy wywozu różnych dóbr i ta kolej ma znaczenie i gospodarcze, i społeczne i dobrze, że mimo tych 200 lat ma się chyba nie najgorzej.
1: Nie najgorzej, a wszyscy chyba znają wiersz słynny Stoi na stacji lokomotywa. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Andrzej Masel, dyrektor Instytutu Kolejnictwa. O, próbował, proszę państwa, przybliżyć nam, jak ta kolej w dzisiejszych czasach i kilkadziesiąt lat temu wyglądała. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ich rok. Powtórka programu.
3: A my już teraz w Polskim Radiu 24 spoglądamy na kwestie techniczne. Razem z nami Sławomir Moszczyński, instruktor jazdy znany jako

0: Słaby instruktor. Dzień dobry, panie Sławomirze.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo uprzejmie.
0: Panie Sławomirze, oczywiście nie spekulujemy, bo przyczyny tego wypadku ustali prokuratura i to po stronie służb to leży. No ale tak na pewno wiele osób jest tym zainteresowanych. Do czego, co tam się mogło tak wydarzyć tak naprawdę? Bo patrzymy na zdjęcia. To jest prosta droga. Dobrej jakości, jak ustaliliśmy już w rozmowie z polskim konsulem honorowym na Węgrzech. Autostrada M4. Prosty odcinek drogi. Bez żadnych zakrętów. Noc, więc ten ruch też jest trochę mniejszy na pewno. Co tam się mogło wydarzyć?
1: No co się mogło wydarzyć? No nieszczęście ogromne. Przede wszystkim chciałem się dołączyć do ogromnych kondolencji dla wszystkich poszkodowanych. Proszę państwa, najczęściej jest tak, że jest to jednak czynnik ludzki. Dlaczego? Dlatego, że autokar, który pojechał, zawiózł państwa do Medjugorje, był na pewno dobrze przygotowany. To nie są czasy złych autobusów, złych autokarów, jak to się mówi. To nie jest przyczyna techniczna. Właśnie to, co pan mówił wcześniej, prosta droga. Dobra autostrada, ale zła pora, bo byliśmy w nocy. Pamiętajmy, oni już wracali, to jakiś czas trwało. Tam kierowca mógł być już słaby. Ja podejrzewam, ja nie wiem, bo nie będziemy spekulować oczywiście. To był możliwe, że był to czynnik ludzki, po prostu najnormalniej w świecie przysnął. A przysnąć wystarczy nie na długo, na sekundę i już nie ma możliwości ratunku. Czasami nie ma pola manewru, nakryć głowę rękami i czekać, że może się nic źle, aż tak strasznie nie stanie. Ciężko nam jest to oceniać. Ja oczywiście mogła się zdarzyć przyczyna techniczna. Może hamulce, może omsknęła mu się noga na gaz. Trudno to powiedzieć. W każdym bądź razie prędkość nie była... No też myślę, że nie była aż tak duża strasznie. Zresztą on nie rozwinie aż tak wielkiej prędkości. On tam, żeby stoje... uwarunkowania. Na to tragedia jest, bo skutki są, no katastroficzne skutki są, więc ja myślę, że tu ta chwila spekulacji czy chęć spekulacji przychodzi z uwagi na to, jakie ogromne koszty społeczeństwo poniosło.
0: A jeśli chodzi o to prawdopodobieństwo zaśnięcia, bo taką wstępną przyczynę podają węgierskie służby. Panie Sławomirze, czy są jakieś symptomy, jakieś takie rzeczy, które nasz organizm nam daje, dając nam świadomość, że zaraz możemy zasnąć? Jak jedziemy samochodem? Czy co powinno zwrócić naszą uwagę? Jesteśmy zmęczeni i co dalej?
1: No widać, że jesteśmy, bo łapiemy się sami, że głowa ucieka, czy ręka ucieka. Pamiętajmy, że z wiekiem, ja jestem już w tym wieku, w którym się wolniej chodzi, więc z wiekiem dysfunkcje, które nabywa nasz organizm, i nie dlatego, że ja chcę, tylko dlatego, że jest to absolutnie związane z wiekiem, nabywamy tych różnych dysfunkcji. Zobaczcie, ale nowe funkcje ma za to samochód. Samochód sam włączy wycieraczki, jak zaczyna padać deszcz, nie sprowokuje sytuację, że nie zmienię pasa ruchu, jak nie zobaczę i nie włączę kierunkowskazu. Ja mam nowy samochód, ja mam taką funkcję w samochodzie, że jak spróbowałem to, czy to na pewno działa, działa. I jak zaczynam ziewać albo mrużyć oczy, to samochód mi daje od razu mam komentarz z jego strony. Jesteś zmęczony, zjedź, odpocznij, i na czerwono wszystko błyszczy się tam na jakiś czas. W nocy też jest kamera w samochodzie, więc mamy tu technicznie, byśmy powoli się zaczynamy do tego przygotowywać. Natomiast czy już mi się chce spać, czy nie, myślę, że jest to zawsze indywidualna jakaś sytuacja i każdy organizm działa inaczej, ale my Polacy mamy jakąś taką złą, nie wiem, no złą chyba metodę jazdy, bo żeby dojechać, już kawałeczek, już momencik, dwie mocniejsze kawy wypiję, a okazuje się, że to nie pomaga. Mało, to może zawsze dojść do sytuacji, że ja, żebym nawet jechał najbardziej zgodnie z wszystkimi przepisami świata, to mogę dojść do sytuacji, gdzie kontakt będzie z innym uczestnikiem ruchu i nie mam nic wspólnego ja z tym, a niestety biorę czynny udział w tej sytuacji.
0: To jeszcze taki... tylko...

0: Rzeczy się zdarzają, no.
1: To jeszcze tylko jedna kwestia, bo zostało nam dosłownie pół minuty, panie Sławomirze, ale wiemy, że tam zawsze jest dwóch kierowców. Jeden odpoczywa w momencie, w którym drugi kieruje. Ale czy to jest odpoczynek taki jakościowy? No bo kierowcy ciężarówek zwykle śpią albo w hotelach, albo w tych samochodach, a kierowcy autobusów nie mają zwykle takiej możliwości.
0: No kierowca autobusu

0: pośpi jeszcze, ja pół godziny pojadę. Nie wiem, mogło tak być, ale wcale nie musiało.
1: Moszczyński, instruktor jazdy, był razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od rządowej pomocy dla poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Specjalny samolot z przedstawicielami resortów zdrowia i spraw zagranicznych, medykami i urzędnikami konsularnymi dotarł wczoraj do Budapesztu. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że poszkodowani w wypadku polskiego autokaru nie zostaną pozostawieni bez wsparcia.
1: Jesteśmy przygotowani, mamy transport, żaden poszkodowany, żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki, ale rzeczywiście no to jest też kwestia, gdzie nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami węgierskimi o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych do Polski.
0: W wypadku zginęło 12 osób, ale jest wielu rannych, podkreślał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: To jest kwestia kwalifikacji lekarskiej. Mowa jest o 10 osobach w stanie ciężkim. Są różne kategorie uszkodzeń ciała. Są osoby, które mają średnie uszkodzenia. Są takie, które odniosły lekkie obrażenia. Lekarze węgierscy wstępnie oceniali konieczność pobytu w szpitalu na 1-2 dni.
0: Do Budapesztu poleciało 3 pracowników konsularnych, którzy mają wesprzeć polską placówkę w Budapeszcie w organizacji pomocy dla poszkodowanych Polaków. Od dziś do końca wakacji znów będzie taniej na stacjach paliw. Rząd przywrócił pakiet ceny paliwa niżej i ogłosił maksymalne ceny na poniedziałek. To 6,41 zł za benzynę 95 i 7,37 za litr diesla. Ceny będą ustalane każdego dnia. Program CPN opiera się na obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8%, co będzie kosztowało rząd prawie 0,5 miliarda złotych. Zakończyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce w Birmingham. Wczoraj, w ostatnim dniu rywalizacji, Polacy znów cieszyli się z medali.
3: Zaczęło się od biegu maratońskiego w centrum miasta. Aleksandra Lisowska 4 lata temu w tej konkurencji w Monachium niespodziewanie wywalczyła złoto. Tym razem nie wytrzymała tempa rywalek, a to głównie przez uraz pośladka. Ostatecznie uplasowała się na 13 pozycji. Polka Małgorzata Maślak-Glugla, startująca w oszczepie, nie poradziła sobie w finale, zajmując 8 miejsce z wynikiem 58 metrów 51 centymetrów. Ale to, co najciekawsze, nastąpiło dopiero później. Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska biegły na 1500 metrów. Kazimierska, która mieszka i trenuje w amerykańskim Eugene, spisała się znakomicie, przegrywając tylko z Brytyjką Hunter Bell i zdobywając srebro. Lizakowska na 9 pozycji. W żeńskiej sztafecie 4x400 metrów bez Natalii Bukowieckiej, która na rozgrzewce poczuła ból nogi. Polki zajęły 7 miejsce, a wśród mężczyzn na tym dystansie biało-czerwoni na 6 pozycji. Polacy kończą te mistrzostwa na 18 miejscu w klasyfikacji medalowej z 8 krążkami.

0: kami, ale bez ani jednego złota. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
1: Dziękujemy za te relacje, a już za 2 lata kolejne Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, tym razem w Chorzowie.
2: To są aktualności jedynki.
1: To będzie ostatni w tym roku wyjazd do Późnik. Jeszcze w sierpniu naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wrócą na Wołyń w poszukiwaniu mogiły zamordowanych przez UPA Polaków. Właśnie w Późnikach odbyła się pierwsza w historii ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej. Odnaleziono jednak tylko część pomordowanych.
3: Z relacji świadków, ale też analizy materiału genetycznego od żyjących krewnych ofiar jasno wynika, że ziemia w Późnikach kryje jeszcze jedną masową mogiłę. Jej poszukiwania są ekstremalnie trudne. Po dawnej polskiej wsi nie zostało prawie nic, mówi profesor Andrzej Osowski, który kieruje pracami.
4: Tam nie istnieje praktycznie biorąc nic. Poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników na cmentarzu, to nie zachowała się ani siatka dróg, ani obręby budynków.
3: Naukowcy zapowiadają, że szczątków Polaków będą szukać do skutku.
4: Za pierwszym razem, jak szukaliśmy tej pierwszej mogiły w roku 23, te prace trwały przez 4 miesiące, to było 5 wyjazdów. Tutaj będziemy prowadzić badania do skutku, aż tą mogiłę odnajdziemy.
3: Co gorsza, prace w Późnikach możliwe są tylko wiosną i latem. Teren jest tak trudny, że jesienią i zimą w rejon dawnej wsi nie da się nawet dojechać. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: O prawie 3% w stosunku do ubiegłego roku wzrósł koszt wyprawki szkolnej. Większość rodziców na niezbędne przybory, takie jak plecak, piórnik, zeszyty czy buty na zmianę wyda od 300 do 500 zł, wylicza dr Dorota Piotrowska z Instytutu Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
5: Rodzice deklarują wydatek rzędu około 500 zł. Najczęściej taka kwota pojawia się między 300 a 500 zł. Natomiast pojawiają się także opinie, że na tę wyprawkę szkolną będą potrzebowali powyżej 500, powyżej 700, a niektórzy, ale to jest niewielka część, jakieś ułamkowe, czy chyba 4%, gdzie pojawiają się kwoty powyżej 1000, 1500 zł nawet.
1: Wspomniane kwoty nie zawierają jednak darmowych dla uczniów podstawówek podręczników. Natomiast rodzice uczniów szkół średnich muszą na zakup książek przeznaczyć dodatkowo od 500 do nawet 1000 zł w zależności od typu szkoły. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Sporo chmur w większości regionów, przelotne opady deszczu i burze, tak zapowiada się początek tygodnia. W czasie burz silny wiatr, nawet do 85 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 w centrum i do 31 stopni na południowym wschodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia.
6: Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Bartek Makowski to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Triumf Serca, polsko-amerykańska koprodukcja Antonego Di Ambrosio, traktująca o ostatnich dniach życia świętego ojca Maksymiliana Kolbego z Marcinem Kwaśnym w roli głównej. I właśnie o tym filmie porozmawiam z doktorem Tomaszem Terlikowskim, publicystą i filozofem, autorem książki Maksymilian Kolbe, biografia świętego męczennika. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: Film otwiera scena decyzji, która zawiodła ojca Kolbego na ołtarze. Na początek proponuję zatem posłuchać nagrania, które zachowało się w radiowych archiwach. Nagrania wyjątkowego, bo to jest głos Franciszka Gajowniczka, człowieka, za którego ojciec Kolbe poszedł na śmierć.
8: Było to 2 sierpnia 1941 roku. Udało się jednemu z więźniów z bloku, właśnie z tego, na którym ja byłem, to jest na bloku 14 A, zbiec. Zarządzono poszukiwanie. Nie odnaleźli tego więźnia, więc wiedzieliśmy, że będzie wybiórka, bo taka była procedura w obozie, że za jednego, który ucieknie, 10 idzie na śmierć. W czasie tej wybiórki ja stałem gdzieś tak w środku. Nadszedł nade mnie Lagerfrycz i wskazał ręką, że mnie też wyprowadzić do tych skazańców. Więc ja w tym czasie wypowiedziałem, że żal mi jest dzieci i żony.

0: Powiedziałam to dość nawet głośno, także ojciec Maksymilian, który stał niedaleko mnie, usłyszał te słowa. Więc gdy już żeśmy byli wybrani, wszyscy 10, miano nas odprowadzić na blok 11 do bunkra na śmierć głodową. Wtem samorzutnie więzień wystąpił z szeregu i skierował się przed Lagerführera. Powiedział, że on chce pójść za jednego z wybranych. Lagerführer pyta się go, dlaczego ty chcesz pójść? A bo on ma dzieci, ma żonę, niech on przeżyje, a ja chcę pójść za niego. Kazano mu wstąpić na moje miejsce. Ja nie mogłem nic powiedzieć, tylkośmy się obydwaj patrzyli na siebie. On na mnie, ja na niego. I tak on odszedł, został odprowadzony, a ja wróciłem na blok.
1: To nagranie mówi nam właściwie wszystko o scenie otwierającej film, ale brakuje nam kontekstu, brakuje nam tła. W jakich okolicznościach ojciec Kolbe trafił do Auschwitz? Czy tak jak chce tego film, trafił tam na skutek donosu?
2: To zanim, bo to jest też istotne do powiedzenia, bo wszyscy uważają, że ojciec Kolbe jest tylko męczennikiem. Jest też znana scena, no ona też w pewnym stopniu występuje w filmie, kiedy Matka Boża daje mu dwie korony. I to nie jest przenośne, białą i czerwoną, męczeństwa i czystości, albo jak to się mówi ładnie, takiej wytrwałości. Otóż on został beatyfikowany nie jako męczennik. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe był beatyfikowany jako wyznawca. Dlaczego? Dlatego, że Watykan za czasów Pawła VI, kiedy odbyła się beatyfikacja, a dokładnie część prawników kanonicznych, część teologów, także niemieckich, choć nie tylko, zakwestionowała, że to było męczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że w klasycznym rozumieniu łacińskim, to nie dotyczy myślenia wschodniego, prawosławnego, ale wschodniego, męczennik musi oddać życie za Chrystusa. To znaczy on musiałby usłyszeć, wyrzeknij się Chrystusa i będziesz żył albo nie. A tam nie było męczeństwa za Chrystusa. On oddał życie za
1: bliźniego.
2: W związku z tym kanon nikt nie kwestionował oczywiście, że to jest wstrząsająca, heroiczna śmierć, ale nie była ona męczeństwem. W związku z tym został beatyfikowany jako wyznawca. Stąd potrzebny był cud. Gdyby był beatyfikowany jako męczennik, cud na potwierdzenie jego męczeństwa nie byłby potrzebny. I dopiero Jan Paweł II, można powiedzieć, aktem swojej papieskiej woli, bo tak to wygląda w przypadku kanonizacji, i to na samym końcu tej drogi uznał, że to będzie męczeństwo. Czyli można powiedzieć, zreinterpretował, poszerzył rozumienie męczeństwa, także jako męczeństwo dla Chrystusa, ale z innego niż Chrystus powodu, czyli dla bliźniego. I także dlatego jako męczennik mógł być beatyfikowany ksiądz Jerzy Popiełuszko, bo tu jest bardzo podobna sytuacja. Nie mamy do czynienia z takim bezpośrednim męczeństwem za wiarę. To znaczy, to wydarzyło się coś innego. Więc tu już pierwsza uwaga doprecyzowująca. To znaczy oczywiście ta śmierć no, była kluczowa w pewnym sensie dla jego beatyfikacji, ale trzeba pamiętać, nie tylko ona miała tutaj znaczenie. Można powiedzieć, że to była kropka nad... I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście film mówi o tym, że to był donos. Taka wersja istnieje w literaturze. Część z biografów przyjmuje taką możliwość, ale trzeba powiedzieć zupełnie jasno, nie mamy takiej pewności. Dlaczego? Mamy jakieś zeznanie, ono jest spisane po niemiecku, na pewno nie było jedynym powodem aresztowania ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Było na pewno więcej, ja zaraz powiem o tym, jakie były te inne powody, ale rzeczywiście jest jakieś zeznanie, ale my nawet nie wiemy, czy osoba, która je składała, na pewno nie składała go po niemiecku. Ten człowiek nie znał niemieckiego, a zeznanie zostało spisane po niemiecku i podpisane zostało po niemiecku. Czy on rozumiał, co było wpisano i co mu włożono w usta? Nie wiemy. Czy on traktował to jako donos? Nie wiemy. Czy on po prostu opowiadał o tym, co widział? Nie wiemy. I wreszcie nie wiemy, co tak naprawdę on powiedział po polsku. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba powiedzieć, że sam ojciec Maksymilian no, był dość oczywistym celem Niemców. To znaczy nie musieli na niego donosić. On został już raz przypomnijmy, aresztowany. On miał świadomość, że on i jego zakonnicy są łakomym kąskiem dla Niemców, bo rozpuścił całe swoje, prawie

0: cały ten klasztor poprosił braci, żeby pojechali do siebie do domów. Została z nim garstka i ona trafiła do obozu, przypomnijmy. I oni w tym obozie z ojcem Maksymilianem siedzieli. Później zaczęli wracać. Wrócił Maksymilian, wrócili także oni. Krótko siedzieli, bo już na Boże Narodzenie przyjmował grupę żydowskich uciekinierów z Wielkopolski, nie tylko żydowskich, ale również organizował dla nich także Hanukę. To jest ciekawe, pewnie jeszcze o antysemityzmie ojca Kolbego będziemy rozmawiać. Natomiast no, on bardzo szybko postanowił z powrotem wydawać Rycerza Niepokalanej. Mhm. I to był prawdopodobnie ten element, który przeważał. Nawet wydał jeden numer. On tam napisał takie teksty, które niby nie były o nazizmie. No ale jak się je przeczyta dokładnie, to wiadomo, że one nie wymieniają nazwy Niemcy, nie mówią o nazizmie, nie mówią o Hitlerze, ale no średnio inteligentny człowiek umiejący czytać wyczyta, że no mowa jest o odrzuceniu pewnego modelu władzy, pewnego modelu antropologicznego. I to jest akurat nazizm. Tak? To były teksty niezwykle krytyczne wobec nazizmu. I teraz wydanie tego numeru, przypomnienie o sobie władzom niemieckim, no, było trochę wystawieniem się na odstrzał. Tak? No i wreszcie, no, ojciec Kolbe był podwójnym doktorem. Przypomnijmy sobie, że zarówno duchowieństwo katolickie, jak i inteligencja tak. były na celowniku władz, więc tego donosu nie musiało być, on i tak mógłby trafić do więzienia i jak mówię, część z historyków, część z biografów ma wątpliwości, czy rzeczywiście to był ten donos. No ale oczywiście powiedzmy sobie zupełnie szczerze, no filmowo, nie, czy nawet literacko, no to jest scena, jak święty męczennik zostaje wydany no, w takim trochę paradygmacie Judasza, no tak powiedzmy, to znaczy wydaje go w gruncie rzeczy przyjaciel. Nawet jeśli zawiedziony, to jednak. Więc ja rozumiem tą decyzję scenarzystów, ją można uzasadnić. Znaczy, to nie jest tak, że nie ma podstaw do tego. To jest oczywiście film, dodajmy, a nie dokument, fabularny, a nie dokument. Można je uzasadnić. Moim zdaniem ona jest jednak dyskusyjna. To znaczy, pewnie prawda leżała gdzieś głębiej. To znaczy, nawet jeśli ten dokument miał jakieś znaczenie, podkreślam, nawet jeśli, bo nie mam pewności, czy miał, to nie był to jedyny powód, dla którego go aresztowano, ani prawdopodobnie nawet główny. No bo wyobraźmy sobie, Rycerz Niepokalany i Miesięcznik był największym wydawanym w Polsce pismem. Nie było drugiego tak potężnego. Do miliona dochodziły nakłady. Pół miliona to był weekendowy, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, dodatek do małego dziennika, który był już pismem politycznym, był brukowcem, dzisiaj byśmy powiedzieli. Takim faktem tylko katolickim albo superekspresem. Tylko katolickim. Tam to weekendowe wydanie to było 500 000, ale wtedy gazety się czytało inaczej. To znaczy nie czytała ich jedna osoba, tylko czytało je rodzina, a czasem jeszcze sąsiedzi, kilka osób. Więc zasięg Rycerza Niepokalanej to było kilka milionów czytelników. I to głównie tych. To nie było pismo inteligenckie, to też od razu powiedzmy, ale oni trafili do chłopów, do robotników, czyli no do tej grupy, której Niemcy też się bali. Może nie chcieli ich aresztować, ale zdecydowanie chcieli ich pozbawić tożsamości narodowej. Więc ktoś, kto był pewną figurą w tej grupie. No to
1: liderem
0: by było,
1: opinii powiedzieli.
0: Liderem opinii dzisiaj. Byśmy dzisiaj powiedzieli. Tak. No, w naturalny sposób był do aresztowania. No powiedzmy to zupełnie szczerze. To brzmi dramatycznie, ale trochę tak to wygląda. To znaczy, gdyby ojciec Kolbe rozumował jak przywódca polityczny, to by się ukrywał, a nie siedział we własnym klasztorze.
1: Zresztą wspomniał pan o tym, że ten film nie jest dokumentem, no bo nie może być w pewnym sensie dokumentem, bo lewia jego część dzieje się po prostu w bunkrze głodowym. A chyba niewiele wiemy na temat tego, co się wówczas działo.
0: No nic nie wiemy, bo nikt nie przeżył. Tak, to znaczy możemy sobie wyobrazić od ludzi, którzy przechodzili obok.
1: Co więcej, nie wiemy chyba nawet, kto przebywał razem z ojcem Kolbem.
0: Znaczy tam mniej więcej te dane wiemy. Tak, to znaczy jakby tutaj parę nazwisk się wymienili, ale to nawet nie o to chodzi. To wiadomo, że ich zamknięto, no i tam się coś działo. Świadectwa ludzi, którzy byli na zewnątrz, podkreślmy, tego bunkra, bo przecież obsługa obozowa złożona z więźniów była, mówią o tym, że różnica. No i teraz pytanie, czy to jest legenda? Czy to jest mit? Czy to jest prawda? Ale mówią, zawsze ludzie tam krzyczeli, no bo śmierć głodowa jest śmiercią straszną. Kleli, krzyczeli, bluźnili.

0: w straszliwych męczarniach umierali. Tu opowieść składana przez sanitariuszy, przez ludzi, którzy obsługiwali otoczenie, brzmi, nie było takich krzyków. Było czasem słychać modlitwę, czasem było słychać jakiś głos ojca Kolbego, który coś mówił, więc jakoś udało mu się, tak twierdzą ci, którzy opowiadają te wydarzenia, trochę uspokoić sytuację, trochę odprowadzać ludzi na drugą stronę. Natomiast o tyle wiemy, co się mogło dziać, że potrafimy sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy 10 osób siedzi w bunkrze i ma umrzeć z głodu i wie, że nie ma wyjścia z tego miejsca, że umrą w straszliwych męczarniach. Oni trochę wiedzieli o śmierci głodowej. To znaczy, to trochę mieli świadomość, jak ona wygląda. Oni już byli mocno zagłodzeni, więc wiedzieli, jak się umiera.
1: Dodajmy, że to był trzeci raz, kiedy zastosowano tę karę w obliczu tego, że ktoś uciekł z obozu. Tak. To była trzecia transza, więc z całą pewnością wiedzieli.
0: Coś wiedzieli i wiedzieli, że się nie wypuszczą, że ich nie wypuszczą. To jakby, to wiedzieli. Wiedzieli, że to jest koniec. I Kolbe też wiedział, na co się do pewnego stopnia decyduje. Oczywiście, dopóki nie doświadczył, to nie wiedział do końca, ale wiedział. Natomiast oczywiście w środku tam nikogo nie było. No jest świadectwo o tym, że tu już ktoś był, bo weszli funkcjonariusze straży obozowej, o tak powiedzmy, SS, ale także prawdopodobnie weszli z nimi więźniowie. No i widzieli, co się działo. Widzieli leżące ciało i widzieli, że zastrzykiem z fenolu ojca Kolbego dobito. No i pytanie dlaczego, tak? To znaczy, dlaczego nie poczekano? Bo za długo to trwało. To znaczy, on powinien umrzeć wcześniej po prostu. To znaczy, trzeba pamiętać, że oczywiście obóz Auschwitz, o którym mówimy, jak się do niego teraz wejdzie, wydaje się dość mały. To znaczy, oczywiście jest potężny, ale
1: ojciec Kolbe trafia do niego w tym czasie, w którym on przechodzi wielką rozbudowę.
0: Dokładnie tak. Znaczy, po prostu wyobraźcie, że tam widzimy oczywiście masę prycz i tak dalej. Jak ktoś chce zobaczyć trochę, jak to mogło wyglądać, to ja wysyłam do Harmensz. Tam jest wystawa Mariana Kołodzieja, który był więźniem. Zresztą w tym samym czasie, w którym był nim także ojciec Kolbe. I on pokazuje, jak to wyglądało w takim znaczeniu naocznym. On był przez wiele lat scenografem. Także projektował krzyże i ołtarze na wizyty papieskie. A po wylewie krwi do mózgu i po tym, jak przeżył, czasami leżąc na desce, długopisami żelowymi szkicował sceny z obozu. I na przykład naszkicował, jak wyglądały trzy ciała leżące na pryczy. Wziął deskę, która była szerokości pryczy i naszkicował te ciała. Dopiero jak zobaczymy te obrazy, to sobie uświadomimy, jak tam było tłoczno i jak wbrew pozorom z jednej strony informacje się rozchodziła, z drugiej strony jak były też ograniczone przez pewien podział tego obozu. Natomiast Kołodziej sam, ale nie tylko on, także wielu innych więźniów mówi, ta wiedza o tym, że ktoś z własnej woli poszedł na śmierć. Piotr Cywiński napisał taką książkę Auschwitz, biografia człowieka, jakoś tak, taki jest tytuł. Ona opowiada o tym, co się działo z ludźmi, jak ludzie reagowali na Auschwitz. To są wspomnienia więźniów, to jest ich język. Oddanie życia w takiej sytuacji to nie było coś standardowego w obozie koncentracyjnym. Tam chodziło o to, żeby ludzi doprowadzić do sytuacji, w której będą walczyć za wszelką cenę
1: o przeżycie.
0: Nie, żeby ich doprowadzić, to nie była w żadnym razie ich jakby odpowiedzialność czy wina. Tak działał system, żeby byli w stanie skrzywdzić drugiego tylko po to, żeby przeżyć, ukraść. To oczywiście za to były też kary i tak dalej. No, tam cały czas była walka między dehumanizacją a próbą humanizacji. Ale osoby, które by się zgłaszały, żeby samemu umrzeć w straszliwy sposób, to nie jest standard. Więc ta wiedza się rozeszła. I jakoś oczywiście pamiętając, biorąc poprawkę na to, że ci ludzie pracowali, że cały czas ludzie umierali, że to była praca ponad siły, cały czas myśleli o głodzie, to ta wiedza, że tam w tym miejscu jeszcze oni siedzą, bo to, że jeszcze siedzą, było wiadomo. Była w obozie. Ich oczy były jakoś zwrócone w tamtym kierunku. To nie przypadek, że Kołodziej, kiedy szkicuje, oczywiście wiele lat później, kiedy szkicuje te obrazy, to większość zeków nie ma twarzy. SS-mani mają, ale one są dość do siebie podobne. I tą twarzą, która jest jedna, która się jakoś odbija, jest twarz, twarz Kolbego. Więc to nie jest tak, że to oni tego

0: nie widzieli. Natomiast oczywiście ci, którzy weszli, zobaczyli martwe ciała, a Niemcy mieli już dosyć czekania i, no i po prostu dobili szybciej. I to jest oczywiście dla nas znowu zagadka, bo ojciec Kolbe był człowiekiem chorym całe swoje życie.
1: Był gruźlikiem.
0: Był gruźlikiem. W zasadzie nie działało jedno jego płuco. Cudem, niektórzy by powiedzieli, cudem jest, że dożył do tego wieku, którego dożył. Natomiast no, żył rzeczywiście dużo dłużej niż żyć powinien.
1: No tak, w tym filmie ten wątek wpływu, jaki ma przykład ojca Kolbego, jest dodatkowo unaoczniony tym, że film wprowadza konflikt między samym Kolbem i zastępcą komendanta Auschwitz, czyli Karlem Fritzem. On jest chyba trochę...
0: To nie jest jedna scena, to jest wyobrażone, jaki konflikt mógł mieć zek z komendantem czy wicekomendantem obozu. Żadnego nie mógł mieć konfliktu.
1: Dokładnie, tutaj to jest zdecydowanie wyolbrzymione. Z tego, co doczytałem na stronach Muzeum Auschwitz, tutaj chodziło też o to, że SS-manom zależało na tym, żeby pozbyć się tych ludzi z bunkra głodowego, ponieważ był to jakiś dowód na to, że ktoś z tego Auschwitz uciekł, skoro zastosowano
0: Długo to trwało, tak, wszyscy to widzieli. Długo to trwało. Natomiast oczywiście nie mogło być konfliktu. No jaki konflikt? Znaczy, no, to był zek, więzień. No.
1: Pod człowiek,
0: tak. Czy nawet nie człowiek w pewnym sensie, więc jaki on mógł mieć konflikt z wicekomendantem? No.
1: Dodam jeszcze, że tutaj wyolbrzymione jest również warunki życia wicekomendanta, bo on mieszka w pałacu właściwie. Wystarczy obejrzeć strefę interesów.
0: Żeby wiedzieć, że tak nie wyglądało.
1: Tak, to było mniejsze.
0: Oczywiście to nie jest tak, że nie żył wygodnie, ale no, nie był to pałac.
1: Dokładnie. Właściwie oglądając ten film, miałem jeszcze jeden zgrzyt. Dotyczył on śpiewania roty przez zamkniętych tam więźniów. No, miałem takie poczucie, że to trochę takie kiczowate, trochę potrzeba wzmocnienia.
0: Nie sądzę, żeby mieli śpiewać akurat rotę. To znaczy,
1: jest. Ale śpiewali?
0: Nie wiem, nic o tym nie wiem, żeby śpiewali rotę. Może śpiewali jakieś pieśni religijne, pamiętajmy. I to prawdopodobnie tak. No, coś musieli robić, pewnie się modlili. Natomiast pewnie też czasem kleli to, żeby tak nie było i robili inne rzeczy. Pewnie się spowiadali też. No, różne rzeczy mogli robić. Natomiast rota mało prawdopodobne.
1: No, choć wspominaliśmy o tym, że gdzieś tak mniej więcej 70% filmu ma miejsce w bunkrze głodowym, to jednak mimo wszystko jest on zbudowany również z retrospektyw i w jednej z takich retrospektyw poznajemy nieco bliżej działalność ojca Kolbego, o której wspomniał już pan tutaj, ale poznajemy też, co się temu filmowi moim zdaniem należy zaliczyć na plus, bo on nie jest tak naprawdę panegirykiem o ojcu Kolbem, że ten Kolbe to miał taki styl zarządzania w stylu managementu lat 90., jakbyśmy powiedzieli dzisiaj.
0: No ja tylko powiem anegdotycznie, ale to akurat jest prawda, że prawie połowa braci, która z nim współpracowała, odmówiła zeznań w procesie beatyfikacyjnym, powołując się na taki kanon, który mówi, że jej to może zaszkodzić. To oni nie będą zeznawać. Natomiast oczywiście on miał model zarządzania, ja mam świetny pomysł, miał setki albo tysiące genialnych pomysłów. Powiedział, że trochę był ADHD-owcem, po czym je rzucał i ruszał w drogę dalej i robił coś nowego. Tak było z Niepokalanowem. Założył Niepokalanów, założył w nim seminarium duchowne, trochę wbrew przełożonym, po czym wyjechał do Japonii. A wszystko zostawił na głowie swojego brata młodszego Józefa, chrzcielne imię Józef. I on rzeczywiście często nie rozumiał, naprawdę często nie rozumiał brata swojego starszego. Notatniki jego zaginęły, tak się składa. Były, jeszcze pierwsi biografowie je widzieli, a potem zniknęły. Nie wiadomo, gdzie są. Ale on tam zżymał się na brata, kochał bardzo swojego starszego brata, ale równocześnie zżymał się na niego, ubolewał. Znowu coś, no znowu nie tak, jak miał być.
1: Trudny był we współpracy
0: Maksymilian. To zresztą przyznał jego bracia, to znaczy ogromnie dużo wymagał. W Japonii, kiedy mu w końcu dano księdza drugiego do japońskiego klasztoru, to go zamęczył, bo egzekwował od niego surowszą regułę niż tam się należało. Ten chciał siedzieć na krześle, to mu krzesło zabrał, bo tylko stołek, nie ma być obarcia. Ten miał jakieś perfumy, to mu perfumy zabrał, bo nie może się przecież zakonnik perfumować. Ten chciał założyć jakiś ładniejszy habit, nie wolno. Był naprawdę trudny. I bracia to często akceptowali, bo trzeba pamiętać, że to był inny świat niż nasz. Bracia stali dużo niżej niż ojcowie. Ojcowie to był

0: Była jedna klasa, bracia to była klasa druga. On nie był, to też trzeba jasno powiedzieć, pod tym względem nie wynosił się, nie prowadził. Ojcowie mieli trochę lepsze warunki niż bracia, to prawda, ale on nie żył bogato, to znaczy to nie był ktoś, kto się wynosił nad nim. No ale taka była struktura, bracia byli do roboty, a ojcowie byli do innych rzeczy. On od ojców więcej wymagał niż od braci, jeśli chodzi o model życia, ale był surowy. Także dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, 1000 młodych mężczyzn. On był najstarszy, 40-letni facet był najstarszy w klasztorze. Wszyscy inni byli od niego młodsi. No to przy takiej grupie albo zarządzamy twardą ręką,
1: albo wszystko się rozsypuje.
0: Albo wszystko się rozsypuje. Znaczy to też trzeba jasno powiedzieć, a przy jego liczbie pomysłów, ale też wrogach, których miał także w kościele, także w zakonie, zakon tuż przed franciszkanie konwentualni, tuż przed II wojną światową, powołali nową prowincję, krakowska prowincja była wtedy jedyną i powołała prowincję warszawską. Po co? Po to, żeby odepchnąć od siebie problem Maksymiliana, żeby... Nie naciskał nieustająco, nie wymyślał wciąż nowych rzeczy, żeby mieć spokój, mówiąc zupełnie wprost. Być może gdyby miał innego, bardziej doświadczonego prowincjała, on notabene miał zostać tym prowincjałem, tylko po tym, jak ktoś stworzy już tą prowincję, to być może jego historia ułożyłaby się inaczej, bo na przykład prowincjał wydałby mu twarde polecenie, żeby wyjechał. I wtedy może by przeżył. To nie wiem, czy to... nie chcę tutaj jakby wyobrażać sobie historii, nie bój. Ale tak, był twardo zarządzającym człowiekiem. Nie żałował środków, ale nie na życie klasztorne, tylko na rozwój tego biznesu, tak powiedzmy. No, to jest człowiek, który wysłał swoich braci na szkolenia dla pilotów, żeby można było gazetę rozwozić samolotami. To jest człowiek, który próbował, założył rozgłośnie.
1: Czyli myślał o Polsce Wschodniej, bo przypomnijmy tam, na Polesiu pewnie ta droga to był luksus.
0: Nie, chodziło o to, żeby jak najszybciej dowieźć dziennik, no, tak bym powiedział. Ale też założył rozgłośnię radiową. Sanacja mu uniemożliwiła nadawanie. Radio Niepokalanów zostało powołane.
1: 38
0: wtedy.
1: Rok.
0: Tak. Myślał o sieci kin i o filmach religijnych, które oni mieli produkować. Więc był naprawdę wizjonerem i oczywiście był przy okazji człowiekiem, który zarządzał wszystkim twardą ręką i chociaż absolutyzował posłuszeństwo, no to ja mówiłem o tym seminarium. Zadzwonił kiedyś do swojego prowincjała i mówi, że chciałby mieć ojców. No bo tam byli tylko, on był jedynym i jego brat byli dwoma księżmi, cała reszta to byli bracia. No więc jak oni wyjechali, to nawet nie miał kto tym braciom mszy świętej odprawić. Mówi do prowincjała, chciałbym mieć ojców, a prowincja w żartach mówi do niego, to se załóż seminarium. Co zrobił Maksymilian? No założył se seminarium. Dokładnie opublikował w Gościu Niedzielnym ogłoszenie, że trwa nabór do seminarium. I wtedy dzwoni do niego prowincjał i mówi do niego, a zaraz, ale żartowałem, to był żart. To znaczy, przecież to nie było polecenie. On mówi, o, nie wiedziałem, no dobrze, no to jak ojciec mówi, to ja przemielę cały ten nakład, to jest 500 tysięcy sztuk, no ale przemielimy, no to szkoda, bo to tyle pieniędzy, no ale no posłuszeństwo. On mówi, dobra, niech zostanie. I tak powstało seminarium, więc to też pokazuje, że potrafił bardzo sprawnie zarządzać emocjami swoich, także swoich przełożonych. I pod tym względem to jest postać absolutnie fascynująca. Ale skoro jesteśmy już przy braciach, ja przed wejściem tutaj do studia powiedziałem, że gdybym kręcił film na temat Maksymiliana, to skupiłbym się na czymś zupełnie innym. Bo zupełnie dla mnie inna rzecz jest fascynująca. Czy Maksymilian miał wpływ na ludzi? Miał, głównie przez pismo. Czy potrafił zarazić młodych mężczyzn pasją do bycia zakonnikami? Potrafił. Ale równocześnie w jego życiu, w jego najbliższej rodzinie, najbliższy mu człowiek odchodzi z zakonu i odchodzi no, do pewnego stopnia z kościoła, do pewnego momentu. Mówię o jego bracie, starszym bracie, Franciszku. To Franciszek był przeznaczony na księdza. Maksymilian Rajmund nie miał być księdzem, bo mówię Maksymilian Rajmund, bo chrzcielne imię Maksymiliana to był Rajmund. Nie miał być księdzem. Miał być robotnikiem w fabryce, może majstrem jak ojciec, jak jego ojciec. No ale ostatecznie oba idą do, wszyscy trzej bracia, ci, którzy przeżyli, idą do zakonu, ale starszy brat, który zostaje w Polsce. Maksymilian wyjeżdża z Polski studiować w Rzymie, a jego brat, starszy o rok, Irish Twins, tak można powiedzieć, bardzo bliska relacja, zostaje w Polsce, wybucha pierwsza wojna światowa i on idzie do armii. Zakochuje się, no występuje z zakonu oczywiście, żeni się. ale nie jest najlepszy.

0: lepszym mężem, o tak powiedzmy. Nie wraca już do zakonu. Zostawia tą żonę raz, drugi, trzeci. Matka Maksymiliana to też jest postać na osobny film. Marianna Kolbe, bardzo trudna osoba. Jeżeli mówimy o trudnych osobach, to mnie najbardziej szkoda jest jej męża. Natomiast, bo on zostaje w pewnym momencie zostawiony, ona idzie do klasztoru, on jest samotny absolutnie. Nie wiem nawet, gdzie zginął w czasie I wojny światowej. Prawdopodobnie idzie do armii albo gdzieś ucieka i gdzieś ginie. Nie wiemy gdzie, nie wiemy co się z nim stało. Stąd jak ktoś mówi, że będzie jakaś beatyfikacja rodziców Kolbego, nie będzie, bo nie wiemy co się stało z jego ojcem. A Marianna nie jest chyba najlepszą postacią. No, ale matka pisze do Maksymiliana, że brat Franek pomieszkuje z obcymi babami. I mimo, że ten święty zakonnik Maksymilian ma taki wpływ na miliony Polaków, to na brata nie ma takiego wpływu. Co więcej, to jest też bardzo ciekawa ich relacja. Oni się bardzo kochali. To znaczy, to była naprawdę zgrana paczka. Maksymilian ubolewał nad tym, co robi jego brat, ale jak matka mówiła, żeby go ochrzanił, żeby tam jakoś przywołał do porządku, to on mówił, no jak potrzebuje, to mu dam nawet jakieś pieniądze, bo też troszkę za dużo pił Franciszek Kolbe, ale nie będę mu cały czas truł, bo jak będę mu cały czas truł, to nie tylko ty nie będziesz miała z nim kontaktu, ale i ja nie będę miał z nim kontaktu. I tak to trwa do 1939 roku. Najbardziej wpływowy, albo jeden z najbardziej wpływowych zakonników w Polsce, człowiek, który niewątpliwie ukształtował miliony polskich katolików, nie potrafi wpłynąć na brata. W 1939 roku brat wraca do żony. Cud boski, że Irena go przyjęła, ale przyjęła. I no, próbuje uporządkować swoje życie i wtedy pisze o tym matka do Maksymiliana. On nie wierzy. Nie wierzy. Nie. Matka jest oburzona. Jak nie wierzysz? On mówi, no jeżeli się mylę, no to potraktujcie to jako wasz krzyż, że ja nie wierzę. A jeżeli się nie mylę, to będę miał rację. Nie miał racji. To od razu chcę powiedzieć. Wybucha wojna. Franek no, miał różne podejście do swojej żony, ale na pewno był patriotą, więc się zaciąga do jednostek partyzanckich. AK jest oficerem, służy bardzo długo. Pisze piękny list do matki po śmierci Maksymiliana, bo kiedy Maksymilian umiera, znowu wracamy do tej celi, w której dzieje się film. Po jego śmierci jego matka załamuje się kompletnie. Pamiętajmy, śmierć męża, potem śmierć młodszego, najmłodszego syna, a potem jest śmierć tego ukochanego, tego Maksymiliana, tego ojca, którego ona uwielbiała jak nikt i jak nikogo. Załamana jest, pisze o sobie matka bolesna w listach. I wtedy Franek do niej pisze taki list. Pamiętajmy o jego życiorysie. Człowiek, który zostawia żonę, szaleje, jest niepraktykujący, za dużo pije. Owszem, no jakieś 2 lata czy 3 lata wcześniej trochę zaczyna porządkować swoje życie, ale no też ostatecznie jak jest w czasie wojny i służy w AK, to niekoniecznie bardzo blisko żony jest. On się często też ukrywa. Pisze do niej, mamo, ale o co ci chodzi? Mundek osiągnął to, co chciał. On zawsze chciał być męczennikiem. To było jego największe pragnienie i jest męczennikiem. Jest już z Matką Bożą, tylko się cieszyć. I całej pikanterii tej historii nadaje fakt, że Franek też zostaje Franciszek Kolbe. Bo oczywiście mówimy o 50-letnim mężczyźnie. Zostaje aresztowany, trafia do Auschwitz i także w Auschwitz umiera. A jego jedyna córka powtarza jego drogę. To jest bardzo takie pełna perypetiów życia. No nie potrafi się z nikim na stałe związać. A jego wnuczka, opisują to biografowie, umiera z przedawkowania narkotyków gdzieś w jednej z łódzkich kamienic. Więc to jest historia dopiero tych trzech braci, którzy są tak różni, a równocześnie tak do siebie podobni. To jest dopiero historia, która moim zdaniem jest historią naprawdę filmową. Nie na taki trochę sakrofilm, tylko na film naprawdę pokazujący, jak skomplikowane są czasem ludzkie losy i jak nieoczywista bywa świętość.
1: To chyba nawet bardziej na serial niż na film, bo słyszę, że tych mikrohistorii tutaj jest dosyć sporo, ale pan wspomniał o tym, że Rajmund, czyli Maksymilian, od samego początku chciał być świętym, chciał być męczennikiem. Film przedstawia go jako mistyka, który ma dwie wizje. Jedną to ta, o której już pan wspomniał, z dwiema koronami. Druga to wizja wesela. Wesela, na którym bawi się, raduje się Chrystus i on chciałby być na tym weselu. Czy Maksymilian Kolbe w takim razie był mistykiem? Niejako sobie na to odpowiedzieliśmy, ale właśnie czy te wizje...
0: Znaczy jedna wizja, o jednej wizji, tej drugiej, to mamy jednak wrażenie, że jest ona licencją poetyką. Ta pierwsza to jest oczywiście wizja, o której mówi, ale nie Maksymilian.

0: Tym Indianom tej wizji nie mówi. Nigdy.
1: A kto mówi?
0: Matka. Po jego śmierci. Mama Maksymiliana mówi, że on się modlił przed obrazem jako chłopiec i tam zobaczył tą wizję, przybiegł do niej i jej o tym opowiedział. Ja oczywiście nie mam podstaw twierdzić, że ona mówi nieprawdę, tylko pamiętajmy, ona to mówi po śmierci Maksymiliana. Czy to była wizja mistyczna? Czy może jednak to była taka wizja dziecka, czy wyobraźnia dziecka, które się podzieliło tą wyobraźnią z matką? Niewątpliwie wyobraźnia bardzo nasycona elementami religijnymi, bo rodzina Kolbe była religijna, matka. Największym pragnieniem matki było być siostrą zakonną od młodości. No nie udało się, bo żyli w zaborze rosyjskim. Kobiet wtedy poza zgromadzeniami ukrytymi nie przyjmowano.
1: Znaczy, ale
0: nie
1: jak był... słychać, bardzo skutecznie przeniosła to na synów.
0: Tak. Natomiast, no więc była to bardzo religijna rodzina i nawet w takim dość normalnym duchu religijnym, chociaż tam mama też miała takie tendencje, na przykład jak miała być szkoła mieszana, to się nie zgodziła, żeby synowie poszli do szkoły koedukacyjnej, dzisiaj byśmy powiedzieli, bo te dziewczęta to nie wiadomo co tam z nimi zrobił, albo jak on jechał do Rzymu, to też go przestrzegała, że tam te Włoszki, to nigdy nie wiadomo. No, to trzeba, no, matka nie najlepiej zdała model ówczesnego wychowania seminaryjnego. Oni zawsze, nawet jak wychodzili na spacery, to we dwóch kleryków, dwóch braci. Ale zostawmy matkę. Natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć, że z jakąś wizją mistyczną mieliśmy do czynienia, ale sam Maksymilian nigdy się na wizje swoje prywatne nie powoływał. Nigdy o tym nie mówił i prowadził bardzo normalne życie ówczesnego zakonnika. Dużo bardziej radykalne, dużo bardziej ubogie, dużo bardziej... No, uporządkowane to może źle powiedziane, a takie pracowite. Natomiast nie patował swoimi wizjami mistycznymi, więc czy miał, bo oczywiście, czy był mistykiem? Tak, no był człowiekiem modlitwy, niewątpliwie modlił się i to znaczy mistyk. Natomiast czy miał wizję? Nie wiem. No, może miał, może matka opowiada wiernie o tym, co miało miejsce, a może pamięć, nie chcę powiedzieć, że nas oszukuje, bynajmniej, tylko że trochę jej pamięć, trochę jego, trochę bierzmy poprawkę na lata, które upłynęły, na jej emocje, na jego emocje jako dziecka. Po prostu opowiada jakąś historię, a ona się układa, pięknie się wpisuje w tę narrację. To też trzeba zupełnie jasno powiedzieć, że ta opowieść o tych dwóch koronach, no, on jest beatyfikowany jako białą koroną, czyli jako wyznawca, i czerwoną koroną, bo kanonizowany jest jako męczennik, więc no, przepięknie się to wszystko składa. Czy tak było, czy nie, to dla jego świętości nie ma znaczenia. To znaczy jego wizje albo ich brak są dla tego życiorysu kompletnie bez znaczenia.
1: Wróćmy jeszcze do filmu. W filmie Maksymilian Kolbe trafia do celi głodowej z takim zestawem osób, które reprezentują właściwie każdy kategorię więźnia, która trafiała do Auschwitz, bo jest i Rom, jest osoba homoseksualna, jest wreszcie również dwóch Żydów. I prawdę mówiąc, pomyślałem sobie, o, i tutaj twórcy mają okazję, żeby trochę dotknąć tego tematu antysemityzmu, słynnego tematu antysemityzmu ojca Maksymiliana Kolbego, bo ten temat pojawia się za każdym razem, kiedy jakieś dzieło dotyczące tego świętego pojawia się w przestrzeni publicznej, no to zaraz mamy głosy dotyczące tego, że no dobrze, ale pamiętajmy o tym, co on wypisywał w Rycerzu Niepokalanej przed wojną, kogo dopuszczał na łamę, bo przypomnijmy, ksiądz Franciszek Trzeciak w 39.
0: A jego akurat nie dopuścił.
1: Ale był na łamach Małego Dziennika. Wtedy ktoś inny był...
0: No tak, raczej on nigdy nie był naczelny Małego Dziennika, tak. Ale parokrotnie próbował zablokować jego teksty, te najbardziej antysemickie.
1: I to jest, no właśnie, to jest bardzo ciekawe, i dlatego zapytajmy.
0: To jest strasznie skomplikowana historia. Dlaczego? Dlatego, że niewątpliwie Maksymilian był zafascynowany Żydami. Jego msza święta prymicyjna odbywała się przy ołtarzu, przy którym nawrócił się taki hrabia Ratisbonne. To jest taki żydowski bankier, który potem się nawraca, zmienia wyznanie, zostaje katolikiem, przyjmuje chrzest, zostaje katolikiem, zakłada zakon żeński, którego celem jest ewangelizacja czy nawracanie Żydów. W tej chwili to zgromadzenie jest w czołówce dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, bardzo jest zaangażowane. Niewątpliwie jest tak, że ma przyjaciół, bardzo chętnie spowiada się u nawróconych, ochrzczonych Żydów. Więc to jest jeden element jego myślenia. Wcale nie tak oczywisty, powiedzmy sobie, w tamtym czasie, kiedy rodzi się już nie chrześcijański antyjudaizm, bo on już jest, tylko często rasistowski antysemityzm. To dla rasistowskich antysemitów to, że ktoś zmienił wyznanie, nie

0: miało znaczenia. Mógł się ochrzcić i tak zostawał Żydem. No i tu prosty przykład, postawa Heideggera, który swojego nauczyciela ochrzczonego i mistrza, któremu zadedykował bycie i czas, czyli Edmunda Husserla, ochrzczonego Żyda, którego synowie walczyli, także ochrzczeni, walczyli w I wojnie światowej po stronie niemieckiej, byli profesorami prawa, ojciec był wybitnym filozofem. Heidegger się go wypiera, no bo jest Żydem, no bo jest chociaż od dziesięcioleci już człowiekiem całkowicie zakorzenionym w kulturze niemieckiej. Więc tu u Maksymiliana tego nie ma. Ale to, żeby znowu nie być jednostronnym. Z drugiej strony niewątpliwie jest tak, że Maksymilian uznał prawdziwość protokołów mędrców Syjonu i niemała część z jego pism z pierwszych lat rycerza niepokalanej opartych jest na falsyfikacie, kłamstwie, jakim są protokoły mędrców Syjonu. I to wprawdzie stopniowo jakby wypłukiwane jest. Stopniowo przestaje się powoływać na protokoły mędrców Syjonu Maksymilian, ale rzeczywiście wielokrotnie jeszcze w jego piśmie, czasem jego piórem, ale częściej piórem kogo innego, będzie eksponowany konflikt polsko-żydowski czy chrześcijańsko-żydowski i znajdziemy w tych tekstach bez wątpienia czasami okropne antysemickie teksty. I teraz my oczywiście na to zrozumiałe, my się na to patrzymy z perspektywy Holokaustu i myślimy, to jest straszne, to tutaj nie zamierzam wyjaśnić. Tylko warto pamiętać, że nie był wyjątkiem Maksymilian, to znaczy cała przedwojenna debata, po wszystkich stronach debaty, łącznie z socjalistyczną, znajdziemy naprawdę paskudnych antysemitów. Na ich tle Maksymilian nie jest najbardziej radykalny, tak bym powiedział. Bardziej oczywiście na tle prawicowych nie jest najbardziej radykalny, ale tak, znajdziemy tam także takie elementy. To jest także związane z tym, że pamiętajmy, to pismo trafiało głównie do chłopów. Ten konflikt gospodarczy, społeczny, z jednej strony jakoś realna, z drugiej strony wyolbrzymiany przez, na przykład przez Endecję. No był żywy i tak, i niektóre teksty Maksymiliana, a jeszcze bardziej jego współpracowników się to wpisywało. I znowuż, wracając do księdza Trzeciaka, Maksymilian raz blokuje jeden z jego tekstów, Trzeciak się odwołuje do prowincjała i Maksymilian odmawia, nie publikuje jednego z takich najbardziej antysemickich tekstów księdza Trzeciaka. Więc no, mamy tu do czynienia z taką postawą, z jednej strony jest dzieckiem swoich czasów, jest antysemicki, bo antysemickie są jego czasy, czasami bardziej trochę niż czasy. Z drugiej strony jest człowiekiem zafascynowanym judaizmem i to realnie zafascynowany, to znaczy on by strasznie chciał nawracać tych Żydów, nie wychodzi mu zazwyczaj, ale bardzo by chciał. I rozmawia z nimi i kiedy jest ta grupa uciekinierów, to nawet daje dzieciom prezenty na Hanukę. Więc no, nie ma co go tutaj wybielać. To znaczy to nie jest tak, że nie znajdziemy strasznych tekstów w jego lekturach. To nie jest tak, że z naszej dzisiejszej perspektywy to jest postać akceptowalna. Natomiast no, warto też pamiętać o kontekście historycznym, społecznym, w jakim on się obracał. To znaczy z całą pewnością nie był na tym tle postacią najbardziej radykalną.
1: I przyznam, że tego najbardziej żałuję w tym filmie, bo to była świetna okazja, żeby właśnie w ten sposób nakreślić postawę ojca Kolbego w tym filmie. Tymczasem film przechodzi nad tym problemem zupełnie
0: bokiem. No tak, ale gdybyśmy chcieli historycznie tak mocno to potraktować, no to mielibyśmy taką sytuację. Akurat Maksymilian tego nie robił. Wiemy, że na przykład często nocował u pewnego pastora, no i chciał go bardzo nawrócić, ale mu się nie udało. Natomiast no, wiemy, jaka była postawa, wiemy, bo ona sama to zanotowała, jaka była postawa Faustyny. Oczywiście Faustyna też była siostrą, tak jak on był zakonnikiem, ale była dużo mniej wykształcona. Natomiast ona, kiedy widzi umierającą Żydówkę, to jej miłość do Żydów objawia się w taki sposób, że ona ją chrzci. Chociaż nikt ją o to nie prosi. Więc możemy zadać pytanie, i to jest no, z naszej perspektywy w tamtych czasach, w tamtej teologii i tak nie było to najmądrzejsze, ale no, powiedzmy emocjonalnie, nie dla rodziny tej ochrzczonej, bo to jakby strasznie rozbijało im wszystko, także religijnie, ale no, było jakoś zrozumiałe w tamtych emocjach. Tak? No, dla nas nie jest zrozumiałe, ale tam można jakoś spróbować to zrozumieć. Natomiast no, wyobraźmy sobie, że no, taka osoba traci przytomność, a Maksymilian, myśląc, że tylko chrzczony może zostać zbawiony, ją chrzci. Tak mogłoby to wyglądać. Ja nie wiem, czy by tak wyglądało, bo nic o tym nie wiemy. I nie wiem, czy Maksymilian by się na to zdecydował. Być może nie. Być może by tak nie zrobił. Ale z całą pewnością próbowałby nawrócić. No to by były rozmowy, bo to wiemy, bo były takie jego historie, gdzie on odwiedzał

0: jakieś, kiedy chorował, ciężko chorował na gruźlicę, to odwiedzał takie laickie sanatoria, a w nich także odwiedzał mieszkających tam Żydów. Nie agresywnie, absolutnie, żeby z nimi rozmawiać, polskich Żydów. No, to już jaka była ich tożsamość, to zostawmy. Często Polska, ale z pochodzenia byli Żydami. Rozmawiał z nimi, rozmawiał i jak mógł, to ochrzcił. No więc pytanie, czy gdybyśmy chcieli być wierni prawdzie historycznej, to te ostatnie dni nie wyglądałyby właśnie w taki sposób, że on by próbował nawrócić.
1: A właśnie, bo moim ostatnim pytaniem jest pytanie, do którego muszę zastosować wstęp. No bo w tym podcaście już wielokrotnie miałem do czynienia z filmami, które faktograficznie są bardzo szczegółowe, ale tracą esencję. I z filmami, które niekiedy faktograficznie odbiegały od rzetelności, ale były w stanie uchwycić esencję danego wydarzenia. Czy film Triumf Serca, pańskim zdaniem, w którejś z tych kategorii się mieści, a może w zupełnie innej?
0: Znaczy ja uważam, że i to jest mój problem z tym filmem, w ogóle z dużą częścią twórczości o Maksymilianie. Wszyscy się skupiają na jego śmierci, na tych ostatnich wydarzeniach. Ten film jest o tych ostatnich godzinach. Natomiast ta postać jest kompletnie niezrozumiała, jeśli się nie spojrzy na nią w całości. Tu już parę odcinków serialu pokazaliśmy, ale nie da się zrozumieć jego podejścia na przykład do tego, że on ciągle wywędrowuje dalej, że coś buduje i natychmiast to zostawia. Jeżeli zapomnimy, że on jako bardzo młody człowiek, jako nastolatek, podejmuje z bratem i z rodzicami decyzję. Przewędruje nielegalnie przez granicę do innego zaboru i tam wstąpi do małego seminarium. I następnym razem z rodzicami zobaczy się, jeśli wstąpi dalej do zakonu, dopiero kiedy skończy seminarium, czyli za 10 lat. Tam troszeczkę wcześniej się zobaczył, bo rodzice do niego przyszli go odwiedzić, ale to była decyzja, którą on podjął. A jeżeli no, oczywiście nie wstąpi do wyższego seminarium, tylko a były takie myśli, zostanie oficerem, no to zobaczy się wcześniej. Ale 14-letni chłopiec przeprowadzony jest nielegalnie z bratem przez granicę i wie, że ta decyzja oznacza, że on się nie zobaczy bardzo długo z rodzicami. Ale co więcej, on już nigdy nie wrócił do swojego domu, ponieważ kiedy on ze starszym bratem był już w małym seminarium, to podjęli jego rodzice decyzję o tym, że wysyłają młodszego brata do tej samej szkoły i podjęli decyzję o tym, że aby obydwoje wstąpili do zakonu, to rozwiązują swoje małżeństwo. To jest bardziej skomplikowane prawnie, ale jakby przestają być małżeństwem. Ona idzie do klasztoru żeńskiego, on idzie do klasztoru męskiego. I kiedy ojciec Kolbe zostaje wyświęcony na księdza, w Rzymie zresztą, i wraca do Polski, to on już nie ma domu, do którego może wrócić. Tego domu już nie ma. Co więcej, ojciec do niego pisze zrozpaczony, że wszyscy go zostawili. Jest tylko matka, która żyje w klasztorze żeńskim. Nie jest siostrą zakonną, bo nigdzie jej nie przyjęto, ale żyje tylko w takim miejscu. No, trudno sobie wyobrazić, jaki to jest... A to nie był zły dom, to też podkreślam. Przy wszystkich jego takich problemach, to był w miarę ciepły, tak z matką zamordystką, ale jednak dobry, pobożny dom, bo ojciec był bardzo ustępliwy. No ale to jest szokujące doświadczenie, tak? To znaczy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. No, także w tamtych czasach dużo mniej skupionych na emocjach dziecka, ale nawet w tamtych czasach to nie było nic bardzo typowego. I z tej perspektywy dalej to są takie drobiazgi. No, kiedy on jest zakonnikiem w Rzymie, bratem, no to dowiaduje się, że jako ma być takim cenzorem i ojcowie cenzurują gazety, wycinają, czego nie można czytać i on się ma zająć tym, czego nie można, żeby to jakoś tam zanihilować. Prawdopodobnie to czyta, więc jakby to wie trochę więcej niż jego koledzy. Więc to jest jakby mój problem jako biografia Maksymiliana, że sprowadzenie, nawet jeżeli są reminiscencje, ale one są takie właśnie bardzo, bardzo religijno skupione na takich wydarzeniach, no bardzo już takich wyzwających i raczej związanych z jego życiem zakonnym, ewentualnie z jakimiś mistycznymi przeżyciami. Nie da się zrozumieć tej postaci bez tych ludzi. A jednocześnie też trzeba powiedzieć, to zerwanie jest w nim silne, ale on na przykład do końca życia, w czasie każdej mszy świętej, wspomina aptekarza, dzisiaj byśmy powiedzieli, farmaceutę, który sprawił, że on poszedł do szkoły, bo powiedzieliśmy, to brat był przeznaczony do

0: stanu duchownego. Tylko pamiętajmy, co to oznaczało w tamtych czasach. Jego rodzice najpierw mieli własny warsztat, a później pracowali w fabryce. I to, że najstarszy syn był przeznaczony do życia duchownego, oznaczało, że to jego posłano do szkoły. A Mundek miał, no oczywiście, skończyć jakąś taką zupełnie szkołę powszechną, a potem pomagać w pracy rodzicom. Znaczy, on miał pracować z nimi w tej fabryce. Już zaczynał taką pracę. I on by powiedział opatrzność, ale człowiek niewierzący może powiedzieć przypadek. Ale przypadek sprawił, że tak nie było, bo kiedyś matka, która była też, no, dzisiaj byśmy powiedzieli położną, wtedy byśmy powiedzieli akuszerką, pomagała przy porodach kobietom. Wysłała go po jakieś potrzebne do, przy jakiejś trudnej sytuacji środki do apteki i on poszedł i temu aptekarzowi powiedział to bardzo ładną łaciną. I ten aptekarz mówi do niego, chłopcze, ty musisz się świetnie uczyć w gimnazjum. A on mówi, nie, nie, to brat się uczy, ja się nie uczę. On mówi, nie, to musisz się uczyć. I sam Maksymilian wspominał, że ten aptekarz zaczął jego uczyć, tak żeby on jakby w następnym roku dostał się do tego gimnazjum i przekonał rodziców, być może także trochę im pomógł finansowo, chociaż to była bardzo dumna rodzina, oni nie lubili przyjmować wsparcia, ale być może nawet trochę pomógł i dzięki temu on trafił do gimnazjum i dzięki temu trafił do, potem do małego seminarium franciszkanów we Lwowie i cała ta historia mogła się odbyć. Ale Maksymilian, jak mówię, zrywający często pewne rzeczy, przynajmniej zmieniający miejsce, zostawiający je, o tym człowieku pamiętał do końca swoich dni. W czasie każdej mszy świętej dziękował za tą pomoc.
1: Ha, wydaje mi się, że jeśli słucha nas jakiś producent, to mam nadzieję, że przekonaliśmy takiego producenta do tego, że jest to postać, która paradoksalnie nie ogranicza się tylko do niezwykłej, heroicznej śmierci.
0: Ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam. Jak ktoś chce zrozumieć, o czym mówię, to warto poszukać nawet w internecie, można to znaleźć. Ojciec Innocenty Maria Bocheński, tak się wtedy podpisywał, później znany jako Józef Maria Bocheński, czyli wybitny filozof, sowietolog, dominikanin. Już dzisiaj wiemy, że całe życie dominikanin, ale nie wyznający doktryny chrześcijańskiej, na przykład Trójcy Świętej, bo on na koniec życia się podzielił tą w swoim testamencie, ale człowiek niezwykły, niezwykle inteligentny i z zupełnie innej bajki. Bo to dominikanin, intelektualista, filozof.
1: Kaznodzieja.
0: No, znaczy filozof, ale też taki wtedy bardzo uporządkowany logik też. Kiedy pojechał pisać reportaż do Niepokalanowa, to pisze, przyjechałem tam z takim nastawieniem, Boże, jaka to beznadzieja, jaka to beznadzieja. I te figurki, no wtedy nie plastikowe, te gipsowe figurki i te trawniki, to wszystko takie po prostu ludowo dewocyjne. No on, intelektualista, on z rodziny no, ziemiańskiej, świetnie ustawiony. No był taki... I mówi, wszystko tak wyglądało, dopóki nie zobaczyłem, jak to działa. Jak są skrzynki, gdzie każdy brat, nawet ten pracujący na taśmie, tu cudzysłów, może wrzucić pomysł racjonalizatorski i jak te pomysły są wykorzystywane. Jak zobaczyłem, jak się ich zmienia, żeby oni nie zastali się w tym, co robią, tylko żeby się rozwijali cały czas. Jak zobaczyłem, jak to wszystko dzień i noc działa, to oczywiście ten zachwyt taki modernistyczny tym ruchem, ale on to opisuje właśnie w taki sposób, to człowiek sobie uświadamia, że tam coś było jeszcze. Takie coś, co mogło zafascynować również ludzi o zupełnie innym modelu estetycznym czy religijnym.
1: O świętym Maksymilianie Kolbem, bo nie powiem, że tylko o filmie Triumf Serca, rozmawiałem z panem doktorem Tomaszem Terlikowskim, filozofem i publicystą, autorem książki Maksymilian Maria Kolbe, biografia świętego męczennika. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.
4: Powtórka programu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają

zmieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii.

0: procesy, które kształtują naszą codzienność.
1: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
0: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Specjalny rządowy samolot z misją na Węgrzech ma przetransportować do kraju rannych w wypadku polskiego autokaru. Końcówka wakacji z tańszym tankowaniem wrócił program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Srebro Polki i wielkie emocje. Na koniec relacja z ostatniego dnia zmagań lekkoatletów w Birmingham. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Na początek dramatyczna relacja po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, ponad 40 zostało rannych. To pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali do kraju z Bośni i Hercegowiny. Nagle usłyszałem huk i łomot, relacjonuje pan Zdzisław, który był w tym autokarze.
2: Wszyscy spali, nikt nic nie wie. Jak uderzyło w ziemię i ludzie narobili krzyku, gwałtu, to ja się obudziłem i widziałem, co się dzieje. Postanowiłem troszkę poratować ludzi, kogo mogłem. Żonę widziałem, że ratowałem, ale widzę, że już nie oddycha, no to...
3: Małżonka nie przeżyła?
2: Tak.
1: Poszkodowani trafili do 4 węgierskich szpitali. Do transportu rannych rząd wysłał specjalny samolot z pomocą medyczną i konsularną, a dziś od rana rannych odwiedzają przedstawiciele rządu, w tym wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w których przebywają poszkodowani w wypadku. Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
1: Do wypadku doszło około 1:00 w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Na prostym odcinku drogi autokar nagle zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Ważący ponad 20 ton pojazd przygniótł część pasażerów. Do jego podniesienia potrzebne były aż 2 dźwigi. Co było przyczyną tragedii? Węgierska policja informuje wstępnie o zaśnięciu kierowcy. Kierowca, który czuje się źle lub jest zmęczony, powinien odmówić prowadzenia pojazdu, mówił na naszej antenie ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy Marek Kamieński.
5: To leży na takim kierowcy i odpowiedzialność prawna, bo tu jest przecież on odpowiada za bezpieczeństwo klientów. Natomiast istnieje coś takiego jak prawo kierowcy do odmówienia prowadzenia autokaru, jeśli zauważył u siebie sytuację, jakąś zdrowotną sytuację właśnie jakiegoś przemęczenia mimo odpoczynku.
1: W pojeździe było 2 kierowców. Po przesłuchaniu węgierska policja zatrzymała jednego z nich. Na polecenie premiera Donalda Tuska w całym kraju prowadzone będą dodatkowe kontrole autokarów. Śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech wszczęła prokuratura w Krośnie. Więcej na polskieradio24.pl. Od dziś ceny paliwa niżej. Wrócił program CPN, choć tylko na 2 tygodnie i w okrojonej formie. Rząd obniżył VAT na paliwa z 23 do 8%. Do tego znów ustalane są ceny maksymalne. I tak od północy za litr popularnej 95 kierowcy płacą 6 zł i 41 groszy. 7,20 kosztuje litr benzyny 98, a 7,37 trzeba zapłacić za litr oleju napędowego. W ten sposób rząd chce ulżyć kierowcom w końcówce wakacji. CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Zaczyna brakować dawców krwi. To problem, który zawsze wraca w wakacje. Latem dawców jest mniej, ale zapotrzebowanie nie maleje. Dodatkowo po odwiedzeniu niektórych

0: których krajów należy wstrzymać się z oddawaniem krwi, przypomina Michał Sokołowski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
1: Czasami jest to pół roku, czasami są to 4 tygodnie, 28 dni. To nie musi być egzotyka. To mogą być chociażby niektóre rejony Włoch, czy z kolei Francji.
0: W tej chwili potrzeba przede wszystkim krwi grup ujemnych. Dla przypomnienia, krew mogą oddawać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg. Na koniec gratulacje dla Klaudii Kazimierskiej. Polka wywalczyła srebro w biegu na 1500 metrów. W Birmingham zakończyło się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Ostatni dzień rywalizacji podsumuje Rafał Bała.
2: Zaczęło się od biegu maratońskiego w centrum miasta. Aleksandra Lisowska na 4 lata temu w tej konkurencji w Monachium niespodziewanie wywalczyła złoto. Tym razem nie wytrzymała tempa rywalek, a to głównie przez uraz pośladka. Nie mogła przyspieszać, czując ból od połowy dystansu. Ostatecznie uplasowała się na 13 pozycji. Wieczorem rywalizacja przeniosła się na stadion. Kibice dopisali, choć wciąż można się było doszukać pustych krzesełek, ale większość z nich przyszła oklaskiwać Brytyjczyków i szwedzką gwiazdę tyczki Armanda Duplantisa. Polka Małgorzata Maślak-Glugla, startująca w oszczepie, nie poradziła sobie w finale, zajmując 8 miejsce z wynikiem 58 metrów 51 cm. Ale to, co najciekawsze, nastąpiło dopiero później. Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska biegły na 1500 metrów. Kazimierska, która mieszka i trenuje w amerykańskim Eugene, spisała się znakomicie, przegrywając tylko z Brytyjką Hunter Bell i zdobywając srebro. Lizakowska na 9 pozycji. W żeńskiej sztafecie 4x400 metrów bez Natalii Bukowieckiej, która na rozgrzewce poczuła ból nogi. Polki zajęły 7 miejsce, a wśród mężczyzn na tym dystansie biało-czerwoni na 6 pozycji. Polacy kończą te mistrzostwa na 18 miejscu w klasyfikacji medalowej z 8 krążkami, ale bez ani jednego złota. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Kolejne lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy za 2 lata w Chorzowie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek z burzami, ale bez upału. Popada i zagrzmi głównie na zachodzie, w centrum i południu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 29, gdzieniegdzie na południowym wschodzie. W centrum okolice 25.
3: Klimat.
0: Zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. Obecnie w większości regionów jest ono średnie, a jakość powietrza o poranku w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 6:07 na zegarach. Dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia 2026 roku. Roch Kowalski pourlopowo się z Państwem witam bardzo serdecznie, a wraz ze mną są także, jeśli się nie mylę, pourlopowa Anna Pałdyna, Patrycja Pindakiewicz, a po stronie informacji był Łukasz Jakubowski, Michał Chomyszyn i zapraszamy na nasz poranny program. Przed nami poniedziałek, 17 dzień sierpnia, o tym już wspomniałem. 229 dzień roku. Słońce wzeszło w znaku lwa o 5:22, a zajdzie o 19:57. Jeszcze muszą mi dać Państwo chwilę na rozruch. Dzień potrwa 14 godzin i 34 minuty, a imieniny obchodzą dzisiaj Jacek, Anita, Joanna, Maria oraz Angelika. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Będą z nami także w poranku goście po godzinie 7:07 Adam Gomoła z Polski 2050, a po 8:07 Marcin Karpiński z Lewicy. Będziemy rozmawiać m.in. o obchodach święta Wojska Polskiego, te już za nami, a przed nami zdaje się sezon ogórkowy, przynajmniej 2 tygodnie sezonu ogórkowego, więc będziemy się trochę cieszyć i rozmawiać o tym, co w polityce szerzej, a nie tylko na co dzień. No to co, zaczynamy, a zaczynamy jak zawsze od kalendarium historycznego, a ja tylko przypomnę, że nasz program realizuje Jakub Brzeziński.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to...
9: Habemus Papam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.

0: 18 sierpnia w roku 1629 urodził się król polski Jan III Sobieski.
1: Był prawnukiem po kądzieli hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Ojciec Sobieskiego, Jakub, przykładał ogromną wagę do edukacji. To dzięki niemu Jan ze swym starszym bratem Markiem studiowali w Krakowie w Szkole Nowodworskiego, następnie na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej.
0: Przypominała profesor Teresa Hynczewska-Hennel. Za największe osiągnięcie Sobieskiego uznawana jest wygrana Bitwa pod Wiedniem, do której doszło 12 września 1693 roku. 140 lat temu urodził się inżynier Stefan Bryła, pionier spawalnictwa w budownictwie.
2: Zbudował wiele konstrukcji spawanych szkieletowych, m.in. Prudential w Warszawie, wówczas najwyższy budynek. Dzisiaj to jest Hotel Warszawa na Placu Powstańców Warszawy. Ten budynek dostał w czasie powstania 120 pocisków artyleryjskich i jednak się nie zawalił. To świadczy o tym, jak dobre rzeczy budował Bryła, a sam Bryła był nie tylko odważnym konstruktorem, był też przedstawicielem podziemia, który prowadził wywiad gospodarczy i planował powojenną przyszłość Polski, no i uczestniczył w kształceniu politechnicznym, za co został rozstrzelany w roku 1943.
0: Przybliżał profesor Bolesław Orłowski. W roku 1940 urodziła się działaczka opozycji antykomunistycznej Zofia Romaszewska. Kierowała biurem interwencyjnym Komitetu Obrony Społecznej KOR, a w stanie wojennym organizowała podziemne radio Solidarność.
3: Nikomu do głowy nie przychodziło, że poza polskim radiem podziemie może mieć swoje radio. No po prostu to było nadzwyczajne zjawisko. Nikt się nie wyobrażał, że coś takiego może być w rękach opozycji.
0: Po przemianach ustrojowych była między innymi kandydatką na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Tego dnia, lecz w roku 1945 w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść Folwark zwierzęcy George'a Orwella. Powieść jest alegorycznym ostrzeżeniem przed totalitaryzmem.
4: Zwierzęta nigdy nie straciły poczucia, że należenie do zwierzęcego folwarku jest ich honorem i przywilejem. Był to jeszcze jedyny folwark w całej Anglii, który należał do zwierząt i na którym gospodarowały same.
0: Niemal do upadku ustroju komunistycznego w naszym kraju była zakazana przez cenzurę. Jej pierwsze oficjalne polskie wydanie ukazało się dopiero w roku 1988. Dziś 80. rocznica urodzin aktora i reżysera Eugeniusza Priwiędzęcewa. Dużą popularność przyniosła mu rola w serialu Złotopolscy, czy epizod w filmie Nic Śmiesznego.
5: 13 lat temu w mieszkaniu pode mną zamieszkał jakiś kretyn, zatrudniony gdzieś podobno jako aktor, który codziennie od przyjścia z roboty przez resztę dnia i część nocy wierci dziury w ścianach i suficie.
6: Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi. Będziemy razem borować dziury.
0: Wystąpił także w filmie Zabić księdza Agnieszki Holland, gdzie partnerował znanym aktorom kina światowego. 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej zawiązany dzień wcześniej Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przedstawił 21 postulatów.
2: Spośród 21 postulatów najważniejszy był pierwszy. Powołanie niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych. Komunistyczna władza szła w zaparte i nie chciała się zgodzić na realizację tego postulatu.
0: Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. W roku 1989 zawiązała się koalicja Solidarności ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym oraz Stronnictwem Demokratycznym. Kandydatem koalicji na premiera był Tadeusz Mazowiecki.
7: Manewr ten się udał, ale nie bez wiedzy i zgody generała Jaruzelskiego. ZSL sobie nawet w pewnym momencie wyobrażał, to on będzie sygnował premiera, no ale Lech Wałęsa był tutaj bardzo zdecydowany.
0: Ówczesną sytuację tłumaczył profesor Andrzej Paczkowski. Tego samego dnia Sejm Kontraktowy powołał Komisję Nadzwyczajną do zbadania działalności MSW pod przewodnictwem Jana Rokity. 35 lat temu Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego Janem Sorensenem. Data ta jest uznawana za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. W roku 1998 w wypadku samochodowym zginął mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Władysław Komar.
8: Ten złoty medal to jest za fantastyczna sprawa, że jeszcze w tej chwili wierzę. Okazało się, że jestem większy niż myślałem.
0: Mówił po wygranej podczas igrzysk w Monachium. Drugą ofiarą śmiertelną wypadku był Tadeusz Ślusarski, najbardziej utytułowany polski tyczkarz. Dziś 24. rocznica śmierci aktora i satyryka Edwarda Dziewońskiego. Był założycielem słynnego kabaretu Dudek, w którym występował m.in. z Janem Kobuszewskim czy Wiesławem Michnikowskim.
9: Kuba.
10: Jaki Kuba?
9: Gold.

0: A jeżeli Kuba, to kto mu?
1: Rapaport!
0: Bini?
1: Tak!
0: Tu Kuba. Co jest?
1: Jest teraz do zrobienia.
2: Edward Dziewoński jest patronem Stołecznego Teatru Kwadrat, którego był założycielem i dyrektorem artystycznym.
3: Kalendarium historyczne.
4: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, przedstawiła je Blanka Pietrzak, a realizował Jakub Białobrzewski.
3: Przegląd prasy.
4: To zacznijmy od wspomnień, czyli od weekendu i od Święta Wojska Polskiego, defilady w Warszawie oraz parady morskiej w, przepraszam za ten szelest gazet, i paradzie morskiej w Gdyni. Rzeczpospolita na swojej pierwszej i trzeciej stronie, a także 15, pisze o, właściwie analizuje możliwości sprzętowe polskiego wojska. Robi to Maciej Miłosz. Sprzęt to nie wszystko. Defilada wojskowa pokazała ogromny postęp w wyposażeniu Wojska Polskiego, ale Abramsy, K2, Patrioty czy F-35 nie powinny przesłonić problemów. Najpoważniejszym z nich jest szkolenie rezerw. Po zawieszeniu poboru Polska przez lata nie miała sprawnego systemu masowego przygotowywania obywateli do służby. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, obejmująca 30-40 tysięcy osób rocznie, nie wystarczy, jeśli w razie wojny armia miałaby zwiększyć liczebność do 600-800 tysięcy żołnierzy. Drugim problemem jest system kierowania i dowodzenia. Reforma trwa od ponad dekady, a wciąż nie ma jasnego wskazania, kto w czasie wojny odpowiada za poszczególne decyzje. Trzecim problemem zaplecze przemysłowe i logistyczne. Polsce wciąż brakuje odpowiednich zasobów amunicji i paliwa, a krajowy przemysł dopiero rozwija zdolności serwisowania i produkcji sprzętu. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej, a my także do, jak Państwu wspominałem, do tych wątków, szczególnie rozdźwięku pomiędzy prezydentem, premierem i wicepremierem obrony narodowej, będziemy wracać w naszych rozmowach politycznych. Super fakt. Przypomina dzisiaj na 8 stronie o powrocie na 2 tygodnie programu rządowego Ceny paliw niżej. O złotówkę taniej, tak pisze fakt. Od dziś do końca sierpnia VAT na benzynę i olej napędowy będzie obniżony do 8%. Premier Donald Tusk przekonywał, że ceny paliw powinny być niższe od wcześniejszych nawet o złotówkę. Analityczka Urszula Cieślak z biura Reflex studzi jednak oczekiwania. To nie jest tak, że każde paliwo potanieje jednakowo i że na każdej stacji obniżka będzie taka sama. Mniej więcej dzisiaj maksymalne ceny paliwa na stacjach to 6,41 za 95, 7,20 za 98 i 7,37 za olej napędowy. Przypominamy, że ten program potrwa jeszcze tylko 2 tygodnie. Na koniec tego przeglądu prasy Gazeta Wyborcza, 4. i 5. strona Gazety Wyborczej z wielkim rozkładowym zdjęciem Marcina Romanowskiego i rozmowa z generałem Romanem Polką, byłym dowódcą jednostki GROM. W sensie politycznym to po prostu zdrada. Tak generał Polko mówi o nadaniu z Naddniestrza listu do prokuratury przez Marcina Romanowskiego. Nie miejmy złudzeń. Obecność byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości w Naddniestrzu to żaden przypadek. Na taki krok musiała paść wyraźna zgoda ze strony Moskwy. Mówimy o strefie całkowicie kontrolowanej przez Rosję, w której to wyłącznie Kreml decyduje o tym, kto i na jakich warunkach dostaje schronieniem. Tak mówi generał Roman Polko i dodaje, że skoro były wiceszef resortu sprawiedliwości ląduje w tak zapalnym punkcie, polskie służby powinny traktować jako to jako scenariusz skrajnego zagrożenia, w którym polskie tajemnice państwowe trafiają bezpośrednio na zaplecze frontu wroga. I jeszcze jeden cytat z generała Polko. Zastanówmy się, co się stanie, jeśli w obliczu kolejnych wyborów politycznych wahadło w Polsce znów się przechyli i do władzy w ten czy w inny sposób powróci dawny obóz. Czy to oznacza, że człowiek, który dziś ucieka w ramiona Kremla, nagle wróci do kraju w pełni chwały? To porażające, mówi generał Polko. Wczoraj w nocy doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru, którym pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, w tym 10 jest w ciężkim stanie. Takie tragedie po raz kolejny każą pytać, co prowadzi do wypadków autokarów, jakie znaczenie mają zmęczenie kierowcy, koncentracja, presja czasu czy warunki podróży. O tym na naszej antenie mówił profesor Adam Tarnowski, psycholog transportu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z którym rozmawiał Paweł Wojewódka.
5: Panie profesorze, najczęstsze przyczyny wypadków.

0: Bo do wypadku doszło, wypadek się zdarzył, teraz trwają spekulacje, co mogło być przyczyną owego wypadku, ale chyba najczęstszymi przyczynami wypadków to jest nadmierna prędkość, alkohol i co jeszcze?
1: No to znaczy alkohol jest coraz mniej, prawda? Znaczy generalnie oczywiście to nadal jest problem, nadal to jest i musi być prawda mocno ścigane. Natomiast generalnie tutaj to rzeczywiście staje się problemem już takim powiedzmy drugoplanowym bardziej. Tak? Natomiast rzeczywiście prędkość, rzeczywiście brawura, rzeczywiście dystrakcja, prawda, czyli rozproszenie w czasie jazdy. No, koszmarne w tej chwili statystyki są telefonów komórkowych. Natomiast
0: tak,
1: no,
0: widziałem,
1: natomiast
0: panie profesorze, widziałem motocyklistę, który w czasie jazdy, a jechał tak gdzieś koło 80 na godzinę, bo jechałem na równoległym pasie, motocyklista pisał SMS-a. Wyobraża pan sobie to?
1: No właśnie, to w zasadzie taki człowiek jest wyłączony. Znaczy jego percepcja po prostu nie działa tak, no... Jeśli w ciągu najbliższych kilku sekund zdarzy się jakieś niebezpieczeństwo, to on po prostu na to nie zareaguje. Może mieć tylko szczęście, jeśli przez te 15-20 sekund nic mu nie wejdzie, prawda, na drogę.
0: No tak, jesteśmy nieodpowiedzialni, zresztą to widać, ja wróciłem wczoraj z urlopu i był no, piękny dzień. Multum ogromnej ilości motocyklistów, rzeczywiście różnych motocyklistów. Niektórzy jechali szybko, ale rozsądnie, no ale byli też tacy, którzy uważali się za karuzo kierownicy, prawda? I rzeczywiście były to przedziwne sytuacje. Dojeżdżanie, najeżdżanie, no ale to jest w ruchu w dzień, a w nocy?
1: No w nocy przede wszystkim mogą się jeszcze zdarzyć rozmaite nielegalne wyścigi, prawda, i takie tego typu historie. Natomiast no generalnie myślę, że rozmawiamy głównie o zmęczeniu i senności. Bo to jest problem, jest to problem też specyficznie, powiedziałbym, polski. Według danych, które są, no one nie są bardzo aktualne, są mniej więcej sprzed 10 lat, prawda? Natomiast wtedy były bardzo solidne badania. Okazało się, że Polacy robią przerwy przynajmniej dwukrotnie rzadziej, prawda, niż powinni robić. I jesteśmy najrzadziej robiącym przerwy w czasie jazdy narodem w Europie.
0: I chyba jesteśmy też narodem, który bardzo często zasypia za kierownicą, bo to też się mówi o tym, że przyczyną wielu wypadków jest zaśnięcie prowadzącego.
1: Czy pan sądzi, to jest konsekwencja.
0: Właśnie, czy pan sądzi, że ten... Oczywiście jest to domniemanie, gdybologia, bo to dopiero śledztwo wykaże, co było rzeczywistą przyczyną. Czy przyczyną tego wypadku, do którego doszło na Węgrzech, mogło być zaśnięcie kierowcy?
1: Przede wszystkim tak, no ja jeszcze raz tutaj muszę za panem powtórzyć, to jest gdybologia, prawda?
0: Tak, oczywiście.
1: My tutaj mówimy o pewnych zjawiskach, prawda? Natomiast co było faktem, prawda? Tam no to dopiero wykaże śledztwo. Tutaj absolutnie nie możemy niczego...
0: Nie antycypujmy, możemy rozpatrywać różne wersje, prawda?
1: No, możemy rozpatrywać. Generalnie ten samochód, no tak policzyłem, on tam przejechał jakieś 900 kilometrów, prawda, z Medjugorje. Była pierwsza w nocy, czyli jechał jakieś 12 godzin. No na legalu to wszystko jeszcze było, prawda? Znaczy taki czas dla dwuosobowej załogi jest jak najbardziej akceptowalny. Więc jakby nie przekroczyli prawdopodobnie.
0: Do 6 godzin jechali, załóżmy,
1: no,
0: prawda?
1: No załóżmy, prawda? Mieli prawo do 9 godzin, prawda? Więc jakby tutaj nie przekroczyli jeszcze tych jakby czerwonych linii, tak? Natomiast no oczywiście każda jazda o pierwszej w nocy tak jest już jazdą troszeczkę podwyższonego ryzyka. No mamy swoje rytmy dobowe, prawda? Nasz organizm już o tej porze zwykle śpi, prawda? I nawet jeżeli jest to zgodne z prawem, to jest to już, no jest to już trochę jest to już troszkę w stanie pewnego zagrożenia.
0: Ja zaobserwowałem kiedyś, robiłem zresztą materiał na ten temat, pracę maszynisty. No i maszynista ma czerwony guzik taki swój.
1: Czuwak tak zwany.
0: No i co pewien czas brzęczyk się odzywa, no i czuwak trzeba przycisnąć. Albo trzeba to robić bez tego brzęczyka. Czy nie uważa pan, że autokary, nawet starszego typu, bo wiem, że chyba wprowadzono obowiązek, że autokary

0: kary nowego typu, znaczy produkowane w ciągu ostatnich 2 albo 3 lat, to już podobno mają, a no, ale starsze autokary tego nie mają. Czy to nie jest rozwiązanie, czy nie jest rozwiązanie?
1: To znaczy tak, no na pewno nie jest to taki czubek jak u maszynisty, prawda? Ponieważ
0: no nie, no.
1: to byłoby dodatkowe rozproszenie, prawda? Tutaj dla kierowcy to nie miałoby sensu. Rzeczywiście takie rozwiązania są wprowadzane i rzeczywiście, ale to one są w pełni zaimplementowane od lipca 2026, czyli praktycznie działają od niewiele ponad miesiąca, prawda? Dopiero teraz rzeczywiście żaden nowy samochód, żadna nowa ciężarówka, żaden nowy autokar nie może być zarejestrowany bez takich systemów, tak? Ale to jest jakby świeża sprawa zupełnie. To są systemy dwóch rodzajów. Jeden wykrywa pewne zachowanie samochodu, prawda? Kiedy kierowca zaczyna, tak powiem, wykonywać niepewne ruchy kierownicą i tak dalej, prawda? Drugi system znacznie bardziej tutaj diagnostyczny. To jest oparty na analizie z kamer. Analizie pokazującej, jak kierowca mruga, jaki jest czas reakcji kierowcy na bodźce wizualne, czy często zamyka oczy, prawda, i tak dalej. I to jest już bardzo, bardzo czuła metoda. No i prawdopodobnie tutaj jakby ten system będzie nam pomagał. No ale to są dopiero autokary, które, no powiedzmy sobie, są prosto z salonu, tak?
0: Albo zjadą, albo dopiero zjadą z linii produkcyjnych.
1: Albo dopiero zjadą z linii produkcyjnych. Starsze tego nie mają, no i nie ma obowiązku do instalowywania tego do starszych typów.
0: I czy to jest pana zdaniem błąd?
1: Znaczy, wie pan, każda taka decyzja to jest jakby pewne wyważenie, prawda, i ekonomii, prawda, i bezpieczeństwa, tak. No, generalnie każdy... Zawsze pewne ryzyko jest dopuszczalne, prawda? Zawsze, gdybyśmy chcieli wyeliminować ryzyko, no to wprowadziliśmy ograniczenie prędkości do 30 na godzinę na całym kraju, prawda? Wtedy byłoby na pewno bezpieczniej, tylko tyle, że to tak by się nie dało funkcjonować w gospodarce, prawda? Więc pewne ryzyko dopuszczamy, tak, no równocześnie zdarzają się w związku z tym takie sytuacje, więc tutaj no, mam nadzieję, że ktoś mądry to przekalkulował i no, z jakiegoś powodu uznał, że do starszych typów nie będzie to obowiązkowe. Zresztą tak jest w całej Europie. To nie jest tylko w Polsce. W całej Europie te starsze typy są tutaj po prostu dopuszczone tak, jak są.
0: Panie profesorze, pan pewnie też jeździ w nocy. Mnie się też zdarza jeździć w nocy.
1: Staram się nie, ale tak.
0: Ale no tak, wie pan, ale żyjemy w takich czasach, że czasami trzeba w nocy pojechać. Mhm. Znaczy ja mam metodę, to znaczy nie jest to metoda, otwieram okno i uruchamiam, znaczy i tak zwane gały w prawo, czyli radio na pełen regulator, nie, nawet moje radio nie na pełen regulator, czyli Polskie Radio 24, bo to właściwie nic nie pomaga, ja się wtedy zatrzymuję i wysiadam, wypiję kawę z termosu, czy zatrzymuję się na stacji, wypiję kawę na stacji, pochodzę, pokręcę się, no poruszam się po prostu. No, ale tak. Jakieś inne jeszcze sposoby na to takie obudzenie się i poprawę warunków swoich, tych motorycznych, jest?
1: Znaczy, to są w zasadzie te podstawowe, takie najlepsze metody i właśnie spacer, właśnie takie wybudzenie się, ewentualnie krótka drzemka, prawda? Ewentualnie w momencie, kiedy rzeczywiście już odpływam, tak, no to zjeżdżam na bezpieczny parking, staję, przechylam fotel, tak, na 15 minut zamykam oczy, prawda, staram się przysnąć. Z tym, że tu jest ważna sprawa, nie startuję od razu po obudzeniu. Jak się wybudzę po takiej drzemce, spacerek, kółeczko, prawda, napić się wody, prawda, dopiero wtedy wsiadam do samochodu. I to jest, to jak najbardziej, prawda, też może pomóc.
2: Z profesorem Adamem Tarnowskim, psychologiem transportu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, rozmawiał Paweł Wojewódka. A za 2 minuty informacje i Łukasz Jakubowski.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl.

0: Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na Węgry dotarł zespół pomocy humanitarno-medycznej. Składa się z lekarzy i ratowników medycznych. Mają oni ocenić, czy można przetransportować do kraju rannych w wypadku polskiego autokaru.
4: Anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
3: Mówiła wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Autokarem z Medjugorje podróżowali pielgrzymi z Podkarpacia. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, w południe wojewódzkie urzędy upamiętnią ofiary minutą ciszy.
5: Na budynkach urzędu wojewódzkiego i delegatur zostaną obniżone do połowy masztu flagi przez 3 dni od 17 do 19.
3: W wypadku na Węgrzech zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych, 10 jest w stanie krytycznym. Węgierska policja bada przyczyny wypadku, a śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca zasnął za kierownicą. Groźny wypadek także w Polsce. Po 2 w nocy w pobliżu miejscowości Przewięź między Augustowem a Sejnami samochód zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Zginął 36-latek. Na miejscu wciąż pracują służby. Na miejscu obowiązuje też ruch wahadłowy. 11-latka wpadła do jaskini na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej nieopodal Zamku Morsko. Akcję ratowniczą przeprowadzili ratownicy z jurajskiej grupy GOPR. 11-letnia dziewczynka przebywała tam na obozie biegów na orientację, mówi Michał Rysiukiewicz, prezes jurajskiego GOPR-u.
6: Dziewczynka najprawdopodobniej pomyliła drogi, poślizgnęła się w miejscu, gdzie było sporo liści, wpadła do tej dziury, upadek z około 10-12 metrów. Liście, które leżały na dnie jaskini, zamortyzowały dość mocno ten upadek, dlatego obyło się bez poważniejszych urazów.
3: Ratownicy wyciągnęli dziewczynkę za pomocą systemu linowego. Dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo. Niosą ze sobą silny wiatr i ulewy, stanowiąc duże zagrożenie dla turystów i żeglarzy. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa system wczesnego ostrzegania przed burzami. To 17 masztów, które za pomocą sygnałów świetlnych informują żeglarzy o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Ratownicy przypominają, jak prawidłowo interpretować te komunikaty, mówi Dariusz Luma z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku.
7: Jeśli maszt przełączy się w system migania 90 razy na minutę albo jest włączony 90 razy na minutę, dla wszystkich korzystających z wód jest to sygnał alarm i należy jak najszybciej sklarować jednostkę, rzucić żagle i wrócić do najbliższego brzegu albo bezpiecznego portu bez zastanawiania.
3: Ratownicy podkreślają, że po zauważeniu sygnałów z masztu wszyscy członkowie załogi powinni natychmiast założyć i zapiąć kamizelki ratunkowe. Taka procedura pozwala na bezpieczne przygotowanie jednostki do zmiany pogody.

Ostatni taki ciepły dzień w tym tygodniu, bo nawet 28-30 stopni wskażą termometry na południowym wschodzie, na Podkarpaciu. 25-24 stopnie w centrum, podobnie na południu, najchłodniej nad Bałtykiem i na północy kraju, tam 20-21 stopni. Wszędzie możliwe zachmurzenia i przelotne opady deszczu, te gwarantowane opady deszczu, między innymi na Pomorzu oraz na południowym wschodzie. Tam proszę

0: uważać także, bo w trakcie burz mogą wystąpić opady gradu. .34 na zegarach. Sylwia Urban z nami. Dzień dobry, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: Czas na informacje sportowe.
2: Sport.
1: Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polka przegrała tylko z Brytyjką Georginie Hunter-Bell, a medal brązowy przypadł Portugalce Patricii Silvie. Klaudia Kazimierska, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdradziła Krzysztofowi Kuzakowi, że ten medal to jej marzenie.
3: Wygrawerowany jest tam czas?
4: Jest wygrawerowany, chociaż to 4,08 wrażenia chyba na nikim nie robi, więc najważniejsze, że jest tam moje imię i nazwisko bezbłędnie i jest mój po prostu.
3: W końcu wyczekany, wybiegany.
4: Wybiegany, wytrenowany, wypracowany, nie jest mi tu nic po prostu dane, czy nic nie jest tutaj przypadkiem i myślę, że zasłużyłam na ten medal i przed tym startem po prostu wierzyłam, że przyjechałam tutaj po to, ale przede wszystkim zasłużyłam na ten medal, wypracowałam go sobie i cieszę się, że właśnie z trochę cięższym bagażem wrócę do Włocławka w sumie, a później do Ameryki.
1: A w sumie Polacy w zakończonych wczoraj lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham zdobyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Z kolei w Paryżu zakończyły się pływackie Mistrzostwa Europy. W ostatnim dniu imprezy Ksawery Masiuk zajął 6 miejsce w wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym.
5: Jestem zadowolony, bo jednak jest to 6 miejsce, gdzie jednak w tych eliminacjach czmychnąłem do tego półfinału fartem. W półfinałach znowu tak na tym 8 miejscu, teraz jest to 6 z bardzo dobrym czasem, więc jestem zadowolony.
1: Dorobek polskiej reprezentacji pływackiej w Paryżu to 2 medale. Złoty Katarzyny Wasik na 50 metrów kraulem i brązowy Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym. Tymczasem Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Cincinnati. W drugiej wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3 i 6-0. Mamy połączenie z Janem Pachlowskim, który oglądał to spotkanie. Dzień dobry, Janku.
6: Kłaniam się nisko, dzień dobry.
1: To był krótki mecz.
6: To był krótki mecz, trwał godzinę i 9 minut i tutaj ten czas meczu potwierdził różnicę klas dzielącą zawodniczkę z 5. miejsca w rankingu od tej zajmującej 95. pozycję, bo taką zajmuje właśnie Kolumbijka. Posłuchajmy, co zaraz po meczu jeszcze na korcie powiedziała nasza tenisistka.
7: Na początku moich zmagań musiałam przestawić się na nową nawierzchnię w porównaniu z tą, na której grałam w Toronto. Cieszę się, że w tym meczu byłam przede wszystkim cierpliwa, szczególnie w drugim secie, dlatego wszystko bardzo gładko poszło.
6: Mówiła Iga Świątek. Wygrana ta stanowi taką kontynuację udanego powrotu Igi Świątek na korty twarde. Polka wygrała już 6 meczów z rzędu na tej nawierzchni, w tym takie trudne pojedynki jak z Jeleną Rybakiną, Iriną Świtoliną i Dianą Schneider podczas poprzedniego turnieju. Teraz Iga Świątek zagra z Greczynką Marią Sakkari. Przed tym spotkaniem mówi tak: Maria jest bardzo doświadczoną zawodniczką i wymagającą rywalką. Spodziewam się trudnego spotkania. Dzisiaj na kortach w Cincinnati, w ogóle w trzeciej rundzie. Ponadto zobaczymy jeszcze Magdę Frank, która zagra już ze wspomnianą tutaj przeze mnie, ale w Cincinnati turniejową dwójką, kazaczką Rybakiną i Maję Chwalińską, która zmierzy się z Rosjanką Schneider. Ale patrzę na te prognozy pogody w Cincinnati. One nie są najlepsze. Około godziny 12, czyli 18 czasu polskiego spodziewane są wyładowania atmosferyczne. Jeżeli rzeczywiście to się potwierdzi, to te spotkania będą przerwane. A mówię o tym dlatego, bo mniej więcej o 17 powinien zacząć się pojedynek Świątek Sakkari, po 18 Chwalińskiej ze Schneider i po 18:30 Frank z Rybaki. No zobaczymy, czy aura nie przeszkodzi i czy te pojedynki nie będą przerywane i czy one w ogóle rozpoczną się o zaplanowanych godzinach, bo jak podkreślam, te prognozy pogody na poniedziałek w Cincinnati na tą chwilę nie są najlepsze.
1: Janek Pachlowski, bardzo dziękuję za relację. W meczach czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1. Również Krakowia wygrała z Rakowem Częstochowa 2-1, a Motor Lublin zwyciężył GKS Katowice 1-0. Szkoleniowiec Motoru Mariusz Misiura był zadowolony z postawy swoich zawodników.
8: Cieszę się, że powiedzieliśmy sobie w szatni, że musimy zostawić w sercu i charakter. 104 minuty w takim upale, to powiem wam, że

0: To jest, nie wiem, szacunek ogromny dla piłkarzy. I to jest coś normalnego, że w takim upale przytrafiały nam się błędy. Cieszę się, że po tych błędach nie było konsekwencji w postaci gola. Ale podobało mi się nasze dążenie do strzelenia bramki. Uważam, że dobre zmiany, że każdy z tych zawodników dał impuls. Więc tak jak mówię, bardzo się cieszę z tych trzech punktów i idziemy dalej.
1: Liderem tabeli jest Legia Warszawa przed Górnikiem i Lechem. Natomiast piłkarze mistrza Anglii Arsenalu Londyn pokonali w Cardiff zdobywcę Krajowego Pucharu Manchester City 3-0 i zdobyli tarczę wspólnoty. To 18 trofeum kanonierów w historii i brakuje im jeszcze tylko 3 triumfów do wyrównania rekordu Manchesteru United. W Ekstralidze Żużlowej Motor Lublin wygrał z Unią Leszno 48-42. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Bartosz Zmarzlik, zdobywca 14 punktów. Wicemistrzowie Polski mimo zwycięstwa wciąż nie są pewni awansu do czołowej czwórki, która powalczy o medale. Bartosz Bańbor przyznał, że gospodarze nie są w najlepszej dyspozycji.
2: Zadanie wykonane, ale nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli na pewno, bo każdy by chciał więcej, myślę, w tym meczu zrobić. No ja na pewno mam swoje problemy teraz, bardzo duże. Ciężko mi się w tym wszystkim połapać, ale no taki jest sport, nie zawsze jest kolorowo. Ciężko pracuję i szukam, żeby było lepiej. Wszystko zależy od tego meczu w 3 tygodnie w Grudziądzu. Będziemy ciężko pracować, żeby tam dobrze pojechać i wygrać to, bo tylko tyle nam zostało tak naprawdę do zrobienia. Musimy wygrać ten mecz i tyle.
1: W drugim niedzielnym spotkaniu KS Toruń pokonał Spartę Wrocław 48-42, a mimo porażki Sparta jest liderem tabeli.
3: Sylwia Urban wróci za godzinę z kolejnymi informacjami sportowymi, a teraz już 6:40 na zegarach i informacja o tym, co wróciło o północy, a wrócił program Ceny Paliw Niżej. Od dziś ceny paliw spadają. To dzięki decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23 do 8%. Michał Fabisiak.
4: Premier Donald Tusk, ogłaszając powrót programu CPN, stwierdził, że obniży cenę paliw średnio o 1 zł na litrze.
5: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
4: CPN to nie tylko obniżka podatku VAT do 8%, ale też powrót ceny maksymalnej. Minister energii ogłosił, że dziś za benzynę 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 za litr. Maksymalna cena 98 to 7,20, a oleju napędowego 7,37. Miłosz Motyka mówi, że program będzie kosztował budżet 0,5 miliarda złotych.
6: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji projektu rozporządzenia, to 0,5 miliarda złotych w te 2 tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
4: Opozycja krytykuje jednak rząd. Michał Nieznański z Konfederacji uważa, że decyzja o przywróceniu programu CPN jest spóźniona.
7: Mamy naprawdę wprowadzenie czegoś, co powinno działać przez cały okres, jeśli rząd nie radził sobie z taką systemową obniżką ceny paliwa. Mamy sytuację, w której baryłka ropy jest tańsza niż ostatnio, więc powinno wskazywać na obniżenie już takie normalne ceny paliwa.
4: Ponadto Konfederacja uważa, że obniżony VAT na paliwo powinien obowiązywać na stałe i dodaje, że jego stawka jest do ustalenia. Zbigniew Kuźmiuk z PiS krytykuje natomiast rząd za brak obniżki akcyzy.
8: Przecież z punktu widzenia przedsiębiorców czy rolników ta obniżka nie ma żadnego znaczenia. Przedsiębiorcy i rolnicy odliczają sobie, powiem, w fakturach zakupowych VAT w zakupach, w związku z tym dla nich ta obniżka jest bez znaczenia. Dopiero obniżka akcyzy daje im możliwość autentycznego obniżenia kosztów.
4: Rządzący odpowiada, że te uwagi opozycja powinna kierować do prezydenta. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomina, że brak podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych skomplikował plany rządu.
9: Prezydent Nawrocki uniemożliwił wejście w życie ustawy, która dawała nam ponad 4 miliardy złotych na to, żeby sfinansować właśnie taki program, gdzie moglibyśmy również akcyzę obniżyć. My musimy się zachowywać też odpowiedzialnie, jeśli chodzi o finanse państwa i nie możemy w nie wiadomo w jaki sposób i jak długo obniżać VAT i akcyzy akcyzy na paliwo. Można to robić doraźnie. Chcieliśmy to zrobić w dłuższym okresie czasu, ale zabrakło podpisu prezydenta pod bardzo ważną ustawą, która by dałaby finansowanie na to.
4: Opozycja odpowiada, że gdy rządziła, obniżyła podatki zawarte w paliwach, nie oglądając się na nikogo. Program CP

0: PEN ma obowiązywać do końca wakacji. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: Szósta 44 na zegarach. W naszym studiu Klaudia Wróblewska, dziennikarka Polskiego Radia. Dzień dobry, Klaudio.
2: Dzień dobry.
1: Przedstawiciele polskich władz są na Węgrzech, gdzie odwiedzają poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru, który wracał z Medjugorje, z Bośni i Hercegowiny. W tym wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Powiedz, na czym teraz koncentrują się działania polskiej delegacji na Węgrzech, tych osób, które wczoraj specjalnymi rządowymi samolotami doleciały na miejsce? Jak będzie wyglądać ich praca na miejscu właśnie?
2: Wczoraj około godziny 22 wylądował w Budapeszcie samolot z wiceministrami spraw zagranicznych Wojciechem Zajączkowskim i zdrowia Katarzyną Kacperczyk, która koordynuje w resorcie zespół do spraw zarządzania kryzysowego. Wraz z nimi na Węgry polecieli medycy, w tym anestezjolog, ortopeda, chirurg, trzech ratowników oraz grupa konsulów. Jej zadaniem będzie wsparcie ambasady w zorganizowaniu transportu z czterech miast, w których znajdują się poszkodowani wypadku do Budapesztu, a następnie do Warszawy. Od około godziny 8 polska delegacja odwiedza placówki, w których przebywają poszkodowani w tragicznym wypadku na Węgrzech. Polscy i węgierscy lekarze ocenią stan zdrowia pacjentów i możliwości przetransportowania ich do kraju, o czym mówiła wiceminister Katarzyna Kacperczyk.
3: Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli oceny stanu zdrowia poszkodowanych, i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju. Jesteśmy też w kontakcie oczywiście z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z Ministrem Spraw Zagranicznych, ale również z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i z panią wojewodą podkarpacką. Ta akcja jest skoordynowana.
2: Pacjenci, którzy są w gorszym stanie, jeśli byłaby taka potrzeba, mogliby wrócić drugim samolotem. W Krakowie, w tamtejszej bazie transportowej, postawione są także w stan gotowości wojskowa kasa i wojskowy zespół ewakuacji pacjentów. Decyzja o wylocie tej ekipy jeszcze nie zapadła. Oprócz tego brany jest pod uwagę transport poszkodowanych do kraju karetką. Rządzący zapewniają, że wszyscy, którzy ucierpieli w wypadku, otrzymają pomoc. Jak dodała Katarzyna Kacperczyk, ustalono już miejsca w Polsce, gdzie będą oni przyjmowani.
3: Będziemy się starać w pierwszej kolejności lokować pacjentów jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim, w Rzeszowie, ale po ocenie przez naszych medyków stanu zdrowia i możliwości transportu również mamy do dyspozycji ośrodki wysokospecjalistyczne, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To jest szpital MSWiA w Warszawie w pierwszej kolejności i szpital wojskowy Instytut Medyczny, szpital na Szaserów również w Warszawie. Mamy też do dyspozycji szpitale kliniczne uniwersyteckie, które też wszystkie zadeklarowały gotowość przyjęcia poszkodowanych z tego wypadku.
2: Gotowość do wylotu na Węgry zgłosił również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ale wszystko będzie zależało od decyzji medyków i oceny potrzeb, jeśli chodzi o udzielenie pomocy. Kolejną kwestią jest zapewnienie specjalistycznych leków. Jeżeli okaże się, że poszkodowani będą takich potrzebować, to rząd je zakupi, powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Rząd polski dostarczy leki do tych szpitali. One zostaną zakupione przez RAS, czyli Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, i zostaną dostarczone do tych szpitali, tak aby nasi mieszkańcy mieli najlepszą z możliwych opiekę na terenie Węgier, jeżeli się okaże, że nie będą mogli być przetransportowani i muszą być do jakiegoś tam momentu leczeni w szpitalach, w których w tej chwili się znajdują.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną infolinię dla rodzin i bliskich ofiar oraz rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Aby uzyskać informacje w tej sprawie, należy zadzwonić na numer +36 204 729 502.
1: I o tym wszystkim opowiadała Klaudia Wróblewska, dziennikarka Polskiego Radia. Bardzo serdecznie, Klaudio, dziękuję. Ja Państwu tylko powiem, że oczywiście będziemy wracać do tego tematu, także aktualizować najnowsze informacje. A po 8.48, właściwie chwilę przed 9, będzie z nami Dominika Czechowska, ekspertka do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, z którą porozmawiamy właśnie między innymi o procedurach, przygotowaniu kierowców, ich zmęczeniu i o tym podstawowym pytaniu, dlaczego także na tym szlaku pielgrzymkowym tak często dochodzi do wypadków.

0: przypadków w ostatnich dekadach. Klaudia Wróblewska. Klaudia, jeszcze raz ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: 11 minut pozostało do godziny 7 już tylko, a przed nami nasza część gospodarcza. Jak zawsze w poniedziałek Anna Dąbrowska i jej segment Grabowska i jej segment Twoje pieniądze.
2: Twoje pieniądze.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje Pieniądze. Nasz dzisiejszy temat dotyczy w zasadzie każdego, kto otrzymuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Porozmawiamy bowiem o tym, jak obliczyć sobie to wynagrodzenie, ile faktycznie otrzymamy do kieszeni. A moim gościem w tej sprawie jest ekspertka do spraw prawa pracy i wynagrodzeń, pani Monika Kowalczyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Witam Panią. Zwykle, gdy się zatrudniamy i dowiadujemy o wynagrodzeniu, albo gdy na przykład w ofertach pracy czytamy, jakie to wynagrodzenia mogłyby być, to chcemy poznać takie świadczenie, które możemy otrzymać. Tymczasem zawsze, albo też w przeważającej większości, są wynagrodzenia podawane, zresztą wszystkie świadczenia, w kwocie brutto. Zatem wyjaśnimy tutaj różne sytuacje, w których tę kwotę netto możemy sobie obliczyć. Na początek może taka sytuacja podstawowa, czyli wynagrodzenie za pracę. Na przykład zarabiamy 6 tysięcy złotych brutto, no to zatem co i w jakiej wysokości musimy odliczyć, ile w efekcie trafi do naszej kieszeni. To każdego interesuje.
4: Dokładnie tak. Wynagrodzenie netto otrzymujemy po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną i podatek, tak w ogólnym uproszczeniu. Będzie to około 26%. Które musimy odjąć od tej kwoty podanej z ogłoszenia. W naszym przypadku jest to 6 tysięcy brutto, więc no możemy sobie policzyć, że to będzie w okolicach 4400 zł na rękę.
3: Tyle dostaniemy, 4400. Ale jeszcze jest kolejność. Jeszcze chętnie bym posłuchała o kolejności. Myślę, że nasi słuchacze również by się dowiedzieli. Jak to jest z tą kolejnością odliczania? Bo coś odliczamy najpierw, czyli powiedzmy składki, coś odliczamy później, czyli podatki, bo to jednak no, czasami ma znaczenie. Na przykład z podatków czasem można być zwolnionym, jak na przykład osoby, które mają tam 60 lat i więcej. Więc jak to wygląda ta kolejność?
4: Jeżeli chodzi o kolejność, to w pierwszej kolejności odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne. Po odjęciu powstaje nam podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie od razu już możemy sobie obliczyć to 9% składki zdrowotnej. Jednocześnie jest to też podstawa opodatkowania, tak? Od tej podstawy opodatkowania odejmujemy koszty uzyskania przychodu, liczymy podatek w zależności od tego, jaki to jest procent. Zazwyczaj na początku jest to 12%. No i wtedy od tego wynagrodzenia brutto dajemy wszystkie kwoty i wychodzi nam netto.
3: Jasne, żeby było 36, to trzeba o tym zawiadomić pracodawcę. 32,
4: przepraszam.
3: Tak, już wiem, jeżeli, czemu 6 podwyższam podatek.
4: Nie, dokładnie. Nie. Jeżeli pracownik sobie życzy obliczenia, to tak, musi złożyć wniosek. A jeżeli tego wniosku nie złoży, to ten podatek wyższy dopiero jest pobierany po przekroczeniu tego pierwszego progu podatkowego.
3: Tak, bo pracodawca też, rozumiem, zobaczy przekroczenie pierwszego progu podatkowego i...
4: Powinien to widzieć. Jeżeli to są jedyne przychody pracownika u tego pracodawcę, to jak najbardziej tak, tutaj jest to pilnowane.
3: No
4: przez
3: właśnie,
4: pracodawcę.
3: Bo to jest jeszcze też ciekawa kwestia, o której pani powiedziała, że może być, możemy mieć wiele źródeł, tak? I
4: dokładnie.
3: Rozumiem, że jeżeli jesteśmy tego świadomi, mamy wiele źródeł, a nie chcemy potem być zaskoczeni w rozliczeniu rocznym i nagle dopłacać kilka tysięcy złotych, to też można poinformować pracodawcę, żeby
4: można
3: nam pobierał wcześniej.
4: Dokładnie, tak, dokładnie. Składamy wniosek, informujemy pracodawcę i pracodawca pobiera już tą składkę wyższą. Ten podatek.
3: Tak. Ten podatek. Może ktoś się zdziwić, że o tym rozmawiamy, ale z tego co wiem, są takie osoby, więc no tak jak mówię, potem nie chcą być zaskoczone, może to i łatwiej rzeczywiście. Ale jeszcze powiedziała pani, że jest jeszcze oczywiście kwota wolna i to słusznie. Są też koszty uzyskania przychodu. No i tak, mamy dwa rodzaje tych kosztów, tak bym powiedziała. Powiedzmy o tych, że tak powiem, o tych pomniejszeniach naszego zobowiązania. O.
4: Mamy dwa rodzaje kosztów. To są koszty podstawowe i koszty podwyższone. Koszty podstawowe są w wysokości 250 zł, które są odejmowane od tej podstawy opodatkowania.
3: Miesięcznie.
4: Miesięcznie, dokładnie. Podwyższone koszty wynoszą 300 zł. No i one są... udzielane w tym momencie, gdy pracownik dojeżdża do zakładu pracy, tak, z innej miejscowości. Nie mówimy tutaj o jednej miejscowości. Jeżeli jest jedna miejscowość zamieszkania i pracodawcy, siedziba, no to mamy tutaj te standardowe koszty uzyskania przychodu.
3: Jasne. Czy liczy się w tym przypadku miejsce zameldowania czy miejsce zamieszkania? Wyjaśnię może, o co mi chodzi. Są takie sytuacje, kiedy no, szczególnie w dużych miastach, na przykład ktoś mieszkał wcześniej w dużym

0: mieście, tam się zatrudnił, tam pracuje nadal, a potem się przeprowadza, jak to się mówi, do tak zwanego obważanka, przeprowadza się w okolice, tak? Na przykład do domu. I niekoniecznie się tam przemeldowuje. Tylko tam ma miejsce zamieszkania, tam przyjmuje pocztę, może podać jako swoje miejsce zamieszkania. Czy to wystarczy do podwyższenia kosztów, czy nie?
1: Tak. Tak, liczy się miejsce zamieszkania, czyli faktycznie, gdzie pracownik mieszka, z jakiego punktu po prostu dojeżdża do pracy, tak?
0: Czyli rozumiem, że trzeba o tym też zawiadomić naszego pracodawcę.
1: Dokładnie tak. My składamy dokumenty, zawiadamiamy, że chcemy mieć podwyższone te koszty.
0: Mhm, jasne. No to teraz jeszcze koszty uzyskania przychodu. Są one różne w naszym systemie podatkowym, 20%, 50%, na przykład ktoś zarabia powiedzmy 5 tysięcy złotych, brutto teraz tak rozmawiamy, na umowę o pracę, no i kolejne na przykład 3 tysiące złotych, również brutto, tak, ale już z 50-procentowymi kosztami, tak, to są przy prawach autorskich na przykład. No, zapisanie opinii, prawda, coś takiego może się zdarzyć. To jak wówczas wyliczamy tę kwotę netto?
1: To może ja tutaj się odniosę do naszego tego pierwszego przykładu, gdzie mieliśmy 4400 zł na rękę z tego ogłoszenia. To może będzie troszeczkę prościej. Jeżeli chodzi o honoraria z tytułu praw autorskich, załóżmy, że to jest 3000 z tych naszych 6000, prawda? No to w takim przypadku nasze wynagrodzenie będzie wyższe o około 155 zł, dlatego że też, że te 50% kosztów obniża podstawę opodatkowania, ale dotyczy to tylko i wyłącznie tego wynagrodzenia, które jest objęte właśnie tymi prawami autorskimi, tak? Nie sumujemy całej kwoty, nie pomniejszamy 50% od tych 6000, tylko od kwoty, jeżeli chodzi o prawa autorskie.
0: Jasne. Natomiast jeśli chodzi o podatki i składki, to tutaj jest też taka sprawa ciekawa. Ja bym powiedziała, że składki zdrowotne na przykład, no to tutaj w ogóle chyba nie dyskutujemy. To jest zasada ogólna od wszystkiego, wszędzie i zawsze.
1: Dokładnie.
0: I jakby najprościej.
1: Tak.
0: Natomiast te pozostałe, czyli mam na myśli podatek i składki, bo no musimy tutaj wziąć pod uwagę jeszcze tę sytuację, że przyjmijmy chyba może, że uzyskujemy to wynagrodzenie, które jest na przykład umową o pracę i, 50% koszty w jednym zakładzie, bo to ma znaczenie, w jednej firmie. To jak wtedy?
1: To jest ta sama sytuacja, tylko jeżeli chodzi
0: wszystko
1: o wyliczenie...
0: Wszystko potrącamy normalnie.
1: Wszystko potrącamy normalnie, jeżeli chodzi o składki społeczne i składki zdrowotne. Zaczynamy od tego, to jest pierwsze w kolejności, tak jak już było to mówione. Później dzielimy to wynagrodzenie właśnie na wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i wynagrodzenie z tytułu wynagrodzenia zasadniczego, o, w ten sposób, tak?
0: Jasne. A te 20-procentowe koszty, bo też możemy mieć na przykład umowę o pracę i jeszcze jakieś zlecenie w swojej firmie.
1: Dokładnie tak. No to jeżeli chodzi o umowę zlecenia, no to wtedy jest odejmowane też 20% z tytułu umowy zlecenia. Jeżeli chodzi o składki, tak, to również są objęte w całości, w pełni. Nie ma tutaj żadnego wykluczenia, jest pobierane są składki tak jak za tatu.
0: Bo gdyby było u innego pracodawcy, bo też możemy mieć tę wersję, prawda?
1: Możemy mieć, tak, tą drugą wersję i tutaj dochodzi nam do zbiegu tytułów ubezpieczeń, tak? Czyli jeżeli mamy u swojego pracodawcy, jesteśmy zatrudnieni w pełnym etacie, mamy co najmniej minimalne wynagrodzenie, to u tego drugiego pracodawcy, zleceniodawcy w sumie, tak, jesteśmy zwolnieni ze składek społecznych i płacimy wtedy tylko składkę zdrowotną.
0: Tak, dlatego tutaj powiedzieliśmy o tych kwotach. 5-6 tysięcy, bo one już przekraczają płacę minimalną, co nam ułatwia to wyjaśnienie. A jak jest z osobami do 26 roku życia? Bo nadal to obowiązuje, tak? Jeśli chodzi o podatki, preferencja?
1: Tak, jeżeli pracownik ma nieskończone 26 lat, może korzystać z tak zwanej ulgi dla młodych. Oczywiście jest to do limitu. Limit wynosi 85 528 zł. Po przekroczeniu tego progu, tak, zaliczka na podatek jest już pobierana. Ale jeżeli nie przekroczymy, to mamy tak zwaną zerową zaliczkę.
0: I taka osoba kończy 26 lat i z automatu podatek, że tak powiem, jest pobierany na ogólnych zasadach.
1: Dokładnie tak. Następnego dnia już jest pobierany.
0: Tak, czasem jest zaskoczony, prawda, że dostaje mniej. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Ekspertka do spraw prawa pracy i wynagrodzeń, pani Monika Kowalczyk, była naszym gościem. Dziękuję pani.
1: Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze. Reklama.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Klimat jaki jest, każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dramatyczne relacje pasażerów i ustalenia policji. Na początek najnowsze informacje z Węgier po wypadku polskiego autokaru. Finansowa ulga dla kierowców. Wrócił program CPN. Tankowanie znów jest tańsze. Nie kończy się kosmiczne widowisko. Perseidy wciąż rozświetlają niebo także nad Polską. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Trudno im uwierzyć, jeszcze trudniej zaakceptować. Rodziny ofiar wypadku polskiego autokaru przyjechały na Węgry, by zidentyfikować bliskich. Nie żyje 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych. To pielgrzymi wracający z Bośni i Hercegowiny. Relacja Anny Orzeł.
2: Zdaniem policji kierowca zasnął i stracił panowanie nad autobusem, który zjechał na pobocze i przewrócił się na bok. Akcja ratunkowa była trudna i trwała wiele godzin. Pan Grzegorz podróżował z rodziną, ma pęknięte kręgi szyjne, ale na szczęście żonie i dzieciom nic się nie stało.
3: No dzięki Bogu dobrym. Tylko też tam trochę śniegu mają, a poza tym to nic poważnego.
2: Poszkodowani i bliscy ofiar mogą liczyć na wsparcie Polonii. Jesteśmy do dyspozycji, zapewnia przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Monika Sabo.
4: Jak trzeba krew dać, albo przynieść, albo ubranie, albo higieniczne dla ludzi, to przyniesiemy.
2: Na Węgry dotarła też zorganizowana przez polski rząd pomoc medyczna. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: Specjalnym rządowym samolotem do Budapesztu przylecieli m.in. lekarze. Medycy z Polski mają ocenić stan zdrowia rannych i zdecydować, kto w pierwszej kolejności może wrócić na leczenie do kraju. Ofiar byłoby mniej, gdyby pasażerowie mieli zapięte pasy, tak mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Marek Konkolewski przypomniał w TVP Info, że zapinanie pasów jest obowiązkowe.
5: Jeżeli autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, mamy prawny obowiązek zapinania tych pasów podczas jazdy. Proszę zauważyć, że tam doszło do zakleszczenia osób, autobus spadł na osoby.
1: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Autokar zjechał z drogi, wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Ważący ponad 20 ton pojazd przygniótł część pasażerów. Po przesłuchaniu dwóch kierowców węgierska policja zatrzymała jednego z nich. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura okręgowa w Krośnie. Po strzelaninie w podpoznańskim Swarzędzu policja zatrzymała prawdopodobnego sprawcę. To 51-latek, który dwa dni temu miał strzelić byłej partnerce w głowę. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Wczoraj wieczorem mężczyzna został zatrzymany, informuje Michał Wiśniowski z policji w Poznaniu.
6: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
1: Policja na razie nie ujawnia, gdzie ukrywał się mężczyzna. Nie ma też informacji, by zmienił się stan poszkodowanej, który w dniu postrzelenia lekarze określali jako zagrażający życiu. Kierowcy odetchnęli z ulgą. O północy wrócił CPN, czyli program ceny paliwa niżej. To oznacza tańsze tankowanie, choć tylko na dwa tygodnie. Więcej o tym Maciej Szefer.
7: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Stawki mają spaść o około złotówkę, zapowiedział premier Donald Tusk.
8: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
7: Kierowcy wskazują, że każda zmiana obniżająca koszty tankowania jest dobra. Zwracają jednak uwagę, że to rozwiązanie tymczasowe.
9: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
10: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
11: Może być, jeśli to zda egzamin.
7: Nowy program CPN będzie działał przez dwa tygodnie. Poprzedni funkcjonował od marca do końca czerwca. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Resort finansów szacuje, że tańsze tankowanie obniży wpływy do budżetu o 500 000 000 zł. Na koniec coś dla tych, którzy lubią oglądać nocne niebo. Wciąż można dostrzec Perseidy, nazywane spadającymi gwiazdami. Szczyt ich aktywności minął kilka dni temu, ale przy dobrej pogodzie i odrobinie szczęścia nadal można je zobaczyć, mówi Adam Hurcewicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
12: Perseidy trwają.

0: Trwają od 17 lipca do 24 sierpnia. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Spadające gwiazdy, najpiękniejsze w całym roku, bo mamy lato, mamy ciepłe noce, Persejdy są takie białe, szybkie, jasne, dużo jest takich bolidów, bardzo jasnych meteorów. No i są niespodzianki. Jakieś efekty dźwiękowe czasami się trafiają, ale bardzo rzadko, więc pooglądajmy niebo.
1: Do obserwacji Perseidów nie potrzebujemy profesjonalnego sprzętu. Najlepiej oglądać je gołym okiem i z dala od miejskiego oświetlenia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Odpoczniemy dziś od upału. Maksymalnie będzie od 20 stopni na północy do 25 w centrum i 29 gdzieniegdzie na Podkarpaciu. Do tego sporo chmur, czasami opady deszczu i burze. Najwięcej opadów na zachodzie i południu kraju w czasie burz. Uwaga na silniejszy wiatr.
3: Siódma 6 punktualnie na zegarach to poniedziałkowy poranek w Polskim Radiu 24.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Poniedziałek, 17 dzień sierpnia, 229 dzień roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na dalszą część naszego poniedziałkowego poranka. Słońce wzeszło dzisiaj o 5.22, a zachodzi już przed godziną 20, dokładnie o 19.57. Dzień trwa 14 godzin i 34 minuty, a imieniny obchodzą dzisiaj Jacek, Anita, Joanna, Maria oraz Angelika. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Mamy połączenie z posłem Adamem Gomołą z Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom Polskiego Radia.
3: Czy jak pan w ogóle ocenia reakcję polskich służb i polskiego państwa na ten tragiczny wypadek, do którego doszło na Węgrzech z polskimi pielgrzymami?
5: To jest oczywiście bardzo smutna wiadomość. To, co dowiedzieliśmy się wczoraj rano, jeszcze w nocy tak naprawdę dotarły już pierwsze informacje do polskich służb. Oczywiście sytuacja jest o tyle trudniejsza, że cała tragedia miała miejsce poza granicami polskiego państwa, więc tu była potrzebna reakcja nie tylko służb ratowniczych, ale także polskiej dyplomacji. I jedno i drugie zadziałało. Zostały skierowane od razu specjalne jednostki transportowe, w tym też ten samolot, o którym dużo się wczoraj mówiło. To wszystko po to, żeby przede wszystkim dotrzeć z tą pomocą ambulatoryjną do osób, które potrzebują tej hospitalizacji jak najszybciej, żeby zwiększyć ich szanse na przeżycie. Z tego, co wiemy, to stan tych osób, które przeżyły, ale znajdują się w trudnym stanie. Ten trudny stan się utrzymuje, ale jest jednak stabilny. No i druga rzecz oczywiście, żeby te osoby, które odniosły trochę mniej poważne bądź też lekkie obrażenia, jednak czuły, że ktoś z ich kraju, że tutaj państwo polskie jest z nimi, żeby też psychicznie w tym całym trudnym momencie czuć wsparcie ze strony państwa polskiego. Tu wydaje mi się, że zadziałało to wszystko tak, jak powinno. Na pewno fajnie i dobrze, że w takich sytuacjach trudnych dla przede wszystkim rodzin tych osób, które poniosły tam śmierć, nie ma w tym wszystkim polityki, chociaż śledząc też to, co się działo chociażby w Telewizji Republika, może nie wszędzie, ale zostawmy sobie takie przypadki. Cieszę się, że chociaż w takich trudnych momentach jesteśmy w stanie być razem w tej całej sprawie. No i oczywiście mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które wciąż walczą o swój dobrostan, wyjdą z tego dobrze.
3: Trzymamy kciuki za te osoby. To jeszcze jedno pytanie w tym wątku, panie pośle. To znaczy, czy ten wypadek skłania państwa polityków do refleksji nad jakąś zmianą przepisów, czy po prostu, no, niestety był to tragiczny wypadek komunikacyjny? Czy jednak coś można jeszcze naprawić?
5: Kwestia... Szukając...
3: Proszę, proszę.
5: Szukając pozytywów, chociaż tej bardzo trudnej sytuacji, nieszczęśliwej, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że z roku na rok tych wypadków autokarowych mamy w Polsce czy z udziałem polskich przewoźników coraz mniej. To jest oczywiście zasługa w ogromnej mierze policji, która prowadzi szeroko zakrojone badania techniczne pojazdów przed ich wyruszeniem w trasę.

0: w dużej części eliminuje właśnie te przypadki, kiedy to błąd mechaniczny pojazdu zawinił w danym wypadku. Tutaj wszystko na to wskazuje, chociaż to rzeczywiście jest hipoteza na razie, którą potwierdzają śledczy, ale takie mamy doniesienia, że tutaj winą było zasłabnięcie czy przyśnięcie kierowcy. Wiemy o tym doskonale, że to miało miejsce w środku nocy, po godzinie pierwszej w nocy, więc niestety tutaj oprócz badań lekarskich, które oczywiście kierowcy muszą przechodzić, tym drugim chyba jeszcze ważniejszym czynnikiem jest oczywiście odpowiedzialność. Odpowiedzialność samych kierowców za pasażerów, za to, żeby w stanie takiego dużego zmęczenia jednak zdecydować się na to, żeby albo zamienić się z kierowcą, wiemy o tym doskonale, że zgodnie z przepisami tam ten drugi kierowca był, albo po prostu dokonać postoju i nie ryzykować zdrowiem i życiem wwożonych pasażerów. Więc wydaje się, że przepisy mamy dobre, natomiast świadomość i jej upowszechnianie co do takich zasad bezpieczeństwa, oczywiście to zawsze można zrobić więcej i tutaj myślę, że to też jakoś może wpłynąć na przyszłe działania, czy to Ministerstwa Infrastruktury, czy w zakresie po prostu popularyzacji wiedzy. Mamy na miejscu oczywiście i kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także Narodowego Funduszu Zdrowia, więc myślę, że i takie rozmowy tam na miejscu na Węgrzech się toczą.
1: Adam Gomoła z Polski 2050 jest poniedziałkowym gościem Polskiego Radia 24. Zmienimy wątek, panie pośle. Czy obchody święta Wojska Polskiego naprawdę były okazją do tego, żeby wygłaszać tak konfrontacyjne przemówienia i ze strony prezydenta i ze strony premiera?
0: Ja uważam, że te przemówienia przede wszystkim były za długie, jak na tę pogodę i trudne warunki dla żołnierzy, którzy w pełnym słońcu przy maksymalnym upale musieli stać i słuchać tego w pozycji pełni wyprostowanej. Natomiast to jest też pokłosiem tego, że niestety w ciągu ostatnich miesięcy został wyjęty poza nawias tego sporu politycznego temat, który uważaliśmy za absolutnie bezsporny i który prowadzimy wspólnie jako cała klasa polityczna, czyli temat właśnie bezpieczeństwa, temat polskiej armii. Takim przypieczętowaniem tego faktu była decyzja prezydenta Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o sejf, co było z jednej strony właśnie złamaniem tego tabu, z drugiej strony też przecież złamaniem jego własnej obietnicy wyborczej. Pamiętam doskonale, podczas zaprzysiężenia 6 sierpnia obiecywał nam też jako parlamentarzystom, że nie będzie blokował prób finansowania polskiej armii. Niestety to się właśnie stało.
1: Ale prezydent twierdził, że nie blokował, tylko znalazł alternatywne źródło w Narodowym Banku Polskim.
0: No tak, znalazł to alternatywne źródło, że mamy dzisiaj już ile? Ponad pół roku od tej deklaracji wspólnej z panem prezesem Glapińskim i tych pieniędzy ni widu, ni słychu. A tutaj z kolei program SAFE już widać realne dokonania, już widać realne inwestycje, już widać te zdolności produkcyjne. Więc porównujemy tutaj mrzonki z realnymi działaniami na rzecz polskiego bezpieczeństwa i naprawdę ciężko traktować te dwie propozycje jako alternatywne. Być może komplementarne w jakimś stopniu, ale wciąż brakuje konkretów ze strony tej propozycji panów prezydenta i prezesa NBP. Natomiast tak, chociaż było mi bliższe to, co mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, tak jednak uważam, że to wszystko mogłoby po prostu trwać dużo krócej i mogłoby być tych akcentów politycznych, tych, które nas po prostu różnią podczas takiego święta, trochę mniej. Myślę, że przychodzili tam osoby, słuchały tych całych przemówień, oglądały tę defiladę osoby o różnych poglądach politycznych. Myślę, że chociaż tego jednego dnia podczas właśnie święta Wojska Polskiego 15 sierpnia moglibyśmy sobie tego oszczędzić. No ale to by właśnie, mówię, wymagało trochę schłodzenia emocji. Mam nadzieję, że odpowiedzialność Zwierzchnika Sił Zbrojnych i Ministra Obrony Narodowej będzie do tego doprowadzała.
1: Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, dotychczasowy minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu?
0: Z panem ministrem Berkiem współpracujemy tak naprawdę od początku naszej kadencji, wspólnej koalicji. Ja wyrobiłem sobie na jego temat najlepsze zadanie jako prawnika, jako eksperta, też jako osobę decyzyjną, która bardzo często podejmowała trudne decyzje w zakresie legislacji, którą wspólnie przeprowadzamy.

0: daliśmy. Więc nie mam wątpliwości, że Maciej Berek byłby dobrym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie. Gdyby nie to, że 3 lata temu decydował się wejść do czynnej polityki i zostać ministrem w naszym rządzie i jednocześnie uchodzi powszechnie, nigdy tego nie ukrywano, jako prawa ręka premiera Donalda Tuska. Więc ja
1: więc
0: bardzo
1: zostanie
0: sobie...
1: sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie zostanie?
0: O tym decyduje oczywiście Sejm zgodnie z polską konstytucją.
1: Czyli pan także.
0: Ja także. Tutaj jesteśmy przed rozmowami w klubie parlamentarnym co do właśnie tej kandydatury. Wiem już o tym, że zdania są podzielone, bo no właśnie ważąc te dwie rzeczy, z jednej strony jego doświadczenie i znakomite kompetencje, także miękkie, z drugiej strony właśnie ten polityczny background, który sprawia, że no to się trochę kłóci z tym, co obiecywaliśmy przecież, albo co chociażby się znalazło w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, którą przecież głosowaliśmy na początku kadencji, którą ostatecznie zawetował prezydent Andrzej Duda. No, musimy zważyć te dwie racje, te dwa problemy i podjąć jakąś wspólną decyzję. Natomiast ja chcę zadeklarować, że podczas naszej dyskusji będę rekomendował, aby nie popierać tej kandydatury. Mam głębokie przekonanie, że minister Berek znajdzie swoje miejsce w wielu bardzo ważnych także dla państwa polskiego obszarach, ale Trybunał Konstytucyjny jako miejsce, w którym, które cierpi na nadmiar polityki od ostatnich 11 lat, od rozpoczęcia dewastacji przez Prawo i Sprawiedliwość, no, kolejnego polityka, którym jednak minister Berek był przez ostatnie 3 lata, po prostu nie potrzebuje.
1: To ja zapytam wprost. To nie jest tak, że będzie tak, jak będzie chciał premier Donald Tusk, bo premier powiedział, że bierze te decyzje na klatę, że to cytat, że zdaje sobie sprawę z krytyki, jaką ta decyzja wywołała. Natomiast, że Maciej Berek będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. I tak się zastanawiam, czy niezależnie od tego, jaka jest wasza opinia, no to postawicie na szali koalicję, tak? Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Maciej Berek jest odrzucany głosami koalicji 15 października.
0: No, jakby nie patrzeć jednak tej rozmowy, tego stwierdzenia, biorę tę decyzję na klatę, nie było w uzgodnieniach przed ogłoszeniem tej decyzji przez premiera Tuska, w rozmowach z naszym szefostwem, czy to partii, czy klubu, więc pan premier Tusk oczywiście jest szefem Koalicji Obywatelskiej, która dysponuje 150-paroma szablami w Sejmie. Żeby kandydatura pana ministra Berka, czy kogokolwiek innego przeszła, potrzebna jest zwykła większość, która oscyluje dzisiaj w okolicach, no, efektywnie około 220 głosów, więc to tutaj będzie się decydowało to, czy minister Berek zostanie tym sędzią, czy nie. Wiemy o tym doskonale, że nie tylko ja, czy parę innych posłów z naszego ugrupowania zgłasza swoje wątpliwości, ale także między innymi krytycznie do tego się odnosiła przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska i wiem też, że kuluarowo, nawet w samej Koalicji Obywatelskiej, to budzi bardzo duże emocje. Więc pewnie dopiero wrzesień nam przyniesie odpowiedź na pytanie, jak się ta kandydatura uchowa i czy faktycznie dojdzie do tego, że minister Berek zostanie wybrany. No, mam nadzieję, że też będziemy się spotykać w gronie koalicyjnym i usłyszymy te argumenty. Być może ja czegoś nie wiem na ten moment, o czym wie Donald Tusk, jakie są też plany tej sanacji sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
1: A są jakieś plany?
0: No właśnie tego nie wiem, tego nie wiemy i być może tutaj problem też leży w tym, że tej komunikacji, tych rozmów po prostu nie było odpowiednio wcześniej. Sama kandydatura też wypłynęła w dziwny sposób w ramach przecieku medialnego, który potem na konferencji, zupełnie też temu nie poświęconej, potwierdził premier Tusk.
1: Nie,
0: więc...
1: panie pośle, nie musimy tu grać aż w takie pozory. No premier Tusk wysondował przez media, co wszyscy myślą na ten temat. Jak się dowiedział, że wszyscy są negatywni, nastawieni do tego pomysłu, to wyszedł i powiedział, że się nie będzie tym przejmować i że będzie tak, jak chce.
0: Nawet jeżeli trzymacie tej hipotezy, to uważam, że nie tak powinna wyglądać komunikacja wewnątrz koalicji. Dlatego, tak jak mówię, decyzje co do naszego klubu dopiero są przed nami. Natomiast ja na ten moment wróżę mniejsze niż większe szanse tej kandydaturze co do jej pomyślnego wybrania.
1: Wrócimy do tej rozmowy we wrześniu, dobrze? Wrócimy
0: dobrze,
1: do tego.
0: Dobrze, panie redaktorze.
1: Przypomnę panu te słowa. Panie pośle, to jeśli jeszcze rozmawiamy o klubie waszym parlamentarnym, mnie tydzień nie było, byłem na urlopie. Co tam u

0: was słychać? Szymon Hołownia nadal chce odzyskać władzę nad klubem?
1: Panie redaktorze, nigdy nie było takiego głosowania w tej sprawie, więc to wszystko odbywa się na łamach medialnych póki co.
0: No dobrze, a prawda to jest, że Szymon Hołownia ma takie aspiracje, że chciałby wrócić do tej takiej czynnej polityki, chciałby wrócić na świecznik?
1: Ja myślę, że to nie tylko Szymon Hołownia chce, ale też wielu polityków, nie tylko naszego ugrupowania, ale koalicji rządzącej.
0: Też chce, żeby Szymon Hołownia wrócił?
1: Oczywiście, bo to nie tylko dla nas, ale dla milionów wyborców. Szymon Hołownia jest tym symbolem zwycięstwa w roku 2023, symbolem dobrych zmian, które zaszły w polskiej polityce, nie tylko w samym Sejmie, ale ogólnie właśnie w polskiej polityce. I wiemy doskonale o tym, że ten jego potencjał musimy wykorzystać też w nadchodzącej kampanii parlamentarnej i w tym ostatnim roku przed decyzją naszych wyborców o tym, czy nam przedłużyć kontrakt na kolejne 4 lata w zakresie reformowania państwa i rządzenia krajem w tym przecież bardzo trudnym geopolitycznie momencie, w którym dzisiaj się znajdujemy.
0: Ja polemicznie w dwóch kwestiach, panie pośle. Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby Szymon Hołownia nadal był symbolem zwycięstwa w 2023 roku, bo ostatnio to był akurat antyliderem sondaży zaufania, jeśli dobrze pamiętam, to po pierwsze. A po drugie, Szymon Hołownia otrzymywał funkcję, otrzymywał propozycję bycia wicepremierem, kiedy oddawał stanowisko marszałka Sejmu, ale wtedy Szymon Hołownia był obrażony na tę propozycję i mówił, że nie będzie wicepremierem. Tak się zastanawiam, dlaczego połowa sceny politycznej gra tak, jak Szymon Hołownia zagra. Na jaki humor Szymona Hołowni trafią koalicjanci?
1: Ja chcę zdecydowanie zdementować takie stwierdzenie, że marszałek Hołownia nie przyjął jakiejś funkcji z powodu swojego humoru, czy tego,
0: ale
1: czy był obrażony, czy nie.
0: Ale przecież mówił w wywiadach, że nie chce być wicepremierem, że tam siebie nie odnajduje w rządzie.
1: Tak, bo na tamten moment się po prostu nie odnajdywał.
0: A co się zmieniło?
1: To jest chyba też kwestia jakiejś odpowiedzialności politycznej, żeby nie obejmować stanowisk, co do których nie ma się przekonania, że się je wypełni w 100%. I ja za to go szanuję. Jeżeli dzisiaj mówi się o tym, że byłby gotowy czy przejąć przywództwo w Polsce 2050, mówię o klubie parlamentarnym, do czego wiele osób, w tym ja go namawia, czy właśnie objąć też jakąś funkcję w rządzie, to trzeba to oczywiście przyjąć z szacunkiem i mam nadzieję, że znaleźć takie miejsce, w którym ten potencjał wykorzystamy.
0: Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego szukamy miejsca w polskiej polityce nadal dla Szymona Hołowni?
1: Chociażby ostatnie tygodnie to pokazały, że jego nacisk, ale także współpraca z naszą przewodniczącą, minister Pełczyńską-Nałęcz, dają od września powrót dzieci do szkół wolnych od smartfonów, że wreszcie mamy dyskusję i to taką poważną już z konkretnymi planami co do reformy progu podatkowego na poziomie 32% dla osób zarabiających dzisiaj średnią pensję, że wygraliśmy tą batalię, może nie całą wojnę jeszcze, ale o ucywilizowanie rynku najmu krótkoterminowego. I wiele, wiele rzeczy się wydarzyło na pewno ostatnich miesiącach, które pokazują, że Polska 2050...
0: Nie słyszałem, żeby Szymon Hołownia był aktywny w tych kwestiach. Ja rozumiem, że to są postulaty Polski 2050 i rozumiem, że to były postulaty Szymona Hołowni, no ale proszę mi wybaczyć, no Szymon Hołownia nie walczył w ostatnich miesiącach o uregulowanie najmu krótkoterminowego czy o drugi próg podatkowy.
1: Proszę mi uwierzyć, panie redaktorze, że był w tym procesie aktywny, a co do tego tej szkół wolnych od smartfonów, to przecież właśnie Szymon Hołownia
0: w kampanii prezydenckiej jeszcze.
1: Tak, i ile się przecież wylało hejtu też na niego, także ze strony naszych koalicjantów, za ten postulat, także ze strony pani minister edukacji. No i proszę, jesteśmy rok później i mamy obrót o 180 stopni. Już nie wchodźmy w szczegóły, nie rozpamiętujmy tego, co było złe, liczy się finalny efekt, liczy się to, że miliony polskich dzieci będą żyły w środowisku, w tym swoim drugim domu, wolne od tego zagrożenia, które też płynie ze strony smartfonów. Więc takich batalii, takich rzeczy, które Polska 2050 i Szymon Hołownia także jako jej założyciel i taki wciąż no jednak ważna osobistość po prostu dowozi dla tej koalicji dodatkowe punkty.
0: Zapytam wprost. Czy Szymon Hołownia nie jest zbyt labilny politycznie? Bo raz mówi, wychodzę z polityki, potem mówi, idę na inne stanowisko, potem mówi, nie chcę mieć z tym wszystkim nic do czynienia, a potem pan mówi, że namawia go do tego, żeby był wicepremierem, którym pół roku temu nie chciał być i mówił, że się w rządzie nie odnajdzie. No to trochę wygląda tak, jakby nie chodziło o to, gdzie Szymon Hołownia, w jaki sposób może swoimi umiejętnościami pomóc, ale jaką funkcję dla niego znaleźć,

0: żeby czuł się usatysfakcjonowany.
1: Nie widzę tu żadnej labilności. Patrząc przez te jego epizody, które miał w swojej karierze politycznej do tej pory, to widzę jego 2 lata, na które się umówił z koalicjantami, z wyborcami w roli marszałka Sejmu. Zakończył te 2 lata zgodnie z terminem i zgodnie też z umową koalicyjną przekazał pałeczkę panu marszałkowi Czerzastemu. W zakresie kierowania partią także został wybrany na 3-letnią kadencję, dokończył ją i później stwierdził, że nie będzie kandydować, bo nie widzi się w tej roli dalej, szuka dla siebie
0: innego miejsca. Jeszcze przez chwilę chciał kandydować, ale już było za późno.
1: No dobrze, no to tak jak każdy inny członek partii miał prawo decydować o tym, czy korzysta ze swojego biernego prawa wyborczego.
0: To już słuchacze sobie ocenią.
1: Czy też nie.
0: Dzisiaj, jeżeli
1: zgłasza swoją gotowość, był faktycznie chwilę na takim, można powiedzieć, na ławce rezerwowych, patrząc na jego potencjał i dotychczasowe pełnione funkcje, ale mówi, że już też osobiście on o tym nigdy tego nie ukrywał, więc też trzeba to chyba przyjąć z szacunkiem, że można mieć też osobiście ze względu na swój dobrostan psychiczny trudniejszy moment i my to na pewno w Polsce 2050 zawsze szanowaliśmy, bo to nie tylko w polityce, ale zawsze w sferze zawodowej się może zdarzyć i taka zwykła ludzka wyrozumiałość tego wymaga.
0: Obaj po prostu wiemy,
1: i dzisiaj jesteśmy w dużo lepszym miejscu i po prostu Szymon Hołownia wydaje mi się, że jest dzisiaj gotowy i on sam o tym mówi otwarcie, żeby odegrać kluczową rolę w tej nadchodzącej kampanii i tej najważniejszym też roku dla naszej koalicji. I uważam, że po prostu wszyscy powinniśmy do tego podejść jednak z otwartością, bo dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że to jest po prostu bardzo dobry pomysł.
0: Obaj dobrze wiemy, jak trudno jest odstawić używkę w postaci bycia na medialnym świeczniku. Adam Gomoła, Polska 2050. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
0: 7:27 już prawie na zegarach, a to oznacza, że już za 3 minuty Łukasz Jakubowski przedstawi państwu najnowsze informacje.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowie. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
10: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10:00.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest 7.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jak czują się Polacy ranni w wypadku autokaru na Węgrzech? To od rana w węgierskich szpitalach sprawdzają polscy lekarze. Są też nasi konsulowie, którzy doradzają, jak szybko zorganizować transport. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 jest poszkodowanych. W pierwszej kolejności do kraju powinny wrócić osoby lżej ranne, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: Jeśli chodzi o osoby ciężej ranne, to albo będą one operowane na terenie Węgier, natomiast jesteśmy gotowi również do ewakuacji tych osób czy drogą lotniczą, czy również karetkami do szpitali w Polsce.
1: Wszystkie służby zadziałały sprawnie, podkreśla nasz poranny gość Adam Gomoła z Polski 2050.
3: Zostały skierowane od razu specjalne jednostki transportowe, w tym też ten samolot. To wszystko po to, żeby przede wszystkim dotrzeć z tą pomocą ambulatoryjną do osób, które potrzebują tych hospitalizacji jak najszybciej.
1: Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca zasnął za kierownicą. 11 księży archidiecezji mińsko-mohylewskiej musi opuścić Białoruś. Tamtejsze władze nie wyraziły zgody na dalszą posługę. Arcybiskup Józef Staniewski zaapelował do Aleksandra Łukaszenki o przedłużenie duchownym zezwoleń. Swoją działalność na Białorusi zmuszony jest zakończyć m.in. ojciec Roman Schulz. Po prawie 20 latach musi wyjechać z Mohylewa. Od dziś ceny paliwa niżej, wrócił program CPN, choć na 2 tygodnie i w okrojonej formie. Rząd obniżył VAT na paliwa z 23 do 8%. Do tego znów są ustalane ceny maksymalne. I tak od północy za litr popularnej 95 kierowcy płacą 6 zł i 41 groszy. 7,20 kosztuje litr benzyny 98, a 7,37 trzeba zapłacić za litr oleju napędowego. W ten sposób rząd chce ulżyć kierowcom w końcówce wakacji. CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Ponad 200 tysięcy ludzi nie ma prądu na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Ponad 100 domów zostało uszkodzonych. Huragan już na szczęście osłabł. Prędkość wiatru wciąż jednak przekracza 100 km na godzinę. Nadal obowiązują ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów na kilku małych wyspach Hawajów.

0: Jeszcze jeden upalny dzień przed nami, ten dzisiejszy, nawet 30 stopni mogą wskazać termometry na Podkarpaciu, a także w centrum. Na południu 25 stopni, 23 na wschodzie i zachodzie, a nad Bałtykiem na północy kraju od 20 do 22. Wszędzie możliwe zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Gwarantowane opady deszczu są m.in. na Podkarpaciu, a także na Pomorzu. Tam możliwe także burze, w tym burze z gradem. O 7.33 ponownie Sylwia Urban z redakcji sportowej. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry. Sport. Przez cały miniony tydzień opowiadaliśmy Państwu o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham, a właściwie robił to Rafał Bała, który teraz po raz ostatni zgłasza się z Birmingham i podsumuje mistrzostwa, również ostatni dzień tych zawodów, w którym srebro na 1500 metrów zdobyła Klaudia Kazimierska. Dzień dobry, Rafale.
2: Witam z Birmingham, które no żegna już Mistrzostwa Europy, rzeczywiście kolejne za 2 lata w Chorzowie, ale te mogły zakończyć się trochę lepiej dla Polaków, chociaż i tak liczba 8 medali robi spore wrażenie. Niestety nie ma żadnego złota i dlatego w tej klasyfikacji medalowej jesteśmy bardzo nisko. Ostatni dzień mógł przynieść trochę więcej radości biało-czerwonym. Już na początku maraton i widać było, że Aleksandra Lisowska nie jest w wystarczającej formie. Być może po prostu nie ma wystarczająco zdrowia, żeby walczyć tutaj o medal, tak jak walczyła 4 lata temu. Okazało się, że zajęła tym razem 13 miejsce, no i była rozczarowana oczywiście. Później wszystko przeniosło się na stadion i tam mieliśmy kilka medalowych szans, przede wszystkim 1500 metrów. Klaudia Kazimierska biegła razem z Weroniką Lizakowską, ale oczywiście tutaj taktyka była zupełnie inna. Kazimierska trzymała się najpierw z tyłu, później awansowała o kilka pozycji i na samej końcówce walczyła nawet o złoto z Brytyjką Hunter Bell. Ostatecznie to reprezentantka gospodarzy zwyciężyła.

0: Żyła, ale Klaudia Kazimierska fantastycznie trzymała się tuż za nią i wbiegła na metę, chwytając się za głowę, no bo wiedziała, że osiągnęła wielki, wielki sukces, czyli ma srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Sztafety też miały szansę na medale, 4x400 metrów, ale gdyby sztafeta żeńska biegła w pełnym składzie, okazało się, że na rozgrzewce kilkadziesiąt minut przed startem Natalia Bukowiecka narzekała na ból łydki, no i trener i ona nie chcieli ryzykować, więc w sztafecie nie wystartowała. Wskoczyła na jej miejsce płotkarka Izabela Smolińska, a Anastazja Kuś została przesunięta na ostatnią zmianę, a więc sztafeta w składzie Anna Gryc, Kinga Gacka, Izabela Smolińska i Anastazja Kuś zajęła ostatecznie 7. miejsce, chociaż bardzo mocno dziewczyny walczyły. 6. pozycja naszych panów i tutaj dobra informacja, bo zbliżyli się do granicy 3 minut. Tylko o pół sekundy wolniej pobiegli, a to jest bieg najszybszy, jeśli chodzi o polską sztafetę 4x400 metrów mężczyzn od Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Małgorzata Maślak-Glugla z 8. miejscem w rzucie oszczepem. No i Armand Duplantis skakał też na zakończenie tych mistrzostw, można powiedzieć, skoczył 6 metrów 15 centymetrów i oczywiście zdobył złoty medal. A zatem kończą się mistrzostwa w Birmingham. Polacy wyjeżdżają stąd z workiem medali, ale bez żadnego złota. No mamy nadzieję, że przynajmniej jedno złoto albo więcej tych medali będzie w Chorzowie już za 2 lata w trakcie Mistrzostw Europy, a tutaj klasyfikację medalową wygrali oczywiście niesamowici Włosi.
1: Bardzo dziękuję za relację. Tymczasem w Paryżu zakończyły się pływackie Mistrzostwa Europy. Ostatniego dnia imprezy dorobek medalowy reprezentacji Polski niestety nie powiększył się. Ksawery Masiuk był 6. na 100 metrów grzbietem. W klasyfikacji medalowej Polska zajęła 15. miejsce z 2 medalami. Złotym Katarzyny Wasik na 50 metrów kraulem i brązowym Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym. Klasyfikację medalową wygrała Wielka Brytania. Mamy już 3 Polki w 3. rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Po Magdalenie Fręch i Mai Chwalińskiej wczoraj awansowała Iga Świątek. W 2. rundzie wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3 i 6-0 i w następnym meczu zagra z Greczynką Marią Sakkari. Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva wygrał wyścig kolarski Arctic Race of Norway. 2. miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Belg Lennart van Enfeld, a 3. był Włoch Alessandro Pinarello. Ostatni 4. etap wygrał reprezentant gospodarzy Norweg Cedric Bakke Christoffersen. Natomiast Amerykanin Andrew August triumfował w kolarskim wyścigu dookoła Czech. Na 14. pozycji rywalizację ukończył Piotr Pękala. 2. miejsce zajął Włoch Alessandro Focellu, a 3. był jego rodak Domenico Pozzovivo. Ostatni 4. etap wygrał Focellu przed Augustem i Francuzem Nicolas Brillardem. Agnieszka Skrzypulec-Szota i Mikołaj Bazyli na 20. miejscu zakończyli występ w żeglarskich mistrzostwach świata w olimpijskiej klasie 470 u wybrzeży japońskiej wyspy Enoshima. Polacy niestety nie zdołali zakwalifikować się do czołowej dziesiątki, która walczyła o medale. Była to jedyna polska załoga startująca na akwenie, który był areną zmagań żeglarzy podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku. I jeszcze Mistrzostwa Europy w rajdach samochodowych. W czeskim Zlinie zakończył się rajd Barum. 5. runda tych mistrzostw wygrał Czech Adam Brzezik. Po 2 dniach i 13 odcinkach specjalnych o nieco ponad 8 sekund wyprzedził Fina Temu Suninena, a 3. miejsce ze stratą 16 sekund zajął Włoch Andrea Mabellini. Na 4. i 5. pozycji uplasowali się Polacy. Na 4. miejscu ze stratą 17 sekund dojechał Mikołaj Marczyk.
2: Tasowaliśmy się na miejscach na podium, na 2. i 3. miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii. W 2021 roku zajęliśmy tu 5. miejsce. Teraz jest to miejsce 4. Te 2 starty odróżnia to, że tutaj realnie mieliśmy szansę na walkę o miejsce na podium. Myślę, że jechaliśmy równo, natomiast zabrakło nadal na niektórych międzyczasach, na niektórych dosłownie wybranych sekcjach odcinków specjalnych takiego tempa i równości jazdy i to by nam pozwoliło, żebyśmy stanęli na podium. Natomiast doceniam tą formę, którą budujemy od 2 tygodni, podium na rajdzie Polski. Teraz uważam, że nie gorszy występ na rajdzie Barum i mam nadzieję, że wykorzystamy to dobre samopoczucie już za 2 tygodnie podczas rajdu Walii.
1: 5. miejsce w rajdzie Barum zajął Jakub Matulka, a liderem Mistrzostw Europy jest Fin Temu Suninen.
3: Żegnamy Sylwię.

0: Szczepan z redakcji sportowej, a witamy Macieja Szefera, dziennikarza, reportera Polskiego Radia. Dzień dobry, Macieju.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Kierowcy zauważyli zmiany cen na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7,37, a litr benzyny podstawowej kosztuje maksymalnie 6,41. Do końca wakacji w ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii. Macieju, powiedz, jak zareagowali kierowcy?
1: No, niektórzy wśród tych, z którymi rozmawiałem, byli tak zaspani jeszcze, bo to było bardzo wcześnie, że nawet nie zauważyli, ale ci, którzy przymrużyli oczy i spojrzeli na te pylony na stacjach paliw, a odwiedziłem dzisiaj od rana dwie stacje paliw w Poznaniu, zwrócili uwagę, że faktycznie ta cena się zmieniła. No i natychmiast ruszyła tutaj dość szeroka dyskusja, na ile to jest zmiana kosmetyczna, a na ile zmiana realna, na ile przełoży się to na to, że coś więcej w tym portfelu zostanie, a na ile to po prostu jest taki taka po prostu drobna, subtelna zmiana. Jednym słowem, posłuchajmy, co mówili kierowcy.
2: Coś się zmieniło?
3: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
4: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
5: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł, to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko, że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
6: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
1: No i różnica faktycznie jest widoczna. Ruch na stacjach paliw tych, które odwiedziłem, też był zdecydowanie większy, ale może to jest kwestia tego, że po prostu już Polacy wrócili z długiego weekendu, no i siłą rzeczy wielu z nich po prostu jedzie teraz do pracy. Ten program CPN, który w nowej odsłonie wrócił na ostatnie 2 tygodnie wakacji, to koszt dla budżetu około 495 milionów złotych. Tak mówił jeszcze przed długim weekendem minister energii, a także minister finansów i premier Donald Tusk. Zresztą posłuchajmy, jak pod koniec ubiegłego tygodnia ten program i jego powrót zapowiadał szef rządu.
7: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
1: No i te ceny do końca wakacji będzie regulował decyzją minister energii i to jest dość kluczowe, bo będą one regulowane, jeśli chodzi o te ceny maksymalne. To dzisiaj to jest 7,37 dla diesla za litr i 6,41 dla benzyny 95. I faktycznie na tych stacjach, obok których przejeżdżałem, czy które widziałem, nie widziałem, żeby te ceny były niższe od tych maksymalnych, czyli były po prostu na pylonach te maksymalne dozwolone przez ministra energii wartości.
0: Czyli tak samo jak przy pierwszej odsłonie programu ceny paliw niżej. Maciej Szefer, dziennikarz Polskiego Radia. Dzięki wielkie, Macieju.
1: Dziękuję również.
0: Siódma 43 na zegarach. Mamy teraz połączenie z Michałem Makowskim, specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia na Węgry. Dzień dobry, Michale.
8: Dzień dobry, witam.
0: Polscy i węgierscy lekarze oceniają dziś stan pacjentów poszkodowanych w katastrofie polskiego autokaru na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Część z nich dalej walczy o życie. Łącznie do szpitali trafiło ponad 40 polskich pielgrzymów, którzy wracali na Podkarpacie z Medjugorje. Powiedz, Michale, bo wstępna kontrola stanu zdrowia pacjentów pozwoli ustalić, kto wróci do Polski takim specjalnym transportem medycznym, a kto będzie musiał zostać na Węgrzech na dłuższą hospitalizację. Kiedy będzie jasne, kto zostaje, a kto wraca?
8: No właśnie ten zespół pomocy humanitarno-medycznej, który przyleciał z Warszawy do Budapesztu, tak jak wspomniałeś, specjalnym transportem, już jest w drodze do szpitali, tam gdzie przebywają ranni Polacy i za chwilę dosłownie mają przyjechać do Egeru, gdzie właśnie jestem. Tutaj skład medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz ratownicy medyczni będą po kolei odwiedzać wszystkie szpitale, nie tylko w Egerze, ale też w Miszkolcu, Debreczynie i w miejscowości Nireczhaza. Na potrzeby transportu polskich pacjentów jest zabezpieczona wojskowa kasa, a także dwa samoloty lotniczego pogotowia.

0: ratunkowego. Pacjentów w razie potrzeby będzie można przewieźć również drogą lądową przez Słowację, ale zanim to nastąpi, trzeba wykonać tak zwany triaż i podzielić pacjentów na tych zdolnych do podróży, jak i tych, którzy muszą zostać na Węgrzech trochę dłużej. Tak przekazała ostatnio wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju. Uzgadniamy też kwestie logistyczne.
0: Ranni pielgrzymi w pierwszej kolejności mają zostać umieszczeni w szpitalach na Podkarpaciu, tak żeby znaleźli się jak najbliżej swoich miejsc zamieszkania. Ale jeśli będzie taka potrzeba i zaistnieje konieczność przeprowadzenia bardziej szczegółowych procedur medycznych, to wtedy można umieścić ich na przykład w warszawskim szpitalu MSWiA albo w szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego. Za to rodziny śmiertelnych ofiar wypadku autokaru mają otrzymać wsparcie konsularne dotyczące chociażby transportu zwłok do Polski. Firma, która ubezpieczała pielgrzymów, zadeklarowała pokrycie kosztów sprowadzenia ciał, natomiast podczas wypadku o tym, czy ktoś zmarł, czy przeżył, czasami decydowało kilkadziesiąt centymetrów. Na przykład rodzice pana Grzegorza, pielgrzymi z miejscowości Siedlisko, siedzieli w autokarze obok siebie. No i niestety jedno z nich nie przeżyło tego tragicznego wypadku.
2: Udało się zidentyfikować zwłoki, ale taty. Mama na szczęście przeżyła, no ale niestety tata zmarł. Mama na szczęście nic wielkiego, tylko zwichnięcie ręki, jakaś rana ręki, coś takiego. Mama już wie, no.
0: Rodziny ofiar wypadku i rodziny osób rannych w wypadku muszą się liczyć też z tym, że niektórzy ranni zostaną tutaj dłużej. Jak sobie przypomnę ten wypadek sprzed 4 lat w Chorwacji, kiedy również zginęli polscy pielgrzymi, no to między przetransportowaniem pierwszych a ostatnich rannych do Polski minęło 1,5 miesiąca, aż stan poszczególnych osób się ustabilizował, a tutaj na razie na te gorące, niestety trudne dni przedstawiciele lokalnej Polonii wspólnie ze szpitalem w Miszkolcu zorganizowali zakwaterowanie dla rodzin ofiar wypadku autokaru.
3: Michale, powiedz, czy wiadomo coś więcej o okolicznościach i przyczynach samego wypadku?
0: Węgierska policja mówi jedno i to są na razie oficjalne ustalenia, że wszystko wskazuje na to, że kierowca zasnął za kierownicą. Węgierska Polonia dodaje do tego, bo przedstawiciele Polonii służą za tłumaczy w rozmowach rodzin ofiar wypadku z policją. Dodają, że nie było w zasadzie śladów hamowania autokaru, które wskazywałyby na próbę wykonywania jakiegoś manewru, zanim pojazd zjechał z jezdni, wtoczył się do rowu i przewrócił. Jednego z kierowców po przesłuchaniu wypuszczono na wolność, drugi, ten, który rzekomo zasnął, został zatrzymany. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
4: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
0: Przesłuchani zostali również inni świadkowie, między innymi pasażerowie, którzy na szczęście specjalnie nie ucierpieli podczas wypadku. Niemniej ciężko znaleźć osobę, która widziała na żywo całe zajście od początku do końca. Tak twierdzi pan Zdzisław, jeden z pasażerów.
5: Wszyscy spali, nikt nic nie wie. Jak uderzyło w ziemię i ludzie narobili krzyku, gwałtu, to ja się obudziłem.
0: A kierowca autokaru, który rzekomo zasnął, może dzisiaj usłyszeć zarzuty. Śledztwo w sprawie wypadku będzie prowadzić również polska prokuratura w Krośnie, a główny inspektorat ruchu drogowego zleci dzisiaj kontrolę w firmie organizującej przejazd pielgrzymów. Sam właściciel firmy odpowiada, że ci kierowcy jeździli do Medjugorje wielokrotnie i byli dobrze zaznajomieni z trasą.
3: Michał Makowski zebrał dla Państwa te wszystkie informacje. Michał jest specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia na Węgry. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
3: 7:49 jest na zegarach, a w naszym studiu jest Justyna Golonko. Cześć, dzień dobry.
6: Dzień dobry, już jest, tak.
3: Porcja informacji gospodarczych.
7: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: A od czego ja zaczynam? No oczywiście zaczynam od bardzo ważnych informacji dla kierowców, czyli od tego, że dziś wraca program ceny paliw niżej. Od dziś VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8%, tak mówił minister energii Miłosz Motyka, który podawał maksymalne ceny paliw na dziś.
8: Pierwsze obwieszczenie, to które będzie obowiązywało od poniedziałku,

0: z północy, o północy z niedzieli na poniedziałek te ceny będą zmienione. Już będzie widać na stacjach. Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr. To jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej. I cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1,03 zł taniej.
1: Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliw niżej, czyli CPN, do końca sierpnia. Ekonomista Marcin Mrowiec oceniał na naszej antenie, że to rozwiązanie jest jednak krótkowzroczne i powiedział, że choć program chwilowo odciąży kieszenie kierowców, to w konsekwencji zwiększy zadłużenie budżetu państwa i to znacznie.
2: Tutaj kupujemy sobie trochę niższe ceny paliw, ale to nikt nie daje nam tego za darmo. Po prostu to się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych. A my tutaj, no, w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
1: A jakie to są kwoty, już mówię, bo jak poinformował minister energii Miłosz Motyka, koszt wprowadzenia programu ceny paliw niżej na te 2 tygodnie wyniesie 0,5 miliarda złotych. Biuro Informacji Kredytowej wprowadziło darmowe alerty po wielkim wycieku danych. To jest reakcja na ten cyberatak systemu firmy prowadzącej dokumentację medyczną MyDoctor. Mogły zostać wykradzione informacje nawet 19 milionów pacjentów. Alerty BIK to jest ostrzeżenie o wnioskach i zapytaniach dotyczących konkretnej osoby. Jak tłumaczy prezes BIK Mariusz Cholewa, z bezpłatnej usługi na 3 miesiące będzie mógł skorzystać każdy, kto do tej pory nie wykupił alertów.
3: W związku z tym, że w tej chwili obywatele są pod dużą presją ryzyka, że ich dane zostaną użyte w niewłaściwy sposób, no to podjęliśmy decyzję, że każdy będzie mógł skorzystać bezpłatnie z takiej ochrony, którą my nazywamy alertami BIK.
1: Alerty otrzymuje się w formie wiadomości SMS lub drogą mailową. Żeby skorzystać z tej darmowej usługi, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej i potwierdzić tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Można to zrobić za darmo do końca sierpnia.
4: Saldo.
1: A teraz więcej o wyprawce szkolnej powiemy, bo to już przed nami, tuż. I pojawiają się pierwsze wyliczenia. I z tych pierwszych wyliczeń wynika, że o prawie 3% średnio wzrosła kwota, którą wydadzą rodzice na wyposażenie uczniów od 1 września. Większość z nich na wyprawkę szkolną, czyli te niezbędne przybory, takie jak plecak, piórnik, zeszyty czy buty na zmianę, wyda od 300 do 500 zł. Tak mówi dr Dorota Tokarska z Instytutu Ekonomii i Finansów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
5: Rodzice deklarują wydatek rzędu około 500 zł. Najczęściej taka kwota pojawia się między 300 a 500 zł. Natomiast pojawiają się także opinie, że na tę wyprawkę szkolną będą potrzebowali powyżej 500, powyżej 700, a niektórzy, ale to jest niewielka część, jakieś ułamkowe, czy chyba 4%, gdzie pojawiają się kwoty powyżej 1000, 1500 zł nawet.
1: Ale w tej kwocie nie są zawarte podręczniki, które dla uczniów szkół podstawowych są bezpłatnie dostępne w szkole. Natomiast rodzice uczniów szkół średnich muszą na ich zakup przeznaczyć dodatkowo od 500 do nawet ponad 1000 zł, w zależności od typu szkoły oraz tego, czy wybiorą nowe, czy używane podręczniki. A teraz powiemy o tym, co nas irytuje w sklepach stacjonarnych. Jak już jesteśmy na tych zakupach, to na co narzekamy, bo mamy takie najnowsze dane i wynika z nich, że najczęściej są to bardzo takie podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytuje ponad 30% konsumentów. Tak mówi Tomasz Staszczuk z firmy Kursor, która przeprowadziła takie badania.
6: Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, wskazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów. Ponadto co piątemu klientowi przeszkadzają brak czytelnych cenówek lub źle oznaczone produkty, czy zbyt mała liczba otwartych kas lub kas samoobsługowych. 20% badanych narzeka także na bałagan na półkach albo trudność w porównaniu cen i produktów.
1: Badanie pokazuje także, że my coraz gorzej reagujemy na promocje, które wymagają zakupu kilku sztuk produktu. Znają to Państwo na pewno.

0: irytowało to co piątą badaną osobę. No i sierpniowy długi weekend za nami, a z danych wynika, że coraz więcej Polaków stawia na takie krótsze, kilkudniowe wyjazdy, a nie jedno- czy dwutygodniowe urlopy. Taką mamy ciekawą zmianę. Wpisuje się to w taki ogólnoeuropejski trend, który dyktuje również finanse. Coraz częściej wyjeżdżamy na krócej, bo to nie obciąża tak bardzo stanu dni urlopowych, a daje odpoczynek od pracy i dla ciała, i dla umysłu. Tak mówi dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z WSB Merito.
1: Dostrzegamy sytuację zupełnie odmienną, aniżeli była dotychczas, czyli wyjazdy są krótsze, ale częstsze, czyli nie ma tej tradycyjnej dwa albo raz w roku długich wyjazdów dwutygodniowych. Często Polacy korzystają właśnie z możliwości wykorzystania maksymalnie urlopu, to co dzieje się teraz właśnie w sierpniu, czyli możemy ten urlop wydłużyć. Duża część społeczeństwa zaczyna bardzo intensywnie podróżować i stąd te krótkie właśnie wyjazdy. Niektórzy nie umieją już odpoczywać długofalowo. Częstokroć się nudzą, to widać nawet po ofercie biur podróży.
0: Bo te krótsze wyjazdy są też bardziej atrakcyjne cenowo i nie wpływają tak na domowy budżet. To też jest właśnie taka jedna z przyczyn popularności takich wyjazdów i można się spodziewać, że ta popularność będzie rosła. Tak mówią eksperci i to widać. A teraz o zbieraniu deszczówki powiemy więcej, bo program dopłat do przydomowych systemów zbierania tej deszczówki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jego celem jest walka z suszą i przeciwdziałanie podtopieniom. To program dofinansowania do 8 tysięcy złotych i do 90% kosztów zakupu zbiorników przydomowych do tej mikroretencji i różnego typu instalacji. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała nam, że planowane jest rozszerzenie tego programu.
2: Są pieniądze, cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast już planujemy drugi etap tego programu. Ten pierwszy dedykowany był głównie dla domów jednorodzinnych, drugi chcemy też dla zabudowy szeregowej. Widzimy, co się dzieje, brak opadów sprawia, że brakuje wody w wielu miejscach, więc zbieranie deszczówki powinno być naszym priorytetem.
0: A wnioski przyjmują regionalne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Teraz obalamy mity. Przegrzewanie się baterii w samochodzie elektrycznym przy temperaturze powietrza przekraczającej 35 stopni Celsjusza czy ograniczenie zasięgu pojazdu przez włączoną klimatyzację. To właśnie są mity, które obala prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś. On mówi, że auta są testowane w skrajnych warunkach i o tym trzeba pamiętać.
3: Ja nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek producent pozwolił sobie na to, żeby w 35 stopniach jakikolwiek samochód, wszystko jedno w jaki sposób napędzany, był niebezpieczny dla otoczenia. Przecież pamiętajmy, że spalinowe samochody mają bak, w którym jest paliwo. No i też to musi być bezpieczne.
0: A tych e-aut przybywa, jeździ ich prawie 155 tysięcy samochodów.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Kocham cię.
10: Ufam ci.
11: Wierzymy w ciebie.
10: Dobre dzieciństwo.
12: Brawo!
11: Pięknie!
12: Jesteśmy z ciebie dumni.
10: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwo bez przemocy.

0: Waliśmy się. Dzisiaj ta sąsiadka już nie żyje, żona mojego kolegi już nie żyje.
1: To jest nie do przyjęcia.
2: W nocy z soboty na niedzielę na prostym odcinku drogi autokar zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Ważący ponad 20 ton pojazd przygniótł część pasażerów. Do jego podniesienia potrzebne były dwa dźwigi. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca zasnął za kierownicą. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Trzeci dzień akcji gaśniczej w Chlewnicy w Pomorskiem. Strażacy dogaszają pożar zakładu gospodarowania odpadami. Na miejscu jest 25 zastępów straży, informuje kapitan Piotr Basarab.
3: Działania w dalszym ciągu skupiają się na dogaszaniu pogorzeliska oraz opanowaniu pożaru na kwaterze składowej zakładu Elwos w Chlewnicy. Wczoraj zbudowaliśmy kolejną nitkę magistrali wodnej z miejscowości Darzyno, także dostarczamy jeszcze większą ilość środka gaśniczego, aby skutecznie zakończyć działania. Na tą chwilę przewidujemy co najmniej kilkadziesiąt godzin gaszenia pożaru.
2: W wyniku tego pożaru spłonęły cztery hale magazynowe oraz budynek biurowy. W zakładzie w Chlewnicy pracowało ponad 100 osób. Gmina Potęgowo zadeklarowała już pomoc dla zatrudnionych. Na stacjach benzynowych wyraźnie taniej. To pierwszy dzień z nową odsłoną programu CPN. Obniżka VAT-u na paliwa z 23 do 8% ma odciążyć portfele kierowców w końcówce wakacji.
4: Coś się zmieniło?
5: Coś się zmieniło, gotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
6: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
7: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
8: 6,40. No to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
2: Z kierowcami w Wielkopolsce rozmawiał Maciej Szefer. Obniżka VAT-u to nie wszystko. Na dwa tygodnie wróciły też ceny maksymalne. Od północy za litr popularnej 95 płacimy 6 zł i 41 groszy. 7,20 kosztuje litr benzyny 98, a 7,37 litr oleju napędowego. CPN, czyli ceny paliwa niżej, ma obowiązywać do końca sierpnia. Polka okrzyknięta bohaterką we Włoszech uratowała dwóch mężczyzn, którzy topili się w popularnym jeziorze Como. Zachowanie pani Alicji opisały lokalne media, a burmistrz osobiście podziękował jej za odwagę. Szczegóły zna Aleksandra Nietopiel.
9: Do zdarzenia doszło w środę 12 sierpnia w miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como. 22-letnia Alicja Klak, która przebywała tam turystycznie, bez wahania wskoczyła do wody, gdy zauważyła dwóch mężczyzn mających poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni. W oczekiwaniu na przybycie służb Polka zdołała przetransportować obu na brzeg. Jeden z uratowanych nadal jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Dwa dni później burmistrz Abbadia Lariana Roberto Azzoni spotkał się z Polką w urzędzie i wręczył jej podziękowanie za odwagę i szybką reakcję. Alicja Kluk jest instruktorką pływania. W 2022 roku była także finalistką konkursu Miss Polonia Nastolatek. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Pani Alicji oczywiście gratulujemy wzorowej postawy.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Początek tygodnia z opadami i ochłodzeniem. Tylko 18 stopni będzie dziś nad morzem, cieplej w centrum około 25, a wciąż gorąco do 29 stopni na południowym wschodzie. Do tego miejscami sporo chmur i przelotnego deszczu, gdzieniegdzie także zagrzmi.
10: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł w krajowej sieci energetycznej wynosi 17%. Od 18 do 21 warto ograniczyć zużycie prądu w trosce o środowisko.
10: Klimat. Reklama.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Media Expert, taniej masz.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi na

0: wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 8 minut temu minęła godzina 9. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
5: Stan dnia.
6: Nasze spotkanie zaczynamy od raportu z aktualnej sytuacji z Węgier. Po wypadku autokaru z polskimi turystami na miejscu jest Anna Orzeł, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Aniu.
7: Dzień dobry.
6: Wiemy, że pierwsi poszkodowani w wypadku tego polskiego autokaru opuszczą dziś szpitale i najprawdopodobniej wrócą do kraju. Ich bliscy, którzy są na miejscu, mogą liczyć na wsparcie węgierskiej Polonii. Powiedz, jak to tam teraz na miejscu wygląda?
7: Dokładnie tak jest. Wczoraj wieczorem przyleciała misja medyczno-dyplomatyczna. To ludzie, którzy odwiedzają dzisiaj szpitale i po rozmowach z lekarzami, węgierskimi lekarzami, będą podejmować decyzje dotyczące transportu tych lżej rannych. Już jesteśmy w szpitalu w Egerze i tutaj wiadomo, że jest 11 osób. Już kilka z nich zakwalifikowana do transportu. Jedna też opuściła szpital, ale pewnie wróci sama. Od wczoraj już przeszło dobę, jest tutaj przewoźnik, który jest gotów do tego, żeby wesprzeć poszkodowanych i ich bliskich i przewieźć ich do Polski. Także sytuacja jest pod kontrolą. Ci ludzie mają tutaj wsparcie. Te procedury uruchomiono, działają.
6: Bo rozumiem, że ten transport, specjalistyczny transport medyczny jest zarezerwowany dla tych w najcięższym, najpoważniejszym stanie.
7: Tak jest. Są tutaj w ogóle w czterech miastach węgierskich są poszkodowani i oni są w różnym stanie. 10 osób jest w stanie ciężkim, w tym dwie wczoraj jeszcze były na oddziale intensywnej opieki medycznej. No to wiadomo, w takiej sytuacji pacjenta nie wolno transportować i w związku z tym trzeba czekać, aż ten stan się poprawi. Natomiast pozostali byli lżej ranni. Niektórzy mieli takie urazy ortopedyczne, niektórzy poobijani, trochę siniaków. W związku z tym ci ludzie mogą wracać. I wiadomo, że ten transport lotniczy jest zarezerwowany dla tych, którzy nie mogą podróżować w inny sposób. Czyli trudno sobie wyobrazić, że będziemy ich przewozić samolotami, będą narażeni na wielogodzinną, niewygodną podróż. Także to jest transport dedykowany właśnie tym osobom, które są w cięższym stanie, ale też ich stan zdrowia pozwala na transport do Polski.
6: Macie dostęp, reporterzy, dziennikarze, do tych osób? Rozmawiałaś z tymi poszkodowanymi, być może z ich rodzinami? Co oni mówią o tym, co wydarzyło się wczoraj, no i jak te relacje zmieniają się z biegiem czasu?
7: Te relacje się zmieniają i te nastroje też się zmieniają, bo wiele osób, kiedy usłyszało te pierwsze informacje o wypadku autokaru, ruszyło tutaj w drogę i przez wiele godzin targały nimi bardzo sprzeczne różne emocje, tak? Była nadzieja, że bliscy, no bo zwykle nie mieli z nimi kontaktu, że bliscy są bezpieczni, nic im się nie stało, albo że te obrażenia są niewielkie, nie zagrażają życiu. Potem przychodziło zwątpienie, strach, niepewność. I tutaj na miejscu te wszystkie emocje nagle zostały zweryfikowane i niestety w przypadku 12 rodzin okazało się, że bliscy nie żyją. Trzeba było identyfikować zwłoki, więc pojawiała się rozpacz, płacz. Natomiast ci ludzie mogą tutaj liczyć na wsparcie Polonii Węgierskiej. Ci

0: Polonusi są bardzo dobrze zorganizowani. Oni od razu się stawili w szpitalach, gdzie przewieziono ofiary tego wypadku.
1: Bo to chodzi pewnie też o znajomość języka, prawda?
0: Znajomość tak jest, chodziło o bariery komunikacyjne. Dokładnie, dokładnie o to chodziło, ale też o to, żeby no, dostarczyć chociażby tym ludziom wodę, tak, bo oni wiele godzin stali pod szpitalami, czy żeby zorganizować im nocleg, no bo oni tutaj zostali. Także takie sprawy logistyczne, organizacyjne, ale też takie mentalne wsparcie, którego ci ludzie bardzo potrzebowali. My byliśmy tylko świadkami, tak, osobami z zewnątrz, z boku, które się temu wszystkiemu przyglądało. Proszę mi wierzyć, że dla nas to też było bardzo, bardzo trudne, bo to jest szalenie intymna, delikatna sytuacja. Ten moment, kiedy ktoś dowiaduje się, że jego bliski, na którego czekał, tak, mieli się przywitać za parę godzin, że ten bliski nie żyje. To jest naprawdę bardzo trudne także i dla dziennikarzy, którzy tutaj przyjechali.
1: Tym ważniejszy ten odruch serca Polonusów, o których wspomniałaś. Aniu, to jeszcze zapytam.
0: Tak, naprawdę wspaniałe.
1: O tę pomoc instytucjonalną, bo my śledzimy tutaj z Warszawy organizację tej pomocy. Słyszymy o pomocy i konsularnej, i o medycznej. Samolot jest w drodze tam na Węgry. Jak to z twojej perspektywy
0: wygląda? Samolot przyleciał wczoraj o 22:00.
1: O, no to ja już weryfikuję.
0: Samolot wylądował o 22:00. O 22:00 samolot wylądował, odbył się taki briefing, dlatego że lekarze, którzy byli na jego pokładzie i też dyplomaci, podzielili się tak, żeby sprawnie trafić do wszystkich placówek, w której przebywają Polacy. No, lekarze oczywiście rozmawiali o stanie zdrowia pacjentów i oni ostateczną decyzję podejmują, czy ten transport jest możliwy, czy nie. Także wszystko tutaj działa. O 14:00 spodziewamy się konferencji prasowej, także myślę, że będę mogła wtedy powiedzieć więcej.
1: Anna Orzeł zostaje na Węgrzech. Aniu, bardzo dziękuję. No i słowa wsparcia i pozdrowienia dziękuję. Dla tych, którzy mierzą się z dużym wyzwaniem, jeśli nie największym w swoim życiu.
2: Komentarz.
1: Z nami już pani profesor Danuta Plecka, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Przesyłam pozdrowienia na Węgry, ale chyba przede wszystkim trzeba składać kondolencje tym, którzy wczoraj i dzisiaj opłakują swoich bliskich, którzy w tym wypadku na Węgrzech zginęli. Wielka tragedia się stała, no i wobec tej wielkiej tragedii powinny być może zamilknąć wszystkie pytania dotyczące kwestii takich organizacyjnych, związanych także z polityką. No ale nie możemy chyba od nich uciec, pani profesor, bo rzeczywiście każde takie wydarzenie wywołuje te pytanie i wywołuje pytania o ocenę tej reakcji rządzących, na których spoczywa odpowiedzialność za niesienie pomocy tym, którzy zostali w takim masowym wydarzeniu, masowym wypadku poszkodowani.
3: Przede wszystkim ja również chciałabym złożyć szczere kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich. A jeżeli chodzi o ocenę działań władz w stosunku do tych wszystkich, których ta wielka tragedia dotknęła, ja myślę, że oczywiście wyleje się dużo krytyki, będziemy wytykać błędy jako obywatele rządzącym, ale ta pomoc, która została przekazana poszkodowanym w tej tragedii, rodzinom zmarłych, obecność polskich lekarzy, wysłanie samolotu, transportu medycznego dla tych najbardziej poszkodowanych. Myślę, że to możemy ocenić jako bardzo pozytywne działanie polskich władz. No i tutaj też trzeba wspomnieć o zachowaniu właściciela firmy przewozowej, który również jest na miejscu i również niesie pomoc tym wszystkim, którzy zostali poszkodowani. Więc z tej perspektywy, z tych informacji, które w tej chwili znajdują się w przestrzeni publicznej, ja oceniam te działania jak najbardziej pozytywnie.
1: Najważniejsze jest wtedy tempo działania, najważniejszy jest sposób komunikowania na temat tego, co tam się wydarzyło, no bo to jakie informacje, w jakim czasie i jak bardzo zweryfikowane, rozumiem, że zweryfikowane w 100%, to jest w tych krytycznym czasie tuż po takim zdarzeniu najistotniejsze.
3: Tak, oczywiście i proszę zobaczyć, że od momentu, kiedy dotarła do nas informacja o wypadku na Węgrzech, od tego momentu jak gdyby w bardzo szybkim tempie została uruchomiona pomoc ze strony dyplomatów polskich na Węgrzech. Ta mniejszość, ta Polonia węgierska jak zwykle świetnie się zorganizowała. Można powiedzieć, że obywatele

0: Ale nawet jeżeli Polacy żyją poza granicami, potrafią reagować bardzo pozytywnie, w takim pozytywnym sensie nieść pomoc innym. Ale tutaj podkreślam przede wszystkim skuteczność działania tego oficjalnego oraz skuteczność działania właściciela firmy przewozowej.
1: Ale też proszę mnie poprawić pani profesor, jeśli ja się mylę, że ta sprawa i podobne, do których no niestety dochodzi, pokazuje, jak ważna jest także sprawność i ciągłość doświadczenia i wiedzy tych urzędników, dyplomatów, pracowników ambasad czy konsulatów, którzy tam są na miejscu. Bo politycy to jedno, oni zawsze będą się kłócić, zawsze będą się spierać, zawsze będą sobie wytykać błędy, no ale ci ludzie, którzy tam są na miejscu, którzy wiedzą, pracują, wiedzą jak, mają doświadczenie, wiedzą jak się zachować. No, ich tutaj zaangażowanie jest bezcenne.
0: Oczywiście, że tak. No i jeszcze o jednym mojej ocenie należy wspomnieć, o sieci kontaktów, które się wytwarzają, jeżeli ktoś swoją pracę wykonuje przez wiele lat. Dlatego tak złą praktyką jest, jeżeli... No tu mówimy o dyplomatach, tak, o ambasadach, konsulatach, o pracownikach tych instytucji, ale złą praktyką jest, kiedy zmienia się władza polityczna w Polsce i, przepraszam za wyrażenie, wymiata się wszystkich tych urzędników, zamieniając ich swoimi. To w ogóle nie powinno mieć miejsca, dlatego że służba dyplomatyczna, w ogóle służba publiczna, administracyjna, to świadczy o sprawności i sprawczości państwa również, a niekoniecznie polityce.
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby to się wymykało tym politycznym sporom. Tak by było pewnie w życiu i w świecie idealnym. Podobnie byłoby z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa. I teraz przechodzimy do tego, co stało się 15 sierpnia w Dniu Wojska Polskiego i wymiana argumentów między przedstawicielami władz, premier i wicepremier, minister obrony narodowej z jednej strony, z drugiej strony prezydent Karol Nawrocki, który mówi, że nie sejf, nie obco brzmiące przymiotniki, a Bóg, honor i ojczyzna to są te słowa i te hasła i te wartości, które świadczą o sile Wojska Polskiego.
0: W ogóle do tych sporów nie powinno dochodzić. I tu myślę, pani redaktor, jesteśmy co do tego zgodne, prawda? Kwestie bezpieczeństwa, kwestie polityki zagranicznej, powinny być te kwestie wyjęte z bieżących sporów politycznych. I to przez cały czas będę broniła tego stanowiska. Stało się, jak się stało. Armia stała się zakładnikiem tych sporów politycznych, ale także my jako obywatele i nasze bezpieczeństwo militarne w tym wymiarze stało się zakładnikiem sporów politycznych. Nie powinno do tego dochodzić. Ja uważam osobiście i z tych analiz, które przeprowadziłam, program SAFE czy mechanizm SAFE pozwala nam na bardzo szybkie dozbrojenie polskiej armii, pozwala nam na zastosowanie najnowszych technologii dla naszego bezpieczeństwa militarnego. I z całym szacunkiem ani Bóg, ani honor, ani ojczyzna nie zastąpią pieniędzy. Oczywiście te wartości są bardzo ważne, natomiast są to wartości, a nie instrumenty dozbrajające polską armię. I mechanizm SAFE w ogóle nie powinien być uruchamiany jako hasło nośne w takim dniu, bo nam jest potrzebna jedność wokół bezpieczeństwa militarnego i szybkie dozbrojenie w nowoczesne technologie, czy nowoczesnymi technologiami, nowoczesnym uzbrojeniem polskiej armii. A przy okazji mechanizm SAFE, i to też trzeba cały czas powtarzać, w 90% jest wykorzystywany przez polskie firmy znajdujące się na polskim terytorium, dające miejsca pracy Polakom. I to też trzeba podkreślać.
1: Czy zatem strona rządząca, rząd, organizując tę defiladę i w Warszawie, i w Gdyni pod hasłem właśnie SAFE, Bezpieczna Polska, sprowokował prezydenta do tego, co się działo? Czy prezydent po prostu dał się sprowokować i wykorzystał to jako pretekst, żeby kontynuować tę swoją linię narracyjną, programową?
0: To, co miało być pokazem siły, stało się jednocześnie pokazem słabości polityków. Prezydent dał się sprowokować, a premier i minister obrony narodowej

0: prowokowali. I tak jak już wcześniej powiedziałam, bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo militarne, powinno być wyjęte ze sporów politycznych i nie powinno być wykorzystywane do tego, żeby te spory polityczne prowadzić. Ja rozumiem jako politolożka, że Koalicja Obywatelska, Donald Tusk czy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w tej chwili próbują wykonać taką ucieczkę do przodu, czyli Tusk próbuje przykryć afery i brak umiejętności rozwiązania problemów związanych z tymi aferami. Kosiniak-Kamysz już wchodzi w buty prawyborów i toczy w tej chwili walkę o przetrwanie PSL-u w kolejnym Sejmie i Senacie. Natomiast nie powinni panowie politycy, panie polityczki uciekać się właśnie do takich gestów, żeby grać bezpieczeństwem Polaków. To powinno być poza jakimkolwiek wymiarem, sporem politycznym.
1: Pani profesor, czy ta propozycja premiera dotycząca Macieja Berka i przeniesienie go z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego również traktuje to pani jako formę i próbę przykrycia tym tematem no, innych niewygodnych spraw, które stały się udziałem koalicji rządzącej?
0: Ja myślę, że to jest bardzo poważny błąd Donalda Tuska. Próba zainstalowania polityka w Trybunale Konstytucyjnym. Dlatego, że po pierwsze, i to mówią specjaliści, prawnicy, którzy mają znacznie szerszą wiedzę na ten temat niż ja, ale pani redaktor, jednym z filarów demokracji liberalnej jest trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władza sądownicza to jest taki kaganiec dla polityków, a jednocześnie władza sądownicza broni nas i chroni nas jako obywateli. Ten manewr z przeniesieniem polityka Berka do Trybunału Konstytucyjnego, który w ogóle polityków nie powinien jak gdyby w swoich strukturach posiadać. Dotyczy to i tak zwanego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i na przykład pana Piotrowicza, który też awansował z Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego, czy Krystynę Pawłowicz, która już nie jest sędziną Trybunału Konstytucyjnego, ale była bardzo aktywną polityczką Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy to wszystkich polityków, bo proszę zobaczyć, że Berek będzie musiał być wyłączony z orzekania dotyczącego bieżącej polityki. Jeżeli nie, to my mamy jako obywatele podstawę do tego, żeby zaskarżyć do Trybunałów Europejskich decyzję Trybunału Konstytucyjnego. I chaos i bałagan w wymiarze sprawiedliwości przez obecność Berka w Trybunale Konstytucyjnym na pewno nie zostanie naprawiony i na pewno się pogłębi. To po pierwsze. Po drugie, Koalicja Obywatelska czy koalicja rządząca taką decyzją, bo przecież Berek musi być wybrany przez większość sejmową, do Trybunału Konstytucyjnego, ale taką decyzją zaprzecza wszystkim wartościom, które reprezentowała w tym sporze, w zderzeniu z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało większość parlamentarną i rządziło w Polsce. Do mnie nie trafia argument Donalda Tuska, który mówi, no oni popsuli, a co ja mam stać w kącie i udawać, że nic się nie wydarzyło, przecież my to musimy naprawić. To nie jest droga do naprawy. To jest droga do większego chaosu w Trybunale Konstytucyjnym i szerzej w wymiarze sprawiedliwości.
1: I być może droga także do rozpoczęcia jakiegoś kryzysu wewnątrz koalicji, bo słyszymy, że nie ma jednomyślności w koalicji 15 października co do tej propozycji premiera Donalda Tuska. No i znowu trudno mi jest sobie wyobrazić, że premier sobie z tych wszystkich konsekwencji nie zdaje sprawy. Stąd to moje pytanie. Może to jest tylko no, taki temat wrzucony po to, żeby opinia publiczna się nim zajęła, żebyśmy to komentowali, a no, mniej uwagi poświęcali innym sprawom, no bo trudno mi jest sobie wyobrazić inne uzasadnienie.
0: Znaczy, ja mam takie wrażenie, że znaczy w ubiegłym tygodniu, kiedy pojawiła się informacja, że Berek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego, myślałam, że to jest taki balon wypuszczony przez premiera Tuska, żeby opinia publiczna jak gdyby się do tego ustosunkowała, ale generalnie jak zobaczy, z jak dużą niechęcią prawników, chociażby pani profesor Ewy Łętowskiej, czy profesora Matczaka, czy profesora Safiana się spotka ta informacja,

0: jak z dużą niechęcią do tego podejdzie opinia publiczna, to myślałam, że się jednak premier wycofa z tej decyzji. A nastąpiło zupełnie inna sytuacja się pojawiła. Premier Donald Tusk wyszedł, powiedział, przepraszam, ale zacytuję, że bierze na klatę tę sytuację i przykrył to wprowadzeniem od dnia dzisiejszego znowu obniżenia tam stawki VAT na paliwo i wprowadzeniem na ostatnie 2 tygodnie CPN-u. Czyli Berka próbował przykryć takim doraźnym działaniem ekonomicznym, z którego powinniśmy, no i na pewno jesteśmy zadowoleni. Natomiast kwestia Szpitala Południowego, kwestia środków, które nie trafiły do powodzian, tylko do rodzin polityków Koalicji Obywatelskiej, ja myślę, że to już odpłynęło, że to już nie budzi naszych emocji jako społeczeństwa, dlatego że ładnie pani ministra zdrowia wystąpiła i powiedziała, że wszystkiemu winni są lekarze, a nie politycy. I dlatego lekarzom obniżymy dochody i w związku z tym zwiększymy dostęp do procedur. No tak, tylko że lekarze stoją za procedurami i ja nie sądzę, że jeżeli komuś się obniży pensję, to będzie chciał pracować tyle samo albo więcej. I to już odpłynęło. My już się tym nie interesujemy, no bo przecież kwestia lekarzy została rozwiązana. I proszę zobaczyć, jaka sytuacja nam się pojawia. Pojawia nam się sytuacja, gdzie w populistycznym języku i przez populistyczne działania zgoniono winę na jedno środowisko zawodowe, tu konkretnie na lekarzy. Poprzednia władza mówiła, że nauczyciele są całym złem. Ta władza mówi, że lekarze są całym złem, czyli tutaj mamy pewien symetryzm zachowany.
1: No tak, stało się to oferą lekarzy, a nie polityków, prawda?
0: Tak, a jednocześnie pomija się fakt, że ktoś decyduje o tym, kto będzie prezesem i kto będzie zarządzał danym szpitalem,
1: tak.
0: Kto wchodzi w skład rad nadzorczych tych szpitali, kto jest właścicielem szpitala. I kończymy.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Wiele wątków się pojawiło w tej naszej rozmowie. Czasu jak zwykle za mało. Pani profesor Danuta Plecka, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, była z nami. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Polskie szpitale są gotowe na przyjęcie poszkodowanych po wypadku autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański mówił w Polskim Radiu, że osoby z lżejszymi obrażeniami będą przewiezione do szpitali na Podkarpaciu. Jak dodał, resort jest gotowy podstawić 10 karetek z Warszawy.
6: Chcemy, aby również te cięższe przypadki, które wymagają większej rehabilitacji, być może większej specjalistyki, te osoby, żeby również mogły być transportowane już do szpitali warszawskich, bo zarówno Państwowy Instytut Medyczny, który jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wiem również, że Wojskowy Instytut Medyczny są gotowe na przyjęcie takiej liczby pacjentów.
5: Oficjalna przyczyna wypadku wciąż nie jest znana. Nieoficjalnie i wstępnie policja mówi o tym, że kierowca zasnął za kierownicą. Na miejscu jest już zespół śledczych z Polski, który bierze udział w wyjaśnianiu okoliczności tragedii. Policja zatrzymała poszukiwanego po strzelaninie w Swarzędzu pod Poznaniem. To 51-letni mężczyzna podejrzany o próbę zabójstwa kobiety, z którą mieszkał, informuje Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
7: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
5: Mężczyzna został doprowadzony na przesłuchanie. Policja nie ujawnia, gdzie się ukrywał.

0: Nie ma też informacji, by zmienił się stan poszkodowanej, który w dniu postrzelenia, czyli w sobotę, określano jako zagrażający życiu. Około 70 strażaków walczyło z pożarem składowiska odpadów na terenie zakładu przemysłowego w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Ogień objął halę o wymiarach 10 na 25 metrów. Choć sytuacja jest opanowana, nadal trwa dogaszanie i przerzucanie pogorzeliska. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Benzyna na stacjach benzynowych znów tańsza mniej więcej o złotówkę. Od północy obowiązuje w okrojonej wersji program ceny paliwa niżej. W południe minister energii opublikuje komunikat, ile będziemy płacić za tankowanie jutro, mówi szef resortu Miłosz Motyka.
1: Myślę, że ta cena faktycznie powinna oscylować w okolicy. Przynajmniej nie powinno być radykalnych wielkich zmian, jeżeli chodzi o to, co widzimy na pylonach dzisiaj.
0: Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa mniej więcej 0,5 miliarda złotych. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia. Łukasz Jakubowski.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Minęła godzina 9:33.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Połączył się z nami pan Tomasz Kulik, instruktor jazdy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach. Dzień dobry, panie Tomaszu.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry, kochana redakcja, czołem.
3: No już ponad doba minęła od tej chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o wypadku na Węgrzech. Coraz więcej informacji, ale tych najważniejszych dotyczących przyczyn tego tragicznego zdarzenia jeszcze nie mamy. Jak to wygląda z pana perspektywy eksperta, który zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego?
4: Nie ma kozaka na zaśnięcie za kierownicą. Zasypiają kierowcy doświadczeni, z wieloletnim stażem, z milionowymi przebiegami. Po prostu nasz organizm funkcjonuje tak, a nie inaczej. Psychologowie, neurolodzy już dawno zbadali te nasze stany, jak funkcjonujemy przy skrajnym zmęczeniu. I człowiek jest w stanie się wyłączyć bez świadomości. Nie jest w stanie nad tym zapanować. Proszę państwa, ja byłbym skończonym hipokrytą, gdybym powiedział, że nigdy w życiu nie przeżyłem sytuacji, gdzie nie byłem sobie w stanie przypomnieć ostatnich kilkuset metrów, kiedy wiem, że miałem otwarte oczy jako młody człowiek, nastolatek, bo kiedyś 17 lat robiłem się o kategorię B, zdarzyło mi się to otrzeźwienie, tak zwane wiadro zimnej wody na głowę przyszło szybko. Drodzy państwo, jeżeli nas męczy zmęczenie, czujemy się sennie, szukajmy miejsca, gdzie możemy bezpiecznie przerwać jazdę, zdrzemnąć się nawet w aucie. I to lepiej na tym wyjdziemy, niż gdy doprowadzimy do wypadku, w którym jeszcze nie daj Boże ktoś zginie. Naprawdę ludzki organizm z wiekiem jest coraz słabszy. Ja to odczuwam po sobie. W tym roku kończę 50 lat i na ćwiczeniach rezerwy w wojsku widzę, że o mój Boże, to nie to co kiedyś. Dlatego, kochani słuchacze, kierowcy, nie ma kozaka na zmęczenie, nie ma kozaka na brak snu. Organizm się wyłącza. I dochodzi do takich wypadków, do jakiego doszło ostatnio. To jest wielka tragedia. Więc nie przeceniajmy swoich możliwości. Poza tym, ja wiem, że są kierowcy, którzy lubią jeździć w noc, ale ci kierowcy najczęściej idą na tą trasę wypoczęci, przygotowani, wiedzą, bo wtedy dzieci w aucie śpią, nie przesadzają, jadą 2-3-4 godziny, dojeżdżają do celu i do spać odpoczywają. Natomiast zastanawiam się, jako instruktor nauki jazdy, techniki jazdy, zawodowy kierowca, czy w ogóle warto, by autokary jeździły nocą? Bo jak to mówią, w nocy to się śpi, prawda? Mm-hmm. Nad tym trzeba się zastanowić, czy autokary faktycznie powinny jeździć nocą, kiedy to te wypadki z zaśnięciem zdarzają się przecież no nie w dzień.
3: Rutyna może być tutaj tym złym doradcą, tym jednym z czynników decydującym.
4: Tak.
3: No bo przecież słyszymy, że ci kierowcy byli doświadczeni, że wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie pokonywali tę samą trasę, że znali ją bardzo dobrze. I może to poczucie daje właśnie taką pewność, że nawet w nocy, nawet z przysłowiowymi zamkniętymi oczami damy radę.
4: To ja bym zadał pytanie pomocnicze. Ile razy przez te lata ci panowie zaliczyli mikrosen. Mikrosen, czyli kilkusekundowe wyłączenie się świadomości wskutek przeciążenia organizmu. Kiedy po prostu nasz mózg resztki energii musi wykrzesać z siebie, żeby zmysły działały.

0: zmiany zmysły, czyli widzenie, patrzenie, reagowanie na dotyk, na dźwięk, na to, co się dzieje wokół, przeciążenie temu nie sprzyja. Drodzy Państwo, występują takie stany w organizmie przeciążonego człowieka jak mikrosen, kilkosekundowe wyłączenia świadomości, na które nie mamy wpływu, mimo że ktoś powie, o ja dam radę, to już dawno zbadano, że nie, że to nieprawda. Tutaj bym się nad tym zastanowił, czy takich przypadków nie było wcześniej, czy nie było sygnałów, że jednak w pewnym momencie organizm ludzki z wiekiem traci wytrzymałość, traci wydolność.
1: No dobrze, ubolewamy nad tym, co wydarzyło się na Węgrzech. Współczujemy tym, którzy teraz cierpią w szpitalach. Przesyłamy i kondolencje rodzinom ofiar, którzy opłakują swoich bliskich. No ale też zastanawiamy się nad nauczką, która być może płynie z tego tragicznego, strasznego wydarzenia dla tych, którzy dzisiaj wybierają się w drogę, bo ostatnie 2 tygodnie wakacji przed nami. Być może za chwilę będą z tych wakacji wracać. Przed nimi taka długa droga. Jak nie doprowadzić siebie do takiego stanu, w którym no, mamy zagrożenie zdrowia i życia i bezpieczeństwa na drodze?
0: Przede wszystkim mądrze planować trasę. Mamy XXI wiek, internet w telefonie, więc sprawdzenie, czy na trasie nie będzie objazdów, ruchu wahadłowego, czy drogi, które znamy sprzed lat, są przejezdne, bo może są w trakcie remontu. Wypoczętym siadajmy za kierownicę. Miejmy ze sobą w aucie to, co lubimy sobie przegryźć, przekąsić, popić. Drodzy Państwo, przestrzegam przed napojami energetycznymi. One nie są dla kierowców. Dają bardzo mocny przypływ energii, który trwa bardzo krótko, a potem jest nagle, jak to mówi młodzież, zjazd. Zatem kawa, herbata, napoje gazowane, bo ta fizjologia to się odbija, to nas pobudza. Co do jedzenia podczas jazdy, niech to będą rzeczy jednoręczne, że sobie otwieramy pudełeczko, jedną ręką sięgamy, żeby coś przekąsić, małe kanapeczki, małe rzeczy drobne, jakimi się nie wybrudzimy, czyli nie odwrócić do naszej uwagi od kierowania, bo głodny kierowca to kierowca poirytowany. To też nie jest bezpiecznie. Zatem planować, nie to zaczyć. Nie jest dyshonorem żadnym planowanie przerw w trasie. Jeżeli ktoś jest kierowcą początkującym, niech co godzinę zrobi sobie 10 minut przerwy. W tej chwili zaplanowanie, gdzie będzie przerwa, na której stacji benzynowej, w którym punkcie obsługi podróżnych na autostradzie, to jest żaden kłopot. Róbmy przerwy. Lepiej dojechać, ale dojechać. Osiągnąć cel, niż wziąć udział w wypadku przez zmęczenie. Poza tym, mój apel do pasażerów. Nie podpuszczajmy kierowców, nie wchodźmy na ambicje, nie dyskutujmy nad sensem robienia przerwy. Jak pasażerowi tak się śpieszy, niech sobie wsiądzie, jak to mówią, w PKS. Kierowca decyduje, bo to on wie, kiedy się czuje już zmęczony. W pewnym momencie kierowca wie, jakie trasy może przejechać, ile godzin może spędzić za kierownicą, zachowując refleks, właściwy proces decyzyjny, czyli to, co jest potrzebne dla bezpiecznej jazdy. Młody kierowca na razie niech nie sprawdza. Niech a priori przerwy co godzinę, półtorej planuje, bo to świadczy o dojrzałości, o mądrości. Nie jest to dyshonor.
1: Szerokiej drogi życzymy i bezpiecznego dojazdu do celu wszystkim, którzy tę podróż planują w najbliższym czasie. Pan Tomasz Kulik, instruktor jazdy, był z nami. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu.
0: Dziękuję.
1: Panie wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
1: A teraz już zmieniamy temat, przyjrzymy się polityce Stanów Zjednoczonych, bo z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka, analityczka polityki Stanów Zjednoczonych, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry pani redaktor.
2: Dzień dobry.
1: To na początek to, co mówi prezydent Donald Trump o ciśnieniu Ormus, to, że ona stanie się niebawem, jego zdaniem i w jego planach, częścią Stanów Zjednoczonych. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: No Donald Trump już o wielu terytoriach mówił, że staną się częścią Stanów Zjednoczonych. Mówił o Kanadzie, mówił o Grenlandii, no teraz Cieśnina Ormus dołącza. Do tego w jego retoryce oznacza to, że on chce mieć bardzo silny wpływ na to, jak będzie wyglądała Cieśnina Ormus, jakie statki będą przez to przepływać i absolutnie nie wyobraża sobie, żeby Iran pobierał cło, jakie dyskusje się toczą. Więc on chce przez to powiedzieć, że Stany Zjednoczone będą sprawowały niepodzielną władzę nad Cieśniną Ormus, a właściwie on osobiście jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc stąd ta retoryka. Pamiętajmy, że też ta retoryka się zaostrza dlatego, że Donald Trump jest frustrowany, że nie widać końca tej wojny w Iranie i nie widać sposobu, w jaki Donald Trump może wyjść z twarzą z tego konfliktu. Dodatkowo nie za dobrze dzieje się w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Tam

0: wyrusza Jared Kushner, zięć i doradca Donalda Trumpa, więc ten Bliski Wschód, który Donald Trump chciał umeblować pod swoje potrzeby, pod interesy Stanów Zjednoczonych, właściwie zaczyna się trochę trząść i nie widać tego, żeby ten ład, który Donald Trump chciał zaprowadzić, faktycznie miał jakąkolwiek rację bytu. No i Donald Trump, pamiętajmy, że musi zmierzyć się z głosami wyborców, bo już w listopadzie są wybory do Kongresu. Wybierana jest 1/3 Senatu i Izba Reprezentantów, ale to jest przede wszystkim takie referendum na temat tego, czy Amerykanom dobrze się żyje pod przewodnictwem określonego prezydenta. I to jest referendum w kwestii Donalda Trumpa. No i Donaldowi Trumpowi niekoniecznie podoba się to, co mogą wyborcy przez te wybory powiedzieć. Stąd zagęszcza ruchy, stąd ta ostra retoryka, stąd bardzo mocne uderzenie w kontekście retorycznym na razie, jeśli chodzi o Iran. Możemy spodziewać się kolejnych tego typu wypowiedzi właśnie dlatego, że Donald Trump jest sfrustrowany i dlatego, że szuka wyjścia z sytuacji, w którą sam się wprowadził, a która w tym momencie jest bez wyjścia dla niego takiego, które dla niego byłoby akceptowalne.
1: To ja może naiwnie zapytam, a co na to prawo międzynarodowe?
0: No, prawo międzynarodowe oczywiście zabrania takich aneksji terytoriów, dlatego że Donaldowi Trumpowi się chce. No, wojna w kontekście tego, żeby zdobyć jakieś terytorium, jest zabroniona w prawie międzynarodowym. Nie można też transferować sobie terytoriów, ponieważ rządy tak się umówiły, więc no, jest to sytuacja patowa z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale pamiętajmy, że Donald Trump o prawie międzynarodowym powiedział, że go właściwie nie interesuje i że to, jak kształtować sytuację międzynarodową, to wynika z jego myśli, z jego moralności, a nie z prawa międzynarodowego. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy Donald Trump opowiada rzeczy, które absolutnie nie mają odbicia w prawie międzynarodowym, czy są wręcz niemożliwe. No bo Donald Trump w prawie międzynarodowym się średnio przyjmuje. Pamiętajmy, że on politykę zagraniczną prowadzi w taki sposób, jak prowadzi swoje interesy, czyli dogaduje się, próbuje się dogadać z liderami innych krajów, tak jakby dogadywał się z partnerami biznesowymi. On bierze telefon, siedzi przy biurku, bierze telefon, wykonuje ten telefon i uważa, że już wszystko jest załatwione, bo uzyskał jakąś pozytywną odpowiedź po tej drugiej stronie. I on chce robić dokładnie to samo, chociaż po stronie irańskiej tej pozytywnej odpowiedzi póki co nie ma. Póki co były te raczej takie odpowiedzi bardzo ostre, przeciwstawiające się Stanom Zjednoczonym. No i Donald Trump też nie bardzo wie, co na to odpowiedzieć, no bo eskalacja chyba nie jest teraz w jego interesie. Zwłaszcza, że pojawiły się też doniesienia o kryzysie psychicznym na lotniskowcu Abraham Lincoln i ta moc amerykańska, która miała zniszczyć Iran, czy właściwie rzucić Iran na kolana, może tak. No teraz stoi pod dużym znakiem zapytania.
1: No to kolejne moje być może naiwne pytanie, sprowokowane i wywołane tą dygresją do tego, co dzieje się na tym lotniskowcu. Co na to armia? Bo przecież bez zaangażowania żołnierzy, być może bez lądowej inwazji na Iran, realizacja tego planu dotyczącego cieśniny Ormus będzie niemożliwa.
0: No, wydaje się, że Donald Trump chce za wszelką cenę uniknąć inwazji lądowej, bo Amerykanie jako tacy, czy politycy, ale też społeczeństwo, myślę, że armia również, ma dużą traumę po Afganistanie i po Iraku. I to jest ta czerwona linia, której Donald Trump boi się przekroczyć, bo wie, że stamtąd już naprawdę nie ma powrotu i to może zrujnować nie tylko jego prezydenturę, ale przede wszystkim jego dziedzictwo jako prezydenta. Może zostać zapamiętany jako ten, który posłał amerykańskich chłopców na śmierć tak naprawdę i tego bardzo, bardzo chce uniknąć. Jeśli chodzi o armię, no to mamy tutaj trochę taki rozdźwięk, bo co innego mówi prezydent, co innego mówi sekretarz wojny Pete Hegseth, który trochę bagatelizuje te doniesienia o tym, że żołnierze są sfrustrowani, że o miesiąc przedłużono im pobyt w strefie walki tak naprawdę na lotniskowcu, że tam jest ogromny kryzys zdrowia psychicznego, że pojawiały się próby samobójcze, że właściwie oni czują, że ich dowódcy na najwyższych szczeblach, mówię tutaj o dowódcach politycznych, nie mają za bardzo planu, co dalej. No ale oczywiście prezydent to bagatelizuje, Hegseth to bagatelizuje, no bo to nie wpisuje się w taki etos wojownika, który był bardzo mocny, jest bardzo mocno budowany przez aktualnego sekretarza wojny, gdzie no, amerykańscy żołnierze mają się niczego nie bać, niczego nie obawiać, mają iść, na nikogo się nie oglądać i że ta śmiertelna siła Stanów Zjednoczonych jest największym atutem polityki zagranicznej prowadzonej przez Donalda Trumpa. Okazuje się, że nie do końca, że ten rozdźwięk między liderami politycznymi, a zwykłymi żołnierzami jest coraz większy i że oni nie czują, że ich przywódcy wiedzą, co robią I chyba to jest ten duży problem, który poszedł w świat. Demokraci domagają się tego, żeby faktycznie zbadać dokładnie sytuację. Pojawiły się to już doniesienia, że faktycznie ta rotacja do żołnierzy wkrótce nastąpi, oni wrócą do domu. No ale to wysyła w komunikat w świat przede wszystkim

0: w stronę Iranu, że Stany Zjednoczone nie są tak silne, jak się wydawało, że nie są tak silne, jak jeszcze wszyscy myśleli, gdy tylko rozpoczęła się wojna w Iranie, że ta siła Stanów Zjednoczonych no, nie tylko nie potrafiła rzucić Iranu na kolana, tak żeby uzyskać wszystkie cele wojenne. Właściwie nie uzyskała, Stany Zjednoczone nie uzyskały żadnego ze swoich celów wojennych, ale dodatkowo pojawiają się pęknięcia wewnątrz tego systemu militarnego Stanów Zjednoczonych, tej pięści zaciśniętej wokół Iranu. No i to wysyła konkretny przekaz do Iranu, ale też do innych rywali Stanów Zjednoczonych.
1: No właśnie. Jaki to jest sygnał dla Chin? Dlatego, że no, mówi pani o tym, że prezydent Trump może sobie być może pozwolić na ignorowanie prawa międzynarodowego. Mówi o tym głośno, no, ale nie może zignorować sygnałów, które płyną z Pekinu. A aneksja cieśniny Ormus, amerykańska aneksja cieśniny Ormus oznaczałoby to mniej nie więcej tylko to, że Waszyngton będzie decydował o tym, jakie transporty ropy i kiedy do Chin trafiają.
0: I z tego powodu prawdopodobnie pozostanie to na etapie retoryki, bo Donald Trump wie, do czego by to doprowadziło. Donald Trump bardzo unika pójścia na otwartą konfrontację z Chinami, bo wydaje się, że nie jest gotowy. Ta konfrontacja na Bliskim Wschodzie bardzo mocno obowiązała amerykańskie siły wojskowe, siły militarne, jeśli chodzi o produkcję broni. No i Stany Zjednoczone w tej chwili nie są gotowe na konfrontację z Chinami, jeśli chodzi o otwarty konflikt. Więc tutaj Donald Trump musi zrobić wszystko, żeby tego uniknąć, żeby dać sobie czas na odbudowę, żeby przegrupować się i żeby wygasić ten konflikt w Iranie, żeby móc gotować się na ten konflikt potencjalny z Chinami, na który gotują się już chyba wszyscy amerykańscy prezydenci od czasów Obamy, ale zawsze coś w międzyczasie się wydarza. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa to nie jest tak, że coś się wydarzyło na świecie, tylko to jest wojna, którą on sam wywołał, więc to jest też trochę inne spojrzenie amerykańskich wyborców, którzy decydują o tym, kto będzie następcą Donalda Trumpa. Bo musimy pamiętać, że o tym, że to już jest bardzo bliska perspektywa z punktu widzenia amerykańskiej polityki, że te wybory do kongresu miną i praktycznie od początku przyszłego roku zacznie się już dyskusja o tym, kto będzie następcą Donalda Trumpa. Zwłaszcza jeśli amerykański prezydent, jego partia przegra te wybory do kongresu i już ten ośrodek władzy może się przesunąć z samego Donalda Trumpa na kogoś innego. Pytanie na kogo? I polityka zagraniczna, kwestie relacji z Chinami, kwestie odbudowywania tej amerykańskiej potęgi, no będzie jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o to, jak będzie, kto przyjdzie po Donaldzie Trumpie. Więc pod tym względem amerykański prezydent aktualny wie, że pójście w tym momencie na otwartą konfrontację z Chinami jest misją samobójczą i raczej na to się nie będzie gotowy, żeby to zrobić.
1: No i tak gładko przeszłyśmy z Bliskiego na Daleki Wschód i tutaj pojawia się również wątek wywołany przez prezydenta Trumpa, który poinformował wczoraj, że ze względu na jego bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi.
0: To wygląda trochę jak taki obrażony dwulatek, który no, nie spodobał się, jego kolega z przedszkola nie chciał się z nim podzielić zabawkami i wtedy ten dwulatek się obraża. Bo dokładnie tak to wygląda, jeśli chodzi o Koreę Południową i to, że Donald Trump jakby każe wszystkie kolejne państwa, już Hiszpanię, teraz Koreę Południową, jeśli chodzi o to, że one nieodpowiednio zaangażowały się w wojnę w Iranie. A wydaje się, patrząc z punktu widzenia Korei Południowej, to jest logiczne, że oni nie chcieli wchodzić w konflikt, który jest dużo bliżej ich interesów niż bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, mając jeszcze Koreę Północną za sąsiada. Więc pod tym względem no Donald Trump kieruje się takimi swoimi osobistymi sympatiami i antypatiami. On myśli, że faktycznie tak działają stosunki międzynarodowe, że jego bezpośrednie, to co mówiłyśmy na początku, że jego bezpośrednie relacje z północno-koreańskim przywódcą pozwolą mu kształtować te stosunki międzynarodowe tak, jak on sobie tego życzy i żeby one przemawiały na korzyść Stanów Zjednoczonych i interesów samego Donalda Trumpa. Natomiast w praktyce inni przywódcy nie do końca tak myślą. Natomiast jest im oczywiście na rękę, że Donald Trump tak to postrzega, no bo mogą dzięki temu dla siebie, dla swoich krajów dużo więcej ugrać.
1: Na ile los Korei Południowej mogą podzielić także europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w NATO? Na ile to, jaką reakcję wywołała i wywołuje cały czas u nich wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, będzie determinowało no to, jak wyglądają te relacje ze Stanami Zjednoczonymi?
0: Wydaje się, że w bardzo, bardzo dużym stopniu. Donald Trump jest osobą, która no, ma żywi urazę i tę urazę przenosi na bezpośrednie relacje z konkretnymi państwami.

0: on bardzo długo pamięta, jeśli został w jakiś sposób teoretycznie, przynajmniej w jego mniemaniu, skrzywdzony. Więc takie bardzo zdystansowane podejście europejskich sojuszników Donald Trump odnotował. On bardzo mocno zaczął uderzać w europejskich sojuszników NATO po tym, jak państwa europejskie nie chciały zaangażować w kontekście wojny z Iranem. No ale w pewnym momencie Donald Trump może zostać sam, jeśli obrazi się na wszystkich swoich sojuszników. I to będzie trudny moment dla Stanów Zjednoczonych, który, bo jak ustaliłyśmy już wcześniej, no jest, Stany Zjednoczone są osłabione przez wojnę z Iranem i w pewnym momencie, kiedy przyjdzie prawdziwa konfrontacja z innymi przeciwnikami Stanów Zjednoczonych, no to Stany Zjednoczone będą potrzebowały sojuszników. Pytanie, czy sojusznicy będą też chętni, jeśli chodzi o odbudowanie tych relacji transatlantyckich, co będzie bardzo trudne po tym, co się już wydarzyło do tego momentu, a jeszcze może się trochę zepsuć, jeśli chodzi o te relacje. Więc pod tym względem Donald Trump tak ocenia przydatność każdego sojusznika, czy krótkoterminowe cele polityki wewnętrznej i zagranicznej Donalda Trumpa mogą być dzięki temu sojusznikowi osiągalne, czy niekoniecznie. Chyba tak ocenia każde państwo europejskie, nie już jako sojuszników NATO, czy tylko w relacjach takich dwustronnych, bo Donald Trump nie cierpi sojuszy, on bardziej buduje na relacjach dwustronnych, bo wtedy może właśnie podnieść telefon i zadzwonić do konkretnego przywódcy, a tak tutaj ze Zjednoczoną Unią Europejską, czy z NATO Zjednoczonym Europejską, no to jest dużo trudniej negocjować się, dogadywać, no i Stany Zjednoczone nie są już tym dominującym partnerem, w przeciwieństwie do budowania relacji dwustronnych.
1: No jak pani odebrała informację, którą podaje Bloomberg, o tym, że Stany Zjednoczone przesłały państwom członkowskim NATO dokument, w którym pytają o stopień poparcia dla polityki prezydenta Donalda Trumpa. Amerykanie chcą w ten sposób ocenić poziom lojalności sojuszników, ale z drugiej strony no to być może dość naiwne podejście, no bo napisać można wszystko. Papier przyjmie wszystko. A to, co myślą i w jakim kierunku podąża polityka poszczególnych krajów europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych w NATO, to być może zupełnie inna historia.
0: Zdecydowanie tak. Natomiast no, Donald Trump uwielbia tych, którzy mu schlebiają, uwielbia tych, którzy mu mówią dobre rzeczy.
1: I czeka na laurkę z Europy.
0: Czeka na laurkę, zdecydowanie tak. Natomiast z punktu widzenia Europy oczywiście popieranie Stanów Zjednoczonych niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest w interesie bezpieczeństwa europejskiego, więc napisać zawsze można wszystko. Pytanie, czy Donald Trump w to uwierzy i czy to będzie na tyle wiążące zapewnienie, że no, Stany Zjednoczone, gdyby przyszło co do czego, to przyjdą Europie z pomocą.
1: No to teraz zapytam o Polskę. Czy to, co działo się wokół Starlinka w ostatnim czasie, to był taki sygnał ostrzegawczy wysłany Polsce i Polakom? Uważajcie, kontynuujcie ten trend, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, czyli Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu na liście sojuszników, bo jeżeli to się zmieni, to nasze podejście do kwestii dotyczących chociażby bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i Polski bezpośrednio też może się zmienić.
0: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone potrzebują wygodnego sojusznika w Europie i tym wygodnym sojusznikiem po tym, jak Viktor Orban przegrał wybory na Węgrzech, to zdecydowanie teraz może być Polska. I Stany Zjednoczone potrzebują tej furtki do polityki europejskiej. Polska wydaje się dobrą tą furtką do tego typu polityki, więc pod tym względem no, jesteśmy w takiej newralgicznej sytuacji, że Stany Zjednoczone wymagają tego, czy bardzo jasno dają do zrozumienia, że ta orientacja na Waszyngton powinna być przed orientacją na Brukselę. Natomiast oczywiście z punktu widzenia polskiej polityki to najlepiej balansować na obu filarach tej naszej polityki zagranicznej. Pytanie, Stany Zjednoczone też nie mają za bardzo dużo innych opcji znalezienia tych furtek do polityki europejskiej. Polska wydaje się najważniejszą dla nich w tej chwili, stąd takie mocne sygnały w naszą stronę i podejrzewam, że tych sygnałów może być więcej, zwłaszcza kiedy będą zbliżać się u nas wybory parlamentarne.
1: Jak to mądrze rozegrać?
0: No, wydaje się, że do tej pory sprawdzało się bardzo dobrze to granie na dwa fronty, jeśli chodzi o tą politykę proamerykańską, że z jednej strony mieliśmy proamerykańskiego prezydenta, który jest ideologicznie bliski Donaldowi Trumpowi, ale z drugiej strony mieliśmy proeuropejski bardziej rząd. I wydawało się, że to trochę działa, no bo zawsze można zwalić to na tą drugą stronę, jeśli ta polityka nie idzie w 100% po myśli Donalda Trumpa. Pamiętajmy, że to Donald Trump kieruje się amerykańską racją stanu, a nie polską racją stanu, więc tutaj zawsze te opcje takiego powiedzenia, że tutaj ktoś inny jest hamulcowym, dobrze się do tej pory sprawdzało. Pytanie, czy, ale to wymagałoby współpracy pomiędzy dwoma ośrodkami politycznymi. Pytanie, czy ta współpraca jest możliwa w kontekście tej polityki zagranicznej i czy jest to możliwe także w kontekście zbliżających się wyborów i w Polsce. Więc to jest bardzo trudny temat dla polskich polityków, natomiast póki co granie na dwa fronty, na dwóch fortepianach wydaje się skuteczne z polskiego punktu widzenia. Dla Donalda Trumpa to też jest takie...

0: bezpieczne rozgrywanie swojej obecności w Europie, no bo z jednej strony ma sojusznika, ale z drugiej strony zawsze może być w odpowiednim momencie powstrzymywany. Pytanie, czy Donald Trump po już tych wyborach do kongresu będzie faktycznie swoje ambicje polityczne bardzo mocno przerzucić na Europę, bo być może tak się stanie, że będzie chciał wspierać określone ruchy ideologiczne w Europie jako element swojego dziedzictwa, o które już będzie się troszczył, czy skupi się na polityce wewnętrznej. To bardzo, bardzo dużo zależy od wyników wyborów do kongresu i tego, jak Donald Trump przyjmie te wyniki, no bo pamiętajmy, że zawsze może je zakwestionować.
1: Pani Magdalena Górnicka, partyka, analityczka polityki Stanów Zjednoczonych, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję i życzę dobrego
0: dnia. Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji. I sprawdź, jak to jest być offline.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś zapadną pierwsze decyzje o powrocie rannych do kraju. To pokłosie tragicznego wypadku polskiej pielgrzymki na Węgrzech. Wspólne święto i polityczne podziały. Goście poranka recenzują sobotnie wystąpienia prezydenta i premiera. Będzie też relacja z USA. Mamy nowe dane i amerykański rekord ciepła. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polscy lekarze i przedstawiciele administracji rządowej są w węgierskich szpitalach. Odwiedzają rannych w katastrofie polskiego autokaru, w której zginęło 12 osób. Sprawdzamy możliwości transportu rannych do kraju. Tak mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Każda z grup odwiedzi dwa szpitale. Zespoły pracują i rozmawiają z lekarzami po to, aby ustalić dotychczasowy proces leczenia, ale również planowany, tak aby można było podjąć decyzję co do transportu części osób do Polski. W dniu dzisiejszym takie decyzje będą zapadać.
1: W gotowości jest wojskowa kasa, która w każdej chwili może przetransportować rannych do Polski. W najbliższych dniach inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przejazd grupy pielgrzymów. Wrócimy do tego w informacjach o 11. Teraz wspomnienie Święta Wojska Polskiego i politycznej przepychanki. Poszło o program na dozbrajanie sejf. Premier mówił o blokadzie, którą program napotyka w Polsce. Prezydent mówił o wojsku służącym pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna, a nie sejf. Oto spięcie naszych politycznych gości, pytał gospodarz poranka Roch Kowalski. Witaj. U naszych gości zaskoczenie, niesmak czy może brawa za wyłożenie kart na stół?
3: Właściwie stwierdzenie, że dzielące przemówienia prezydenta i premiera podczas obchodów Święta Wojska

0: Wojska Polskiego to dowód na to, że sprawy bezpieczeństwa i sprawy wojska zostały wciągnięte w regularny spór polityczny. Adam Gomała z Polski 2050 przekonywał w poranku Polskiego Radia 24, że odpowiedzialność za taki rozwój publicznej dyskusji ponosi prezydent Karol Nawrocki.
1: Takim przypieczętowaniem tego faktu była decyzja prezydenta.

0: Wzajemnie w czasie Święta Wojska Polskiego komentarze w tej sprawie zebrał Roch Kowalski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dodajmy, obie rozmowy są do odsłuchania na polskieradio24.pl. Najpierw uprzątnięcie pogorzeliska, a później próby odtworzenia tego, co strawił ogień. Takie są plany dyrekcji muzeum po pożarze skansenu w Sanoku. Ogień pojawił się w nocy z soboty na niedzielę. Spłonęły trzy budynki, w tym doszczętnie zabytkowy kościół z XVII wieku.
2: Będziemy myśleć o ewentualnej odbudowie, ale nie ukrywam, że Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku bez kościoła to nie jest muzeum.
0: Tak mówił dyrektor placówki Marcin Krowiak. W związku z pożarem skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Wysłannik Białego Domu spotka się z premierem Izraela. Tematem rozmowy będzie rozbrojenie Hamasu. Z Benjaminem Netanyahu spotka się zięć prezydenta USA, Jared Kushner. Wcześniej Kushner rozmawiał w Egipcie z mediatorami oraz przedstawicielami palestyńskiego komitetu, który w przyszłości miałby przejąć zarządzanie Gazą. Plan zakłada przekazanie władzy palestyńskiemu rządowi technokratycznemu, odbudowę Gazy, a także rozmieszczenie tam międzynarodowych sił stabilizacyjnych. Hamas miałby zrezygnować z władzy, broni i infrastruktury wojskowej, co umożliwiłoby stopniowe wycofywanie izraelskich wojsk. Armia Izraela wciąż prowadzi działania w Strefie Gazy. Lipiec był najgorętszym miesiącem w historii kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Temperatury pobiły rekord ustanowiony jeszcze w czasach wielkich burz pyłowych. To lata 30. ubiegłego wieku.
3: Dla dziesiątek milionów Amerykanów pora roku, która dotąd kojarzyła się z wyjazdami i wypoczynkiem, coraz częściej staje się czymś, przed czym chcą uciec. W Teksasie odnotowano drugą w ciągu zaledwie roku powódź o skali zdarzającej się raz na 1000 lat. W Indianie, położonej poza tak zwaną Aleją Tornad, wystąpiła rekordowa liczba 77 trąb powietrznych, a przez cały ten czas wszechobecny upał. Lato 2026 roku to kolejny etap przekształcania się naszego świata w planetę cieplejszą i bardziej niebezpieczną, o jakiej od dziesięcioleci mówią nam klimatolodzy. Tworzymy zupełnie inny świat. Musimy o tym pamiętać i przystosować się do tych nowych realiów, pisze stacja CBS News.
0: I o czym prosto z gorącego Miami mówił Jan Pachlowski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Spadek temperatury, więcej deszczu i burz. Taka pogoda otwiera nowy tydzień. Według IMGW dziś zagrzmi na Pomorzu Zachodnim i na południu Polski w pasie od województwa lubuskiego aż po Lubelszczyznę. Lokalnie pojawi się także grad. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy, 22 na zachodzie, 25 w centrum, 30 na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem umiarkowany. W czasie burz w porywach do 85 km na godzinę.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklamie. Autopromocja.
9: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie polskiej.

0: Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 8 minut temu minęła godzina 10. Zaczynamy kolejną godzinę spotkania z Państwem. Tę część naszego programu zdominują kwestie bezpieczeństwa. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Stan dnia.
2: I na początek stan wojny w Ukrainie, bo między Ukrainą i Rosją trwa wyścig technologii wojskowych. Nowe rozwiązania jednej strony wymuszają odpowiedź drugiej. Najbardziej ten wyścig widać w rozwoju techniki dronowej, zarówno jeśli chodzi o bezpośrednio zastosowanie dronów na polu walki, jak i w dalekosiężnych bezzałogowcach, które niszczą cele w głębi terytorium wroga. Sytuację w Ukrainie śledzi Paweł Buszko, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry.
2: Czy można powiedzieć, że któraś ze stron ma przewagę w tym wyścigu dronowych zbrojeń?
3: No na pewno można powiedzieć, że do tej przewagi technologicznej i takiej innowacyjności, ciągłej innowacyjności, to Ukraińcy są zmuszeni, bo po to, żeby powstrzymać rosyjską potężną machinę wojenną, po prostu muszą uciekać się do takich niestandardowych rozwiązań. No i to w pewnej mierze działa, no bo obecna sytuacja na froncie, na linii frontu, czyli taka właściwie wojna pozycyjna, jest właśnie efektem takiego niewiarygodnego rozwoju techniki wojskowej, który odbywa się już od ponad 4 lat, a to sprawia, że linia frontu, no to właściwie teatr walki dronów, zarówno tych latających FPV, czyli First Point View, kierowanych przez operatorów, ale też coraz częściej dronów naziemnych, które mogą zapewniać logistykę, dowozić amunicję, zaopatrzenie, wywozić rannych, no ale mogą także po prostu prowadzić te działania stricte wojskowe.
4: Na tym jeżdżącym dronie umieszczony jest wielkokalibrowy karabin maszynowy Browning kalibru 12,7 mm. Może on niszczyć schrony piechoty, żywą siłę przeciwnika, cele lekko opancerzone i nieopancerzone. Niedawno taki właśnie nasz dron naziemny kierowany z dystansu przez operatorów zniszczył rosyjski transporter opancerzony MTLB. Nasz dron spotkał w nocy rosyjski transporter na swojej drodze i zniszczył go, jego załogę i jadący nim desant piechoty.
3: No tak kilka miesięcy temu o jednym ze swoich dronów opowiadał mi Wołodymyr Rusecki, dowódca pododdziału dronów naziemnych 157 Brygady Zmechanizowanej. A żołnierze z oddziału Wołodymyra Rusyckiego mówili mi, że około 20-kilometrowy obszar w jedną i w drugą stronę od linii frontu, no to właściwie strefa śmierci opanowana przez małe bezzałogowce, które polują na wszystko, co się rusza. No i tutaj też ciągle potrzebne są udoskonalenia. W odpowiedzi na innowacje Ukraińców Rosjanie konstruują swoją obronę i odwrotnie. No i sprawia to, że postępy Rosjan właściwie są dość małe. Rosjanie mimo strat posuwają się dość powoli, ale też nie da się ukryć, no, że jednak przesuwają te swoje pozycje. Na przykład na jednym z najgorętszych odcinków frontu, czyli wokół Kostiantyniwki w Donbasie, tak wynika z map analitycznego portalu Deep State, od 1 lipca Rosjanom udało się przesunąć no, maksymalnie około 4-5 km i to przy ogromnych stratach w żołnierzach. Podobna sytuacja panuje też na innych odcinkach frontu. No, ale też Ukraińcy starają się kontratakować, a według niedawnych danych przedstawionych przez ukraińskiego prezydenta Ukraina od początku tego roku odzyskała ponad 700 km kwadratowych terytoriów. Należy jednak pamiętać, że ta obrona i kontrataki okupione są także ukraińskimi stratami ludzkimi. No i chociaż statystyki podawane przez Kijów mówią o kilkudziesięciu tysiącach poległych ukraińskich żołnierzy, to zdecydowanie są one zaniżone, no bo zabitych i zaginionych Ukraińców może być dużo więcej. Te statystyki widoczne są, czy te straty widoczne są w kolejnych świeżych żołnierskich grobach na całej Ukrainie. Jak się jedzie przez Ukrainę, to właściwie nie ma praktycznie żadnego cmentarza bez grobów żołnierzy. No to żadnego. W zależności od wielkości wsi, czy też miasta, tych nowych, świeżych żołnierskich grobów może być kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a w przypadku dużych miast nawet kilkaset.
2: Nie wolno nam o tym zapominać. Paweł Buszko i raport aktualnej sytuacji w wojnie w Ukrainie. Bardzo, Pawle, dziękuję. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: Komentarz.
2: Nasze zaproszenie przyjął pan generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Akademia Pożarnicza. Dzień dobry, panie generale.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Paweł Buszko mówił o tym wyścigu dronowych zbrojeń w wojnie Rosji z Ukrainą.

0: A ja nawiążę do tego, co działo się u nas 15 sierpnia. Dostrzegł pan na tej paradzie wojskowej, której byliśmy świadkami, na tej defiladzie w Warszawie, to, że rzeczywiście polska armia również inwestuje w drony i myśli o tym, żeby wzbogacać swój arsenał tych bezzałogowców?
1: Oczywiście nie wszystko na defiladzie widać, bo czymś innym jest czołg dużych rozmiarów, przelatujący samolot albo idący okręt, a czymś innym jest dron, ale z informacji nie tylko z tego, co było bezpośrednio widać z bliska na defiladzie, jednoznacznie wynika, że Polska wchodzi w nowe technologie. Nie tylko w siłach powietrznych, mówimy o samolotach, mówimy o nowoczesnych śmigłowcach, ale również właśnie w dronach. I dzisiaj chyba nie ma takiego miejsca na wojskowej mapie, gdzie nie toczyłyby się jakieś rozmowy związane z pozyskiwaniem tych zdolności dronowych. Zarówno dronów rozpoznawczych, jak i dronów atakujących. Typu Warmate, polska marka wcześniej już znana, i większość też polskich fabryk, niezależnie od tego, czy one są prywatne, czy państwowe, czy skarbu państwa, no, zmierza do tego, aby pozyskiwać nowe technologie, w tym właśnie te technologie dronowe. Problem polega na tym, że to jest wyścig ustawiczny i trochę uprzywilejowany, chociaż to nie jest dobre słowo, ale jednak w lepszej sytuacji są ci żołnierze i te państwa, które w realu praktycznie mogą dokonywać tych wszystkich zmian, wykorzystując to, co się nazywa sytuacja wojenna. Stąd też dzisiaj dwa najbardziej przygotowane państwa w Europie do wojny dronowej, to jest Rosja i Ukraina, ponieważ nie ma tygodnia, żeby coś się nie zmieniało. Są drony, które atakują, są drony, są środki, które je zestrzeliwują. Za chwilę już nie ma możliwości zestrzeliwania ze zwykłych karabinów przez żołnierzy, którzy gdzieś tam się ustawiali na pagórkach. Mamy już drony przechwytujące. Za chwilę jeszcze bardziej nowoczesne drony, które ścigają inne drony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest galop, wyścig technologiczny i dzisiaj świat generalnie w tą stronę zmierza już nie do ilości, a do jakości. Jeżeli popatrzymy na to, co robią dwa najważniejsze militarnie państwa świata, Rosja i Stany Zjednoczone, i trzecie, które dołączyło i stara się dorównać, czyli Chiny, to właśnie wojna technologiczna zaczyna być równie ważna jak wojna na produkowanie jak największej ilości amunicji, pocisków artyleryjskich, wyrzutni i tak dalej, i tak dalej.
0: Zastanawiam się, panie generale, jak najlepiej wykorzystać pieniądze z programu, z tego mechanizmu SAFE. Patrząc na te doświadczenia ukraińskie, jeśli chodzi o ten wyścig dronowy zbrojeń, jak przygotować się nie na wojnę wczorajszą, nie na tę nawet dzisiejszą, tylko na tę, która może nastąpić, oby tak się nie stało jutro, i żeby nie powielać tych wzorców, które sprawdzają się dziś na froncie, ale które mogą się w tej wojnie przyszłości nam przydać.
1: To jest niezwykle trudne. Wojna na Ukrainie pokazała, że przygotowywanie się do tej wojny przyszłości niekoniecznie jest słuszne, bo przecież początek tej wojny od 22 roku jako żywo przypominał pierwszą wojnę światową, nawet nie drugą, z fragmentami drugiej, a dzisiaj ta wojna w kolejnym roku przeistoczyła się rzeczywiście w taką wojnę przyszłości, o której jeszcze kilka lat temu nie myśleliśmy takimi kategoriami jak dzisiaj. Nowoczesne technologie to jest włączanie także sztucznej inteligencji i dzisiaj jednoznacznie trzeba to powiedzieć, że państwa dążą do wykorzystania sztucznej inteligencji na polu walki. Jak to się skończy, ten wyścig również w tym zakresie, jeszcze nie wiadomo, ale szczególnie Chiny i Stany Zjednoczone wydają miliardy dolarów w każdym roku tylko na badania, na implementację, na eksperymentowanie właśnie związane ze sztuczną inteligencją.
0: A gdzie w tym wszystkim jest Polska? Polska, która świętuje Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia przy akompaniamencie tych wymienianych przez polityków argumentów. Jedni mówią o SAFE, drudzy mówią Bóg, honor, ojczyzna.
1: Chyba to nie jest dobre. Ta dyskusja nie jest dobra oczywiście, ponieważ my się znajdujemy w dość trudnej, żeby nie powiedzieć nawet bardzo trudnej sytuacji, bo przecież obok nas, w sąsiednim państwie trwa wojna, tam trwa ten wyścig technologiczny, a my dzisiaj według mnie słusznie po pierwsze uzupełniamy i rozwijamy to, co w trybie pilnym trzeba.

0: uzupełnić, trzeba doskonalić. To jest ta tarcza wschód, czyli budowanie wschodniej flanki, bo stąd się spodziewamy ewentualnego ataku. I tu musimy być bardzo mocni, żeby nie dać się po prostu pokonać. Bałtyk, który do niedawna był nazywany wielkim bajorem albo jeziorem. Wielu ekspertów twierdziło, że nie ma sensu inwestować w marynarkę wojenną. I nie inwestowali się przez parę dekad. Dzisiaj dość gwałtowny odwrót, ale odwrót nie przez jakiegoś jednego lub drugiego myśliciela, a przez nowe zagrożenia, które się pojawiły w ostatnich latach już w trakcie tej wojny na Ukrainie. Zmian jest wiele. Czy Polska robi dobrze, czy źle? Moim przekonaniu dobrze. Po pierwsze uzupełnia luki, to co było piętą Achillesa, przestaje być piętą Achillesa. I po drugie rozwija przemysł, własny przemysł militarny. Dzisiaj nie trzeba nawet dziecku tłumaczyć, że nie ma możliwości prowadzenia skutecznej wojny, niezależnie od tego, na ile ona jest obronna, a na ile jest ofensywna, bo dzisiaj te pojęcia się zaczynają zacierać. Po prostu trzeba mieć swoje amunicje, trzeba mieć swoje pociski i to blisko, żeby nie trwały transporty miesiącami, a czasami miesięcy trzeba na to, żeby za oceanu coś do nas docierało. To, co obserwujemy, to jest uzupełnianie, doskonalenie. Czy to jest wyjście w drugą połowę XXI i XXII wieku, to pokażą trwające zakupy jeszcze, ponieważ zakończyło się inwestowanie w tym dobrym programie SAFE. Inwestowanie w Polsce to jest te 120 miliardów i jest w tej chwili drugi etap, to jest inwestowanie z państwa, inwestowanie w Polskę, ale wspólnie z państwami europejskimi przede wszystkim, chociaż są i Stany Zjednoczone, jest, są inne państwa także, no po to między innymi, żeby pojawiały się tu także nowe, nowoczesne technologie. To jest nie tylko uzupełnianie braków tego, czego nie możemy produkować w Polsce, ale również pozyskiwanie nowoczesnych technologii. Przyszłość pokaże, czy to się skończy na pewno, ale z całą pewnością znając armię od też dekad, muszę powiedzieć, że to jest pierwszy raz po II wojnie światowej, kiedy Polska, no, zmobilizowana koniecznością, bo przecież to nie jest, czyli widzimy się, no, robi dokładnie to, co robią państwa zagrożone. Państwa, które zdają sobie sprawę z tego, że to zagrożenie może być realne i żeby nie było realne, to trzeba zrobić wszystko, żeby być gotowym na wojnę, bo ten, kto jest gotowy na wojnę, z reguły tej wojny nie doświadcza.
1: Uzbrojenie, technologia to jedno, ale drugie to taktyka i strategia. Również w odpowiedzi na te zagrożenia, które już teraz stają się naszym udziałem. Patrzymy na Rumunię. Kolejny dron bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Został zestrzelony przez myśliwiec F-18. Hiszpański pilot tego dokonał, który uczestniczy tam w misji lotniczej natowskiej. Jaka to jest lekcja dla Polski, która również przecież funkcjonuje w tych realiach NATO, a która również mierzy się z podobnymi zagrożeniami?
0: To jest lekcja dla Polski, to jest lekcja dla Europy, bo problem jest szerszy, to jest lekcja dla NATO. Rosja ewidentnie testuje kraje natowskie, bo zmienił się istotnie teatr wojenny. Donald Trump wreszcie dostrzegł, że jest ewidentnie kiwany przez Władimira Putina i Stany Zjednoczone w ostatnich tygodniach, możemy nawet tak powiedzieć, czyli dość niedawno, zmieniły zdecydowanie swoją strategię wobec Rosji. Rosja to widzi. Ostatnie wydarzenie to zgoda Kongresu Amerykańskiego na bardzo duży transfer militarny z Turcji do Ukrainy. 12 wyrzutów MLRS, czy 70 rakiet balistycznych, atak MS, czy 2,5 tysiąca tych niekierowanych pocisków rakietowych N-26. To są bardzo duże ilości, które bardzo mocno wesprą, będą wspierały Ukrainę, ale to jest także decyzja amerykańska i Moskwa widzi, że skończyło się kiwanie. Amerykanie zdecydowanie odchodzą od poklepywania się po ramieniu i od czerwonego dywanu i będą, ja przynajmniej tak to widzę, wspierali Ukrainę, bo jest to w interesie również Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, że Moskwa jest w trudnej sytuacji i próbuje być może zastraszać, bo to jest ewidentne zastraszanie przecież różnych państw, i Niemiec, i Rumunii, i Bułgarii, i Polski niedawno. Tych państw jest dużo. Czy to jest tylko zastraszanie i testowanie, czy też przygotowanie do czego?

0: poważniejszego, tego nie wiemy, bo te decyzje zapewne jeszcze nie zapadły nawet w Moskwie, ale trzeba być gotowym na eskalację różnego typu działań, być może incydentalnych, być może trochę większych, ze strony Rosji, skierowanych w niektóre państwa, szczególnie flanki wschodniej NATO i do tych państw najbardziej zagrożonych, no z całą pewnością należą przede wszystkim kraje bałtyckie, szczególnie Estonia i Łotwa, ponieważ tam łatwo sprowokować jako dowolną akcję, to są państwa, które mają o 25% ludności etnicznie rosyjskiej, ale państwem zagrożonym jest także Polska i Rumunia, czyli te państwa, które siedzą już bardzo mocno w NATO, państwa, które mają instalacje natowskie istotne amerykańskie na swoim terenie i państwa uderzenie w jedno z tych państw spowodowałoby być może taki, na to na pewno liczą Rosjanie, negatywny test dla NATO. Ja wierzę, że tak nie będzie, że po pierwsze nasze odpowiedzi są jednoznaczne, szybkie i adekwatne. Tu mówię szeroko o odpowiedziach NATO, nie tylko o odpowiedziach Polski, ale never say never. To jest polityka rosyjska, w której używanie wojska jest jednym z elementów polityki zagranicznej. Rosja stosowała, stosuje i będzie stosowała jeszcze długo narzędzi wojennych do uprawiania polityki. Stąd też nie można tej sytuacji bagatelizować i trzeba się liczyć z prowokacjami, z jakimiś incydentalnymi uderzeniami i przede wszystkim z próbą dzielenia zarówno społeczeństw, co przeżywamy również w Polsce, dzielenia państw europejskich, czyli dzielenia państw zewnątrz NATO. Nie jest łatwo, nie tylko w Polsce mamy sytuację przedwyborczą, to wszystko się dzieje przecież we wszystkich demokratycznych państwach NATO. W związku z powyższym to trzeba jednoczyć społeczeństwa, trzeba jednoczyć państwa również w ramach sojuszu, ponieważ Rosja rozpędziła machinę wojenną tak bardzo, że dzisiaj jedyne co może zrobić, to wywołać kolejny konflikt po to, żeby przedłużyć panowanie obecnych władz.
1: Panie generale, mówi pan o tym, że zmienia się podejście Stanów Zjednoczonych do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, do wojny, do pomocy Ukrainie. A może już się zmieniło, no bo kiedy obserwujemy te ataki ukraińskie w głębi Rosji na infrastrukturę, na magazyny, no to trudno sobie wyobrazić, że po pierwsze to byłoby możliwe bez zgody Amerykanów i bez dzielenia się przez nich z Ukraińcami informacjami wywiadowczymi.
0: Znaczy, to my tak trochę powtarzamy to na okrągło. Ja też wierzę, że Amerykanie bardzo mocno wywiadowczo tam są i zresztą Rosjanie Amerykanom to zarzucają. Ale jak popatrzymy na komunikaty rosyjskie z kolei, jak oni oceniają działania Ukrainy, to Rosjanie coraz bardziej obawiają się samodzielnych działań Ukrainy. I to działań również rozpoznawczych, ponieważ Ukraina zmieniła swoje i podejście do tej wojny, ale także swoje zdolności naprawdę w sposób zdecydowany, w sposób prawie rewolucyjny, tak możemy powiedzieć. Dzisiaj w wielu obszarach to my możemy się uczyć od Ukrainy, a już nie Ukraina od nas. To się bardzo, bardzo zmieniło.
1: Tak, oni się stali dawcami bezpieczeństwa w pewnym sensie, a nie tylko biorcami.
0: Dokładnie tak. W związku z tym, to co dzisiaj jest groźne dla Rosji, to jest ten rozwój zdolności ukraińskich, które rozwijają się w tempie naprawdę kosmicznym. Ostatnia niedziela to jest wychwyconych czy zanotowanych 800 dronów, które zmierzały do tego, aby zaatakować Moskwę. 800 dronów. Jeszcze kilka lat temu sobie takich ilości w Polsce w ogóle nie wyobrażaliśmy, że można mieć 800 dronów, a tutaj 800 dronów w ciągu jednej niedzieli. Jak czytamy komunikaty rosyjskie, to Rosja chyba nie po to, żeby straszyć swoich obywateli, przedstawia Ukrainę jako państwo o dużej mocy. Ukrainę, która jest groźna i ataki tej Ukrainy są groźne również dla Federacji Rosyjskiej. W związku z powyższym to, czego ja się z kolei obawiam i obym nie był Kasandrą, to jest to, że przyciśnięta Rosja, bo przecież nie tylko Stany Zjednoczone zmieniły swoją politykę w ostatnich tygodniach, także Wielka Brytania przekazała środki pola walki, które pozwalają Ukraińcom na ataki daleko od granicy wewnątrz Rosji i Rosjanie natychmiast to wychwycili. Generalnie Europa przez cały okres trwający od wielu lat przecież tej wojny ma jednoznaczne stanowisko, jest przeciwna Rosji. Jak do tego dojdą jeszcze Stany Zjednoczone bardziej, no to

0: ten ruch kolejny Rosji jest, zaczyna być bardzo, bardzo trudny i ja myślę, że ta wojna po pierwsze jeszcze potrwa. Rosjanie tak szybko z niej nie zrezygnują, bo ta rozpędzona machina jeszcze im na to długo pozwoli. Na Ukrainie po prostu tylko można współczuć i jednak pomagać, ponieważ bez tej pomocy Ukrainie ta wojna na Ukrainie byłaby niemożliwa do prowadzenia.
1: No Ukraińcy teraz na tym etapie apelują głównie o tę ochronę przeciwlotniczą, żeby bronić ukraińskich miast.
0: Tak, to prawda, to jest wciąż pięta Achillesa i w tej obronie przeciwlotniczej Rosjanie mają ewidentnie przewagę. To, co jest korzyścią Ukrainy, to jest o wiele mniejsze państwo i tak wielki obszar, jakim dysponuje Federacja Rosyjska, jest praktycznie niemożliwy do obronienia przez obronę przeciwlotniczą czy obronę w ogóle powietrzną, no bo to jest ogrom, to jest kolos. Ale niezależnie od tego trzeba powiedzieć, że Rosja dysponuje ogromną przewagą w zakresie także środków rażenia. Te pociski manewrujące, to wszystko, co jest wysyłane na Ukrainę, to są setki milionów dolarów, to wszystko jest bardzo drogie, a wciąż jest wystrzeliwane.
1: Tak. Panie generale, i musimy tutaj skończyć naszą rozmowę. Pan generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Akademia Pożarnicza, był z nami. Bardzo dziękuję, panie generale. Dobrego
0: dnia.
1: Dziękuję
0: bardzo.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Do tej pory strona polska otrzymała potwierdzenie zgonu 7 z 12 osób, które straciły życie w wypadku autokaru na Węgrzech. Rodziny ofiar zostały już poinformowane, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dodaje, że jeszcze dziś zapadną decyzje dotyczące transportu do Polski osób rannych.
6: Stan gotowości postawiony jest lotnicze pogotowie ratunkowe. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby tych ciężko chorych również przewieźć do Polski lotniczym pogotowiem ratunkowym. Takie decyzje na miejscu zespół medyczny będzie podejmował. My będziemy otrzymywać informacje, gdzie pacjenci będą umieszczani, czy na Podkarpaciu, czy w tych dwóch szpitalach w Warszawie.
5: Na Węgry pojechało 6 policjantów oraz zespół prokuratorów, by przeprowadzić tam czynności wyjaśniające. Na dniach Inspekcja Transportu Drogowego prześwietli firmę, która organizowała pielgrzymkę. Szczegóły w informacjach o 11. Rosja buduje tajne bazy dronów, z których można wystrzeliwać bezzałogowe statki powietrzne o dużej mocy w głąb terytorium NATO. Takie informacje przekazuje dziennik Daily Telegraph. Część baz, jak czytamy, obejmuje zasięgiem Warszawę. Po przeanalizowaniu ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennik zidentyfikował 59 nowych szyn startowych. Są ustawione wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że Rosja planuje taki atak, ale przywódcy NATO przygotowują się na ewentualny konflikt w przyszłości, tak pisze Daily Telegraph. Chwilowa ulga dla kierowców. Od północy ceny na stacjach są niższe, mniej więcej o złotówkę. To dzięki przywróceniu programu CPN. Zainteresowanie tankowaniem znacznie dziś wzrosło.
7: No, tylko kwestia jest tego, żeby podtrzymać tego typu tendencje i żeby te ceny faktycznie utrzymywały się możliwie jak najdłużej, nie tylko w okresie wakacyjnym. Skoro się dało teraz, to znaczy, że to jest możliwe.
8: Oczywiście jest to jak najbardziej na plus, natomiast uważam, że 2 tygodnie pod koniec wakacji to jest zdecydowanie kropla w morzu potrzeb.
9: Dobrze, że rząd cokolwiek zrobił w tym kierunku, tylko szkoda, że tylko do końca wakacji.
5: I tak słyszymy od kierowców. Wznowienie programu CPN na ostatnie 2 tygodnie sierpnia będzie kosztowało budżet państwa 500 mln zł. Na koniec jeszcze niepokojące wieści z kanału Gliwickiego. Odłowiono tam ponad 150 kg śniętych ryb. To prawdopodobnie skutek zakwitu złotej algi. Cały czas trwa patrolowanie kanału, mówi rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman.
10: Z uwagi na stwierdzoną obecność właśnie tych glonów i wystąpienie

0: Wystąpienie śnięcia ryb we 6 sekcji drogi wodnej kontynuujemy nasze patrole kontrolne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. Trwa również odłów śniętych ryb w 6 sekcji kanału Gliwickiego.
1: Polski Związek Wędkarski wprowadził zakaz amatorskiego połowu ryb na części kanału Gliwickiego. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Według naukowców był on bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze 4 lata temu.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Minęła godzina 10.33. W tragicznym wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie M3 śmierć poniosło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pojazdem podróżowali polscy pielgrzymi wracający z Bośni i Hercegowiny. Do tego wypadku doszło wczoraj. W akcję pomocową zaangażowały się także polskie władze. Najnowsze informacje przedstawi Państwu teraz Katarzyna Anna Kacperczyk, wiceminister zdrowia.
4: Rozpoczęliśmy dzisiaj wizytę w 4 ośrodkach szpitalnych, w 4 szpitalach od wczesnych godzin porannych. Od godziny wyjechaliśmy o godzinie 6, więc od samego rana jesteśmy w tych ośrodkach. Podzieliliśmy się w zespole na 2 grupy, tak żeby w ciągu dzisiejszego dnia móc ocenić wszystkich pacjentów, którzy zostali poszkodowani, więc jedna grupa tu, gdzie jesteśmy, przyjechała do Egeru, do szpitala w Egerze i zaraz wyruszamy do szpitala w Miszkolcu. Druga grupa razem z panem ministrem Zajączkowskim z Ministerstwa Spraw Zagranicznych będzie 2 pozostałe ośrodki razem z częścią medyków weryfikować i tam oceniać poszkodowanych w wypadku pod kątem możliwości przewiezienia do Polski. Jeżeli chodzi o jakby takie podsumowanie tej wstępnej oceny w tych 2 placówkach, mamy 18 osób, które będziemy możemy przetransportować ze szpitala Nijelhaza. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania właśnie pod kątem tego, czy jednak będą mogły wrócić dzisiaj samolotem specjalnym do Polski. Więc będziemy mieli za niedługo tą informację, czy 6 osób z tu z Egeru zabieramy, czy 4 osoby. 3 osoby będą musiały tu w Egerze zostać. Z tego, co lekarze informują, stan tych osób jest stabilny, ale nie ma jeszcze decyzji o wypisie w tym momencie. Jedna osoba jakby kwalifikuje się do wypisania, ale tu przebywa rodzina, więc zostanie zaopiekowana przez rodzinę. Też rozmawialiśmy z tą osobą i ta osoba tu zostanie pod opieką rodziny, rodzina się nią zajmie. Tak więc ewentualnie 6 osób, w tym 2 do potwierdzenia, plus 18 z innego szpitala tych lżej rannych. Teraz będziemy weryfikować jeszcze pacjentów z lekarzami węgierskimi pod kątem możliwości transportu w 2 ośrodkach, czyli w Miszkolcu i w Debreczynie. Wstępnie wylot planujemy w godzinach wieczornych i wstępnie też planujemy międzylądowanie w Rzeszowie. Pani wojewoda podkarpacka, jesteśmy też w stałym kontakcie z panią wojewodą i zapewnia tam też opiekę już na miejscu, przejęcie tych osób, które w Rzeszowie zostaną.
5: No bo właśnie do jakich polskich ośrodków miałyby trafić, to już są znane szpitale?
4: My po tym podsumowaniu jesteśmy tak umówieni z panią wojewodą, że przekazujemy informacje, na jakie, kto powinien trafić do szpitala, chociażby na obserwację, jeżeli jest taka potrzeba, kto jeszcze wymaga hospitalizacji i na jakim oddziale te miejsca są przygotowywane przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
6: Ten bilans się od wczoraj nie zmienił, cały czas mówimy o 12 osobach.
4: Tak, nie mamy innego, nie mamy informacji, żeby się zmienił.
5: Jak to wygląda?
4: Czyli po... Tak naprawdę możemy powiedzieć o tych osobach na razie, które, gdzie tutaj byliśmy w tych 2 ośrodkach, czyli 18 osób z jednego ośrodka, możliwie 6 osób, ale 2

0: do potwierdzenia tutaj z Egeru. Trzy osoby zostaną na razie tutaj w szpitalu w Egerze, są w stanie stabilnym. Więc tak jak też wspominaliśmy wcześniej, my jesteśmy też przygotowani na realizację takiego sukcesywnego transportu medycznego tych osób, które będą musiały zostać tutaj na Węgrzech do Polski, do szpitali polskich albo do domu, jeżeli będą mogły być już wypisane, ale no tutaj zdajemy się też na ocenę lekarzy węgierskich, jesteśmy z nimi w kontakcie i będziemy i taki transport będzie mógł być realizowany, mamy do dyspozycji kasę udostępnioną przez pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, ale też mamy dwa samoloty do transportu, specjalistycznego transportu medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ten dysponentem tych samolotów jest minister zdrowia i one są dostosowane, żeby przewozić osoby w pozycji leżącej i wymagające też opieki. I myślę, że w ciągu następnych dni będziemy decydować, kto będzie mógł też być przewieziony. Pierwsza grupa wróci z nami dzisiaj do Polski.
1: 4 do 6 osób mogą jeszcze być może dziś wrócić, 3 muszą pozostać, a ta jedna ostatnia jest, nadaje się do wypisania, ale przed was rodziną, proszę powiedzieć.
0: Jeżeli chodzi tu o szpital w Egerze, to tak, ja tak powtórzę. 6 osób potencjalnie możemy stąd zabrać, 2 jeszcze do potwierdzenia przechodzą teraz ostateczne badania. 3 osoby muszą tu pozostać w stanie stabilnym. Jedna osoba jest już wypisana ze szpitala, czy będzie dzisiaj wypisana ze szpitala, zajmie się nią rodzina.
2: Katarzyna Anna Kacperczyk, wiceminister zdrowia, jest na Węgrzech i tam koordynuje opiekę nad poszkodowanymi Polakami we wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech, którym podróżowali polscy pielgrzymi. O 14.30 prokuratura w Krośnie z kolei zapowiedziała konferencję prasową poświęconą temu dochodzeniu, temu śledztwu, postępowaniu, które dotyczy tym wydarzeniom tragicznym w skutkach, do których doszło wczoraj na Węgrzech.
3: Komentarz.
2: Pani Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press, jest z nami teraz. Dzień dobry, pani redaktor.
4: Dzień dobry.
2: No i wszystkie te wydarzenia, które na co dzień komentujemy, a dotyczą polityki, no gdzieś schodzą w cień wobec tej tragedii, do której doszło wczoraj na Węgrzech. Cały dzień dzisiaj o tym informujemy, przekazujemy życzenia zdrowia tym poszkodowanym i kondolencje rodzinom ofiar, które no niestety zginęły w tej katastrofie na Węgrzech.
4: Tak, no to tylko to mogę również dodać od siebie, że no bo tym jakby komentarz jest zbędny. Mam nadzieję, że ta akcja jakoś dalej pójdzie tak jak na tyle, na ile może pójść dobrze w tej tragicznej sytuacji i również tak, składam kondolencje. To jest to, co możemy w tej chwili zrobić jedynie.
2: No i też chyba z dużym uznaniem trzeba odnieść się do pracy tych, którzy tam są na miejscu, tych urzędników, ambasady, konsulatów na Węgrzech, no którzy muszą się też mierzyć z tym, co się tam wydarzyło. No bo oczywiście, jeśli chodzi o polityków, no to możemy krytykować ich decyzje, możemy ich rozliczać z tego, jaką reakcję podjęli po tym, co się stało, no ale ci ludzie tam na miejscu no muszą się zderzyć z tym wyzwaniem, które życie postawiło przed nimi. No oni oczywiście wykonują swoją pracę, ale myślę, że trudno być przygotowanym na ogrom tej tragedii, która tam się stała.
4: Tak, oczywiście. Nie umiem oczywiście też z daleka, czy nie przyglądam się tej sytuacji na tyle, żeby być w stanie, zresztą trudno jest bardzo, tak jak pani powiedziała, ocenić stąd te działania. Natomiast no, to, co możemy zrobić, no to wspierać i kciuki, co można jeszcze tam zrobić.
2: Ale to też pokazuje, jak ważna jest taka sprawnie działająca ambasada za granicą, nawet taką bliską za granicą jak Węgry, no bo w sytuacji, kiedy dzieje się coś tak strasznego, no to wtedy my, nasi rodacy, liczymy na pomoc tych, którzy tam pracują, znają realia tych krajów i mogą nieść pomoc również taką organizacyjną, codzienną wobec tego, co się wydarzyło.
4: Tak, oczywiście i też współpraca w ogóle to jest też, jakby widzimy teraz, jak ważne jest w takim momencie, kiedy jesteśmy w stanie, kiedy mamy dobrą współpracę międzynarodową w takich sytuacjach, tak jak pani mówi, i współpraca ambasady i wszystkich służb polskich, czy urzędników polskich, którzy są na miejscu. Tak, to jest jakoś bardzo
2: poruszające. A wiemy, że nie wszędzie na świecie ambasadorowie funkcjonują w tej randze, prawda?
4: Oczywiście, tak, tak. No więc to, no, to w ramach Unii Europejskiej jest oczywiście dużo prostsze. Mnie też jakoś poruszyło, to jest inna, jakby inna...

0: inny temat, czy inna skala, no ale chociażby to, że w ramach tej współpracy w Unii Europejskiej chociażby polscy strażacy jadą pomagać podczas pożarów, tragicznych również pożarów w innych krajach. No ta współpraca jest tutaj kluczowa. Ja wiem, że to jest troszkę inny temat, ale jakoś mi się skojarzyło, że jest to również, że działamy wspólnie na rzecz no, uratowania wszystkiego, co się da.
1: No to teraz współpraca w kontekście politycznym i w tych przedwyborczych realiach w naszym kraju. Bo słyszymy i po jednej, i po drugiej stronie politycznej barykady sygnały i hasła, które już teraz na tym etapie przygotowań do kampanii wyborczej mówią nam o możliwości wspólnej listy. Na ile to jest pani zdaniem realne po tej stronie opozycyjnej w tej chwili i po stronie rządzącej koalicji?
0: Wydaje mi się, że po stronie, myślę, że na ten moment po stronie opozycyjnej jest to mało możliwe.
1: Czyli prawica się nie zjednoczy, nawet pod auspicjami prezydenta.
0: Nie sądzę i też nie sądzę, żeby, ja nie jestem pewna, czy prezydent, taka jest rola prezydenta, nie rola, czy jego rola, którą sam widzi, o to mi chodzi, czy jego cel jest taki. Dlatego, że na ten moment nie widzę absolutnie możliwości, żeby zjednoczyły się na jednej liście ugrupowania prawicowe po stronie opozycyjnej, chociażby dlatego, że dopiero przed chwilą, te rany, że tak powiem, polityczne są jeszcze świeże, dopiero przed chwilą Mateusz Morawiecki oderwał się od PiS-u, więc w ogóle nie widzę nawet możliwości takiej, żeby przez ten rok udało się tym dwóm ugrupowaniom, czy ugrupowaniu jeszcze nieistniejącemu, ale no klubowi na razie, Rozwój Plus i PiS-owi zjednoczyć. Mamy jeszcze Konfederację, z którą też PiS bardzo mocno w tej chwili rywalizuje. Morawiecki również będzie z Konfederacją rywalizował i ja jestem głęboko przekonana, że te ugrupowania będą próbowały uzyskać w wyborach jak najwięcej się da. Pytanie raczej, czy się zjednoczą po wyborach, kiedy jeżeli któreś z tych ugrupowań uzyskałoby większość, ale zbyt małą do stworzenia rządu. To wydaje się bardziej możliwe. Myślę, że prezydent, widać to już zresztą, że będzie próbował tworzyć po siebie środowisko prawicowe, jakieś, nie wiem jeszcze, czy to już można mówić o jakimś ugrupowaniu, raczej na razie nie, natomiast na pewno buduje to środowisko naokoło siebie, chce być też takim rozgrywającym na prawicy, ale nie sądzę, żeby na razie jego celem było patronowanie wspólnej liście.
1: Bardziej koalicji, prawda?
0: Bardziej koalicji, to na pewno. Tak, to na pewno. Natomiast nie wspólnej liście. Teraz przechodząc do rządzącej koalicji, przed wyborami jeszcze 2023 roku wskazywało dużo mediów, my również, także OKO.press, czy przede wszystkim OKO.press, wskazywaliśmy na to, że jedna lista dla ówczesnej opozycji, dzisiaj rządzącej koalicji, nie wspiera wygranej, tylko raczej może utrudnić wygraną. Ostatecznie dzisiaj rządząca koalicja poszła, tej wspólnej listy nie było. Więc jakby widać, że to nie jest, że to nie zawsze pomaga. Zobaczymy, jak będzie teraz. Wydaje mi się to mało znowu prawdopodobne, chyba że stałoby się to, co powiedziałam, że również jest mało prawdopodobne, czyli prawica by się zebrała w jednej liście. No to wtedy prawdopodobnie taka jedna lista ze strony obozu rządzącego miałaby większy sens. Ale jeżeli już startuje dużo różnych ugrupowań, no to wydaje mi się to w tym momencie znowu mało możliwe. Ja wiem, że takie rozmowy muszą się odbywać, no bo rządzący muszą się zastanawiać, w jaki sposób zrobić, żeby utrzymać władzę. No bo teraz, co zrobić, żeby utrzymać władzę, dlatego że sondaże i poparcie dla rządu w tej chwili jest niskie. Rząd ma problem. W sondażach, owszem, Koalicja Obywatelska wypada wysoko, to znaczy najwyżej, ale już widać, że jeżeli policzymy te ugrupowania, z którymi dzisiaj tworzy koalicję, no to już takiego zwycięstwa jak w 2023 roku i z sukcesem stworzenia rządu, to by się nie udało. W związku z czym no, widać, że ci wyborcy już od całej koalicji, teraz nie od Koalicji Obywatelskiej, tylko od całej koalicji rządzącej, odpłynęli. Tutaj głównym winowajcą w tym momencie, winowajcą w cudzysłowie, jest Polska 2050.

0: której ci wyborcy odpłynęli, no bo też Polska 2050 się rozpadła. Więc ja na ten moment, te rozmowy się będą odbywać, oczywiście będziemy tego świadkami przez najbliższy, no nie cały rok, dlatego że to trzeba zrobić wcześniej, no ale na pewno przez pół roku. Natomiast myślę, że na ten moment taka jedna lista nie byłaby z korzyścią dla koalicji rządzącej i myślę, że rządzący będą o tym wiedzieć.
1: To może mniejsze sojusze w ramach Koalicji Obywatelskiej, czyli taka trzecia droga 2.0. Mówi się o tym, że Szymon Hołownia przebiera nogami, żeby wrócić do tej pierwszoligowej polityki na tym przedwyborczym, przedkampanijnym etapie. Uda mu się to? Da się dwa razy wejść do tej samej albo do takiej samej politycznej rzeki?
0: To będzie bardzo trudne dla Szymona Hołowni, chociażby dlatego, że nie wiem, jak inną rzeczą jest jego ugrupowanie, czy tam jego ludzie, czy jego środowisko, tak, jego klub, a inną rzeczą jest Szymon Hołownia. Wydaje mi się, że on w tej chwili nie ma już takiej możliwości politycznie, chociażby dlatego, że nie można na nim polegać z punktu widzenia jego koalicjantów czy jego sojuszników, dlatego że jest w tej swojej polityczności i w tym swoim byciu politykiem chwiejny. Przychodzi, odchodzi. Myślę, że to jest zbyt mało. No, nie można na takim sojuszniku polegać. Też no, bardzo obciąża go fakt, że tak w taki sposób no, roztrwonił poparcie dla Polski 2050. Więc wydaje mi się, no w tej chwili Polska 2050, już nie mówiąc o ugrupowaniu centrum, ma jakieś naprawdę szczątkowe poparcie w granicach błędu statystycznego, w związku z czym tu nie można o niczym mówić, ale, i to warto podkreślić, wyborcy, którzy byli gotowi głosować na Polskę 2050, cały czas są. To znaczy jest ta grupa wyborców. I teraz o tę grupę wyborców będą zabiegać, tę grupę wyborców, która jakoś chce się nie chce głosować ani na PiS, ani na KO, czyli na dwie główne partie. Niekoniecznie jest im tak blisko do Konfederacji, bo Konfederacja ma też swoje jakby przekazy, być może zbyt jednak konserwatywne dla tej grupy wyborców. Być może, na pewno będzie po nich sięgał Mateusz Morawiecki, zresztą mówił to wprost, czy ugrupowanie Rozwój Plus, czy teraz Klub Rozwój Plus, będzie na pewno próbował łowić w tym elektoracie. No i pozostaje oczywiście, i niekoniecznie to trzeba podkreślić, niekoniecznie bez sukcesu. To znaczy może być tak, że ta grupa wyborców niegdyś Polski 2050, Mateusz Morawiecki nie jest dla nich tak absurdalnym wyborem. No i oczywiście pozostaje PSL. Wśród PSL-u Mateusz Morawiecki również będzie łowił, że tak powiem, znaczy wśród wyborców Polski PSL-u. No ale tutaj jest większy problem, ponieważ jednak Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo mocno związany z rządzącym, znaczy jest jedną z twarzy rządu obecnego. Jest ministrem obrony narodowej, który to ministerstwo i który to no, resort jest bardzo, bardzo istotny dzisiaj. I pojawia się właśnie chociażby takie święto, jak mieliśmy przedwczoraj, gdzie Władysław Kosiniak-Kamysz jest główną postacią, która przemawia ze strony rządu. Więc on no, jest twarzą tego rządu i trudno mu, w związku z czym jest bardzo jakoś też z tym rządem kojarzony. Więc tych wyborców może będzie trochę trudniej pozyskać Mateuszowi Morawieckiemu, tych wyborców PSL-u. No ale PSL również mamy na razie sondaże PSL-u, tak jak zwykle zresztą około 4, czasami dosięgają 5%, raczej jest to 3-4, więc oczywiście pojawia się taka możliwość, że te dwie formacje, którym jest jakoś jednak blisko do siebie, czyli Polska 2050, bardziej konserwatywna niż bardziej konserwatywna część tej koalicji rządzącej i PSL. Natomiast więc tu ten sojusz by się rysował jakoś bardziej w sposób bardziej naturalny. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby trzecia droga próbowała wejść drugi raz do tej samej rzeki, no bo ten sojusz już im się nie udał raz. To znaczy udał się przy okazji wyborów, ale nie udał się później. Wybory były tutaj sukcesem, ale później już nie. W związku z czym myślę, że będziemy przez najbliższe miesiące świadkami takich bardzo dużych i bardzo poważnych przetasowań

0: po tej stronie. Nie mówię o Koalicji Obywatelskiej czy PiS-ie, tylko właśnie tych ugrupowaniach pomniejszych, które będą próbowały znaleźć swoje miejsce i swoją drogę przed tymi wyborami, które mamy za rok.
1: My się skupiamy na tym, jak listy mogą potencjalnie wyglądać, jak to personalnie będzie układane, także formalnie, jeśli chodzi o te ugrupowania, które ręka w rękę ze sobą do tych wyborów pójdą. A zapominamy o tym, czym być może żyją wyborcy, co dla nich jest ważne, co dla nich jest istotne, pani redaktor, że to nie jest tylko kwestia wizerunku, ale takich realnych problemów, które dotykają każdego z nas. No, kwestia ochrony zdrowia, kwestia bezpieczeństwa, kwestia inflacji, kwestia cen paliw również. Politycy w ogóle zdają sobie z tego sprawę, czy są tak pochłonięci tymi rozgrywkami personalnymi, konfliktami między sobą, że już zupełnie żyją w oderwaniu od tych realnych problemów zwykłych, niezwykłych ludzi?
0: Ha, to szerokie bardzo pytanie. Myślę, że politycy zdają sobie z tego sprawę. To znaczy oczywistym, wiedzą o tym, że Polki i Polacy żyją, to znaczy, że jest dla nich istotne to codzienne życie i nie tylko wysłuchanie przemówień na Dzień Wojska Polskiego, ale bardziej jest dla nich istotne to, czy ile kosztuje benzyna, czy droga jest naprawiona w dzielnicy, mieście, w ich wsi i inflacja, tak jak pani powiedziała, a przede wszystkim ta służba zdrowia, bo to dotyka wszystkich, tak? To jest problem, który nie ma Polki, Polaka, którego ten problem nie dotyka. Problem ze służbą zdrowia. Natomiast myślę też, że w tych, że zdają sobie sprawę politycy z tej mocy również tych populistycznych haseł i z mocy takiej strategii politycznej, która polega na tym, żeby pokazać wroga. I co więcej, niestety, czasami mają rację politycy, widząc w tym narzędzie do tworzenia polityki. Ponieważ trudniej jest załatwić sprawę systemową, na przykład służbę zdrowia, załatwić ten problem, bo to jest rozległy problem, to nie jest problem na miesiąc działania, to jest problem na lata. Więc wolą zrobić coś, co jest z ich punktu widzenia łatwiejsze, czyli na przykład wskazać wroga, na przykład pokazać, że przyczyną naszych problemów są osoby z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Zdają sobie też sprawę politycy, niestety, z tego, że tego typu populistyczne działanie także działa. Po prostu. No i niestety z tego korzystają.
1: Warto o tym pamiętać w tych realiach naszych w tym czasie przedkampanijnych i potem w kampanii, w momencie również podejmowania wyborczych decyzji. Pani Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press, była z nami. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Dobrego dnia.
2: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: W ciąży nie piję,
10: bo nie jestem sama.
11: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
12: Bo wiem, czym jest FAS.
13: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu.

0: dziecko przed was. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
4: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zezwolenia i czas pracy kierowców pod lupą ITD. Będzie kontrola u przewoźnika po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Po upałach groźne ulewy i burze. IMGW ogłosiło alerty dla centralnej i południowej Polski. Będzie też sporo o pieniądzach. Prześwietlimy program CPN, a także koszt szkolnej wyprawki. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W najbliższych dniach inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przejazd grupy pielgrzymów z Podkarpacia. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rzecznik ITD Wojciech Król zapowiada sprawdzenie wszystkich wymaganych dokumentów i licencji przewozowych.
2: Uprawnienia przewoźnika, czas pracy kierowców, cały obszar, że tak powiem, związany z transportem drogowym, można powiedzieć, od podszewki analizowany jest przez inspektorów pod kątem zgodności właśnie z ustawą o transporcie drogowym.
1: W ciągu minionych 6 lat autokary tej firmy przechodziły kontrolę 11 razy. Dwukrotnie wykryto uchybienia. Polscy lekarze są w węgierskich szpitalach. Oceniają stan rannych i możliwość ich transportu do kraju. Każda z dwóch grup medyków odwiedzi dwa szpitale. Z kolei w Polsce na miejscu organizowana jest pomoc psychologiczna dla rodzin ofiar. Szczegóły zdradza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Na naszej stronie jest numer telefonu do osoby, która koordynuje pomoc psychologiczną. Ja jestem przekonana, że być może wczoraj, jeszcze było za wcześnie, natomiast już podczas wizyt u rodzin, które zostały najbardziej dotknięte, już widzimy, że ta pomoc psychologiczna na tym rodzinom jest potrzebna i taką pomoc będziemy świadczyć.
1: Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Krośnie. O 14.30 zaplanowano konferencję śledczych. Południe i centrum Polski w burzowych alertach. Najgroźniejszych zjawisk spodziewamy się od Opolszczyzny po Małopolskę. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego, wyższego stopnia. Niebezpiecznie będzie też na Dolnym Śląsku. Do godziny 20 w całym regionie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW.
4: Dla południowej i części zachodniej Dolnego Śląska wydano także ostrzeżenia hydrologiczne. Obowiązują do godziny 22 i dotyczą gwałtownych wzrostów poziomu wody. Na mniejszych rzekach lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowe ulewy mogą powodować podtopienia, szczególnie w miastach. Służby apelują m.in. o zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach, unikanie przebywania pod drzewami oraz niewjeżdżanie na zalane drogi. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: W informacjach obniżka cen paliw. Dziś za diesla płaci

0: płacimy maksymalnie 7 zł i 37 groszy. Benzyna 95 kosztuje 6,41. Do końca wakacji obowiązuje program CPN. Każdego dnia ceny będą regulowane przez ministra energii. Jak jest wyliczana stawka maksymalna, minister Miłosz Motyka tłumaczył w TVP Info.
1: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników.

0: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1: Rodzice deklarują wydatek rzędu około 500 zł. Najczęściej taka kwota pojawia się między 300 a 500 zł. Natomiast pojawiają się także opinie, że na tę wyprawkę szkolną będą potrzebowali powyżej 500, powyżej 700, a niektórzy, ale to jest niewielka część, jakieś ułamkowe, czy chyba 4%, gdzie pojawiają się kwoty powyżej 1000-1500 zł nawet.
0: I w tej kwocie nie są ujęte podręczniki, które dla uczniów szkół podstawowych są bezpłatnie dostępne w szkole. Natomiast rodzice uczniów szkół średnich muszą na ich zakup przeznaczyć dodatkowo od 500 do nawet 1000 zł, w zależności od typu szkoły, a także tego, czy wybiorą nowe, czy używane podręczniki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przedostatni tydzień wakacji przynosi sporo niespodzianek w pogodzie. Czeka nas spadek temperatury, więcej deszczu i burz. Dziś zagrzmi na Pomorzu Zachodnim i na południu Polski w pasie od województwa lubuskiego aż po Lubelszczyznę. Temperatura bardzo zróżnicowana, od 20 stopni na Pomorzu do 30 na Podkarpaciu, w centrum 25.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 7 minut temu minęła godzina 11. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu i od razu zabieram Państwa na konferencję prasową rzecznika rządu Adam Szłapka.
9: Poszkodowani są w czterech szpitalach. Te wszystkie szpitale są teraz odwiedzane i zabezpieczane zarówno ze strony konsularnej, jak i medycznej. Medycy będą kwalifikują teraz te osoby, które nadawałyby się do tego, żeby wracać już do Polski pierwszym transportem. Ten pierwszy transport to będzie dzisiaj w godzinach wieczornych. Rozmawiałem to kilkanaście minut temu z panią minister Kasperczyk. To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej. Na miejscu na Podkarpaciu tam oczywiście pani wojewoda wszystko zabezpieczy, także pomoc psychologiczną, pomoc ewentualnie organizacyjną dla rodzin. Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście, tak jak informowaliśmy, zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały. Pomoc konsularna jest na miejscu udzielana, także wszystkie osoby są na miejscu zaopiekowane. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę.
10: powrót, czyli wszystkie osoby wrócą do Polski, tak?
9: Tak, wszystkie osoby wrócą do Polski. Oczywiście, jeżeli stan na to pozwala i ktoś chce wrócić z rodziną i ma jakiś... To oczywiście, jeśli zgodzą się na to lekarze, bo to oczywiście tu jest kwestia

0: decyzji medycznych, to będzie taka decyzja wspólnie podejmowana. Po to na miejsce polecieli od razu medycy z Polski, żeby właśnie też te bariery językowe pokonywać, żeby można było podejmować te decyzje wspólnie, kto może wrócić tym pierwszym transportem, który dzisiaj wróci, a kto ewentualnie będzie potrzebował jeszcze pomocy na miejscu. Tu trzeba bardzo mocno podkreślić, że ta współpraca i ta pomoc ze strony służb węgierskich naprawdę przebiegała wzorowo i tu naprawdę ze strony Węgier wszystko przebiegało, można powiedzieć, modelowo. Tak jak powiedziałem, na miejscu pomoc i koordynuje pani minister Kasperszak z Ministerstwa Zdrowia i pan minister Zajączkowski z MSZ-u, także odpowiednie służby są zabezpieczone. Wszystkie osoby, które będą wracać do Polski, no będą miały taki transport zapewniony.
1: A co z tymi osobami w ciężkim stanie? Czy ich stan pozwala na transport?
0: Tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności po ocenie przez medyków wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanów zdrowia. I to będzie około 20 osób, z tego co wiem od pani minister Kasperszyk. Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, że nie będzie pozwalał na powrót teraz na bieżąco, no to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego, który jest wyposażony w odpowiedni sprzęt po to, żeby takie osoby transportować. No oczywiście to jest wszystko decyzja medyczna tam na miejscu. Jeżeli wspólnie lekarze węgierscy i polscy zdecydują, że ktoś powinien zostać dłużej i tam musi być udzielona pomoc, to zostanie na miejscu tak długo, jak będzie potrzeba.
2: Ale jeśli byłaby rekomendacja lekarzy, to rozumiem, że kolejny transport miałby się rozwiązać już jutro.
0: Tak, to oczywiście to już jest decyzja tam na miejscu. Po to są medycy na miejscu, żeby te decyzje podejmować wspólnie. No, tak jak powiedziałem, na miejscu są przedstawiciele i Ministerstwa Zdrowia, i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc te decyzje będą podejmowane na miejscu zgodnie z zaleceniami lekarzy. Po to tam są.
1: Czy państwo zapewni transport czołowy?
0: Tak, też w tym zakresie można liczyć na pomoc państwa.
2: Wiadomo, kiedy to nastąpi, jeśli chodzi o wprowadzenie zgód?
0: Nie, no tutaj, jak państwo wiecie, trwają jeszcze identyfikacje i tutaj te decyzje będą podejmowane już na bieżąco na miejscu. Też we współpracy z służbami konsularnymi. Po to też tam poleciało wzmocnienie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: 20 osób wraca.
0: Około, bo cały czas trwają, bo to są cztery szpitale, w których poszkodowani są. Zespoły medyków razem ze wsparciem konsularnym, także z udziałem państwa ministrów, są na bieżąco, wizytują te szpitale i tam są podejmowane decyzje. Z tego, co mi powiedziała pani minister Kasperszyk, na ten wieczorny transport dzisiejszy, który będzie miał międzylądowanie w Jasionce, to jest około 20 osób, które są w takim stanie, że nie będzie większego problemu, żeby mogły wracać dzisiaj. I tak jak powiedziałem, już na miejscu w Rzeszowie całą koordynację już pani wojewoda będzie prowadzić.
2: A przedstawiciele rządu, medycy zostają tam, czy też trafiają się?
0: Myślę, że część oczywiście musi wrócić z osobami poszkodowanymi. Natomiast część zostanie na miejscu z osobami, które tego będą wymagały.
2: Jeśli chodzi o te pozostałe osoby, czy wiadomo, jak mniej więcej, jeśli chodzi o taki już triaż teraz ten prowadzony na miejscu, czy pan ma już informacje przedstawicieli polskich lekarzy, jak wygląda ich stan, ile osób jest w najcięższym stanie, ile będzie w ciągu kilku dni mogło do Polski wrócić?
0: Jest kilka osób faktycznie w stanie ciężkim, natomiast trudno na tym etapie powiedzieć, ile będzie wymagała hospitalizacja tam na miejscu i jak będzie wyglądał ten transport.
3: Adam Szłapka, rzecznik rządu, i najnowsze informacje dotyczące tego, co dzieje się po tragedii, po wypadku autokaru polskiego na Węgrzech. Rzecznik rządu mówił o tym, w jaki sposób koordynowana i udzielana jest pomoc osobom poszkodowanym.
4: Stan dnia.
3: 13 minut po godzinie 11 w Polskim Radiu 24 sprawdzamy, jak funkcjonuje nowa odsłona programu CPN. Ceny paliwa niżej. Spadły ceny na stacjach paliw. Maksymalny koszt litra oleju napędowego to dziś 7 zł 37 groszy. Za litr podstawowej benzyny trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł 41 groszy. Z kierowcami, którzy już korzystają z tych nowych cen, rozmawiał nasz reporter

0: Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Witaj Macieju, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To jak kierowcy komentowali te zmiany?
1: No, nie wszyscy je zauważyli. To mówię tak zupełnie, to są obserwacje zupełnie z samego poranka, jeszcze w Poznaniu mglistego, kiedy kierowcy podjeżdżali na stację paliw, faktycznie tak z przymrużeniem oka patrzyli na te pylony i po jakimś czasie dopiero obserwowali, że no jest średnio o złotówkę niżej względem ostatnich dni, względem na przykład czwartku czy piątku przed weekendem, bo od dziś działa ta nowa odsłona programu ceny paliwa niżej, który polega na obniżeniu stawki VAT, jeśli chodzi o paliwa, a to z kolei przełożyło się na to, że te ceny na stacjach paliw są niższe, ale ci kierowcy, z którymi ja rozmawiałem, wskazują, że choć czekali na te decyzje, to oczekiwali jednak bardziej radykalnych działań.
2: Nie czuję żadnej ulgi cenowej. Z ósemki na siódemkę się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
1: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą i są regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN jest czasowy, będzie działał do końca wakacji, no bo ma troszeczkę pomóc albo mniej obciążać tych kierowców, którzy wracają z wakacji, te rodziny, które wracają z wakacji, no i tych, którzy powoli przymierzają się do powrotu do szkoły. No, jednym słowem, są i tacy kierowcy, którzy doceniają fakt tego, że paliwa poszły w dół i to o złotówkę.
3: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
1: Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że cena paliwa będzie wyliczana po każdorazowym podaniu stawek hurtowych. Będą pojawiały się stosowne komunikaty o cenach paliwa.
4: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników o podanie cen w hurcie. Wtedy będzie można powiedzieć, to jest w pełni sprawdzony mechanizm. Za wcześnie, by szafować tutaj konkretnymi liczbami. O godzinie 12 nie wydamy obwieszczenie w Rządowym Centrum Legislacji Ministra Energii, które będzie wskazywało ceny na jutro. Ale przynajmniej nie powinno być radykalnych wielkich zmian.
1: No i tych radykalnych wielkich zmian ma nie być, zapewnia minister energii. Program jest ograniczony, ten CPN2, który już działa na polskich stacjach. Przypominam, że te maksymalne ceny, które widzimy teraz na wielu stacjach paliw, o których tutaj cały czas rozmawiamy, to takie, których po prostu osoby czy podmioty prowadzące stacje paliw nie mogą przekroczyć.
0: Maciej Szefer i relacja reakcji kierowców na wprowadzenie programu CPN. Bardzo dziękuję Macieju. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Komentarz. Połączył się z nami pan profesor Marek Leszczyński, ekonomista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry panie profesorze.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: No to mamy CPN, CDN. Ciąg dalszy nastąpił. Druga odsłona programu ceny paliwa niżej, programu rządowego, który już wiemy będzie kosztował budżet państwa 0,5 miliarda złotych. Tak jak słyszeliśmy w relacji Macieja Szefera z Poznania, nie wszyscy kierowcy doceniają ten gest, nie wszyscy odczuli tę obniżkę cen za litr paliwa, dlatego że ona jest wciąż dla nich bardzo wysoka. Warto było ponieść takie koszty, żeby uzyskać taki efekt?
5: Pani redaktor, jakiś czas temu na państwa antenie rozmawialiśmy o tej pierwszej odsłonie programu i ja wówczas zająłem takie stanowisko, że na miejscu rządzących przedłużyłbym ten program na okres wakacji. Dlaczego? Dlatego, że wakacje to zawsze jest okazja do podwyżek cen. I to od lat, niezależnie od tego, co się dzieje, ciśnienie Ormus na rynku paliw, zamieszanie całe z tym związane i te wszystkie ryzyka geopolityczne. I rząd, no właśnie po czasie dopiero, wraca do tego programu, przeliczono jednak koszty, korzyści i na te 2 tygodnie ponownie włącza się ten program, przy czym on jest, to jest taka trochę odpowiedź ad hoc, dlatego że liczono na to, że jednak prezydent nie zawetuje tej ustawy o nadmiarowych zyskach dla koncernów, bo to było moim zdaniem przynajmniej lepszym rozwiązaniem, a tutaj mamy taką sytuację, że trochę taniej przy dystrybutorach, ale jednocześnie no, przerzuca się to na budżet państwa, czyli na znowu bardzo mocno napiętą sytuację finansów publicznych.
0: Mamy, panie profesorze, w tej nowej odsłonie CPN do czynienia z tymi cenami regulowanymi, czyli to rozwiązanie, do którego

0: czego już się przyzwyczailiśmy poprzednim razem. Mamy obniżkę VAT-u, nie ma mowy o akcyzie.
1: Tak, tak. No, no gdzieś to jest jakiś kompromis, tak? Bo gdyby rząd obniżył i jeden, i drugi, czyli i akcyzę, i VAT, no to te wpływy do budżetu byłyby jeszcze niższe. A no, minister Domański jednak ma taką sytuację, jaką ma i my wszyscy, że ten budżet jest bardzo napięty.
0: No ale akcyza to był ukłon w stronę przedsiębiorców.
1: Tak, tutaj się bardziej myśli o gospodarstwach domowych, jednak o tych powrotach z wakacji i początku roku, to jest chyba taka argumentacja.
0: No tak, tylko jeśli chodzi o akcyzę, jeśli chodzi o przedsiębiorców czy rolników, no to tutaj rzeczywiście wysoka cena paliwa to jest ten czynnik także inflacjogenny, prawda?
1: To prawda.
0: I tutaj te koszty tego programu, jego wprowadzenia i realizacji byłyby no z takiego punktu widzenia makroekonomicznego bardziej uzasadnione.
1: Tylko, że pamiętajmy, że to są tylko 2 tygodnie.
0: Zobaczymy,
1: co będzie dalej. Zobaczymy, jakie będą propozycje ze strony rządu. Ja się obawiam rzeczywiście tego impulsu inflacyjnego, chociaż odczyty ostatniej inflacji nie są aż tak bardzo niepokojące. I paradoksalnie ceny żywności nie są głównym czynnikiem, który napędza nam inflację, przynajmniej z tych ostatnich odczytów GUS-owskich. Tak to wygląda.
0: Ceny paliw, powiedział pan ceny żywności.
1: Tak, ceny paliw, przepraszam. Tak. Nie jest to taki czynnik, który nam jakiś bardzo istotny sposób napędza tę inflację, więc podejrzewam, że tutaj jest dłuższa perspektywa, obserwacja tych procesów inflacyjnych, no i tego, co się dzieje generalnie w gospodarce krajowej.
0: Czy paliwa na stacjach benzynowych rzeczywiście są drogie?
1: Są drogie, to znaczy one, no oczywiście one są drogie w stosunku do tego, czego byśmy oczekiwali, ale...
0: Bo zawsze chcielibyśmy płacić mniej. Uzasadnię, dlaczego postawiłam to pytanie, może drażniące także naszych słuchaczy, no bo wszyscy, którzy płacimy 7, prawie 8 zł za litr benzyny, no wiemy, co to oznacza dla domowych budżetów. Ale rzeczywiście pojawiają się takie analizy ekonomistów, badaczy tego rynku, że w przeliczeniu na to, ile zarabiamy, to były czasy, kiedy litr paliwa był jeszcze większym kosztem w takim domowym budżecie niż teraz.
1: Znacznie większym. I analiza wieloletnia pokazuje, że myśmy dużo więcej relatywnie płacili za to paliwo. My po prostu w tej chwili, dla nas ten skok paliw dla konsumentów był trochę może takim szokiem i dlatego tak źle to odbieramy. Ale w tej analizie długoletniej czy długookresowej to ta cena, no to są wahania cen, prawda, w zależności od sytuacji różnych ryzyk. Siła nabywcza naszych wynagrodzeń rośnie, niezależnie od tego, od naszych indywidualnych odczuć różnych gospodarstw domowych, to siła nabywcza wynagrodzeń rośnie w ujęciu długookresowym i to podejrzewam, że za parę lat będzie odczytywane jako pewnego rodzaju tylko wahnięcie.
0: Na ile rzeczywiście to jest tylko konsekwencja tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a na ile rynek paliw jest w istocie rynkiem spekulacyjnym?
1: No, rynek paliw to jest rynek tak naprawdę quasi-monopolistyczny, prawda? Bo to czy konkurencja monopolistyczna tak naprawdę, być może, tak? To jest okazja do spekulacji, zwłaszcza dla hurtowników, którzy no, obserwują rynek, patrzą, co się dzieje i każda możliwa okazja do zarobienia jest dla nich dobrą okazją. To jest jakby racjonalne z punktu widzenia zachowań rynkowych, ale dla konsumenta niekoniecznie. I tutaj to, co jest może niepokojące, to, że właściwie bardzo ciężko jest ten rynek zdemonopolizować, czy wprowadzić jakąś taką bardzo otwartą konkurencję na tym rynku. Dlatego, że tak, to są i interesy koncernów, i to są też spore wpływy podatkowe ze strony państwa. I to jest też taka pokusa dla polityków, żeby no, mieć nad tym bardzo dużą kontrolę, a jednocześnie no, istnieje duże ryzyko, że nadmierna z kolei deregulacja tego rynku też wcale nie spowodowałaby jakichś radykalnych obniżek.

0: obniżek cen, no bo dlatego, że dostawców, producentów mamy ograniczoną liczbę na rynku.
1: Czy możliwe jest Pana zdaniem drugie podejście do tego rozwiązania, które rząd próbował przeforsować, a które spotkało się ze sprzeciwem prezydenta Karola Nawrockiego? Pytam o ten podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Słyszymy o tym, że już nawet w Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump mówi o tym, że te koncerny paliwowe zarabiają na tym kryzysie zbyt wiele i że trzeba w jakiś sposób to Eldorado ukrócić. W Polsce była taka próba, no wiemy jak to się skończyło. Czy można zrobić to innymi metodami?
0: No, poza drogą ustawową w zasadzie chyba nie bardzo. Czyli tutaj nie da się pominąć prezydenta w tym całym procesie. Być może jest jakiś sposób, żeby przekonać środowisko prezydenta, ale trochę to przez analogię. No, obserwując to, co się dzieje na rynku kryptowalut, to też jest to środowisko prezydenta niesłychanie oporne w jakby zmianie zdania, jeżeli chodzi o regulację rynku kryptowalut. No i tutaj jakby podobną filozofię prezentuje, dla mnie nie do końca zrozumiałą, dlatego że finalnie w końcu to byłoby jednak chyba w interesie wszystkich uczestników rynku.
1: Pan profesor Marek Leszczyński, ekonomista, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach był z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Również dziękuję, pozdrawiam.
1: W Polskim Radiu 24 teraz podsumujemy ten długi, chociaż krótszy niż można się było spodziewać, weekend sierpniowy na drogach. 272 wypadki, 14 niestety ofiar śmiertelnych i ponad 320 rannych. To oficjalny bilans tych ostatnich dni na polskich drogach. Choć policyjne statystyki są lepsze niż przed rokiem, to funkcjonariusze podkreślają, że zatrzymali ponad 1000 nietrzeźwych kierujących. Przed Komendą Główną Policji w Warszawie jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak mundurowi oceniają te minione 3 dni i co było główną przyczyną tych najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń?
2: No, minione 3 dni na polskich drogach upłynęły pod znakiem wzmożonego ruchu, pośpiechu oraz niestety tragicznych w skutkach zdarzeń. Od piątku do niedzieli w całym kraju doszło do wielu wypadków. Sierpniowe wyjazdy tradycyjnie wiązały się ze sporym natężeniem ruchu na trasach wylotowych z największych miast oraz na drogach prowadzących w góry i nad morze. Brawura, chwila nieuwagi oraz wymuszanie pierwszeństwa przełożyły się na dramatyczne sytuacje na wielu odcinkach tras. No, co ciekawe, najniebezpieczniej było na początku długiego weekendu, mówi rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, podinspektor Andrzej Fiołek.
3: 14 ofiar śmiertelnych, najwięcej w sobotę, natomiast samych zdarzeń drogowych najwięcej w piątek i 129 osób rannych tego dnia, a więc to był ten dzień, gdzie wyjeżdżaliśmy najczęściej na ten wypoczynek.
2: Porównując do ubiegłego roku, to zdecydowanie lepszy weekend pod kątem takiej statystyki. Wtedy było dużo więcej ofiar na drogach, a to na to wpłynął m.in. układ kalendarza. Ponieważ święto przypadało w sobotę, nie wszyscy mieli wolny piątek, a ruch na drogach rozłożył się w czasie. Swoje zrobiła również masowa obecność patroli ruchu drogowego, w tym policyjnych grup Speed. Funkcjonariusze pilnowali newralgicznych węzłów komunikacyjnych, dróg ekspresowych i autostrad. Niestety, mimo nieustannych apeli, ogromnym problemem na polskich drogach wciąż pozostają osoby decydujące się na jazdę po alkoholu. Podczas minionego weekendu aż 1092 osoby wsiadło za kółko po wypiciu alkoholu, z czego najwięcej w świąteczną sobotę. Podinspektor Andrzej Fiołek przypomina, że obecnie rutynowemu badaniu trzeźwości podlega praktycznie każdy zatrzymany do kontroli.
3: Każdy kierujący, który popełni wykroczenie w ruchu drogowym i zostanie z tego powodu zatrzymany do kontroli drogowej, musi się liczyć na badanie alkomatem. Niemniej nie brakuje takich kierowców niestety od lat. Jest to plagą na naszych drogach, ponieważ taki kierujący stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.
2: Policjanci niezmiennie apelują do kierowców o rozwagę, dostosowanie prędkości do panujących warunków i zachowanie bezpiecznego odstępu.
1: I my do tego apelu także dołączamy. Piotr Durys, bardzo dziękuję.
4: Reklama. Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.

0: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ranni czekają na powrót do Polski. Trwa ocena stanu zdrowia poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze osoby będą miały szansę wrócić już dziś wieczorem. Mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski. Oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej. Dla tych osób, które są w cięższym stanie nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście, tak jak informowaliśmy, zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
3: W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Pasażerowie wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Kierowcy zapłacą więcej za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Od 11 września wzrosną stawki za przejazd między Nowym Tomyślem a Koninem. Auto osobowe to podwyżka o złotówkę za każdy 50-kilometrowy odcinek. Co sądzą kierowcy?
5: Jak jadę do Warszawy i mam jechać gdzieś jakąś drogą 5 godzin, a autostradą 3, to wolę autostradą.
6: Koszty już są rzucone na całego, na transport.
7: Bardzo często jeździmy do Wrześni, ale omijamy autostradę.
3: No ale jest też dobra informacja dla kierowców. Od dziś do końca miesiąca tańsze jest tankowanie. Wrócił rządowy program CPN. Dziś za diesla płacimy maksymalnie 7 zł. 37 groszy. Benzyna 95 kosztuje 6,41. Teraz województwo warmińsko-mazurskie i zablokowana S7 w kierunku Gdańska. To po zderzeniu dwóch ciężarówek. W wypadku jedna osoba została ranna. Z rozbitej szoferki kierowcę musieli uwolnić strażacy. Policjanci organizują objazdy drogą serwisową. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę.
8: Zmiany są związane z tym, że...
3: Mniej mięsa i cukru, więcej warzyw i czystej wody. Od września zmieni się sposób żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. W menu ma być więcej posiłków wegetariańskich. Takie są nowe wytyczne. Dzięki temu dzieci będą zdrowsze, mówi Agnieszka Naglacka z Sanepidu w Szczecinie.
8: Zmiany są związane z tym, że zmienia się też podejście do żywienia. Dotyczą między innymi wyboru wody jako pierwszego napoju. Oprócz tego raz w tygodniu w ramach posiłku obiadowego powinna być podawana potrawa na bazie roślin strączkowych.
3: Zmiany w rozporządzeniu nie zakładają usunięcia ze sklepików czy automatów ciastek i innych słodyczy. Będą tam jednak częściej trafiały produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest godzina 11.33.
2: Stan dnia.
9: Podkarpacie dziś pogrążone w ciszy i w smutku. To po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami z tego województwa. Flagi na urzędach zostały opuszczone do połowy masztu. W południe minuta ciszy upamiętni ofiary wypadku. Zginęło 12 osób. Najwięcej ofiar pochodzi z niewielkiej miejscowości Siedliska. To w gminie Lubenia pod Rzeszowem. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica, z którym się teraz łączymy.
10: Kłaniam się nisko. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Pawle, powiedz, jak mieszkańcy wsi przyjęli te informacje o wypadku? Jak sobie z nią radzą?
10: No to szok i niedowierzanie to najczęstsze określenia, które pojawiają się w rozmowach z mieszkańcami.

0: Mieszkańcami miejscowości liczącej nieco ponad 1500 osób zginęli znajomi i sąsiedzi, których jeszcze kilka dni temu widzieli chociażby po drodze na zakupy do kościoła czy do lokalnej przychodni.
1: Pawle, ty rozmawiasz z tymi osobami, one opowiadają o swoich odczuciach, no to o czym wspomniałeś przed chwilą, czyli kwestia tego, że no, kilkadziesiąt godzin temu, kilka dni temu te osoby razem z nimi funkcjonowały w tej lokalnej społeczności, rzeczywistości, a teraz dotknęła ich taka tragedia.
0: Tak, dokładnie. W sumie z siedlisk do Bośni i Hercegowiny wyruszyło 18 osób. Potwierdzona została śmierć 3 mieszkańców, ale ten bilans może być większy, nad czym ubolewa wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas.
2: No niestety potwierdzone mamy 3 osoby, które zginęły, bo już są protokoły z ambasady. Natomiast nieoficjalnych informacji jest to 5 osób i kilka osób rannych. Wszyscy są w szoku. My mieliśmy wczoraj mieć dożynki gminne, zostały moją decyzją odwołane. Odbyła się tylko msza święta. Ksiądz czy my modliliśmy się za ofiary tego wypadku, no i o zdrowie tych, którzy przeżyli. Podwołaliśmy imprezy, bo nie sposób się bawić, jeżeli zginęli, czy są poszkodowani nasi znajomi, sąsiedzi, rodzina, przyjaciele.
0: A na Węgrzech od rana pracują polskie zespoły medyczne oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wizytują 4 placówki medyczne, w których przebywają ranni Polacy. Następnym krokiem będzie decyzja o transporcie rannych do polskich szpitali.
3: 3-osobowe zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu.
0: To mówi oczywiście wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, potwierdzając zidentyfikowanie 7 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak zaznaczała wojewoda podkarpacka, tym następnym krokiem tych zespołów medycznych, które przebywają na Węgrzech i przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będzie decyzja o transporcie rannych do polskich szpitali, głównie na terenie województwa podkarpackiego.
3: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również przygotowane są 2 szpitale w Warszawie do przyjęcia osób, które będą wymagały hospitalizacji właśnie w tych 2 szpitalach.
0: Prawdopodobnie jeszcze dziś do domów wrócą uczestnicy pielgrzymki, którzy w wypadku nie odnieśli poważnych obrażeń, a większość pielgrzymów pochodziła z miejscowości Strzyżów, siedlisko w gminie Lubenia, a także z powiatu jasielskiego, leżajskiego i samego Rzeszowa.
1: Paweł Pawlica rozmawia z mieszkańcami tych miejscowości. Pawle, bardzo dziękuję za relację.
4: Komentarz.
1: Pan dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki Uniwersytet WSB Merito, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Z wielkim współczuciem przyglądamy się temu, co wydarzyło się na Węgrzech, dzieje się tam cały czas, ale także zastanawiamy się, jak byśmy my poradzili sobie w podobnej sytuacji. Jakie mamy prawa jako ofiary tragicznego wypadku, który dzieje się gdzieś po drodze między domem a docelowym miejscem naszej podróży albo w drodze powrotnej? Czy jesteśmy skazani tylko na życzliwość tych, którzy niosą pomoc w takich tragicznych wydarzeniach, czy jednak stoi za nami inne prawo?
5: Znaczy, przede wszystkim musimy się zastanowić, na ile jesteśmy ubezpieczeni. Ta życzliwość zawsze będzie konieczna, bo nawet jeśli jesteśmy świetnie ubezpieczeni, to prędzej czy później gdzieś spotykamy się ze służbą zdrowia, z serwisem samochodowym, który nam musi pomóc, bo pamiętajmy, że to są różne przyczyny, nie tylko tak tragiczne, z jakimi się w tej chwili zmagamy, a przede wszystkim zmagają się rodziny rannych i ofiar tej pielgrzymki. Tutaj ubezpieczyciel jest bardzo istotny jak również miejsce, w którym się znajdujemy, czy ten ubezpieczyciel, z którym mamy umowę, będzie też honorowany przez placówki medyczne na danym obszarze. W sytuacji, gdy jesteśmy w Unii Europejskiej, tu działa system ECUS plus jeszcze dodatkowe ubezpieczenie. Jeżeli jedziemy na zorganizowany wyjazd, to ważne jest, na ile jest odpowiedzialny tutaj organizator. Jeśli chodzi o rynek polski, nasi organizatorzy odpowiadają w

0: pełni, jeśli to są firmy turystyczne, czyli biura turystyczne zarejestrowane w rejestrze centralnym, i na to należy szczególną uwagę zwrócić, czy jedziemy z biurem, które jest zarejestrowane i ma wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, bo wówczas faktycznie za naszym bezpieczeństwem, za dobrostanem będzie stało to biuro i jego pracownicy. To oni będą dbać o to, aby nas ewakuować z miejsc zagrożenia, aby w sytuacji, gdy będzie konieczny transport medyczny, taki transport medyczny uruchomić. Pytanie jest, czy właśnie podpisując umowę ubezpieczenia, zaznaczamy tę klauzulę, dodatkowo transport medyczny. To jest jedna z najbardziej istotnych kwestii, którą powinien każdy turysta brać pod uwagę. Nawet jeśli jedzie na zorganizowany wyjazd, to powinien zadać pytanie organizatorowi, czy powinien się doubezpieczyć, bo nie zawsze te podstawowe ubezpieczenia w biurach podróży spełniają wszystkie warunki takie, jakie byśmy chcieli mieć. Pamiętajmy, że jedziemy czasami obarczeni pewnego rodzaju schorzeniami już tutaj z kraju i to też trzeba uwzględnić w ubezpieczeniu, czy my będziemy musieli być transportowani w każdej sytuacji właśnie do kraju, a ten transport nawet w ramach Unii Europejskiej medyczny to są setki tysięcy złotych, jak nie więcej. No jeśli mówimy o transporcie lotniczym czy nawet kołowym, to są bardzo duże koszty.
1: Gdzie się udać o tę pomoc? Gdzie jej szukać w takiej kryzysowej sytuacji?
0: Znaczy, jeżeli jesteśmy w zorganizowanym, na zorganizowanej imprezie, to wówczas organizator jakby podejmuje tutaj działania wszelakie, aby nam pomóc. Natomiast jeśli jesteśmy indywidualnie na wyjeździe, no wówczas możemy zadzwonić do ubezpieczyciela i on ma obowiązek nam wskazać kierunek i pomóc. No i oczywiście warto też być komunikatywnym. Ja z doświadczenia powiem, że pomimo bardzo dobrych ubezpieczeń, a jeżdżę samochodem swoim, zdarzało mi się tak, że serwis chciał mi samochód naprawiać przez kilka tygodni, dni, bo nie wiedział, czy dojdzie część dana, czy nie. Natomiast okazało się, że tubylcy, tu chodzi o Sarajewo, byli na tyle mili, że zawieźli mój samochód do małego warsztatu, za niewielkie pieniądze naprawili i to bardzo dobrze i mogłem jechać bezpiecznie do domu. Także ta życzliwość i komunikacyjność, szanowni państwo, jest strasznie ważna. Natomiast tu mówimy o prozaicznych takich sprawach, bo naprawa samochodu, usterka jakaś techniczna, to nie jest problem. Problem staje się wtedy, kiedy faktycznie doznajemy bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu, kiedy jesteśmy sami, to jest dopiero wyzwanie, bo częstokroć nawet nie jesteśmy w stanie zareagować, bo my mówimy tutaj o wycieczkach, ale wyobraźmy sobie tych turystów, którzy podróżują samotnie. Oni są zdani na środowisko, w którym się tam znajdują i którzy faktycznie mogą im pomóc w pierwszej tej fazie w sytuacji bardzo kryzysowych. Natomiast przy zorganizowanych imprezach zawsze pamiętajmy, że dobre biura podróży zarejestrowane w rejestrze, pracownicy tych biur będą troszczyli się do końca, bo mają obowiązek ustawowy, aby zadbać o to. No i na końcu zawsze jest państwo. Tu zawsze mówię, że ostatnią deską ratunku jest ambasada, jak również konsulat, jeżeli jesteśmy za granicą, i tam też są pracownicy konsularni, pracownicy ambasady, którzy mają obowiązek nam pomóc, wesprzeć nas w sytuacjach, w których jesteśmy, czy znaleźliśmy się niebezpiecznych na drodze, czy w danym miejscu.
1: Panie doktorze, biuro podróży, a biuro pielgrzymkowe, bo tutaj mamy do czynienia, to pielgrzymi wracali z Medjugorje. Oczywiście nie mierzymy wszystkich jedną miarą i nie tutaj klasyfikujemy, że coś jest lepsze albo gorsze, bo podejrzewam, że tutaj nie ma takiej zasady, że biuro podróży to będzie zawsze lepsza marka, lepsza jakość, a biuro pielgrzymkowe to na pewno tutaj możemy się liczyć z pewnym ryzykiem. Jak wygląda ten rynek? Jak on jest zorganizowany? Jak on jest kontrolowany?
0: Tak, rynek turystyczny podlega regulacji. Jeśli mówimy o biurach podróży, one są zarejestrowane w rejestrze, muszą odprowadzać odpowiednie składki na Turystyczny Fundusz Rezerwowy, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, muszą być ubezpieczone również na rzecz turystów. Natomiast w sytuacji, gdy pielgrzymkę organizuje organizator, który ją robi okazjonalnie, bo na to pozwala ustawa, że okazjonalnie można wykonywać taką usługę, niezarobkowo, to wówczas tam jest większe ryzyko. Tam nie ma tych funduszy. Oczywiście ubezpieczyć powinien w pełni grupę i powinien zadbać o bezpieczeństwo tej grupy. Jak się dzieje, to różnie bywa. Natomiast przy biurach podróży jest to kontrolowane. Kontroluje to na pierwszym szczeblu marszałek danego województwa, w którym dane biuro jest zarejestrowane, a następnie Ministerstwo Sportu i Turystyki, które odpowiada za te biura podróży. I jeżeli doszłoby do pewnych nieścisłości, niejasności, gdyby biuro na przykład było niewypłacalne, a należałoby turystów z

0: zagrożonego, czy w ogóle nawet niezagrożonego miejsca ściągać do kraju, to uruchamiane są te fundusze, o których wspomniałem, plus ubezpieczenie biura. Także tutaj turysta jest w pełni zabezpieczony w takiej sytuacji. W sytuacjach, gdy organizatorem czasami jest parafia, a parafia może to robić, no to organizator niestety, ale również ponosi tak poważną odpowiedzialność jak biuro podróży. Ja wielokrotnie jako praktyk, bo również jestem pilotem wycieczek, przestrzegam tych, którzy podejmują się ryzyka, nawet nie samych uczestników, ale tych, którzy jako jednoosobowe podmioty, nawet nie podmioty, tylko organizatorzy, czy to będą jacyś mili nauczyciele i z jakim ryzykiem się mierzą. Bo doprowadzenie do sytuacji kryzysowej takiej, jak tutaj mamy, no to jest ogromne ryzyko i odpowiedzialność nie tylko cywilna, ale i osobista.
1: Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. A jeszcze wracając do tych naszych indywidualnych podróży, panie doktorze, czasami złudne może być to, że jedziemy na weekend, na kilka dni, albo jedziemy bardzo blisko. No co się może wydarzyć, prawda? Będziemy tuż za miedzą, będziemy tuż za granicą. Po co się dodatkowo ubezpieczać? Ta sytuacja z Węgier pokazuje, że tragiczny wypadek może wydarzyć się wszędzie.
0: Bezwzględnie tak. Ubezpieczenia, pani redaktor, szanowni państwo, to nie są wielkie kwoty. Naprawdę wyjazd trzytygodniowy, nawet daleko na Bałkany, no sam ostatnio się ubezpieczałem, to są kwoty rzędu 150 zł, tak? A jesteśmy ubezpieczeni na poziomie miliona złotych, jeśli chodzi o te sprawy medyczne. Czasami warto zrezygnować z jakiejś atrakcji, być może bardzo dobrego obiadu, namawiam do rezygnacji z czegokolwiek, ale to nie jest koszt taki, który mógłby odwrócić czy wywrócić wszelkiego rodzaju nasze marzenia o przemieszczaniu się.
1: I o udanych wakacjach, czy udanym urlopie, czy pobycie, czy zwiedzaniu jakiegoś zakątka Europy czy świata. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za te rady i za te ważne przypomnienia dla naszych słuchaczy. Już na ostatniej prostej wakacji pan doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki Uniwersytet WSB Merito. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i życzę też dużo takich bezpiecznych wyjazdów, dłuższych i krótszych. Wszystkiego dobrego.
1: Pan profesor Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, teraz z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pośrednio także temat związany z turystyką podejmiemy, bo fala upału znowu przelewa się przez Europę. Polski nie dotyka, ale jest w wielu miejscach, gdzie nasi rodacy wypoczywają właśnie na tej ostatniej prostej wakacji. Okazuje się, że ta fala upału jest w tym roku tak ekstremalna, że nawet utworzyła tak zwaną lukę ubezpieczeniową. To też w nawiązaniu do rozmowy poprzedniej z naszym gościem. Okazuje się, że ten upał jest równie groźny i równie dotkliwy jak powódź czy huragan. Czy to jest już naprawdę tego rodzaju klęska żywiołowa, z czym mamy w Europie w tym roku do czynienia?
2: Ja myślę, że to jest skutek zmiany klimatu. Mhm. I niestety to, co jest problemem, to jest to, że to będzie, że to, co dzisiaj widzimy, to, co w tym roku nas dotyka, to prawdopodobnie będzie tylko gorzej. To znaczy, jeżeli nie powstrzymamy zmiany klimatu, będzie tylko gorzej. I drugim problemem jest to, że na wiele tego typu ryzyk będzie się trudno ubezpieczyć. To będzie ta luka ubezpieczeniowa, bo na przykład dzisiaj polscy rolnicy mają bardzo duże trudności, żeby ubezpieczyć się od suszy, dlatego że susza występuje tak często i jest tak bardzo prawdopodobna,
1: że staje się normą.
2: Że staje się normą i ubezpieczyciele, czyli firmy ubezpieczeniowe, no musiałyby podnieść tak stawki, żeby nikt się nie ubezpieczał.
1: To jest wielkie ryzyko, wielka groźba i poważne utrudnienie dla rozwoju gospodarki, ale także czytamy przecież o tych nadmiarowych zgonach na południu i na zachodzie Europy, wywołanych właśnie przez tą ekstremalnie wysoką temperaturę.
2: Znaczy nadmiarowe zgony i zwiększoną ilość hospitalizacji mieliśmy także w Polsce. Proszę pamiętać, że jednak te fale upałów przez Polskę także przechodziły.
1: Ale były krótsze niż we Włoszech czy w Hiszpanii, prawda?
2: Były krótsze
1: i rzadsze.
2: kurczę, nie były tak wysokie temperatury, no bo, ale my nie jesteśmy do nich też tak dobrze przygotowani, jak są na przykład Hiszpanie czy Włosi. Natomiast rzeczywiście mamy, tak jak do tej pory, głównie obawialiśmy się fal mrozu, bo one były takim żniwem niosącym za sobą śmierć wielu osób, bardzo niebezpieczne, ze względów właśnie zdrowotnych i bezpieczeństwa ludzi, to dzisiaj coraz częściej mamy właśnie te ekstremalne wydarzenia

0: klimatyczne powodowane, czy pogodowe, powodowane przez skutki zmian klimatu, bo to nie jest tylko fala upałów, ale to są te ekstremalne pożary, które dzisiaj obserwujemy w całej Europie. To są błyskawiczne powodzie, to są huraganowe wiatry. Naprawdę tych ryzyk spowodowanych zmianami klimatu przybywa.
1: Konsekwencje tych pożarów będziemy pewnie musieli się z nimi borykać jeszcze przez dłuższy czas, bo nie chodzi tylko o to, że ten ogień pustoszeje i powoduje, że znikają z powierzchni ziemi cenne zasoby przyrodnicze. To jest także emisja tych wszystkich gazów, które w związku z tym pożarem się pojawiają.
0: Zdecydowanie tak. To jest, z jednej strony to są gazy cieplarniane, bo każdy proces spalania powoduje emisję CO2 jednego z podstawowych czy podstawowego gazu cieplarnianego, ale to są także emisje sadzy, które oddziałują na zdrowie ludzi. One oddziałują także na rolnictwo. Już się mówi o tym, że sadza osadzająca się i przenikająca na przykład do owoców czy warzyw może popsuć ich smak i może pogorszyć ich smak i może mieć negatywny wpływ na zdrowie, więc tych oddziaływań jest bardzo dużo i to, co powiedzieliśmy na początku, to niesie za sobą również te bezpośrednie straty, takie trudne do wyrażenia finansowo, ale dzisiaj się oblicza, że ta ekstremalna pogoda w lecie tego roku w Unii Europejskiej spowoduje obniżenie PKB mniej więcej o 1% w skali całej Unii Europejskiej i może przynieść straty szacowane w tej chwili na około 180 miliardów euro, więc to są rzeczywiste straty finansowe, straty ekonomiczne.
1: Wysoka temperatura, pożary i susza. Susza, która dotyka także Wyspy Brytyjskie. Kiedy ogląda się te obrazki stamtąd, wysuszone do cna trawniki, które jeszcze do niedawna były takim zielonym dywanem i kojarzyły nam się, były symbolem tamtego miejsca na świecie i chlubą brytyjskich ogrodników, w tej chwili zamieniają się w step.
0: Rzeczywiście tak. I to, ja myślę, że to jest najlepszy argument, żeby mówić o tym, że dlaczego Europa, jakby wskazywać na to, dlaczego Europa tak bardzo prowadzi aktywną i silną politykę klimatyczną i tak bardzo nalega na to, żeby działania na rzecz ochrony klimatu były prowadzone. Europa jest drugim co do szybkości ogrzewania się regionem na globie ziemskim. Pierwsza to jest Arktyka, druga to jest właśnie Europa. I tu prędkość podnoszenia się średniej temperatury jest największa. W związku z tym my też w największym stopniu jako Europejczycy zaczynamy odczuwać skutki tej zmiany klimatu. I to, co jest niebezpieczne, bo można by powiedzieć, że tego typu susza, tego typu przypadki wydarzają się i zawsze się wydarzały. Susza jest tak samo jak powódź jest zjawiskiem normalnym. Natomiast to, co nas niepokoi, to jest prędkość tych zmian. I o ile jeszcze 25 lat temu średnio temperatura w Europie zwiększała się o 0,2 stopnia Celsjusza na dekadę, to dzisiaj zwiększa się o 0,4. I dzisiaj już mamy takie warunki w Europie, które myśmy prognozowali, że wystąpią, myśmy mówię naukowcach, że wystąpią albo w połowie, albo nawet pod koniec tego stulecia. Czyli to, co miało się wydarzyć w 2050 roku, czy w 2090 roku, już dzisiaj w Europie zaczynamy obserwować. I to jest ten niepokój, który naukowcy próbują przekazać politykom, wzywając ich do działań na rzecz ochrony klimatu, na rzecz adaptacji do skutków zmian klimatu.
1: Co sprawia, że Europa jest tak bardzo narażona na te skutki zmian klimatu i że tak bardzo je odczuwa?
0: Ja myślę, że to ja nie potrafię powiedzieć jednoznacznie i nie ma takiego jednoznacznych wyników badań naukowych, które by powiedziały, że jest jeden czynnik. Tych czynników jest wiele, ale proszę pamiętać, że Europa zawdzięcza swój klimat i swoją temperaturę i to, że jest u nas ciepło, w bardzo dużym stopniu oceanom i prądom, tak zwanym temu największemu prądowi oceanicznemu, czyli Golfstromowi, który ociepla Europę, ogrzewa Europę. I dzisiaj notujemy bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o temperaturę oceanów. Notujemy różnego rodzaju zjawiska, które mogą

0: wpływać właśnie na tą, większą ilość ciepła oddawanego przez oceany Europie, a to zaburza cały cykl klimatyczny i wpływa tak naprawdę na to, że w Europie coraz częściej mamy wyże z wysokimi temperaturami, a niże, które dochodzą, muszą być bardzo silne, żeby przebić się przez te wyże, które nadeszły z nadrubnika i ogrzewają Europę.
1: Czy ten cykl można w jakiś sposób przerwać, odwrócić bieg tych zdarzeń, które prowadzą do konsekwencji odczuwanych w tym sezonie szczególnie mocno przez Francuzów, Włochów, Hiszpanów czy nawet Brytyjczyków?
0: Ja myślę, że tak naprawdę my możemy, jeszcze mamy czas, jeszcze możemy powstrzymać ten najgorszy scenariusz zmiany klimatu, bo ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo ja jestem przyrodnikiem, ja reprezentuję nauki przyrodnicze i my wiemy jedno, że system przyrodniczy, także system klimatyczny, nie zmienia się w sposób ciągły. To znaczy, jeżeli temperatura wzrośnie o 2 stopnie, nie będzie oznaczało, że będzie tylko trochę gorzej, tylko może być zupełnie inaczej. I my możemy jeszcze ciągle, przynajmniej taką mamy nadzieję, zatrzymać te zmiany na tym poziomie, do którego jeszcze jako ludzkość i jako cywilizacja będziemy się mogli adoptować. Natomiast to wymaga tak naprawdę rzeczywiście pilnych działań na rzecz ochrony klimatu, powstrzymania emisji gazów cieplarnianych, bo to jest to główne źródło, które powoduje te skutki, z którym dzisiaj także my w Polsce, ale w Europie i na całym świecie się mierzymy.
1: Powiedział pan, panie profesorze, no i rzeczywiście to jest takie nasze wspólne również doświadczenie, że Polska, no mieliśmy do czynienia dwu czy trzykrotnie z tą falą upału 40-stopniowego, ale ta fala dość szybko nad naszymi głowami się przewalała i sytuacja wracała do normy. Lipiec był nawet w takim naszym subiektywnym odczuciu dość chłodny i bardzo deszczowy. Jesteśmy zieloną wyspą na tym morzu zagrożeń klimatycznych w Europie?
0: Nie, zdecydowanie nie jesteśmy zieloną wyspą, bo może rzeczywiście te temperatury były dla nas łaskawe, czy bardziej łaskawe niż na przykład we Włoszech czy w Grecji. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na wodę i to, że mieliśmy deszcze i to, że mamy, wydaje nam się, że jest zielono wokół, bo trawa nie jest tak wysuszona jak w zeszłym roku i łąki nie są tak wysuszone. Jeżeli popatrzymy na hydrologiczne jakby sytuację w Polsce, ona jest dramatycznie zła. My naprawdę mamy znacznie mniejsze średnie opady niż wielolecia. Mamy dramatycznie niskie poziomy wód w rzekach i opadające poziomy wód w jeziorach. I zaczynamy naprawdę mieć dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o wodę. I jeżeli popatrzymy też na rolnictwo, na taki sektor, który jest najbardziej narażony na skutki, negatywne skutki zmian klimatu, to bardzo widzimy to, jak mocno rolnictwo w Polsce ucierpiało. Od produkcji owoców, przez produkcję warzyw, ale także produkcję zwierzęcą, bo zwierzęta także cierpią na stres ciepła i fale upałów także uderzają w produkcję zwierzęcą i o tą podstawową produkcję zbóż.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dbajmy o siebie, dbajmy o przyrodę, oszczędzajmy wodę. To jest chyba to, co możemy naszym słuchaczom przekazać. Pan profesor Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott.

0: BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od najnowszych doniesień w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na miejsce pojechali polscy śledczy. Około 20 rannych osób wróci dziś do kraju. Potem tańsze tankowanie. Rząd czasowo przywrócił program CPN. Nasz reporter pyta kierowców, czy czują ulgę. W południe nie zapominamy o sporcie. Podsumujemy występ Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Zajrzymy także do Cincinnati, gdzie o kolejne trofeum walczy Iga Świątek. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Co najmniej 20 rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci dziś wieczorem do kraju. Przedstawiciele Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej wspólnie z węgierskimi lekarzami oceniają stan wszystkich pasażerów poszkodowanych w katastrofie na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia Michałem Makowskim. Michale, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Co wiemy o transporcie rannych?
2: Lekarze zakwalifikowali do transportu na pokładzie rządowego Boeinga większość polskich pacjentów przebywających w szpitalach w Egerze i w Nirechadzie. Do Polski poleci co najmniej 20 osób. Kolejne dwie osoby muszą przejść dodatkowe badania lekarskie, tak aby potwierdzić możliwość bezpiecznego powrotu do kraju w ich wykonaniu. Część pielgrzymów z Podkarpacia jeszcze dzisiaj wyląduje w swoim województwie, zapowiada wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Wstępnie wylot planujemy w godzinach wieczornych, wstępnie też planujemy międzylądowanie w Rzeszowie. Po tym podsumowaniu jesteśmy tak umówieni z panią wojewodą, że przekazujemy informacje, kto powinien trafić do szpitala chociażby na obserwację, jeżeli jest taka potrzeba, kto jeszcze wymaga hospitalizacji i na jakim oddziale te miejsca są przygotowywane przez Urząd Wojewódzki.
2: A pacjenci ze szpitali w Miszkolcu i z Debreczyna dopiero zostaną zakwalifikowani do transportu, ale to wszystko ma się dzisiaj dopełnić. Osoby, które wymagają dalszej hospitalizacji, pozostaną w węgierskich szpitalach. Na potrzeby transportu polskich pacjentów przygotowano m.in. wojskową kasę oraz dwa samoloty LPR-u, które mogą przylecieć po pacjentów w kolejnych dniach. I te samoloty mogą zabrać właśnie po 3 pacjentów i to w pozycji leżącej. Natomiast dr Zoltán Mosarowicz, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Egerze, gdzie właśnie przebywam, przekazał, że jedna z pacjentek przebywa na oddziale intensywnej terapii, a szpital położony blisko autostrady ma doświadczenie z operowaniem pacjentów po wypadkach komunikacyjnych. Pacjenci mają złamania i jedna pacjentka wymagała operacji ramienia i nadgarstka. Niektórzy z nich wymagali zabiegów miednicy. Kilku pacjentów z lekkimi obrażeniami wymagało za to wsparcia psychologicznego, ponieważ stracili w wypadku swoich bliskich. To dla nich bardzo trudne. Pacjenci oraz członkowie ich rodzin nie chcieli dzisiaj rozmawiać z dziennikarzami. W nawiązywaniu relacji pacjent-lekarz tutaj w szpitalu w Egerze pomagali przedstawiciele lokalnej Polonii. Z kolei polska placówka dyplomatyczna na Węgrzech podjęła działania związane z transportem do kraju ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru. O tym mówiła wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Placówka rozpoczęła czynności konsularne, które są jakby regulowane też prawem, jeżeli chodzi o transport ciał osób zmarłych z zagranicy. Z tego też powodu placówka dostała też dodatkowe wzmocnienie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych decyzją pana ministra. Te procedury będą realizowane tak szybko, jak to jest możliwe.

0: do tej pory zidentyfikowano ciała 7 spośród 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru.
1: Wieczorem pierwsi ranni w wypadku na Węgrzech wrócą do kraju. Najnowsze informacje zbiera dla nas Michał Makowski. Michale, bardzo dziękuję. A przed kilkoma minutami w południe pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech uczczono na Podkarpaciu minutą ciszy.

0: co do stanu technicznego, co do dokumentów.
1: Mundurowi apelują również do pasażerów autokarów o bezwzględne zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy oraz reagowanie na wszelkie niepokojące zachowania czy zmęczenie kierowcy. Policjanci też przypominają, że do końca sierpnia w całym kraju trwa policyjna kampania Zepnij pasy, poczuj uścisk bezpieczeństwa.
2: Policja podsumowuje długi sierpniowy weekend i radzi, jak przygotować się do bezpiecznej podróży. O statystykach mówił nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, bardzo dziękuję. Jest taniej na stacjach paliw. Dziś w ramach nowej odsłony programu CPN maksymalna cena oleju napędowego to 7 zł i 37 groszy. Litr podstawowej benzyny 95 kosztuje 6,41. Z kierowcami od rana rozmawia nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, witaj. Powiedz, czy widać i słychać radość przy dystrybutorach, a może to jest taki ostrożny optymizm?
3: Ostrożny optymizm to hasło, którego na pewno użyliby poznaniacy, aczkolwiek wielu z nich, z którymi rano rozmawiałem, tak spoglądało na te dystrybutory, mrużąc nieco oczy i mówią: ale proszę pana, jest o złotówkę taniej. I ja mówię: no właśnie, dlatego pojawiają się moje pytania. Ale jednym słowem, byli ci, którzy dostrzegają pewne działania rządu i jakby cieszą się z tego, co jest, choć chcieliby i chciałby pewnie każdy z nas, żeby te ceny były jeszcze niższe, ale byli i tacy, którym się po prostu ani ten program, ani obecne ceny od dłuższego czasu nie podobają. Jednym słowem, wielu kierowców czekało na te decyzje, ale nie brakuje takich, którzy oczekują bardziej radykalnych działań.
4: Nie czuję żadnej ulgi cenowej. Z ósemki na siódemkę się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
3: W ramach programu CPN, który wrócił po kilku miesiącach nieobecności, maksymalne ceny paliw na stacjach są regulowane przez ministra energii. Nowy program CPN będzie działał przez 2 tygodnie. I warto tu posłuchać kierowców, którzy mimo wszystko dostrzegają jego zalety.
5: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
3: Jednym słowem, odpowiadając tak przewrotnie na to pierwsze twoje pytanie, no to poranne obserwacje cen na pylonach na kilku stacjach paliw, które odwiedziłem, budziły po prostu rozmaite refleksje.
6: Coś się zmieniło?
7: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
8: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
9: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł, to jeszcze do zaakceptowania by było.
3: No, może dodajmy do tej wyliczanki fakt, że po prostu rozmawiałem z tymi kierowcami w poniedziałek przed południem, a wielu z nas wróciło po długim weekendzie do pracy. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że cena paliwa będzie wyliczana po każdorazowym podaniu stawek hurtowych.
10: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników o podanie cen w hurcie. Wtedy będzie można powiedzieć, to jest w pełni sprawdzony mechanizm, za wcześnie by szafować tutaj konkretnymi liczbami. O godzinie 12 nie wydamy obwieszczenie w Rządowym Centrum Legislacji Ministra Energii, które będzie wskazywało ceny na jutro, ale przynajmniej nie powinno być radykalnych wielkich zmian.
3: No i same ceny są wyliczane przecież i te obniżki są możliwe dzięki temu, że stawka VAT uległa obniżeniu z 23% do zdecydowanie niższej wartości. O tym pod koniec ubiegłego tygodnia mówił szef rządu Donald Tusk.
11: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół. 1 września zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%.
3: Jednym słowem, na tym opiera się program CPN, który kosztuje budżet 495 milionów złotych. Tyle wyliczono na podstawie tych 2 tygodni obowiązywania tego programu. A ja dzisiaj, mówiąc tak po reportersku, spotkałem się, złapałem jednego kierowcę, który kompletnie nie przejmuje się cenami paliw.
12: Zwrócił pan uwagę na te ceny? Czy coś się zmieniło?
13: Niestety tankuję służbowym i nie zwracam uwagi na ceny.
3: I tego wielu osobom życzę, żeby nie musiały się przejmować cenami, chociaż to tankowanie służbowego to mimo wszystko nadal są koszty, no bo ktoś za to paliwo płaci, a przecież pieniądze mogłyby trafić gdzie indziej.
2: Ale szczęśliwi, którzy mają te karty od pracodawcy. Ceny paliw w dół. Czy kierowcy odczuwają rządową interwencję na rynku? Sprawdza Maciej Szefer. Maćku, bardzo dziękuję. Ja dodam, bo mamy najnowszy komunikat od ministra energii. Jutro ceny zostaną

0: zostają bez zmian. A to oznacza, że 95, tak jak kosztuje dziś, będzie kosztowała jutro 6,41, 7,37. Zapłacimy za diesla.
1: Sumę wydarzeń.
0: Program Sejf ponownie kością niezgody. Tym razem do sporu doszło podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Dofinansowanie na zbrojenie skrytykował w swoim sobotnim wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki. Jak mówił, to cytat, na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wpisane jest Bóg, honor, ojczyzna, a nie Sejf. Te słowa odnosiły się do hasła tegorocznych obchodów 15 sierpnia, które brzmiało Polska Sejf, bezpieczna Polska. I było to nawiązanie do unijnego programu, którego Polska jest największym beneficjentem. Oficjalne uroczystości to nie miejsce na wzajemne przytyki, tak mówił w naszym studiu Marcin Dzierżanowski z portalu XYZ.
2: No jeszcze kiedyś te właśnie święta główne, typu właśnie obchody Wojska Polskiego czy 11 listopada były takimi momentami, kiedy wydawało się, że tych podziałów nie ma. No dzisiaj już widzimy wyraźnie, że nawet takie święta wydawałoby się z okazji, które nas łączą, również są okazją do podziałów politycznych. I teraz oczywiście możemy mówić, że prezydent wygłosił takie dzielące przemówienie, ale też powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś to zaczęło się od Donalda Tuska i premiera Kosiniaka-Kamysza, którzy wymyślili, że będzie to się działo pod hasłem Sejf, więc wszystko jest okazją do podziałów. No, miejmy nadzieję jednak, że to podziały tylko takie werbalne, to znaczy rzeczywiście kłótnia w przemówieniach, no ale że w tych najważniejszych rzeczach prezydent i premier jednak mówią wspólnym głosem.
0: Komentował Marcin Dzierżanowski. Do sporów w temacie bezpieczeństwa w ogóle nie powinno dochodzić. To z kolei opinia profesor Danuty Plecki, politolożki z Uniwersytetu Gdańskiego.
3: Armia stała się zakładnikiem tych sporów politycznych, ale także my jako obywatele i nasze bezpieczeństwo militarne w tym wymiarze stało się zakładnikiem sporów politycznych. Nie powinno do tego dochodzić. Ja uważam osobiście i z tych analiz, które przeprowadziłam, program SAFE czy mechanizm SAFE pozwala nam na bardzo szybkie dozbrojenie polskiej armii, pozwala nam na zastosowanie najnowszych technologii dla naszego bezpieczeństwa militarnego. I z całym szacunkiem ani Bóg, ani honor, ani ojczyzna nie zastąpią pieniędzy. Oczywiście te wartości są bardzo ważne, natomiast są to wartości, a nie instrumenty dozbrajające polską armię. I mechanizm SAFE w ogóle nie powinien być uruchamiany jako hasło nośne w takim dniu, bo nam jest potrzebna jedność wokół bezpieczeństwa militarnego i szybkie dozbrojenie w nowoczesne technologie, czy nowoczesnymi technologiami, nowoczesnym uzbrojeniem polskiej armii.
0: Mówiła nam profesor Danuta Plecka. Polska, przypomnę, w ramach unijnych pożyczek na sfinansowanie programu SAFE otrzyma w sumie ponad 180 miliardów złotych.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ograniczenia skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej chce Donald Trump. Amerykański przywódca argumentuje, że operacje te są zbyt kosztowne i wysyłają wrogi sygnał do przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-una. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
4: Jednocześnie prezydent skrytykował Seul za odmowę przyłączenia się do amerykańskich działań na rzecz denuklearyzacji Iranu. We wpisie na platformie True Social Donald Trump zauważył, że choć na całkowite odwołanie manewrów jest już za późno, wyraził niezadowolenie z długoletnich ustaleń wojskowych łączących Waszyngton i Seul. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Donald Trump. Dodał on, że ćwiczenia te są tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywa Waszyngton. Ćwiczenia te dzisiaj się rozpoczynają i mają potrwać 11 dni. Decyzja Trumpa o ograniczeniu skali działań następuje również w ślad za nasileniem przez Pjongjang prób zbrojeniowych. W ostatnich tygodniach Korea Północna przeprowadziła 2 starty pocisków balistycznych w ciągu zaledwie 6 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł również, że Pjongjang wykorzystuje rosyjską inwazję na Ukrainę do testowania i udoskonalania swojego sprzętu wojskowego w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Rosjanie zwiększają liczbę pasów startowych dla nowych odrzutowych dronów. Superszybkie bezzałogowce to zmodyfikowane wersje dotychczasowych dronów. Te trudne do strącenia maszyny coraz częściej atakują tereny w głębi ukraińskiego terytorium. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Jak pisze brytyjski The Telegraph, na podstawie danych ze zdjęć satelitarnych można stwierdzić, że Rosjanie na swoich zachodnich rubieżach

0: Zwiększają liczbę baz i torów startowych dla dalekosiężnych bezzałogowców. Jak czytamy, łącznie wzdłuż granicy Rosji z Białorusią i Ukrainą odnotowano co najmniej 59 nowych torów startowych. Około 20 z nich ma zwiększoną długość, co świadczy o ich zdolności do wystrzeliwania najnowszych rosyjskich dronów odrzutowych. Rosyjskie drony Gerań 4 i Gerań 5 są zdolne osiągać prędkość kilkuset kilometrów na godzinę i dzięki temu omijać systemy obrony. Rosjanie coraz częściej używają tego typu maszyn do ataków w głąb ukraińskiego terytorium. Tymczasem ukraińskie władze przekazały, że w odpowiedzi na działania Rosjan rozpoczęto produkcję dronów przechwytujących z silnikami odrzutowymi i testowane są one już na polu boju. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To ostatni w tym roku wyjazd do Puźnik. Jeszcze w sierpniu naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wrócą na Wołyń w poszukiwaniu mogiły Polaków zamordowanych przez UPA. Właśnie w Puźnikach odbyła się pierwsza w historii ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej. Odnaleziono jednak tylko część pomordowanych. O planowanych pracach opowie Aneta Łuczkowska.
2: Z relacji świadków, ale też analizy materiału genetycznego od żyjących krewnych ofiar jasno wynika, że ziemia w Puźnikach kryje jeszcze jedną masową mogiłę. Jej poszukiwania są ekstremalnie trudne. Po dawnej polskiej wsi nie zostało prawie nic, mówi profesor Andrzej Osowski, który kieruje pracami.
3: Tam nie istnieje praktycznie biorąc nic. Poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników na cmentarzu, to nie zachowała się ani siatka dróg, ani obręby budynków.
2: Naukowcy zapowiadają, że szczątków Polaków będą szukać do skutku.
3: Za pierwszym razem, jak szukaliśmy tej pierwszej mogiły w roku 23, te prace trwały przez 4 miesiące, to było 5 wyjazdów. Tutaj będziemy prowadzić badania do skutku, aż tą mogiłę odnajdziemy.
2: Co gorsza, prace w Puźnikach możliwe są tylko wiosną i latem. Teren jest tak trudny, że jesienią i zimą w rejon dawnej wsi nie da się nawet dojechać. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Premier Francji może wystartować w wyścigu prezydenckim, tak twierdzą tamtejsze media. Kandydaturę szefa rządu ma wspierać urzędujący prezydent Emmanuel Macron. Taki scenariusz oznaczałby jednak kolejne niestabilne politycznie miesiące nad Sekwaną. Sytuację na miejscu obserwuje Stefan Folzer.
4: Według francuskich mediów Pałac Elizejski coraz poważniej rozważa kandydaturę Sébastiena Lecornu. Miałby dołączyć do rywalizacji z Edouardem Philippem i Gabrielem Attalem, byłymi premierami, obecnie przeciwnikami w obozie związanym z Emmanuelem Macronem. Obaj prowadzą już kampanię, choć do wyborów pozostało jeszcze 8 miesięcy. Tygodnik Le Point i Radio Europe podkreślają jednak, że to premier Lecornu ma obecnie najwyższe notowania w sondażach wśród centrowych wyborców. Sam premier zaprzecza medialnym doniesieniom, jednak według portalu Politico Macron i Lecornu przygotowują na jesień polityczną inicjatywę, a Le Monde informuje, że rozważany jest scenariusz upadku rządu podczas debaty nad budżetem. Jak twierdzi gazeta, mogłoby to otworzyć przed Le Cornu drogę do rozpoczęcia kampanii prezydenckiej. Jeśli taki scenariusz się spełni, Francję może czekać kolejna burzliwa politycznie jesień. W ubiegłym roku po wakacjach upadły dwa rządy, pogłębiając najpoważniejszy od lat kryzys polityczny oraz budżetowy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Polka bohaterką włoskiej prasy. Nasza rodaczka uratowała dwóch mężczyzn, którzy topili się w jeziorze Como. Jej czyn opisały lokalne media. Burmistrz osobiście podziękował jej za odwagę. Relacja Aleksandry Nietopiel.
5: Do zdarzenia doszło w środę 12 sierpnia w miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como. 22-letnia Alicja Klak, która przebywała tam turystycznie, bez wahania wskoczyła do wody, gdy zauważyła dwóch mężczyzn mających poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni. W oczekiwaniu na przybycie służb Polka zdołała przetransportować obu na brzeg. Jeden z uratowanych nadal jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Dwa dni później burmistrz Abbadia Lariana, Roberto Azzoni, spotkał się z Polką w urzędzie i wręczył jej podziękowanie za odwagę i szybką reakcję. Alicja Kluk jest instruktorką pływania. W 2022 roku była także finalistką konkursu Miss Polonia Nastolatek. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. Jeszcze przez kilka dni na nocnym niebie możemy obserwować Perseidy. W ubiegłym tygodniu w Polsce mogliśmy zobaczyć nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Ci, którzy nie mieli okazji obejrzeć spadających gwiazd, mają jeszcze szansę. Warunek jest jeden. Niebo nie może być zachmurzone, mówi Adam Hurcewicz z białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
6: Perseidy trwają od 17 lipca do 24 sierpnia. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Spadające gwiazdy, najpiękniejsze w całym roku, bo mamy lato, mamy ciepłe noce. Perseidy są takie białe, szybkie, jasne. Dużo jest takich bolidów, bardzo jasnych meteorów. No i są niespodzianki. Jakieś efekty dźwiękowe czasami się trafiają, ale bardzo rzadko.

0: więc pooglądajmy niebo.
1: Do oglądania Perseidów nie potrzebujemy profesjonalnego sprzętu. Najlepiej oglądać je gołym okiem i z dala od źródeł sztucznego, miejskiego światła. Najpierw uprzątnięcie pogorzeliska, a później próby odtworzenia tego, co strawił ogień. Takie są plany po pożarze skansenu w Sanoku, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Ogień strawił trzy budynki, w tym zabytkowy kościół z XVII wieku. Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Marcin Krowiak przyznaje, że straty są ogromne.
2: Będziemy myśleć o ewentualnej odbudowie, ale nie ukrywam, że Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku bez kościoła to nie jest muzeum. Będziemy też równocześnie szukać możliwości obiektu w terenie, jeżeli jakikolwiek się znajdzie, ewentualnej rekonstrukcji lub pozyskania obiektu, który mógłby zostać przeniesiony na teren muzeum.
1: W związku z pożarem skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się żadne planowane w tym miejscu wydarzenia i imprezy. W Warszawie trwa ostatnie pożegnanie aktorki, piosenkarki i scenarzystki Igi Cembrzyńskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym artystka spocznie na warszawskich powązkach wojskowych. Iga Cembrzyńska zmarła 30 lipca w wieku 87 lat. O dorobku artystki opowie Tomasz Zielenkiewicz.
3: Zagrała m.in. w Jowicie, Hydrozagadce, Dziewczętach z Nowolipek, Siekierezadzie, a także serialu Stawka większa niż życie. Grała w warszawskich teatrach, Powszechnym, Komedii i Ateneum. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Iga Cembrzyńska mówiła, że jest usatysfakcjonowana zawodowymi i życiowymi dokonaniami.
4: To moje życie, myślę, że ono ma ileś swoich kolorów i gdybym jeszcze raz się urodziła, to chyba bym chciała robić to samo.
3: Była utalentowaną piosenkarką. Wykonywana przez nią piosenka Intymny Świat otrzymała trzecią nagrodę w 1964 roku na Opolskim Festiwalu. Występowała w spektaklach Teatru Telewizji oraz słuchowiskach Teatru Polskiego Radia.
5: Dziękuję, dziękuję.
6: Do zobaczenia.
3: Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: A więcej o dorobku Igi Cembrzyńskiej piszemy na naszym portalu polskieradio24.pl.
7: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Szybko i pewnie Iga Świątek przeszła przez drugą rundę turnieju Cincinnati Open. W meczu z Emilianą Arango wygrała 6-3, 6-0. Polka zakończyła mecz w godzinę i 9 minut. Zwycięstwo Świątek i niedawny triumf w turnieju w Toronto umacnia jej pozycję jednej z głównych kandydatek do tytułu w Cincinnati. W kolejnej rundzie nasza tenisistka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari.
8: Maria jest bardzo doświadczoną zawodniczką i wymagającą rywalką. Spodziewam się trudnego spotkania.
1: Tak mówiła Iga Świątek. Tenisowy pojedynek Polki z Greczynką rozpocznie się koło 17. W trzeciej rundzie rozgrywek jest też Maja Chwalińska, która dziś zmierzy się z Dianą Schneider. Początek tego meczu o 18. Nieco później, bo o 18.30 na kortach będziemy mogli śledzić występ Magdaleny Fręch. Polka zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Trzymamy kciuki za wszystkie nasze zawodniczki. Z 8 medalami na koncie Polacy zakończyli lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W ostatnim dniu rywalizacji srebrny krążek zdobyła Klaudia Kaźmierska w biegu na 1500 metrów. Zmagania sportowców na miejscu obserwował Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia.
9: Zaczęło się od biegu maratońskiego w centrum miasta. Aleksandra Lisowska 4 lata temu w tej konkurencji w Monachium niespodziewanie wywalczyła złoto. Tym razem nie wytrzymała tempa rywalek, a to głównie przez uraz pośladka. Nie mogła przyspieszać, czując ból od połowy dystansu. Ostatecznie uplasowała się na 13 pozycji. Wieczorem rywalizacja przeniosła się na stadion. Kibice dopisali, choć wciąż można się było doszukać pustych krzesełek, ale większość z nich przyszła oklaskiwać Brytyjczyków i szwedzką gwiazdę tyczki Armanda Duplantisa. Polka Małgorzata Maślak-Glugla startująca w oszczepie nie poradziła sobie w finale, zajmując 8 miejsce z wynikiem 58 metrów 51 centymetrów. Ale to, co najciekawsze, nastąpiło dopiero później. Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska biegły na 1500 metrów. Kazimierska, która mieszka i trenuje w amerykańskim Eugene, spisała się znakomicie, przegrywając tylko z Brytyjką Hunter Bell i zdobywając srebro. Lizakowska na 9 pozycji. W żeńskiej sztafecie 4x400 metrów bez Natalii Bukowieckiej, która na rozgrzewce poczuła ból nogi. Polki zajęły 7 miejsce, a wśród mężczyzn na tym dystansie biało-czerwoni na 6 pozycji. Polacy kończą te mistrzostwa na 18 miejscu w klasyfikacji medalowej z 8 krążkami, ale bez ani jednego złota. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
1: Dodajmy, kolejne lekkoatletyczne mistrzostwa Europy za 2.

0: Lata. Ich gospodarzem będzie Polska, a konkretnie Chorzów. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
2: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Mm? Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
3: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
4: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Jestem ciekawy, jaka część naszych słuchaczy i słuchaczek była dziś na stacji paliw, a może ktoś przejeżdżał. Warto spojrzeć na pylony, bowiem różnice widać gołym okiem. CPN powrócił i właśnie na ten program spojrzymy wspólnie z analitykiem rynków finansowych już za chwilę. A teraz najważniejsze informacje w skrócie. No właśnie, wrócił rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. I tak, benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,41 zł za litr, benzyna 98 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił, że rząd nie będzie mógł przedłużyć programu, który potrwa do końca sierpnia, ponieważ prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rozwiązanie miało finansować CPN.
7: Na koniec wakacji podjęliśmy decyzję o tym, żeby ten program wprowadzić. Jak Państwo widzicie, ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Niestety trudno będzie ten program przedłużać.
6: Ale nie ma nic za darmo. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Ceny paliw byłyby jeszcze niższe i do końca roku, gdyby prezydent Karol Nawrocki nie stanął po stronie koncernów paliwowych. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Dzięki naszej decyzji paliwa są tańsze o ponad 10%, ale kosztować będzie to ponad 0,5 miliarda złotych, dodał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Ceny paliw znamy, to teraz wyceny na warszawskiej giełdzie. Na to warto spojrzeć dzisiaj. Niestety dzisiaj na czerwono spadają indeksy. Może nieznacznie, ale na przykład WIG20 jest poniżej tej psychologicznej bariery. 3999 punktów. O, i w tej chwili wskoczyło 4000, równiutkie. Ale to oznacza i tak spadek 0,79% w porównaniu z piątkowym zamknięciem giełdy. WIG traci 0,74%, MWIG40 0,74% również i SWIG 80 na czerwono 0,24%. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy 4,31. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,71. Frank szwajcarski 4,58 i funt brytyjski 5,04.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, ale także makler papierów wartościowych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Kiedy makler jedzie na stację paliw i widzi taką różnicę, to z pewnością widzi, że coś się dzieje. Tutaj decyzja czysto administracyjna, ale jak jest postrzegana przez rynki?
8: przez rynki ta decyzja.

0: jest postrzegana bardzo dobrze, podobnie jak przez nas, jak przez konsumentów, dlatego że całościowo staramy się ten efekt ocenić, no i wychodzi nam, że ta decyzja jest pozytywna, to znaczy ona wydaje się, że budżet państwa troszkę na początku mniej zarabia ze względu na to, że te opłaty z VAT-u są niższe. Na pewno Orlen i inni dostawcy paliw no nie kasują takich dużych zysków, jakby kasowali, gdyby tego CPN-u nie było. Natomiast całościowo konsument jest troszkę silniejszy. To po pierwsze, po drugie, no wolumen tych paliw, którym możemy kupić, jest też dosyć duży dzięki temu, bo te ceny paliwa o złotówkę niżej w stosunku do piątku, no to pozwalają tym, powiedzmy, kierowcom jakby więcej konsumować tego paliwa, więc całościowo efekt dla gospodarki jest lepszy, no i zagrożenie inflacją spada zdecydowanie.
1: Czy, jeśli dobrze rozumiem, chętniej tankujemy do pełna, bo jest taniej, państwo traci na podatku VAT, ale zyskuje na akcyzie, bo akcyza przecież została, a to też istotna część paliwa.
0: No nie traci na akcyzie, tak bym powiedział, natomiast na pewno ten efekt spadku potencjalnie inflacji jest bardzo ważny. No bo niższa inflacja, czy ewentualnie inflacja niewyższa, no to powoduje nadzieję na jakieś obniżki stóp, które gdzieś tam być może we wrześniu będą, być może nie, no ale z pakietem CPN jest na pewno Radzie Polityki Pieniężnej łatwiej decydować o obniżkach stóp, a gdyby te obniżki stóp były, nawet o 25 punktów bazowych, no to nam wszystkim będzie łatwiej, bo kredytobiorcom hipotecznym będzie taniej, a z kolei rząd będzie miał niższe koszty obsługi długu.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, jak mocno ten program CPN może wpływać na wypłaszczenie inflacji w tak krótkim okresie. Mówimy o połowie miesiąca, o dwóch tygodniach. Mamy pewne doświadczenia z programu CPN, który był prowadzony od końca marca do końca czerwca. Wielu analityków, ekonomistów zwracało uwagę na ograniczony, ale jednak efekt wypłaszczenia inflacji. Nie było tych pików, nie wypadliśmy z tej strefy dozwolonych wahań inflacji. Jak może być teraz i czym ta sytuacja na tym krótkim dystansie różni się od tych naszych doświadczeń sprzed kilku miesięcy?
0: No na pewno sytuacja jest z jednej strony podobna, z drugiej strony w lipcu, w czerwcu nie było inflacji żywności. Żywność spadała, teraz są sygnały o tym, że w sierpniu żywność trochę drożeje. No więc ten efekt tutaj takiego wypłaszczenia, wygładzenia tego efektu inflacyjnego po obniżce cen paliw będzie być może bardziej zauważalny niż wcześniej. Natomiast całościowo dla gospodarki moim zdaniem no to jest pozytywne zjawisko.
1: Podajemy co miesiąc informacje na przykład o sprzedaży detalicznej, czyli to jest takie sprawdzam, jakimi konsumentami jesteśmy, jak hojnie zostawiamy pieniądze w sklepach. Jak to może być w tym przypadku? Czy dostrzega pan pewną korelację między niższymi cenami paliw, a większą aktywnością konsumentów?
0: Nie ma takiego bardzo silnego przełożenia, natomiast na pewno jest tak, że my jesteśmy jako konsumenci bardzo ostrożni, bardzo konserwatywni, więc jeżeli paliwo drożeje, to myślę, że w naszych wydatkach wakacyjnych średni Polak przeciętnie gdzieś tam trochę oszczędza na tych wydatkach, czyli trochę mniej kupi tej rybki czy tych gofrów na plaży, natomiast ci, którzy wyjeżdżali na wakacje, czy tam dzisiaj tankowali, no to moim zdaniem będą mogli być troszeczkę mniej ostrożni, ale raczej zakładam, że tutaj wielkiego wpływu na sprzedaż detaliczną tego pakietu CPN nie będzie. To znaczy nie wierzę w jakieś istotne odbicie sprzedaży detalicznej z tego tytułu. Raczej zakładałbym, że my jako konsument jesteśmy zawsze konserwatywni, czyli wierzymy w to, że jak paliwo jest generalnie drogie i otacza nas takie otoczenie droższe, no to mniej konsumujemy po prostu, mniej wydajemy.
1: Panie prezesie, spójrzmy na szerszy kontekst rynkowy. Ropa WTI dzisiaj, w tej chwili nawet 82 dolary i 3 centy za baryłkę. Jeśli chodzi o ropę Brent, tutaj mamy prawie 90 dolarów. Wydaje się, patrząc na te ceny, że lepszego momentu na wprowadzenie takiej bonifikaty nie było. No chyba, że jestem w błędzie. Czego możemy się spodziewać po rynku ropy naftowej w najbliższym czasie?
0: Ropa naftowa generalnie widzimy, że podlega w tej chwili procesowi stabilizacji, w szczególności w porównaniu z ilością wydarzeń, które się dzieją. To znaczy na froncie wojny w Iranie tam się nic nie poprawia, wręcz można powiedzieć, że się pogarsza. Jest tak duży natłok jakby informacji negatywnych o scenariuszach, które tam mogą być,

0: o tym, że czy Ameryka będzie bombardować Iran, czy Iran będzie bombardował kraje arabskie, czy cieśnina Ormus będzie zamknięta ze względu na działania Iranu, czy na przykład na działania w tej chwili już Stanów Zjednoczonych, to właściwie chyba rynek w tej chwili nie jest w stanie jakby tych informacji właściwie przetrawić. Natomiast zauważyliśmy stabilizację na cenach ropy naftowej gdzieś tam w okolicach lekko powyżej 80 dolarów na tej ropie WTI, to jest 82, 81 w zależności od wahań. Natomiast ta stabilizacja cen ropy na razie nie spowodowała stabilizacji marsz rafineryjnych, które no w tej chwili stały się kluczowe dla kształtowania właśnie cen paliwa na stacjach benzynowych u nas w Europie czy w Stanach Zjednoczonych.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my próbujemy za wszelką cenę znaleźć korelację między ceną ropy naftowej, czyli surowca, a tym, co widzimy na pylonach. Spoglądamy też na kurs dolara, bo przecież za dolary kupujemy czarne złoto, natomiast tutaj kluczowe wydają się marże rafineryjne, czyli ten aspekt, który przez lata był, umówmy się, pomijany w takich analizach przełożenia cen ropy na gotowe paliwa.
0: Tak, historycznie marże rafineryjne były zawsze bardzo niskie. Widać, że z punktu widzenia gdzieś tam ekonomicznego, rafinacja ropy naftowej, czyli jej przerób na paliwo, nie był oceniany przez rynek też wskaźnikowo jako rzecz skomplikowaną. Tych rafinerii było bardzo dużo, nawet ta podaż tej działalności rafineryjnej, no można powiedzieć, że była bardzo duża i to powodowało no w pewnym stopniu nawet kryzys, jeżeli chodzi o tą produkcję paliw. Było to stosunkowo łatwe. Natomiast no, te działania wojenne zaskoczyły nas o tyle, że no mamy dwa fronty w tej chwili. Mamy front wojny na Ukrainie w Rosji i mamy front wojny właśnie w krajach Zatoki Perskiej. Rafinerie arabskie, kuwejckie, katarskie, czyli z Zatoki Perskiej, zostały zniszczone przez bombardowania irańskie i tutaj odbudowa tych mocy produkcyjnych potrwa bardzo długo. Jednocześnie Ukraina dronami atakuje rafinerie rosyjskie. Tych rafinerii kilkanaście już zostało zniszczonych. Rosja stała się po raz chyba pierwszy w historii, w moim przekonaniu, co jest w ogóle bardzo zaskakujące, importerem ropy naftowej z Kazachstanu, z Indii, z różnych innych krajów. Przepraszam, nie ropy naftowej, tylko paliwa. Więc, więc tutaj po prostu to paliwo, można powiedzieć, stało się no, na wagę złota. Także te marże rafineryjne są wysokie, ale też wydaje mi się, że to nie powinno bardzo długo trwać.
1: Brzmi to jak czarny scenariusz, bo skoro zwrócił pan uwagę, że też odbudowa tych mocy rafineryjnych może trochę potrwać, to w takim razie zasadne wydaje się pytanie, czy na droższe paliwa jesteśmy skazani w dłuższej perspektywie czasu. Czy do tych poziomów cen bez CPN-u powinniśmy się przyzwyczaić?
0: Wygląda na to, że tak. To znaczy zawsze wyższe ceny paliwa, wyższe marże rafineryjne powodują, że pojawiają się gdzieś tam producenci, którzy no na przykład mieli gdzieś tam swoją produkcję rafineryjną zawieszoną czy gdzieś tam uśpioną. No i oni przy wyższych kosztach, przy wyższych marżach są w stanie wrócić na rynek ze swoją produkcją, więc na pewno kilka gdzieś tam rafinerii, kilka procent czy kilkanaście procent gdzieś tam rafinacji tej ropy naftowej jest do odtworzenia bez budowy nowych instalacji i to dosyć szybko, natomiast całość produkcji nie wróci szybko i wydaje mi się, że no w ramach zbliżającej się zimy będziemy musieli się powoli przyzwyczajać do wyższych marsz rafineryjnych.
1: Nie jest to z pewnością dobra informacja. Pytanie o rynki teraz i spójrzmy na to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie i połączmy to z tym, co dzieje się w gospodarce. Widzieliśmy bardzo wyraźnie w ostatnim czasie, że tych dobrych wiadomości nam nie brakowało. No choćby w ubiegłym tygodniu bardzo dobry, optymistyczny odczyt PKB za drugi kwartał 2026 roku. Widzieliśmy też wzrosty na giełdzie. Dzisiaj już te nastroje są trochę gorsze. WIG20 w tej chwili znowu poniżej 4000 punktów. Jak pan odczytuje? To jest chwilowe zawahanie, to jest chęć realizacji zysków, to jest zupełnie normalna sytuacja po takich wzrostach, czy być może obserwujemy początek jakiegoś nowego trendu?
0: Na pewno to nie jest początek nowego trendu. Na razie w ogóle nie można w tej chwili nawet tego zakładać. Nawet się z panem redaktorem jakby nie zgadzam, że nastroje są gorsze, bo... Mhm.

0: no jesteśmy w fazie tak naprawdę kilka dni po kolejnym pobiciu gdzieś tam rekordu na naszej giełdzie, także...
1: Czyli te spadki o niczym nie świadczą dzisiaj.
0: Te spadki kompletnie o niczym nie świadczą, no bo trzeba patrzeć na cały zespół tych czynników. WIG jest troszkę niżej, czy WIG 20 niż kilka dni temu, jak był rekord. Ropa się stabilizuje, ceny paliwa, no te, które widzimy na stacjach benzynowych, spadły. Ale trzeba zwrócić uwagę na umocnienie złotego i to dość takie istotne, bo powolutku złoty zbliża się do dolara, do ceny 3,70, a euro jest na 4,30 i też atakuje tą cenę, więc całościowo obraz, który mamy z rynków finansowych, uwzględniając giełdę, nazwałbym wyjątkowo optymistycznym, a na giełdzie po prostu mamy gdzieś tam lekką korektę, delikatne takie przykucnięcie tych nastrojów z ultraoptymistycznych na jakieś takie bardziej racjonalne, tak bym to nazwał.
1: Delikatne przykucnięcie, bardzo ładne, zapiszę sobie. Natomiast jeżeli chodzi o złotego, sam pan zauważył, tutaj o przykucnięciu mowy nie ma, bo faktycznie obserwujemy, że po tych takich kilku tygodniach słabszej pozycji naszej waluty, akurat na wakacje musiało to przypaść, teraz widzimy no, pewien renesans złotego. Tutaj faktycznie możemy upatrywać, że powrócimy do poziomów znanych chociażby z maja czy kwietnia, czy jednak no, to jeszcze daleka droga?
0: Nie mamy na to odpowiedzi. Wydawało się, że ta droga jest daleka, ale w związku z tym, że było kilka danych gospodarczych z USA słabszych, no to powoli rynki gdzieś tam czekają na posiedzenie amerykańskiego banku centralnego, czyli amerykańskiego Fedu i sprawdzenie, czy będzie dalej retoryka taka w kierunku podwyżek stóp procentowych, czy może bardziej gołębia związana z tym, że tych podwyżek nie będzie, gdyby się potwierdziło, że te słabsze dane gospodarcze w Ameryce nie spowodują uatrakcyjnienia dolara właśnie poprzez podwyżki stóp procentowych, no to złoty by się umacniał i wtedy szanse na powrót do tych takich naprawdę niskich notowań walut z początku, czy tam gdzieś tam z przełomu pierwszego i drugiego kwartału, ta szansa by mocno wzrosła na to.
1: Renesans przeżywa nie tylko złoty w sierpniu, ale także złoto. Tutaj różnica jest wyraźna. Miesiąc zaczynaliśmy na poziomach zbliżonych do 4000 dolarów za uncję. Wtedy to było mniej więcej tam 4050. Teraz mamy prawie 4400 dolarów za uncję. Różnica kolosalna, jeśli chodzi o złoto. Z czego wynika ta zmiana, którą obserwujemy no, po takim, powiedzmy sobie, słabszym okresie dla tego surowca, który możemy mierzyć, powiedzmy sobie, w ostatnich 8 tygodniach?
0: Ta zmiana wynika z kilku czynników. O pierwszym czynniku powiedziałem przed chwilą, czyli osłabianie się generalnie dolara.
1: Ale to nie wszystko.
0: Tak jest, do pozostałych walut. To od razu powoduje uatrakcyjnienie jakby innych aktywów, w tym trochę złota. Tu bym wspomniał, panie redaktorze, o całym tym kompleksie metali szlachetnych, złoto, srebro, platyna, bo przez ostatnie 2 tygodnie złoto i platyna wzrosły 10%, natomiast srebro wzrosło 20%. I to drugi efekt związany jakby z tymi metalami szlachetnymi, z odbiciem, no to zainicjowane jest to osłabieniem dolara. Drugi efekt jest taki, że napływy inwestorów, czy to w Europie, czy w Azji, do ETF-ów, czyli do funduszy inwestycyjnych, które naśladują ceny złota, bardzo wzrosły. Z tego co pamiętam, to w Europie to było gdzieś tam 3 miliardy euro w ubiegłym tygodniu. W Azji też te napływy były bardzo duże i to były największe napływy do tych funduszy inwestujących jakby w te metale szlachetne od kilku ładnych miesięcy. Także no, nastroje się poprawiły. Takim żargonem giełdowym powiedziałbym, że złoto, srebro było po prostu bardzo wyprzedane w pewnym momencie. Te spadki były już dosyć takie nieracjonalne. No i jak się pojawił popyt i impuls w postaci osłabionego dolara, no to wtedy te kruszce zaczęły rosnąć. Wydaje mi się, że tak zwana geopolityka całościowo, w tym takie chaotyczne właśnie zachowanie Ameryki, no to powoduje jakby wzrost znowu zaufania do, czy tam spadek zaufania właśnie do Ameryki, do dolara, powoduje wzrost zainteresowania metalami szlachetnymi, bo ta geopolityka jest bardzo ważna. Kiedy widzimy prezydenta amerykańskiego wahającego się, zmieniającego zdanie co 2-3 dni, co zrobi z tym Iranem, no to jakby mniej inwestorzy całościowo cenią sobie gdzieś tam dolara czy amerykańskie obligacje, wolą wtedy zainwestować w coś, co nie podlega właśnie nastrojom żadnego przywódcy, a no złoto nie.

0: Nie ma emitenta. Złoto jest kruszcem gdzieś tam, który zachowuje się bez względu na kaprysy jednego czy drugiego prezydenta. Wydaje mi się, że tutaj akurat w stosunku do tego złota, czy do srebra, no to to moje zdanie jest troszeczkę bardziej takie wyrobione, trochę bardziej optymistyczne niż w stosunku właśnie do tego, co będzie się działo z ropą naftową, czy co będzie się działo ze złotem. Widać po prostu w tej chwili no tak światełko w tunelu i raczej kształtowanie się znowu trendu wzrostowego na tych dwóch metalach, na srebrze i na złocie.
1: Ktoś by mógł powiedzieć, nie inwestuję ani w złoto, ani w srebro, ani w platynę, więc to mnie nie dotyczy. I jednak błąd, bo chociażby ceny elektroniki bardzo mocno zależą od tego, jak wyceniane są właśnie te kruszce, więc to jest też ciekawe zjawisko, jak mocno rzeczy, które z pozoru nas nie interesują, wpływają na nasze portfele.
0: Tak, ale nawet nie inwestując mocno, wydaje mi się, że z punktu widzenia tak zwanej dywersyfikacji portfela, czyli urozmaicenia swoich inwestycji, kilka procent portfela warto mieć zainwestowane właśnie w złoto, czy srebro, czy właśnie w ten kompleks metali szlachetnych. Najlepiej właśnie poprzez ETF-y, czy fundusze inwestycyjne, bo wtedy nie ma kosztów przechowywania.
1: Zdecydowanie tak. I na koniec wątek, który bardzo mnie interesuje i myślę naszych słuchaczy. Mamy dobre informacje z polskiej gospodarki. To już, o tym już wspomnieliśmy. Mamy również dobre wyniki na warszawskiej giełdzie i to, co dzisiaj widzimy, to jest to przykucnięcie, a nie nic złego, szanowni państwo, o czym mówiliśmy. Jak Warszawa jest dzisiaj postrzegana przez rynki światowe? Bo mam wrażenie, patrząc chociażby na popularne media społecznościowe, że jest na Polskę pewna moda, są rolki, nie brakuje zachwytów nad naszym krajem. Czy podobne nastroje są, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, bo kilka dobrych nagłówków w prasie międzynarodowej moglibyśmy znaleźć i przytoczyć.
0: Tak, ja też mam wrażenie, ja nawet to badam, że ta moda, która występuje w mediach społecznościowych, nie jest sztucznie napompowana. To znaczy, ja naprawdę staram się to weryfikować, czy to nam jako Polakom, jako kibicom tej polskiej gospodarki się wydaje, że jest w tej chwili istotny wzrost zainteresowania Polską, czy to jest potwierdzone faktami i w moim przekonaniu jest to potwierdzone faktami, to znaczy inwestorzy obserwujący Polskę i jakby oceniający tutaj atrakcyjność naszej gospodarki całościowo, też przez kontekst swoich wizyt gdzieś tam turystycznych w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, a nawet w mniejszych miastach typu Bydgoszcz, zauważają ten no, istotny skok cywilizacyjny, rozwój polskiej gospodarki wszędzie właściwie i kładą na to pieniądze, czyli idą za tym inwestycje portfelowe w polskie aktywa, czyli czy w polskie akcje, czy w polskie obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe. Najbardziej jest to widoczne na rynku polskich akcji, które należą do, można powiedzieć, takich najsilniejszych w Europie i na świecie. Oczywiście my nie możemy rywalizować tutaj z tymi takimi rynkami jak na przykład Korea, gdzie tam ten element sztucznej inteligencji jest bardzo wysoki i te stopy zwrotu są najwyższe, natomiast w tych rynkach takich, które jakbyśmy odcięli te ekstremalne zjawiska, to naprawdę Polska bryluje i polskie akcje są wyróżniające i generalnie te wzrosty giełdowe w tym roku są spowodowane pieniędzmi zagranicznymi z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej, z Londynu, czy na przykład z Norwegii, z największego banku, Norges Bank, który inwestuje w Polsce masowo, a także są też pieniądze azjatyckie, co widać też na giełdzie w raportach giełdowych. Także to zainteresowanie jest bardzo duże. Nawet mogę powiedzieć, panie redaktorze, no bo rozmawialiśmy przed audycją o tym tak zwanym sezonie ogórkowym, to liczby tego nie potwierdzają. Intuicyjnie powinien wystąpić sezon ogórkowy, czyli mniejsza ilość inwestorów, którzy są w pracy, którzy są gdzieś tam aktywni, powinna teoretycznie spowodować no też spadek aktywności na giełdzie, ale jakby liczby tego nie potwierdzają. Wręcz powiedziałbym, że obroty na giełdzie w lipcu tego roku są rekordowe. Wzrost obrotów w stosunku do ubiegłego lipca to jest na poziomie gdzieś tam 40 kilka procent.
1: Sporo. Aż.
0: No i tak jak sprawdzałem, to lipiec był jednym z najaktywniejszych w ogóle miesięcy w historii polskiej giełdy przez te 30 kilka lat. Także ten obecny lipiec, myślę, że to wynika i z atrakcyjności polskiej giełdy i z obfitości różnych wydarzeń też.

0: geopolitycznych, które uruchamiają po prostu zlecenia maklerskie.
1: Czyli jeśli mieliśmy do czynienia z bardzo mocnym lipcem i wszystko na to wskazuje, sierpień również nie będzie gorszy, to czy możemy liczyć na to zjawisko takiego wrześniowego powrotu na parkiet? Często bywało tak, że rzeczywiście przychodził wrzesień, kończyły się wakacje i widzieliśmy w liczbach, w obrotach taki masowy powrót inwestorów na warszawski parkiet. Czy spodziewa się pan takiego zjawiska, czy jednak... Te wakacje były tak pracowite dla inwestorów, że po prostu ten poziom zostanie zachowany.
0: Te wakacje są pracowite, więc skokowego wzrostu obrotów właśnie w związku z powrotami z wakacji się nie spodziewam. Natomiast na pewno wchodzą i coraz bardziej będą wchodzić do naszej świadomości nowe regulacje związane z tym pakietem OKI, czyli z osobistymi kontami inwestycyjnymi, no, które charakteryzują się ogromnymi benefitami podatkowymi dla naszych obywateli. W związku z tym ja uważam, że jeżeli będzie jakiś przekaz w mediach rosnący w tym roku jeszcze, no to te obroty mogą wzrosnąć. Natomiast na pewno trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, bo tutaj też z mojej wypowiedzi wynika dosyć duży optymizm. Chciałbym dodać jednak to, że te miesiące typu wrzesień, październik bywają miesiącami korekcyjnymi na całym świecie z reguły. I trzeba się na to też nastawić, że takie niespodzianki negatywne też mogą nas spotkać właśnie mimo siły gospodarki, mimo stabilności tych różnych odczytów gospodarczych. Na korektę należy gdzieś tam jakiś margines zakładać, ale raczej tutaj bym powiedział z perspektywy inwestora indywidualnego, wydaje mi się, że gdyby jakaś korekta była, no to warto tą korektę potraktować jako taki moment rozważenia, czy czasem na przykład właśnie gdzieś tam nie stać się uczestnikiem rynku kapitałowego wtedy.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby wejść na giełdę, spróbować swoich sił albo powrócić na parkiet po dłuższej nieobecności, to ten moment korekcyjny może być faktycznie najlepszym momentem i jeśli się mamy spodziewać takiego momentu, to będzie to wrzesień, październik?
0: Trudno powiedzieć, ale statystycznie jesień jest na pewno najgorsza na giełdzie, czyli jesień zawsze poprzedza ten raj Świętego Mikołaja, potem efekt stycznia, w związku z tym te korekty często się zdarzają. Krachy giełdowe też zdarzały się bardzo często we wrześniu, w październiku. Mówię tutaj o krachach giełdowych na Wall Street. A to ma zawsze bardzo duży wpływ na pozostałe rynki, więc na pewno początek jesieni jest do obserwacji, tym bardziej, że no, ten początek jesieni jest poprzedzony, można powiedzieć, historyczną hossą w Polsce, bo ona jest bardzo, bardzo silna, no i korekty dawno nie było, korekta by się przydała, aczkolwiek ze względu na siłę gospodarki radziłbym tą korektę wziąć w trakcie tej korekty, gdzieś tam rozważyć scenariusz właśnie powrotu na giełdę, czy gdzieś tam zbliżenia się w jakiś sposób do swojego biura maklerskiego i zajęcia jakiegoś stanowiska, bo te pakiety podatkowe wynikające właśnie, czy tam benefity podatkowe wynikające z OKI, one będą promować inwestycje giełdowe na pewno w następnych latach.
1: Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI oraz makler, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję.
1: A ja tylko przypomnę, że kolejne wydanie magazynu Saldo popołudniowe o godzinie 17:32. Wtedy również powiemy, jak zamknęła się giełda w Warszawie. A na razie czerwono, tylko tak jak powiedział nasz gość, to raczej nie zmiana trendu, nie jakaś korekta, ale takie przykucnięcie giełdy. Jak wyraźne przykucnięcie na ulicy Książęcej wystąpi dzisiaj, o tym o 17:32. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego

0: kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa ocena stanu poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Część osób jeszcze dziś wróci do kraju. Ukrywał się przez 17 lat, ale polskie służby i tak go namierzyły. Gangster z Lubelszczyzny odpowie za brutalne rozboje. Niemcy zachwyceni cenami benzyny w Polsce. Na stacjach przy granicy są spore kolejki. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Co najmniej 20 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci wieczorem do kraju. Lekarze zakwalifikowali do transportu na pokładzie rządowego Boeinga większość polskich pacjentów przebywających w dwóch szpitalach na Węgrzech. Ranni z dwóch innych placówek wciąż czekają na decyzję. Najnowsze informacje zbiera na miejscu Michał Makowski.
2: Pacjenci zakwalifikowani do dzisiejszego transportu przylecą do kraju w pozycji siedzącej z międzylądowaniem w Rzeszowie. Ostateczna lista pasażerów pozwoli przygotować miejsca w podkarpackich szpitalach. Pacjenci, którzy na razie zostaną na Węgrzech, będą sukcesywnie przywożeni do kraju, m.in. wojskową kasą i samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: One są dostosowane, żeby przewozić osoby w pozycji leżącej i wymagające też opieki,
2: powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Tymczasem policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Służby kwalifikują jego zachowanie jako zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar.
1: W wypadku zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych. Na dniach Inspektorat Transportu Drogowego przeprowadzi kompleksową kontrolę firmy, do której należał autobus. Przypomnę, sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Krośnie. O 14.30 zaplanowano konferencję śledczych. Przez 17 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Służby dopadły go w Wielkiej Brytanii. 53-latek był od lat ścigany za brutalne rozboje z użyciem broni w Lublinie i województwie lubelskim. Był poszukiwany dwoma europejskimi nakazami aresztowania i listami gończymi. Od 2009 roku skutecznie ukrywał się przed organami ścigania. Ale policjanci z Lublina i Komendy Głównej nie odpuszczali. Namierzyli go i zatrzymali w Wielkiej Brytanii. Niebawem 53-latek stanie przed sądem. Polscy strażacy, którzy pomagają w Hiszpanii, zostali przekierowani. Do tej pory stacjonowali w środkowej części kraju, teraz są w Aragonii, gdzie płoną lasy. Wczoraj doszło tam do tragedii, relacjonuje obecny na miejscu Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży.
4: Podczas działań gaśniczych w tym rejonie zginął żołnierz hiszpańskiej specjalnej jednostki wojskowej UME, która uczestniczyła w działaniach związanych właśnie z gaszeniem pożarów lasów w Aragonii. Taką informację przedstawiono na odprawie polskim strażakom, więc to pokazuje, jak trudne i niebezpieczne są obecnie prowadzone działania w tym terenie.
1: Polscy strażacy pomagają w miejscowości Huesca Jaca. W sumie w Hiszpanii przebywa 35 naszych mundurowych. Wrócił program CPN, wróciła turystyka paliwowa. Na przygranicznych stacjach benzynowych pojawiły się kolejki do dystrybutorów. Julia Nowicka z Radia Szczecin rozmawiała z naszymi zachodnimi sąsiadami tankującymi w Lubiszynie.
5: Tu oczywiście jest taniej. U nas kosztuje to 2,20 euro, 2,30 euro. To oczywiście za dużo, biorąc pod uwagę, że połowę ceny paliwa to podatki. To moim zdaniem gigantyczne oszustwo. Chodzimy do pracy, żeby stać nas było na paliwo, a musimy tankować, żeby dojechać do pracy. Niemcy płacą obecnie 2,12 euro za paliwo, a będzie jeszcze drożej. To jest już nieopłacalne, to niszczy Niemcy. Nie mamy dobrego kanclerza. Obalić rząd.
1: Słyszymy od wyraźnie poirytowanych Niemców.

0: światła. W Polsce maksymalna cena 95 to 6 zł 41 groszy, 7,37 płacimy za diesla. Jutro ceny zostaną na takim samym poziomie, tak zdecydował minister energii. Upał powodem manifestacji przed Koloseum w Rzymie. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych protestowali przeciwko warunkom pracy podczas wysokich temperatur. Wiele osób pracuje na zewnątrz, gdy termometry pokazują rekordowe wartości. Tak mówi Lorenzo, przedstawiciel związkowy.
1: Jesteśmy jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie, do którego każdego dnia przybywają dziesiątki tysięcy turystów. W takich warunkach ekstremalne upały naprawdę wpływają na pracę i bezpieczeństwo pracowników. Dlatego konieczne jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz ich ochrony. Obecnie stosowane środki są niewystarczające.
0: Włoski rząd zapewnił pracownikom Koloseum dodatkową wodę, maszynę do lodu, a także zacienioną altankę. Protestujący twierdzą, że to nie wystarczy. Zwracają uwagę na potrzebę reorganizacji pracy podczas upałów i zatrudnienie dodatkowych osób.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: IMGW ostrzega przed burzami. Dziś zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w centrum i na południu Polski. Alert drugiego, wyższego stopnia obowiązuje w Opolskiem, na Śląsku i w Małopolsce. Temperatura bardzo zróżnicowana. Od 20 stopni na Pomorzu do 30 na Podkarpaciu. W centrum 25.
2: Klimat.
0: W związku z burzami i ulewami na rzekach Mazowsza, Ziemi Łódzkiej, Małopolski, Śląska i Wielkopolski możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wody, ostrzega przed tym IMGW. Jakość powietrza nie sprawia kłopotów, w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 45% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. System działa stabilnie, ale między 18 a 19 warto ograniczyć zużycie prądu.
2: Klimat. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: O reklamie. Autopromocja.
12: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: A mamy poniedziałek, 17 dzień sierpnia, już 8 minut.

0: W zasadzie 9 po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie. Rafał Wardzyński, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
1: Stan dnia.
0: Około 20 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci wieczorem.

0: bo z jednej strony mamy jasne oświadczenie prezydenta Króla Nawrockiego, który jakby no podkreśla taką podmiotową rolę Polski w kategoriach właśnie, że to Polska będzie, to w Polsce będziemy decydować o kwestiach bezpieczeństwa od początku jakby do końca. W kontekście odbieram to jako pewien taki przytyczek w kierunku właśnie, że być może te pieniądze z Unii Europejskiej w formie kredytu, one są w jakiś tam sposób uwarunkowane, co nie będzie mogło do końca tej w pełni podmiotowości Polski w jakichś sytuacjach nadzwyczajnych zabezpieczać. A z drugiej strony no, mamy akcent premiera Donalda Tuska i zresztą też wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy no, jednoznacznie mówią, że ten kredyt na bezpieczeństwo po prostu wzmacnia Polskę, tak? Wzmacnia polską armię, wzmacnia polski przemysł obronny. W związku z tym tutaj kładą jakby ten nacisk. Także wydaje się, że rzeczywiście tutaj to tym bardziej było takie spektakularnie te mogliśmy obserwować, opinia publiczna mogła obserwować te różnice, że pamiętamy, że nawet transmisja w mediach była taka, że z jednej równocześnie była defilada w Warszawie, wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Było jednocześnie, można powiedzieć, parada morska w Gdyni, wystąpienie premiera Donalda Tuska, no i później jeszcze wystąpienie wicepremiera, ministra obrony w Warszawie, który niejako występował po prezydencie, niejako się odnosił.
1: No do, musiał, bo prezydent Karol Nawrocki też użył bardzo mocnego stwierdzenia Bóg, honor, ojczyzna, a nie MSA.
0: Dokładnie. W związku z tym bardziej jakby można na oczach, na naszych oczach, na oczach widzów, słuchaczy, no było widać te różnice, których się nie da ukryć.
1: No i teraz pytanie, czy jednak nie powinno być tak, że właśnie podczas święta Wojska Polskiego, w takim szczególnym dniu, kiedy jesteśmy przede wszystkim skupieni na naszej armii, naszych żołnierzach, na tym, jak są wyposażeni, na tym, w którym kierunku zmierza Polska, jeżeli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa, przede wszystkim tego akcentu odstraszającego, no bo o nim mówimy. Nie powinno być tak, że w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, no jednak jest takie, wydaje mi się, oczekiwanie od najważniejszych polityków, przede wszystkim wspólnego komunikatu o bezpieczeństwie, zamiast kolejnej odsłony jednak tej politycznej konfrontacji. Czy nie tego powinniśmy oczekiwać?
0: Powinniśmy tego oczekiwać, natomiast ja w tych wystąpieniach jednak tutaj chcę znaleźć rzeczy, które łączyły polityków i moim zdaniem na nich można budować takie też pozytywne przesłanie. To znaczy z jednej strony była deklaracja wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który jakby podkreślał, że większość tych w zasadzie wszystkie kontrakty zbrojeniowe, które były podpisane przez poprzedników, czyli przez rząd Zjednoczonej Prawicy, są kontynuowane. To z jednej strony, czyli tutaj można mówić o ciągłości kontynuacji. I to jest bardzo dobry efekt. A z drugiej strony na to prezydent Karol Nawrocki powiedział, że on deklaruje, że niezależnie od zmiany politycznej, która ma nastąpić, czy nie nastąpi w 2027 roku, no wiemy, w przyszłym roku są wybory, on też będzie gwarantem kontynuacji tych projektów, które dzisiaj są rozpoczynane. W związku z tym wydaje mi się, że to jest taki element, na którym ja bym tutaj widział jakby taki element, taki pozytywny, to znaczy z jednej strony kontynuacja tych programów PiS-u, a z drugiej strony jednak prezydent w tym krytycznym jego podejściu do programu SAFE jasno zadeklarował, że on będzie za tym, żeby kontynuować programy, które są dzisiaj podpisane, czyli mówiąc wprost, no to są programy też finansowane przez SAFE. Także to jest ważny moim zdaniem element, na który chciałem zwrócić uwagę.
1: No ale właśnie rzeczywiście prezydent Nawrocki zadeklarował, że jako zwierzchnik sił zbrojnych będzie pilnował realizacji kontraktów rozpoczętych przez poprzedni rząd, ale jednocześnie zapewnił, że będzie dbał też o projekty obecnej ekipy. No i czy można to rzeczywiście odczytywać jako zapowiedź współpracy prezydenta z rządem w kwestii tej konkretnej, czyli obronności, czy bardziej jako taką zapowiedź, taką obietnicę wręcz płynącą ze strony prezydenta, że ja was będę tutaj pilnował. Mówię was, zwracając się do rządu premiera Donalda Tuska.
0: Znaczy, wydaje się, że w sytuacjach takich, które mieliśmy już w Polsce do czynienia, przypominam atak rosyjskich dronów na Polskę, czy kwestie, prawda, rakiet rosyjskich, które na nasz teren wlatywały, eksplodowały, no były różne też napięcia, ataki hybrydowe ze strony rosyjskiej. Tutaj ta współpraca między ośrodkiem prezydenckim a rządowym przebiegła bardzo dobrze.

0: I to zarówno dwie strony to podkreślały. No przypomnę, że w sytuacjach takich, nazwijmy to, nadzwyczajnych, tutaj ta komunikacja była bardzo dobra, wspólne zdanie, wspólne stanowisko i tutaj nie, myślę, że Polacy tego oczekują i z tym mieliśmy do czynienia. Natomiast oczywiście wchodzi ten element polityczny i tutaj rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, no ja myślę, że tutaj będziemy mieć ze strony prezydenta dwie jakby równoległe polityki. To znaczy z jednej strony właśnie ta bieżąca współpraca i moim zdaniem ona się będzie bardzo dobrze układała. Ja nie widzę tutaj jakby zagrożeń. Natomiast oczywiście będzie ten element polityczny tej pewnej presji, kontroli, jak to prezydent powiedział, nad tym, co rząd, zwłaszcza w programie SAFE, będzie robił. Także no, to moim zdaniem jest nieuniknione. Natomiast jednak mimo wszystko, mimo tego, że mogliśmy rzeczywiście odnieść wrażenie, że te akcenty są inaczej rozkładane, ja tutaj widzę jednak ten fundamentalny element łączący i kwestię jednak bezpieczeństwa w kategoriach takich racji stanu, w sytuacji rzeczywiście realnego zagrożenia, zarówno ośrodek prezydencki, jak i rządowy, jak do tej pory dobrze ze sobą współdziałały i myślę, że tak będzie nadal.
1: Zostajemy przy postaci prezydenta Karola Nawrockiego, ale spojrzymy też za tą sprawą szerzej na prawicę w Polsce i to, jak ta prawica może w najbliższym, może dalszym również czasie wyglądać. Pojawił się dość ciekawy sondaż United Surveys by Ibris dla wirtualnej Polski. W nim większość ankietowanych, ponad 50%, dokładnie 54,4%, uznała, że Karol Nawrocki posiada umiejętności niezbędne do objęcia przywództwa nad całą polską prawicą. A jak pan doktor widzi rolę Karola Nawrockiego w tym momencie, no i nie wiem, za kilka lat na przykład?
0: Rzeczywiście w sytuacji, kiedy po pierwsze mamy do czynienia z bardzo dużymi zmianami na scenie politycznej, zarówno po stronie dzisiaj rządzącej, jak i po stronie opozycyjnej. W kategoriach dzisiaj opozycji no mamy do czynienia jednak z następującą fragmentaryzacją tej prawej strony sceny politycznej. Jednak rozłam w Prawie i Sprawiedliwości ten element jakby pogłębia. Mamy dwie konfederacje, mamy prawda, Prawo i Sprawiedliwość. Mamy środowisko tworzące się Mateusza Morawieckiego i charakterystyczne. Wszystkie te środowiska odwołują się w sposób bardzo pozytywny do prezydenta Karola Nawrockiego, bo wiemy, że wyborcy tych czterech środowisk politycznych, jak badania opinii publicznej to wielokrotnie potwierdzały, głosowali w drugiej turze wyborów na Karola Nawrockiego. W związku z tym wydaje się, że prezydent wyrasta w sposób naturalny do roli lidera tej strony prawicowej. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że no, prezydent Karol Nawrocki jest prezydentem Polski. W związku z tym z jednej strony oczywiście jest prezydentem dzięki takiemu, a nie innemu programowi, dzięki temu, że tacy, a nie inni wyborcy na niego głosowali. Natomiast oczywiście reprezentuje całą jakby Polskę. W związku z tym wydaje mi się, że sposób naturalny wyrasta, jest liderem tej dzisiaj prawicy w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że on będzie się uchylał od takiego zaangażowania w takie partyjne jakby wewnątrzprawicowe rozgrywki.
1: A chciałem zapytać, że jeżeli cała scena prawicowa patrzy jednak na Karola Nawrockiego jako takiego, no nie wiem czy lidera, ale jakiś taki wzór na pewno osoby do współpracy szeroko pojętej, to może właśnie jest możliwe na przykład wspólna lista pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Ja nie mówię tutaj o Senacie, tylko konkretnie o Sejmie w wyborach parlamentarnych.
0: Wydaje mi się, że co do Sejmu, ja uważam, że taka lista nie powstanie. To znaczy są bardzo duże różnice też i polityczne, programowe, ale też personalne. Wydaje mi się, że trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością zawarła jedną listę do Sejmu. Wyobrażam sobie natomiast, że może powstać blok pod patronatem prezydenta do Senatu. To są inne wybory, wybory większościowe. Można moim zdaniem te 100 okręgów jednomandatowych tak obsadzić, że między te środowiska szeroko pojętych obozu patriotycznego, niepodległościowego, prawicowego, jak się to często określa, takiego podziału dokonać tych mandatów i tych ludzi z tych różnych środowisk tam jako kandydatów wystawić i taką rolę być może prezydent Karol Nawrocki jako patron takiej takiego porozumienia by wziął na siebie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że prezydentowi w sposób naturalny bardzo zależy, żeby mieć dobre relacje z Senatem, bo Karol Nawrocki niejednokrotnie mówił, że on chce korzystać bardzo z prawa, chce ogłaszać referenda, to znaczy on chce zadawać Polakom podstawowe pytania w jego zdaniem bardzo ważnych kwestiach.

0: widzimy teraz, próbował z polityką klimatyczną dwukrotnie. No Senat,
1: się nie udało.
0: Tak, Senat to zablokował, bo pamiętajmy też, że to Senat wyraża zgodę. W związku z tym prezydent, jakby chcąc kontynuować tą swoją, nazwijmy to, politykę referendalną, myślę, że będzie zainteresowany, żeby ten przyszły Senat był bardziej mu przychylny. W związku z tym to w sposób naturalny widzę rolę jako patrona do Senatu. Natomiast jeśli chodzi o Sejm, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Lista do Sejmu nie powstanie. Natomiast oczywiście prezydent będzie miał, jeśli mówimy o większości w Sejmie, do odegrania fundamentalną rolę i ma klucz tutaj do rozstrzygnięcia oczywiście wynikający z zapisów Konstytucji. To znaczy w momencie, gdyby po przyszłych wyborach powstała teoretycznie większość prawicowa w Sejmie, pamiętajmy, że kandydata na premiera nominuje prezydent. W związku z tym on będzie na pewno w sposób naturalny konsultował wtedy z ugrupowaniami prawicowymi, jak ten rząd przyszły, czy premier, jakby miał wyglądać. I tutaj myślę, że rola prezydenta jako takiego zwornika tego układu prawicowego będzie większa. Także można powiedzieć w skrócie, Senat wyobrażam sobie jako patrona, Sejm myślę, że to będzie, to jest bardzo trudne i chyba to się nie uda. Natomiast oczywiście po wyborach, w momencie desygnowania i tworzenia rządu, jeśli prawica będzie miała w przyszłym parlamencie większość.
1: No jeżeli chodzi o Sejm, no to może taka wspólna lista PiS-u z Konfederacją, no bo z Konfederacją Korony Polskiej to odpada, przynajmniej PiS o tym zapewnia. Z drugiej strony ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, no przy tym podziale teraz nagłe połączenie też by było dość dziwne, no ale do wyborów jeszcze trochę, więc wiele może rzeczy się wydarzyć. Natomiast sondaże też poparcia dla partii politycznych pokazują taką ciekawą rzecz, że prawicowe formacje raczej nie będą mogły stworzyć koalicji rządzącej w 2027 roku bez właśnie Korony Polskiej, Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. No to wtedy może jednak ktoś w Prawie i Sprawiedliwości zdanie zmieni, jak pan sądzi?
0: Wydaje mi się, że wyborcy Korony, znaczy Grzegorza Brauna, oni będą wywierali bardzo dużą presję i też inni wyborcy innych ugrupowań prawicowych, bo to są wyborcy, którzy są krytyczni wobec rządu Donalda Tuska. W związku z tym będzie duża presja ze strony wyborców tych wszystkich czterech czy trzech list, żeby jednak ten rząd powstał. I wydaje mi się, że oczywiście z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj wypowiedzi Grzegorza Brauna, no, między innymi tak bardziej, najbardziej taka, ja bym określił, kontrowersyjna, skandaliczna wręcz wypowiedź dotycząca obozu w Auschwitz, prawda, i że nie było komór gazowych, no wchodzenie w różne też wątki antysemickie, które się pojawiają. Z punktu widzenia wiemy, że prezes Kaczyński jednoznacznie jakby wyklucza tutaj taką ścisłą współpracę. Natomiast wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy to po wyborach będzie ta większość, teoretycznie będzie większość, która będzie w stanie utworzyć rząd, wydaje mi się, że wtedy też prezydent będzie odegrał szczególną rolę. Ja wtedy sobie wyobrażam, że może dojść do jakichś kwestii programowych, że może dojść do na przykład wypracowania wspólnej platformy takiej politycznej, ideowej też i też w ocenie różnych faktów historycznych. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że Grzegorz Braun w taki czy inny sposób wycofa się w taki, prawda, przyjmując takie, a nie inne, no, oświadczenie dotyczące na przykład polityki historycznej państwa, tej wspólnej nowej koalicji. Także to jest wszystko do... Oczywiście to jest, będzie trudne, bo to nie są proste sprawy, natomiast wydaje mi się, że w kategoriach politycznych, no, wiemy, że prezes Kaczyński ma traumę związaną z trudną koalicją, z Samoobroną, z Ligą Polskich Rodzin. W związku z tym wydaje mi się, że Kaczyński dzisiaj niejako tak na wyrost różne rzeczy sygnalizuje, bo on po prostu wie, jak trudna była później to koalicja, bo musiał tą koalicję wtedy, uznał, że musi ją robić. Tam było wiele różnych sprzecznych stanowisk.
1: To może naturalnym koalicjantem będzie właśnie Mateusz Morawiecki.
0: Tak, i tutaj mi się wydaje, że jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, ja bym postawił dzisiaj taką tezę, że kluczowe będzie te pół roku, które od dzisiaj mamy. To znaczy, jeśli za pół roku Mateusz Morawiecki, jego ugrupowanie będzie poniżej 5% i to będzie w zasadzie ta cała tendencja, to wydaje mi się, że będzie bardzo duża presja ze strony zarówno PiS-u, jak i środowiska Mateusza Morawieckiego do jednak utworzenia wspólnej listy, do nazwijmy to pewnego powrotu Morawieckiego do PiS-u.
1: Ja do zjednoczenia prawicy.
0: Tak, ja bym to określał tak zwanym małym zjazdem zjednoczeniowym, no bo to cała prawica się nie zjednoczy, no ale powiedzmy dojdzie do połączenia środowiska Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim.
1: No dobrze, ale jeżeli sondaże albo wynik wyborów parlamentarnych wskazywałby na to, że bez Mateusza Morawieckiego ani PiS, ani na przykład Koalicja Obywatelska nie może stworzyć rządu, że jest to ugrupowanie jednej i drugiej stronie potrzebne, to ku komu bardziej według pana Mateusz Morawiecki może się skłaniać? No bo możliwości koalicyjne w tym momencie wydaje się, że ma dość szeroko otwarte.

0: Tak, to znaczy, że ja mi się wydaje, że zresztą z niektórych badań już dzisiaj to wynika, że nazwijmy to środowisko Mateusza Morawieckiego, jeśli wejdzie, będzie samodzielnie startowało, jeśli wejdzie do Sejmu, uzyska stosunkowo dobry wynik, no, powyżej 6-8%. Wydaje się, że bez tej grupy w parlamencie nie uda się stworzyć rządu ani Koalicji Obywatelskiej, ani prawicy. Wydaje mi się, że dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, żeby Morawiecki negocjował z Donaldem Tuskiem, bo jest krytykiem Donalda Tuska, natomiast w Koalicji Obywatelskiej też mogą różne następować jakby powyborcze też wstrząsy, tak jak zawsze jest po wyborach. Sądzę, że wtedy Mateusz Morawiecki, myślę, że on o tym marzy, będzie politykiem, od którego będzie zależał wybór ten polityczny, czy Polska pójdzie bardziej w prawo, czy bardziej w lewo, czy w stronę bardziej, nazwijmy to, liberalną. No i oczywiście na pewno będzie postawił duże warunki polityczne, mając ten nazwijmy to, grupę, która będzie zdecydowała, w którą stronę pójdzie Polska i jaka zostanie zawarta koalicja. Także dzisiaj to oczywiście trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że bardziej dzisiaj bym oceniał, że bardziej by poszedł w stronę prawą, ale naprawdę polityka i scenariusze polityczne jeszcze przez ten rok będą nas tutaj niejednokrotnie, myślę, zaskakiwać.
1: I to dość ciekawa sytuacja polityczna zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla Koalicji Obywatelskiej. Ja powiedziałem ciekawa, no pewnie z perspektywy obserwatorów dla tych ugrupowań, dla przywódców tych ugrupowań myślę, że dość niewygodna, ale to temat też na zupełnie inne spotkanie. Doktor Andrzej Janusz, politolog Instytut Józefa Piłsudskiego, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za poświęcony czas i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę dobrego dnia. Państwa zachęcam do pozostania z nami już za moment. Serwis informacyjny.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie przeprowadzi kompleksową kontrolę firmy, której autobus uległ wypadkowi na Węgrzech. Pełniący obowiązki wiceszefa ITD Marek Konkolewski mówił w TVP Info, że kontrola odbędzie się na polecenie ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.
4: Będziemy dokładnie sprawdzać całą dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia takiej firmy, a także tachografy 6 autobusów, które mają ważną licencję. No w tej chwili myślę, że Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie będzie rozmawiać z prokuraturą, która wszczęła śledztwo w sprawie tej katastrofy, bo dwa organy kontrolne nie mogą dokonywać kontroli w tym samym czasie.
3: W wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Według najnowszych informacji dziś wieczorem do Polski wróci około 30 polskich obywateli, przekazał obecny na Węgrzech wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Na stacjach benzynowych spory ruch, bo paliwo jest tańsze. Od północy obowiązuje program CPN. Rząd obniżył VAT z 23 do 8% na paliwo. Ponadto ustalane są maksymalne ceny, które mogą obowiązywać na stacjach. Kierowcy korzystają, bo ceny spadły nawet o złotówkę na litrze. Jednocześnie narzekają, że program będzie obowiązywał tylko do końca sierpnia.
5: Z punktu widzenia kierowcy to zawsze jest dobrze, kiedy jest taniej, no, tylko kwestia jest tego, żeby podtrzymać tego typu tendencje i żeby te ceny faktycznie utrzymywały się możliwie jak najdłużej, nie tylko w okresie wakacyjnym. Skoro się dało teraz, to znaczy, że to jest możliwe.
6: Oczywiście jest to jak najbardziej na plus, natomiast uważam, że 2 tygodnie pod koniec wakacji to jest zdecydowanie kropla w morzu potrzeb i myślę, że powinno się to odbyć wcześniej i na pewno powinno być dłużej.
7: Dobrze, że rząd cokolwiek zrobił w tym kierunku, tylko szkoda, że tylko do końca wakacji.
3: Jutro ceny paliw bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Benzyna 98 7,20, a litr diesla 7,37. Na koniec dużo większe pieniądze, 50 milionów euro. Tyle wygrał mieszkaniec Turyngii w niemieckim Lotto. Od końca marca w Niemczech nikt nie trafił szóstki razem z tak zwaną superliczbą, co było najdłuższą taką serią w historii gry. Wygraną przyniosło dopiero losowanie przeprowadzone w sobotę. A zgodnie z niemieckimi przepisami jackpot w grze 6 z 49 nie może przekroczyć 50 milionów euro. A ponieważ przez wiele tygodni nie było zwycięzcy, łączna pula pieniędzy wzrosła do ponad 120 milionów euro, a to oznacza, że również kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty, czyli 50 milionów euro. I to pierwsza taka sytuacja w ponad 70-letniej historii niemieckiego Lotto.

0: Ja potwierdzam to, co Ola przed momentem mówiła na temat programu CPN. Dzisiaj kolejki na stacjach benzynowych zauważalne, ale i obniżka zauważalna, bo przed weekendem jeszcze 7,44 tankowałem za litr 95, a dzisiaj 6,28. Więc jest to zdecydowana różnica. Przed nami teraz kolejne tematy w Polskim Radiu 24. Mamy 33 minuty po godzinie 13.
1: Stan dnia.
0: 12 osób zginęło, 10 jest w stanie bardzo ciężkim, a 37 odniosło lekkie obrażenia w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pasażerowie, głównie z Podkarpacia, wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Jak w tej sytuacji wygląda akcja ratunkowa i pomoc poszkodowanym? Od pierwszych minut na miejscu wypadku, aż po wsparcie psychologiczne. Z tym pytaniem zwracamy się teraz do naszego reportera Mateusza Czmiela. Mateuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego aspektu ratunkowego. Powiedz, co jest najtrudniejsze dla służb, które docierają na miejsce takiego wypadku?
2: Najtrudniejszy jest ten początek akcji. Ratownicy muszą w krótkim czasie ocenić skalę zdarzenia, opanować chaos i zorganizować współpracę między służbami, powiedział mi Kacper Mazurkiewicz, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki i biegły sądowy.
3: Największym wyzwaniem jest po prostu samo zdarzenie, dlatego że na szczęście takie zdarzenia zdarzają się niezwykle rzadko, a jednocześnie przez to, że zdarzają się niezwykle rzadko, mamy też najmniejsze doświadczenie w takich zdarzeniach. Oczywiście można ćwiczyć i my ćwiczymy się, szkolimy, ale nigdy nie będzie to odzwierciedleniem prawdziwej akcji. Wydaje mi się, że najtrudniejsze w tym wszystkim będzie ten początek, czyli wtedy, kiedy panuje największy chaos i trzeba tak zbudować całą tą akcję ratunkową we współpracy z innymi jednostkami ratunkowymi, ze strażą pożarną, z policją, żeby udzielić tej pomocy jak najlepiej. I ten pierwszy moment, te pierwsze chwile, minuty, a czasami nawet być może i jakaś pierwsza godzina, no będą najtrudniejsze, dlatego że trzeba zgrać się, nie mając jeszcze sił i środków, które będą w stanie pomóc. Czyli musimy pracować w 2, 4, 6, 8, 10 rąk, gdzie mamy tej pracy dla kilkuset rąk prawdopodobnie.
2: I największe zadanie ma ten pierwszy zespół ratownictwa medycznego, który rozpoczyna też triaż, czyli segregację poszkodowanych.
3: To wtedy generalnie od tych, którzy potrzebują najbardziej tej pomocy, tak w takim najpilniejszym trybie, oni są kierowani w pierwszej kolejności do szpitalnych oddziałów ratunkowych, do centrum urazowych. W drugiej kolejności mamy drugą kategorię, którzy mogą chwilę poczekać dłużej niż ci, którzy są w tym pierwszym kodzie pilności. I później mamy jeszcze takie osoby, które też będą wymagały pomocy medycznej, ale ta pomoc będzie odroczona. Jeżeli sytuacja jest bardzo poważna i tych problemów jest bardzo dużo, no to wówczas jest też możliwość postawienia takich polowych punktów medycznych, gdzie no w trakcie przetransportowania tych pacjentów z miejsca zdarzenia do szpitali tej pomocy udziela się właśnie też w tych punktach.
2: I po zabezpieczeniu obrażeń ważne jest również szybkie wsparcie psychologiczne. Im wcześniej zostanie udzielone, tym większa szansa na poradzenie sobie z tą traumą, mówi psycholog i pedagog dr Aneta Pereświec-Sołtan.
4: To jest najbardziej odpowiedni moment. To jest interwencja kryzysowa. Teraz właśnie dobrze się jest tym zaopiekować. Im wcześniej się tym zajmiemy, tym jest większa szansa, że lepiej sobie z tym poradzimy, że łatwiej będzie nam przejść, czy to przez to traumatyczne doświadczenie, czy też przez żałobę, bo warto mieć też świadomość, że nie tylko osoby, które wzięły udział bezpośrednio w tym wypadku, ale właśnie rodziny również są współodpowiedzialne. Odczuwaniu, również współprzeżywają i one też doświadczyły zagrożenia życia i zdrowia najbliższych osób, więc to, co zostało nadwyrężone najmocniej, to jest poczucie bezpieczeństwa.
2: Szczególnej uwagi wymagają tutaj przede wszystkim dzieci. One nie powinny być odsuwane od informacji o tej tragedii. Trzeba z nimi rozmawiać w sposób dostosowany do ich wieku, ale przede wszystkim mówić prawdę.
4: Dzieci inaczej przeżywają tego rodzaju doświadczenia niż dorośli. Mogą zachowywać się agresywnie, mogą mieć odczucia somatyczne, może boleć brzuch, mogą nie spać w nocy, ale koniecznie istotne jest to, by rozmawiać z dziećmi, oczywiście używając słów na ich poziomie, ale też nie okłamywać, mówić dzieciom prawdę, że coś trudnego się wydarzyło, że lekarze dbają o to, żeby było, że robią co mogą i będziemy się wszyscy starali pomagać. No jeśli dziecko doświadcza utraty rodzica, to również trzeba uczciwie mu o tym powiedzieć i to w taki sposób, by to było dla niego zrozumiałe. Natomiast nie w sposób

0: metaforyczny, że ktoś zasnął, odszedł, bo dziecko może czekać.
1: A czekanie nie pozwoli dziecku wejść w stan rozstawania się, żałoby i przeżywania tej straty. Dlatego niezwykle ważne jest, by dzieci w tym czasie też nie były same.
2: A też to bardzo ważne informacje, za które dziękuję. Zebrał je dla Państwa Mateusz Czmiel, nasz reporter. Mateuszu, dziękuję Ci raz jeszcze. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: A do tego tematu w Polskim Radiu 24 jeszcze wrócimy niejednokrotnie, szerzej na pewno o 14.33 i 15.33. Ja zapraszam Państwa, żeby pozostać razem z nami. A teraz kolejny temat dotyczący naszego bezpieczeństwa, ale tego w internecie, tego w sieci. Wrócimy do tematu wycieku danych 19 milionów Polaków.
3: Komentarz.
2: Na nasze zaproszenie przejął pan Dominik Rozdziałowski, Obserwatorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
2: Już kilka dobrych dni minęło od tego wycieku danych 19 milionów Polaków. Ponad 2 terabajty danych, jeżeli chodzi o wielkość. No ale biorąc pod uwagę ten czas, że już kilka dni minęło, czy my możemy jako użytkownicy czuć się bezpiecznie?
4: No przede wszystkim to my jako użytkownicy powinniśmy wzmóc czujność. W żadnym wypadku nie powinniśmy się czuć bezpiecznie.
2: Dlaczego ta wzmożona czujność jest wskazana nawet w takiej sytuacji, kiedy w teorii mija kilka dni od wycieku takich danych, a my możemy mieć wrażenie, no nic złego chyba się jednak nie stało?
4: Słuchajcie, drodzy państwo, to nie wygląda tak, że dzień po wycieku te dane od razu będą wykorzystane przeciwko nam czy przeciwko państwu. Będą wykorzystane za jakiś czas. One mogą być za tydzień, dwa, miesiąc, pół roku, nawet rok czy dwa. Pamiętajmy, że to są dane archiwalne. Na chwilę obecną przynajmniej taką mamy informację. Natomiast tam zawierają dane dla nas aktualne, czyli nasze numery PESEL, nasze dane osobowe. Więc no, ja bym wzmógł tą czujność na bardzo długi okres czasu, przynajmniej kilka miesięcy.
2: Ja bym w zasadzie powiedział, że taka zasada ograniczonego zaufania w internecie, w korzystaniu z, nie wiem, skrzynki pocztowej, z przeglądaniu stron różnego rodzaju, nie wiem, korzystania z telefonu czy smartfona, kiedy dostajemy powiadomienie, SMS-a z jakimś linkiem, żeby gdzieś wejść, że taka, czy telefon, nie wiem, na przykład z banku znowu, od drugiej strony też patrząc na takie sytuacje i takie próby oszustw, że zawsze ta zasada ograniczonego zaufania powinna nam towarzyszyć w korzystaniu z dobrodziejstw tych nowoczesnych technologii.
4: Oczywiście, panie redaktorze, podstawowa zasada w internecie to jest zasada tego ograniczonego zaufania i tak naprawdę takiej ludzkiej ostrożności. Pamiętajmy, że w sieci bardzo łatwo kłamać, bardzo łatwo podszywać się pod osoby, wykorzystywać różnego typu triki, żeby wprowadzić nas w błąd, a one wszystkie tak na celu mają uzyskanie środków przez przestępców, środków finansowych oczywiście. I to jest ich główny cel. Te dane też nie wypłynęły w innym celu. Albo będziemy ofiarami ataków, albo będziemy ofiarami szantażu, czy osoby ważne w naszym kraju będą ofiarami szantażu. No, przestępcy działają tylko po to, żeby zarobić na tych danych albo coś uzyskać. To jest bardzo ważna zasada.
2: Ale minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokajał, mówiąc, że na razie przynajmniej nie ma informacji, żeby te dane znalazły się w tak zwanym darknecie, żeby ktoś wystawił je na przykład na sprzedaż.
4: A ja bym się jeszcze bardziej niepokoił w związku z tym, nie byłbym tak spokojny, bo jeżeli dane nie znalazły się w darknecie, nie zostały wystawione na sprzedaż, to znaczy, że te dane zostały, panie redaktorze, w konkretnym, dokładnym celu pozyskane. Czyli sprawcy wiedzieli, czego chcą, atakowali to, czego chcą i uzyskali to, co chcą. I co gorsze, nie chcą, nie uzyskali tego tylko dla pieniędzy, tylko dla jakiegoś ważniejszego celu. No tu bym jeszcze bardziej się niepokoił.
2: A jak takie dane w takim razie mogą zostać wykorzystane? No bo mamy na pewno w głowie ten numer PESEL, ale to też była informacja o danych medycznych, leki wystawiane, recepty, tego typu informacje, które tam się znalazły, które mogły wyciec. W takim razie komu one mogą w teorii przynajmniej posłużyć?
4: Jeżeli to podejdziemy do tego, że to nie jest atak na dane, które mogą zostać zmonetyzowane, tylko tak jak pan redaktor mówi, to są dane, które medyczne na przykład, no to słuchajcie, drodzy państwo, jeżeli ktokolwiek pozyska dane najważniejszych osób w państwie, ich rodzin, bliskich, ale też współpracowników, których można nakłonić do różnego typu zachowań, no to dla służb wywiadów informacja o tym, że ważny polityk, biznesmen albo jego rodzina jest ciężko chora, czy zażywa określone leki, czy potrzebuje określonej kuracji, która w jego dowolnym państwie, w danym państwie jest dostępna, a tutaj może być ciężka, no to jest podstawowe źródło do podejścia dla służb. No jest to taki sygnał, od którego służby zaczynają, że tak powiem, podejście pod

0: ofiarę czy pod cel. No więc jeżeli mówimy tu o tym niefinansowej części, no to jest bardzo ważna informacja dla wywiadów wszelkiego rodzaju, wszelkich krajów tak naprawdę.
1: To teraz pytanie, co każdy z nas może zrobić, jeżeli podejrzewa, że nasze dane, że dane mogły zostać wykradzione właśnie z tej bazy, że mogły stać się ofiarą właśnie tego działania przestępczego. No bo słyszeliśmy z ust ministra cyfryzacji to nawołanie do tego, żeby chociażby zastrzec sobie PESEL, ale czy to wystarczy? No i jeszcze jakie możliwości w tej kwestii zabezpieczenia się po takim wycieku mamy?
0: Jasne. Panie redaktorze, jedną podstawową rzeczą to jest właśnie zabezpieczenie numeru PESEL. To wszyscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa apelują o to. Druga to jest ustawienie sobie alertów informacyjnych w BIK-u, bo te alerty pozwolą nam mieć rękę nad tym, czy ktoś sprawdza nasze dane. Kolejna rzecz to jest to, co pan redaktor świetnie wskazał. To jest ta czujność.
1: Ja jeszcze wejdę na chwilkę. Słowo BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jeżeli się nie mylę, jeżeli rozwijamy.
0: One są darmowe, te alerty, więc żeby tu nie było żadnej informacji, to one są darmowe, te alerty, więc to konto można spokojnie założyć i skorzystać z tego. Ta czujność, o której mówił pan redaktor, to jest najważniejsza z tych wszystkich rzeczy. No i ostatnia rzecz. Pomyślmy, jak dawno temu, a właściwie dwie ostatnie rzeczy, jak dawno temu aktualizowaliśmy swój sprzęt i jak dawno temu zmienialiśmy podstawowe hasła poczty do poczty elektronicznej, do bankowości elektronicznej. To jest takie kilka złotych rad na teraz.
1: No ale to a propos tych haseł, bo wie pan jak to bywa, że mamy tyle na głowie i tyle różnego rodzaju kont założonych, że zmieniać później hasła do tego wszystkiego to trochę się odechciewa i ja poniekąd też jestem takim przykładem. Był zresztą jakiś czas temu taki dość spory wyciek różnego rodzaju haseł, informacji. No i ja sobie sprawdziłem, że rzeczywiście gdzieś te hasła mogły się pojawić, no to stwierdziłem, że zmieniam. No ale tak zmieniałem, prawie pół dnia z tym zeszło, żeby sobie o to gdzieś poprzypominać te hasła w niektórych miejscach, później wykombinować nowe hasło i tak dalej, więc to trochę zajmuje i jest mało, bym powiedział, wygodne. To w takiej sytuacji co zrobić? Nie wiem, skorzystać na przykład z generatorów haseł, czy to jest bezpieczne rozwiązanie?
0: Świetnym rozwiązaniem rzeczywiście są menadżery haseł. Drugim rozwiązaniem znakomitym jest dwuskładnikowe uwierzytelnianie, czyli skorzystanie na przykład z MFA, tak popularnie mówionego, od czy to Google'a, Microsoftu, czy jakiegokolwiek innego rozwiązania. To są darmowe rozwiązania, które spinając ze swoim kontem będziemy bardzo łatwo mieli dodatkowe zabezpieczenie w naszej poczcie czy w naszych usługach różnego typu. Czyli to będzie aplikacja, w której będziemy musieli potwierdzić nasze logowania. Aplikacja w telefonie, naprawdę używam jednej z takich aplikacji, bardzo fajne, wygodne rozwiązanie i naprawdę pozwalające nam przejąć, że tak powiem, mieć kontrolę nad naszymi logowaniami.
1: Jest jeszcze taka strona i to też było zapowiadane ze strony rządu, że tam te informacje o wycieku się znajdą, to znaczy bezpiecznedane.gov.pl. Tam można sprawdzić, czy nasze dane właśnie gdzieś w jakichś bazach, które wyciekły się znalazły, czy nie. Tutaj informacja, którą możemy teraz na tej stronie internetowej przeczytać, jest taka, że dane z wycieku w firmie MyDoctor nie trafiły jeszcze do bazy serwisu, zostaną udostępnione w serwisie niezwłocznie po ich przekazaniu przez podmioty dotknięte cyberatakiem i o fakcie zasilenia danymi poinformujemy w osobnym komunikacie. To na razie przynajmniej można na tej stronie skorzystać, ale czy to jest też dobre rozwiązanie właśnie, żeby było takie jedno miejsce, gdzie my możemy sprawdzić, czy nasze dane gdzieś wyciekły, czy znalazły się w niepowołanych rękach?
0: Panie redaktorze, to nie jest jedno miejsce. Pamiętajmy, że są też strony prowadzone przez różnego typu organizacje non-profit. Jedną chyba z najpopularniejszych stron czy serwisów, które pozwala na sprawdzenie, czy nasze dane były w wyciekach z ostatnich lat, nie w jednym wycieku, nie w dwóch, tylko w wielu wyciekach różnych, to jest strona ihavepeople.net, którą możecie Państwo też wykorzystać. Jeśli wpiszecie w Google, nie będzie żadnego problemu, czy w jakąkolwiek wyszukiwarkę pokaże ona się ona. I tam możecie też sprawdzić, czy wasze dane, maile, numery telefonów były w wyciekach z ostatnich lat.
1: A gdyby mógł pan powtórzyć ten adres jeszcze raz?
0: ihavepeople.net. Tak się dokładnie nazywa ta strona.
1: Okej, dobrze, czyli mamy tutaj kolejne źródło takich dodatkowych informacji, no ale załóżmy, że sprawdzamy, czy nasze dane wyciekły, czy na bezpiecznedane.gov.pl, czy w innym miejscu. Okazuje się, że nie ma takiej informacji. Czy jako użytkownicy możemy czuć się bezpiecznie, odetchnąć z ulgą?
0: Nie, bo pamiętajcie Państwo, że to

0: Nie jest tak, że byliście tylko wasze dane były tylko w jednym wycieku. Nie, te dane były w różnych miejscach w internecie. Pamiętajmy, że podajemy maila, numer telefonu w różnych miejscach i w różnych systemach i wbrew powszechnej opinii dość często wychodzi do różnego typu wycieków na całym świecie. W związku z tym nie bądźmy pewni siebie. Jeżeli nawet mamy dobre hasło, unikalne hasło, i tak ustawmy dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Jeżeli nawet pilnujemy się bardzo, to co pan redaktor powiedział, ograniczone zaufanie i sprawdzanie wszystkiego kilka razy w internecie jest jeszcze ważniejsze niż w życiu codziennym.
1: A po co tak naprawdę przestępcom nasze dane? No mówiliśmy tutaj o wykorzystaniu na przykład, kiedy służby chcą coś wiedzieć, nie wiem, o jakimś biznesmenie, polityku i tak dalej, i tak dalej. No ale po co jeszcze? Bo na co dzień te dane, mam wrażenie, nasze dane, które zamieszczamy w internecie, czy na portalach społecznościowych, czy właśnie na pocztach, z których korzystamy, czy w innych miejscach, stały się w zasadzie bardzo pożądaną walutą.
0: Tak, przede wszystkim monetyzacja. Pamiętajmy, że przestępcy robią to dla pieniędzy. To nie jest tak, że przestępcy atakują serwisy, pozyskują te dane tylko, żeby się pokazać. Wręcz przeciwnie. Nasze dane typu numery PESEL, dane osobowe, dane rachunków bankowych, często bez haseł, pozwalają też ukierunkować ataki na nas. To, co pan redaktor też powiedział, że to może być telefon z banku, telefon z jakiejś organizacji zaufania publicznego. W trakcie połączenia z nami, na naszym telefonie rzeczywiście wyświetli się nasz bank, z którym mamy konto. Dlaczego? No bo przestępcy pozyskali już numer rachunku bankowego, więc łatwo sprawdzą, w którym banku mamy. Jeżeli ten bank do nas dzwoni, będzie przestępca wiedział, jaki mamy numer PESEL, adres mailowy, numer telefonu, czy inne dane i będzie tak ukierunkowywał rozmowę, żeby przekonać nas, że rzeczywiście to jest nasz bank.
1: Wie pan, doszliśmy do takiego momentu, mam wrażenie, że trudno już zaufać komukolwiek w tym internecie. Ja mówię na swoim przykładzie, bo też w pewnym momencie miałem do czynienia poniekąd z takim oszustwem właśnie bankowym, wyłudzeniem kredytu po prostu. Natomiast po takich sytuacjach, kiedy człowiek dostaje telefon, nie wiem, nawet od operatora sieci komórkowej z informacją, że jest tam nowa umowa, a niech pan powie, jak się nazywa. No i ja nagle tak czerwona lampka, ja mówię, to nie wie pan, do kogo dzwoni i zaraz się rozłączam, bo nie wiem, czy to rzeczywiście jakiś operator sieci komórkowej, czy może znowu jakiś przestępca i wpadamy w taką spiralę już totalnej nieufności czasami.
0: A dlaczego, panie redaktorze? Ja wręcz przeciwnie, mi się wydaje, że to jest spirala naszego doświadczenia życiowego i tej sumy takich zdarzeń, które nas spotykają. I wręcz przeciwnie, to co pan redaktor powiedział, to jest podstawowa zasada w przypadku ataków telefonicznych na nas. Jeśli dzwoni do nas nasz bank, nawet jeśli się wyświetli na ekranie telefonu, że to jest nasz bank, czy jakakolwiek inna instytucja, rozłączmy się i oddzwońmy na ten numer, bo on często jest naprawdę numerem banku. Sprawcy wykorzystują luki technologiczne powstałego przed wielu laty sposobu pracy systemów telekomunikacyjnych, internetowych i bankowych, łączą to z socjotechniką. I dlatego tylko, jeśli do państwa dzwoni wasz bank i nie macie zaufania, albo najlepiej, żebyście nie mieli zaufania, że to jest on, rozłączcie się i zadzwońcie na numer z internetu, albo nawet na ten sam numer i spytajcie. Kiedy oddzwaniacie na ten numer, dodzwonicie się już do prawdziwego banku, nie dodzwonicie się do oszustów. No to jest luka technologiczna, ale sprawcy znają to doskonale i wykorzystują. Więc rozłączcie się i zadzwońcie na prawdziwy numer banku. Powiedzcie, co się stało. Nawet jeśli to będzie prawdziwa oferta, prawdziwy kontakt z banku, to słuchajcie, bank się nie obrazi. Żadna firma się na was nie obrazi. Na pewno dokończą rozmowę z wami i nie będą z tym mieli żadnego problemu. Jeśli to byli przestępcy, to każda instytucja, myślę, że i bank, i telekomy będą chciały o tym wiedzieć.
1: To kolejna tutaj rzecz, która się nasuwa, to znaczy słuchając cały czas tych porad, pana wiedzy i komentarza, no jednak mówimy o zabezpieczaniu się na wypadek wycieku naszych danych. To znaczy w zasadzie cały czas powinniśmy być przygotowani na to, że te nasze dane gdzieś w internecie ktoś nielegalnie posiada i będzie mógł być może w jakiś nielegalny sposób chcieć je wykorzystać. A co z zabezpieczeniem naszych danych? Czy dzisiaj nie istnieje już możliwość tak naprawdę stuprocentowego zabezpieczenia tego, co w sieci zostawiamy, bo jest tyle różnego rodzaju miejsc? No nawet na przykładzie tego wycieku

0: 19 milionów osób w Polsce tych danych. To też jest takie reagowanie, a zastrzeżmy PESEL, a i tak dalej, i tak dalej. Co z odpowiedzialnością tych podmiotów, które tymi danymi zarządzały? Co z zabezpieczeniem tych danych przez te podmioty? Czy my możemy w ogóle mieć dzisiaj do tych podmiotów jakiekolwiek zaufanie?
1: No, panie redaktorze, tutaj tak naprawdę nigdy nie było możliwości zabezpieczenia 100%, w 100% czy nawet większej ilości procentów naszych danych ze względu na szybko rozwijającą się architekturę tych systemów, na sposób przygotowania tego, jak one są zbudowane, wykorzystywane. Pamiętajmy, że zawsze jest tarcza i miecz, czyli my się bronimy, oni atakują. I zawsze na dobry miecz znajdzie się lepsza tarcza, na lepszą tarczę znajdzie się jeszcze lepszy miecz, więc to jest taka nieustająca walka, więc nigdy bym się nie nastawił na to, że to będzie koniec, czy ktoś się uda zabezpieczyć, czy nie. No myślę, że tutaj niestety musimy się nastawić, że te dane nasze będą wyciekały i to, co właśnie często teraz bezpiecznicy mówią, to jest właśnie to zastrzeżenie PESEL-u, pilnowanie się w sieci bardzo mocne, zmiana haseł, dwuskładnikowe uwierzytelnianie, to wszystko musimy wprowadzać łącznie. Nie możemy postawić tylko na przykład na silne hasło, to może wycieknąć razem z całą bazą. Nie możemy postawić tylko na jedno inne zabezpieczenie, czy na to, że oddajemy swoje dane wiarygodnemu podmiotowi, no bo on jest naprawdę wiarygodny i on często robi wszystko, co może, żeby zabezpieczyć te dane. Natomiast sprawcy są trochę lepsi, trochę więcej środków mają, trochę sprytniejsi. No i zawsze gdzieś może się, że tak powiem, wydarzyć coś niedobrego.
0: A miało być wygodniej i bardziej komfortowo za sprawą tych nowoczesnych technologii?
1: Ale jest, panie redaktorze. Czy my kiedykolwiek żyliśmy tak wygodnie? Płatności online, płatności kodami, dzwonienie do siebie, kiedy chcemy. Nawet nasza rozmowa jest fantastycznie
0: wygodnie.
1: A później
0: wygodnie. Się okazuje, że mamy kredyt, którego nie braliśmy. To tak pół żartem, pół serio oczywiście w tej całej sytuacji.
1: Oczywiście. No niestety, nowoczesne technologie, nowoczesne zagrożenia. My się musimy do nich przygotowywać albo uczyć ich w biegu. Natomiast to pokolenie młode już będzie się wychowywało z nimi w edukacji, w codziennym życiu. Także tutaj będzie zupełnie inaczej do tego podchodziło.
0: To jakie są najważniejsze zasady, tak na podsumowanie też naszego spotkania, korzystania dzisiaj z internetu, czy w ogóle poruszania się w tej cyberprzestrzeni?
1: Brak zaufania w internecie. Myślenie, tak jak w życiu codziennym, jeśli wychodzimy na ulicę, to nie wchodzimy bezmyślnie pod jedząc samochód. I tu w internecie też, jeśli wchodzimy do internetu, patrzmy, z czym się łączymy, kto prosi nas o jakie dane, czy na pewno tam potrzebujemy podać dane, które prosi nas dany serwis. Do tego właśnie dwuskładnikowe uwierzytelnianie i przede wszystkim aktualizacja różnego typu oprogramowania, którego korzystamy.
0: Bądźmy bezpieczni w sieci. Tak możemy podsumować też na koniec naszego spotkania. Spodobało mi się to porównanie z ruchem drogowym i wejściem pod pędzący samochód, żeby w internecie też takich rzeczy nie robić, jeżeli właśnie dobrze to porównanie rozumiemy, bo takich pędzących samochodów w cyberprzestrzeni, które czyhają na nasze bezpieczeństwo, jest jednak sporo. Pan Dominik Rozdziałowski, Obserwatorium Bezpieczeństwa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za komentarz i wiedzę przekazaną w Polskim Radiu 24.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo ważny temat o cyberbezpieczeństwie, choć mam wrażenie, że my tak na co dzień też do tego podchodzimy, trochę zapominając o tym, że musimy być bardziej ostrożni w sieci, że tamto życie i informacje przez nas pozostawiane, no jednak są bardzo cenne, chociażby z perspektywy przestępców, czy na przykład służb, które też na takie dane mogą czyhać, o tym ta rozmowa i myślę, że warto sobie wziąć do serca te rady, które pan Dominik Rozdziałowski nam tutaj przedstawił. Ten temat będzie w Polskim Radiu 24 pewnie wracał jeszcze niejednokrotnie. A propos ruchu drogowego, my o tym ruchu drogowym też będziemy jeszcze rozmawiać na naszej antenie, ale po 14.06, po 14.09 spojrzymy na to, co dzieje się na stacjach paliw.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: Instrukcją używania lub etykietą.
1: Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nawet 30 osób rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Mamy nowe informacje z MSZ-u. Kolejny antyukraiński atak na dzieci. Policja bada incydent w Bydgoszczy. Na koniec relacja z Cincinnati. Dziś trzy nasze zawodniczki powalczą o awans w tenisowym turnieju. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek jednak najnowsze wieści od węgierskiej policji. Jutro mundurowi zamierzają doprowadzić przed sąd zatrzymanego kierowcę polskiego autokaru. Wczoraj na autostradzie M3 pojazd wpadł do rowu, zginęło 12 osób. Według węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w czasie jazdy. Został zatrzymany. Jutro ma zostać doprowadzony do sądu, który może zdecydować o przedłużeniu aresztu o 30 dni. Kierowcy zarzuca się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Według relacji Węgrów obecnie nie toczą się żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Trwa dochodzenie. Na miejscu są polscy śledczy. Około 30 Polaków wróci wieczorem do Polski. Najnowsze szacunki przekazuje obecny na Węgrzech wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Przedstawiciele polskiego rządu wraz z zespołem medycznym odwiedzają cztery szpitale, w których leczeni są nasi rodacy. Wcześniej rzecznik rządu mówił o co najmniej 20 osobach, które już dziś zabierze na pokład rządowy Boeing. W przypadku pacjentów z cięższymi obrażeniami zostaną zorganizowane specjalistyczne środki transportu. Tak mówił Adam Szłapka.
2: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
1: Ranni w pierwszej kolejności trafią do szpitali w województwie podkarpackim, by znajdować się jak najbliżej swoich domów i rodzin. Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Krośnie. Za pół godziny zaplanowano konferencję śledczych. Policja tymczasem przypomina, że przed każdym zorganizowanym wyjazdem, kolonią, wycieczką czy pielgrzymką można poprosić funkcjonariuszy o bezpłatną i szczegółową kontrolę autokaru. Mundurowi weryfikują stan techniczny pojazdu, dokumenty oraz trzeźwość i uprawnienia kierowców.
3: W każdym mieście możemy zgłosić taką kontrolę drogową. Sprawdzamy stan techniczny tego pojazdu, układ jezdny, układ hamulcowy, wyposażenie tego pojazdu, tak aby ci podróżni nie mieli wątpliwości co do stanu technicznego, co do dokumentów.
1: Mówił rzecznik Komendy Głównej podinspektor Andrzej Fijołek. Chęć przeprowadzenia kontroli najlepiej zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem, telefonicznie w najbliższej jednostce policji.

0: lub przez stronę internetową w zakładce Bezpieczny autobus. Kolejny antyukraiński atak, tym razem w Bydgoszczy. Dwoje ukraińskich dzieci zostało zaatakowanych przez parę dorosłych. Do zdarzenia doszło w piątek niedaleko dworca kolejowego Bydgoszcz Główna. Bawiło się tam rodzeństwo, 14-letnia dziewczyna i 12-letni chłopak z Ukrainy, mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy.
1: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony. Ostatecznie przez tą parę z najprawdopodobniej Polaków. Docieramy dzisiaj do mamy tych dzieci i będziemy przyjmowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
0: Ukraińscy dyplomaci zapewnili wsparcie rodzinie poszkodowanych. Apelują do świadków zdarzenia o zgłaszanie się na policję. Na koniec twarde korty Cincinnati i popołudnie pod znakiem rywalizacji Polek. Dziś mecze Świątek, Chwalińskiej i Fręch. W drugiej rundzie Iga szybko i pewnie pokonała Emilianę Arango 6-3, 6-0. Szczegóły ma dla nas Jan Pachlowski.
2: Wygrana ta stanowi kontynuację udanego powrotu Świątek na korty twarde. Polka wygrała już 6 meczów z rzędu na tej nawierzchni, w tym pojedynki z Jenią Rybakiną, Eliną Świtoryną i Dianą Schneider podczas poprzedniego turnieju. W starciu z Emilianą Arango Polka unikała długich, wyczerpujących wymian. Kolumbijka przystąpiła do meczu pewna siebie po 4 zwycięstwach Cincinnati. Ta dobra passa nie wystarczyła, by sprostać poziomowi gry Świątek w drugiej rundzie. Zwycięstwo Polki umacnia jej pozycję jako jednej z głównych faworytek do tytułu na kortach twardych. W kolejnej rundzie nasza tenisistka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Maria jest bardzo doświadczoną zawodniczką i wymagającą rywalką. Spodziewam się trudnego spotkania. Dzisiaj na kortach Cincinnati w trzeciej rundzie ponadto zobaczymy Magdalenę Frank, która zmierzy się z turniejową dwójką kazaszką Rybakiną i Maję Chwalińską, która zmierzy się z Rosjanką Schneider.
0: Mecz Świątek Sakkari o 17:00. Godzinę później początek meczu Maji Chwalińskiej, a o 18:30 starcie Magdaleny Frank z Jeleną Rybakiną. Trzymamy kciuki za wszystkie nasze zawodniczki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: IMGW ostrzega przed burzami. Dziś zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, w centrum i na południu Polski. Alert drugiego, wyższego stopnia obowiązuje w Opolskiem, na Śląsku i w Małopolsce. Temperatura jest dziś bardzo zróżnicowana, od zaledwie 20 stopni na Pomorzu do 30 na Podkarpaciu. W centrum 25.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Halo, czy jest tu ktoś?
13: Tak, to twój chatbot Marek.
14: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przy

0: przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: A ten dzień to też dobre informacje dla kierowców, bo na stacjach paliw rzeczywiście te ceny niższe, czy to jeżeli chodzi o olej napędowy, czy benzyna 95-98. O tym za moment szerzej na naszej antenie. 8 minut po godzinie 14 już mamy.
1: Stan dnia.
3: Ja sam potwierdzić mogę, że spadły te ceny na stacjach benzynowych. Dziś w ramach nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, maksymalny koszt za litr oleju napędowego to 7 zł 37 groszy. Litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6 zł 41 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer, z którym łączymy się już teraz. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Powiedz, bo dziś to jedno, ale czy wiemy, ile już jutro będą kosztowały paliwa?
4: Wiemy i będziemy się tego dowiadywać regularnie po godzinie 12, przynajmniej tak mówi minister energii Miłosz Motyka. A jutro ceny paliw będą dokładnie takie same jak dziś, czyli 7,37 za litr oleju napędowego, benzyna 95, 6,41 groszy i na tym samym poziomie, bo 7,20 będzie kosztował litr benzyny o liczbie oktanowej 98. Kierowcy, z którymi dziś od rana rozmawiałem, między innymi o programie CPN i o cenach benzyny i o cenach oleju napędowego, rano, a rozmawiałem z nimi tuż po godzinie 6 rano, faktycznie wydawali się przynajmniej niektórzy nieco zdziwieni, ale większość z nich czekała na obniżki cen na stacjach paliw. Mimo wszystko jednak niektórzy oczekiwali zdecydowanie więcej. No i jednym słowem oczekują bardziej radykalnych działań od rządu.
5: Nie czuję żadnej ulgi cenowej. Z 8 na 7 się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
4: To jeden z kierowców, ale tych kierowców dziś minąłem co najmniej kilkunastu. No i chyba większość z moich rozmówców mimo wszystko wskazywała jednak, że ta złotówka na litrze to mimo tych wciąż wysokich cen na stacjach paliw całkiem spora ulga. I o tej uldze mówił mi kolejny z kierowców.
6: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
4: Te poranne dyskusje z kierowcami, one budziły rozmaite refleksje wśród użytkowników aut. Myślę, że warto ich posłuchać.
7: Coś się zmieniło?
8: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
9: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
10: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł, to jeszcze do zaakceptowania by było.
4: Do 6 zł raczej się zejść nie uda, tak przynajmniej wskazują eksperci. No i tak wygląda sytuacja na rynku ropy. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że cena paliwa będzie wyliczana po każdorazowym podaniu stawek hurtowych.
11: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników o podanie cen w hurcie. Wtedy będzie można powiedzieć, to jest w pełni sprawdzony mechanizm, za wcześnie by szafować tutaj konkretnymi liczbami. O godzinie 12 nie wydamy obwieszczenie w Rządowym Centrum Legislacji Ministra Energii, które będzie wskazywało ceny na jutro, ale przynajmniej nie powinno być radykalnych wielkich zmian.
4: A sam program CPN to jest jego właściwie kolejna odsłona. Poprzedni działał do końca czerwca, nowy działa od dziś i będzie działał, co istotne, do końca wakacji, czyli został wyliczony na 2 tygodnie, bo to całkiem spory koszt dla budżetu. 495 milionów złotych to obciąża budżet państwa. A obciąża dlatego, że obniżona została stawka VAT na między innymi paliwa, dzięki czemu ceny na stacjach paliw po prostu mogły spaść. O programie CPN mówił także dzisiaj podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: Ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Niestety trudno będzie ten program przedłużać.
4: Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał dziś, że rząd nie może przedłużać tego programu, który potrwa do końca sierpnia, a to ze względu na m.in. decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a właśnie to rozwiązanie miało finansować

0: program CPN.
1: A te informacje od kierowców, polityków zebrał Maciej Szefer. Maćku, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I teraz szerzej omówimy funkcjonowanie tego programu ceny paliwa niżej, ale też co dalej jest naszym gościem. Zapraszamy.
2: Gość Polskiego Radia 24.

0: sposób oczywisty. Natomiast jeżeli sytuacja tam by się uspokoiła, ruch przez cieśninę Ormus byłby przywrócony, no to możemy się spodziewać odprężenia. Z drugiej strony, tym, co tu ogranicza w pewien sposób transport ropy, czy po prostu podaż paliw, jest sytuacja w Rosji. Ukraina atakuje skutecznie rosyjskie rafinerie i my jako Unia Europejska jesteśmy odcięci, nie importujemy przynajmniej jakichś tam jakkolwiek znaczących ilości z Rosji. Natomiast no, ten rynek jest globalny. Tak? Diesel w Rosji i diesel w Stanach i diesel w Europie, Indiach, Afryce. To jest nie może dokładnie to samo, ale jest bardzo, bardzo podobne. Więc jeżeli mamy do czynienia z towarem, który jest no, bardzo zunifikowany i wszędzie na świecie taki sam, no to jeżeli w jednym miejscu wypada producent czegoś, no nie wiem, chleba na przykład, zamyka się jakaś jedna sieć piekarni, no to siłą rzeczy inne chleby też pewnie byłyby droższe, no bo tutaj mamy jednak do czynienia z prawem popytu i podaży. Więc to uważam, że trzeba patrzeć scenariuszowo i ja jestem w stanie dać 50% każdemu scenariuszowi, jeżeli są dwa, jeżeli są trzy, to po 33%. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy ceny będą rosły, czy ceny będą spadały, bo to bardzo zależy od tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. Natomiast, na tym samym wydechu chcę dodać, że to, co jest pewne, to kurczące się zasoby, zapasy paliw. Nie mówię w Polsce, że będziemy mieli zaraz jakieś problemy i trzeba w tej chwili lecieć na stację. Natomiast co do zasady na świecie, w Polsce nie, ale co do zasady na świecie zapasy ropy, nie ropy, tylko paliw spadają. Jeżeli zapasy spadają, no to wiadomo, ci, którzy sprzedają, kupują, są bardziej nerwowi, potrzebują odtwarzać te zapasy, więc koniec końców będzie drożej.
1: Koniec końców będzie drożej. No i pytanie w takim razie, jak z tym sobie radzić? Bo rzeczywiście ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ta niepewna sytuacja geopolityczna w ogóle, no pokazuje nam w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego, że Europa, czy my konkretnie jako Polska, jesteśmy bardzo mocno uzależnieni chociażby od dostaw takich paliw zewnętrznych, kopalnych, no których cena może się w różny sposób wahać, kompletnie niezależnie od naszej wewnętrznej sytuacji. W jakim kierunku zatem powinniśmy spojrzeć, żeby przed tym się zabezpieczyć?
0: Może najpierw kilka, żeby się wypłacić w walucie konkretu. Polska 98% ropy naftowej, którą przetwarza, importuje. Czyli innymi słowy, te dwie rafinerii mamy więcej, ale te, które są dużym dostawcą paliwa w Gdańsku i w Płocku, te dwie rafinerie 98% tego, co one tam przerabiają, musi do nas przypłynąć. Więc tutaj mamy ewidentną podatność na wszelkie maści zakłócenia, czy to na światowych rynkach, czy nawet czysto logistyczne, gdyby, nie wiem, został uszkodzony polski naftoport, który jest bardzo, ma kluczową rolę pod kątem zaopatrywania. Więc to. Dalej, to jest ropa. Ropę przetwarzamy na paliwa. Paliwa również importujemy. Diesla i benzyny około 30% tego, co zużywamy, musi przypłynąć z zewnątrz albo przyjechać. LPG nie jest objęte pakietem CPN, ale tego 80% pochodzi z importu. Czyli innymi słowy, no, jesteśmy wystawieni językiem ulicy, mówiąc, na strzała. I mamy tę podatność, z którą niewiele się dzieje. Tak? To znaczy nie ma jakichś takich silnych ruchów, że stwierdzających, no tutaj jakieś bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne, odporność państwa to jest coś, na co trzeba postawić, więc środki, które wydajemy, powinny być wydawane w taki sposób, żeby zmniejszać tę zależność. No, ta edycja pakietu CPN to jest 0,5 miliarda złotych. Poprzednia edycja pakietu CPN to jest 4,7 miliarda złotych, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest 5 miliardów złotych, które pomogło o tyle ludziom, że zostało wydane i faktycznie obniżyło ich rachunki, które w przeciwnym razie byłyby wyższe. Natomiast to nie są pieniądze celowane. W Unii Europejskiej nie pamiętam dokładnie, natomiast wydaje mi się, że 26 państw wdrożyło jakiś tam sposób reakcji.

0: na to, co się dzieje z cenami paliw, żeby pomóc. I taki sposób niecelowany jest tam zauważalny, natomiast on nie jest najbardziej skuteczny. No bo,
1: ale to, w co powinniśmy celować, to znaczy, nie wiem, w atom, który jest zapowiadany, jest budowa tej pierwszej elektrowni atomowej plus elektryfikacja chociażby transportu drogowego?
0: Tak naprawdę pytanie brzmi, jak będzie wyglądał transport za 20, 30, 50 lat? Bo jeżeli będzie dalej oparty na paliwach kopalnych jak teraz, no to prawdopodobnie trzeba inwestować w odtwarzanie tego, co mamy, budowę nowych rafinerii, pozyskiwanie nowych pól naftowych gdzieś na zewnątrz, żeby sobie dywersyfikować i mieć jak najwięcej kontroli nad tym, co się dzieje. Natomiast ja argumentuję, że za 50, czy 20, czy 10 lat transport nie będzie tak wyglądał. Transport będzie zelektryfikowany w dużo większym stopniu. Po pierwsze, tak patrzę czysto behawiorystycznie, no wszędzie na świecie tak się dzieje. Czy to spojrzymy na Norwegię, która, jeśli dobrze pamiętam, w lutym tego roku sprzedano tam 12 samochodów z silnikiem benzynowym. Nie tysięcy, nie sztuk, nie setek, 12 sztuk. 98% nowo sprzedawanych samochodów to są samochody elektryczne, jeśli dobrze pamiętam. Gdzie się nie spojrzy, Polska jest jedną z takich, pod tym względem jesteśmy mocno do tyłu, pod względem tej sprzedaży. Wszędzie sprzedaż nowych samochodów to są samochody elektryczne i jest to absolutnie naturalne, jeżeli się zrobi najprostszy rachunek ekonomiczny. Jeżeli mam tanie ładowanie, to koszt przejechania kilometra może być dwukrotnie, trzykrotnie mniejszy. Tylko muszę mieć tanie ładowanie. Więc pytanie nie brzmi, czy dopłaty do samochodów elektrycznych i w tą stronę, tylko co zrobić, żeby ładowanie było tanie. I nie wiem, wystarczy się przejechać po państwach, gdzie jest dużo samochodów elektrycznych. Nie wiem, Bruksela, Amsterdam, nawet Berlin bliżej. Tam ciężko jest przejść i się nie potknąć o ładowarkę do samochodu elektrycznego, która stoi przed blokiem. U nas takich rzeczy nie ma. Więc...
1: I często są kolejki do takiego ładowania. No tutaj otwieramy temat, który tak naprawdę mógłby zostać omówiony w osobnej rozmowie, a my musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Pan Marcin Dusiło, Forum Energii, ekspert do spraw energetyki, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę
0: dziękuję
1: i poświęcony
0: bardzo.
1: Czas. Do usłyszenia.
2: Reklama. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Czekamy na konferencję prokuratury w Krośnie, która bada przyczyny wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wieczorem pierwsi poszkodowani wrócą do kraju. Ma to być nawet 30 osób. Rannym oraz bliskim ofiar i poszkodowanym zostanie udzielona pomoc psychologiczna, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na Podkarpaciu ofiary wypadku autokaru uczczono minutą ciszy. Przez 3 dni flagi na urzędach będą opuszczone do połowy masztów. Teresa Kubas-Hul mówiła w TVP Info o kolejnych działaniach, które podejmuje urząd, by pomóc poszkodowanym.
5: Pomoc psychologiczna dla osób poszkodowanych, które będą do nas przywiezione, jak również pomoc psychologiczna dla członków rodzin tych osób, ale również pomoc związana z logistyką, czyli przetransportowaniem pacjentów z lotniska do poszczególnych szpitali.
4: Wojewoda podziękowała osobom pracującym w urzędach, które organizują pomoc. Do wypadku, przypomnę, doszło wczoraj w nocy. Autobus z pielgrzymami wracającymi z Bośni i Hercegowiny zjechał do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12.

0: 13 osób, rannych jest ponad 40. Kierowcy odetchnęli z ulgą. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują od dziś maksymalne stawki na benzynę i olej napędowy. 95 kosztuje 6,41, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Takie same ceny będą na stacjach jutro. To, co martwi kierowców, to fakt, że program CPN obowiązuje do końca sierpnia. Rząd nie może go przedłużyć, bo prezydent Nawrocki zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rozwiązanie miało finansować CPN, tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Na koniec wakacji podjęliśmy decyzję o tym, żeby ten program wprowadzić. Jak Państwo widzicie, ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Niestety trudno będzie ten program przedłużać.
0: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztowała budżet państwa blisko 0,5 miliarda złotych. Ponad 100 tysięcy złotych stracił senior z Elbląga, który uwierzył, że trafił na bezpieczną okazję inwestycyjną. 68-latek przez kilka tygodni przekazywał pieniądze na wskazane przez oszustów konto, wierząc, że inwestuje je za pośrednictwem szwajcarskiej firmy z siedzibą w Zurychu. To klasyczne oszustwo na inwestycje, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
2: Ten mężczyzna został oszukany na ponad 100 tysięcy złotych. Te pieniądze, no uproszczając, wpłacał na konto oszustów przez około miesiąc. Po tym czasie zorientował się, że nie może już z tymi pieniędzmi nic zrobić, nie może wypłacić tych prognozowanych zysków, więc zgłosił sprawę na policję.
0: Policja przypomina, że obietnica szybkiego i wysokiego zysku może kryć finansową pułapkę. Oszuści, podszywając się pod doradców i firmy inwestycyjne, zdobywają zaufanie ofiar, a następnie wyłudzają pieniądze lub dane do bankowości. Warto zachować czujność. Apelem o ostrożność kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15:00. Zapraszam w imieniu Radosława Siennickiego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Mamy prawie 34 minuty po godzinie 14, a teraz bardziej szczegółowo przyjrzymy się temu, jak wygląda bezpieczeństwo na polskich drogach, ale też wrócimy do tematu tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
5: Stan dnia.
4: Blisko 1100 pijanych kierowców zatrzymanych w zaledwie 3 dni. Policja podsumowała miniony przedłużony weekend na polskich drogach. Choć funkcjonariusze odnotowali spadek liczby najpoważniejszych wypadków w porównaniu z ubiegłym rokiem, to ostateczny bilans i tak jest tragiczny. Kilkanaście osób nie wróciło z wakacyjnych wyjazdów do domów. Szczegółowe dane statystyczne zebrał nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Powiedz, który z minionych dni okazał się na trasach najbardziej niebezpieczny?
6: Od piątku do niedzieli na trasach w całym kraju doszło łącznie do 272 wypadków drogowych. Zginęło w nich 14 osób, a 324 zostały ranne. Kumulacja świątecznych wyjazdów w tym roku rozłożyła się w czasie, ponieważ nie każdy z kierowców miał wolny piątek, co nieco ostudziło natężenie ruchu. Jednak, jak zauważa rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fijołek, wyjazdy były szczególnie niebezpieczne.
7: 14 ofiar śmiertelnych, najwięcej w sobotę, natomiast samych zdarzeń drogowych najwięcej w piątek i 129 osób rannych tego dnia, a więc to był ten dzień, gdzie wyjeżdżaliśmy najczęściej na ten wypoczynek.
6: Niestety polscy kierowcy wciąż mają ogromny problem z brawurą i jazdą na podwójnym gazie, a w trakcie weekendowych działań mundurowi zatrzymali aż 1092 osoby kierujące po alkoholu. Niechlubny rekord padł w świąteczną sobotę, kiedy to złapano aż 455 nietrzeźwych za kółkiem. Komisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie apeluje, aby podczas ostatnich tygodni wakacji zachować za kierownicą bezwzględny zdrowy rozsądek.
8: Przestrzegamy wszystkich kierowców przed zbytnim pośpiechem na drodze. Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego, a przede wszystkim apelujemy o trzeźwość za kierownicą. Pamiętajmy o tym, że nawet najmniejsza ilość alkoholu w organizmie powoduje obniżenie koncentracji i opóźnia czas reakcji kierującego.
6: Przed nami jeszcze 2 tygodnie wakacji i kolejne zorganizowane wyjazdy, w tym kolonie, wycieczki i pielgrzymki autokarowe. Policjanci przypominają, że o bezpieczeństwie

0: bezpieczeństwo podróżnych warto zadbać jeszcze przed ruszeniem w trasę. Każdy rodzic czy organizator może poprosić o bezpłatną kontrolę autokaru tuż przed odjazdem. Wystarczy zgłosić taki wyjazd z kilkudniowym wyprzedzeniem w najbliższej jednostce policji lub skorzystać ze strony internetowej, gdzie w zakładce Bezpieczny autobus możemy zgłosić nasz wyjazd. Mundurowi przyjeżdżają wtedy na miejsce zbiórki, gdzie drobiazgowo sprawdzają stan techniczny pojazdu, w tym układ kierowniczy, hamulce i ogumienie, a także dokumenty, trzeźwość oraz uprawnienia kierowców. Funkcjonariusze apelują także do samych pasażerów, aby w trakcie jazdy bezwzględnie korzystali z pasów bezpieczeństwa i nie bali się reagować, gdy zauważą oznaki zmęczenia u prowadzącego pojazd.
1: Te informacje, ważne informacje zebrał dla Państwa nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia. A my teraz przenosimy się do prokuratury okręgowej w Krośnie na konferencję w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Prokurator prokuratury okręgowej w Krośnie wszczął śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w nocy z 15 na 16 sierpnia na terenie Republiki Węgier katastrofy w ruchu lądowym na skutek zjechania polskiego autokaru z pasa ruchu na autostradzie M3 i jego przewrócenia na poboczu, w wyniku czego zginęło 12 obywateli Polski, a kilkunastu doznało obrażeń o różnym stopniu intensywności. To jest o przestępstwo z artykułu 143 paragraf 4 w związku z artykułem 143 paragraf 2 kodeksu karnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Autokarem podróżowało 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy byli obywatelami Polski. Wycieczkę zorganizowało Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne z Rymanowa-Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej w powiecie jasielskim. Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli już dokumentację w siedzibie obu tych firm. Obecnie prokuratura okręgowa w Krośnie oczekuje na tę dokumentację. Jednocześnie w dniu wczorajszym, to jest 16 sierpnia, prokuratura okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji z tej katastrofy, dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, także protokołów oględzin otwarcia i oględzin zwłok pokrzywdzonych, którzy ponieśli śmierć podczas tej katastrofy. Dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę. Protokołów przesłuchania świadków. Obecnie tutejsza jednostka oczekuje na dokumentację od strony węgierskiej. Jednocześnie w europejskim nakazie dochodzeniowym strona polska zwróciła się do strony węgierskiej o wyrażenie zgody na udział prokuratora tutejszej jednostki w czynnościach dotyczących oględzin autokaru. Taką zgodę strona polska otrzymała i rano na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. Prokurator obecnie w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską w siedzibie prokuratury w Miszkolcu. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem. Na te informacje oczekuję w dalszym ciągu. Dalsze informacje w śledztwie będą przekazane Państwu po otrzymaniu dokumentacji i informacji ze strony węgierskiej, na co również oczekujemy. Dziękuję bardzo.
3: Pani prokurator, czy wiadomo już co z zatrzymanym? Czy Państwo będziecie na przykład wnioskować o to, aby został sprowadzony do Polski?
2: Proszę Państwa, tak jak już powiedziałam, czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska

0: może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie. Na razie, tak jak Państwu powiedziałam, trwają dwa równoległe postępowania i na Węgrzech, i w Polsce. Natomiast co się będzie działo dalej, to musimy na to poczekać. Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzje, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy i może się wydarzyć również w takich rozmowach dwustronnych pomiędzy stroną polską i stroną węgierską, czasami też za pośrednictwem Eurojustu.
1: Czy ten kierowca składał jakieś wyjaśnienia?
0: Proszę Państwa, oczekujemy na informacje ze strony węgierskiej. Ja dopiero będę mogła powiedzieć Państwu, czy ktoś jest zatrzymany, czy ktoś składał wyjaśnienia, czy ktoś ma ewentualne zarzuty po otrzymaniu informacji od strony węgierskiej. Czekam na nie.
2: A co może zrobić temu mężczyźnie, jeżeli byłby to zakończone na Węgrzech, a co jeżeli w Polsce?
0: Kary są podobne, aczkolwiek różnica jest w dolnej granicy, bo jeśli mowa o w tym momencie o zagrożeniu, to w Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat, ale ja jeszcze raz powtarzam, nie można mówić o sprawcy. Nie ma przedstawionych zarzutów, nie ma wyroku sądu. Także z tymi informacjami się należy wstrzymać. Mogę jedynie teoretycznie powiedzieć, jakie jest zagrożenie za przestępstwo, o które prokuratura wszczęła dzisiaj śledztwo. Wczoraj, przepraszam.
2: Policja na Węgrzech zapowiedziała, że jutro doprowadzony przed sąd zostanie zatrzymany i chce wnioskować o 30-dniowy areszt. Co w takiej sytuacji?
0: Ja również takie informacje będę mogła potwierdzić i skomentować, jeśli otrzymam takie informacje z prokuratury węgierskiej. Nie mam na razie takich informacji.
3: Panie doktorze, w takim razie co wiadomo z tych zeznań, które złożyli kierowcy, bo też kluczowe jest dla nas to, żeby ustalić ten czas, który kierowcy spędzili w autokarze, który spędzili po prostu w pracy. Czy był zachowany ten maksymalny czas tego prowadzenia autokaru podczas nocy i czy oni robili sobie te wymagane przerwy co 4,5 godziny?
0: Te wszystkie pytania, które postawiła pani redaktor, będą zapewne stawiane biegłym, którzy będą oceniać właśnie te wszystkie okoliczności, które spowodowały katastrofę, prawda? Więc my musimy na te informacje poczekać, a Państwu teraz na te pytania nie odpowiem.
2: A czy rozpytywali już Państwo wstępnie tutaj w Polsce, nie wiem, rodziny tych poszkodowanych, czy to jeszcze przed nami?
0: To jest wszystko przed nami, to znaczy ja nie wiem, czy będą rozpatrywane takie osoby. Powiedziałam o czynnościach, które były wykonane do tej pory, oczywiście będą planowane również inne, ale na to należy poczekać. Jesteśmy dzień po katastrofie i zbieramy materiał dowodowy. Tak jak już powiedziałam, chociażby w postaci dokumentacji, która została zabezpieczona u przewoźnika i organizatora tej wyprawy. Będziemy analizować tą dokumentację, ona ma dzisiaj wpłynąć do prokuratury. Wtedy będę mogła odpowiedzieć na takie pytania.
2: A czy wiadomo, jak długo śledczy będą pracować na Węgrzech?
0: Ciężko powiedzieć. Na razie trwa spotkanie prokuratora naszej jednostki w prokuratorze w Miszkolcu, tak jak powiedziałam, i dopiero po tym spotkaniu będę wiedzieć coś więcej.
1: Czy te czynności to właściwie się nie zaczęły?
0: Jeszcze się z tego, co wiem, nie zaczęły. Mogą się zaczynać lada moment, ale tak jak mówię, na razie spotkanie trwa w prokuraturze w Miszkolcu i z informacji uzyskanych od prokuratora wiem, że będzie najprawdopodobniej brał udział dzisiaj w oględzinach autokaru.
2: A czy będziecie chcieli Państwo zawnioskować o przejęcie tego śledztwa?
0: Tak jak mówię, za wcześnie jest, by o tym mówić w tym momencie, ale takie decyzje będą musiały zapaść z jednej bądź z drugiej strony. Proszę poczekać na te decyzje nasze. Będziemy oczywiście podejmować decyzje po otrzymaniu materiału z Węgier. Na to czytamy. Tak jak powiedziałam, prokurator zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego może zawnioskować o przejęcie takiego śledztwa z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Może to zrobić również za pośrednictwem Eurojustu, ale tak jak mówię, za wcześnie o tym mówić.
1: Ale zdaniem prokuratury byłoby to zasadne, żeby to było polskie postępowanie?
0: Tak jak powiedziałam, musimy ocenić materiał po wpłynięciu i wtedy podejmiemy decyzję. Ja nie wykluczam oczywiście takiego wniosku. I często się to dzieje w sprawach polskich.
4: Czy na temat kierowców, którzy byli tutaj zatrudnienie do tego wyjazdu. Czy coś pani prokurator może powiedzieć?
0: Na ten moment dokumentacja została co do kierowców zabezpieczona.

0: ale w chwili obecnej nie będę się wypowiadać na ten temat z uwagi na to, że musi być przeanalizowana.
1: A czy możemy powiedzieć o stanie technicznym tego pojazdu?
0: Też będzie oceniać to biegły, po to tam pojechali. Oczywiście też zawnioskowaliśmy, tak jak już powiedziałam, protokoły z oględzin z miejsca zdarzenia, protokoły oględzin autokaru. Zapoznamy się z nimi, będziemy więcej wiedzieć.
2: Bo one jeszcze nie dotarły do Państwa.
0: Nie dotarły, czekamy wniosek w tym zakresie, czyli wniosek dotyczący europejskiego nakazu dochodzeniowego wyszedł z naszej jednostki w niedzielę. Poczekajmy na informację, na dokumentację zawnioskowaną od strony węgierskiej. Ciężko powiedzieć. Myślę, że to nie powinno potrwać długo, ale czekamy.
3: A tam jest jakiś termin?
0: Nie ma terminu, ale niezwłocznie myślę, że nam prześlą stosowne informacje.
1: A czy udało się prokuraturze dotrzeć też do pasażerów? Tutaj jest też wymagana informacja, czy pasażerom nie
0: powinno. Zawnioskowaliśmy o listę pasażerów od strony węgierskiej, bo chcemy mieć pewność, kto znajdował się w autokarze.
2: A czy pani prokurator, czy no rozumiem, że nie było chyba tych przesłuchań, ale czy są planowane przesłuchania przedstawicieli firmy, która organizowała wyjazd przewoźnika?
0: O czynnościach teraz nie będę mówić, ale oczywiście planujemy czynności w śledztwie po kolei.
4: Tak mówiła prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie. Między innymi o tym, że biegli i pojechali na miejsce, żeby zbadać chociażby stan techniczny tego autokaru, który uległ wypadkowi, ale cały czas sporo znaków zapytania wobec tej tragedii na autostradzie na Węgrzech. O tym też szerzej teraz porozmawiamy na naszej antenie.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: W naszym studiu pan Leszek Wieciech, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Czy jest coś, co szczególnie zwróciło pana uwagę właśnie w tej konferencji prasowej z tych informacji, które przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie?
6: Nie, w zasadzie jakichś takich nieoczekiwanych stwierdzeń nie było. Procedury się toczą swoją koleją, prawda?
4: Też a to musi potrwać.
6: Biegli muszą mieć czas na to, żeby przeanalizować wszystkie okoliczności. Natomiast z tego, co już obecnie wiemy, no to chyba jednak niestety jest to wina człowieka, jeżeli można mówić o winie w tym przypadku.
4: Tak, chociaż pani tutaj tak. Rzecznik podkreślała, że na razie przynajmniej tak. Nie mówimy o sprawcy. Nie ma
6: oczywiście,
4: tutaj
6: tak.
4: Postawionych zarzutów.
6: Bo to też bardzo łatwo się formułuje oskarżenie, natomiast ja współczuję temu kierowcy przede wszystkim, bo nikt, przynajmniej na pewno nie kierowca zawodowy autobusu, celowo do tego nie doprowadza, a zapewne też nie przekraczał prędkości. No niestety, ale jednak ta jazda nocna niesie określone ryzyka, z których bardzo często sobie nie zdajemy sprawy i wystarczy dosłownie kilka sekund, zwłaszcza w tego typu pojeździe, żeby wydarzyła się katastrofa de facto.
4: A no właśnie, ale tutaj też zastanawiające jest przynajmniej na pierwszy słuch, kiedy ta sprawa gdzieś do nas trafia, że no ale zaraz, autostrada, prosta droga, wydaje się, że jedno z najbezpieczniejszych miejsc do podróżowania, tutaj taka tragedia.
6: No właśnie, autostrada jest bardzo zdradliwa. Autostrada jest bardzo zdradliwa, zwłaszcza autostrada przez Węgry, płaski teren, proste odcinki, to usypia. I nawiasem mówiąc, już ostatnio psycholodzy transportu zwracają uwagę na to, że nawet te systemy typu adaptacyjny tempomat itp. itd. sprawiają, że kierowca wyłącza koncentrację.
4: Traci czujność
6: i to tak czasami właśnie prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast oczywiście tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że zapewne ten autokar, no chyba raczej na pewno, nie był wyposażony w ten system DMS, czyli monitorowania stanu kierowcy, bo przecież wszystkie pojazdy, nie tylko osobowe, homologowane w Unii Europejskiej po 2024 roku muszą mieć tego typu systemy i wszystkie pojazdy osobowe, autokary dostawcze sprzedawane już od lipca tego roku również muszą mieć takie systemy. Czyli to jest właśnie coś, co ma na celu zapobieżenie zaśnięciu kierowcy, utraty koncentracji.
4: Ale to są takie systemy, które na przykład podczas jazdy informują nas, że nie wiem, nie trzymamy kierownicy, tak. Że nasze ręce

0: że tam się to jest znajdują, jeszcze inny system. Albo system, który nam wyświetla komunikat, że jesteś zmęczony właśnie, zrób sobie przerwę na przykład, bo za długo jedziesz.
1: Tak, to są tego typu koniecznego, są to brzęczki, które wykrywają po prostu brak odpowiedniej reakcji. W różnych pojazdach to różnie wygląda. Natomiast rzeczywiście to działa, bo wystarczy czasami właśnie luźniej puścić kierownicę i wyświetla się komunikat, trzymaj kierownicę, prawda? Mimo, że trzymamy
0: no, tę chociażby kierownicę. Na autostradzie bardzo tak, często to się zdarza, bo nie ruszamy tą kierownicą przez dłuższy czas i co chwilę musimy po prostu ruszyć, żeby ten komunikat zniknął.
1: A bardzo często się zdarza, że właśnie w tych nowoczesnych samochodach, które mają system kontroli jazdy, prawda, no, poluzowujemy sobie i to wtedy system wykrywa. Natomiast wystarczy przymknąć na dłużej oczy, wystarczy, że ten wzrok jest skierowany w jeden punkt, system DMS tutaj reaguje, budzi. Przy czym nawiasem mówiąc, w tego typu pojazdach jak autokary czy pojazdy flotowe, to z reguły są systemy, zintegrowane systemy telemetryczne, które na przykład do centrali od razu puszczają sygnał, że kierowca jest w niezbyt dobrej kondycji.
0: A my teraz przenosimy się na briefing wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
2: Szanowni Państwo, zakończyliśmy wizyty we wszystkich czterech szpitalach, do których transportowani byli polscy obywatele po wypadku. Dokonaliśmy, nasi medycy Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej wraz z lekarzami węgierskimi dokonali oceny stanu wszystkich pacjentów, wszystkich poszkodowanych, którzy przebywali w szpitalach. Przede wszystkim pod kątem zakwalifikowania do transportu. Zarówno transportu, który będzie się odbywał w dniu dzisiejszym, ale też transportów, które planowane są w kolejnych dniach i tygodniach. Udało nam się ocenić stan zdrowia wszystkich Polaków przebywających w szpitalu. Pierwsze decyzje, które wspólnie z lekarzami węgierskimi podjęliśmy, 22 pacjentów poszkodowanych zostanie zabranych dzisiaj wieczorem specjalnym samolotem, który wysłany został decyzją pana premiera Donalda Tuska do Warszawy. Pacjenci, samolot będzie miał międzylądowanie w Rzeszowie i tam, ponieważ grupa poszkodowanych jest z województwa podkarpackiego, pacjenci ci zostaną przejęci przez służby medyczne i służby pani wojewody podkarpackiej w Rzeszowie. 18 pacjentów zostaje w szpitalach tutaj na Węgrzech. We wszystkich szpitalach będą wciąż pacjenci. 5 pacjentów zostało już wypisanych. Są zaopiekowani przez rodziny, więc nie udają się do Warszawy zorganizowanym transportem, samolotem specjalnym. W sprawie 2 osób jeszcze jest podejmowana decyzja. Zdecydujemy, lekarze węgierscy jeszcze decydują, przeprowadzają ostatnie badania, czy te osoby będą mogły dołączyć dzisiaj do transportu samolotem specjalnym, który poleci wieczorem do Polski.
0: To był briefing wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To, co usłyszeliśmy przed momentem, to między innymi, że 22 pacjentów zostanie dzisiaj wieczorem przetransportowanych samolotem do Warszawy z międzylądowaniem w Rzeszowie, gdzie część z pacjentów zostanie też przejęta przez służby medyczne. W naszym studiu pan Leszek Wieciech, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, o tym wypadku na Węgrzech rozmawiamy, o tym też, co mogło się wydarzyć, jakie są najważniejsze też teraz kroki, aby wyjaśnić to, co się stało. Mówiliśmy o tym, że ta autostrada może być zdradliwa, może dawać takie złudne poczucie bezpieczeństwa, może wpływać też na to, że ta jazda staje się zbyt monotonna. Wtedy to zaśnięcie, ale właśnie ta noc, ten moment, w którym to się wydarzyło, bo to około 1-2 w nocy miało miejsce, to są momenty rzeczywiście szczególnie niebezpieczne dla kierowców, kiedy mimowolnie może przyjść to zmęczenie.
1: To znaczy zmęczenie i zaśnięcie może przyjść o każdej porze doby, prawda? Natomiast noc jest najbardziej zdradliwa, przy czym z reguły są to godziny około trzeciej, prawda?
0: Trzecia, czwarta.

0: Warta
1: tak,
0: pewnie.
1: Tak, tak. To są właśnie te pory. Natomiast również za dnia trzeba się kontrolować. I dlatego też ja uważam, że rola tutaj jest nie tylko kierowcy, czy jego, czy drugiego kierowcy, który zresztą w tym czasie powinien wypoczywać. Natomiast ja podkreślam, że przy tego typu grupach zorganizowanych, nieważne czy to jest pielgrzymka, czy to jest wycieczka szkolna, opiekun grupy, organizator powinien nie spać. Powinien również być zaangażowany niejako w monitoring kierowcę. Tak kiedyś było. Tak kiedyś było. Ja pamiętam w latach 60., 70., jak się organizowały wycieczki przez całą Polskę autokarowe, to opiekun grupy z danego zakładu pracy czy z kolonii nie spał. Rozmawiał z kierowcą, mówił dowcip, pilnował prawda, tej koncentracji. Więc my bardzo często zapominamy o pewnych takich rozwiązaniach, które są
0: dość
1: stare i sprawdzone.
0: Dość prostych w praktyce.
1: Tak.
0: Do zastosowania.
1: Natomiast oczywiście tutaj jest jedna rzecz, która doprowadziła do tragedii, czyli to, że kierowca zgodził się jechać z pasażerami, którzy nie mieli zapiętych pasów. Prawda? I tutaj jest wina obu kierowców bezsprzeczna, bo jeżeli pasażerowie nie mieli zapiętych pasów, a jest obowiązek zapinania pasów, to po prostu kierowca nie powinien ruszyć.
0: W autobusach to chyba nadal jest problem z tym zapinaniem pasów. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Leszek Wieciech, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wieczorem do Polski wrócą 22 osoby poszkodowane we wczorajszym wypadku na Węgrzech. 18 osób pozostanie w szpitalach. Od dziś na stacjach benzynowych płacimy mniej. To dzięki powrotowi programu Ceny Paliwa Niżej. Rodzina i przyjaciele pożegnali Igę Cembrzyńską. Artystka spoczęła na powązkach wojskowych w Warszawie. Minęła 15. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Wieczorem do kraju ma wrócić grupa Polaków poszkodowanych we wczorajszym wypadku na Węgrzech. Jak kilka minut temu przekazała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, będą to 22 osoby. 18 osób pozostanie na razie w szpitalach na Węgrzech. Do wypadku doszło wczoraj na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Jak przekazała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, prokuratura okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy,
2: w którym zawnioskowała o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, także protokołów oględzin zwłok pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
1: Szczegółową kontrolę w firmie, do której należał autokar, zapowiada główny inspektor

0: Inspektorat Transportu Drogowego. Wysłaliśmy już polecenie przeprowadzenia kontroli. Decyzja o dacie wejścia do przedsiębiorstwa zapadnie w najbliższych godzinach. Mówi rzecznik prasowy Inspektoratu Wojciech Król.
1: Dzisiaj dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego taką kontrolę polecił, przeprowadzenie jednemu z wojewódzkich inspektorów. Na początku takie przedsiębiorstwo jest zawiadomione o terminie przeprowadzenia takiej kontroli, no i dopiero wówczas inspektorzy pojawiają się w firmie, gdzie analizują te wszystkie wymagane dokumenty.
0: Szczegółowej analizie poddane zostanie również to, jak zarząd firmy kontrolował czas pracy zatrudnionych kierowców oraz stan formalny pozostałych autokarów we flocie przewoźnika. Od dziś na stacjach benzynowych płacimy mniej. To dzięki ponownemu wprowadzeniu programu ceny paliw niżej. VAT na paliwo został obniżony z 23 do 8%. Ponownie pojawiły się też ceny maksymalne. O euforię u kierowców jednak trudno.
2: Dobrze, że obniżono ceny paliw od dzisiaj.
3: Jest ulga, troszkę jest, pewnie, że jest duża ulga. Tyle, co zawsze tankuję, do pełna 130 zł.
4: Ja tankuję raz w miesiącu. Mi ta symboliczna złotówka, co niby to poleciała w dół. Dla mnie to jakie wielkie oszczędności nie robi.
5: Chyba jak ktoś przyjeżdża, nie wiem, 1000 km miesięcznie, to będzie różnica. Ale jak ktoś jeździ standardowo, to bez różnicy jest.
6: Mogłyby być niższe, no bo ostatnio trochę kilometrów zrobiliśmy, no. Ale to trzeba jeździć.
0: Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje 7,37. Pakiet CPN będzie obowiązywał do 31 sierpnia. W tym tygodniu może nastąpić przełom w sprawie afery Pandora Gate. Stewart K., znany w sieci jako Stu, pojutrze zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty za doprowadzenie dziewczynek poniżej 15 roku życia do czynności o charakterze seksualnym, a także za rozpijanie małoletnich. Stu do popełnienia przestępstw miał wykorzystać popularność w internecie. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kartyś z Fundacji Rzeczpospolita Cyfrowa mówi, że w tym przypadku zachodzi tak zwany efekt aureoli.
7: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość w różnych obszarach życia, zaradność.
0: W zeszłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Jak wynika z polskiego nakazu aresztowania, influencerowi grozi do 12 lat więzienia. Rodzina, przyjaciele, środowisko artystyczne i wielbiciele talentu pożegnali Igę Cembrzyńską, aktorkę, reżyserkę, scenarzystkę i piosenkarkę. Artystka zmarła 30 lipca w wieku 87 lat. Podczas mszy świętej pogrzebowej w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie ksiądz Andrzej Luter przypominał, że jej przełomową rolą był udział w Hydrozagadce.
8: Iga zagrała w tej kultowej komedii prezenterkę czołówki i kelnerkę w lokalu pod Złotym Leszczem. Ta czołówka filmu jest unikalnym zjawiskiem w historii kina. Zamiast napisów to właśnie Iga bezpośrednio do kamery prezentuje obsadę i twórców. Hydrozagadkę reżyserował Andrzej Kondratiuk, który do swojej śmierci w 2016 roku był partnerem życiowym i zawodowym aktorki, mężem.
0: Iga Cembrzyńska zagrała też m.in. w filmach Rękopisy znalezione w Saragossie, Miowita czy Motodrama oraz w serialach Stawka większa niż życie czy Na dobre i na złe. Artystka spoczęła na powązkach wojskowych w Warszawie.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia zostały wydane dla centralnej, wschodniej, południowej i południowo-zachodniej części kraju. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Do mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski trafił alert RCB. Czytamy w nim o możliwych przerwach w dostawach prądu.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra lub bardzo dobra. W niektórych miejscach na południu powietrze jest umiarkowane. Ponad 40% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 18 do 19 zaleca się oszczędzanie prądu, ponieważ jego największa część powstanie w elektrowniach na węgiel i gaz. Większość regionów kraju zmaga się z suszą hydrologiczną.
9: Klimat.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 15.08, a teraz wracamy do tematów politycznych, ale nie w perspektywie Polski, ale w perspektywie Niemiec, bo tam politycznie bardzo ciekawe, a też myślę, że warto zerknąć, zasięgnąć wiedzy na temat tego, jak ta polityka może w Niemczech się w najbliższym czasie układać, bo to chociażby z punktu widzenia interesów Polski rzecz ważna, istotna i teraz właśnie ten temat przed nami.
0: Komentarz.
7: Na nasze zaproszenie przyjął dr Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Panie doktorze, we wrześniu odbędą się wybory regionalne w trzech niemieckich landach, ale to najważniejsze wskazywane głosowanie zaplanowano na 6 września w Saksonii-Anhalt. Dlaczego ta Saksonia-Anhalt zwraca taką szczególną uwagę w kontekście tego głosowania?
8: Saksonia-Anhalt to jest kraj związkowy, czy jak to się mówi u nas popularnie, land położony na terenie dawnej NRD, stolica to jest Magdeburg. Generalnie rzecz biorąc, ten land nie ma wielkiego wpływu na gospodarkę Niemiec, na odsetek PKB i tak dalej. Natomiast to, co jest kluczowe w tych wyborach zaplanowanych na 6 września, to jest fakt, że po pierwsze już teraz wiadomo, że alternatywa dla Niemiec, czyli skrajnie prawicowa partia, wygra te wybory zdecydowanie. Ma ponad 40% w sondażach, a po drugie jest bliska zdobycia samodzielnej większości i utworzenia rządu. A byłoby to, jak na niemieckie realia, absolutne nowum, ponieważ AfD od początku swojego istnienia jest na wszystkich szczeblach w politycznej izolacji. No i jeżeli zdobyłaby ona 45% głosów lub też inne wyniki kilku partii by się ułożyły na jej korzyść, to może ona rzeczywiście przełamać ten kordon sanitarny i po prostu przejąć władzę w jednym z krajów związkowych.
7: No ale właśnie, te kraje związkowe, te landy, o których tutaj rozmawiamy, to może też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, nad czym ta różnica polega, bo tak kiedy spojrzymy na te landy i kiedy o tym rozmawiamy, to moglibyśmy powiedzieć, aha, landy, czyli takie jak u nas w Polsce województwa, ale to chyba zupełnie inaczej wygląda, jeżeli chodzi o sprawowanie chociażby władzy, o to, jak zarządzane są takie regiony w Niemczech.
8: Tak, Niemcy są państwem federalnym, zresztą ona sama oficjalna nazwa to Republika Federalna Niemiec, co oznacza, że od szczebla federalnego, to jest mówiąc w uproszczeniu rząd kanclerza Friedricha Merca w Berlinie, każdy z tych landów czy też krajów związkowych, a jest ich 16, ma swój własny rząd. Swój własny rząd z własnymi ministerstwami, na przykład kultury, finansów, spraw wewnętrznych i z własnym premierem. I kompetencje tych takich rządów są zdecydowanie szersze niż kompetencje takiego samorządu województw, który my znamy w Polsce. To znaczy, z tym się wiąże fakt, że na przykład pomiędzy poszczególnymi krajami związkowymi występują

0: występują spore różnice w programach szkolnych. Dlatego, że każdy z krajów związkowych ma swojego ministra spraw, ministra edukacji, który ma wpływ na edukację, na kształt programu i tak dalej w danym landzie.
1: To teraz wróćmy do alternatywy dla Niemiec, do AfD, dla tego poparcia, o którym pan wspominał, po około 40% w sondażach przynajmniej. No ale dlaczego zwycięstwo AfD w jednym landzie mogłoby mieć znaczenie dla całych Niemiec?
0: Po pierwsze, to by było takie symboliczne przełamanie kordonu sanitarnego wokół tej partii. Alternatywa dla Niemiec to jest partia, która istnieje już od kilkunastu lat na niemieckiej scenie politycznej, od kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Tutaj pewnie nasi słuchacze pamiętają groźby bankructwa Grecji czy opuszczenia przez Grecję strefy euro kilkanaście lat temu. Wówczas ta partia powstała i ona od początku jest przez pozostałe partie izolowana, a jednocześnie się radykalizuje i przeszła na pozycję takiej partii skrajnie prawicowej, która chce dokonać głębokiego przeorania Niemiec na wielu poziomach. I teraz zwycięstwo AfD i objęcie przez nią władzy nawet w takim dość, z całym szacunkiem dla Saksonii, a nawet w prowincjonalnym landzie, no oznaczałoby przełom, bo pokazałoby po pierwsze, że kordon sanitarny okazał się nieskuteczny. Po drugie, AfD uzyskałaby pośrednio także wpływ na władzę na szczeblu federalnym, ponieważ no, premier Saksonii Anhalt z AfD zasiadałby w Izbie Wyższej Parlamentu, w Bundesracie chociażby, a Bundesrat ma już wpływ na politykę ogólnoniemiecką. A po trzecie, to by rozpoczęło wielką debatę w różnych partiach politycznych, na przykład w rządzącej obecnie Niemcami CDU, co do przyszłości i co do sensowności dalszego izolowania AfD. Czyli krótko mówiąc, wybory w dość niewielkim landzie mogą tak naprawdę przynieść bardzo poważny wstrząs na całej niemieckiej scenie politycznej.
1: Ta izolacja, ten kordon sanitarny, jak pan to określał, nie przyniosła rezultatu, a może była wręcz przeciwskuteczna? Może to ona sprawiła, że AfD cieszy się tak znaczącym poparciem, przynajmniej jeżeli chodzi o sondaże?
0: Wydaje się, że to jest czynnik, który rzeczywiście AfD sprzyja. Bo jeżeli partia ta pozostaje cały czas w izolacji, to oznacza, że pozostałe partie rządzą w różnego rodzaju koalicjach, prawda? Poprzedni rząd kanclerza Olafa Scholza to była koalicja socjaldemokratów, zielonych i liberałów. Teraz mamy do czynienia z koalicją, tak zwaną wielką koalicją centroprawicowej, CDU, CSU i znowu socjaldemokratów. I to z jednej strony zapewniało przez dekady stabilność całego systemu politycznego i ciągłość, a z drugiej, zwłaszcza kiedy sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, kiedy kraj się mierzy z problemami gospodarczymi na przykład, no to tworzy takie wrażenie, że te partie w cudzysłowie głównego nurtu rządzą ciągle w tych samych konfiguracjach, czy prawda, raz są większościowym koalicjantem, raz są mniejszościowym i że to one tak naprawdę doprowadziły Niemcy do kłopotów, z którymi się teraz mierzą. No a przecież jest inna partia, jest ta alternatywa, która w dalszym ciągu jest izolowana i może wobec tego należałoby jej dać jakąś szansę. To jest właśnie sposób myślenia dużej części wyborców AfD. Wyborców po prostu zmęczonych czy rozczarowanych tymi pozostałymi partiami, które w różnych konfiguracjach, w różnych układach rządziły w poprzednich latach czy dekadach. No i teraz ewidentnie nie są w stanie znaleźć recept na liczne problemy, z którymi się Niemcy borykają.
1: To wróćmy do samej Saksonii-Anhalt, tego kraju związkowego. Tam rozumiem, jest też możliwy scenariusz, że AfD wygrywa, ale nie samodzielnie. To znaczy do sprawowania władzy może potrzebować współkoalicjanta. To jedno pytanie dotyczy tego, czy AfD ma takie zdolności koalicyjne akurat w tym landzie. No a z drugiej strony, czy wobec takiej wygranej, ale niemożliwości stworzenia koalicji, pozostałe ugrupowania będą mogły przeciwstawić się temu zwycięstwu AfD?
0: Może zacznę od końca, czy od drugiego pańskiego pytania, bo taki scenariusz koalicji, która mimo zwycięstwa AfD nie dopuszcza tej partii do rządzenia, on już w kilku landach, między innymi w Turyngii, to jest też taki nieduży land na terenie dawnej NRD, on już był stosowany. Tylko problem polega na tym, że po pierwsze, to budzi jakieś pytania o sensowność procesu wyborczego, no bo partia wygrywa wybory, a pozostaje w opozycji, prawda? Bo pozostałe partie nie chce z nią współpracować. A po drugie, takie izolowanie

0: AfD, izolowanie zwycięzcy wymaga tworzenia szerokich, bardzo egzotycznych koalicji, właściwie koalicji łączących partie, które w normalnych okolicznościach na pewno by ze sobą nie współpracowały. A to powoduje, że taki rząd jest niestabilny, no nie jest w stanie sprawnie działać. W Saksonii, Anhalt mamy do czynienia z kilkoma scenariuszami. AfD wprost nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. Natomiast bardzo wiele zależy od tego, czy próg wyborczy przekroczy taka nieduża lewicowo-populistyczna, otwarcie prorosyjska partia Sojusz Sary Wagenknecht, BSW. Jeżeli ta partia, która balansuje na granicy progu wyborczego, weszłaby do parlamentu Saksonii-Anhalt, no to wówczas jej liderka stwierdziła, że troszeczkę po to, żeby zaszkodzić pozostałym partiom głównego nurtu, tym partiom głównego nurtu, no BSW mogłoby w jakiś sposób tolerować rząd AfD, nie wchodząc nawet formalnie w koalicję, ale chociażby umożliwić wybór jej kandydata na premiera, czyli Ulricha Siegmunda, na to stanowisko. No ale to jest kwestia, czy BSW w ogóle do tego parlamentu Saksonii-Anhalt wejdzie.
1: Bo a tam jak BSW wygląda w sondażach?
0: Oni cały czas balansują. Tak w wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że tylko trzy partie są pewne wejścia na tę chwilę do parlamentu tego kraju związkowego. No to po pierwsze AfD, która ma ponad 40% poparcia i wiadomo, że te wybory wygra i wygra zdecydowanie. Na drugim miejscu jest do tej pory rządząca CDU, która ma tam około 20%. Na trzecim miejscu partia lewicy, czyli Die Linke. A potem zaczyna się cały łańcuszek, czy cała wyliczanka partii, które w gruncie rzeczy balansują na granicy progu wyborczego. To jest SPD, to są Zieloni, to jest wspomniany przeze mnie Sojusz Sary Wagenknecht, a także liberałowie z FDP. Więc tak naprawdę to walka się będzie toczyła do samego końca i dopiero 6 września wieczorem będziemy wiedzieli, czy AfD zdobyła samodzielną większość, czy ma chociażby szansę na taką cichą koalicję z Sojuszem Sary Wagenknecht, czy tak naprawdę ten land wejdzie w okres pata politycznego i niestabilności.
1: No i teraz też wróćmy jeszcze do tej izolacji AfD, do tego, dlaczego ta partia cieszy się taką popularnością, chociażby w tym landzie, o którym rozmawiamy, czyli Saksonia-Anhalt. Czy to przede wszystkim jest fenomen tego ugrupowania Alternatywy dla Niemiec, czy może wynika to bardziej z kryzysu tych tradycyjnych partii, który AfD potrafi po prostu dość skutecznie, trzeba przyznać, wykorzystać?
0: Znowu, jedno i drugie. Rzeczywiście jest tak, że pozostałe partie i zarówno rząd kanclerza Scholza, jak i rząd kanclerza Merca no mają duże problemy z wydobyciem Niemiec z gospodarczej stagnacji, co jest takim podstawowym problemem, bo stan gospodarki jest obecnie w Niemczech tematem numer jeden. Tematem numer dwa jest chociażby migracja. Pamiętamy, co się stało niedawno w Berlinie, kiedy doszło do zamachu. I każde z takich wydarzeń oczywiście AfD wzmacnia. Po drugie, jeśli chodzi o ten konkretny land, o którym rozmawiamy, no to kandydat Ulrich Siegmund jest człowiekiem i zresztą cała AfD jest z tego znana. To jest partia, która ma przeciwko sobie właściwie wszystkie tradycyjne media, najważniejsze opiniotwórcze gazety, stacje telewizyjne i tak dalej. Wobec tego wyspecjalizowała się w nowych mediach czy w mediach społecznościowych. Jej kandydat na premiera landu jest tak naprawdę najpopularniejszym, jeśli chodzi o zasięgi, klikalność, można powiedzieć influencerem na platformach społecznościowych. I to tam prowadzi całą kampanię wyborczą. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, mianowicie taka stopniowa normalizacja AfD. Alternatywa dla Niemiec jeszcze kilka lat temu uchodziła za partię właśnie silną głównie w byłej NRD, a partię, na którą głosują różnej maści radykałowie, mniej lub bardziej otwarci ksenofobowie i tak dalej. Natomiast wobec problemów gospodarczych, rosnącego rozczarowania pozostałymi partiami i ogólnie rzecz biorąc no, coraz niższej stopy życiowej klasy średniej, AfD staje się taką partią właśnie rozczarowanej klasy średniej, która stwierdziła, że czy przedstawiciele, której stwierdzili, że no, skoro socjaldemokracja zawiodła, skoro centroprawica zawodzi, no to może spróbujmy dać szansę nowym ludziom. Może z tą AfD nie będzie znowu tak najgorzej.
1: Czyli AfD daje obietnicę na lepsze jutro albo po prostu na jakąkolwiek zmianę innego.

niż to, z czym do tej pory obywatele Niemiec mieli do czynienia. Ale zastanawia mnie w takim razie też to, czym jest alternatywa dla Niemiec. Jaką partią, jakim ugrupowaniem

0: a także, co jest z polskiego punktu widzenia niebezpieczne, no to nurty związane mocno z różnego rodzaju rewizjonizmem historycznym, prawda? Czyli ludzie, politycy AfD, którzy są skłonni może nie podważać, ale bagatelizować na przykład zbrodnie wojenne z czasów II wojny światowej, używać takiego argumentu. No przecież to było dawno, to był tylko jakiś tam epizod w dziejach Niemiec, a Niemcy są dumne, mają piękną historię i po co do tego wracać, prawda? Czyli to jest do tego partia, która z polskiego punktu widzenia też jest szczególnie to niebezpieczne. Generalnie rzecz biorąc jest mocno prorosyjska. Znaczy, o ile partie głównego nurtu opowiadają się za wspieraniem Ukrainy, za rezygnacją z projektów Nord Stream 1 i 2, za sankcjami na Rosję i tak dalej, to alternatywa dla Niemiec jest taką partią, która otwarcie mówi o tym, że należy jak najszybciej dokonać resetu z Rosją, przywrócić działalność Nord Stream 1 i 2, no bo przecież niemiecka gospodarka oczekuje na te surowce z Rosji, które mają być takim rzekomo cudownym lekiem na stagnację gospodarczą. I to właściwie tylko Rosja jest postrzegana przez AfD na wschodzie Europy jako taki ważny partner, z którym należy rozmawiać, współpracować. Polska z ich perspektywy odgrywa zupełnie marginalną rolę. Ja może podam jeden przykład. W zeszłym roku w programie wyborczym Alternatywy dla Niemiec przed wyborami do Bundestagu, które się odbyły w lutym ubiegłego roku, w programie wyborczym tej partii Rosję wymieniono kilkanaście razy właśnie jako takiego oczywistego, fundamentalnego partnera dla Niemiec, a Polska została wymieniona raz. I to w bardzo specyficznym kontekście, mianowicie, że AfD odrzuca jakiekolwiek roszczenia reparacyjne i odszkodowawcze od Polski i tam bodajże Grecja była jeszcze wymieniona, jeśli chodzi o zbrodnie, straty i zniszczenia z okresu II wojny światowej.
1: Dość ciekawe, trzeba przyznać, spojrzenie na Polskę i na te ewentualne relacje między AfD, jeśli ta by była partią rzeczywiście w Niemczech w jakimś stopniu sprawującą władzę. No ale właśnie, wracając do samego Landu, Saksonii-Anhalt, do tego potencjalnego zwycięstwa Alternatywy dla Niemiec, czy gdyby partia rzeczywiście przejęła tam władzę, jej polityka byłaby przede wszystkim, nie wiem, skoncentrowana na migracji, na bezpieczeństwie, czy możemy jednak mówić o znacznie szerszej zmianie politycznej w tym landzie na tle całych Niemiec?
0: AfD opublikowała w trakcie kampanii wyborczej swój program dla tego landu. To jest taki obszerny dokument liczący ponad 200 stron. I z niego się wyłaniają takie dwa podstawowe kierunki. Po pierwsze, to jest masowa deportacja migrantów z tego landu. Dlatego problem polega na tym, że jest to obietnica dość pusta, ponieważ to nie jest ani legalnie, ani technicznie możliwe do zrealizowania. Na pewno nie w takiej skali, jak to AfD obiecuje swoim wyborcom. A po drugie, to jest szereg działań zmierzających do takiego przeorania instytucji, kultury, nauki, systemu edukacji w tym landzie. No tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, kraje związkowe mają dużą autonomię, jeśli chodzi o system edukacji. No więc w Saksonii-Anhalt w programach szkolnych zamiast kwestii tolerancji, otwartości miałby być szczególnie nacisk kładziony na dumę z historii, dorobku Niemiec, prawda, tego typu rzeczy. AfD dążyłaby także do likwidacji różnego rodzaju niezależnych stowarzyszeń, fundacji politycznych, organizacji oraz do przejęcia lokalnych mediów. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy głosują na AfD w Saksonii-Anhalt, a spodziewają się na przykład masowej deportacji nielegalnych migrantów, to najprawdopodobniej otrzymają po prostu wojnę kulturową, w której AfD będzie akcentowała takie nacjonalistyczne prądy czy tendencje, na przykład w sferze edukacji i tak dalej. Będzie atakowała wszelkie niezależne instytucje, żeby po prostu przejąć.
1: A sądzi pan, że ewentualne zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt mogłoby uruchomić efekt domina w innych landach, a później może również w przyszłych wyborach federalnych?
0: Na pewno to by był taki czynnik, który, mówiąc kolokwialnie, dałby dużo wiatru w żagle AfD na szczeblu federalnym. No bo wtedy przywódcy tej partii mogliby powiedzieć, proszę bardzo, ten kordon sanitarny zaczyna się kruszyć, dokonaliśmy pierwszego wyłomu i teraz skupiamy się na wyborach w kolejnych landach. No

0: a potem w 2029 na wygraniu wyborów do Bundestagu. Moim zdaniem partia ta w dalszym ciągu będzie izolowana na szczeblu federalnym. Natomiast to, czego można się spodziewać po takim zwycięstwie i przejęciu władzy, to dyskusje w poszczególnych partiach, na przykład w CDU nad przyszłością kanclerza Friedricha Merza, którego notowania są, jak wiadomo, rekordowo niskie. Rząd także jest niepopularny i sukces AfD w Saksonii-Anhalt, w takim, jak mówię, dość prowincjonalnym landzie, może paradoksalnie bardzo mocno uderzyć w ten najwyższy szczebel polityczny, czyli w samego kanclerza. No bo w CDU pojawią się naturalnie pytania, no dobrze, ale czy mamy rzeczywiście lidera, który nam pomaga, czy może to jest lider, który tak naprawdę szkodzi partii i ciągnie ją w dół. I może tutaj należałoby pomyśleć o zmianie na stanowisku kanclerza. Takie głosy już się zresztą od pewnego czasu w CDU pojawiają.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i przekazany komentarz w sprawie tej polityki wewnętrznej Niemiec, tego co w najbliższym czasie może się tam wydarzyć. Doktor Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 15.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Na początek smutna informacja. Nie żyje Jan Frycz. Aktor filmowy i teatralny miał 72 lata. Informację przekazał Teatr Narodowy w Warszawie, z którym artysta był związany. Zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych. Zagrał m.in. w Wielkim Szu, Pręgach czy Nigdy w życiu. Aktora na naszej antenie będzie wspominał Wojciech Solarz, były aktor Teatru Narodowego. Ta rozmowa zaraz po informacjach. Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wieczorem wrócą do kraju. Poinformowała o tym wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
6: 22 pacjentów poszkodowanych zostanie zabranych dzisiaj wieczorem specjalnym samolotem do Warszawy. Samolot będzie miał międzylądowanie w Rzeszowie i tam, ponieważ grupa poszkodowanych jest z województwa podkarpackiego, pacjenci ci zostaną przejęci przez służby medyczne i służby pani wojewody podkarpackiej w Rzeszowie.
5: 18 pacjentów wciąż pozostaje w węgierskich szpitalach. 5 osób zostało wypisanych, są pod opieką rodziny. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. Śledczy czekają na dokumenty od strony węgierskiej. Jak przekazała rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejszczuk, polski prokurator weźmie także udział w ponownych oględzinach autokaru, który uległ wypadkowi. Kierowcy w całym kraju płacą mniej za tankowanie. Wystartował rządowy program Ceny Paliw Niżej, w ramach którego obniżono stawkę VAT na benzynę i olej napędowy. Jak niższe ceny paliw oceniają kierowcy?
7: To zapewne czuć, bo no jednak jest to spora różnica.
8: Zawsze
7: Zostaje trochę w portfelu, tak?
8: No, jak ja byłem 3 tygodnie temu na wakacje, czy 2 tygodnie temu, jestem do w tyłu, tak? Także to jest tak sobie.
5: Od 1 września stawka VAT ma powrócić do 23%, a ceny maksymalne przestaną obowiązywać. Rząd nie

0: przewiduje przedłużenia programu. Choć ostatnio mogliśmy oglądać ich szczytową aktywność, to jeszcze przez kilka dni na nocnym niebie możemy obserwować Perseidy. W ubiegłym tygodniu w Polsce mogliśmy zobaczyć nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Ci, którzy nie mieli okazji obejrzeć spadających gwiazd, mają jeszcze na to szansę, o ile niebo nie będzie zachmurzone. Mówi Adam Hurcewicz z Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: Perseidy trwają od 17 lipca do 24 sierpnia. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Spadające gwiazdy, najpiękniejsze w całym roku, bo mamy lato, mamy ciepłe noce. Perseidy są takie białe, szybkie, jasne, dużo jest takich bolidów, bardzo jasnych meteorów. No i są niespodzianki, jakieś efekty dźwiękowe czasami się trafiają, ale bardzo rzadko, więc pooglądajmy niebo.
0: Do oglądania Perseidów nie potrzebujemy profesjonalnego sprzętu. Najlepiej oglądać je gołym okiem i z dala od źródeł sztucznego miejskiego oświetlenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15.33, a my wracamy teraz w Polskim Radiu 24 do smutnej informacji, którą przed momentem Radosław Siennicki przekazał w serwisie informacyjnym. Jan Fryczyn nie żyje, aktor zmarł w wieku 72 lat. Te informacje podał Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł w domu rodzinnym 15 sierpnia w otoczeniu najbliższych. Razem z nami pan Wojciech Solarz, aktor, były aktor Teatru Narodowego. Witam.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry.
3: Ja jako odbiorca wielu ról Jana Frycza, oglądając przede wszystkim filmy, seriale z Janem Fryczem, pomyślałem, kiedy tą informację zobaczyłem, kiedy ona do nas przed momentem dotarła, że to ogromna strata po prostu dla kina, dla teatru. A jak pan patrzy na odejście Jana Frycza?
4: Tak, no rzeczywiście jest to, no to szokująca dla nas wszystkich wiadomość, aktorów, artystów. Pan Jan chorował długo, z tego co wiemy, i rzeczywiście w ostatnich już latach nie czuł się najlepiej, natomiast były różne wzloty i upadki tej choroby i zdrowia, natomiast odszedł z pewnością jeden z najwybitniejszych aktorów polskich wszechczasów, naprawdę wybitny aktor teatralny, wielkich ról Lupy, Jarockiego, Englerta, wybitny naprawdę artysta, wspaniały człowiek, serdeczny, z nieprawdopodobnym poczuciem humoru, więc olbrzymia strata dla polskiej kultury, naprawdę, zwłaszcza, że jeszcze mógł pożyć i pożyć.
3: Mówi pan najwybitniejszy aktor, również autorytet dla aktorów, dla szczególnie tego młodego aktorskiego pokolenia?
4: No tak, to pan Jan był, nigdy nie przypominam sobie, żebym przeszedł z panem Janem na ty. Pan Jan był poza w ogóle ligą wszelką dla nas, i młodych, i starszych. Jan Frycz po prostu umiał zagrać wszystko. Był też bardzo serdecznym kolegą w udzielaniu rad na próbach. Często nawet jak się zdarzały jakieś takie sytuacje niemiłe na próbach, to pan Jan zawsze stawał w obronie tego słabszego. Więc ja tylko grałem z panem Janem w filmie 80 milionów i pamiętam to jako olbrzymią przygodę u Waldemara Krzystka. Natomiast też byłem właśnie w Teatrze Narodowym przez wiele lat i rozmowy i bycie z panem Janem w jednym budynku teatrze i na próbach i na spektaklach to było. To odszedł wielki, wielki artysta po prostu.
3: A pamięta pan pierwsze spotkanie z Janem Fryczem?
4: Nie, w tej chwili już chyba aż tak nie. Natomiast kiedy się trafiało do Teatru Narodowego jako młody chłopak po szkole i mijało się na korytarzach Jana Frycza, to naprawdę to jest tak jak to jest, był Łomnicki, był Zapasiewicz i niestety odchodzi również Frycz. I to jest olbrzymia strata, naprawdę.
3: Olbrzymia strata dla polskiego kina, dla teatru, niemal 200 ról aktorskich kreacji, zarówno na deskach scenicznych, jak i w teatrach, telewizji oraz Polskiego Radia. Jan Frycz na stale zapisał się w historii polskiego teatru wieloma rolami, ale czy jakaś konkretna rola, czy to właśnie teatralna, telewizyjna, filmowa, zapisze się w pana głowie, pana w pamięci szczególnie?
4: No na pewno mnóstwo ról teatralnych i z Teatru Narodowego, i z Tanga, i z Iwanowa, i przede wszystkim ze starszych, tak naprawdę z

0: tak, i myślę, że mnóstwo widzów, zwłaszcza teatrów krakowskich, no na pewno mogą pamiętać jego wybitne role, czy w Lunatykach, czy Braciach Karamazów w reżyserii Krystiana Lupy. Natomiast też, co można powiedzieć, co się mówiło zawsze o środowisku aktorskim i artystycznym u nas, o Janie Fryczu, że jest to najwybitniejszy polski aktor, który w filmie nie został uhonorowany należytymi rolami. Tak jak, nie wiem, prawda, Daniel Rychlewski zagrał w Kmicica, Cyłomnicki zagrał Wołodyjowskiego. A Frycz miał tak wybitny talent, że na pewno zasługiwał na jeszcze przynajmniej kilka fenomenalnych stworzonych dla niego ról. Niestety nie doczekał, ale to, co zagrał, i tak przejdzie do historii polskiego teatru i filmu.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za pana komentarz. Pan Wojciech Solarz, aktor, były aktor Teatru Narodowego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
1: A razem z nami jest już teraz pan Robert Jarociński, aktor Teatru Narodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu.
1: Chociaż trudno mówić o dobrym dniu w obliczu takiej smutnej informacji, smutnej dla całego środowiska kinowego, filmowego, teatralnego w naszym kraju. Jak pan odbiera śmierć Jana Frycza w wieku 72 lat? Jaka była pana pierwsza myśl?
2: Pierwsza myśl była taka, że jest ogromna radość z tego, że spędziłem z nim blisko 20 lat w teatrze. I to było ogromne szczęście i przede wszystkim jestem wdzięczny, tak jak Jan Frycz w ostatnim czasie, kiedy już wiedział o śmiertelnej swojej chorobie, pozostawał wdzięczny i rzeczywiście był z nami bardzo w sposób taki totalny, otwarty. Nie mówił nigdy o chorobie, zwracał uwagę na pozytywne aspekty życia, pracy, bycia, cieszenia się każdym dniem. Pracą, przede wszystkim pracą swoją udowadniał do ostatnich dni, że jest po prostu kimś wyrastającym ponad nas wszystkich i ponad naszą percepcję i zdolność widzenia naszej przez nas rzeczywistości. Imponował tym, bo wiedzieliśmy, jak jest chory i on tego nie chciał zauważać i był właśnie, mimo że cierpiał bardzo i cały czas te jego wizyty w szpitalu i tak dalej, ale to wszystko nie miało dla niego, nie chciał po prostu temu poświęcać tych dni, które miał, tego czasu, który miał.
1: Przed momentem na naszej antenie pan Wojciech Solarz mówił o tym, że odszedł najwybitniejszy aktor. I ja chciałbym pana zapytać o to, czy w pana pracy, w pana aktorstwie za sprawą Jana Frycza coś się na przestrzeni lat zmieniło? Czy był dla pana w pewien sposób mentorem, autorytetem, przyjacielem, który również wpływał na pana codzienną pracę?
2: Wpływał oczywiście, wpływał przez samą swoją obecność i swój stosunek do pracy. Przywołam taki teraz moment, kiedy pracowaliśmy nad Termopilami polskimi w reżyserii Jana Klaty na naszej ostatniej premierze wspólnej, w tym zeszłym sezonie, która miała miejsce. I pamiętam, że kiedyś mieliśmy próby dwa razy dziennie, od rano i wieczorem. I kiedyś pamiętam, że po tej pierwszej próbie rano został z takim pytaniem, że jak król, którego grał zresztą wspaniale, król Stanisław August Poniatowski, jak on się odnosi do ludu, i zaczął cały czas zawracać do jednego słowa, które tam miał, które miał w naszej scenie takiej pod koniec spektaklu, kiedy mówi lud. No i został z tym pytaniem i po 4 godzinach, kiedy nie mieliśmy próby, wrócił na wieczorną próbę i wrócił zadowolony i mówi: wiem już, jak powiem lud. Mieliśmy go wszyscy za utalentowanego, wybitnego, wyrastającego ponad innych artystę i aktora, ale on wykonywał taką pracę. On nad jednym słowem myślał przez te 4 godziny między próbą poranną a wieczorną i potem powiedział: wiem już, jak powiem lud, powiem tak lud. I tak demonstrował z dumą to, co wymyślił. Więc zawsze, kiedy myślimy o wybitnych, o artystach, myślimy o tym, no, on jest utalentowany.

0: talentowany, on jest wybitny, on jest tak obsadzany, ale za tym wszystkim stała ogromna praca. Ten etos pracy u Jana Frycza był niezwykle wysoki i imponujący. Kiedy się z tym obcowało na co dzień, trudno było po prostu nie mieć w stosunku do tego ogromnego podziwu. I to poza takimi oczywiście rozmowami, ogromnym poczuciem humoru, specyficznym bardzo, takim dowcipem, było czymś takim, co starałem się wchłaniać i z czego czerpać po prostu, jego etos pracy. A towarzysko było oczywiście człowiekiem niezwykle dowcipnym i takim, chciało się przy nim przebywać i chciało się z nim funkcjonować, dlatego że takie, dzisiaj powiedzielibyśmy, flow, jakie z nim można było łapać i towarzysko, być z nim na takim no bardzo specyficznym rodzaju porozumienia, jest to bardzo nieczęste i też było to wspaniałe, po prostu obcowanie z nim było wspaniałe.
1: Mówił pan o pracy, o tym, jak Jan Frycz pracował, jaki był jego etos pracy, o tym, że potrafił poświęcać 4 godziny nad tym, zastanawiając się nad tym, jak wypowiedzieć jedno słowo. Z drugiej strony mówi pan również o tym poczuciu humoru. Ja czytam też ten komunikat Teatru Narodowego w Warszawie i tam takie zdanie. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. I nie wiem, czy tak właśnie również pan by określił Jana Frycza, właśnie scalając i pracę, i życie prywatne, to jakim był człowiekiem Jan Frycz?
0: W takiej chwili jak dzisiaj właśnie silą się takie maksymalistyczne słowa, takie po prostu, żeby teraz wszyscy będziemy mówili wielki artysta, wybitny, wspaniały. Ja po prostu go szalenie lubiłem, wie pan, i jest mi trudno dzisiaj o nim mówić i
1: rozumiem.
0: Zatrzymam to, co jest po prostu w sobie i jeszcze raz postaram się utrzymać tę wdzięczność za to, że przez tyle lat z kimś tak wspaniałym mogłem współpracować i to jest dla mnie największa wartość, którą dzisiaj chcę, o której dzisiaj chcę myśleć, nie myśląc o tej stracie.
1: Bardzo panu dziękuję, że podzielił się pan tymi wspomnieniami, tymi przemyśleniami z nami. Pan Robert Jarociński, aktor Teatru Narodowego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Życzę mimo wszystko spokojnego dnia.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia państwu.
1: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Wybitny polski aktor filmowy, teatralny. Zapamiętamy go z wielu ról. Te wspomnienia w Polskim Radiu 24. Teraz ze strony Roberta Jarocińskiego, aktora Teatru Narodowego. Wcześniej Wojciech Solarz, aktor, były aktor Teatru Narodowego. Również o tej postaci, wybitnej postaci polskiego kina nam opowiadał. Teraz w Polskim Radiu 24 zmieniamy temat.
2: Komentarz.
1: Nasze zaproszenie przyjął pan Wojciech Tatara, dziennikarz rzeszowskiego Dziennika Nowiny, sołtys wsi Siedliska, z której pochodziła część ofiar tragicznego wypadku autokaru polskiego, autokaru na Węgrzech. Dzień dobry.
3: Witam państwa, dzień dobry.
1: Trudno cały czas o dobrym dniu mówić w obliczu tych informacji, które się pojawiają, ale szczególnie teraz odnoszę się do tego wypadku właśnie polskiego autokaru na Węgrzech. 12 ofiar tego dramatycznego wypadku. Ja się zastanawiam, jak bardzo ta tragedia dotknęła pana miejscowości, osób, z którymi pan na co dzień się spotyka. Jakie są myśli, jakie rozmowy?
3: No na pewno. Atmosfera jest żałobna. Wczoraj to był chyba najczarniejszy dzień w historii naszej miejscowości. Do taki wypadek komunikacyjny, w którym by tyle osób zginęło rannych z jednej w sumie niewielkiej miejscowości. To się jeszcze tutaj nie zdarzy. I dlatego wczoraj to był taki szok. Dziś trochę mieszkańcy się oswajają z tą sytuacją. Jest już więcej informacji. Wczoraj to były właśnie telefony, pytania, niedowierzanie, czy na pewno to te osoby, kto był i tak dalej. No, też nie było podane, czy to jest 5, 6 osób, czy 4. no, na

0: na początku było dużo, dużo chaosu, później no, dużo smutku i żalu. No i powoli jak te informacje spływają, to trochę mieszkańcy się oswoili, choć teraz znowu jest taki problem, bo tutaj mam też sygnały od mieszkańców, którzy do mnie dzwonią, że no, jest jakby najazd mediów, czemu trudno się dziwić na naszą miejscowość. Dla mieszkańców w większości jest to nowa sytuacja, więc też jakby nie potrafi, no jest to dla nich problem, bo po prostu nie potrafią sobie z tym tak jakby poradzić. No, tam, każdy chce od nich wypowiedź, no to nie, ja się temu nie dziwię, bo sam wiem jak to działa, natomiast
1: znaczy, tak, z jednej strony tak, z drugiej strony, tak jak pan wskazuje, jest to kłopot, no bo w takich sytuacjach też trudno znaleźć jakieś słowa, zebrać myśli, no a przede wszystkim nie każdy może po prostu mieć ochotę na taką wypowiedź i taka obecność dziennikarzy na miejscu. No mówisz, może być w pewien sposób uciążliwa, no ale też, tak jak pan wskazuje, jest to w takiej sytuacji zrozumiałe. No ale odbijając się w takim razie też od tego wątku, który tutaj poruszamy, czego potrzebuje w tym momencie najbardziej pana miejscowość, czego potrzebują mieszkańcy, czego potrzebują osoby, no, które w jakiś sposób przez ten dramat zostały poszkodowane, no bo tu mówimy chociażby o rodzinach tych osób, które podróżowały tym autokarem.
0: Tak, myślę, że rodziny już otrzymały informację. Był kłopot z tą informacją, potrzebna była ta informacja. Ja jako sołtys na ile mogłem, na tyle ile miałem jakieś potwierdzone informacje, to oczywiście przekazywałem. Kłopot był taki, że podczas tego wypadku wiele osób miało telefony gdzieś tam w bagażach i te bagaże zostały jakby, oni trafili do szpitala, bo wszystkich zabrali do szpitala, a te bagaże trafiły w inne miejsce. I nie było kontaktu, tam chyba dwie czy trzy osoby miały telefony, i każdy, ale byli porozwożeni po innych szpitalach. Ja miałem to szczęście, że się dodzwoniłem tam do jednej z tych osób, czy do rodziny drugiej, i oni mieli kontakt i mogli po prostu, on miał kontakt, tak samo poinformował tam z tym, tych, co byli z nim w szpitalu, kto przeżył i tak dalej. To było początkowo takie dramatyczne, bo rodziny nie wiedziały, co się stało. Była tylko informacja, że jest wypadek, że 12 osób nie żyje. Nie było też jakby skąd te osoby są, ile i tak dalej. Wiedzieliśmy tylko, że dużo osób było z siedmiu. Dużo, no to znaczy nie wiem ile, 20, zastanawialiśmy się, 10 i tutaj był problem. Ale powoli udało się to jakoś ustalić i już ostatecznie ta liczba stanęła na 5 osób. No miejmy nadzieję, że może będzie mniej. Wiem, że 3 osoby z tej piątki zsiedli, z tych ofiar są zidentyfikowane, 2 jeszcze nie, także no, może ta liczba się zmniejszy, no ale raczej nic na to nie wskazuje. Może o jedność.
1: A ile osób z siedlisk właśnie uczestniczyło?
0: 17 osób, które zamieszkują siedliska.
1: To tak teraz jeszcze dopytam o to, co też o te informacje, które dzisiaj się pojawiły ze strony Ministerstwa Zdrowia, bo też taką konferencję słuchaliśmy Marty Kolendowskiej-Matejczuk, przepraszam bardzo, wiceminister zdrowia Katarzyny Kacperczyk w sprawie tego wypadku. Tam zostały podane informacje dotyczące powrotu dziś wieczorem samolotem około 22 osób poszkodowanych właśnie w tym wypadku, których stan zdrowia pozwala też na taki powrót. Usłyszeliśmy też o międzylądowaniu w Rzeszowie i że tam część pacjentów ma być przejęta przez służby. Czy ma pan jakieś informacje, które by potwierdzały, że być może część właśnie mieszkańców siedlisk do domów wróci albo po prostu wróci do Polski właśnie tym samolotem?
0: Tak, 7 lub 8 osób. Z tego chyba jedna trafi bezpośrednio do szpitala, a reszta trafi do domów. Nieoficjalnie to mówię, no to, ale z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że z tego. Wiem, że jedna na pewno co najmniej trafi do szpitala, a reszta chyba wróci do domów. To jest ci najmniej ranni, to są najlżejsze obrażenia, które doznali.
1: Ja też przeczytałem taką...
0: Jeśli chodzi o moją miejscowość, przepraszam, że wchodzę w słowo,
1: oczywiście.
0: To mówię, jeśli chodzi o moją miejscowość. Nie wiem, jak z powiatu szczerze.

0: Kaczyńskiego i tak dalej. Tutaj też pan wspomniał, że część mieszkańców, no ja chyba myślę, że wszyscy ten samolot opuszczą w Jasionce, bo on chyba leci do Warszawy, więc z Rzeszowa do Strzyżowa, bo reszta to powiat strzyżowski jest o wiele bliżej niż do z Warszawy do Strzyżowa. Także ci wszyscy chyba co przylecą, to raczej poszkodowani to tutaj w Jasionce. Można się ich spodziewać. Wiem, że między chyba 18 a 20.
1: Mówił pan, że był problem na początku z dostępem do tej informacji, do pewnej informacji, że próbował pan też na własną rękę ustalać to, co wiadomo, informować osoby zainteresowane, rodziny tych osób, które też były w tym autokarze, o tym, co się dzieje. A teraz z perspektywy już tych godzin, które mijają, czy chociażby rodziny tych osób, które zostały poszkodowane w wypadku na Węgrzech, są objęte jakąś pomocą? Czy państwo na przykład w siedliskach organizujecie też jakąś pomoc? Jak to z tej perspektywy wygląda?
0: Wie pan co, jest sztab kryzysowy, gminny działa. Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście jest pomoc udzielana. Wiem, że były też informowane osoby już po oficjalnym rozpoznaniu ofiar, gdy do tych rodzin byli wysyłani pracownicy z psychologiem sztabu tego kryzysowego u nas w gminie. Także sztab kryzysowy na płaszczyźnie urzędu gminy działał wczoraj od kiedy ta informacja gruchnęła, ta tragiczna, o tym wypadku. No tak samo ten sztab jest w kontakcie ze służbami wojewody i w razie konieczności, w razie takiej potrzeby objęcia rodzin pomocą psychologiczną, to oczywiście była taka możliwość, natomiast bardziej potrzebny był dostęp jednak do informacji z tych rozmów, z których ja prowadziłem tam z rodzinami, bo chcieli się jakby skontaktować, dowiedzieć co z ich bliskimi, a był z tym kłopot, było to utrudnione. Albo tak mówili, że był kłopot z dodzwonieniem się na infolinię, bo pewnie dużo osób też dzwoniło i generalnie z kontaktem, żeby konkretnie się dowiedzieć, żeby to z tym było najwięcej kłopotów. No i tutaj chcieli się ci rodziny, ci bliscy dopytać, zapytać, co z mamą, co tam z ciocią, co tam z jakimś krewnym, czy była, czy nie była, także że tutaj był problem. Natomiast nie było jakichś tam takich jakby próśb czy o pomoc psychologiczną, tylko bardziej być może prośby o informacje, co tam się dzieje, co tam się wydarzyło, ilu jest ostatecznie rannych, ile osób straciło życie. I tutaj były te pytania. Kto jest ciężko ranny? Bo też były różne, było na początku z tym zamieszanie, że ile tych osób jest rannych. Także tutaj było jakby taka potrzeba i zainteresowanie tych osób.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Pan Wojciech Tatara, dziennikarz rzeszowskiego Dziennika Nowiny, sołtys wsi Siedliska, z której pochodziła część ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę spokojnego dnia.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Radio słuchacze.
1: Mamy 56 minut po godzinie 15, więc coraz bliżej do 16. Wtedy też zmiana przed tym mikrofonem w Polskim Radiu 24, choć Maria Furdyna już w naszym studiu jest.
2: Dzień dobry.
1: Witaj, dzień dobry.
2: Chociaż powiem, że to nie jest dobry dzień, bo informacja o śmierci Jana Frycza bardzo mną wstrząsnęła. Teraz oczywiście wszyscy wspominamy jego rolę. Ja muszę powiedzieć, że pręgi Magdaleny Piekosz, to była fantastyczna rola Jana Frycza i właśnie przed chwilą sprawdziłam. To był film z 2004 roku, czyli 22 lata temu. To też pokazuje, jak długa i bogata ta kariera i filmowa, i teatralna. No wspaniały artysta, bardzo, bardzo, bardzo smutno. A co, a my pozostajemy w takim trochę wakacyjnym takim nastroju, dlatego że oczywiście jedna rozmowa polityczna. Kamil Szewczyk będzie dziś rozmawiał z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej o 16:33. Oczywiście o sobotniej defiladzie przed 17:00. Zajrzymy, co dzieje się na świecie. Upały i pożary w Europie. Nie może zabraknąć oczywiście Donalda Trumpa, który ogranicza ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. Po 17:00 zajrzymy do regionów, oczywiście Podkarpacie, czyli po

0: o tym tragicznym wczorajszym wypadku, bo to pielgrzymi byli z Podkarpacia. Będziemy też w Krakowie, bo to jest ostatni dzień zgłaszania komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. W sporcie podsumowanie lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham i oczywiście tenis Cincinnati. Dzisiaj mecze trzech Polek.
1: Nic więcej dodawać nie trzeba. Warto zostać z Polskim Radiem 24. Przed tym mikrofonem będzie z Państwem Maria Furdyna. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
5: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
8: Autopromocja. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
10: Minęła 16. Radosław Siennicki, dzień dobry. Do Polski wrócą dziś pierwsze osoby ranne we wczorajszym wypadku na Węgrzech. Śledztwo w tej sprawie wszczęli zarówno polscy, jak i węgierscy śledczy. Najnowsze ustalenia przekażą nasi reporterzy. Od dziś za paliwo płacimy mniej. To dzięki powrotowi programu CPN. Litr benzyny 95 i oleju napędowego kosztuje o nawet złotówkę mniej niż wczoraj. Nie zabraknie też sportowych emocji. Na otwarte korty w Cincinnati wyjdą dziś Iga Świątek, Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Wszystkie powalczą o awans do 1/8 finału. Czas na szczegóły. Zapraszam.
8: Suma wydarzeń.
10: Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3. Autokar, którym podróżowali pielgrzymi wracający z Medziugorje, w pewnym momencie wjechał do rowu. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym prowadzi zarówno polska, jak i węgierska prokuratura. W tej sprawie łączymy się z Pawłem Pawlicą. Witaj.
11: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
10: Powiedz, jakie są pierwsze ustalenia śledczych?
11: Śledczy z Krosna, którzy prowadzą to postępowanie, nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Przypomnijmy, wstępnie węgierska policja wskazała, że przyczyną wypadku było prawdopodobnie zaśnięcie lub zasłabnięcie kierowcy. Pojazd zjechał do rowu i się przewrócił. Polscy śledczy od rana biorą udział w czynnościach na miejscu wypadku. Policja zabezpieczyła już dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika. Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
12: Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli już dokumentację w siedzibie obu tych firm. Kwestie dotyczące tachografów czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, w tym przekazanych przez stronę węgierską.

0: Rzeczniczka zaznacza, że śledczy z Węgier ściśle współpracują z polską prokuraturą.
1: Śledztwa toczą się równolegle. My oczywiście zawnioskowaliśmy w europejskim nakazie dochodzenia o protokoły przesłuchań świadków i mam nadzieję, że takie protokoły otrzymamy. Niezależnie od tego, wykonujemy czynności na miejscu, w kraju, też będziemy na pewno przesłuchiwać świadków.
0: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Zatrzymany nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie. Przypomnijmy, autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech, a pozostałych 37 pasażerów zostało lekko rannych. Wszystkie ofiary śmiertelne to mieszkańcy województwa podkarpackiego. W południe w całym regionie upamiętniono ofiary minutą ciszy. Co najmniej 3 ofiary pochodzą z siedlisk w gminie Lubenia. Niewielka gmina jest mocno poruszona tragicznym zdarzeniem. W południe przed urząd przyszli mieszkańcy. Minuta ciszy to wyraz pamięci, ale też solidarności z rodzinami ofiar, zaznaczał wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas.
2: Zapewniamy o pamięci, modlitwie. Taka chwila zatrzymania. Chcemy pokazać, że ci wszyscy, którzy zginęli czy są ranni, są nam bliscy.
3: To takie coś tutaj w ogóle nie miało miejsca jeszcze tutaj u nas, w naszej gminie, na naszym terenie.
4: Ciężkie do zrozumienia. Pojechali na pielgrzymkę do Medjugorje i no strasznie.
5: Wszyscy bardzo, żeśmy się wstrząsnęli. Tragedia ogromna. Żałoba była i dzisiaj i tak.
6: Człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie. Także że to jest taki no, szok jest, wie pan.
4: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No. Pomodlić się za nich, żeby wrócili tamci do zdrowia. Jeszcze jedno.
0: Z informacji przekazywanych przez rodziny i bliskich wynika, że w wypadku zginęło 5 mieszkańców niewielkich siedlisk.
7: Prokuratura bada przyczyny wypadku autokaru na Węgrzech. O pierwszych ustaleniach i reakcjach na Podkarpaciu mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy. Co najmniej 22 pacjentów wróci jeszcze dziś do Polski rządowym samolotem. Delegacja polskich medyków na Węgrzech skończyła weryfikację możliwości transportu pasażerów autokaru, który rozbił się w drodze powrotnej z Medjugorje. Łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz, co nowego wiemy w tej sprawie?
8: Wiemy, że 18 osób pozostanie jeszcze w węgierskich szpitalach. W sprawie 2 pacjentów czekamy na ostateczną decyzję co do możliwości przetransportowania ich jeszcze dziś wieczorem samolotem rządowym. 5 pacjentów zostało już wypisanych ze szpitali, ale będą wracać do kraju na własną rękę. Poinformowała o tym wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
9: Niektórzy pacjenci, którzy zostali wypisani, zostali zaopiekowani przez rodziny, które już tutaj przebywały i te osoby wracają wraz ze swoimi rodzinami.
8: A stan 5 pacjentów pozostających w węgierskich szpitalach jest określany jako poważny i może zagrażać ich życiu oraz zdrowiu. Rządowy samolot, który odleci dziś wieczorem do Polski, jest przeznaczony dla pasażerów, którzy mogą podróżować w pozycji siedzącej, ale pozostali ranni pielgrzymi będą przewożeni do kraju sukcesywnie w miarę poprawy ich stanu zdrowia. Uczestnik pielgrzymki, pan Grzegorz, w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że z powodu urazu kręgosłupa zostanie przewieziony do Polski później wojskową kasą albo samolotem lotniczego pogotowia ratunkowego.
10: Tutaj mówili, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko i założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy. Tak, żona, dzieci zostali wypisani, dziś wracają do Rzeszowa.
8: A wszyscy pacjenci z dzisiejszego transportu właśnie mają wysiąść w Rzeszowie. Lekarze zamierzają skierować 2 osoby do tamtejszego szpitala na obserwację.
11: Pani wojewoda próbuje w tym momencie, też ma przekazane informacje, są organizowane miejsca dla tych pacjentów w szpitalach, które są zlokalizowane jak najbliżej od tych miejsc zamieszkania.
8: Informował Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej przy Ministerstwie Zdrowia. Pozostaje jeszcze kwestia sprowadzenia ciał ofiar, zmarłych ofiar katastrofy autokaru. Rodziny, które pojawiły się w szpitalu w Miszkolcu, oczekują szybkiego zrealizowania wszystkich formalności.
12: Wczoraj nam powiedzieli, że do 2 tygodni może to potrwać. 2 tygodnie na pewno, bo tutaj jest jakieś święto. Więc my chcemy mieć konkrety, żeby to po prostu w jak najszybszym czasie po prostu sprowadzić naszych bliskich. I tyle.

0: A w sprowadzeniu zwłok do Polski i dopełnieniu wszelkich formalności mają pomagać dodatkowi pracownicy dyplomacji sprowadzeni do konsulatu w Budapeszcie z Warszawy.
1: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą wieczorem do Polski. Informacje na ten temat zbiera nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Dziękujemy. W tej sprawie nie brakuje pytań o przyczynę wypadku i o sposoby na zapobieganie podobnym tragediom. Przypomnijmy, ze wstępnych informacji wynika, że kierowca autokaru, którym podróżowali poszkodowani, zasnął za kółkiem. Takie sytuacje się zdarzają i będą zdarzać, mówił na naszej antenie instruktor jazdy Tomasz Kulik.
2: Nie ma kozaka na zaśnięcie za kierownicą. Zasypiali, zasypiają kierowcy doświadczeni, z wieloletnim stażem, z milionowymi przebiegami. Po prostu nasz organizm funkcjonuje tak, a nie inaczej. Psychologowie, neurolodzy już dawno zbadali te nasze stany, jak funkcjonujemy przy skrajnym zmęczeniu. I człowiek jest w stanie się wyłączyć bez świadomości. Nie jest w stanie nad tym zapanować. Drodzy Państwo, jeżeli nas męczy zmęczenie, czujemy się sennie, szukajmy miejsca, gdzie możemy bezpiecznie przerwać jazdę, zdrzemnąć się nawet w aucie i to lepiej na tym wyjdziemy, niż gdy doprowadzimy do wypadku, w którym jeszcze nie daj Boże ktoś zginie.
1: Na potrzebę ubezpieczania się przed wyjazdem wskazywał z kolei dr Adam Garpiński, ekspert do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito. Jak wyjaśniał na naszej antenie, podczas wyjazdu zorganizowanego za ewentualną ewakuację czy transport medyczny odpowiada organizator. Warto jednak sprawdzać warunki ubezpieczenia, dodał dr Adam Garpiński.
3: Pytanie jest, czy właśnie podpisując umowę ubezpieczenia, zaznaczamy tę klauzulę dodatkowo transport medyczny. To jest jedna z najbardziej istotnych kwestii, którą powinien każdy turysta brać pod uwagę. Nawet jeśli jedzie na zorganizowany wyjazd, to powinien zadać pytanie organizatorowi, czy powinien się doubezpieczyć, bo nie zawsze te podstawowe ubezpieczenia w biurach podróży spełniają wszystkie warunki takie, jakie byśmy chcieli mieć. Pamiętajmy, że jedziemy czasami obarczeni pewnego rodzaju schorzeniami już tutaj z kraju i to też trzeba uwzględnić w ubezpieczeniu, czy my będziemy musieli być transportowani w każdej sytuacji właśnie do kraju, a ten transport nawet w ramach Unii Europejskiej Medyczny to są setki tysięcy złotych, jak nie więcej. No jeśli mówimy o transporcie lotniczym czy nawet kołowym, to są bardzo duże koszty.
1: Wyjaśniał na naszej antenie ekspert do spraw turystyki dr Adam Garpiński. Policja przypomina, że przed każdym zorganizowanym wyjazdem wakacyjnym, kolonią, wycieczką czy pielgrzymką można poprosić funkcjonariuszy o bezpłatną i szczegółową kontrolę autokaru.
4: Suma wydarzeń.
1: Dla kierowców to będą 2 tygodnie z niższymi cenami na stacjach benzynowych. To za sprawą powrotu do programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dziś w ramach nowej odsłony obniżki maksymalny koszt za litr oleju napędowego to 7 zł i 37 groszy, a litr podstawowej benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 41 groszy. Tym tematem zajmuje się Maciej Szefer. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Maćku, od rana sprawdzasz sytuację na stacjach paliw. Powiedz, czy widać większy ruch i z jakimi cenami muszą się liczyć kierowcy jutro?
5: Bardzo dobre pytanie z tym większym ruchem. Próbowałem znaleźć na nie odpowiedź od samego rana. Pytałem też pracowników kilku stacji paliw, które odwiedziłem i oni mi nie potrafili precyzyjnie powiedzieć, bo ruch wydawał się być większy, ale być może dlatego, że był po tym nieco przedłużonym weekendzie. I tak to można rozumieć, ale można to też spojrzeć na to przez pryzmat właśnie obniżki cen paliw średnio o złotówkę za litr, jeśli chodzi o olej napędowy i o ceny benzyny tej podstawowej 95, no bo faktycznie ten ruch na stacjach paliw był nieco większy. Kierowcy, z którymi rozmawiałem już bardzo wcześnie rano, oni też przyglądali się tym cenom na pylonach. Niektórzy komentowali, inni po prostu zastanawiali się, a jeszcze inni doskonale wiedzieli o tym, że program CPN wejdzie, wchodzi i no i coś się siłą rzeczy zmieni. Wielu kierowców po prostu czekało na te decyzje, ale nie brakuje i nie brakowało takich, którzy oczekują i oczekiwali bardziej radykalnych działań.
6: Nie czuję żadnej ulgi cenowej. Z 8 na 7 się zmieniło i to wszystko, a cena i tak jest dosyć wysoka.
5: Z kolei byli też kierowcy, którzy jakby analizowali dość intensywnie na te właśnie tę złotówkę i mówili o tym, że to jest po prostu całkiem spora zmiana. Oto co czuje drugi z kierowców.
7: 6,41, no to jest złotówka mniej faktycznie. Jest coś. Natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no

0: Na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak.
1: Co będzie dalej? To pytanie zadał kierowca i ty także pytałeś o to, co będzie jutro. Otóż jutro będą dokładnie te same ceny, jakie na stacjach paliw są dziś. To jest obwieszczenie ministra energii Miłosza Motyki, który jakby potwierdził, że te ceny zostają na tym samym poziomie. A jak wyglądały te poranne obserwacje cen na pylonach? One budziły naprawdę rozmaite refleksje.
2: Coś się zmieniło?
3: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
4: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
5: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł, to jeszcze do zaakceptowania by było.
1: Tego, czy 6 zł uda się osiągnąć, szczerze powątpiewam, ale wiadomo, że program CPN, na podstawie którego są obniżane ceny paliw, polega na obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. No i dzięki temu można regulować te ceny paliw, co zresztą robi m.in. Ministerstwo Energii, ustalając te maksymalne stawki za litr benzyny czy litr diesla. No i tu możemy sobie odpowiedzieć wprost na to pytanie, jak zatem przebiega to kształtowanie się cen i o czym i w którą stronę po prostu zmierza ta regulacja maksymalnych cen paliw. O tym mówił dziś minister energii Miłosz Motyka.
6: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników o podanie cen w hurcie. Wtedy będzie można powiedzieć, to jest w pełni sprawdzony mechanizm, za wcześnie by szafować tutaj konkretnymi liczbami. O godzinie 12 nie wydamy obwieszczenie w Rządowym Centrum Legislacji Ministra Energii, które będzie wskazywało ceny na jutro, ale przynajmniej nie powinno być radykalnych wielkich zmian.
1: No i o tych radykalnych wielkich zmianach, a właściwie ich braku, już sobie powiedzieliśmy, ale minister energii wyjaśnił, jak wygląda cała ta ścieżka podejmowania tej decyzji. Głos w sprawie programu CPN zabrał dziś także rzecznik rządu Adam Szłapka. On mówił, że rząd nie będzie mógł przedłużyć programu, który potrwa do końca sierpnia, i mówił, że nie będzie mógł tego zrobić, ponieważ prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki, to rozwiązanie miało finansować CPN.
7: Ceny paliw na stacjach benzynowych spadły o około złotówkę. Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny. Niestety trudno będzie ten program przedłużać.
1: No bo program będzie kosztował budżet państwa, czyli nas, podatników, 495 milionów złotych. Na tyle wyceniono w pewnym sensie te 2 tygodnie funkcjonowania programu CPN w tej drugiej odsłonie. No ale mamy informacje dotyczące jutra. Jutro za litr benzyny, tej zwykłej, płacimy 6,41, za benzynę 98-oktanową 7,20 zł. Litr oleju napędowego będzie kosztował tyle co dziś, 7,37 zł.
8: Kierowcy korzystają z okazji i tankują za mniej. Sytuację po powrocie programu CPN sprawdza Maciej Szefer. Dziękujemy. Wraz z obniżką cen paliw wróciła turystyka paliwowa. Nasi zachodni sąsiedzi przyznają, że drożyzna na stacjach benzynowych daje im się we znaki. Dlatego zdecydowali się na wizytę w Polsce.
9: Tu oczywiście jest taniej. U nas kosztuje to 2,20 euro, 2,30 euro. To oczywiście za dużo, biorąc pod uwagę, że połowę ceny paliwa to podatki. To moim zdaniem gigantyczne oszustwo. Chodzimy do pracy, żeby stać nas było na paliwo, a musimy tankować, żeby dojechać do pracy. Niemcy płacą obecnie 2,12 euro za paliwo, a będzie jeszcze drożej. To jest już nieopłacalne, to niszczy Niemcy. Nie mamy dobrego kanclerza. Obalić rząd.
8: Z naszymi zachodnimi sąsiadami tankującymi w Lubieszynie rozmawiała Julia Nowicka z Radia Szczecin. Obniżona stawka VAT na paliwo ma obowiązywać do końca wakacji. Było spokojniej niż przed rokiem. Policja podsumowuje miniony długi sierpniowy weekend na polskich drogach. W tym czasie doszło do 272 wypadków, w których zginęło 14 osób. Zatrzymano ponad 1000 pijanych kierowców. O szczegółach Piotr Durys.
10: Z policyjnych statystyk wynika, że do największej liczby niebezpiecznych sytuacji doszło na samym początku weekendu, w trakcie wyjazdów na wypoczynek, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fiołek.
11: 14 ofiar śmiertelnych, najwięcej w sobotę, natomiast samych zdarzeń drogowych najwięcej w piątek. Porównując do ubiegłego roku, to zdecydowanie lepszy weekend.
10: Ogromnym wyzwaniem dla mundurowych wciąż pozostaje lekceważenie prawa przez osoby siadające.

0: za kółko na podwójnym gazie. Tylko w świąteczną sobotę zatrzymano prawie 500 takich kierujących. O bezwzględny rozsądek apeluje komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
1: Apelujemy o trzeźwość za kierownicą. Pamiętajmy o tym, że nawet najmniejsza ilość alkoholu w organizmie powoduje obniżenie koncentracji.
0: Przez całe wakacje policjanci przypominają także o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Sumę wydarzeń.
3: Postrzelił partnerkę i uciekł. Dziś prokuratura postawiła mu zarzuty. Remigiusz Z. z podpoznańskiego Swarzędza przyznał się do winy. Mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
4: Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki. Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową. Oddał strzał w głowę kobiety.
3: W sobotę Remigiusz Z. przyszedł do kamienicy, w której mieszkała kobieta. Na korytarzu oddał do niej strzał w skroń, a potem uciekł. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj wieczorem w Swarzędzu, dodaje rzecznik prokuratury.
4: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
3: Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o 3-miesięczny areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Poszkodowana 46-latka przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Kraje Bliskiego Wschodu krytykują Izrael za odrzucenie amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Do regionu przyjechał wysłannik prezydenta USA Jared Kushner, który ma zabiegać o realizację planu. Dziś spotyka się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Wczoraj, według agencji AFP, rozmawiał w Egipcie z nowym przywódcą Hamasu. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szechab.
5: Wspólne oświadczenie potępiające działania Izraela podpisało wczoraj 8 państw. Wśród nich Egipt, Arabia Saudyjska, Turcja, Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wezwały Radę Pokoju i Stany Zjednoczone do wywarcia presji na Izrael w sprawie 15-punktowego planu dla Strefy Gazy. Hamas zaakceptował wcześniej ten plan. Sygnatariusze oświadczenia zarzucają Izraelowi blokowanie działań na rzecz pokoju w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu. Plan przewiduje wycofanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy oraz jednoczesne przekazanie broni przez Hamas nowemu międzynarodowemu zarządowi kontrolowanemu przez Radę Pokoju powołaną przez Donalda Trumpa. W zeszłym tygodniu Benjamin Netanyahu ogłosił, że Izrael odrzuca ten plan. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
3: Śledczy sprawdzają, w jaki sposób złodzieje pokonali muzealne zabezpieczenia przy kradzieży bezcennych renesansowych dzieł sztuki w Messynie na południu Włoch. Ich autorem był Antonello da Messina. Do kradzieży doszło w czasie obchodów Święta Wniebowzięcia. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
6: Dwie skradzione tablice zostały odnalezione jeszcze tego samego wieczoru. Były porzucone w bliskiej okolicy. Nadal poszukiwane są dwie pozostałe. Z wielkim żalem przyjęliśmy utratę dwóch najważniejszych dzieł naszego muzeum, mówiła telewizji RAI dyrektorka placówki Marisa Mercurio. Wartość wszystkich czterech dzieł szacuje się na 70-80 milionów euro. Policja i karabinierzy badają między innymi, jak sprawcom udało się pokonać zabezpieczenia muzeum. Jedna z głównych hipotez śledczych zakłada, że kradzież mogła być zlecona. To nie pierwszy w tym roku głośny przypadek związany z dziełami Antonella da Messina. W lutym włoskie Ministerstwo Kultury kupiło jego Ecce Homo za prawie 15 milionów dolarów, ratując obraz przed aukcją. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Niemiecki Urząd do Spraw Wypadków Lotniczych bada incydent z udziałem samolotu Vietnam Airlines. W sobotę maszyna podczas startu z lotniska w Monachium uszkodziła oświetlenie pasa i własne podwozie. Samolot musiał później awaryjnie lądować. Z Berlina Adam Kurczewski.
7: Boeing 787 oderwał się od ziemi dopiero na końcu pasa, po pokonaniu około 4 km. Zwykle wystarczy około 2,5 km. Na nagraniu wykonanym przez pasażera słychać, jak podczas startu maszyna w coś uderza. Uszkodzone zostało oświetlenie znajdujące się za końcem pasa. Ogon samolotu zahaczył o ziemię, co widać na jednym z nagrań. Systemy pokładowe wykazały uszkodzenie podwozia. Maszyna z ponad 250 pasażerami dwukrotnie przeleciała nad lotniskiem, aby obsługa mogła ocenić stan podwozia. Następnie zdecydowano o awaryjnym lądowaniu. Po zrzuceniu paliwa około 2 godzin po starcie Boeing wylądował na monachijskim lotnisku. Pasażerowie opuścili samolot bezpośrednio na pasie startowym, którego nawierzchnia również została uszkodzona podczas lądowania. lądowania. Naprawę zakończono wczoraj i od tego czasu z pasa znów korzystają samoloty.

0: loty. Vietnam Airlines nie podały szczegółów incydentu. W wyjaśnianiu sprawy niemieckim śledczym pomagają przedstawiciele władz Wietnamu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Nie żyje Jan Frycz, poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych. Czytamy w komunikacie.

0: Rakszystka, natomiast też byłem właśnie w Teatrze Narodowym przez wiele lat i rozmowy i bycie z panem Janem w jednym budynku teatrze i na próbach i na spektaklach to było, no to odszedł wielki artysta po prostu.
1: Wspólną grę z Janem Fryczem w teatrze wspominał na naszej antenie Robert Jarociński, aktor Teatru Narodowego.
2: To było ogromne szczęście i przede wszystkim jestem wdzięczny, tak jak Jan Frycz w ostatnim czasie, kiedy już wiedział o śmiertelnej swojej chorobie, pozostawał wdzięczny i rzeczywiście był z nami bardzo w sposób taki totalny, otwarty. Nie mówił nigdy o chorobie, zwracał uwagę na pozytywne aspekty życia, pracy, bycia, cieszenia się każdym dniem. Pracą, przede wszystkim pracą swoją udowadniał do ostatnich dni, że jest po prostu kimś wyrastającym ponad nas wszystkich i ponad naszą percepcję i zdolność widzenia naszej przez nas rzeczywistości. Imponował tym.
1: Jan Frycz wystąpił w setkach spektakli i filmów. Widzowie pamiętają go m.in. z pornografii, Pręgów, Wielkiego Szu, Spisu Cudzołożnic, Różyczki czy 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy. Za rolę w pornografii i pręgach otrzymał polskie nagrody filmowe Orły. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Rodzina, przyjaciele, środowisko artystyczne i wielbiciele talentu pożegnali dziś także Igę Cembrzyńską. Aktorkę, reżyserkę, scenarzystkę i piosenkarkę. Zagrała m.in. w filmach Rękopisy znalezione w Saragoście, Hydrozagadka oraz w serialach Stawka większa niż życie i Na dobre i na złe. Grała też w spektaklach Teatru Telewizji i słuchowiskach Teatru Polskiego Radia.
3: Emilia Krakowska wspominała wspólny okres studiów i muzyczne pasje Igi Cembrzyńskiej.
4: Ona nocami biegła do klubów, żeby sobie pośpiewać jazz i tak szłyśmy razem aż do jej wyjścia, debiutu w teatrze. Z jaką wspaniałą dykcją, ze zrozumieniem przekazywała myśl, niby żartem piosenka.
3: Z Mają Komorowską na scenie się nie spotkały, jednak więź pozostała.
5: Pamiętam, jak śpiewała te piosenki, jak pracowała, rozmawiałyśmy dużo.
3: Artystkę wspominała też wiceminister kultury Bożena Żelazowska.
6: Wyjątkowy talent, siła charakteru, siła głosu.
3: Iga Cembrzyńska spoczęła na Powązkach Wojskowych w grobie rodzinnym Kondratiuków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Na koniec przenosimy się za ocean. Za pół godziny na kortach twardych w Cincinnati Iga Świątek zmierzy się z Marią Sakkari. To nie jedyny polski mecz tego wieczoru. O dalszy udział w turnieju zawalczą także Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Rywalizacji na Cincinnati Open przyglądać się będzie Jan Pachlowski, z którym się teraz łączymy. Witaj.
7: Dzień dobry.
1: Janku, na razie nasze zawodniczki spisują się znakomicie. Czy możemy liczyć na to, że ta pasa się utrzyma?
7: Trudne pytanie. W przypadku Igi Świątek myślę, że tak, bo jest zdecydowaną faworytką. Zresztą warto podkreślić, że to jej już siódme zwycięstwo. Mówimy o tym wczorajszym triumfie z Emilianą Arango z Kolumbii 6-3, 6-0. Zresztą tutaj warto podkreślić, bo turniej WTA 1000 w Cincinnati to jest cykl najważniejszych zawodów zaraz właśnie po zawodach z cyklu Wielkiego Szlema. Iga ma już 142 triumfy i tylko 35 porażek w tych imprezach i w przypadku tutaj tej statystyki długiej, no to lepsza jest tylko Serena Williams. Ale też patrzę na prognozy pogody, które nie są najlepsze w tej chwili, bo są i wyłania atmosferyczne, i wyładowania atmosferyczne i ponad 54% szans na deszcz, a to sprawia, że te spotkania mogą być opóźnione. Musimy patrzeć, bo tak działo się w weekend, kiedy te mecze były przerywane. Są amerykańskie prawo mówi o tym, że, a też podkreślę, to są obiekty otwarte w Cincinnati, że jeżeli w promieniu około 13 km występują wyładowania atmosferyczne, to wówczas takie zawody są przerywane ze względu na bezpieczeństwo. Tak też było w przypadku niedawno zakończonych piłkarskich mistrzostw świata. Ale przejdźmy do Igi Świątek. Posłuchajmy, co ona mówiła zaraz po wczorajszym zwycięstwie i o Marii Sakkari, z którą rzeczywiście, jeżeli ta pogoda nie sprawi figla, to o 17 czasu polskiego rozpocznie Iga Świątek spotkanie.
8: Na początku moich zmagań musiałam przestawić się na nową nawierzchnię w porównaniu z tą, na której grałam.

0: w Toronto. Cieszę się, że w tym meczu byłam przede wszystkim cierpliwa, szczególnie w drugim secie, dlatego wszystko bardzo gładko poszło. Maria jest bardzo doświadczoną zawodniczką i wymagającą rywalką. Spodziewam się trudnego spotkania.
1: To trzecia runda tych zawodów. Podsumujmy, około godziny 17. Jeszcze raz podkreślę, jak pogoda nie sprawi figla. Początek pojedynku Iggy Świątek z Marią Sakkari. Iga tutaj w Cincinnati rozstawiona z siódemką, Greczynka z numerem 29. Po godzinie 18 czasu polskiego mecz Mai Chwalińskiej z Rosjanką Schneider. Maja rozstawiona z numerem 19, a Schneider z numerem 14. No i potem bardzo trudne zadanie przed Magdaleną Fręch. To około godziny 18.30 ona zagra z turniejową dwójką, z Eleną Rybakiną, z którą w finale tak skutecznie grała Iga Świątek. Liczymy tutaj na niespodziankę, tym bardziej, że Magda już sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, eliminując Jelenę Ostapienko. To jeszcze raz, około godziny 17 Iga, potem Maja około godziny 18.10 i około godziny 18.30 mecz Magdy Frech. Ale to wszystko może się przesunąć, bo tak jak podkreślamy, te prognozy, tak mówiąc najdelikatniej, na najbliższe minuty i najbliższą godzinę w Cincinnati są po prostu no, takie sobie, bo prognozowane są wyładowania atmosferyczne i ponad 54% szans na deszcz.
2: Iga Świątek, Maja Chwalińska i Magdalena Fręch najprawdopodobniej zawalczą dziś o dalszy udział w turnieju w Cincinnati. Wszystko będzie zależeć od pogody. O dzisiejszej rywalizacji mówił zza oceanu Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
11: Jest 16.32.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: Jest poniedziałek, 17 sierpnia, przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy w sumie wydarzeń w relacji Jana Pachlowskiego, możliwe są burze i deszcz w Cincinnati i nie wiadomo, czy mecze z udziałem polskich tenisistek odbędą się zgodnie z planem, a to może być także niespokojne popołudnie i wieczór w pogodzie w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami w centralnej, północno-wschodniej i południowo-zachodniej części kraju. Tak naprawdę te alerty są w pasie od Podlasia przez Mazowsze, po Małopolskę, Dolny Śląsk i część ziemi lubuskiej. Alerty drugiego stopnia przed burzami dotyczą trzech województw, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a w burzach może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru sięgać 90 km na godzinę. W kolejnych dniach także spodziewamy się burz i przelotnych opadów deszczu. Pogoda ma być zmienna, ale już jutro dużo chłodniej, na termometrach maksymalnie 21 stopni. Dziś to maksymalnie maksymalnie 20

0: 8 stopni. A czy w polityce jest gorąco i burzowo? Kamil Szewczyk jest już w studiu i zaprasza na rozmowę polityczną.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: A moim i Państwa gościem jest wiceminister obrony narodowej, wiceszef Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, czy Polska przekaże Ukrainie rakiety do systemów Patriot?
3: Żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły. Czas pokaże, przyszłość pokaże. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że Polska do tej pory przekazała kilka rakiet do systemów Patriot z setek sztuk, które mamy, więc zapewniam, że Polska jest bezpieczna i wszystkim tym, którzy mają jakieś wątpliwości, chciałbym powiedzieć, nie ma się czego bać. Polskie zapasy są pełne, bezpieczne i uzupełniane.
2: A kiedy mogą być podjęte decyzje w tej kwestii?
3: Decyzje tego typu podejmowane są na najwyższym szczeblu. Najpierw rekomendacje przekazuje minister obrony narodowej, a później decyzje podejmuje Rada Ministrów, więc to nie jest pytanie do mnie, tylko do Rady Ministrów. Jeżeli będzie coś do przekazania opinii publicznej w tej sprawie, na pewno to zrobimy.
2: Czy w tej kwestii, bo takie też pojawiają się głosy, czy naciska strona amerykańska czy ukraińska w kwestii pocisków do systemów?
3: W oczywisty sposób pierwsza potrzeba Ukrainy to dzisiaj obrona przed rakietami balistycznymi. Miasta takie jak Kijów czy Lwów są codziennym przedmiotem ataków ze strony Rosji. Takie są fakty. Więc w oczywisty sposób Ukraina prosi partnerów z Zachodu o przekazanie czy o możliwość kupna rakiet do systemów Patriot. Ale my z naszej strony przede wszystkim mamy te głosy, które płyną ze Stanów Zjednoczonych. No bo to głównodowodzący sił amerykańskich w Europie, generał Grinkiewicz, ale też administracja amerykańska bardzo często przekazuje te apele do polskiego rządu, żeby w miarę możliwości przekazać rakiety do systemów Patriot. Z jednego prostego powodu. Wszystko, co leci na zachód, wszystko, co leci w kierunku Polski, może być zestrzelone na terenie Ukrainy. Każda rakieta, która zostaje zestrzelona, rakieta rosyjska, no to jest jedna rakieta mniej w arsenale Rosji.
2: To czy Polska w takim razie uruchomi produkcję pocisków Patriot?
3: Taki jest plan, natomiast decyzje zapadną dopiero za kilka miesięcy. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie z punktu widzenia naszych kontaktów z Amerykanami. Nie dalej jak kilka tygodni temu minister obrony narodowej podpisał umowę właśnie ze Stanami Zjednoczonymi na budowę centrum serwisowego do rakiet Patriot. I to jest taki moment pośredni pomiędzy tym, co mamy dziś, a pomiędzy możliwością produkcji. Wszyscy też kojarzymy, jak prezydent Trump obiecał prezydentowi Załęskiemu możliwość produkcji w Ukrainie. Wiemy, że prezydent Trump się z tej propozycji wycofał albo postawił przy tym duży znak zapytania. No też powiedzmy sobie wprost, na Ukrainie w czasach wojennych budowa tego typu systemów jest prawie niemożliwa. I myślę, że tu jest duża też szansa dla Polski.
2: To panie ministrze, a co ze stałą bazą wojsk amerykańskich w Polsce? Na jakim etapie są te decyzje, rozmowy?
3: W Polsce powstał zespół pod wodzą pana ministra Zalewskiego. Do końca sierpnia będziemy już gotowi, jeżeli chodzi o całość tej strony logistycznej. Po stronie amerykańskiej powstał podobny zespół. Obie strony zgodziły się również zresztą w Ankarze, że jest polityczne zielone światło na budowę takich baz. Ale jeszcze do tego daleko. Ten proces będzie rozłożony na lata, dlatego że to jest inwestycja wielomiliardowa, ale stawia nas to w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o Amerykanów. I też dam państwu przykład. W tej chwili, jak pan redaktor wie, wojska amerykańskie stacjonują w Niemczech. Dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych, obojętnie jaki by to prezydent nie był, potrzebuje około 3-4 lat, żeby od wydania decyzji rzeczywiście wycofać wojska z Niemiec. W przypadku wojsk rotacyjnych, widzieliśmy to na własnej skórze, jest to czasami kilka dni. Dlatego warto ten proces dobrze przygotować. My jesteśmy zdeterminowani i też

0: Jeszcze jedna historia, która się z tym wiąże. Podczas, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem w Białym Domu, to informacja, którą przede wszystkim dostałem, to była informacja taka, że to premier Donald Tusk musi podpisać się pod takim wnioskiem, że strona amerykańska tylko wtedy potraktuje taki wniosek poważnie, bo strona amerykańska dobrze wie, że tylko rząd dysponuje budżetem i możliwościami. I taki wniosek został do Stanów Zjednoczonych wysłany. Została podpisana uchwała Rady Ministrów, która mówi, że Polska oficjalnie chce przystąpić do tej obecności stałej wojsk amerykańskich w naszym kraju.
1: Dobrze, to przejdźmy do 15 sierpnia, do święta obchodów Wojska Polskiego. Prezydent Nawrocki dał się sprowokować stronie rządzącej, która organizowała to wydarzenie pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska?
0: Prezydent, moim zdaniem, długi czas przygotowywał swoje wystąpienie i myślę, że zawiódł bardzo dużą część ludzi, bo o ile pierwsze minuty mogły sądzić, że prezydent mówi o jedności, mówi o tym, żeby w czasach trudnych mieć wspólnotę narodową, tak później chyba wszystko się zepsuło. Nie wiem, czy to po prostu w głowie prezydenta, czy kartki się prezydentowi pomyliły, ale jedno jest pewne, to wystąpienie nie było dobre. Przede wszystkim było bardzo długie. Myślę, że to też wobec żołnierzy, którzy są na defiladzie, jest po prostu brak szacunku. A ludzie chcą zobaczyć swoich żołnierzy, chcą zobaczyć sprzęt. Wystąpienia polityków w telewizji mają na co dzień. Chciałbym, żeby każdy o tym wiedział, każdy o tym pamiętał. Uderzenia w rząd też w takim momencie, w momencie Święta Narodowego, uderzenie w sojuszników, uderzenie w największy program modernizacji wojska od wielu, wielu lat, czyli w program SAFE. Myślę, że to nietrafione argumenty wystąpienie.
1: Prezydent skupił się, takie miałem wrażenie, na haśle, oczywiście z całym szacunkiem do słów Bóg, honor, ojczyzna, chociaż tam też pomylił kwestię, bo mówił, że od wieków na sztandarach wojska było hasło Bóg, honor, ojczyzna. Jak wiemy, to nie jest prawdą, bo od 1943 roku, prawda, wcześniej był honor i ojczyzna. Ale jak pan jeszcze oglądał, panie ministrze, przemówienie prezydenta i słuchał, to miał pan wrażenie, że no bo początkowo wydawało się, że jednak idzie w dobrą stronę. Nie idzie w tę stronę polaryzacyjną, wojenną, że tak powiem, tylko
0: ja też miałem
1: dopiero,
0: takie poczucie.
1: Dopiero
0: nawet
1: później
0: powiem
1: zaczęło.
0: Powiem panu, że nawet po kilku minutach pomyślałem sobie, że to wystąpienie jest sensowne i dotyka spraw fundamentalnych, a później coś się prezydentowi chyba w tym wystąpieniu popsuło. To nie jest tak, że my możemy wygrywać potencjalne wojny po prostu honorem albo odwagą żołnierzy. No bo jeżeli my jedyne, co mamy do zaoferowania żołnierzom, to jest ich odwaga, no to z całym szacunkiem dla takiego rządu czy prezydenta, no to raczej żart z tych naszych bohaterów. Żołnierze muszą mieć najlepszy możliwy sprzęt. I mamy dzisiaj wyjątkową chwilę, kiedy po pierwsze możemy go zapewnić, ale po drugie też budujemy fabryki w Polsce. Przecież to jest coś, co jeszcze kilka lat temu, kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia, że my będziemy mieli cały wielki polski przemysł zbrojeniowy, gdzie ludzie w całym kraju będą produkować na rzecz polskiego wojska, a później na eksport. No przecież my o to walczyliśmy. I jeżeli ktoś tego nie dostrzega, no to znaczy, że być może nie dorósł do funkcji, którą sprawuje. My mamy taką jedną możliwość na dekadę, a może nawet na dwie, że ta inwestycja w polską armię jest tak wielka, że jeżeli nie wykorzystamy tych środków na budowę właśnie fabryk polskich technologii, to znaczy, że ktoś by musiał oszalać, żeby tak myśleć. My musimy ten moment dla Polski wykorzystać. To koło zamachowe dla gospodarki, wielka sprawa.
1: Czy będą wspólne listy, czy powinny być wspólne listy partii obecnie wchodzących w skład koalicji rządzącej w przyszłorocznych wyborach?
0: Zawsze byłem, jestem i będę zwolennikiem wspólnej listy. Uważam, że to jest najskuteczniejsza forma, żeby skupić się na tym, co ważne, czyli na tych przeciwnikach politycznych, którzy są po drugiej stronie. Te wybory w 2027 roku niewątpliwie będą pewnie najważniejsze w historii. Wiem, że często tak mówimy o wyborach, ale taka jest prawda, że ta walka, przecież ona się nie zatrzymuje, nie zamiera. Jedne wybory nie oznaczają, że coś się skończyło, tylko pokazują jakiś etap. 2027 rok to będzie

0: pytanie skierowane do społeczeństwa, czy Polacy i naród chce, żeby ta władza zamknęła ten system. Mhm. Żeby tak jak, cytując kiedyś PiS, żeby w Polsce była monowładza. Żeby był rząd i prezydent z tej samej partii, gdzie nie ma żadnej możliwości kontroli nad tym systemem. No, to są argumenty, które ja słyszałem w roku ubiegłym, wtedy kiedy mieliśmy wybory prezydenckie. No to rozumiem, że PiS przy tych argumentach zostanie.
1: A czy myśl strony rządzącej, no pana tutaj w tym przypadku, o tym, żeby koalicyjne partie wystartowały razem na jednej liście, wzięło się stąd, że no, myślicie o tym, że jednak na tej, po drugiej stronie, czyli po stronie prawicowej, też tam tworzy się pewna układanka polityczna, prawicowa pod patronatem prezydenta?
0: Wydaje się, że jest to po prostu naturalne i powiem panu, z czego to wynika w moim przypadku. Obserwowaliśmy kampanię prezydencką. Widział pan, że tak naprawdę Rafał Trzaskowski głównie był wyzywany do odpowiedzi albo do debat przez ludzi z tej samej strony sceny politycznej. Skończyło się to katastrofą wyborczą. I albo sobie zdamy sprawę, że są sprawy ważne i ważniejsze, i że ten przeciwnik jest jasny i to jest Jarosław Kaczyński, to jest całe to towarzystwo razem z Braunem, które może nam dać rząd antyzachodni, antyamerykański, antyukraiński i de facto antypolski, albo wybierzemy po prostu kontynuację tych zmian i sprawienie, żeby Polska mogła pozostać tu, gdzie jest, czyli w sercu Europy. To jest ten wybór, przed którym staniemy. I uważam, że to jest po prostu fundament.
1: Tylko jak
0: natomiast
1: pan słyszy...
0: jak zdecydują partie polityczne, to jest oczywiście ich zdanie i ich sprawa.
1: No właśnie
0: ja
1: o tych,
0: za nich nie zdecyduję.
1: O tych reakcjach partii pozostałych, no Lewica, PSL, no mówią na razie, że nie, że startujemy samodzielnie. Myśli pan, że to się zmieni u nich, jeśli sondaże będą no, niezaciekawe dla tych partii?
0: Ja uważam, że to jest taki moment, kiedy można się jeszcze przecież zastanowić. My nie musimy tej decyzji podejmować teraz, tak samo jak nie wiemy, co wyłoni się po prawej stronie sceny politycznej. I to jest taki moment, żeby budować swoją pozycję, żeby konkurować na dobre pomysły. Nie na to, kto komu dokuczy, tylko właśnie na to, kto ma co do zaproponowania też z partii, które dzisiaj tworzą rząd. To powinna być droga. I wtedy, kiedy za kilka miesięcy będziemy mieli dość jasną sytuację albo jaśniejszą i będzie już bliżej do wyborów, wtedy powinna być podjęta decyzja, czy jest wspólna lista, czy jednak to będzie kontynuacja tego, co widzieliśmy w roku 2023. To już zależy od liderów partyjnych.
1: Maciej Berek, to jeszcze panie Misza zapytam na koniec. Maciej Berek został oficjalnie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Znajdzie się sejmowa większość?
0: Myślę, że tak. Maciej Berek jest jednym z najlepszych polskich legislatorów. Nawet ci, którzy są dzisiaj w opozycji, jasno to przyznają. Chciałbym, żeby tacy ludzie jak on mogli albo tworzyć prawo, albo je poprawiać, albo być sądem nad prawem, tak jak ma to miejsce właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Więc będziemy decydować w Sejmie, a później będzie decyzja.
1: Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, wiceszef Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i serdecznie państwa pozdrawiam.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest 16:47.
2: Światopogląd.
3: A teraz sprawdzimy, co dzieje się na świecie. Wojciech Cegielski w studiu.
4: Dzień dobry.
3: I zaczniemy od upałów i szalejących pożarów, bo lato mocno daje się we znaki w tym roku całej Europie. Zaczynamy od Belgii, która raczej nie kojarzy się z tymi wielkimi pożarami. Tymczasem spłonęło już około 3000 hektarów rezerwatu. To największy zanotowany pożar w historii Belgii, ponad dwa razy większy od dotychczasowego rekordu. I ten ogień przesuwa się w stronę granicy z Niemcami. Niemcami. Powiedz, jak poważna jest sytuacja?
4: Rzeczywiście jest bardzo poważna, no właśnie dlatego, że mówimy o Belgii, a nie o południu Hiszpanii czy o Grecji, gdzie te pożary, no było, nie było, są dużo częstsze. Pożar ten belgijski zaczął się w piątek na wschodzie kraju, właśnie blisko Niemiec. Do niedzieli objął około 3000 hektarów. Poprzedni belgijski rekord pochodził z 2011 roku. No teraz mamy dwa

0: razy tyle, ile wtedy się paliło hektarów. No i skala akcji jest też nietypowa, no bo walczą strażacy z całej Belgii, ale pomagają Niemcy, Luksemburg, Holendrzy, przysłali śmigłowce, zaangażowano belgijskie wojsko i nawet miejscowych rolników. Ludzie ewakuowani z zagrożonych miejscowości nie dostali nawet jeszcze zgody na powrót. Najbardziej niepokojący jest teraz kierunek ognia, bo strażacy próbują zatrzymać front, który się przesuwa ku Niemcom. W niemieckim Monschau mieszkańców części terenów przy granicy już poproszono o wyjazd z powodu dymu. No i według obecnych prognoz sam ogień nie powinien przekroczyć granicy, no ale sytuacja teraz zależeć będzie przede wszystkim od wiatru.
1: No właśnie, nie tylko Belgia, gdzie jeszcze w tej chwili Europa walczy z ogniem.
0: Zresztą przypomnijmy tylko, i to też wiele mówi, że na ten temat rozmawialiśmy ty i ja, bodajże w piątek ostatnim razem na temat właśnie tych pożarów. I to też pokazuje, że to już nie są informacje, to nie są doniesienia, które istnieją w mediach dzień, dwa, bo potem pożar udaje się ugasić. To nie są takie jednostkowe przypadki, tylko ten temat bardzo często w naszych spotkaniach wraca w tym roku.
1: Tak, to są pożary, które trwają wiele dni. Ciężko jest je ugasić ze względu na silny wiatr, kierunek wiatru, obszar, albo za suszę.
0: Albo pożary, które wybuchają w jednym miejscu, potem za kolejnych dni w kilka miejsc i tak to trwa nawet ponad miesiąc. Teraz w Grecji wczoraj ogień przeszedł przez wyspę Salamina tuż obok Aten i tam zginęło starsze małżeństwo. Ponad 500 osób trzeba było ewakuować. A kilka dni wcześniej turyści uciekali przed ogniem na półwyspie Chalkidiki, czyli miejscu, które część polskich turystów zna bardzo dobrze. W Hiszpanii ogromny pożar w Aragonii wypalił około 16 tysięcy hektarów. To jest naprawdę bardzo duży obszar. Do pomocy tam zresztą jedzie 100 francuskich strażaków. We Francji w ostatnich dniach ewakuowano kolejne miejscowości na południowym zachodzie kraju. W piątek rozmawialiśmy o pożarze w Chorwacji w rejonie Omiszu. To jest jeden z tych turystycznych kurortów. Zginęła tam jedna osoba, około 1200 trzeba było ewakuować. Wielu zresztą też polskich turystów stamtąd musiało wyjeżdżać. No i jeszcze to, co jest też nietypowe, nie tylko Belgia, od której zaczęliśmy, ale też Wielka Brytania. Tam nie ma pożarów także na skalę Hiszpanii czy Francji. No to są jednak rejony, gdzie tam tyle pada deszczu, że tam nie ma się co palić, a jednak Walia i Anglia pobiły własny rekord liczby pożarów terenów otwartych. Brytyjczycy przechodzą już piątą falę upałów tego lata. W czwartek w Londynie mieliśmy 38 stopni, około 45 milionów ludzi mieszka na terenach dotkniętych suszą w Wielkiej Brytanii. Nie w Afryce, nie w Sudanie, a w Wielkiej Brytanii.
1: Kto by pomyślał, żeby zestawić suszę, upały i Wielką Brytanię, prawda? Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.
0: I rzeczywiście, no bo cała Europa oczywiście nie ogrzewa się jednakowo, no ale najmocniej widać to właśnie teraz w Europie Zachodniej. Zresztą Kopernikus, czyli ten unijny program obserwacji klimatu, podaje, że czerwiec i lipiec razem były najgorętszym takim okresem w historii pomiarów dla całej Europy Zachodniej. Średnia temperatura była o ponad 2,5 stopnia wyższa od średniej z okresu referencyjnego i to jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście ta temperatura sama z siebie nie podpala jeszcze lasu. No, potrzebne jest przede wszystkim źródło ognia. Ale te długie upały, brak deszczu, wysuszają trawę, krzewy i drzewa. Ktokolwiek z Państwa, kto ma chociaż kawałek ziemi, działkę, cokolwiek wie, że taka sucha trawa to jest moment, żeby mogło się coś zapalić. No i wtedy ten pożar, który w innych warunkach można byłoby szybko zatrzymać, dostaje paliwo na wiele kilometrów. No i tu właśnie ta Belgia jest bardzo dobrym przykładem.
1: No i na koniec tego wątku, no czy Europa musi się przygotować, że tak to już będzie, że mamy zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu wyglądające lato, że jest dużo goręcej, czyli te upały sięgające ponad 40 stopni, suche pożary, to jest coś, co musimy już niestety mówić, że staje się normą?
0: Najkrócej mówiąc, tak. Tak mówią wszyscy naukowcy, niezależnie od tego, czy mówimy o zmianie klimatu, czy nie zmianie klimatu, kto ma jakie zdanie, co zostało wywołane przez co, ale jeśli chodzi o facts on the ground, no to są właśnie te lata, które czekają nas w najbliższych latach.
1: Wiem, dlaczego tak konkretnie odpowiadasz, bo przechodzimy do drugiego tematu, czyli Donald Trump. Tak. Nakazał Pentagonowi znacząco ograniczyć wielkie ćwiczenia wojskowe Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, które właśnie dzisiaj się rozpoczęły. Tłumaczy to dobrymi relacjami z Kim Jong-unem, ale w swoim wpisie wypomniał także Seulowi Iran. To jak to połączyć, co ma Korea do wojny z Iranem?
0: Według Trumpa przynajmniej bardzo dużo. Prezydent podał właściwie trzy powody ograniczenia tych manewrów. Po pierwsze, uważa je za zbyt drogie.

0: Surprise, surprise. Po drugie mówi, że wysyłają Korei Północnej niepotrzebny, wrogi sygnał, no a on sam ma właśnie bardzo dobre stosunki z Kim Jong-unem. No ale jest też punkt trzeci, właśnie Iran. Trump napisał, że niedawno zapytał prezydenta Korei Południowej, czy jego kraj chce dołączyć do Stanów Zjednoczonych w działaniach, które określił jako denuklearyzację Iranu, czyli po prostu, czy Korea chciałaby dołączyć do wojny. Seul odpowiedział nie. No i Trump wprost napisał, że jest z tego bardzo niezadowolony. To jest ważne, bo te ćwiczenia w Korei Południowej, Stany Zjednoczone są zresztą sojusznikiem, czy Zachód w ogóle są sojusznikiem Korei Południowej od lat. Przypomnijmy, że po wojnie koreańskiej, kiedy Korea rozleciała się na te dwie Koree, północ, komunistyczna północ znalazła się w orbicie Rosji, a przede wszystkim Chin, czy też wtedy ZSRR, a przede wszystkim Chin, no a południe Korei to jest ten sojusznik Zachodu. No i te ćwiczenia są organizowane od lat. One tak naprawdę, nie chodzi o to, żeby coś przećwiczyć, bardziej chodzi o pokaz siły. No, Stany Zjednoczone są takim gwarantem bezpieczeństwa Korei Południowej. Każdy, kto był w Korei Południowej, wie, że w sytuacji, kiedy Korea Północna odpala rakietę, to jest moment, żeby znaleźć się w schronie. W tych ćwiczeniach ma uczestniczyć około 18 tysięcy południowo-koreańskich żołnierzy. W tym roku ćwiczą cyberataki, drony i tak dalej, i tak dalej. No a w dniu ich rozpoczęcia Trump mówi, że je ograniczymy.
1: No właśnie, no ale to nie jest pierwsze państwo, które Trump krytykuje ze względu na brak wsparcia w wojnie z Iranem. Korea Południowa nie jest pierwsza, kto wcześniej podpadł Trumpowi.
0: Rzeczywiście, najbardziej podpadła Hiszpania. Na początku marca Madryt nie zgodził się, by Stany Zjednoczone wykorzystały bazy w Hiszpanii do właśnie ataków na Iran. Trump odpowiedział najpierw groźbą całkowitego embarga handlowego, mówił, że Hiszpania zachowała się fatalnie i tak dalej, i tak dalej. W lipcu podczas szczytu NATO wrócił do tej sprawy ponownie i polecił wstrzymanie handlu z Hiszpanią. Oczywiście w związku z tym, że Hiszpania się nie zgodziła udostępnić baz do operacji w Iranie, no ale Hiszpania nie była jedyna. W marcu Niemcy, Hiszpania i Włochy odmówiły właśnie udziału w operacji wojskowej, która miałaby pomóc otworzyć cieśninę Ormus, którą Trump de facto sam zamknął. To znaczy zamknął ją Iran, ale na skutek działań Trumpa. Trump potem domagał się, żeby wszyscy inni sojusznicy pospieszyli mu na ratunek, mimo że cieśnina Ormus była otwarta, nie było z tym żadnego problemu i tak dalej, i tak dalej. Wielka Brytania i Dania również bardzo ostrożnie podchodziły do wejścia w tę wojnę. No i Trump wtedy publicznie oskarżał część zachodnich sojuszników, że są niewdzięczni, bo nie pomagają mu rozwiązać wojnę, w którą sam się wpakował.
1: Jeszcze ostatni temat, czyli Włochy, skradzione obrazy warte dziesiątki milionów euro. To jest muzeum na Sycylii i muszę powiedzieć, jak czytam tę historię, to jest dla mnie coś niesamowitego, bo to trwały wielkie obchody Ferragosto. W tym czasie ktoś wszedł do muzeum, ukradł cztery dzieła Antonella da Messina. Trzy z nich były częściami słynnego poliptyku świętego Grzegorza z 1473 roku i wszyscy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe.
0: No więc właśnie, to był sobotni wieczór 15 sierpnia. Miasto żyło właśnie procesją z okazji Święta Wniebowzięcia. Tłumy były w centrum Messyny. Złodzieje właśnie wtedy weszli do tego muzeum, krótko przed 10 wieczorem. I według dyrekcji alarmy działały, a strażnicy byli na miejscu, a mimo to sprawcy zdołali dostać się do dzieł. Najpierw wyjęli wszystkie 5 zachowanych części poliptyku świętego Grzegorza. Tak jak powiedziałaś, 1473 rok to są bardzo stare obrazy. Malowane drewniane tablice, które najpierw tworzyły taką nastawę ołtarzową. No i teraz detal, który może być bardzo ważny dla śledczych. Złodziei wynieśli wszystkie 5, ale 2 porzucili podczas ucieczki i uciekli z 3. Do tego zabrali czwarte dzieło niewielką malowaną z obu stron tablicę z Madonną i Chrystusem. To, dlaczego to jest tak ważne dla Messyny, nie tylko dlatego, że to jest tak stary i tak cenny zabytek, ale też dlatego, że Antonello da Messina pochodził właśnie z tego miasta, żył w XV wieku, był jednym z najważniejszych malarzy wczesnego renesansu, także był to człowiek stamtąd. No i to, że ten poliptyk był właśnie tam przechowywany, miało dla Messyny ogromne znaczenie, stąd to nie jest tylko kwestia wartości rynkowej, ale też kwestia wartości, nazwijmy to historyczno-sentymentalnej dla mieszkańców miasta.
1: Śledztwo już trwa, już nawet padają pytania, czy to było kradzież na zlecenie, czy ochrona zignorowała alarm. Myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Wojciech Cegielski.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to,

0: co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wieczorem do kraju wrócą pierwsi ranni we wczorajszym wypadku na Węgrzech. Rządowym samolotem przylecą co najmniej 22 osoby. Do Polski wszedł front burzowy. Ostrzeżeniami synoptyków objęta jest niemal połowa kraju. Artyści żegnają Jana Frycza. Aktor znany m.in. z filmów Pornografia czy Pręgi zmarł w wieku 72 lat. Minęła 17. Radosław Siennicki. Zapraszam. Co najmniej 22 osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś wrócą do Polski. Specjalny rządowy samolot wieczorem wyleci do Warszawy. Będzie miał też międzylądowanie w Rzeszowie. Poinformowała o tym wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jak dodała, niektórzy pacjenci zostali już wypisani ze szpitala, ale zostają na Węgrzech, gdzie zaopiekują się nimi bliscy.
2: W sprawie dwóch osób jeszcze jest podejmowana decyzja. Lekarze węgierscy jeszcze decydują, przeprowadzają ostatnie badania, czy te osoby będą mogły dołączyć dzisiaj do transportu samolotem specjalnym, który poleci wieczorem do Polski.
1: Polska prokuratura wciąż nie podjęła decyzji, czy zawnioskuje o przejęcie śledztwa od Węgier. Na razie prowadzone są dwa równoległe postępowania. Dalsze kroki będą podejmowane po tym, jak polscy śledczy zapoznają się z węgierskimi ustaleniami, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie.
1: Do wypadku doszło wczoraj na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Jadąc autokarem pielgrzymi wracali z Bośni i Hercegowiny na Podkarpacie. Wieczorem i w nocy uwaga na burzę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w centralnej, wschodniej, południowej i południowo-zachodniej części kraju. Gdzieniegdzie przelotne opady mogą pojawić się już późnym popołudniem. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 35 mm. Lokalnie możliwe są także opady gradu.
1: Burze nawiedziły już m.in. gminę Głuchołazy. Interweniowaliśmy tam ponad 50 razy, mówi Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie.
5: Pompowanie piwnic, zalane drogi, przepusty, rowy melioracyjne. Są też zdarzenia związane z powalonymi drzewami na jezdnie. Taki front burzowy przeszedł dosłownie przez 20 minut i w związku z tym jest tyle interwencji na terenie gminy Głuchołazy.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Śląska, Małopolski i Opolszczyzny. Ostrzega w nich przed przerwami w dostawach prądu. Wesele zakończyło się śmiercią. Do zdarzenia doszło w Wadowicach. Zmarł mężczyzna, który nie był gościem pary młodej. W pewnym momencie miał on wejść do sali weselnej, zaczepiać gości i zabierać alkohol. Między nim a siedmioma innymi osobami doszło do awantury i bójki. Nieznajomy w trakcie interwencji

0: Policji stracił przytomność. Doszło do zatrzymania krążenia. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Weselnicy zostali zatrzymani. Wyniki sekcji zwłok wskażą, jakie ewentualnie usłyszą zarzuty. Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Musimy wiedzieć, co stało się przyczyną śmierci tego mężczyzny. Czy było to pobicie, czy inne okoliczności, a to będziemy wiedzieć przynajmniej po wykonaniu sekcji zwłok.
0: Świadkowie zostali już przesłuchani. Sprawdzony jest zapis z monitoringu. Odszedł człowiek, który swoją osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów. Tak o zmarłym Janie Fryczu mówi reżyser Jan Englert, który przez wiele lat współpracował ze zmarłym aktorem. Jan Englert powiedział, że cenił nie tylko grę aktorską Frycza, ale także jego charakter.
2: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielskiej.
0: O śmierci Jana Frycza poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Aktor zmarł w sobotę w rodzinnym domu w wieku 72 lat. Jan Frycz wystąpił m.in. w filmach Nigdy w życiu, Pornografia, Pożegnanie jesieni, a także w serialu Ślepnąc od świateł.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia zostały wydane dla centralnej, wschodniej, południowej i południowo-zachodniej części kraju. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Najbliższa noc będzie chłodna. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 15 stopni w centrum i nad morzem.
4: Jest poniedziałek, 17 sierpnia, prawie 6 minut po godzinie 17.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: A teraz zaglądamy na Podkarpacie. Tragedia polskich pielgrzymów na Węgrzech wstrząsnęła mieszkańcami Strzyżowa i okolic. To właśnie z tego miejsca wyruszyła pielgrzymka do Medjugorje. Wśród uczestników było 20 osób z powiatu strzyżowskiego, w tym 11 mieszkańców gminy Strzyżów. Na miejscu była Sylwia Miś z Radia Rzeszów. Mieszkańcy mówią o szoku, niedowierzaniu i osobistych stratach.
5: Tragedia ogromna.
6: Moja koleżanka, co razem pracowałam, zginęła tam.
7: Wielki wstrząs, bardzo współczuję tym rodzinom.
8: Ja muszę zareagować. Pytam o.
9: Ja się wczoraj wieczorem o tym dowiedziałam. To jest dla całej społeczności taka tragedia. Zwłaszcza, że ci ludzie jechali na pielgrzymkę, wracali z pielgrzymki. No bardzo przykra wiadomość.
10: No taki szok jest troszeczkę, bo to byli ludzie tutaj z naszego powiatu, z naszej gminy i takie nieszczęście ich spotkało.
11: Otrzymaliśmy przed południem w niedzielę takie informacje.
12: Robert Godek, starosta strzyżowski.
11: Najpierw wiadomo, niedowierzanie, a później co możemy zrobić i w jaki sposób pomóc zarówno ofiarom, jak i rodzinom. Nawiązaliśmy kontakt właśnie z przedstawicielami rodzin tych osób 20, które z terenu powiatu strzyżowskiego jechały podczas tej wyprawy. No i na dzisiaj staramy się adekwatnie do rozwoju sytuacji zareagować na wszystkie potrzeby, utrzymujemy stały kontakt z rodzinami. No i dzisiaj chcemy wyrazić naszą solidarność ze wszystkimi ofiarami bliskimi poprzez taki moment żałoby tutaj przed starostwem powiatowym, przed urzędem gminy.
12: Ile osób z gminy Strzyżów zostało poszkodowanych?
13: Było to 11 osób.
12: Agata Gadziała, burmistrz Strzyżowa.
13: Początkowo mogło się wydawać, że tych osób jest znacznie, znacznie więcej, ponieważ miejscem wyjazdu pielgrzymów był właśnie Strzyżów, ale ostatecznie jak uzyskaliśmy informację pani wojewody, to okazało się, że tych mieszkańców gminy Strzyżów było 11. Jesteśmy cały czas w kontakcie z biurem pani wojewody podkarpackiej i również sami możemy uruchomić też takie wsparcie psychologiczne. Pani wojewoda oczywiście też ze swojej strony takie wsparcie zaofiarowała, więc jeżeli tylko czy to osoby poszkodowane, czy rodziny tych osób poszkodowanych, czy to rodziny ofiar, które tragicznie zginęły w tym wydarzeniu, będą mogły liczyć na pewno na pewne wsparcie psychologiczne w tym zakresie. Jestem tutaj w stałym kontakcie z jedną mieszkanką z terenu naszego miasta, która została mniej poszkodowana w tym wypadku. Z informacji i z rozmowy, którą rano dzisiaj z nią odbyłam, wynika, że medycy, którzy zostali wysłani przez Państwo Wielkopolskie są już na miejscu, oceniają na bieżąco stan poszczególnych poszkodowanych i decydują, które osoby mogą już bezpiecznie powrócić tutaj do kraju, a które no, po prostu będą jeszcze musiały tam pozostać.

0: na dalsze leczenie.
1: To było dla nas ogromne zaskoczenie, smutne bardzo.
2: Ksiądz Jan Wolak, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Strzyżowie.
1: Zwłaszcza, że na samym początku nie wiedzieliśmy nic więcej oprócz tego, że bardzo możliwe, że z naszego miasta czy naszej parafii pielgrzymi byli na tej pielgrzymce w niedzielę. Na mszach świętych modliliśmy się, a potem, kiedy już dzisiaj wiemy, jak wygląda sytuacja, jutro rano o 6:30 zaprosiliśmy wszystkich parafian na mszę świętą, gdzie będziemy się modlić za jedną z osób, która nie przeżyła tego wypadku, i polecać Panu Bogu tych wszystkich, którzy są poranieni. Chcemy pamiętać o tych wszystkich, którzy są bliskimi, krewnymi. To jest takie wsparcie duchowe, taka duchowa pomoc. I czekamy na pierwsze informacje, czy nie będzie potrzebna już pomoc wymierna, pomoc materialna. Parafialny zespół Caritas, choć nie ma zbyt wielkich funduszy, to jednak chciałby również włączyć się wraz z władzami samorządowymi w pomoc, jeśli takowa będzie potrzebna, czy w rehabilitacji, czy w jakiejkolwiek innej formie wsparcia.
3: W południe pracownicy Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy w Strzyżowie wyszli przed budynki, by wspólnie się pomodlić i minutą ciszy oddać hołd ofiarom tragedii. Flagi na budynkach urzędów opuszczono do połowy masztów. Minutą ciszy pamięć ofiar wypadku uczcili także pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych instytucji i urzędów w regionie. Przypomnę, do tragicznego wypadku z udziałem polskiego autokaru na Węgrzech doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny pierwszej. Pojazdem w sumie podróżowało 59 osób, 12 zginęło, 10 zostało ciężko rannych. W związku z tragicznym wypadkiem prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. A z Podkarpacia przenosimy się do Małopolski, coraz bliżej wyborów nowego prezydenta Krakowa. Dziś zakończył się jeden z ważniejszych procesów, czyli rejestracja komitetów wyborczych. W maju, przypomnę, mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego i od tej pory miastem rządzi osoba wyznaczona przez premiera, czyli były wiceprezydent Stanisław Kracik. Łączymy się z Krakowem, gdzie jest reporterka Polskiego Radia Kraków Elżbieta Raczyńska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Ile komitetów zostało zgłoszonych i jak wygląda dalej ten kalendarz wyborczy?
4: Rejestracja komitetów wyborczych trwała do dziś, do godziny 16. No i jak informuje Radio Kraków Barbara Golanko z krakowskiej dyrektury Krajowego Biura Wyborczego, zarejestrowały się aż 24 komitety wyborcze. Czy to dużo? O to zapytaliśmy dyrektor Golanko.
5: Ciężko mi powiedzieć, bo jeżeli chodzi o wybory przedterminowe, no nie mieliśmy doświadczenia na taką dużą skalę w mieście Krakowie przy rejestracji komitetów, ale rzeczywiście liczba jest znacząca.
4: Dla porównania, w wyborach na prezydenta Krakowa w kwietniu w 2024 roku zarejestrowało się 16 komitetów, czyli o prawie 10 mniej. Ta liczba nie oznacza jednak, tutaj pędzę z wyjaśnieniem, że Kraków ma teraz 24 kandydatów na prezydenta. Teraz osoby chętne i te komitety, które dziś zarejestrowaliśmy, muszą zebrać podpisy dla kandydatów, a trzeba ich zgromadzić około 3000, aby ponad 3000, aby znaleźć się na listach wyborczych. I tutaj jeszcze jedno porównanie. W 2024 roku mieliśmy 16 komitetów wyborczych, a podpisy udało się zebrać 7 kandydatom, czyli mieliśmy 7 kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Pytałaś, co dalej? Tutaj z pomocą znowu pani Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Ona wyjaśnia, jak będą dalej wyglądać te kolejne etapy w kalendarzu wyborczym.
5: W tym momencie zakończyliśmy ten pierwszy etap, zarejestrowaliśmy komitety. Natomiast w następnym kroku, czyli do dnia 24 sierpnia, komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która to komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. I kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
4: A oficjalna lista kandydatów zostanie opublikowana 14 września, czyli ten kalendarz i te terminy są naprawdę napięte, bo pomiędzy tą oficjalną prezentacją wszystkich nazwisk a wyborami mamy 2 tygodnie niespełna. No i właśnie 27 września odbędzie się pierwsza tura wyborów. Jeśli prezydent nie zostanie wybrany, to oczywiście odbędzie się druga tura i będzie to prawdopodobnie 11 października.
3: Jak wygląda ta lista kandydatów?

0: kandydatów na kandydatów. Ilu ich jest?
1: Jeśli chodzi o kandydatów na kandydatów, to jest piękne sformułowanie właśnie. Zgłosiło się aż 15 osób. Wśród nich jest między innymi radny Łukasz Giwała z klubu Kraków dla Mieszkańców, który o urząd prezydenta Krakowa będzie walczył po raz czwarty i to on walczył w drugiej turze w 2024 roku z byłym prezydentem Aleksandrem Miszalskim. Planuje startować też Jan Hoffman, to twarz krakowskiego referendum, lider krakowskiego referendum. Jest też posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek, radny Krakowa z Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, a także senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, która jest też popierana przez PSL. No i są też oczywiście kandydaci nietypowi, jak warszawska celebrytka Marianna Schreiber czy polityczka z Radomia Marta Ratuszyńska.
0: Czy będzie w takim razie druga tura, bo tak podejrzewam, kto się w niej znajdzie, bo jeżeli biorąc pod uwagę tak dużą liczbę kandydatów.
1: Tak, prawdopodobnie druga tura się odbędzie według sondażu zlecanego między innymi na polecenie Gazety Krakowskiej. To w drugiej turze zmierzy się Łukasz Giwała i Monika Piątkowska. No cóż, ta walka będzie naprawdę zacięta.
0: A przypomnijmy, głosowanie 27 września. Elżbieta Raczyńska, Radio Kraków. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wrócił program CPN. Ceny paliwa niżej. Kierowcy z Niemiec znów masowo przyjeżdżają do Polski na tanie tankowanie w przygranicznym Zgorzelcu. Paliwo jest to nawet ponad 2 zł tańsze na litrze niż u naszych zachodnich sąsiadów. No i oczywiście wracają te kolejki na stacjach i zjawisko tak zwanej turystyki paliwowej. Jest z nami Jakub Tauer z Radia Wrocław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy wróciły te kolejki, bo to zjawisko turystyki paliwowej, z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia, kiedy po raz pierwszy mieliśmy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rzeczywiście są duże kolejki?
2: Na razie nie ma dramatu, choć kolejki rzeczywiście są. No i jak na przygranicznych stacjach benzynowych można było zauważyć, tankowane były oczywiście głównie samochody na niemieckich numerach rejestracyjnych. Rozmawiałem z kierowcami i mówili, że różnica w cenie jest rzeczywiście spora. No i opłaca im się tutaj przyjechać do Polski i zatankować nawet z oddalonego o około 200 km Lipska. Jak podaje serwis epetrol.pl, w Niemczech za litr 95 trzeba zapłacić w przeliczeniu nieco ponad 9 zł, a za diesla to nawet 9,50. Podobnie było w kwietniu, kiedy to poprzednio wprowadzono w Polsce program CPN. Wtedy też Niemcy tłumnie ruszyli i szturmowali polskie stacje paliw. Jak mówią kierowcy z Görlitz, przyjeżdżamy tu, bo u nas ceny po prostu zwariowały. Posłuchajmy, co mówią. W Niemczech jest drogo. To całkiem logiczne. To teraz 40 centów różnicy. I zdecydowanie warto. A jeśli dużo jeździsz, musisz dużo tankować. Teraz było 2,15 euro i 2,22 euro przed południem. Bo po południu jest jeszcze drożej. Nawet o 20 centów. Dlaczego? Bo jest taniej niż w Niemczech. Nawet 60 centów za litr. Zawsze warto tankować w Polsce. Co mogę na to powiedzieć? Tutaj jest taniej, dlatego jeździ się tutaj, jeśli mieszka się blisko granicy. Wzmożony ruch Niemców na przygranicznych stacjach paliw zauważają także sami pracownicy stacji benzynowych. Posłuchajmy, co mówi szefowa jednej z nich, Magda Szczepańska.
3: Niemcy ruszyli, dokładnie. Dla nich to jest no, bardzo duża obniżka na paliwie. Przy zatankowaniu całego baku, a wiadomo, że klient niemiecki zawsze też tankuje jeszcze do kanistra i zabiera ze sobą. Paliwa nie zabraknie, przecież jest pełno, też mamy do różnych dostawców, więc myślę, że z tym akurat nie będzie problemu.
2: Najbardziej oblegane są zgorzeleckie stacje przy ulicach Armii Krajowej, Słowiańskiej, Łużyckiej i Daszyńskiego. Tam rzeczywiście większość samochodów jest na niemieckich numerach rejestracyjnych. Nie brakuje oczywiście też kierowców z Polski, jednak opinie naszych rodaków na temat państwowego wsparcia są podzielone. Posłuchajmy.
4: No to dla mnie super, jak ja 100 km dojeżdżam do pracy i jak mam wydać 400 zł czy 500 zł na paliwo, no to w ciągu miesiąca no względne 200 zł powiedzmy zaoszczędzę.
5: Powinni szybciej to zrobić.
6: Ludzie wracają z wakacji, tańsze paliwo. No to jak? Wszyscy wyjechali na wakacje i będą teraz wracać? No przecież wakacje trwają od kiedy? Od czerwca? No to już ludzie pozjeżdżali i już płacili drożej.
2: No jak mogliśmy usłyszeć, obniżki cen paliw niestety nie cieszą wszystkich. Jak mówi kierownik Centrum Serwisowego Pojazdów Ciężarowych z przygranicznej Żarskiej Wsi Łukasz Maroszek, dla branży transportowej program CPN to marne pocieszenie. Posłuchajmy.
7: Dobry pomysł, natomiast na pewno nie odciąży to bardzo transport. Ta obniżka ma trwać zaledwie 2 tygodnie. A powiedzmy sobie wprost, koszty paliw i energii to wciąż jest

0: główny codzienny wydatek w branży transportowej, około 40%.
1: Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie, jeśli chodzi o maksymalne ceny paliw na jutro. One pozostaną bez zmian, czyli tutaj za benzynę trzeba będzie zapłacić około 6,50, natomiast za diesla to 7,37 cena maksymalna.
2: To jeszcze na koniec się zapytam, czy ta turystyka paliwowa wywołuje emocje u mieszkańców, czy raczej nie?
1: Emocje jedynie jeśli chodzi o korki, bo rzeczywiście tutaj przy tych stacjach benzynowych bardzo mocno się korkuje. Zgorzelec też jest bardzo specyficznym miastem, ponieważ jedna ze stacji benzynowych znajduje się tuż za przejściem granicznym, tuż przy moście granicznym. No i ten most jest cały czas zakorkowany właśnie przez to, że samochody na niemieckich numerach rejestracyjnych chcą skręcić, stoją w kolejce tutaj na tą stację benzynową, więc to tak naprawdę jedyne emocje, które tutaj są wywoływane w Zgorzelcu. Natomiast mieszkańcy, z jednej strony pracownicy stacji oczywiście cieszą się, że mają bardzo dużo klientów, natomiast mieszkańcy narzekają jedynie na korki.
2: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Jakub Tauer z Radia Wrocław.
1: Dziękuję, pięknego popołudnia życzę.
2: Jest 17:20. Co tam panie w sporcie chciałoby się zapytać? Filip Jastrzębski w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. No przede wszystkim wspominamy, bo działo się bardzo dużo. Tak. Przede wszystkim w ubiegłym tygodniu. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, Mistrzostwa Europy w pływaniu, no i sukcesy biało-czerwonych. Choć oczywiście złośliwie mogą powiedzieć, że lekkoatleci bez żadnego złotego medalu.
2: A to od razu się ciebie zapytam, w jakich nastrojach Rafał Bała wraca? No bo w tym roku 8 medali, dobrze mówię, 6 srebrnych, 2 brązowe. Dwa lata temu mieliśmy 6 medali, ale czy to prawda, że po raz pierwszy chyba od 20 lat nie mamy złotego? Chyba jakoś tak.
3: Tak, te złote medale były przez wiele lat.
2: No i teraz pytanie, czy Rafał zadowolony, bo on zawsze jest optymistą, czy jednak nie dosyć?
3: Ja myślę, że jeszcze z Rafałem nie rozmawiałem. Chłopaki dopiero wracają z Birmingham i wkrótce się spotkamy. Natomiast wydaje mi się, że właśnie myślę, że mogą być zadowoleni z liczby medali, no bo jednak 6 było, a mamy 8. W związku z tym 8 minus 6 to 2. 2 medale różnicy. O, tak
2: dwa powiedzmy. Na plusie, ale od złota zaczynamy chyba, tak?
3: Zaczniemy od złota chronologicznie, bo dzisiaj był dzień powrotów, więc gratka dla kibiców polskiego sportu, którzy mogli wybrać się koło południa, raczej w godzinach popołudniowych na warszawskie lotnisko na Okęciu i przywitać medalistów. Nie tylko lekkoatletycznych, ale także pływackich mistrzostw Europy. Pierwszy wylądował samolot z Paryża, na pokładzie którego byli nasi medaliści Mistrzostw Europy w pływaniu. Przede wszystkim Katarzyna Wasik, jedyna złota medalistka. Długo, bardzo długo na to złoto czekała. Ja pamiętam jej występy na igrzyskach, jaka wtedy była zapłakana, gdy nie udało się tego medalu zdobyć. Później były srebrne, brązowe medale, ale na to upragnione złoto Mistrzostw Europy na 50 metrów stylem dowolnym czekała. Czekała bardzo długo i w końcu się doczekała. I oto, co mówiła po przylocie do kraju.
4: Nadal to troszkę nie dowierzam, ale już się oswajam z tym medalem i na pewno towarzyszą mi dużo emocji, dumy przede wszystkim, że zrobiłam to. Dałam radę i zrobiłam to. Byłam naprawdę skupiona na moim dystansie i tak naprawdę chciałam jak najlepiej popłynąć, pokazać prawdziwą Kasię. Przed startem powiedziałam, Panie Boże, daj mi to, na co jestem przygotowana. I jak zobaczyłam tablicę, to nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. To było coś pięknego.
3: Mieliśmy jeszcze jeden medal na tych Mistrzostwach Europy. Na najniższym stopniu podium stanęła Justyna Kozan, która zdobyła brąz na 400 metrów stylem zmiennym. Prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak, nie ukrywa, że te wyniki Polaków w Paryżu mogły być trochę lepsze.
5: Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona pod względem takim, bo mamy dwa medale. Mamy medal złoty, mamy medal brązowy. To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Katarzyny Wasik i o dobry występ Justyn Kozan. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stacznej było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund, ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go wyciągnęła na 3 miesiące.

Za nami zatem Mistrzostwa Europy w pływaniu, ale w tym roku będą jeszcze Mistrzostwa Świata na krótkiej pływalni, czyli 25-metrowej, też prestiżowa impreza, która odbędzie się w grudniu w Pekinie. Kilkadziesiąt minut po pływakach wylądowali na Okęciu lekkoatleci. Biało-czerwoni, jak wspominaliśmy, przywieźli z Birmingham 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe.

0: sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekka atletyka kobietami stoi.
1: Ewa Swoboda, jak zwykle, w język się nie gryzie. Nie gryzie się także zazwyczaj dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski, który jest obecnie wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i przekonuje, że wynik Polaków należy odbierać w kategorii sukcesu.
2: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
1: Reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi. Oni zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych.
3: Widzisz, przedżinglowałeś, a ja chciałam się jeszcze ciebie zapytać, jak myślisz, kto jest, no dobrze, powiem, kto jest moją ulubioną lekkoatletką.
1: Ulubioną twoją lekkoatletką jest z pewnością Natalia Bukowiecka.
3: Proste.
1: Zgadłem?
3: Zgadłeś, uwielbiam ją, po prostu uwielbiam jej.
1: Bardzo fajna dziewczyna i bardzo szybko biega. Fajne dziewczyny mamy także w Cincinnati.
3: Mamy.
1: Tam trwa turniej tenisowy i zatrzęsienie właściwie świetnych polskich tenisistek w tym turnieju. Niestety Magdalinet już odpadła, ale trzy z naszych tenisistek grają i gra nawet dosłownie teraz. Iga Świątek, jak wspominałaś, ten mecz z Marią Sakkari się zaczął. W pierwszym secie remis 2-2. Przypomnę, że kilka dni temu Świątek przecież triumfowała w Toronto. Po raz pierwszy od prawie roku i musiała szybko przenieść się właśnie do Cincinnati.
3: Chociaż
1: na
3: ja powiem
1: ten
3: ci tak, że jest 15:40 przy stanie 2-2, Iga serwuje, więc dwa breakpointy, więc
1: tak,
3: trzymamy kciuki, ale to
1: ale
3: początek,
1: w tenisie kobiecym jest tak, że nie ma co zwracać uwagi za bardzo na przełamania. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż u mężczyzn. To trzeci pojedynek obu zawodniczek w tym roku tylko, bo w Indian Wells triumfowała Świątek, w Dałszy lepsza Sakkari. W ogóle ten bilans wyrównany, 9 meczów, z czego w 5 triumfowała Polka. Miejmy nadzieję, że także dziś przed nami Magdalena Fręk z Kazaszką Jeleną Rybakiną, finalistką turnieju z Toronto, oraz Maja Chwalińska z Rosjanką Dianą Schneider. Co ciekawe, obie rywalki Polek zostały wyeliminowane w Toronto przez Igę Świątek. I jeszcze piłka nożna i to, co czeka nas za 3 dni, bo polskie drużyny rzucają wszystkie siły na czwartek. Wtedy rozegrają pierwsze mecze decydującej rundy europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok mają szansę na Ligę Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa na Conference League. Lech i Jagiellonia mają więc pewien margines błędu, no ale powinny walczyć o rozgrywki wyższej rangi. W najbliższy czwartek mistrz Polski, czyli Lech, podejmie mistrza Szwajcarii FC Thun. Jagiellonia także u siebie zmierzy się z gruzińskim zespołem Iberia Tbilisi, a w decydującej rundzie kwalifikacji do Conference League Górnik podejmie AS Monaco, a Raków zagra w Chorwacji z Hajdukiem Split. Słyszą państwo, że nazwy
3: wiele się będzie działo.
1: Robią naprawdę duże wrażenie. W ubiegłym sezonie mieliśmy 4 przedstawicieli w europejskich pucharach. Teraz też jest na to szansa, ale będzie bardzo, bardzo trudno.
3: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję. Wszystkie informacje ze świata sportu przygotował dla państwa.
1: Dziękuję.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Wieczorem do Polski wrócą pierwsi poszkodowani we wczorajszym wypadku na Węgrzech. Na pokładzie specjalnego rządowego samolotu znajdą się co najmniej 22 osoby. Ci, których stan jest najcięższy, na razie muszą zostać w węgierskich szpitalach. W stanie zagrożenia życia jest 5 osób poszkodowanych, mówi Michał Hampel z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej przy resorcie zdrowia.
3: Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć.
2: Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie wracali polscy pielgrzymi, doszło wczoraj na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Załamanie pogody w Łódzkiem. Jest ostrzeżenie IMGW dla wszystkich powiatów województwa. Alert dotyczy silnego deszczu z burzami. Obowiązuje do jutra, do godziny 6 rano. Pogoda pogorszy się zwłaszcza pod koniec dnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: W nocy pochmurno i opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, lokalnie także burze. W czasie burz możliwe porywy do około 60, a początkowo także do około 75 km na godzinę.
2: Hydrolodzy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Miejscami przekroczone mogą być stany ostrzegawcze. W trakcie burz możliwe są także opady gradu. Ulewy oraz intensywne opady deszczu nawiedziły już m.in. Opolszczyznę. Potężne oberwanie chmury miało miejsce po południu, m.in. w Głuchołazach. W całym województwie odnotowano już ponad 50 interwencji. Monika Sikora, nową pełnomocniczką rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Została powołana także na stanowisko wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Monika Sikora od ubiegłego roku należy do Zarządu Krajowego Nowej Lewicy. Pracowała w Brukseli, Londynie i Strasburgu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pod koniec czerwca rezygnację z funkcji pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych złożyła Maja Nowak. Uzasadniała swoją decyzję sytuacją osobistą. 33-letnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji. Wraz z nią za kratki trafiło 3 mężczyzn. To obywatele Chorwacji serbskiej narodowości. Pod koniec zeszłego tygodnia mieli podłożyć ogień w 10 lokalizacjach w okolicach Zadaru. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w gaju oliwnym. Policja poinformowała, że podpalacze zostali zatrzymani po tym, jak świadkowie zdarzenia zobaczyli numer rejestracyjny samochodu, którym poruszali się przestępcy. Po przeszukaniu ich mieszkań i pojazdu zabezpieczono broń i amunicję.
5: Jest 17.33.
0: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: W studiu Marek Klapa, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czyli czas na magazyn gospodarczy.
0: Saldo.
5: Wrócił program CPN.
6: Wrócił.
5: Wrócił. Rozmawialiśmy już o turystyce paliwowej. Kilkanaście minut temu Jakub Tauer opowiadał, co dzieje się w Zgorzelcu. Czy ta turystyka paliwowa wróciła? No ale wróciły też moje ulubione, maksymalne ceny paliw. Oczywiście, tęskniłam. Co jutro nas czeka?
6: Też są maksymalne ceny paliw. Są już w obwieszczeniu ministra energii. Wygląda to mniej więcej tak. Nawet nie mniej więcej, dokładnie tak. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Tak wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii. Teraz uwaga. Taka niespodzianka. To wyjeszczenie jest taki kontrol V, tak, z piątku, bo dokładnie te stawki są identyczne jak dzisiaj. Zatem zmiany nie będzie, nie ma sensu śpieszyć się na stację paliw. Jutro zatankujemy dokładnie w tej samej cenie.
5: Ale w saldzie dzisiaj nie tylko o paliwach.
6: Oczywiście będzie również o tym, jak radzi sobie.

0: sobie sektor usług w Polsce. Niezwykle ciekawy temat.
1: Zapraszamy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Ale wcześniej informacje. Ponowne wprowadzenie przez rząd programu CPN to tylko doraźne rozwiązanie. Tak ocenia ekonomista profesor Marek Leszczyński. Na naszej antenie ocenił, że skutki tej decyzji odczuje przede wszystkim budżet państwa.
4: To jest taka trochę odpowiedź ad hoc, dlatego że liczono na to, że jednak prezydent nie zawetuje tej ustawy o nadmiarowych zyskach dla koncernów, bo to było moim zdaniem przynajmniej lepszym rozwiązaniem. A tutaj mamy taką sytuację, że trochę taniej na przedystrybutorach, ale jednocześnie no, przerzuca się to na budżet państwa, czyli na znowu bardzo mocno napiętą sytuację finansów publicznych.
3: To podliczmy koszty. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych, czyli po lekkim zaokrągleniu blisko 0,5 miliarda. A jak sytuacja na rynkach? Jeśli chodzi o Europę, czerwień dominowała na europejskich giełdach tylko w Mediolanie, Helsinkach i Brukseli. Dzień zakończył się na zielono. Warszawa niestety po tej gorszej stronie na czerwono wszystkie główne indeksy. WIG 20 minus 1,11%, WIG 1,08%, MWIG 40 1,02% i SWIG 80 0,64%. A stąd prosty wniosek. Dzień zamknął się dużo gorzej, niż wyglądało to jeszcze w południe. W południe mieliśmy nadzieję na płytsze spadki. Jeśli chodzi o waluty, za 1 euro w tej chwili płacimy 4,31 zł. To oznacza, że złoty delikatnie, ale jednak osłabił się względem europejskiej waluty. Natomiast umocniliśmy się w stosunku do dolara. Za 1 dolara płacimy w tej chwili 3,72 zł. Funt brytyjski wyceniany jest na 5,04, a frank szwajcarski 4,59. I dla porządku jeszcze ropa naftowa, ropa WTI prawie 82 dolary za baryłkę, natomiast ropa Brent 88, no prawie 89 dolarów za baryłkę.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A my łączymy się z naszym gościem, a jest nim dzisiaj pan Marcin Klucznik, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry i dzień dobry państwu.
3: Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2026 produkcja usług była o 6,9% wyższa niż przed rokiem. Wówczas odnotowano jej wzrost o 6,7%, a w porównaniu z kwietniem usługi wzrosły o 0,8%. Zanim skomentujemy same wzrosty, to chciałbym zapytać o specyfikę tych danych, bowiem to są najświeższe dane, czyli uwaga, dane za maj. Troszeczkę inaczej odczytujemy dane dotyczące produkcji usług niż produkcji przemysłowej.
5: Dokładnie tak, a nawet co więcej możemy powiedzieć, że widzieliśmy trochę przedsmak tych danych już w poprzednim odczycie PKB, znaczy w poprzednim, czyli tym, który tak naprawdę widzieliśmy, zdaje się, że nawet w ubiegłym tygodniu.
3: Tak jest.
5: Z bardzo prozaicznego względu, to znaczy kompilowanie miesięcznych danych o usługach przez Główny Urząd Statystyczny to jest relatywnie nowa sprawa, znaczy natomiast zawsze było tak, że tradycyjnie przynajmniej, może w ten sposób to ujmując, że Główny Urząd Statystyczny podsumowywał nam co miesiąc dane o produkcji sprzedanej przemysłu i o przemyśle. W związku z tym jakby też zdroworozsądkowo cała debata często była przesunięta w stronę danych przemysłowych. O sprzedaży detalicznej, ale to jest to jednak trochę miara konsumenta i też dotyczy no jednak siłą rzeczy przede wszystkim towaru, więc wracamy się do przemysłu. Natomiast usługi, czyli sektor, który tak naprawdę stanowi większość polskiej gospodarki, był kompilowany głównie w ramach rachunków narodowych kwartalnie, a więc do danych o PKB. I otrzymywaliśmy te dane łącznie w pakiecie z informacją o samym produkcie krajowym brutto, gdzie PKB jest jednak taką informacją raczej dominującą medialnie, w związku z czym zawsze komentowanie czy też podsumowywanie wyników usług było zostawiane tak trochę macoszemu, no jako że był to po prostu komponent PKB-u. Jako że niedawno Główny Urząd Statystyczny zaczął publikować usługi, no to teraz też mówimy o nich dużo częściej, ale te dane są faktycznie publikowane.

0: z lekkim opóźnieniem.
1: Powiedzmy jasno, usługi, czyli nasz fryzjer, to może być także grafik komputerowy, to może być także osoba, która wykonuje jakieś usługi budowlane lub taka, która pracuje w ramach B2B i świadczy usługi względem jakiejś firmy w ramach jednoosobowej, niewielkiej działalności gospodarczej. To jest naprawdę potężny horyzont różnych zdarzeń gospodarczych, które też napędzają produkt krajowy brutto.
0: Z jednym zastrzeżeniem, to znaczy bez usług budowlanych, ponieważ budowlanka jest częścią szeroko pojmowanego przemysłu.
1: Czyli odejmując budowlankę, to może być fryzjer, to może być grafik, to może być osoba, która zajmuje się na przykład wideofilmowaniem, to może być pani od manikir na przykład i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale też informatyk albo bankowiec. To znaczy w gruncie rzeczy możemy to podzielić na takie trzy podgrupy pracowników. Jedna z nich to jest, no właśnie ten już wspomniany wcześniej, sektor finansowy, czyli to jest taki sektor, który głównie zajmuje się jednak dostarczaniem kredytu, zajmowaniem się oszczędnościami, inwestycjami. Oprócz tego mamy takie dwie, można powiedzieć, że wyodrębnione podgrupy w ramach sektora usługowego. Jedna z nich to są takie usługi, powiedzmy, proste, ale jakby z istotnym zastrzeżeniem, że tam często też pojawiają się liczne innowacje, automatyzacje, robotyzacje, takie rzeczy jak na przykład sprzedaż detaliczna, usługi transportowe, magazynowanie, to też jest kategoria usług. Usługi proste, czyli właśnie chociażby fryzjer, manikir, ale też usługi medyczne, które jakby też są siłą rzeczy no, sektorem usługowym. A po drugiej stronie jakby też możemy sobie to chyba trochę wyodrębnić. To są takie usługi bardziej o charakterze dla biznesu, biznesowe, czyli na przykład tam będzie chociażby informatyk, usługi profesjonalne, takie jak usługi chociażby związane z księgowością, albo na przykład zarządzaniem procesami biznesowymi, czyli tak zwane no, chociażby te duże centra usług biznesowych, które pojawiły się w Polsce w ostatnich dekadach, obecnie same w sobie stanowią ponad 5% naszego PKB. No i w gruncie rzeczy są takie trzy duże podgrupy. Bankowość, finanse i cała ta kategoria. Te usługi raczej prostsze i raczej kierowane zwykle w stronę konsumenta, czyli na przykład fryzjer, manikir, sprzedaż detaliczna, sklepy. No i te usługi biznesowe, gdzie często wartość dodana, wynagrodzenia są odpowiednio większe, ale z drugiej strony są raczej kierowane do biznesu.
1: Panie Marcinie, to skoro mamy do czynienia z tak potężnym katalogiem różnych aktywności gospodarczych w naszym otoczeniu, to trochę szkoda, że dostajemy te dane z takim opóźnieniem. Mamy sierpień, połowę sierpnia, a dane są dopiero za maj.
0: Znaczy, ale z jednej strony tak, ale z drugiej strony tutaj też chyba musimy jednak docenić, że Główny Urząd Statystyczny rozwija się i próbuje publikować coraz więcej danych i coraz, no po prostu częściej i lepiej dostarczy się zarówno nam, analitykom, jak i nam, obywatelom. To znaczy od tej strony na pewno ta zmiana jest dużą wartością dodaną. Na przestrzeni ostatnich lat zresztą GUS też dosyć mocno rozbudował swoją ofertę danych, które są publikowane w comiesięcznej częstotliwości, na przykład rozszerzyły mediany i rozkłady wynagrodzeń. Od tej strony chyba raczej możemy powiedzieć, że ten proces dostarczania danych się rozwija, a też musimy pamiętać, to jest raczej taka ciekawostka od strony statystycznej, ale poniekąd istotna akurat w tym temacie, że liczenie danych usługowych jest trudne, ponieważ w przypadku przemysłu to, co musi zrobić Urząd Statystyczny, to rozdzielić dwa efekty. To znaczy jeden z nich to jest efekt tego, ile więcej się produkuje rzeczy, na przykład ile więcej produkuje się silników, samochodów, uszczelek. To są namacalne produkty, które są łatwo zliczalne. W związku z tym możemy w przypadku ich łącznej sprzedaży dosyć łatwo, relatywnie łatwo przynajmniej, rozdzielić dwa efekty. Jeden to jest inflacja, wzrost cen, zmiana cen danych produktów. Drugi to jest wolumen, czyli o ile więcej albo mniej się produkuje. Natomiast w przypadku sektorów usługowych, gdzie często te usługi są dużo słabiej namacalne, jak na przykład usługi informatyczne, fryzjerskie, architektoniczne, informatyczne, próba rozdzielania tego komponentu inflacyjnego i komponentu takiego wolumenowego, znaczy ile więcej produkujemy danych usług, jest dużo trudniejsza. Więc od tej strony chyba też musimy uwzględnić, że to są po prostu trudniejsze dane.
1: W takim razie biorę sobie do serca

0: na radę i nie będę narzekał. Cieszymy się oczywiście, że mamy kolejne dane, które sporo mówią o naszej gospodarce i skupmy się może na tym odczycie, który poznaliśmy dzisiaj. Według danych wstępnych w maju 2026 produkcja usług była o 6,9% wyższa niż przed rokiem. Jak pan ocenia właśnie taki wynik sektora usług?
1: On chyba tak naprawdę potwierdza to, co już widzieliśmy wcześniej, ponieważ tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na dane, które mieliśmy już o PKB i dane o przetwórstwie przemysłowym, sprzedaży przemysłu, no to siłą rzeczy ten wynik usług już niejako był do domyślenia się. Więc jeżeli chodzi o samą liczbę, ona nas jakoś bardzo chyba tutaj nie zaskakuje. To, co jest raczej istotniejsze, ale to jest raczej w dłuższym horyzoncie, to jest kwestia tego, że trochę nie doceniamy struktury polskiego wzrostu gospodarczego za ostatnie raczej lata, kwartały niż ostatnie kilka miesięcy. Ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na no chociażby wartość dodaną tworzoną przez poszczególne sekcje naszej gospodarki, no to te wyniki przemysłu, o ile one trochę zaczęły oczywiście odbijać w ostatnich kwartałach, to raczej jest tak, że na przestrzeni ostatnich lat one jednak były w takiej lekkiej zadyszce. Ta zadyszka po części oczywiście wynikała chociażby z koniunktury w strefie euro, słabszej koniunktury w Niemczech, po części z faktu, że część polskich sektorów gospodarczych też przechodziła dosyć trudną transformację związaną z no, po prostu bogaceniem się naszego kraju, ale to też oznacza, że część branż przemysłowych radziła sobie już trochę słabiej, chociażby ze względu na rosnące wynagrodzenia i standard życia w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o sektory usługowe, no to one zarówno w zakresie tego tworzonego wolumenu produkcji, jak i samych przepływów zatrudnienia zdecydowanie tutaj dominowały. Taka prosta statystyka, którą możemy to na przykład zilustrować. Jeżeli spojrzymy sobie łącznie na nasze zatrudnienie w rozbiciu na takie sekcje gospodarcze, to w przetwórstwie przemysłowym od 2015 roku do 2025, czyli kończąc na pełnym poprzednim roku, zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym wzrosło o około 7%. To jest jakieś 200 tysięcy dodatkowych zatrudnionych osób. Natomiast w szeroko rozumianych sektorach usługowych ono wzrosło o przeszło 20%, znaczy no, 3 razy szybciej. A w dodatku wzrosło z dużo wyższego poziomu, ponieważ o ile w przetwórstwie przemysłowym zatrudniamy niecałe 4 miliony osób, to w sektorach usługowych pracuje ponad 11 milionów Polaków. Tak więc skala tutaj jest bardzo istotna. Jeżeli spojrzymy sobie na przyrosty produktywności, chociażby w rozbiciu na zatrudnionych, no to tutaj wyniki w sektorach usługowych są już dosyć różne. To znaczy mamy takie sektory usługowe, w których wynagrodzenia są po prostu stabilnie wysokie, i główny przyrost wartości dodanych z tych sektorów usługowych wynika z faktu, że po prostu pracuje tam coraz więcej osób. Tutaj takim przykładem są na przykład usługi informacyjne i komunikacyjne, no głównie informatycy, mówiąc takim prostym językiem, gdzie zatrudnienie w zasadzie wzrosło dwukrotnie na przestrzeni ostatnich, prawie dwukrotnie na przestrzeni ostatnich 10 lat, więc mamy duży przyrost zatrudnienia i duży przyrost wartości dodanej tworzonej przez te sekcje, ale ona głównie wynika z faktu, że po prostu pracuje tam coraz więcej osób na dobrych stanowiskach. Jeżeli natomiast zobaczymy sobie taką sekcję jak usługi profesjonalne, naukowe, też te usługi, które trochę kojarzymy z B+R, R&D, czyli z tymi rzeczami, które z jednej strony są charakterystyczne dla gospodarek rozwiniętych, z drugiej strony często lubimy sobie narzekać, że to są te aktywności, których w Polsce jest jeszcze relatywnie mało i w związku z tym jesteśmy słabiej rozwiniętym krajem, no to tutaj z jednej strony rośnie zatrudnienie, ale z drugiej strony także rośnie sama wartość dodana na pracownika, widać też te przyrosty produktywności. Suma summarum, jeżeli zobaczymy sobie całościowo taki obraz naszej gospodarki, to widzimy takie raczej systematyczne, na dłuższą metę oczywiście, korygując te efekty kilku lat, na przykład słabszej koniunktury w Niemczech, stabilne, ale raczej ograniczone przyrosty produktywności, na przykład w przetwórstwie, ale ta sekcja, która przyciąga coraz więcej pracowników i no, w ujęciu takich wolumenów jakby waży jednak coraz więcej w naszej gospodarce, a no, nie mówimy o tym jakoś szczególnie dużo, to są właśnie sektory usługowe. Z jednej strony te sektory usługowe, które kojarzymy z usługami dla biznesu i dobrymi wynagrodzeniami, ale z drugiej strony także te sektory usługowe, jak na przykład rekreacja od

0: odpoczynek, usługi hotelowe, turystyczne. To jest taki komponent, który jednak zaczyna się powoli rozwijać. Do tej pory był niedoważony w naszej gospodarce, ale też jest jakąś formą takiego objawu większej zamożności naszego kraju. To znaczy z jednej strony zarabiamy więcej, ale z drugiej strony to także oznacza, że nasz popyt i nasze potrzeby powoli przesuwają się także w stronę tych usług, no powiedzmy, że wypoczynkowych, związanych z wypoczynkiem.
1: Gdybyśmy przeanalizowali produkcję usług w ostatnich latach w takim rozbiciu miesięcznym, to zauważymy wpływ czynników o takim charakterze sezonowym. To znaczy zawsze grudzień wypada świetnie, styczeń wypada dużo gorzej, zawsze tam się pojawia minus i też GUS publikuje dane po wyeliminowaniu wpływów właśnie takich czynników sezonowych i wtedy za maj mamy jeszcze lepszy odczyt, wzrost o 7,2%. To jest też bardzo ważne, żeby zrozumieć specyfikę usług, a one nie rosną jednostajnie.
0: Tak, znaczy z jednej strony oczywiście sezonowość. Na przykład z kolei w innych podsektorach, sektorów usługowych ta sezonowość działa odwrotnie. Na przykład w hotelarstwie, gastronomii. Wiadomo, że no, przede wszystkim w hotelarstwie ten sezon wysoki to są oczywiście wakacje, więc trzeci kwartał. Z drugiej strony mamy też efekty, których sama korekta o te czynniki sezonowe nie czyści, ale też jest bardzo istotna dla sektora usługowego. Tutaj akurat banki. Sektor finansowy często na przykład produkuje lepsze wyniki w okresie wysokich stóp procentowych. Więc widzieliśmy je odpowiednio wyższe jeszcze na przykład te 2, 3, 4 lata temu, kiedy stopy procentowe w polskiej gospodarce były wyższe. No teraz te wyniki zaczynają trochę słabnąć. Średnio oczywiście w takim naszym cyklu koniunkturalnym to się uśrednia. Natomiast jeżeli patrzymy na dłuższe horyzonty, w szczególności na te kwartalne dane albo roczne nawet dane o PKB i jego składowych w rozbiciu na sektory, no to te efekty sezonowe oczywiście się czyszczą. Tak więc to, na co przede wszystkim chyba musimy uważać tutaj, to jest jednak patrzenie w takim ujęciu dynamiki rok do roku, o tyle, że te poszczególne miesiące często mogą być trochę zawyżone albo zaniżone przez właśnie te efekty sezonowe, takie jak na przykład pogoda w przypadku hotelarstwa, liczba dni pracujących, liczba długich weekendów, kiedy możemy pojechać na wakacje. Więc tak, te czynniki trochę tutaj nam oczywiście mogą psuć te dane, natomiast suma summarum na dłuższym okresie te efekty oczywiście się tak trochę czyszczą i uśredniają.
1: Dobrze, to jeszcze spójrzmy bardzo proszę na to, jak dużo miejsca w naszej gospodarce zajmują usługi. Bardzo często, kiedy analizujemy gospodarkę jakiegoś kraju, to mówimy, aha, na przykład w Niemczech dominuje przemysł, a we Francji z kolei usługi. A jak jest z naszą gospodarką?
0: Znaczy w zasadzie to nawet można by powiedzieć, że w każdej gospodarce usługi jako takie już dominują. To jakby to nawet nie jest charakterystyka Polski specyficznie, czy też Niemiec. W przypadku polskiej gospodarki usługi to jest około chyba niecałe 60, rząd wielkości, to się na pewno zgadza, około 60% wartości dodanej tworzonej przez naszą gospodarkę. Jeżeli patrzymy na, do tego dochodzi jeszcze rolnictwo i do tego dochodzą jeszcze oczywiście sektory przemysłowe. Samo przetwórstwo to jest zwykle coś około 20, może niecałych 20% PKB. To też trochę pokazuje te dysproporcje, ponieważ większość jednak dyskusji ekonomiczne są przekierowane na temat przemysłu albo nawet szerzej, wężej w zasadzie, przetwórstwa przemysłowego, które w większości gospodarek rozwiniętych stanowi od 10 do 20, może 25% PKB i wartości dodanej. Natomiast sektory usługowe, szeroko rozumiane, czyli zarówno te takie usługi proste i kierowane do konsumenta, jak i usługi bardziej złożone, to jednak zwykle jest grubo ponad 50% PKB. I Polska tutaj nie jest raczej wyjątkiem. Jedna taka rzecz, która jest raczej charakterystyczna, to znaczy, jeżeli patrzymy na ten udział usług, on co do zasady zwykle rośnie wraz z zamożnością państwa. Natomiast to jest głównie efekt nie tyle tego, że przemysł się zwija w miarę tego, jak państwa stają się zamożniejsze, tylko raczej tego, że przemysł się rozwija trochę wolniej w ujęciu wartości tworzonej na pracownika niż sektory usługowe. Więc w takim dużym uproszczeniu, powiedzmy, że takie gospodarki jeszcze 200-300 lat temu były gospodarkami czysto rolniczymi, gdzie 90% zatrudnienia to było rolnictwo. Potem w miarę rewolucji przemysłowej przemysł zaczął ważyć coraz więcej kosztem sektorów, no właśnie rolniczych czy też produkcji.

0: produkcji żywności. A teraz od w zasadzie kilkuset lat, Polska tutaj nie jest żadnym wyjątkiem, znaczenie tego sektora przemysłowego relatywnie spada, chociaż w takim ujęciu absolutnym na obywatela produkujemy oczywiście coraz więcej towarów przemysłowych, a sektory usługowe, czy to usługi biznesowe, czy to usługi takie wypoczynkowo, no właśnie, związane z rekreacją, ważą jednak coraz więcej i to jest zdecydowana większość naszego PKB.
1: Proszę bardzo. I przy okazji analizy danych sektora usługowego mieliśmy też lekcję historii, za którą bardzo dziękuję naszemu ekspertowi, a dzisiaj był nim pan Marcin Klucznik, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję, panie Marcinie.
0: Dziękuję również.
1: Na w magazynie Saldo jeszcze spójrzmy na rynki, bo wiem, jeszcze jedna rzecz, na którą warto dzisiaj zwrócić uwagę. Złoto odzyskuje siłę. Rzeczywiście ten sierpień jest niezłym miesiącem dla złota. Dzisiaj najwyższa cena, jeśli chodzi o ten miesiąc, 4427 dolarów za jedną uncję. Po raz ostatni taki wynik w przypadku złota widzieliśmy już jakiś czas temu, a zatem złoto faktycznie rośnie w siłę. Był jeszcze jeden szczyt w okolicach 10 sierpnia, ale faktycznie od dłuższego czasu tak wysoko złoto nie było. Spójrzmy jeszcze na notowania ropy naftowej, bo tutaj sytuacja zmienia się nam jak w kalejdoskopie. Ropa WTI 82 dolary za baryłkę, a ropa Brent, no tutaj już powoli chyba do tej dziewiątki z przodu będziemy musieli się przyzwyczajać, bowiem 89 dolarów za baryłkę, chociaż dzisiaj ten wzrost niezbyt duży, bo zaledwie o 0,5%. To był magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
9: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
10: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wieczorem do kraju wrócą pierwsi pasażerowie. Zalane drogi i piwnice czy połamane drzewa. Nad Polską przechodzi groźny front burzowy. Maciej Berek oficjalnie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Byłego ministra zgłosiła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Minęła 18. Radosław Siennicki. Zapraszam. Prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym równolegle prowadzą zarówno polscy, jak i węgierscy śledczy. Jakie są pierwsze ustalenia? O tym Paweł Pawlica.
2: Śledczy z Krosna nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących przyczyny wypadku. Polscy śledczy od rana biorą udział w czynnościach na miejscu zdarzenia. Policja zabezpieczyła dokumentację zarówno w firmie, która organizowała wyjazd, jak i u przewoźnika. Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Kwestie dotyczące tachografów, czy tego, jak wyglądały ostatnie godziny przed katastrofą, będziemy analizować na podstawie różnych dowodów, tym przekazanych przez stronę węgierską.
2: Jak poinformowała węgierska prokuratura, zatrzymany polski kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie złożył jeszcze wyjaśnień. Drugi kierowca został zwolniony przez policję. Rzecznik węgierskiej prokuratury powtórzył, że według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. 12 osób zginęło. Wieczorem do Polski wróci co najmniej 21 pasażerów. Zostaną przetransportowani specjalnym rządowym samolotem. Do Polski wszedł groźny front burzowy. Potężne oberwanie chmury miało miejsce m.in. w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Ulewa trwała około 30 minut. Strażacy interweniowali tam ponad 50 razy. W wyniku ulewy zalanych zostało wiele dróg, powiedział burmistrz Paweł Szymkowicz.
4: Ulica Kraszewskiego, ogólnie mówiąc Przymoście, Miarki, Bodzanów i Schłodowskie. Najbardziej mnie przeraża to, że woda stoi to w olbrzymich ilościach na krajówce.
1: Ulewa spowodowała także poważne szkody w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Odnotowaliśmy ponad 50 zgłoszeń, mówi Konrad Siwik z tamtejszej Straży Pożarnej.
5: Mieszkamy w takim dość lekko górzystym terenie i po suszy, jaka była przez okres około miesiąca, co ta ziemia jest twarda, ilość deszczu, jaka spadła, ta ziemia nie zdążyła przyjąć tego wszystkiego deszczu, dlatego ten deszcz spływał w położony niżej teren i powodowało to właśnie lokalne podtopienia. Zalane posesje, zalane budynki, zalane drogi tutaj w mieście i na terenie powiatu, zerwane linie energetyczne, połamane drzewa.
1: W centralnej, wschodniej, południowej i południowo-zachodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w rozesłanych alertach ostrzega przed przerwami w dostawach prądu. Maciej Berek oficjalnie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Byłego ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu zgłosiła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Teraz jego kandydaturę ma zaopiniować Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Według wstępnego porządku obrad Sejm może dokonać wyboru nowego sędziego na posiedzeniu, które rozpocznie się 2 września. Oprócz Berka na sędziego Trybunału będzie też kandydować Artur Kotowski, zgłoszony przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Niepowetowana strata dla polskiego teatru i kina. Tak o śmierci Jana Frycza mówi Grażyna Wolszczak. Aktorka podkreśla, że Jan Frycz przeszedł na wielkim ekranie ogromną metamorfozę, dał się poznać kilku pokoleniom i potrafił się wcielić w różne typy osobowości.
6: Pamiętam Janka i z ról u Krystiana Lupy w Teatrze Starym, w Teatrze Polskim i w Teatrze Narodowym i za każdym razem to były niesamowite kreacje, a już ta rola w Ślepnąc od świateł to w ogóle tam przeszedł z samego siebie. To się rzadko zdarza naprawdę, kiedy znasz człowieka prywatnie, a oglądam film i okropnie się boję, bo stworzył tak niesamowitą rolę czystego zła, że ja w to uwierzyłam na 100%.

0: artysta odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował dziś Teatr Narodowy w Warszawie.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burzę. Alerty pierwszego i drugiego stopnia zostały wydane dla centralnej, wschodniej, południowej i południowo-zachodniej części kraju. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Najbliższa noc będzie chłodna. Temperatura od 10 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 15 w centrum i nad morzem.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Jedynie w niektórych miejscach na południu umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 25% prądu w sieci krajowej. Stąd do godziny 19 zalecane jest jego oszczędzanie. Większość regionów kraju zmaga się z suszą hydrologiczną. W lasach województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, a także podlaskiego, części łódzkiego i na Dolnym Śląsku obowiązuje średni stopień zagrożenia pożarowego. Na pozostałym obszarze zagrożenie pożarami w lasach jest małe lub nie obowiązuje.
1: Klimat.
2: Jest poniedziałek, 17 sierpnia, 6 minut po godzinie 18. Maria Furdyna, zapraszam.
1: Debata dnia.
2: Rozpoczynamy podsumowanie politycznych wydarzeń w studiu Polskiego Radia 24. Paweł Królikowski, politolog, publicysta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
2: I z nami jest także Marcin Pija i Polityka Insight. Dzień dobry, czy się słyszymy?
4: Dzień dobry, słyszymy się.
2: To zacznijmy od tych sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia, uroczystości i w Warszawie, i w Gdyni, defilada, parada morska, przemówienia polityków, których nie brakowało wzajemnych uszczypliwości. Tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbywała się pod hasłem Polska Safe. No i to pierwsze pytanie, czy już to hasło to miał być taki cel, żeby dopiec prezydentowi i przypomnieć, że to on zawetował ustawę wdrażającą w Polsce ten unijny program? Paweł Królikowski.
3: Tak, no niewątpliwie, zresztą sam prezydent się do tego odniósł, mówiąc,
2: zaraz
3: że
2: posłuchamy.
3: Żadnych zagranicznych przymiotników, tylko polskie bezpieczeństwo. Więc na pewno jakiś tam przytyczek, jakaś tam lekka szpilka wbita była. Zresztą Władysław Kosiniak-Kamysz z drugiej strony na tym oparł całe swoje przemówienie i te literki poszczególne tego słowa rozszyfrował. Także no nie da się ukryć, że niewątpliwie ono się tam nie pojawiło przypadkiem. No pytanie tylko, czy zostanie cokolwiek z tego po tych kilku dniach, bo jak po 48 godzinach zrobimy sobie review tego, o czym się rozmawia, jeśli chodzi o te dwa przemówienia, to tak naprawdę chyba zostały dwie rzeczy. Pierwsze, że były długie i żołnierze stali tam w słońcu razem
2: ponad 30 stopni.
3: Ze sprzętem i następnym razem mogłyby być krótsze. To jest pierwsza rzecz, a druga to oczywiście ta wpadka prezydenta Nawrockiego, w której mówił o obrońcach Monte Cassino. I te dwie rzeczy wydaje mi się znacznie bardziej rezonują niż jakakolwiek treść jednego, czy drugiego, czy trzeciego, bo Donald Tusk też przemawiał przemówienia i to też pokazuje, co nas najbardziej zainteresowało.
2: Marcin Pijaj, to co pan zapamiętał z tych sobotnich uroczystości Święta Wojska Polskiego i przemówień polityków?
4: To ja uczciwie muszę powiedzieć, że wiele mądrego nie dodam. Pewnie wszystko już zostało powiedziane. Jest to kolejny etap tej samej dyskusji na temat tego, jak, może nawet nie na temat tego, jak rozwijać polską armię, tylko bardziej jakiejś dyskusji obok tego, w jaki sposób się ona rozwija, o tym, jakie jest, czy bardziej, jaki powinien być kierunek prowadzenia polskich, czy spraw obronności. I to jest taka dyskusja zastępcza, w której prawica na czele z prezydentem Nawrockim po prostu instrumentalnie patrzy na Sejm jako takiego chochoła, w którego można uderzać jako coś zagranicznego, a rząd po prostu korzysta ze swojej reputacji tego, który ma dobre relacje międzynarodowe w obecnym rozdaniu i to podbija. Wydaje mi się, że na koniec dnia że lepiej na tym wyszedł wicepremier Kosiniak-Kamysz, bo był do tego po prostu lepiej przygotowany. Z kolei reakcja prezydenta Nawrockiego była raczej dosyć nerwowa.

0: Głowa, ale na koniec dnia wiele się nie zmienia. Obydwie strony sporu politycznego utwierdzają się po prostu na swoich pozycjach. A szkoda, bo w sumie mogło być to święto, w którym wszyscy jakoś zwracają uwagę na te różne źródła, które powodują, że była to największa defilada w historii niepodległej Polski, a jednak skupiają się na rozbieżnościach co do tego, w jaki sposób tę rosnącą siłę budować.
1: To panowie, posłuchajmy. To były krótkie wypowiedzi. Przygotowałam Karola Nawrockiego, prezydenta OSEJF.
2: Musimy mieć, drodzy państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf.
1: I odpowiedź wicepremiera szefa OMON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
1: Oczywiście już złośliwi mówią, że ta firma prezydenta związana z ubraniami chyba jest Nawrocky pisana, nie jest napisana po polsku, no ale czy to są tylko złośliwości? Kto wypadł lepiej podczas tych uroczystości, Paweł Królikowski?
4: To nie, w ten sposób to będzie mi trudno ocenić, ale sobie posymetryzuję. To znaczy z obu stron mamy do czynienia z fetyszyzacją tego pojęcia safe. Karol Nawrocki sobie je wykorzystuje do tego, żeby walić w rząd, że wy uzależniacie polską armię od pomocy pieniędzy z zewnątrz i tak dalej. Ona powinna być suwerenna, silna siłą polskiego żołnierza i tak dalej, i tak dalej. To było takie mocno suwerenistyczne przemówienie mówiące o tym, jak bardzo niezależna od sojuszników i samodzielna powinna być polska armia. No a z drugiej strony mamy... Wy to jesteście ksenofobiczni, boicie się pomocy z zewnątrz, boicie się sojuszników, nie chcecie pieniędzy i traktujecie to wszystko z wielką podejrzliwością, a przecież Niemcy, Bruksela robią to wszystko w dobrej wierze, jesteśmy jedną drużyną, walczymy z jednym zagrożeniem ze wschodu. Także mamy do czynienia w obu przemówieniach jednak z taką trochę fetyszyzacją, starymi, dawnymi argumentami, zagrożeniami z zachodu z jednej strony, a z drugiej strony przesadną gloryfikacją tej pomocy z tego zachodu. No i to moim zdaniem napisało tak naprawdę scenariusz obu tych przemówień. Więc myślę, że one były znowu, tak jak w przypadku wielu ostatnich wystąpień, zarówno jednej, jak i drugiej strony, skierowane do odbiorców, wyborców Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Rządzącej w przypadku Kosiniaka-Kamysza, no i wyborców prawicy prezydenta Nawrockiego. Ja nie powiedziałbym, że ani jedno, ani drugie było jakoś specjalnie jednoczące, takie, pod którym moglibyśmy się podpisać. Tych animozji nie zabrakło właśnie w postaci takich małych szpileczek w jednym i drugim przemówieniu. Niemniej jednak ludzie szukali w social mediach, widać było, że tam jakieś uśmiechy się pojawiły Nawrockiego do Kosiniaka-Kamysza. Cieszę się, że znajdujemy takie pozytywy i może to właśnie powinniśmy z tych świąt zapamiętywać, że tam jednak mimo wszystko, pomimo tych wszystkich sporów, prezydent siedział obok wicepremiera i ministra obrony narodowej razem na jednej trybunie i niech tak pozostanie.
1: Prezydent i szef MON-u w Warszawie, premier w Gdyni. Czy ten podział podczas obchodów święta Wojska Polskiego odzwierciedla trochę, jak wyglądają te relacje na linii prezydent-rząd? Marcin Pijaj. Że łatwiej jest prezydentowi z wicepremierem i szefem MON-u niż z premierem.
0: Zapewne tak jest, chociaż wydaje mi się, że akurat tak wyglądało to starcie na Placu Piłsudskiego, sugeruje jednak, że chyba wielkiej różnicy między poziomem napięcia między premierem a prezydentem, a wicepremierem, a wiceprezydentem, a prezydentem aż tak nie ma. Wydaje mi się, że po prostu była to kwestia praktyczna i, no i ktoś powinien też być na tej pierwszej, szerzej zakrojonej paradzie morskiej w zeszłym tygodniu, też biorąc pod uwagę to, że jednak to święto też upłynęło pod znakiem rozwoju polskiej marynarki. W zeszłym tygodniu zwodowano pierwszą fregatę Miecznik ORP Wicher, więc to też wydaje mi się byłby tego typu aspekt. A ciężko byłoby, żeby przenieść całe obchody do Trójmiasta. Natomiast ja tak jeszcze odnosząc się do tego, co wcześniej powiedział przedmówca, mi się wydaje trochę, że ciężko mówić tutaj o aż tak daleko idącej fetyszyzacji po stronie rządu, jeśli chodzi o tę pomoc z Zachodu, bo na koniec dnia wydaje mi się, że w tych przemówieniach jednak najbardziej pobrzmiewa nie to, że dobra Europa daje nam pieniądze, ale próbują chyba bardziej podkreślać to, że te pieniądze trafiają do Polski. I po prostu jest to jakieś źródło tych pieniędzy, które w alternatywnej rzeczywistości w których alternatywy rzeczywistości po prostu by nie było. Więc tutaj muszę chyba trochę mocniej rozgrzeszyć. Też są takie za każdym razem.

0: do Państwa przychodzę, mam wrażenie, że temat SAFE jakoś się przewija, co jest dość symptomatyczne, bo to są bardzo różne momenty. SAFE faktycznie stało się takim fetyszem polskiej polityki, ale wydaje mi się, to wszystko rozpoczęła jednak prawicowa opozycja, która w raczej sposób dość instrumentalny to wykorzystała. Jestem przekonany, że gdyby była teraz u władzy, to z tego instrumentu by również skorzystała w jakiejś formie. Możliwe, że bardziej negocjowałaby jego warunki w ramach Unii Europejskiej, natomiast myślę, że na koniec dnia po prostu by z niego skorzystała. No i teraz ona wykorzystuje swoje, niektórzy beznowicze prawo opozycji do tego, żeby atakować, ale postawienie takiej symetrii między obydwoma stronami moim zdaniem jest tutaj trochę nie do końca uczciwe.
1: Paweł Królikowski wyrywa się do odpowiedzi.
2: No, ja będę bronił swojego zdania, bo ta symetria wynika chociażby z tego, że w tej chwili pani Sobkowiak, która do czasu sejfu była osobą wielce anonimową, w tej chwili stała się jedną z głównych postaci wiodących i to nie wyjechała na zupełnie innych programach, sprawach i tak dalej, tylko właśnie na całym programie Sejf stała się jedną z głównych postaci rządu, więc ja mam poczucie, że instrumentalne wykorzystywanie, w czym nie widzę absolutnie nic złego, polityka na tym polega, żeby programy, swoje polityki i tak dalej wykorzystywać do tego, żeby się promować, ale to jest moim zdaniem przykład na to, że Koalicja Obywatelska również w tej sprawie swoje robi. Możemy się nie zgadzać co do symetryzmu, ale moim zdaniem po obu stronach to ta instrumentalne podejście i ta fetyszyzacja tego programu SAFE istnieje.
1: Panowie, to zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jeszcze chciałabym fragment wystąpienia premiera Donalda Tuska. Napadły tam mocne słowa o zdradzie i właśnie blokowaniu programu SAFE. Posłuchajmy.
3: Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i budujemy silne polskie siły zbrojne, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, kiedy w Polsce nie będzie skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności. W te cztery filary co już ktoś stara się uderzyć, nie tylko w Moskwie, ale także u nas. Blokowanie wydatków na zbrojenia, blokowanie wielkiego projektu SAFE, próba podzielenia Polski z najbliższymi sąsiadami, sojusznikami. Znacie te siły, te partie polityczne tych polityków, którzy chcą Polsce wmówić i Polakom, że naszym głównym problemem to jest Europa, że naszym wrogiem jest Ukraina. I jakoś zapominają o tym, o Rosji. Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo.
1: Marcin Pijaj, kogo premier miał na myśli, no naturalny, jeżeli chodzi o blokowanie programu SAFE, no to skierowane do prezydenta, ale czy to było szerzej do szeroko pojętej prawicy i przede wszystkim Konfederacji?
0: No, było na pewno i myślę, że było w tym też wyraz słuszności, bo po prostu uważam, że akurat w tym sporze o obronność, tą stroną, która w ramach tej instrumentalizacji czyni więcej szkód, jest po prostu prawicowa opozycja. Bo prawicowa opozycja, formując jakoś swoją pozycję w tym takim dialektycznym sporze, gdzie wszystko musi opierać się na pewnych antytezach, no niestety często wpada w argumenty, które są niezgodne z polską racją stanu. No bo z polską racją stanu nie jest zgodne, zacznijmy od tych najbardziej skrajnych pozycji. No, nie jest zgodne relatywizowanie roli Rosji w wojnie z Ukrainą. Tak czy niektórzy brauniści. Nie jest w interesie Polski to, żeby Ukraina była osłabiona w wojnie z Rosją, a bardzo wielu polityków prawicy demonizuje Ukrainę, demonizuje Ukraińców, czym doprowadza do takiego powolnego kruszenia się poparcia Polaków dla wspierania Ukrainy, co jest po prostu z nią niezgodne. No i finalnie w kontekście SAFE muszę uczciwie przyznać, że doszło do takiej instrumentalizacji, która totalnie demonizuje ten program jako drogę do zdobywania polskiej suwerenności poprzez warunkowość, poprzez transferowanie pieniędzy poza Polskę, nawet używanie takich argumentów jak opisywanie inwestycji w zakłady zbrojeniowe produkujące w ramach umów offsetowych dla dużych koncertów międzynarodowych jako produkowanych w pełni przez zagraniczne koncerny, co po prostu nie jest prawdą, no to wszystko moim zdaniem jest po prostu niespójne z polską racją stanu, którą jestem przekonany ci politycy prawicowi podzielają, aczkolwiek w ramach sporu politycznego decydują się na postawienie takiej twardej antytezy celem mobilizowania wyborców. I jest to po prostu smutne, bo jestem przekonany, że jeśli by rządzili, co zresztą wiemy, ponieważ PiS długo rządził w trakcie wojny w Ukrainie, robili dokładnie te rzeczy, które robi obecny rząd. Może, tak jak mówię, z pewnymi różnicami, jeśli chodzi o pewne, nie wiem, zapisy

0: umów pożyczkowych, które potencjalnie w hipotetycznym scenariuszu pewnie mogliby być zawarci w negocjacjach z Unią Europejską, ale robiliby dokładnie to samo. Teraz formułują tego typu przekaz, po prostu chcą zyskać wyborców i przeskakują się w tej ultraprawicowej linii i to do niczego dobrego nie prowadzi. Więc uważam, że po prostu premier, możemy mieć pretensje, że nie był pojednawczy, ale wydaje mi się, że jednak trzeba w tym całym sporze zauważyć, kto był pierwszy. I uważam, że pierwsza była prawicowa opozycja. I to jej należy tutaj zarzucać więcej niegodziwości w tym całym sporze.
1: Paweł Królikowski, ja się też zastanawiam nad tym, na ile to ten fragment, zwłaszcza przemówienia, to on już taki trochę był pod kampanię przed wyborami parlamentarnymi, bo już pojawiały się takie słowa premiera Donalda Tuska, że no tym największym wyzwaniem w tej kampanii będzie nie Prawo i Sprawiedliwość, a Konfederacja.
2: Tak, i to absolutnie jest jeden z takich elementów, które już gdzieś tam będą wspominane, absolutnie się zgadzam. Natomiast warto tutaj jednak zauważyć, że to są duże słowa. Takie słowa o zdradzie to jednak jest poważny zarzut ciężkiego kalibru, więc my znowu zaczynamy rozmawiać o absolutach, takich bardzo, bardzo dużych, dużych rzeczach. Natomiast zdaję sobie sprawę, że Donald Tusk robi to absolutnie z pełną konsekwencją, no bo wie doskonale, że jednym z jego przeciwników, a być może głównym jego przeciwnikiem w kampanii wyborczej będzie właśnie Karol Nawrocki. Karol Nawrocki, który będzie być może patronował całemu jakiemuś układowi po prawej stronie, więc taka korespondencyjna wymiana między Gdynią a Warszawą, to właśnie jest przedsmak tego, co nas może czekać w przyszłorocznej kampanii wyborczej. I tu zgadzam się absolutnie z moim przedmówcą odnośnie tego, co się stało z programem SAFE, ale też nie należy zapominać, że bardzo dużo ludzi zadawało pytania o to, jak ten program będzie wyglądał, jakie będą jego warunki, jakie będą jego skutki i tak dalej, i tak dalej. I też zostali wrzucani, byli wrzucani w ten worek zdrajców i polskich ludzi, którzy nie chcą polskiego bezpieczeństwa. Więc mam tutaj poczucie, że czasami idziemy za szeroko i za daleko z takimi kategoryzacjami, jeśli chodzi o takie bardzo twarde sformułowania wypadające w jedną i drugą stronę, no ale mamy do czynienia z wojną, może nie totalną, ale prawie totalną między jednym i drugim pałacem i to nas absolutnie nie powinno dziwić. To, co nas powinno martwić, że możemy w skrajnych sytuacjach stawiać wyżej, i to myślę Karol Nawrocki, on być może będzie tego żałował, ale postawił zdecydowanie polskie bezpieczeństwo niżej niż swoją pozycję polityczną, już jakiś tam zysk polityczny, który na prawej stronie zdecydowanie się pojawił, no ale kosztem moim zdaniem polskiej racji stanu.
1: To Paweł Królikowski bardzo płynnie rozpoczął kolejny temat, który chciałabym poruszyć w naszej dyskusji, a mianowicie o rolę Karola Nawrockiego. Ja prezydenta swego czasu prosiłem i mam nadzieję, że to podejmie, tak powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z mediami. Pytany o to, czy Karol Nawrocki powinien patronować zjednoczeniu polskiej prawicy. To było kilka dni temu przed obchodami miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiSu był pytany o hipotetyczną rolę prezydenta w jednoczeniu partii prawicowych. No i co miał na myśli prezes Prawa i Sprawiedliwości? Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa na jedną wspólną listę na prawicy? Marcin Pijaj.
0: Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że małe są na to szanse, przynajmniej w tym momencie, ponieważ no jeżeli byśmy sobie zrobić takie równanie, w którym moglibyśmy dać plus jeden do ogólnego wyniku, od ogólnego współczynnika prawdopodobieństwa, kiedy ktoś komuś się to opłaca, minus jeden, kiedy mu się to nie opłaca, to wydaje mi się, że generalnie w tym momencie PiSowi się to opłaca, dlatego że po prostu w sondażach spada, dokładnie. Konfederacji się to nie opłaca, bo w sondażach rośnie i może PiS przegonić. Konfederacji Korony Polskiej, tutaj dałbym takie zero, bo Konfederacja Korony Polskiej z jednej strony ona jedzie na swoim radykalizmie i ona zyskuje dzięki temu, że jest jeszcze bardziej kontrowersyjna, jeszcze bardziej zwariowana wśród najbardziej skrajnych wyborców. To jest czynnik, który sugeruje, że nie powinna się łączyć jakiekolwiek sojusze polityczne, ponieważ one by siłą rzeczy temperowały jej radykalizm. Ale z drugiej strony jest też ten drugi aspekt, w sumie powinniśmy chyba dyskutować o nich osobno, czyli kwestia Senatu, w której konfederacje potencjalnie mogły być bardziej przekonane do tego, żeby się połączyć z PiS-em, bo wtedy mogłyby próbować negocjować na podstawie tych sondaży miejsca w tych jednomandatowych okręgach do Senatu i dzięki temu zyskać reprezentację, której innych okolicznościach by nie zyskały, bo zakładamy, że obecna koalicja rządowa, nie wiadomo w jakim trybie pójdzie do wyborów do Sejmu,

Natomiast możemy przewidywać, że pójdzie znowu paktem senackim, tym centro-liberalno-lewicowym, będzie miała przewagę, no a PiS siłą rzeczy będzie zawsze lądował przy większości środków na tym drugim miejscu. Więc to by mogło przekonywać Konfederację do tego, żeby się próbować z PiS-em łączyć, ale jednak na koniec dnia najważniejszy jest Sejm w tym wszystkim, więc obstawiam, że w

0: Absolutnie nie wskazuje na to, żeby się mieli jednoczyć, bo i po co? Każda z tych partii może realizować swoje interesy, ba, nawet później w jakimś tam układzie mogą stworzyć rząd, bo te mandaty w tych kalkulacjach w tej chwili, w tych projektowanych wynikach nie wyglądają dla nich najgorzej. Natomiast oczywiście największym pytaniem pozostaje, co się stanie z Mateuszem Morawieckim, bo jego balansowanie na progu może spowodować, że cały układ i cały fantastyczny plan rządów prawicy się rozsypie. I to jest moim zdaniem najbardziej interesujące, czy Mateusz Morawiecki ostatecznie zdecyduje się na start samodzielny. Czy jednak w jakiejś tam sytuacji, o tym co mówiłem, po lewej stronie się okaże, że jednak koalicja obchodzi ich jedną dużą listą, to trzeba będzie dawne animozje, ambicje włożyć do kieszeni i stworzyć po listę Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, jakaś nowa zjednoczona prawica 2.0, która idzie pod jednym sztandarem i w tej chwili się te wyniki dodają. No jest jakiś bardzo taki jeszcze egzotyczny scenariusz, o którym dzisiaj przeczytałem, że jeszcze można Szymona Hołownię wciągnąć do współpracy z Rozwojem Plus i tworzyć jakąś nową wersję trzeciej drogi. Brzmi to jak polityczne science fiction, ale no, proszę pamiętać, że mamy jeszcze co najmniej 12 miesięcy do tego, aby rozpoczęła się taka ta twarda kampania wyborcza już z ogłoszonym wynikiem, z ogłoszonym terminem wyborów.
1: Ten wątek będziemy kontynuować za kilka minut. Gośćmi debaty Polskiego Radia 24 są Paweł Królikowski, Marcin Pijaj. Wracamy do rozmowy za kilka minut.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Po reklamie.
12: To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 18.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Jan Frycz na trwałe zapisze się w pamięci widzów dzięki wielkim kreacjom stworzonym w filmach i sztukach teatralnych. Tak o zmarłym artyście mówi aktor Jerzy Radziwiłłowicz. Jak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, odejście Jana Frycza jest dla niego przede wszystkim osobistą stratą.
14: Osobiście odczułem to jako bardzo dużą stratę i myślę, że będzie nam wszystkim Janka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako kolega aktora, ale też o widzach. Zrobił tak wiele rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać.
13: Jan Frycz zmarł w sobotę w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował dziś Teatr Narodowy w Warszawie. Ponad 50 razy interweniowali strażacy w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie po tym, jak przeszedł tam front burzowy. O tym, czego dotyczyły zgłoszenia, mówi Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie.
15: Pompowanie piwnic, zalane drogi, przepusty, rowy melioracyjne. Są też zdarzenia związane z powalonymi drzewami na jezdnie. Taki front burzowy przeszedł dosłownie przez 20 minut i w związku z tym jest tyle interwencji na terenie gminy Głuchołazy.
13: Front burzowy przesuwa się na wschód. Ulewom towarzyszą silne porywy wiatru oraz opady gradu. Z kolei Lubelskie walczy z deficytem opadów. Bardzo niski stan wody jest w rzece Bóg. Ma to związek z trwającą suszą hydrologiczną. Jan Kwiecień z Polskiego Związku Wędkarskiego w Białej Podlaskiej powiedział, że wędkarze

0: kojarzą, trudno jest teraz znaleźć na Bugu dobre miejsce do łowienia ryb.
1: Na drugą stronę przechodzili po kolana ludzie, sobie brodzili po Bugu. Wyspy są, nawet niektóre miejsca widziałem, że popychali kajaki, także jest bardzo niski poziom wody. Natomiast na rzece Krznie, no sytuacja nie jest taka zła ze względu na piętrzenie wody, na to, że mamy tamy, które zatrzymują wodę, spiętrzają i nie jest tak źle na Krznie. Zresztą Krzna była w tym roku już przez Wody Polskie wykoszona, także ten przepływ wody jest dosyć dobry.
0: Na wodowskazie w Krzyczewie stan wody wynosił dziś 82 cm, w Dorohusku 13 cm, a we Włodawie 53 cm.
2: Jest 18:33.
3: Debata dnia.
2: Wracamy do dyskusji. Paweł Królikowski, politolog, publicysta w studiu. Marcin Pijaj z nami na łączach, polityka Insight. I Paweł Królikowski rozpoczął wątek Mateusza Morawieckiego. Od ile to od niego i od jej pozycji jego ugrupowania, stowarzyszenia na ten moment, natomiast no, zapowiada, że to będzie partia. Będzie zależało to, co będzie się działo na tej scenie politycznej. Jak patrzymy, no bo ten lipiec był zdominowany, końcówka lipca była zdominowana przez to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Teraz ten rozłam stał się już faktem w ubiegłym tygodniu. Natomiast no już tam od kilku tygodni pojawiały się sondaże, które już uwzględniały to stowarzyszenie Rozwój Plus na scenie politycznej. Ten ostatni sondaż to jest sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,49. Najwięcej chyba było 7,5, 7,6, najmniej w okolicach 2-4%. Czy rzeczywiście no to jest jakiś efekt nowości? No i pada pytanie, jak długo ten efekt nowości będzie trwał i czy Mateusz Morawiecki może namieszać na tej scenie politycznej? Marcin Pijaj.
4: Wydaje mi się, że największym problemem Rozwoju Plus na ten moment jest to, że on, on nie do końca, że Mateusz Morawiecki i jego ekipa nie do końca wymyśliła sobie, czym tak naprawdę będą chcieli się odróżniać od PiS-u. Bo to jest dość uderzające, że tak na dobrą sprawę oni nie różnią się de facto niczym od partii, którą wcześniej reprezentowali, a to wynika po prostu z tego, że byli w awangardzie tej partii, szczególnie w kontekście programowym i gospodarczym. I co by nie mówić o PiS-ie, nawet jeżeli z PiS-em stało się przede wszystkim ostatnio to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części programu, czyli bardzo ordynarne sprowadzanie każdego sporu do absurdu, który nawet czasem zahacza o sprzeniewierzanie się jakimś interesom narodowym, no to jednak ta partia była dosyć mocno osadzona w swoim przekazie programowym i ci ludzie odpowiedzialni za gospodarkę, za finanse w czasach ich rządów byli po prostu całkiem kompetentni. I ci ludzie, którzy odeszli z Morawieckim, to właśnie była ta twarz tej partii. No i pewnie byli przekonani, że jeżeli oni odejdą, no to ta świeżość, ten prorozwojowy przekaz, bo bardzo im pomoże. No ale potem doszło do takiego dziwnego momentu, w którym wyborcy mieli dysonans, ponieważ po prostu powstał zaraz drugi PiS. Bo PiS, który, że ten właściwy PiS, nie porzucił tych wszystkich postulatów programowych, które wcześniej miał Morawiecki i jego ludzie, tylko nadal mówi o tym samym. Zaraz pewnie będzie kreował jakiegoś nowego Morawieckiego, który będzie jakby tą taką programową twarzą partii. Może to będzie były minister rozwoju Piotr Nowak, może to będzie Tobiasz Boheński, może to będzie ktoś inny. Natomiast Morawiecki ma teraz problem, bo musi jakoś wymyślić, czym on od tego PiS-u będzie się odróżniał. Ponoć ma być jakiś kongres programowy i dzisiaj bodajże Michał Dworczyk zapowiadał, że ogłoszą, że stworzą taki kongres, znaczy, że zorganizują taki kongres za kilka tygodni albo przedstawią program. PiS z kolei również zapowiada, że będzie kongres organizował. Więc widzę dosyć taką wyboistą ścieżkę przed Morawieckim w tym kontekście i potencjalnie wydaje mi się, że szansą na przerwanie tej takiej flauty, tego takiego dryfowania gdzieś tam w okolicach progu wyborczego będzie jakiś ryzykowny ruch ze strony Morawieckiego albo jakieś bardzo spektakularna konferencja programowa, jakieś ciekawe propozycje porównywalne rozmachem do kiedyś 500+, albo wejście w jakiś nowy alians wyborczy, nawet, nie wiem, zahaczający jakoś potencjał.

0: Będą zmiany sojuszy, z czego się ciężko spodziewać, no ale gdzieś tam zawsze latają w powietrzu te domysły o tym, czy przypadkiem Morawiecki nie mógłby kiedyś stworzyć koalicji wyborczej z PSL-em, dajmy na to PSL, teraz to wyklucza, Morawiecki również, chociaż Morawiecki w sumie dawniej się dość sympatycznie o tym wypowiadał, gdy jeszcze był w PiS-ie. Ale oczywiście założywszy, że to by oznaczało rozejście się Kosiniaka z Tuskiem w koalicji, co w tej chwili jest niemożliwe. W każdym razie wydaje mi się, że Morawiecki musi postawić na jakiś poważny przełom, żeby spróbować się wybić i zabezpieczyć przed, no, przed tym takim niebezpiecznym dryfem, który może skończyć się dla niego po prostu polityczną śmiercią.
1: Paweł Królikowski, do czego zmierza były premier? Czy to bardziej jest ten cel, że on ma objęcie ambicję objęcia przywództwa na prawicy, a może wręcz przeciwnie, będzie chciał robić drugą, trzecią drogę?
2: Nie, to jest zdecydowanie opcja numer jeden. Mateusz Morawiecki w pewnym momencie moim zdaniem poczuł, że jest w stanie przejąć Prawo i Sprawiedliwość, czyli do pewnego momentu w polskiej polityce to oznaczało przejęcie tak naprawdę polskiej prawicy, gdzie konfederacje obie nic nie znaczyły. Jak ktoś miał władzę w Prawie i Sprawiedliwości, to po prawej stronie rozdawał kartę. I Mateusz Morawiecki taką moim zdaniem, taki był plan numer jeden, że jemu się uda w jakiś sposób tymi swoimi naciskami, stworzeniem tego stowarzyszenia wywołać taką sytuację, w której w jakiś tam sposób Jarosław Kaczyński zostaje honorowym prezesem, a on zostaje realnym prezesem Prawa i Sprawiedliwości i tak będzie można funkcjonować. To się absolutnie nie udało i w tej chwili Mateusz Morawiecki jest na aucie i on trochę musi moim zdaniem w tym momencie improwizować. Bo nie wiem, skąd wzięło się takie przekonanie, że Mateusz Morawiecki to jak przystało na dobrego prezesa banku z korporacji, to ma teraz wielki plan i on będzie go realizował krok po kroku, marsz po władzę. Tutaj ci działacze idą w lewo, tu w prawo, tu przejmujemy Lubin, mamy 200 tysięcy do wydania na to i tak dalej. Moim zdaniem to zupełnie tak nie wygląda. Rzeczywiście był taki impet wynikający z medialnego zainteresowania tym rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast planu tak naprawdę, takiego planu, to szczerze mówiąc nie za bardzo widać w tym momencie. I rzeczywiście zgodzę się tutaj z panem Marcinem, że nie ma jakiegoś takiego czynnika, którym Mateusz Morawiecki mógłby się w tej chwili odróżniać od PiS-u. No bo co, no powiemy, że PiS nie jest za rozwojem, no przecież rząd tak naprawdę jego, Mateusza Morawieckiego, te same postulaty rozwojowe, prorozwojowe głosił. Więc nie ma takich rzeczywiście czynników, które mogłyby wskazać, że to jest partia inna od Prawa i Sprawiedliwości i z tego powstały dwa słabsze PiS-y, można powiedzieć. Natomiast jest jedna rzecz, która rzeczywiście Mateusza Morawieckiego będzie odróżniała. Sama z siebie ona powstała znikąd. To znaczy odejście, odsunięcie się od tych konfederacji. Tylko pytanie, czy to jest trafne odczytywanie nastrojów po prawej stronie. Czy prezydent Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość z twarzą Przemysława Czarnka, czy panowie Bosak i Mentzen, czy Grzegorz Braun, to nie jest twarz tej współczesnej polskiej prawicy. Tam już nie ma miejsca, żeby się rozepchnąć takimi postulatami prorozwojowymi. Budujemy taką light, soft prawicę typu 2005 rok, gdzie rzeczywiście wtedy można było sobie w ten sposób funkcjonować i szarpać się w tym takim konserwatywnym centrum. Dzisiaj moim zdaniem takiej prawicy już nie ma, dzisiaj nie ma na to przestrzeni. To brakujące ileś tam głosów, które zdecyduje o tym, która strona wygra, ono się dopiero zdefiniuje. Moim zdaniem to jest ten taki klasyczny, labilny elektorat, który zdecyduje znacznie bardziej emocjami i przeniesieniem swoich sympatii politycznych w ostatniej chwili, tak jak było z trzecią drogą w wyborach 2023 roku, niż tam za tym rzeczywiście będą jakieś racjonalne postulaty. O, Mateusz Morawiecki nas przekonał, bo tu jest ogromny prorozwojowy plan z polskim lotnickiem, polskim atomem i tak dalej, i tak dalej. Że no mamy do czynienia z sytuacją, w której Mateusz Morawiecki albo to zrobił za późno, albo to zrobił zdecydowanie za wcześnie, bo po wyborach mógłbym wystartować z zupełnie innej pozycji. Także wydaje mi się, że to wszystko, co się wydarzyło, być może również ze względu na działanie, i tutaj Mateusz Morawiecki może mieć rację, ze względu na działanie frakcji Maślarzy, która chciała po prostu wypchnięcia Morawieckiego, zdarzyło się w bardzo niekorzystnym dla niego momencie, bo przed nim 12 miesięcy ciężkiej pracy.
1: A gdzie w tym wszystkim jest Karol Nawrocki, zanim przejdziemy do tego, co dzieje się w koalicji rządzącej? Czy Karol Nawrocki będzie chciał być takim patronem na prawicy i odegrać jakąś rolę w tych przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? Marcin Pijaj.
0: Myślę, że nie ma powodów do tego, żeby tego nie robić.
1: Do kogo jest mu najbliżej? No bo jak patrzymy na kampanię, to mam takie wrażenie, że chyba jednak najbliżej do Konfederacji, a nie do macierzystej partii, już nie mówiąc o Mateuszu Morawieckim.
0: To jest prawda, natomiast wydaje mi się, że ocena tego, co Nawrocki mówi.

0: i to jest jedno, a ocena tego, w jaki sposób, jakie siły i jakie czynniki, jakieś stałe to determinują, to jest drugie. Bo co mam na myśli? Chodzi o to, że nadal otoczenie prezydenta to jest otoczenie bardzo mocno związane z PiS-em. Jego dwóch najważniejszych ministrów w kancelarii, Zbigniew Boguski, Paweł Szefernaker, to są zaufani ludzie ścisłego kierownictwa PiS, którzy utrzymują, którzy jakby utrzymują jakby permanentny kontakt z Nowogrodzką, są na koniec dnia, jestem o tym przekonany, nadal bliżej prezesa Kaczyńskiego, czy nie wiem, Joachima Brudzińskiego, niż swojego formalnego szefa Karola Nawrockiego. I myślę, że w głębi duszy oni są nadal przede wszystkim pisowcami, bo ciężko jest być Nawrockiem, kiedy jeszcze nie ma takiego projektu jak Karol Nawrocki. To, że Karol Nawrocki mówi takie rzeczy, jak mówi, to jest po prostu, to wynika z ogólnego nurtu na prawicy, czy w PiS-ie, bo Przemysław Czarnek mówi dokładnie takie same rzeczy, tylko może jest w tym wszystkim trochę mniej, nie wiem, efektowny. Bo jest, nie wiem, może mniej groźny, może jest, może ma łatkę tego, że był dawniej ministrem w rządzie PiS-u. Natomiast na koniec dnia wydaje mi się, że to po prostu jest taka linia. I jeżeli faktycznie kiedyś byłoby tak, że, nie wiem, PiS zacząłby się wewnętrznie dekomponować, doszłoby do jakiejś totalnej zapaści i faktycznie Konfederacja rosłaby, to wtedy byłoby to zupełnie naturalne, że Nawrocki zaczęłoby się tam rwać to wszystko w PiS-ie i nie tylko Nawrocki by zaczął bardziej współpracować z Konfederacją, ale pewnie wielu posłów by mogło do tej Konfederacji odchodzić, bo po prostu taka byłaby arytmetyka wyborcza w kontekście miejsc w danych okręgach. Więc wydaje mi się, że to wszystko będzie zdeterminowane, przecież tak będą wyglądały przez najbliższy rok relacje między partiami i sondaże. Natomiast no, w interesie Nawrockiego jest to, że wzmocniła się prawica, bo łatwiej Nawrockiemu będzie na pewno ubiegać się później o reelekcję z rządem PiS-u albo rządem PiS-u i Konfederacji, albo dwóch konfederacji, bo po prostu będzie miał mnóstwo zasobów, a akurat wiemy, że PiS nigdy nie uważał i nigdy jakoś nie oszczędzał się, jeśli chodzi o używanie różnych zasobów udostępnionych mu przez państwo, przez instytucje do tego, żeby w wyborach zdobywać przewagę, więc myślę, że generalnie to zawsze to jest w interesie Nawrockiego, żeby prawica rosła, to jest w jego interesie, żeby być liderem tego typu ruchu, bo to daje mu zawsze ekspozycję, więc paradoksalnie, myślę, że to się wydarzy.
1: I paradoksalnie, czy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości nie działa na korzyść Karola Nawrockiego, no bo Jarosław Kaczyński słabnie i to Karol Nawrocki rośnie, Paweł Królikowski.
2: No tak, Karol Nawrocki rośnie, ale powiedzmy sobie szczerze, to wynika ze specyficznej pozycji prezydenta w Polsce. To znaczy on się naprawdę nie musi martwić tymi partyjnymi sporami i nie ma żadnego problemu, żeby jednego dnia patronował Morawieckiemu, Kaczyńskiemu, Mencenowi, życzył im wszystkim dobrze, bo on chce dobrze dla polskiej prawicy i tak naprawdę wszystko to, co na prawo, to on będzie popierał. I on się nie musi martwić.
1: W trakcie tego rozłamu to był bardzo milczący.
2: Dokładnie. On się nie musi, on nawet jeszcze może czasami w stronę PSL-u się uśmiechać i też absolutnie się tym nie musi przejmować, dlatego że tego absolutnie nic nie kosztuje. Przez te najbliższe 5 lat, już teraz 4 lata, tego nie będzie absolutnie niczego kosztowało. Problem pojawi się na tym, w tym momencie, w którym ktoś go będzie musiał znowu wystawić i poprzeć za te 4 lata. Więc prawdopodobnie on
1: musi mieć to z tyłu głowy.
2: Musi mieć to z tyłu głowy, że on będzie petentem tych ludzi za 4 lata, więc to też nie jest tak, że teraz może występować z pozycji siły, rozstawiać sobie Mencena z Bosakiem i Kaczyńskim po kątach, bo ja wam tu teraz pokażę. No dobrze, no to my ci pokażemy
1: potrzebne
2: za 4 lata, kto tak naprawdę w polskim systemie trudnym, jeśli chodzi o konstrukcję konstytucyjną, ale kto tak naprawdę rzeczywiście sprawuje władzę. Więc Karol Nawrocki oczywiście będzie się w tej chwili uśmiechał w każdą stronę. To patronowanie paktowi senackiemu właśnie ze względu na to, że on taki może być szeroki od Morawieckiego, nawet po Brauna, to jest bardzo łatwa rzecz, więc to będzie w stanie zrobić. Ale już przechodząc do sporów sejmowych, tych sporów partyjnych, żadna partia prezydencka z takim błogosławieństwem prezydenta do tej pory od 89 roku w Polsce sukcesu nie odniosła. I myślę, że obie strony sobie z tego zdają sprawę. Zarówno ci, którzy mieliby ten patronat dostać, jak i sam Karol Nawrocki, jak mogłoby się to dla niego skończyć w roku 30. On ma marsz zaplanowany zdecydowanie na to, żeby wygrać drugą kadencję. Więc będzie jak najbardziej ostrożny i moim zdaniem unikający takich bezpośrednich deklaracji politycznych pod tytułem ja teraz będę patronował nowej zjednoczonej prawicy tylko i wyłącznie, a Konfederacji nie, albo w drugą stronę. Teraz to ja namaszczam Mencena i Bosaka i

0: wyjdźcie i dla mnie wygrywajcie. To będzie dużo okrągłych słów, dużo okrągłych sformułowań. Taka trumpowska trochę wizja, że ja to jestem znacznie wyżej ponad wami, znacznie szerszy niż te wasze niskie spory.
1: Donald Tusk nalega na wspólny start całej koalicji w najbliższych wyborach parlamentarnych. Tak wynika z ustaleń Onetu. Premier przekonuje partnerów, że wobec zapaści sondażowej PSL-u i Polski 2050 jedna lista to jedyna droga do utrzymania władzy. I czy to jest realny scenariusz? O to był pytany dziś w Polskim Radiu 24 Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajmy.
2: Wydaje się, że jest to po prostu naturalne i powiem panu, z czego to wynika w moim przypadku. Obserwowaliśmy kampanię prezydencką. Widział pan, że tak naprawdę Rafał Trzaskowski głównie był wyzywany do odpowiedzi albo do debat przez ludzi z tej samej strony sceny politycznej. Skończyło się to katastrofą wyborczą. Albo sobie zdamy sprawę, że są sprawy ważne i ważniejsze i że ten przeciwnik jest jasny i to jest Jarosław Kaczyński, to jest całe to towarzystwo razem z Braunem, które może nam dać rząd antyzachodni, antyamerykański, antyukraiński i de facto antypolski, albo wybierzemy po prostu kontynuację tych zmian i sprawienie, żeby Polska mogła pozostać tu, gdzie jest, czyli w sercu Europy. To jest ten wybór, przed którym staniemy. I uważam, że to jest po prostu fundament. Jak zdecydują partie polityczne, to jest oczywiście ich zdanie i ich sprawa. Za nich nie zdecyduje.
1: Marcin Pijaj, jedna lista po stronie koalicji obecnie rządzącej. Możliwa, kto mógłby być najbliżej takiego porozumienia?
3: Wydaje mi się, że jest ona możliwsza w tym momencie niż powiedzmy przed wyborami w 2023. Ze względu na to, że te partie, które tworzą tę koalicję, są o wiele bardziej zrośnięte. Na takiej zasadzie, że dawniej zawsze czynnikiem, który jakoś oponował temu procesowi, był do pewnego stopnia PSL, który bał się o to, że to jakoś zantagonizuje co to bardziej konserwatywnych wyborców i obawiał się o to, że jakoś ich odepchnie lewica na przykład. Nie wiem do końca, czy lewica jest w tej chwili, byłaby częścią tego typu rozdania, tego typu jednej listy. Natomiast w scenariuszu, w którym byłaby to, nie wiem, czysto jakaś taka centrowa, centroprawicowa koalicja, która łączyłaby Koalicję Obywatelską, PSL i dajmy na to Polskę 2050, chociaż nie, w sumie nie Polskę 2050, Unię Centrum. Bo wydaje mi się, że ważnym czynnikiem, który teraz też zmienia całą sytuację, są te doniesienia o zmianie stanu ducha Szymona Hołowni, który na trochę zniknął, ale usłyszeć można, że znowu wróciła mu chęć do tego, żeby coś w polityce osiągnąć i tym razem rozważa na poważnie propozycję bycia wicepremierem i ministrem kultury. Tym razem nie ze swoją partią Polska 2050, a jako lider jakiejś grupy, która miałaby odłączyć się od Polski 2050, dołączyć do Unii Centrum, miałby zostać wicepremierem, to w takich okolicznościach wydaje mi się byłoby to wiele bardziej prawdopodobne, gdyby mógł pójść na taką jedną listę, bo raczej nikt już nie wierzy w tamtym środowisku, że Unia Centrum byłaby w stanie samodzielnie próg przekroczyć. Tutaj jest wiele niewiadomych. Musiałoby się to po pierwsze stać. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że prądy są teraz takie, że w interesie tej koalicji jest to, żeby zwiększyć szanse na to, jedyną ścieżką tego, żeby zmaksymalizować szanse na pozostanie przy władzy, jest zaoszczędzenie tych, jest uratowanie tych wszystkich głosów, które w alternatywnym scenariuszu wylądowały pod progiem. A jeśli ktoś obserwuje sondaże, no to wie, że od mniej więcej roku albo nawet i dłużej PSL i Polska 2050 przekraczały osobno próg wyborczy, no można policzyć to na palcach jednej ręki. Więc generalnie te wszystkie czynniki sugerują, że do tego może dojść. I też jakiś tam stan ducha tych potencjalnych członków tej koalicji jest taki, że chyba jednak jest to bardziej prawdopodobne niż było.
1: Marcin Pijaj wiele wątków poruszył, bo i Szymona Hołownię, jakie są możliwe scenariusze, Paweł Królikowski.
0: Możliwych scenariuszy jest w tej chwili dużo, bo odnośnie Szymona Hołowni to jest przecież jakaś forma reaktywacji jednak trzeciej drogi. O tym też się mówi, że Szymon Hołownia rzeczywiście się wybudził z tego letargu i ma ochotę jeszcze coś w polityce znaczyć.
1: I on też mówił o porozumieniu z PSL-em i powrocie do trzeciej drogi.
0: Do jakiejś formuły trzeciej drogi, no bo nie chcieli nazywać chyba tego trzecią drogą. Natomiast w tej formule rzeczywiście można by było stworzyć sytuację, w której lepiej wykorzystuje się struktury PSL.

0: bo one są szerokie i wciąż bardzo prężne i przydatne w działaniach kampanijnych, lepiej się wykorzystuje niż na działanie dla jednej listy. Bo trudno powiedzieć, że taka arytmetyka pod tytułem PSL ma 2%, nie wiem, Unia Centrum ma 0,5%, Szymon Hołownia ma 0,5%, to my to sobie wszystko dodamy i to się sumuje do wyniku Koalicji Obywatelskiej. To się nie stanie.
1: To tak nie działa,
0: w związku z tym może być tak, że tej premii zjednoczeniowej żadnej tutaj nie będzie, no bo tak naprawdę Koalicja Obywatelska, i o tym pan Marcin też mówił, też już jest właściwie frontem. Już ludzie coraz mniej odróżniają, czy rzeczywiście minister Cienkowska, czy Kosiniak-Kamysz to są ministrowie z PSL-u, czy jednak są ministrami koalicji. Oni sami zresztą się zbrandowali w taki sposób, że ta koalicja 15 października stała się jakimś tam szyldem. Więc pytanie, czy w ogóle jakaś premia zjednoczeniowa by się pojawiła? A jeśli by się nie pojawiła, to mogłoby się skończyć jak ze Zjednoczoną Prawicą w 23 roku. Zwycięstwo, ale wszystko, co się wydarzy poniżej Zjednoczonej Prawicy, to jest tak naprawdę, daje mandaty wystarczające do rządzenia. No i tu jest jeszcze kwestia lewicy, o której nie wspomnieliśmy, bo lewica będzie miała bardzo odpowiedzialną i ciężką przeprawę. To znaczy, jeśli dobry wynik lewicy po okolicach 10% się pojawi, to wtedy Donald Tusk będzie spał spokojnie, bo będzie miał koalicjanta, z którym będzie w stanie rzeczywiście złożyć ten układ. Jeśli taki wynik się nie pojawi, partia Razem z jakiegokolwiek powodu przyciśnie Włodzimierza Czarzastego, nie wiem, na przykład Aleksandra Owca wyprzedzi teraz w Krakowie Darię Gosek-Popiołek, będzie miała dobry wynik, jakiś tam się pojawi czynnik, który spowoduje, że partia Razem będzie mogła troszeczkę urosnąć, no to będzie kolejny czynnik zagrażający i nie wiem, czy w takiej sytuacji Donald Tusk się jednak nie zdecyduje na rozczłonkowanie tych list i poszukanie jak największej ilości podmiotów przekraczających ten próg wyborczy. No i do tego dochodzi wreszcie ostatni element, który się tutaj pojawia, czyli właśnie ten Mateusz Morawiecki, o którym mówiliśmy, bo nieprzekraczający progu Mateusz Morawiecki może spowodować dokładnie to samo Arebur, czyli spowodować, że tamtej stronie zabraknie kilkunastu mandatów do tego, żeby rządzić. Natomiast no, z perspektywy Donalda Tuska najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem, zamiast siedzenia nad tymi Excelami, co oczywiście jest ważne i w polityce bez tego się nie obędzie, warto by było myśleć o polityce rządu, o jak najlepszych decyzjach, realizacji programu, spełnianiu obietnic, bo to jest znacznie więcej moim zdaniem daje szans na powodzenie w przyszłym roku niż to, że on w tej chwili zacznie kalkulować, układać, bawić się w Machiavelliego. Różnie może się jeszcze tutaj wydarzyć.
1: To panowie, minuta pozostała. Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego. Już dzisiaj mamy oficjalne potwierdzenie, że będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ta sprawa jest komentowana bardzo szeroko od ubiegłego tygodnia. I krytycznie też komentowana, czy premier przekona koalicjantów do poparcia tej kandydatury. No i drugie pytanie, czy Donald Tusk stracił słuch społeczny? Marcin Pijaj, dosłownie 20 sekund.
2: Ciężko mi jest wyobrazić sobie w tej chwili, w jaki sposób miałaby zajść zmiana poglądów na to lewicy, która już oficjalnie powiedziała, nieoficjalnie, ale mówią jej członkowie, że nie obrą Berka. No ale możliwe, że dojdzie do jakiejś przepychanki, z której to się uda. Wydaje mi się, że generalnie cel tego wszystkiego to jest po prostu zrobienie trochę zamieszania i wrócenie z tematem praworządności na pierwszy plan, bo na ogół można próbować po raz kolejny użyć tej samej karty. Dotychczas rządowi to wychodziło z różnymi skutkami, jeśli chodzi o praworządność, ale może jest to kolejna próba.
1: I pan
2: może po prostu sami zależy na tym, żeby...
0: Nawiążę do końcówki swojej poprzedniej wypowiedzi. Mówiłem o tym, że trzeba się wziąć za rządzenie i za niepopełnianie błędów. To jest kolejny krok w dalszym psuciu Trybunału. W związku z tym mam nadzieję, że koalicjanci dotrzymają swoich słów i nie zagłosują za obecnością pana Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, nie umniejszając absolutnie jego kompetencji. Natomiast, jak sam powiedział, jest politykiem, a tych polityków w Trybunale byśmy nie chcieli.
1: Paweł Królikowski, politolog, publicysta, Marcin Pijaj, polityka, Insert byli gośćmi debaty. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: A w studiu Jarema Jamrożek, czyli gospodarz pasma od godziny 19.
0: Dobry
1: to
0: wieczór.
1: Już za 3,5 minuty. Jak nastroje?
3: Bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć, że pod klienta będę dzisiaj ustawiał program, bo oczywiście mogę ci powiedzieć o tym, że w magazynie Samozdrowie będziemy mówić o wolontariuszach, którzy wpadają do szpitala, żeby urządzić tam salon beauty. Mogę ci powiedzieć o tym, że w programie Pomówmy o tym będzie o feminatywach i czy są one popularne wśród polskich kobiet, ale wiem, że najbardziej zainteresuje cię to, że w magazynie sportowym będzie o Maji Chwalińskiej, o Magdalenie Frank.

0: które awansowały do trzeciej rundy turnieju w Cincinnati, o Idze Świątek, która zagra z Marią Sakkari. I powiem szczerze, trochę się boję, bo nie lubię takich spotkań, bo jeżeli faktycznie Maja Chwalińska i Magdalena Fręch wypełnią te swoje zadania, to możliwe, że spotkają się również razem.
1: Ale to ja mam dla ciebie bardzo dobre informacje, gdyż mecz Igi Świątek, jak tutaj podglądałam, rozpoczął się o godzinie 17. Pierwszy set dla Marii Sakkari 6-4, później 6-1 dla Igi Świątek i teraz Iga Świątek w trzecim secie prowadzi 4-0. Po tym spotkaniu, jak panie zakończą, no to na korcie pojawi się Magdalena Fręch i Jelena Rybakina. Drugie spotkanie od godziny 17, ale tu już patrzę, ale jeszcze niestety Maja Chwalińska z Dianą Schneider będą musiały poczekać około godzinki, bo panie zaraz będą grały trzeciego seta, więc będziesz miał bardzo ciekawy wieczór z polskimi tenisistkami.
0: Ja zastanawiam się, po co nam ten magazyn sportowy. My tu wszystko razem sami zrobimy. Jak mówiłem, program pod klienta.
1: Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Jaremy Jamrożka. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna, do usłyszenia.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze dziś do kraju mają wrócić pierwsi ranni we wczorajszym wypadku na Węgrzech. Ich samolot przygotowuje się do startu. 24 komitety chcą wystawić swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Teraz muszą zebrać co najmniej 3000 podpisów. Artyści żegnają Jana Frycza. Znany aktor zmarł w wieku 72 lat. Minęła 19. Radosław Siennicki, zapraszam. Z lotniska w Debreczynie na Węgrzech lada moment wyleci rządowy samolot z rannymi we wczorajszym wypadku autokaru. Na pokładzie maszyny ma się znaleźć 21 osób. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przekazała, że w tym tygodniu zostaną przetransportowani kolejni ranni. Ci, których stan jest najcięższy, na razie muszą zostać w węgierskich szpitalach.
2: Mamy pacjentów, którzy pewnie, tak zakładamy, w tym tygodniu będą możliwi do transportu, aczkolwiek ta ostateczna decyzja zależy od personelu medycznego węgierskiego, ale też mamy pacjentów w stanie poważnym, w stanie cięższym i zakładamy, że transport nie wszystkich polskich obywateli będzie możliwy w tym tygodniu.
1: We wczorajszym wypadku zginęło 12 osób. Dotychczas ustalono tożsamość 7 z nich. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca autokaru zasnął za kierownicą. Mężczyzna został przesłuchany, lecz nie złożył jeszcze wyjaśnień. Do wyborów na urząd prezydenta Krakowa zarejestrowano 24 komitety. To nie oznacza jednak, że wszyscy staną do tego wyścigu. Teraz komitety i potencjalni startujący muszą zebrać co najmniej 3000 podpisów. O tym, jakie są kolejne kroki, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.

0: pierwszego.
1: W tym momencie zakończyliśmy ten pierwszy etap, zarejestrowaliśmy komitety. Natomiast w następnym roku, czyli do dnia 24 sierpnia, komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. I kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
0: Pierwsza tura wyborów odbędzie się 27 września. Jeśli nie przyniesie ona rozstrzygnięcia, prawdopodobnie 2 tygodnie później zostanie przeprowadzona druga tura. 33-letnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji. Wraz z nią za kratki trafiło 3 mężczyzn. To obywatele Chorwacji serbskiej narodowości. Pod koniec ubiegłego tygodnia cała czwórka miała podłożyć ogień w 10 lokalizacjach w pobliżu Zadaru na zachodzie kraju. Więcej na ten temat Agata Król.
2: Wstępne ustalenia śledczych świadczą o tym, że grupa działała według planu i w porozumieniu. W 10 lokalizacjach wznieciła pożary, narażając mienie na szkodę o dużej wartości i życie wielu mieszkańców Żupani Zadarskiej. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w gaju oliwnym. Do gaszenia pożarów konieczne było wykorzystanie m.in. lotnictwa. Jak poinformowała policja, przestępcy wpadli po zgłoszeniu podpalenia przez świadków, którzy widzieli numer rejestracyjny samochodu, którym się przemieszczali. Funkcjonariusze zatrzymali podpalaczy, wśród których była obywatelka Polski. Po przeszukaniu ich mieszkań oraz pojazdu udało się zabezpieczyć broń i amunicję, m.in. półautomatyczny karabin i pistolet oraz kilka urządzeń mobilnych. Policjanci we współpracy z właściwą prokuraturą kontynuują śledztwo i prowadzą czynności. Jak czytamy w komunikacie chorwackiej policji, ostateczna kwalifikacja prawna będzie zależeć od zebranego materiału dowodowego. Agata Król, Polskie Radio.
0: Artyści żegnają Jana Frycza. Znany aktor teatralny i filmowy zmarł w sobotę w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował dziś Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz grał w spektaklach m.in. właśnie Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Telewizji Polskiej.
3: Być albo nie być, oto jest pytanie.
4: W 1985 roku Jan Frycz wystąpił w Hamlecie wyreżyserowanym przez Jana Englerta, który dziś tak wspomina zmarłego aktora.
5: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy.
4: Duet współpracował przez 4 dekady. Frycz zagrał w ponad 100 filmach, m.in. Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario Gangstera w serialu Ślepnąc od świata.
6: A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana.
4: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział niegdyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
7: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawał mi się, było być w teatrze.
4: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku. Za 2 lata przypadałoby 50-lecie jego pracy aktorskiej.
0: Jana Frycza wspominał Krzysztof Polasik.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty 1. i 2. stopnia zostały wydane dla centralnej, wschodniej, południowej i południowo-zachodniej części kraju. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. W nocy termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 15 w centrum i nad morzem.
9: Sześć minut po godzinie 19.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Dzisiejszy program przygotowali Andrzej Abgarowicz i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Eldar Pedorenko. A na początek oczywiście zmiana klimatu. Zbiory zbóż są zdecydowanie niższe niż przed rokiem, a zbiory owoców według szacunków GUS mogą być nawet o 1/5 mniejsze. To wyjątkowo trudny rok dla rolników i sadowników. Jakie są przyczyny słabszych zbiorów? Jaką rolę odegrały pogoda i zmieniający się klimat? Jakie mogą być długofalowe konsekwencje dla rolnictwa, cen żywności, no i przede wszystkim kupujących, konsumentów. Zapraszam na zmianę klimatu.
11: Zmiana klimatu.
12: Patryk Michalski, dzień dobry. Mamy pełnię lata, a dla mnie takim symbolem tego okresu są bele słomy na polach. To znak, że żniwa w pełni. Większość zbóż już zebrana, sezon zbiorów owoców.

0: Trwa stragany pełno już tegorocznych jabłek, wiśni i śliwek, ale to nie jest dobry rok dla rolników i sadowników. Już widać, że tegoroczne plony są zdecydowanie niższe od chociażby tych ubiegłorocznych. O przyczynach, możliwych skutkach, ale też o tym, czy taka sytuacja będzie się powtarzać częściej, porozmawiamy już teraz, a ze mną w studiu dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, Instytut Strategii Żywnościowych Grunt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Powiem szczerze, że uwielbiam robić zakupy o tej porze roku na swoim ulubionym bazarze, no bo stragany są pełne obfitości, jabłka, kalafiory, ziemniaki, fasolka, owoce wszelkie. Pani też to lubi?
1: Bardzo lubię, ale rzeczywiście to jest taka perspektywa nasza konsumentów, która nie pokazuje nam tego, co kryje się za tym wszystkim. Bo rzeczywiście musiałaby być katastrofa, żebyśmy my nagle zobaczyli, że czegoś nam brakuje. No bo zawsze coś można przywieźć z innej części kraju, czy w ogóle z innej części świata, Europy. Więc jakby pod kątem tego, co leży w sklepie, wszystko się zgadza. I
0: to wydaje prawda. Się, że na straganie, tak jak mówię, pełno obfitości, niczego nie brakuje. Aczkolwiek kilka dni temu chciałem kupić kalafiory i pan mi powiedział, no nie, kalafiora przez te upały, on musi się odbudować po tych upałach jakieś 2-3 tygodnie. No, a byłem przyzwyczajony do tego, że latem ten kalafior po prostu jest.
1: No właśnie, gdybyśmy porozmawiali z rolnikami, którzy sprzedają w takich miejscach, to byśmy poznali dużo takich historii o tym, co wydarzyło się w tym roku z różnymi owocami, warzywami. GUS pokazuje nam już, chociaż to są wstępne szacunki, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, te zbiory będą w tym roku niższe. I co gorsze, to nie dotyczy jakiejś jednej kategorii produktu, warzywa, owocu, tylko można powiedzieć właściwie, że straty są wszędzie.
0: Tak, bo ja tak jak powiedziałem, na straganie tego nie widać, ale jak jest w skali makro? I to już pokazują pierwsze informacje, które spływają z różnych regionów. Rolnicy alarmują, że te plony mogą być nawet o połowę niższe od chociażby ubiegłorocznych. Na przykład na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem zbiory rzepaku są bardzo niskie. Rolnicy zebrali około 2 do 2,5 tony z hektara, kiedy wcześniej najlepsze pola dawały nawet 5 ton. I z niepokojem patrzy na to bardzo branża, cała branża przetwórstwa olejowego.
1: Tak, no właśnie, te dane GUS-u, o których wspomniałam, pokazują nam, że największe straty mamy, jeżeli chodzi o owoce z drzew, bo to jest prawie 19% mniej niż w latach ubiegłych, ale straty są też na warzywach, to jest około 4,5%, zboża podobnie, rzepak też, o którym pan wspomniał, to jest 14% mniej niż w ubiegłych latach. Więc widzimy, że no, ta skala strat jest powszechna, to właściwie ten sezon rolniczy w tym roku, tak na dobrą sprawę, trwa kilka miesięcy, a w tym czasie wydarzyło się tak wiele, że no, ta niestabilność sprawia, że no właśnie, te zbiory są niższe. No bo co się działo, tak? Najpierw mieliśmy gwałtowne przejście z bardzo niskich temperatur do bardzo wysokich temperatur. Potem była bardzo sucha wiosna. Potem z kolei pod koniec czerwca, na przełomie czerwca i lipca, fala upałów, która sprawiła, że...
0: A jeszcze wcześniej kwiecień, maj i przymrozki, które przecież występowały nawet w drugiej połowie maja.
1: Dokładnie. Fale upałów, potem też gwałtowne zjawiska pogodowe, gradobicia. No widzimy, że po prostu naprawdę rolnictwo w tym roku bardzo mocno doświadczyło no, zmiany klimatu, tak? Bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że to, co się dzieje, to pierwotną jakby przyczyną tego jest no, nagromadzenie coraz większej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, które działają jak taka kołdra, tak obrazowo mówiąc, nie pozwalają tej energii uwolnić się z Ziemi w kosmos.
0: I to, to eksperci mówią, że z jednej strony rośnie nam temperatura, ale z drugiej strony rośnie też intensywność tych zjawisk ekstremalnych, na przykład bardzo groźnych nawałnic, ulewnych deszczy, które no przecież dla upraw są bardzo niszczycielskie.
1: Tak, no mamy zaburzenia obiegu wody w przyrodzie, mamy szoki termiczne, mamy problemy u roślin, no to załamuje się fotosynteza, czyli ten podstawowy proces, który umożliwia i wzrost roślin, i uwalnianie się tlenu. I to wszystko razem jakby sprawia, że te plony są coraz mniejsze. Bo mamy dane, mówimy o danych dotyczących Polski, ale to samo dzieje się w tej perspektywie globalnej. Są dane chociażby FAO, czyli Organizacji do Spraw Rolnictwa Międzynarodowej, która pokazuje, że jeżeli będzie rosła nam temperatura, tak jak

0: teraz, to wraz z każdym wzrostem tej temperatury, no, te zbiory będą malały i są takie szacunki, że już wzrost o 1 stopień, który już przekroczyliśmy jakiś czas temu, to jest w przypadku pszenicy gorsze zbiory około 6%, w przypadku kukurydzy nawet ponad 7%. Czyli ten problem związany z produkcją żywności będzie występował na całym świecie. Oczywiście to, co się będzie działo, no zależy od tego, w którym momencie jakieś zjawisko takie ekstremalne dotknie daną roślinę, tak? Dlatego, że roślina jest wrażliwa nie zawsze tak samo. Są pewne takie szczególne momenty, na przykład okres kwitnienia, no kiedy na przykład, tak jak w tym roku mieliśmy pojawienie się przymrozków, które po prostu zniszczyły te zawiązki kwiatów i doprowadziły już na starcie, tak, do ogromnych strat. Także sytuacja w Europie, to, co, o czym w ogóle piszą też media we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, pokazują, że i tam jest problem, i niższe zbiory warzyw gruntowych. Dużo się mówi o brokułach, o grochu, o marchwi. Także no jest to niestety problem, który dotyka całej też Europy i świata. I warto dodać tutaj jeszcze ten kontekst pożarów, które miały miejsce ostatnio. No bo wiemy, że uległy spaleniu też część zbiorów, winnic. Ale straty te w plonach to jest jedno. A musimy pamiętać, że płonie też cała ta infrastruktura, wszystko to, co służy tamtejszym producentom, rolnikom do wytwarzania żywności. Także
1: straty to nie tylko same uprawy.
0: Tak, nie tylko same plony.
1: Wracając na polski nomen omen grunt, rolnicy też mówią o tym, że ziarno, które zbierają, jest dosyć słabej jakości i na przykład pszenica, którą zbierają, ma zbyt mało białka i może być klasyfikowana jako pszenica paszowa, a nie jako konsumpcyjna. Czy to też jest efekt właśnie tych bardzo niespokojnych warunków, nierównych warunków wzrostu?
0: Tak, tak. To też jest efekt przede wszystkim problemów z wysokimi temperaturami i z brakiem wody. Brak wody w ogóle to jest, czy niewystarczająca ilość wody, to jest podstawowy problem, z jakim boryka się teraz rolnictwo. My tego problemu nie rozwiązaliśmy, zresztą znowu widzimy, nie tylko w Polsce, też w Europie, że wysychają nam rzeki. Susza ma kilka stadiów, tak? Najpierw obserwujemy, że jest trochę mniej opadów, potem mamy suszę glebową, hydrogeologiczną i tak dalej. Tak? No i u nas jest już nie tylko ten problem z glebą, ale też mamy niskie stany wód w rzekach. To wszystko wpływa na produkcję rolną. I tak naprawdę tak na krótką metę, to znaczy chodzi mi o zareagowanie w momencie, kiedy mamy ten kryzys, to niewiele da się zrobić. Oczywiście możemy nawadniać. I były takie doświadczenia prowadzone na przykład na buraku cukrowym w Polsce, że w przypadku suchego lata, jeżeli nawadniamy dodatkowo właśnie buraki, to ta wysokość plonów różni się nawet o 70%, więc to pokazuje, jak ogromne znaczenie mają te zasoby wodne, ich niedobór czy brak.
1: Ale że jednocześnie, jeżeli nawadniamy, no to zużywamy te zasoby, po które musimy sięgać coraz głębiej, które z kolei odnawiają się zdecydowanie dłużej niż te zasoby wody powierzchniowej. No więc tutaj jeden problem rodzi kolejny. To jest taki niekończący się łańcuch powiązań, no, który negatywnie summa summarum wpływa na całą sytuację.
0: No tak, zdecydowanie, niestety. Więc trzeba by było zacząć od początku, to znaczy po prostu koncentrować się na tej retencji krajobrazowej, czyli zatrzymywaniu wody tam, gdzie ona spada i wtedy, kiedy spada. Wiemy, że ten rozkład opadów po prostu się zmienia. No i trzeba postawić na jakość gleb. Jeżeli gleby będą w coraz lepszym stanie, no to wtedy też ta woda będzie lepiej magazynowana. Tylko to nie są takie zmiany, które przeprowadzimy tu i teraz nagle. Po prostu będziemy mieli super efekty. Jesteśmy w takim momencie, że po pierwsze, no cały czas działamy w tym trybie reagowania na straty w momencie, kiedy dana sytuacja kryzysowa się pojawi, czyli wypłacamy te odszkodowania. Ale musimy mieć świadomość, że jeżeli skala i częstotliwość tych zjawisk rośnie, to po prostu firmy ubezpieczeniowe nie będą chciały ubezpieczać rolników. To jest jakby naturalne, bo one nie są w stanie oszacować tego ryzyka strat. Tak?
1: Chyba to już się dzieje zresztą.
0: Już się to dzieje, ale po prostu będzie się ten problem pogłębiał. Więc to
1: no
0: nam...
1: Więc będziemy sięgać do kieszeni w Skarbu Państwa, no i to będzie znów taki niekończący się łańcuszek, dajmy na to sadownicy w tym roku.

0: otrzymali rekompensaty za przymrozki ubiegłoroczne. Pewnie w przyszłym roku otrzymają rekompensaty za przymrozki w tym roku i to będzie taki łańcuszek.
1: Tak, no ciężko nam z tego wyjść, bo te wszystkie zmiany, których potrzebujemy, wymagają zupełnie innego podejścia do tego, jak w ogóle to rolnictwo ma wyglądać, czy jakich metod mają rolnicy używać. I nie, oczywiście mamy całą sieć doradztwa rolniczego, ale zwracają się do nas rolnicy, tacy, którzy chcieliby się przestawić na bardziej zrównoważoną produkcję, opartą o właśnie ochronę gleb, retencję krajobrazową wodną, bioróżnorodność, czy w ogóle zachowanie tej różnorodności. I co nam mówią, że jeżeli chce się działać, no nie w tym takim mainstreamie, to wtedy okazuje się, że i to doradztwo też nie do końca na te ich potrzeby może odpowiadać.
0: Czyli nie ma tam odpowiednio wykwalifikowanych osób?
1: No myślę, że po prostu część doradców cały czas tkwi w tym modelu, który staje się powoli nieaktualny, więc te porady dla rolników, no nie wiem, zasiejcie kukurydzę i tak dalej. I oni mówią, ale my nie chcemy, no bo to po prostu nie ma sensu. Tak, kukurydza też jest bardzo mało odporna na suszę. To też jest taka roślina, której mamy coraz więcej, której przyszłość jest bardzo niepewna w Polsce. Mhm. Mówią, że nie chcą tego, no ale innych propozycji nie dostają, więc po tej stronie też jest problem. Pracujemy nad adaptacją w ogóle, czy programem adaptacji, w tym rolnictwa także, do zmiany klimatu. No i to jest taki ważny moment, w którym trzeba to wszystko po prostu zaplanować i przygotować. No ale póki co, nie wiemy, ile wody zużywa rolnictwo. To jest w ogóle proces niemonitorowany. Porady też związane z tym, jak wspomagać rolników, właściwie bardzo często sprowadzają się do tego, że trzeba budować studnie, no i w ogóle potrzebujemy zbiorników. No ale to nie tędy droga, tak, bo my wiemy, że to krótkoterminowo okej, nam pomoże, ale długoterminowo, po prostu czerpiąc tę wodę z coraz głębszych warstw, my na przykład sprawimy, że rośliny, które mają bardziej płytki system korzeniowy, no po prostu nie przetrwają.
0: I to, tak, albo zaczną wysychać źródła, studnie, i nie będzie tej wody na przykład do pojenia zwierząt, prawda? Czy w ogóle dla ludzi nie będzie tej wody?
1: Tak, no i w ogóle to ja teraz w tym roku bardzo mocno przyglądam się temu, co się dzieje z drzewami. Rzeczywiście widać, że na przykład świerki są w bardzo słabej kondycji. Dlaczego? No bo one właśnie mają taki płytki system korzeniowy. Mhm. To oznacza, że po prostu tej wody na tym poziomie, do którego te korzenie ich sięgają, brakuje. To oznacza, że rośliny wtedy, no czy takie rolnicze, czy takie zwyczajnie rosnące, no po prostu są, najpierw zostają osłabione, stają się bardziej też narażone na różnego rodzaju choroby, szkodniki, i w którymś momencie po prostu umierają. Więc jest to bardzo poważny problem, ten brak wody. Jak się pyta ekspertów o to, co może załamać w Polsce produkcję rolną, to właśnie pojawia się ten kontekst wody przede wszystkim.
0: Tak, to jest problem, z którego chyba na przykład władze nie do końca wciąż sobie zdają sprawę, no bo za chwilę zacznie się czas dożynek, rolnicy usłyszą piękne, miłe słowa pod swoim adresem, że są filarem bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Zresztą gdzieś to cały czas w naszej świadomości jest, że jesteśmy krajem samowystarczalnym żywnościowo, produkujemy żywności tyle, ile potrzebujemy. A czego tak naprawdę, no właśnie, rolnicy potrzebują poza tymi dobrymi słowami i wdzięcznością?
1: Potrzebują przede wszystkim spójnego planu i zaplanowanych w zgodzie z wyzwaniami, które mamy, interwencji w ramach wspólnej polityki rolnej. Teraz trwa ten okres prac nad nową wspólną polityką rolną. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że dużo się rozmawia o odporności środowiskowej, o odporności ekonomicznej gospodarstw w kontekście właśnie zmieniającego się klimatu. Ja bym powiedziała, że ta dyskusja jest w tym, jakby w branży, bardzo mocno obecna i też nie wiem, czy zaawansowana, ale właściwie mam takie poczucie, że tego środowiska już nie trzeba przekonywać do tego, że te zmiany są potrzebne i że się dzieją. To bardziej bym powiedziała, na poziomie politycznym nie ma takiej zgodnego głosu, takiego konsensusu co do tego, jak to rolnictwo prowadzić.
0: Czyli już te hasła z protestów, ostatnich protestów rolników precz z Zielonym Ładem już są trochę nieaktualne?
1: No to jest ciekawe, dlatego że myślę, że hasła precz z Zielonym Ładem są aktualne, ale kiedy się zachodzi na poziom konkretów związanych właśnie z ochroną zasobów, przede wszystkim właśnie wody,

0: gleby, ale też postawieniem na bioróżnorodność, na retencję krajobrazową, to już te głosy rolników są bardziej jednomyślne i bardziej skłaniają się.
1: Spokojniejsze niż
0: tak,
1: na tym poziomie.
0: Więc naprawdę warto rozmawiać o konkretach, bo jest to zdecydowanie mniej polaryzujące, więcej można osiągnąć. W tym momencie niestety hasło Zielonego Ładu i w ogóle powoływanie się na to już niespecjalnie nam służy.
1: A nie jest też tak, że rolnicy, patrząc na to, co się dzieje z produkcją, że ta produkcja staje się po prostu nieopłacalna. Zresztą o tym mówią, narzekają też na niskie ceny w skupach teraz w tym sezonie. Jakie to może mieć też takie dalekosiężne konsekwencje? Czy coraz mniej osób będzie decydowało się na produkcję rolną? Ostatnio jak zajmowałem się w tym sezonie truskawkami na przykład, no to generalnie areał uprawy tych owoców w ciągu kilku ostatnich lat zmalał bardzo znacznie.
0: Tak, no my obserwujemy, że ten proces zanikania gospodarstw, rezygnacji czy braku chętnych spośród młodych po prostu osób do przejmowania gospodarstw. I znowu mamy takie poczucie, że jak damy takie wsparcie na start dla młodego rolnika, to nam wystarczy. No nie wystarczy, tak? Bo oczywiście te środki, to wsparcie jest ważne, ale chodzi o to otoczenie, w którym ten rolnik funkcjonuje. I ono jest niestabilne i niedobre właściwie na każdym etapie, tak? Więc no to nie jest coś, co zachęca, bo pamiętajmy o tym, że to jest też bardzo ciężka, bardzo wymagająca praca, w której rolnik musi nie tylko umieć sobie radzić właśnie z tym, co dzieje się na polu, wykorzystywać różnego rodzaju urządzenia, technologie, ale musi być też księgowym, musi radzić sobie z całą tą skomplikowaną biurokracją związaną z pozyskiwaniem środków. Także jest też przywiązany do tego gospodarstwa. Nie może sobie latać na wakacje co dwa tygodnie. Więc po prostu część osób mówi, że nie warto, że lepiej poszukać sobie innego zajęcia. No i to jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo mówi się o tym, że właściwie ta najbliższa dekada zadecyduje o tym, co się stanie z polskim rolnictwem. W tym sensie właśnie, że starzeje nam się ta grupa, średnia wieku to jest już ponad 50 lat. I to jest taki moment właśnie tej sukcesji przekazywania gospodarstw, bardzo kluczowy. Więc, tak. Więc jeżeli te warunki będą takie niestabilne jak do tej pory, no to...
1: tak, jeżeli ci młodzi rolnicy obserwują, co się dzieje teraz, no to widzą, że tak naprawdę no, to nie ma przyszłości, mówiąc tak kolokwialnie. Albo ma bardzo trudną przyszłość, o przynajmniej.
0: Tak, no tutaj naprawdę trzeba poważnie się za ten temat zabrać i rzeczywiście i dużo o tym mówić. Dla mnie jest właśnie ważne to, że coraz więcej mówi się o rolnictwie, o żywności. To jest bardzo, bardzo dobry trend, bo my potrzebujemy innych też narracji, historii opowiadanych nie tylko przez polityków, influencerów, czy po prostu branżę. Zainteresowane no określonym też lobbyingiem jakby w swoich sprawach, co jest naturalne, ale no po prostu musimy mieć świadomość tej perspektywy. Więc robienie takiego pospolitego ruszenia wokół tego tematu myślę, że ma bardzo duże znaczenie i no jednak budowanie tego patriotyzmu konsumenckiego, zainteresowania tym, skąd kupujemy żywność, jakiego typu rolnik i skąd rolnik ją wyprodukował. No dla mnie na przykład wspaniałe jest to, co robi taka też niewielka grupa sklepów, która ma produkty z Mazowsza. No tam po prostu też na wejściu przy drzwiach są pokazane portrety rolników, którzy u nich sprzedają swoje produkty. Tak, my widzimy te osoby, wiemy jak się nazywają. To jest bardzo ważne. Bo te procesy zakupów żywności w dużych sklepach są zanonimizowane. My kompletnie nie myślimy, co się kryje za tym towarem, który do nas trafia. A to jest właśnie taki przykład trendów, które są odwrotne i potrzebujemy ich po prostu na większą skalę.
1: Tak, czyli warto pamiętać, że nasze decyzje na końcu tego łańcucha od pola do naszego stołu też mają duży wpływ na to, czy ten rolnik zarobi trochę więcej i czy ta produkcja będzie dla niego wciąż opłacalna.
0: Zdecydowanie, to ma ogromne znaczenie, no ale przede wszystkim po prostu zmiana modelu rolnictwa, tak? To jest coś, na co trzeba teraz postawić.
1: To właśnie to rolnictwo zrównoważone, bardziej ekologiczne. Jestem ciekaw, czy rolnicy też widzą, że zmiana w tym kierunku jest no, trochę nieuniknione. Unikniona. Bo nie boją się na przykład tego, że no jednak z takich upraw ekologicznych zbiorą jeszcze mniej niż z tych upraw konwencjonalnych.
0: Produkcja ekologiczna, taka produkcja certyfikowana jest jakby jednym z takich pól tego całego spektrum.

jakby wiele poziomów, tak, pomiędzy rolnictwem intensywnym, przemysłowym, konwencjonalnym, zrównoważonym, a ekologicznym, tak. I teraz nie chodzi o to, żeby wszyscy przestawiali się na rolnictwo

0: wsparci, bo oni też szukają rozwiązań, bo oni też są w kryzysie. Tylko no, za tym powinno podążać to, co się mówi właśnie w mediach branżowych, w jaki sposób działają doradcy, w jaki sposób państwo też mówi o tych potrzebach zmian.
1: I to jest potrzebne poza słowami wdzięczności dla rolników, które też oczywiście należą im się za tę wyjątkowo ciężką pracę w tym roku i za ten wyjątkowo trudny rok w rolnictwie. A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko, Instytut Strategii Żywnościowych Grunt, była dziś moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również państwu. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 19:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Z lotniska w Debreczynie wystartował samolot z pierwszymi wracającymi do kraju rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. 21 osób wieczorem wyląduje na lotnisku w Rzeszowie. Tam na potrzebujących będzie czekał transport medyczny. Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie wracali polscy pielgrzymi, doszło wczoraj na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Od dziś na stacjach benzynowych płacimy mniej. To dzięki ponownemu wprowadzeniu programu ceny paliwa niżej. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6,41 zł, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,37. Obniżka będzie stanowiła chwilową ulgę dla indywidualnych kierowców, ale nie dla przedsiębiorców. Mówił nasz gość, ekspert do spraw energetyki, Marcin Dusiło z Forum Energii.
9: Ten VAT tak czy siak jest odliczany przez przedsiębiorców. Czyli jeżeli ktoś dostarcza pieczywo do piekarni, to czy ten VAT wynosi 23% czy 8%, to jemu tam dużej różnicy nie robi, bo koniec końców i tak ten VAT będzie odliczony. To jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje, do pracy, do domu. I to jest główny beneficjent.
8: Program CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia. Ma kosztować budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Łącznie 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie budowy przy ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Na pocisk natrafiła ekipa budowlana, która wymieniała urządzenia na placu zabaw.
10: Niewybuch to jest niewybuch. No, trzeba uważać i no, na baczności się mieć, unikać takich rzeczy. No, tak jak widać, wezwać służby odpowiednie, które się tym zajmą.
11: Jakby patrząc na historię tej dzielnicy, no w sumie nie zdziwiłbym się, bo jeszcze w latach 90. wykopywali gdzieś na ogródkach tutaj jakieś niewypały typu pociski do Mausera czy jakieś tam niewybuchy granatów. Także myślę, że na tą sytuację, w sensie na te czasy obecnie, to jakaś nowość, ale kiedyś to jeszcze było częste.
8: Potrzebna była ewakuacja mieszkańców pobliskiego budynku i zamknięcie dwóch ulic, powiedział Przemysław Kędzior z policji w Opolu.
12: Otrzymaliśmy informację o odnalezieniu niewybuchu. Na miejscu udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został poinformowany i ściągnięty na miejsce również patrol saperski z jednostki w brzegu.
8: W tej chwili nie ma już zagrożenia. Mieszkańcy mogą wrócić do domów, a ulice zostały otwarte. Krutek. Bocian celebryta wyruszył do ciepłych krajów. Co ciekawe, zawsze wraca na Warmię i Mazury jako pierwszy i najszybciej odlatuje do ciepłych krajów. Do pokonania ma od 8 do 10 tysięcy kilometrów, mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrod.
13: po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak

0: latach ubiegłych Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska.
1: W tym roku Krutek miał problemy z powrotem do Polski. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna, którzy zawiadomili ośrodek rehabilitacji bocianów w Krutyni. Tam bocian odzyskał siły. I tą wiadomością żegnam się z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Informacje o godzinie 20 przedstawi Ewa Worobiec. Do usłyszenia.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: A tę część programu zaczniemy od bardzo dobrej informacji. Iga Świątek pokonała Marię Sakkari 4-6, 6-1, 6-1 w meczu trzeciej rundy turnieju w Cincinnati. Pierwszy set padł łupem Greczynki, ale potem Polka już przejęła kontrolę nad wydarzeniami na korcie. To było 10. spotkanie między tymi tenisistkami. Lepszy bilans ma Polka, na jej koncie jest 6 zwycięstw, a Greczynka ma ich 4. W swoim pierwszym meczu w Cincinnati Świątek pewnie ograła w drugiej rundzie Emiliana Rango 6-3, 6-0. A kolejną rywalką Polki będzie lepsza w pojedynku Francuzek Diane Perry i lub Lois Boyson. Do trzeciej rundy turnieju w Cincinnati awansowały też Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przed Polkami bardzo trudne wyzwanie, ale oczywiście trzymamy za nie kciuki. A już teraz zapraszam Państwa na program Samo Zdrowie, a w nim podmiotowość i godność, które są oczywiście ważne na każdym etapie życia. A choroba i pobyt w szpitalu czasem odbierają poczucie własnej wartości. Zadbane dłonie, stopy, obcięcie i ułożenie włosów sprawiają ogromną radość. Wie o tym najlepiej grupa wolontariuszy, która urządza Dni Beauty na oddziale paliatywnym. Zapraszam na Samo Zdrowie.
3: Samo Zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości, a z nami dzisiaj w Polskim Radiu 24 Bogusława Wołosz i Magdalena Owczarek-Tachtach. Dobry wieczór paniom.
5: Dobry wieczór.
4: Jaki zgodny chór, bo ten zgodny chór, proszę Państwa, ma moc. Kobiety mają moc, a panie są wolontariuszkami i panie będą dzisiaj opowiadać o pewnej akcji, która wywołuje ogromne dużo pozytywnych emocji, uśmiechu i czasami wydaje się banalna, ale jak okazuje się, to nie są banalne rzeczy. Są drobiazgi, które potrafią sprawić, że ludzie ciężko chorzy odzyskują poczucie godności, tak po prostu powiem, bo panie prowadzą akcję, dzięki której w klinice medycyny paliatywnej pojawiają się fryzjerzy, kosmetyczki, a pacjenci mają robione zabiegi, czasami tak banalne jak uczesanie albo pomalowanie paznokci. Bogusiu, na czym to polega?
5: Polega to na tym, że w jednym miejscu gromadzą się wspaniali ludzie, którzy chcą dać przede wszystkim, znaczy to mówimy, że zabiegi to są takie poboczne, tak? Tu generalnie chodzi o to, żeby dać uważność drugiemu człowiekowi, dać mu czas, atencję, tak żeby się poczuli wyjątkowo, żeby na chwilę zapomnieli, gdzie są, że są pacjentami. Po prostu, żeby przenieśli się na chwilę do tych czasów, kiedy było normalnie. Kiedy mogli sobie swobodnie wyjść do fryzjera, zadbać o swoją fryzurę, zrobić paznokcie. Czyli to, co my w zasadzie możemy robić na co dzień. Więc to wszystko starałyśmy się tego dnia podarować tym pacjentom na oddziale. I wydaje mi się, że nam się to udało.
4: Skąd ten pomysł, Magda, właśnie na taką akcję i takie zaangażowanie?
6: Z potrzeby serca, ale też z prośby jednego z doktorów, który najlepiej zna potrzeby swoich pacjentów. Poprosił o zorganizowanie takiej akcji. Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź. Od razu wzięłam się do realizacji tego pomysłu. Na początku nie było łatwo, ponieważ ludzie masowo rezygnowali. Ponieważ traktują ten oddział jako umieralnię, tak naprawdę. Gdzieś ten temat śmierci jest gdzieś z tyłu.
4: Trudne, takie tabu jednak.
6: Takie tabu, które zostało gdzieś zepchnięte na szpitale i na te oddziały paliatywne. A my no, chcemy żyć w takim przeświadczeniu wiecznej młodości i zdrowia. Stąd też trudno było znaleźć odpowiednich ludzi, odpowiednich wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy zaangażują się w to wszystko. No i później natrafiłam na tak wspaniały zespół.

0: Bogusia i inni, którzy zaangażowali się całym sercem, całym sobą i chcą to robić systematycznie co miesiąc i nieść to dobro.
1: To jest dzień piękna, dzień beauty, prawda?
2: Tak, tak, dokładnie, tak. Pomimo tego, że na początku była taka nieśmiałość obustronna, no bo ja też, że tak powiem, no, robiłam to wcześniej, ale bliskim mi osobom, którzy niestety byli też ciężko chorzy i też byli w tym końcowym etapie swojego życia. I tą uważność, tą wrażliwość mam w sobie, ale zawsze no, jednak idziesz i nie wiesz, jak cię odbierze pacjent, tak? No bo masz w świadomości, że to jest pacjent, że on jest chory, że jest cierpiący, świadomy tego, gdzie jest. I nagle masz spowodować swoją osobą, żeby zapomniał. Dajesz mu tą chwilę wytchnienia od tego. I nagle zaczynamy robić paznokcie, a pani, akurat miałam panią Elę, przesympatyczna, nagle jej się przypominają jakieś bardzo zabawne historie w jej życiu związane z paznokciami albo z fryzurą. Nagle wspomina fryzjerkę, bo chodziła codziennie. Ona była o 30 tam kilka lat młodsza od niej. Ale mówię, że fantastyczną relację nawiązały, że uwielbiała tam chodzić i że w ogóle przywróciłyśmy te wspomnienia. Więc to było najpiękniejsze.
1: Przywróciłyście takie ploteczki, to na, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
2: Tak, w gabinetach zwłaszcza, prawda? Idziemy do fryzjera, to plotkujemy o tym, o tamtym, a co u ciebie przez miesiąc się wydarzyło, czy tam półtora. I to dokładnie tak wyglądało.
1: Magda, powiedziałaś, że wiele osób rezygnowało, tak? Gdy słyszało, że to jest oddział klinika paliatywna. Tak. Czym to tłumaczyli? Czy w ogóle tłumaczyli? Czy wstydliwie po prostu przestawali odbierać telefon?
0: Tłumaczyli to tym, że oni psychicznie nie dadzą sobie rady po prostu patrzeć na takich pacjentów, że to nie będą mogli spać po nocach, że to jest dla nich zbyt trudne, za ciężkie. Jednak no, nie są w stanie dać tego jednego dnia, bo no, dla nich to będzie zbyt trudne.
1: Kto bierze udział w akcji? Czy to jest po prostu z potrzeby serca każdy, kto się zdecyduje? Czy to są wykwalifikowane fryzjerki i kosmetyczki?
0: Z potrzeby serca. Głównie z potrzeby serca.
2: Tak, ale też wykwalifikowane i kosmetyczki, i fryzjerzy. Ja na przykład namówiłam swoją kochaną fryzjerkę, Bogusię, moją imienniczkę, która po prostu bez wahania zdecydowała się, że weźmie udział w tej akcji, przełoży swoich klientów i będzie z nami tego dnia. No to było po prostu najwspanialsze, że wiesz, to nie trzeba było długo prosić, ani zachęcać, ani namawiać. No przynajmniej to było w moim przypadku, ale Magda miała, no bo ona to koordynuje wszystko, więc no pewnie no, natrafiła na osoby, dla których to było...
0: Ta pierwsza akcja tak. Beauty była trudna, no bo tak naprawdę...
2: Ciężkie przeżycie, nie?
0: Tak, zmierzyłam się z tą szarą rzeczywistością. No ciężko było.
1: No właśnie o tą pierwszą nawet zapytam. Trudno było to przygotować. Pewne towarzyszyły też temu bardzo wiele emocji. Czy dasz radę?
0: No trudno było to przygotować, tym bardziej, że ja sama nie korzystam ani z kosmetyczki, ani z manikurzystki, więc ja nie wiedziałam tak naprawdę, jak to mam ugryźć. Więc zrobiłam jakąś reklamę na mediach społecznościowych, że organizuję taki dzień, ale osoby tak niechętnie się zgłaszały. Może one by poszły, ale nie, bo to jest za trudne. Więc zgłosiłam się też do Fundacji Seniora w Koronie. Tam są też wspaniali wolontariusze. I tam pozyskałam dwie osoby, że tak to ujmę, które były mi w stanie pomóc. Ale też w pierwszym dniu tak naprawdę nie wiedziałam, co mnie czeka. W tym pierwszym dniu zrezygnowała jedna z fryzjerek, więc ja musiałam sama chycić za tą maszynkę i ciąć te pacjentki. Na szczęście te fryzury nie były zbyt skomplikowane, ale stwierdziłam, no muszę to zrobić, żeby ta akcja beauty po prostu nie padła, żeby ci ludzie nie byli rozczarowani, bo oni na to czekali. Po prostu na ten jeden dzień, żeby troszeczkę odetchnąć, oderwać się od tej codzienności.
1: A no właśnie. Jakie są ich oczekiwania? Bo wspominałaś już o tym, Bogusiu, że to też nie chodzi tylko o urodę, tylko o taki powrót do normalności. Czy to są tylko kobiety, czy również mężczyźni?
2: Nie, w akcji też biorą udział mężczyźni, więc tam jesteśmy dla, że tak powiem, obu płci. Oczywiście częściej korzystają kobiety, się zgłaszały, ale była też historia właśnie pana, który jak zobaczył, że kobiety są zaopiekowane, tutaj manicure, tu pedicure, tu fryzjer, on powiedział, ja też chcę mieć fryzurę, proszę. Ja też jestem chętny, czy to w ogóle jest możliwe? No więc oczywiście wszyscy tam tak, jak najbardziej. Jest to możliwe, więc na ostatniej akcji mieliśmy też pana, który się zdecydował właśnie na zabieg taki pielęgnacyjny, na włosów.
1: O czym z nimi rozmawiacie?

0: wszystkim, rozumiem.
1: O wszystkim. Staramy się znajdować ich atuty przede wszystkim. Jak ktoś chce podciąć włoski, ktoś ma grubsze włoski, albo ładniejszy kolor, albo jakieś piękne oko, więc nawiązujemy do tych takich tematów, które no, dla nich są ważne gdzieś z przeszłości i wiążą się z jakąś historią. I oni wtedy zaczynają się powoli otwierać. Oni czegoś się wstydzą, my mówimy, że niepotrzebnie, gdzieś tam nawiązujemy do różnych rzeczy, do codzienności. I oni wtedy, kiedy się otwierają, nawiązują do tej młodości, do tych pięknych lat, do historii, które ich spotkały. No i tak mija ten czas. Wesoło, przyjemnie. I tak ich zostawiamy później. W dobrym nastroju.
2: Tak, i pięknie, że tak powiem.
1: I pięknie wymalowanych.
2: Tak, tak, więc rzeczywiście ten moment taki, kiedy widzą swoje, na przykład ta pani Elżbieta, którą miałyśmy przyjemność, że tak powiem, zaopiekować całościowo, bo na początku powiedziała, że decyduje się wyłącznie na manikur. No, zobaczyła, że to nagle, no, to było niesamowite, nie? Że sprawiło jej to przyjemność. Ona zobaczyła, ojej, jak ładnie. No to ja też poproszę pedikur. No i w takim razie zabrałyśmy się za pedikur. No to pytamy się, to może jednak, pani Elu, twarz. No w sumie tak, ale tak, żeby nie makijażu za mocno, nie, bo wiadomo, to warunki szpitalne. Później nie ma profesjonalnych kosmetyków, żeby to jakoś zmyć, żeby nie przeszkadzało. No i oczywiście Bogusia zadbała o włosy, więc no, my miałyśmy, że tak powiem, metamorfozę całościową. No i pani Elżbieta, jak zobaczyła swoje odbicie, to no, to było coś wspaniałego, nie? To
0: tak... Ja widziałam zdjęcia z tych akcji. Tak. To jest, proszę państwa, po prostu tak. Blask. Blask tak. I radość tak. Bijąca od tych osób. My z Bogusią miałyśmy okazję spotykać się przy okazji kilku takich dyskusji na temat naszego podejścia do pacjentów. Tego, jak to się zmienia na szczęście, na korzyść, ale tego, jak nie rozmawiamy, nie potrafimy jeszcze ciągle rozmawiać, chociażby o ich potrzebach innych niż na przykład załagodzenie bólu i dostanie się po prostu do lekarza. Tylko tych takich ludzkich, zwykłych, o tym życiu sprzed choroby, które jest przecież takie ważne dla ich komfortu psychicznego. Miałyśmy okazję brać udział w dyskusjach dotyczących sfery seksualności takich osób. Teraz rozmawiamy o wyglądzie. Jak ktoś powie, nie no, czym oni się zajmują? Są takie problemy w ochronie zdrowia. Trudno się dostać na badanie, są długie kolejki. A tutaj, komu to potrzebne? No najważniejsze, że oni są zaopiekowani, prawda? Nie boli, mają dostęp do leków, mają miejsce w klinice. No to już jest coś. O czym my tutaj mówimy? A okazuje się, że mówimy o jednych, nie powiem, że w fundamencie człowieczeństwa, ale o bardzo ważnym aspekcie tego, tej ludzkiej godności, prawda?
2: Tak, dokładnie. Ta ludzka godność, my ją trochę przywracamy właśnie w ten sposób, że dajemy im atencję, że oni mają poczucie, że przeszliśmy tam właśnie dla nich, tylko dla nich, że oni są widzialni, bo w szpitalu są pacjentem, tylko pacjentem, tak? Więc tam są zaopiekowani, a w naszych oczach po prostu są ludźmi. Takim jak my, z potrzebami, tak jak mówisz, każdy miał swoje życie, czy kochał sztukę, czy ma swoje zwierzątko ukochane, przyjaciół, dbał o wygląd i nagle w jednej chwili mu to jest odebrane. I to widać było, że ta chwila, która trwała dla nich pewnie, to było coś najwspanialszego. Takie miałam ja odczucie, nie? Więc no mam nadzieję, że to się wyleje poza Warszawę, ten projekt i zarazi innych w innych miastach. Zresztą już jest odzew tak, jakiś jest. Po programie, więc bardzo się cieszymy, bo na pewno takich osób jak my jest dużo więcej. Tylko dotychczas nie znalazły gdzieś tam ujścia dla tej swojej, że tak powiem, dobroduszności. Czy to, że nie jest, że ten drugi człowiek istnieje obok, a zwłaszcza ten, który jest... Tak, w trudnym momencie swojego życia.
1: Fajny moment, kiedy znów mogą poczuć się sobą. Jest, nawiązując do tych przykładów, przypomniał mi się przykład takiej jednej pacjentki, która była właśnie malowana, miała robione rączki, włoski jej, tam robiłam fryzurę i przyszła jej siostra w odwiedziny. I ona do niej mówi tak, przyszłam do ciebie w odwiedziny. A ona tak fajnie usiadła z tymi rączkami i mówi, no to będziesz musiała poczekać, bo jestem teraz zajęta. I tak kątem oka patrzyłam na tą siostrę i ona płakała ze szczęścia. Bo chociaż na chwilę ta jej siostra wróciła do takiej normalności. Do siebie po prostu. I ona chodziła z jednego kąta w kąt i płakała na tym korytarzu. I ja mówię, no to jest sens po prostu tego, co my robimy. Przywracamy tym ludziom taką tożsamość.

0: taką godność trochę.
1: Rzadko myślimy o tym, że nikt nie powiedział, że jutro będzie takie samo jak dzisiaj. Nikt nam tego nie może obiecać. Rzadko myślimy o tym, że właściwie czasami jeden telefon, jedna diagnoza dzieli nas od kompletnej zmiany dotychczasowego życia i nic nie jest trwałe i nic nie jest na 100%. Wy macie z tym właśnie namacalny kontakt z ludźmi, którzy przez taką transformację musieli przejść, bo ich życie zmieniło się diametralnie, nagle. Nagle są wyrwani ze swojego normalnego funkcjonowania i ta rzeczywistość jest już zupełnie inna. Nie ma tej normalności. Z jakimi jeszcze przykładami miałyście i przypadkami kontakt? Fajnie, że jest mężczyzna, który też się zdecydował, a czy są osoby, które odmawiają albo następnym razem jednak tak się decydują?
0: Tak, szczególnie to są osoby samotne, bo pamiętajmy, że nie każdy ma rodzinę. Zdarzają się też osoby samotne, które gdzieś tam ukrywają się pod jakimś płaszczem, pod skarpetkami, nie chcą nikomu pokazać, bo się wstydzą swoich stóp czy swoich rąk. One może by chciały, ale jednak nie, bo one się wstydzą. No i wtedy wchodzą takie panie wolontariuszki,
1: takie
0: mówią, a czemu
1: piękne
0: pani się wstydzi? Proszę pokazać te stopy. Nie, nie, nie, ja nikomu nie pokażę, bo nie, ja się wstydzę, ale proszę pani, jest gorąco, proszę pokazać. I ona pokazuje te stopy, no one są wiadomo w jakim stanie, ale one mówią tak, proszę pani, pani to złych stóp nie widziała. I ona wtedy się uśmiecha, naprawdę?
1: A, ulga, prawda?
0: Tak, już jest ulga. No i wtedy ona się decyduje na ten zabieg, robią jej stópki, później o, manikir, no to może jeszcze fryzurkę by zrobiła, może jeszcze jakiś makijaż. No i tak rozkręcamy trochę te panie, bo my idziemy tam z przeświadczeniem, żeby po prostu nieść im tą chwilę wytchnienia, tą chwilę normalności, tą chwilę życia.
1: Oj, proszę państwa, problem stóp u osób chorych, starszych i samotnych tak jest naprawdę generalny i tak schowany w skarpetkach i widać właśnie w szpitalach. I ja zawsze, bo rozmawialiśmy już o tym na antenie Polskiego Radia 24 z podolożką, namawiam do tego, żeby oprócz tego, że zanosimy swoim starszym seniorom wodę, jedzenie, leki kupujemy, żeby też pochylić się nad tymi stopami i profesjonalnie się nimi zająć, bo starsze osoby czasami nie są w stanie się schylić i obciąć sobie paznokci. Żyją czasami przez lata w ogromnym bólu właśnie z powodu rozmaitych problemów podologicznych, a to naprawdę jest kłopot, problem, to widać właśnie w szpitalach, tak, ale cudownie, że znajdują się osoby, które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i na dodatek potrafią tak kapitalnie zareagować, dając im jednocześnie, no zachowując ich godność i dając im takie poczucie ulgi, że no nie był to taki problem, który warto było właśnie ukrywać i skrywać. Ale rozumiem, że następnym razem z każdą taką wizytą w szpitalu coraz większe otwarcie, na was to już chyba tam czekają po prostu.
2: Tak, tak. W przyszłym tygodniu mamy, że tak powiem, kolejną akcję Dnia Beauty. Więc, że tak powiem, personel oddziału nas w tym wspiera. Oczywiście wcześniej, że tak powiem, znaczy nie tyle wybiera, ale rzeczywiście robi taki rekonesans wśród pacjentów, kto by chciał skorzystać z takiego zabiegu. Pokazują często pacjentów, którzy już mieli wykonany ten zabieg, tak, że dla zachęty, że warto, że to naprawdę przywraca uśmiech, normalność i że tak powiem, my przychodzimy teraz już prawie na gotowe, ale tak jak Magda mówiła, wspomniała przed chwilą, są pacjenci, którzy patrząc, przyglądając się z boku, za chwilę podnoszą, tak jak i ten mężczyzna, i ta pacjentka, tak, nagle gdzieś tam z tłumu się wychylają nieśmiało i pytają, czy mogłyby też skorzystać, tak, ale może się krępują, może nie, ale czy można, ale czy to można, no i oczywiście wszyscy jednym głosem mówimy, tak, oczywiście, tak, można.
1: Ile osób działacie? Ile osób przychodzi i bierze udział w takiej akcji?
0: Na przyszłą akcję zgłosiło się 7 osób. Myślę, że to już jest optymalnie, bo nam cały czas brakuje podologów, osób, profesjonalistów do stóp. Ale non-stop ktoś się dogłasza. Im nas więcej, tym lepiej. Ile nas jest na grupie? Bo mamy już taką swoją grupę założoną, więc
2: tak.
0: Koło 15 osób?
2: Tak, tam jest około 15 osób.
0: I tak, tak każdy, tak. Ktoś przynosi coś ze sobą. Na przykład Bogusia przyprowadziła fryzjerkę. Teraz do niej się zgłosiła jakaś młoda studentka medycyny, która też chce pomagać. Do mnie się zgłosiła pani reżyser, że też chce pomóc i wziąć udział w tej akcji. Więc tak cały czas...

0: Czas ktoś się zgłasza.
1: I my tak mówimy cały czas, kolejna akcja i właśnie o tej kolejnej akcji teraz powiedzmy, to kiedy dokładnie i gdzie będziecie, komu będziecie pomagać, w jakim miejscu?
2: Będziemy w tym samym miejscu, czyli w szpitalu w Warszawie na oddziale paliatywnym, kierowanym, zarządzanym na co dzień przez profesora Dzierżanowskiego.
1: A przypomnę, profesor Dzierżanowski, bo niedawno miałyśmy okazję rozmawiać też z innymi pracującymi tam osobami. To jest człowiek, który wpuścił też zwierzęta na swój oddział to, żeby pacjenci mieli kontakt ze swoimi bliskimi, bo dla nich ich psy i koty są po prostu członkami rodzin. Tak. Więc i te zwierzęta, więc kontakt pacjentów ze zwierzętami, ale też dbanie właśnie o to piękno, o to przywracanie godności.
2: Tak, bo właśnie pan profesor jest tak wyjątkowym człowiekiem, że zauważył właśnie, że pacjent to też człowiek. I to jest piękne w tym wszystkim, więc on rzeczywiście dba o to, żeby ci pacjenci też byli, mieli takie poczucie godności i wytchnienia od tej ich szpitalnej codzienności. Więc tam jesteśmy 25.
0: Na ulicy Lindleya 4, Szpital Dzieciątka Jezus.
1: I czy wy poszukujecie jeszcze w tej chwili wolontariuszy na kolejne akcje? Co wam jeszcze jest potrzebne?
0: Cały czas szukamy wolontariuszy, dlatego że robimy tą akcję systematycznie co miesiąc. I czasami daty nie są...
1: Nie wszystkim się zgrają w kalendarzu.
0: Tak. Dlatego też potrzebujemy cały czas jakichś osób do pomocy, jakichś rąk.
2: Podologa na pewno. Na pewno podologa.
0: Bo tak to dajemy radę, ale ten podolog to jest na wagę złota. Naprawdę.
2: Tak, bo rzeczywiście to, co wspominałyśmy wcześniej, te stopy są, zwłaszcza w tym wieku, a zwłaszcza jeśli jest to człowiek jeszcze schorowany, momentami takie problematyczne, sprawiające ból. Więc rzeczywiście tutaj takie ręce, które, że tak powiem, są sprawne i wyćwiczone w temacie stóp, to bardzo chętnie byśmy przywitały.
1: Ale rozumiem, że tak czy siak fryzjerki i kosmetyczki.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Nawet
2: jak
0: ostatnio
2: najbardziej.
0: Do nas zgłosiła się jedna polska firma, która przekazała kremę na rzecz osób chorych. Tak. To też bardzo fajny gest.
1: Ale rozumiem, że jeżeli słyszy nas ktoś, kto pracuje w firmie kosmetycznej, to takie firmy też mogą się przyłączyć do tej akcji, przekazując wam jakieś rzeczy, które możecie w czasie akcji wykorzystać. Tak. Co by się przydało?
0: Lakiery do paznokci, pilniczki, bo mamy często jednorazowe, bo wiadomo, drugi raz do użytku się nie nadają. Pumeksy, jakieś płyny zmiękczające do stóp. Bo sprawia to trudność,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, z mocznikiem. Wiem, że zmocznik, czyli wszystkie produkty, które zawierają mocznik, to są mile widziane, bo one rzeczywiście zmiękczają ten gruby naskórek. Ale nie tylko. To, co jest przydatne na takim oddziale, gdzie są pacjenci głównie leżący, gdzie są odleżyny, gdzie ta skóra jest ścięczona, wrażliwa. Więc zapewne ktoś, kto nas słucha i pracuje w takich firmach, które produkują takie, że tak powiem, kosmetyki, to będzie wiedział, że to jest, że tak powiem, ten kierunek. Oczywiście lakiery też jak najbardziej, czy te
0: jako
2: jednorazowe
0: dodatek,
2: wszystkie rzeczy, które oczywiście używamy przy tych zabiegach i każdy jest dedykowany do jednej osoby, to jest ze względu bezpieczeństwa i to jest oczywiste. Więc tak naprawdę, że tak powiem,
1: dzięki czemu można się poczuć lepiej i piękniej.
2: Dokładnie.
1: A jak się z wami skontaktować? Gdyby ktoś chciał albo stać się wolontariuszem, albo wesprzeć waszą akcję chociażby jakimiś konkretnymi produktami, które mogą się przydać pacjentom.
0: Może nas szukać na Facebooku. Nazywam się Magdalena Owczarek-Tachtach, więc chyba łatwo będzie mi odszukać. Albo do Bogusi Wołosz, bo Bogusia już też jest...
1: Można napisać, tak.
2: Tak. Można mnie znaleźć, że tak powiem, pod imieniem, nazwiskiem. To jest Instytut Komunikacji Zdrowotnej. A jeśli chodzi o Facebook, to troszeczkę zawiło, bo jestem Bogzi Maja Wo. Więc
0: skomplikowane.
2: Ale jak ktoś chce, to znajdzie. Dokładnie.
1: Ale wspominałyście też, że macie też informacje z różnych zakątków kraju, że ktoś chce też prowadzić taką akcję, więc ludzie są otwarci na ten wspaniały pomysł.
0: Tak, akcja już jest na zaawansowanym poziomie. Jak dojdzie do skutku, to myślę, że będziemy ogłaszać. Na pewno pojedziemy tam wesprzeć tą akcję. To na pewno.
1: Szanowni Państwo, dwie wspaniałe kobiety.

0: kobiety, które prowadzą rewelacyjną akcję, które pomagają razem z innymi wolontariuszami poczuć się po prostu lepiej osobom z kliniki medycyny paliatywnej. Dzięki drobnym zabiegom, tak proszę Państwa, czasami uczesanie, obcięcie włosów, zadbanie, podstawowe kosmetyczne rzeczy, które możemy zrobić, wspomagają ten trudny proces, w którym są osoby chorujące. Pozwalają na taką namiastkę normalności. I właśnie o tym dzisiaj rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24. O godności. O godności osób chorych. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Były dzisiaj z nami Bogusława Wołosz i Magdalena Owczarek-Tachtach. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję
0: Państwa. Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Specjalnym rządowym samolotem wróciło do kraju 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Zmarł aktor Jan Frycz miał na koncie liczne role filmowe i prawie 50 lat pracy w teatrze. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla czterech województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówi, że ci, których stan jest najcięższy, na razie muszą jeszcze zostać w węgierskich szpitalach.
2: Mamy pacjentów, którzy pewnie, tak zakładamy, w tym tygodniu będą możliwi do transportu, aczkolwiek ta ostateczna decyzja zależy od personelu medycznego węgierskiego, ale też mamy pacjentów w stanie poważnym, w stanie cięższym i zakładamy, że transport nie wszystkich polskich obywateli będzie możliwy w tym tygodniu.
1: Michał Hampel z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej dodaje, że życie pięciu osób cały czas jest zagrożone.
3: Są to trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu. Jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które będą ewakuowane, to z naszych, że tak powiem, ustaleń, to tylko dwie osoby na ten moment wymagają przekazania później do szpitala, ale bardziej pod obserwację niż jakiegoś dalszego leczenia. Więc jak mówię, pozostałe osoby de facto tutaj wraz z uzgodnieniami z lekarzami węgierskimi mogłyby po prostu wyjść do domu.
1: Do wypadku autokaru, w którym polscy pielgrzymi wracali na Podkarpacie, doszło wczoraj w nocy na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić 6 zł i 41 groszy, a za benzynę 98-oktanową 7 zł i 20 groszy za litr. Litr oleju napędowego będzie kosztować 7 zł i 37 groszy. A w przygranicznym Zgorzelcu paliwo jest nawet o 2 zł tańsze na litrze niż u naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego kierowcy z Niemiec masowo przyjeżdżają do Polski.
4: W Niemczech jest drogo. To całkiem logiczne. To teraz 40 centów różnicy. I zdecydowanie warto. A jeśli dużo jeździsz, musisz dużo tankować. Teraz było 2,15 euro i 2,22 euro przed południem. Bo po południu jest jeszcze drożej. Nawet o 20 centów. Dlaczego? Bo jest taniej niż w Niemczech. Nawet 60 centów za litr. Zawsze warto tankować w Polsce. Co mogę na to powiedzieć? Tutaj jest taniej, dlatego jeździ się tutaj, jeśli mieszka się blisko granicy.
1: Od dziś do końca sierpnia.

0: Nie obowiązuje obniżony VAT na paliwa i ceny regulowane w ramach rządowego programu CPN. Nie żyje Jan Frycz, znany aktor teatralny i filmowy, zmarł w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Frycz grał w spektaklach m.in. Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru Telewizji Polskiej.
1: Być albo nie być, oto jest pytanie.
2: W 1985 roku Jan Frycz wystąpił w Hamlecie wyreżyserowanym przez Jana Englerta, który dziś tak wspomina zmarłego aktora.
3: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy.
2: Duet współpracował przez 4 dekady. Frycz zagrał w ponad 100 filmach, między innymi Pornografii i Wielkim Szu. Młodsi widzowie znają go z roli Dario Gangstera w serialu Ślepnąc od świata.
4: A jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana.
5: Oczywiście, proszę pana.
2: Aktor zdobył 3 orły przyznawane przez Polską Akademię Filmową, ale jak sam powiedział niegdyś w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie wybrał tego zawodu dla nagród.
6: Ja chciałem przede wszystkim być człowiekiem wolnym. Jedynym sposobem na uzyskanie wolności wtedy, wydawało mi się, było być w teatrze.
2: Jan Frycz w teatrze był prawie pół wieku. Za 2 lata przypadałoby 50-lecie jego pracy aktorskiej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Silny deszcz z burzami w Łódzkiem. Burze przejdą też na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia obowiązują do jutra do godziny 9 rano, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
7: W nocy pochmurno i opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, lokalnie także burze. W czasie burz możliwe porywy do około 60, a początkowo także do około 75 km na godzinę.
0: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Lotnisko we włoskiej Katanii po chwilowym otwarciu ponownie wprowadziło ograniczenia. Przyloty zredukowano do 10 samolotów na godzinę.
8: Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do wtorku do godziny 12, ale pasażerowie powinni śledzić komunikaty lotniskowe na bieżąco. Sytuacja, jak pokazał ubiegły tydzień, może się zmienić dynamicznie. Na Etnie pojawiła się nowa szczelina erupcyjna w rejonie Valle del Bove na wysokości ponad 2000 metrów, a z krateru Voragine nadal wydobywa się popiół. W niedzielę na wulkanie zginął 29-letni turysta ze Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna został urażony piorunem podczas wędrówki w strefie zamkniętej dla turystów. Mimo przewiezienia do szpitala nie udało się go uratować. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla 4 województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Mniej intensywnie pada w świętokrzyskim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim. W nocy od 10 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach karpackich do 15 na południowym wschodzie. We wtorek przelotny deszcz na wschodzie i po Morzu Gdańskim też burze. Temperatura w dzień od 16 stopni na wschodzie i Podhalu do 20 na przeważającym obszarze.
10: Sześć minut po godzinie 20.
9: Sport.
10: Przed nami magazyn sportowy, Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Jarema, nie rozsypujesz się, to nie ty.
10: Kawałek po kawałeczku. Słuchaj, idziemy przed siebie, bo Cincinnati chyba wydaje się być polskie. Po zaciętej walce Iga Świątek wygrała. Przed nią dosyć trudny pojedynek z jedną z Francuzek, jeżeli dobrze pamiętam.
11: Tak, dokładnie.
10: Ale to, co teraz zrobiła Iga Świątek, to była absolutna wojna nerwów chyba. Przynajmniej początek.
11: Świetnie sobie poradziła Iga, tym bardziej, że tego pierwszego seta przegrała. Mhm. A potem z każdą minutą było już coraz lepiej dla Polki i
10: czyli
11: dla jej
10: jechała
11: kibiców.
10: Maszyna z Raszyna.
11: Można to tak w skrócie podsumować.
10: To ja się oddalam i zostawiam państwa z Grzegorzem.
11: Oczywiście dzisiaj w magazynie zajmiemy się też tenisem, ale na początek jednak 2 inne tematy. Do kraju po długich, długich zawodach wrócili nasi pływacy oraz nasi lekkoatleci. W tamtym tygodniu informowaliśmy państwa o wynikach zarówno jednych, jak i drugich. No i dzisiaj jedni, jak i drudzy wrócili. Pierwsi na lotnisku Chopina w Warszawie wylądowali nasi pływacy.

0: którzy z Paryża przywieźli dwa medale. Po złoto na 50 metrów stylem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik, a brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan, więc no, te oczekiwania co do naszych zawodników może były trochę większe, no ale na pewno wstydu nie było. Posłuchajmy na początek, co w rozmowie miała dzisiaj do powiedzenia właśnie Katarzyna Wasik.
1: Pani Kasiu, na pewno już teraz trochę ten medal, zapoznała się z nim pani, ale te emocje nadal w pani są?
2: Nadal to troszkę nie dowierzam, ale już się oswajam z tym medalem i na pewno towarzyszą mi dużo emocji, dumy przede wszystkim, że zrobiłam to, dałam radę i zrobiłam to.
1: Tych mistrzostw, całych zresztą mistrzostw, chyba w pamięci zostanie mi jeden moment, mianowicie ten, w którym pani się odwróciła, już patrzyła w stronę tablicy i chyba sama nie wierzyła w to, co się wydarzyło. Teraz już pani wie, już pani jest w stanie sobie to jakoś poukładać?
2: Tak, faktycznie. Byłam naprawdę skupiona na moim dystansie i tak naprawdę chciałam jak najlepiej popłynąć, pokazać prawdziwą Kasię. Przed startem powiedziałam, Panie Boże, daj mi na to, na co jestem przygotowana. I no, jak zobaczyłam tablicę, to nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. To było coś pięknego.
1: Świetny rezultat, tym bardziej biorąc pod uwagę, że no, mierzyła się pani z tą swoją odwieczną rywalką, Sarą Searsem, która no, tym razem o te setne sekundy to ona była gorsza.
2: Tak, no Sara jest niesamowitą zawodniczką i wiele razy stawałam na drugim miejscu podium, przegrywałam z nią i nigdy nie mogłam z nią wygrać. To jest taki damski Michael Phelps i to był jej 30. medal na Mistrzostwach Europy, bodajże ktoś mi powiedział. Także to, że wygrałam z nią i pobiłam rekord Polski, pobiłam własne limity i dalej idę do przodu, dalej mam tą motywację i pomimo tego, że wszyscy mówili, że już moje najlepsze lata są za mną, a ja dalej idę do przodu i nie boję się tego, że mam to doświadczenie i z tego chcę korzystać.
1: Po tylu srebrnych medalach wreszcie ten złoty i on inaczej na tej szyi waży?
2: Już miałam taki przesmak w Lublinie, na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie, także dopieczętować to złotym medalem na długim basenie i zamknąć ten rok, to jest coś niesamowitego. Walczyłam jak wilki, tak jak tutaj mówiłam wcześniej, ja chciałam po prostu pokazać jak najlepszą siebie i tak jak mówiłam, pomodliłam się przed startem, byłam pewna siebie i powiedziałam, Panie Boże, daj mi na to, na co jestem przygotowana, na to, co jestem warta i to przyjmę po prostu to, co mi dasz. I no, tak się zdecydowało, że dał mi tyle. Czułam się naprawdę dobrze na tych zawodach i to, że to pokazałam i naprawdę, jeżeli ktoś może się z tego wyścigu zainspirować i wiele jest takich ludzi, którzy troszkę są dołowani pomimo właśnie przez to, że są starsi. Jeżeli dzieci mają marzenia, to pozwalamy się tym dzieciom rozwijać. A jeżeli dorosły ma te marzenia, no to je zamykamy, bo już jego najlepsze lata są za nimi. Nie, nie, jak to pokazałam, że to nie jest prawda i mam to marzenie i kolejnym moim marzeniem są igrzyska w Los Angeles za 2 lata, moja droga. Mam nadzieję, że to jest taki rozpoczęcie takiego pięknego rozdziału, tego kolejnego do Los Angeles 2028.
0: Życzymy kolejnych rozdziałów tego i kolejnych wielu, wielu jeszcze innych. Posłuchajmy, co po powrocie naszych pływaków do ojczyzny miała do powiedzenia prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak.
1: Nasi pływacy wrócili już z Mistrzostw Europy, z mistrzostw, z których wracają z 2 medalami i właśnie 2, to tak dobrze, to tak średnio dobrze, jak to według pani wygląda?
3: Ja powiem tak, nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona pod względem takim, bo mamy 2 medale. Mamy medal złoty, mamy medal brązowy. To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Katarzyny Wasik i o dobry występ Justyny Kozan. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona. Bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej. Oczywiście w tym roku mieliśmy sporo przeszkód, bo zarówno Jakub Majerski po kontuzji wracający i pokazał nam, że potrafi ponownie wracać na wyższy poziom, no ale jeszcze daleki do tego, żeby pływać

0: powiedzmy tam w strefie medalowej, żeby pływać te 50 sekund. No ale już na dobrej drodze, bo naprawdę mocna kontuzja, która go wyciągnęła na 3 miesiące. Do tego mieliśmy Krzysia, którego też ściągaliśmy do Polski, aby go leczyć, więc ta, powiem, piąta pozycja może jest lekkie. Ja tam widziałam, że źle wpadł na ścianę, więc może jakbyś wpadł lepiej, to by było, może by ten brąz był. Natomiast to też jest, jakby biorę usprawiedliwienie na to, że jest po kontuzji i liczę na to, że te ostatnie, następne dwa lata będą dobrze wypracowane. Tak samo Sieracki i Kamil. Także mamy go w tym roku po tam 4-5-tygodniowej zatrzymaniu. Nie widzieliśmy go, nie trenował ze względu na migdałki. Ale no, Europa pokazuje, że te wyniki trzeba pływać dużo szybciej. Więc jeżeli miałabym powiedzieć, to nie będę lukrowała. No bo jak będę lukrowała, to wszyscy powiedzą, że nie widzimy błędów. Więc nie będę lukrowała. Nie jest tak, jakbym tego oczekiwała. I to jest ostatni gwizdek na to, żebyśmy usiedli i wprowadzili zmiany, popatrzyli, co możemy zmienić, jak możemy zmienić, przeanalizowali każdego zawodnika z osobna, bo pojechało tam wielu zawodników, którzy cieszyli się ze słabych wyników, a to jest chyba dla mnie najtrudniejsze do zrozumienia.
1: Nie wiem, co pani zapamięta najbardziej z tych mistrzostw, ale ja minę Katarzyny Wasik właśnie, kiedy dopłynęła już do mety i kiedy sama nie wiedziała, co się dzieje tak naprawdę. Chyba ona sama nie wierzyła w ten złoty medal.
0: Ja myślę, że na pewno już powoli do niej dociera. Przede wszystkim już powoli będzie musiała się wdrażać zaraz w kolejny sezon, bo my mamy w tym roku bardzo wcześnie, w przyszłym roku bardzo wcześnie Mistrzostwa Świata, bo w 2027 roku Mistrzostwa Świata są już w czerwcu, więc naprawdę bardzo wcześnie, więc ma mało czasu na wielką radość. Natomiast ja przyznam szczerze, że ja pamiętam, jak powiedziałam do Kasi w zeszłym roku po Mistrzostwach Świata, że nie wykorzystała swojej szansy pod nieobecność z Siestrem i cieszę się, że dzisiaj pokazała mi, pokazała wszystkim, że wykorzystała swoją szansę pod obecność z Siestrem, czyli jakby potrafiła z nią wygrać i potrafiła zrobić to w bardzo dobrym stylu, bo poprawiając rekord Polski, pływając 23, to jest naprawdę już bardzo dobry rezultat i ja z Kasi jestem naprawdę dumna. Ona pokazała, że poprawiła też tą sferę mentalną, bo sama w jej wypowiedziach słychać, jak powiedziała, że tak naprawdę szła na start pewna, że wiedziała, czego oczekuje od siebie. To nie są poprzednie wypowiedzi Kasi, więc ja myślę, że to jest niezwykle ważne, że mamy już także silniejszą psychicznie Kasię i będziemy, dwa lata to niedługo, więc będziemy liczyli na to, żeby Kasia właśnie jak najlepiej przygotowała się, szukamy tych małych niuansów do poprawy, przygotowała do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, a sami wiemy, że ta rywalizacja w Los Angeles, patrząc na to, co też się dzieje na świecie aktualnie na zawodach, nie będzie najłatwiejsza.
1: Może nie powinienem wypominać wieku Kasi, tym bardziej, że jestem trochę starszy, ale czy do tego Los Angeles ona może dotrwać w takiej formie?
0: Jeżeli chodzi o sprinterkę, to może. Jakby były przypadki na świecie, 41-letnia Dara Torres i tak dalej, więc jakby jeżeli chodzi o ten dystans 50 metrów z terem dowolnym, to jak najbardziej może. Naszą rolą jest teraz, żeby nie miała żadnej kontuzji i żeby te małe rzeczy, które mają znaczenie w poprawie, bo u Kasi pamiętajmy, już nie jesteśmy w stanie poprawić wielkimi rzeczami. U niej już teraz drobinki będą miały znaczenie. I to jest też taka rzecz, że ja mam nadzieję, że ci juniorzy, którzy byli na tej imprezie, obserwowali Kasię w jej zachowaniu, że też się trochę, mam nadzieję, nauczyli, że liczą się drobne rzeczy, że liczy się ten sposób wysypiania, sposób jedzenia i tak dalej, bo my jako Polski Związek Pływacki zapewniliśmy kadrze wszystko. Ja naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. Wszystko, czego oczekiwał trener główny, oczekiwali trenerzy, zostało zapewnione. Więc przy tak dużej kadrze, która pojechała do Paryża, mogę śmiało powiedzieć, że nie mogę być w pełni zadowolona.
1: To było teraz trochę tych szczęśliwych słów, to teraz przejdźmy jeszcze do tych mniej szczęśliwych tematów. Nie wiem, jak pani do tego podchodzi, ale no sporo też tych takich wyników gorszych naszych reprezentantów. Nie wiem, chociażby bracia Chmielewscy, chociaż miejsca mi dobre, to jednak te straty czasowe są spore. To jest jeszcze taki czas dla nich, że właśnie do tych igrzysk, o których przed chwilą mówiliśmy, to jeszcze na spokojnie, tym bardziej, że mają jeszcze taki wiek, jaki mają, mogą te czasy poprawić?
0: Znaczy ja przepraszam, ja Krzysia będę usprawiedliwiała, dlatego że Krzysiu w tym roku mi wypadł na 3 miesiące z pełnego treningu w związku z kontuzją barku, więc on nie miał takiego przygotowania, jakie by mógł wykonać w pełni zdrowy. My go nawet ściągaliśmy w okresie Wielkanocy do Polski, żeby po prostu przebadać go kompletnie i leczyć. Co do Michała, on się poprawia, więc...

0: Też nie mogę mieć mu jemu nic do zarzucenia. Uważam, że ta dwójka, jeżeli w pełni będzie mogła wykonać trening, my ze swojej strony pomożemy, że zapewnić im dodatkowe rzeczy, które są do realizacji szkolenia. Są pod opieką trenera Brooksa, który też cały czas się próbuje rozwijać. Uważam, że ta dwójka ma potencjał po to, żebyśmy mogli się cieszyć dobrym rezultatem. Oczywiście było to 5. miejsce, ale chyba o 30., jak się nie mylę, więc Krzysiu sam oczekiwał wyniku na poziomie 1,52, 1,53. No jest ten 1,53 z hakiem, więc myślę, że tutaj sam wie, że musi jeszcze wykonać bardzo ciężką pracę, żeby ponownie być wysoko. Na Mistrzostwa Świata, tak jak powiedziałam, bardzo szybko, bo już w czerwcu, więc ten czas się skraca.
1: Dziś na lotnisku Chopina lądowali też polscy lekkoatleci, którzy wracali z Mistrzostw Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. 7 z tych 8 krążków wywalczyły kobiety. Jedną z tych kobiet, które wywalczyły te medale, była Ewa Swoboda. Ona zdobyła srebro w biegu na 100 metrów oraz brąz w sztafecie 4x100 metrów. No i posłuchajmy, co miała do powiedzenia po powrocie.
2: Po powrocie do kraju jakoś inaczej ten medal czuć na szyi, czy to już tam niewiele zmienia?
3: Myślę, że na pewno dużo to zmieni, jak przyjadę do domu rodzinnego i będę się po prostu cieszyć z moimi bliskimi tym medalem, ale ma tą samą wartość, jak go odbierałam po prostu na podium, ma tą samą wartość, jak wybiegałam to sobie, ale wiadomo, taką wartość emocjonalną na pewno większą będzie miał, jak już będzie tam, gdzie powinien być.
2: Polska lekkoatletyka kobietami stoi, można powiedzieć. Były jakieś takie zazdrosne spojrzenia panów z naszej kadry w waszą stronę?
3: Nie wiem, nie skupiałam się na tym, ale to prawda. No, lekkoatletyka jest kobietą, więc jakby jestem bardzo dumna z nas dziewczyn, że no dajemy sobie po prostu z tym wszystkim radę.
2: Uszczypliwości żadnych nie było w ogóle tam wobec panów z waszej strony?
3: Nie. Jakby to nigdy takiego czegoś nie ma. No wiadomo, kobiety są lepszą płcią. Nie no, śmieję się. Jakby nie było. Myślę, że na pewno było wsparcie. Wiadomo, może nie wiem, to nie jest czas na chłopaków. Może przyjdzie taki sezon, że dziewczyny nie będą zdobywać medali, a chłopaki będą zdobywać te medale. No nie wiem, no może tak się wszystko po prostu ułożyło, ale no jak widać, lekkoatletyka kobietami stoi.
2: Na pani koncie to był 3., 4. medal Mistrzostw Europy na otwartym stadionie. Tych medali ogólnie już na koncie bardzo wiele i zawsze mnie to zastanawia, czy sportowcy, wiadomo, powiedzą, że po powrocie jestem dumny i tak dalej, ale później gdzieś w głowie te poszczególne zawody zostają, czy to raczej zlewa się w taką całość?
3: Myślę, że jakby każdy medal ma to takie wspomnienie w swojej głowie. No, jakby dużo zawodów mi się już też zaczyna zlewać, tak szczerze mówiąc, no bo już to 15 lat sezonu, no to jest naprawdę dużo, także niekiedy coś Madziulka mówi, że to wtedy i wtedy było, ja mówię, Boże Święty, nie pamiętam tego, także tak, więc te medale na pewno są taką przebitką w tych wspomnieniach, że zobacz, udało ci się, wszystko jest dobrze i no i masz.
2: To nie jest jeszcze koniec tego sezonu, przed wami wszystkimi jeszcze sporo startów na różnych imprezach. Ale będzie czas, żeby odpocząć chociaż chwilę?
3: Oczywiście. Bardzo jestem szczęśliwa, bo kończymy sezon tak naprawdę 26 sierpnia. Dawno tak szybko nie skończyliśmy, także super. Na pewno odpocznę, na pewno pojadę na wakacje, na pewno będę się cieszyć tym wszystkim, co się udało zrobić w tym sezonie. No i już tak naprawdę od października są przygotowania do następnego sezonu.
2: No tak, wiadomo, że teraz jeszcze te starty, no gdzieś tam w głowie pewnie już jest taka myśl, no dobra, to mamy odhaczone, to teraz myślę o...
3: O wakacjach.
2: Ja już myślałem, że jakieś igrzyska albo coś.
3: Nie. Ja nie myślę jak za szybko o czymś, co ma nadejść, także wiemy, że Mistrzostwa Europy Halowe są w Walencji, więc na tym możemy zakończyć.
2: No to gratulacje jeszcze tylko na koniec.
3: Dziękuję bardzo.
1: Oprócz Ewy Swobody na lotnisku Chopina

0: Pena w Warszawie spotkałem też wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasza Majewskiego.
1: Przed chwilą na lotnisku lądowali też nasi pływacy i rozmawiałem z Otylią Jędrzejczak ze Związku Pływania. Tam, no szczerze mówiąc, ona powiedziała, że z jednej strony zazdrości wam ilości, ale ona ma to złoto. Można tak to jakoś podsumować?
2: No podobne konkurencje też wiele szans. Mamy masę analogii. Rzeczywiście im się da złoto i to bardzo piękne złoto, tak? Bo to bardzo mocnej stawce, także ja tego złota też zazdroszczę, ale z ilości jestem zadowolony.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o tą ilość, na pewno jest progres w porównaniu z ostatnimi mistrzostwami Europy i jesteście zadowoleni w jakim stopniu z tego rezultatu?
2: Jesteśmy zadowoleni. To rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
1: No właśnie, to teraz chwila o tej przyszłości, bo wiadomo, jeszcze sezon trwa, no ale w związku pewnie myślicie już o...
2: Do przodu, no 6 lat do przodu przynajmniej.
1: No i jak te najbliższe 6 lat wygląda w waszych głowach? No oczywiście chciałoby się pasmo sukcesów, no ale jeżeli chodzi o naszą lekkoatletykę, no to ostatnie lata pokazały nam, że tak różowo nie jest.
2: No nie jest, to jesteśmy w trakcie przebudowy. Rzeczywiście te kolejne lata będą bardzo pracowite pod względem organizacyjnym, jeśli chodzi o organizację Mistrzostw Europy w Chorzowie. A pod względem sportowym dalej będzie następowała ta wymiana pokoleniowa. Dalej masę wyzwań. Kolejne 2 sezony są po prostu bardzo trudne dla nas. Bo najpierw długi sezon, jeśli chodzi o Pekin, a potem już właściwie bardzo krótki, trzeba będzie bardzo szybko zaczynać sezon w 2028 roku, bo te mistrzostwa mamy szybko, także my pewnie już w kwietniu będziemy lato otwierać, a potem trzeba będzie wprowadzać te kolejne pokolenia na ten wysoki poziom i myśleć o Birmingham, bo część kadry takich fajnych dzieciaków mamy teraz, która się pokazała, to jest ta kadra już Birmingham 32 i to tam oni powinni odnosić te sukcesy. Trzeba przecież to 6 lat to wszystko dowieść.
1: Z jednej strony tak myślę sobie, fajnie, że tyle pań zdobyło medale, ale pewnie gdzieś tam z tyłu głowy martwicie się też o naszych panów.
2: No tak to się plecie. Czasami rzeczywiście to więcej panowie, ale to gdzieś tam statystycznie można to wszystko jakoś tam podsumować. Rzeczywiście, no. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że my w sportach tych indywidualnych, olimpijskich będziemy mieć więcej kobiet, a to wszystko gdzieś tam się jest pokłosie bardzo dużego rozwoju szkółek piłkarskich, które zgarniają wszystkich zdolnych ruchowo chłopaków, a niestety nie oddają ich z powrotem, albo oddają już w takim stanie, że się nie radają.
0: Teraz to, od czego dzisiaj zaczynaliśmy, czyli tenis. Dziś w Cincinnati grają nasze panie, a miłośnikiem pięknych kobiet jest Jan Pachlowski, który opowie Państwu o wynikach naszych tenisistek.
3: A szczególnie naszych tenisistek. Iga Świątek wygrywa z Marią Sakkari, mimo że ten pierwszy set przegrany 4-6, potem zdecydowana dominacja Polki 6-1. Polka naprawdę zagrała znakomicie, a przede wszystkim pokazuje to, co najważniejsze jest dla mistrzyni, czyli po takiej nie najlepszej pierwszej partii zdecydowana dominacja i potrafienie, znalezienie tego poziomu, który dał pewne zwycięstwo. Zresztą przenieśmy się na kort Cincinnati, posłuchajmy tej atmosfery. No i naszej Igi Świątek, co powiedziała zaraz po tym zwycięstwie.
4: The defending champion Iga Świątek keeps her run going.
5: Trudno to zanalizować. Czułam, że przez większość pierwszego seta grałem dobrze, ale brakowało mi precyzji. Maria to wykorzystała, grała szybciej niż ja, szczególnie z głębi kortu. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak, jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka popełniała błędy. Wiedziałam już, że to jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu.
3: Iga Świątek jest już w czwartej rundzie. O czwartą rundę powinna walczyć Magdalena Fręch i Elena Rybakina, ale w tutaj w przypadku tego meczu i prowadzenia Rybakin, choć świetnie gra naprawdę Magda

Fręch w tym meczu, prowadzeniu Rybakina 5-4. Mecz został przerwany ze względu na opady deszczu. Mówiłem, że opady deszczu i wyładowania atmosferyczne we wcześniejszych moich meldunkach w Polskim Radiu mogą dzisiaj przerwać.

0: i bardzo dobrze idzie gospodarzom. Arka prowadzi z Puszczą 3-0. I to wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję Państwu bardzo. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. W Rzeszowie wylądował samolot z pierwszymi poszkodowanymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 osób. Jak poinformowało MSZ, jedna z poszkodowanych wybrała powrót do kraju z rodziną. Rządowy samolot startował z Budapesztu z międzylądowaniem w Debreczynie, gdzie przewieziono poszkodowanych z okolicznych szpitali. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówiła, że polscy medycy ocenili już stan wszystkich rannych Polaków.
7: Też mamy pacjentów w stanie poważnym, w stanie cięższym.
6: Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie wracali polscy pielgrzymi, doszło wczoraj na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Decyzja dotycząca ewentualnego przekazania Ukrainie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot jeszcze nie zapadła, poinformował w polskim radiu wiceszef MON Cezary Tomczyk. O tym, że w najbliższym czasie może zapaść decyzja co do przekazania Ukrainie takiego uzbrojenia, mówiła też Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak podkreślił Cezary Tomczyk, tego typu decyzje podejmowane są na najwyższym rządowym szczeblu.
8: Polska do tej pory przekazała kilka rakiet do systemów Patriot z setek sztuk, które mamy, więc zapewniam, że Polska jest bezpieczna i wszystkim tym, którzy mają jakieś wątpliwości, chciałbym powiedzieć, nie ma się czego bać. Polskie zapasy są pełne, bezpieczne i uzupełniane.
6: Polski resort obrony kilkanaście tygodni temu potwierdził, że przekazał partię rakiet dla Ukraińców. Wskazywano wtedy, że uzbrojenie zostało przekazane na prośbę administracji USA i w uzgodnieniu z nią. Do ostatnich dni Jan Frycz udowadniał swoją pracą, że wyrasta ponad przeciętność, wspomina zmarłego aktora jego kolega z Teatru Narodowego w Warszawie Robert Jarociński. Jak podkreślił, jest wdzięczny, że mógł prawie 20 lat pracować u boku tak wielkiego artysty.
9: Nie mówił nigdy o chorobie, zwracał uwagę na pozytywne aspekty życia, pracy, bycia, cieszenia się każdym dniem. Udowadniał do ostatnich dni, że jest po prostu kimś wyrastającym ponad nas wszystkich i ponad naszą percepcję i zdolność widzenia przez nas rzeczywistości.
6: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych.
10: Minuty po godzinie 20.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: A razem ze mną w studiu już Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Już za chwilę Świat w powiększeniu, gdzie będziemy przyglądać się Donaldowi Trumpowi, jego polityce międzynarodowej dotyczącej bezpieczeństwa. Więc pytanie do ciebie, nomen omen, z kim Trumpowi jest najbardziej dzisiaj po drodze?
11: A, żeś to rzeczywiście dobrze wymyślił, bo będziemy mówić właśnie o Kimie, a jeżeli o Kimie, to o Kim Jong-unie, a dokładnie o tym, że Trump twierdzi, że bardzo dobrze mu się układa z przywódcą Korei Północnej i dlatego też chce ograniczyć współpracę z Koreą Południową, co dla nie tylko Korei Południowej, ale też w szerszej perspektywie będzie miało, czy też może mieć bardzo ważne konsekwencje, ale co ciekawe...
10: No właśnie. Magdaleno, zanim przejdziemy do twojego programu, pozwól, że przeniesiemy się jeszcze na konferencję prasową wojewody w sprawie Polaków, którzy wrócili z Węgier do naszego kraju.
12: Szpital jest przygotowany, uprzedzony, że takie przypadki mogą mieć miejsce i żeby w sposób priorytetowy te osoby były przyjęte i leczone. Drodzy Państwo, na terenie czterech jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny te osoby zabrały i przywiozły do Polski samodzielnie. Jesteśmy

0: My będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Również dzisiaj jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot CASA, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji, więc w kolejnych dniach będziemy wspierać naszych mieszkańców i udzielać wszelkiego rodzaju pomocy. Na ten moment, drodzy Państwo, tak jak już powiedziałam, mamy 12 ofiar śmiertelnych. 7 osób zostało już zidentyfikowanych. Rodziny oficjalnie otrzymały już dokumenty i potwierdzenie. W przypadku pozostałych jeszcze czekamy na dokumentację. Jeżeli będzie potrzeba, żeby w przypadku dwóch rodzin jutro kogoś z rodziny zawieźć celem identyfikacji zwłok, to zostanie wysłany samochód służbowy z tymi osobami, z psychologiem i z tłumaczem, żeby maksymalnie pomóc tym rodzinom w tych najtrudniejszych chwilach ich życia. Dziękuję bardzo.
1: Kiedy można się spodziewać kolejnego takiego transportu jak dziś?
0: To będzie uzależnione od stanu zdrowia. Pani minister, z którą rozmawiałam na lotnisku, pani minister Kasperczyk jest cały czas w kontakcie z medykami i z lekarzami w szpitalach, w których przebywają pacjenci. I jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
2: A jaki jest stan tych, którzy przyjechali?
0: Drodzy Państwo, tutaj trzeba mówić o stanie fizycznym i o stanie psychicznym. Te osoby, które przyjechały, 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji, więc stan fizyczny możemy powiedzieć, że jest dobry. Natomiast niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Dzisiaj razem z nami były dwie panie psycholożki, już trochę udzielały wsparcia. Ja prosiłam te rodziny, żeby i te osoby, które dzisiaj przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów i psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, więc naprawdę mamy bardzo dobrych psychologów. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia. Na naszej stronie jest numer telefonu do pani dyrektor, która koordynuje pomoc psychologiczną i będziemy w każdej chwili, o każdej porze wysyłać takie osoby do rodzin.
3: W jakim stanie są te osoby hospitalizowane?
1: O jakich urazach tutaj mówimy, w jakim stanie są te
0: osoby? Drodzy Państwo, o stanie zdrowia poszczególnych osób ja niestety nie mogę udzielać takich informacji, bo to tylko i wyłącznie członkowie najbliższej rodziny. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Natomiast to są dane wrażliwe i o stanie zdrowia nie możemy informować publicznie.
4: Panie wojewodzie, które przyleciały do Polski tutaj, zostały w Rzeszowie. Żadna nie trafiała.
0: Nie, nie, samolot wylądował tutaj. Wszystkie 21 osób opuściły ten samolot, 5 karetkami do szpitali. Wszystkie pozostałe osoby

0: Tutaj już rodziny najbliżsi czekali. My mieliśmy też do dyspozycji środki transportu, gdyby była taka potrzeba, żeby kogoś z rodziny gdzieś podwieźć, ale nie było takiej potrzeby, ale też byliśmy przygotowani do tego.
1: Czyli to wynikało z tego, że stan tych osób nie był na tyle poważny, żeby trzeba je było aż do Warszawy, tak?
0: Nie, stan nie jest na tyle poważny. Te osoby są i będą hospitalizowane w tych dwóch szpitalach.
2: Ich życiu nic nie zagraża.
0: Ich życiu nic nie zagraża.
3: Pierwsza grupa Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wróciła do Polski. To było 21 osób. Wciąż w węgierskich szpitalach przebywa 18 naszych rodaków, przekazała przed chwilą wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wiadomo, że w wypadku zginęło 12 osób. 7 osób zostało do tej pory zidentyfikowanych. W planach jest wysłanie kolejnej próby pomocy i ściągnięcia Polaków do naszego kraju. Więcej na ten temat będziemy oczywiście mówić w kolejnych informacjach, a ja już teraz zapraszam na Świat w Powiększeniu.
4: Świat w Powiększeniu.
5: Donald Trump chce ograniczenia wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Prezydent USA powołuje się na zbyt wysokie koszty takich ćwiczeń, ale także na swoje dobre relacje z Kim Jong-unem. Decyzja przypomina tę z 2018 roku, gdy po historycznym szczycie z przywódcą Korei Północnej Trump zawiesił część amerykańsko-południowo-koreańskich manewrów. Ale dziś sytuacja jest trochę inna. Korea Północna rozbudowała arsenał nuklearny i rakietowy, zaciśniła współpracę z Rosją, a Pjongjang ponownie odpowiada na amerykańsko-południowo-koreańskie ćwiczenia testami rakietowymi i groźbami wzmocnienia odstraszania nuklearnego. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś o tym wszystkim porozmawiam z Państwa i moim gościem, a jest nim Krzysztof Karwowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór, witaj.
6: Dobry wieczór i dobry wieczór słuchaczom.
5: To może zacznijmy od samej decyzji Donalda Trumpa. Czy to ograniczenie ćwiczeń, choć dodajmy, że one się już rozpoczęły, prawda, gdyż ta decyzja zapadła trochę za późno, żeby je całkowicie anulować. Czy to oznacza rzeczywiście, że Trump i Kim mają jakąś szansę, żeby ponownie się spotkać, otworzyć kanały dyplomatyczne? Jak ty oceniasz tę decyzję?
6: Na Półwyspie Koreańskim w tej chwili trwa medialny chaos. Rzeczywiście ćwiczenia rozpoczęły się dzisiaj. Mają potrwać do 27 sierpnia. Są to największe z trzech tur ćwiczeń, które amerykańska armia rokrocznie realizuje z Armią Republiki Korei. 18 tysięcy żołnierzy Republiki Korei, Stanów Zjednoczonych, państw sojuszniczych już w tej chwili od dzisiaj ćwiczy. Ćwiczyć ma wszystkie sprawy i doświadczenia wyniesione między innymi z wojny w Ukrainie, którą Koreańczycy, jedni i drudzy, należy to zaznaczyć, bardzo pilnie obserwują. Koreańczycy północni zresztą nawet biorą udział.
5: Czynny w tej wojnie.
6: Czynny. Ci z południa z kolei obserwują, wspierają zapewne wywiadowczo, technologicznie Ukrainę. Także Korea, która jest południowa, bardzo liczy na wsparcie amerykańskiej armii, na amerykański parasol bezpieczeństwa. No i jest zaskoczona. Ćwiczenia już się rozpoczęły. Na razie nie popłynęły za tym żadne konkretne decyzje związane z czy to wycofaniem sprzętu, czy części żołnierzy. Jest ich na Półwyspie Koreańskim, tych biorących udział i tych stacjonujących na stałe. 28,5 tysiąca. Jest to więc ogromna liczba wojsk, ludzi, personelu pomocniczego, ich rodzin. No to na pewno z dnia na dzień nie ulegnie zmianie. Zobaczymy, co będzie dalej z ćwiczeniami. No i z ćwiczeniami w przyszłości.
5: Mhm. A skąd taka decyzja według ciebie? Czy rzeczywiście coś tu może się dziać na linii Trump-Kim? Czy jednak jest to tylko taki pretekst dla prezydenta Trumpa, żeby takie ćwiczenia ograniczyć? Czy może jednak właśnie jest tutaj gdzieś z tyłu głowy u Trumpa możliwość, próba nawiązania kolejnych relacji z Koreą Północną?
6: Trump na pewno na to liczy. O Kim Jong-unie i świetnych relacjach z nim wspomniał już w pierwszej linijce swojego tweeta. Podczas weekendu udostępnił między innymi to sławne zdjęcie ze szczytu w Singapurze wiele lat temu, bo w 2018, kiedy rzeczywiście z Kimem się spotkał podczas pierwszych rozmów. No później była te odwiedziny w Korei Północnej również, szczyt w Hanoi, na którym jednak te kontakty zostały zamrożone. Od tamtego czasu Trump nie ma raczej kontaktów z reżimem północno-koreańskim, a i ten reżim bardzo mocno się na świat zamknął. Mówimy tutaj o tym otwarciu na Rosję. No dość powiedzieć, że nawet Xi Jinping

0: Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, musi się w tej chwili fatygować z Pekinu do Pjongjangu, żeby z Kimem się spotykać. Także reżim północno-koreański uległ bardzo silnemu utwardzeniu. Trump również podaje koszty obecności amerykańskiego wojska na Półwyspie Koreańskim jako istotny argument. No i trzecia rzecz, o której wspomina, to nieudzielenie pomocy przez Republikę Korei Stanom Zjednoczonym w denuklearyzacji Iranu, jak powiedział. To też się nie do końca zgadza. Korea Południowa oczywiście nie wzięła udziału w wojnie, bardzo boleśnie ją odczuła jako państwo bardzo zależne od dostaw surowców energetycznych, ale koreańska armia między innymi wypożyczyła jedną z posiadanych wyrzutni pocisków Patriot, tych medialnych pocisków Patriot, o których ostatnio non-stop mówi się w mediach, Izraelowi, żeby ten bronił się przed ostrzałem z terytorium Republiki Islamskiej. Także Korea, można powiedzieć, że bardzo wiele robi, że mimo wszystko amerykańskiego prezydenta udobruchać. Też sporo się dzieje w samej koreańskiej polityce. Ona, podobnie jak w Polsce, jest bardzo spolaryzowana. Także opozycyjna względem prezydenta Lee Jae-myunga Partia Władzy Ludowej już zapowiedziała, że to wina prezydenta, że to prezydent i jego administracja niszczą kontakty z Ameryką. Prezydent sam stara się, bardzo często fatyguje się w ogóle do Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia najpierw z ogromnymi cłami na koreańską gospodarkę, później z tym słynnym nalotem agencji ICE na fabrykę Hyundai'a w okolicach Atlanty, gdzie właśnie znaleziono nielegalnych południowo-koreańskich pracowników. No, prezydent Lee wtedy pofatygował się osobiście do Waszyngtonu, żeby tę sprawę wyjaśnić. Zaproponował też taki wielki program inwestycyjny, tak jak Trump ma swoje MAGA, Make America Great Again. Lee wtedy zaproponował Make American Shipyards Great Again, żeby właśnie czebole koreańskie zainwestowały w amerykańskie stocznie jako takie wsparcie, właśnie taką marchewkę. Trump bardzo lubi deale. No i rzeczywiście koreańscy czebole w tej chwili remontują okręty pomocnicze amerykańskiej marynarki, przygotowują się do remontu amerykańskich okrętów wojennych. To zresztą zaowocowało tym, że kiedy Trump w zeszłym roku odwiedził Koreę na szczyt APEC, powiedział, że Seul jest modelowym sojusznikiem, że wyraził pozwolenie na to, żeby Republika Korei rozpoczęła własny program budowy atomowych okrętów podwodnych z wykorzystaniem amerykańskiej technologii. Więc to był taki przykład, że rzeczywiście ta współpraca ma kwitnąć, ma się rozwijać. Koreańczycy rzeczywiście, jak Trump oczekuje, mają płacić, bo wszyscy mają płacić. No ale rzeczywiście Korea bardzo się stara, żeby tym prymusem pośród amerykańskich sojuszników być, bo bardzo jej zależy na amerykańskim parasolu bezpieczeństwa.
1: No i z tej właśnie perspektywy, jak to przedstawiłeś cały ten kontekst, zaskakująca może być decyzja Donalda Trumpa teraz o nagle rychłym ograniczeniu tej współpracy. W takim razie zatrzymajmy się w tej Korei Południowej, zanim do Północnej jeszcze wrócimy. Powiedz w takim razie, jakie znaczenie dla Koreańczyków z południa dnia ma sojusz z Amerykanami, obecność amerykańskich żołnierzy w Korei Południowej i te ćwiczenia, które teraz się odbywają?
0: Korea Południowa, porównując ją z Koreą Północną, jest tytanem. Jest również tytanem zbrojeniowo, natomiast większość tego uzbrojenia to jednak są technologie amerykańskie. Szereg technologii rakietowych, systemy satelitarne, transfer technologii do koreańskich systemów lotniczych, silników odrzutowych, to jednak są technologie amerykańskie. Koreańczycy dużo w ostatnim czasie robią, żeby się od tych technologii uniezależniać, stawiać na swoje. W budowie jest chociażby słynny system CAMP, nazywany często K-Shield, tak jak K-pop, tak również tarcza antyrakietowa ma być K w Korei Południowej. Natomiast w dalszym ciągu jednak te najbardziej kluczowe rozwiązania, zdolności, a także te dziesiątki, naprawdę dziesiątki tysięcy żołnierzy, również broniących Seulu, który znajduje się niecałe 40 kilometrów od granicy międzykoreańskiej, to jednak są siły amerykańskie. I Koreańczycy bardzo na nie liczą, starają się, no ale chociażby w zeszłej wiosny też mieliśmy do czynienia ze skandalem, kiedy koreański minister do spraw zjednoczenia, Chung Dong-yang, wygłosił takie przemówienie, w którym przyznał, że Koreańczycy śledzą wcześniej niezgłoszony północno-koreański ośrodek atomowy. Nikt o nim wcześniej nie wiedział, więc media wydedukowały, Korea Herald wydedukował między innymi, że to jednak dotyczyło, to jednak te dane jednak pochodziły z amerykańskiego transferu, przede wszystkim zdjęć z satelitów wywiadowczych. No i też doszło do skandalu, bo Amerykanie wtedy odcięli Koreę Południową od bardzo cennych zdjęć satelitarnych, których Korea nie posiada, a których potrzebuje.
1: Czy bez tych zacieśnionych relacji

0: Seul, Waszyngton, Korea Południowa. Na przykład gdyby Trump zdecydował o wycofaniu tych żołnierzy stamtąd albo właśnie o znaczącym ograniczeniu ćwiczeń i współpracy wojskowej z Koreą Południową, to Korea Południowa zostałaby, można powiedzieć, bezbronna? Czy ona jednak dzisiaj ma tak duże zdolności własne, jest na tyle samodzielna, że może to być impuls taki do tego, żeby te własne zdolności rozwijała?
1: Korea Południowa jest i bardzo chce być samodzielna. Są to jednak sprawy bardzo wtórne, jeżeli pomyślimy właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy chwilę temu. Seul leży 40 kilometrów od granicy. To są dosłownie sekundy dla północno-koreańskich pocisków balistycznych, dla pocisków artyleryjskich, żeby przelecieć, uderzyć w miasto, zniszczyć je praktycznie w ciągu pierwszego dnia, pierwszych godzin potencjalnej wojny. Korea bardzo dużo zrobiła, żeby chociażby przenieść swój aparat polityczny do nowej stolicy, do Sejong City, która jest w środku Półwyspu Koreańskiego między wzgórzami, chronione systemami przeciwlotniczymi. Nie zmienia to jednak faktu, że gro populacji, Seul liczy między 10 a 20 milionów mieszkańców, zależy jak to liczymy, cała aglomeracja około 20, to jest prawie połowa wszystkich Koreańczyków, zasobów, no i po prostu siły witalności całego państwa, które znajduje się przy samej granicy. Druga sprawa, tak naprawdę jeszcze bardziej kluczowa, to to, że Korea Północna posiada broń nuklearną. Nie jest to wielki arsenał, kilkadziesiąt do maksymalnie 100 głowic jądrowych, ale na takiego niewielkiego przeciwnika, jakim jest Korea Południowa, no to no nie ukrywajmy, to państwo zostałoby zmiecione z powierzchni ziemi i jeszcze by na Japonię starczyło, brzydko mówiąc.
0: To wróćmy w takim razie na północ. Wspomniałeś o Rosji i o też udziale północnych Koreańczyków w wojnie ukraińsko-rosyjskiej po stronie oczywiście Moskwy. Na ile to wzmacnia zdolności wojskowe Korei Północnej? Czy to jest rzeczywiście tak, że ci Koreańczycy jadą tam, uczą się najnowszych technologii, zdobywają wiedzę i mogą wrócić do Korei Północnej i tam wzmocnić no właściwie własny arsenał wojskowy?
1: Można powiedzieć, że uczą się rzemiosła. Armia północno-koreańska to jest też zresztą duży problem innej ważnej, istotnej armii w Azji, armii chińskiej. Długo pozostawała armią paradną, armią nieostrzelaną, która tylko ćwiczyła na poligonach. No w tej chwili ma realne miejsce do pozyskiwania tych zdolności praktycznych. Nie ma tak, że Koreańczycy dostarczają tam tylko mięsa armatniego. To są również dziesiątki wagonów z pociskami artyleryjskimi. Wiadomo, że rosyjska artyleria ledwo przędła i bez właśnie tego wsparcia tych w tej chwili milionów starych, oczywiście, no ale jednak jak najbardziej użytecznych pocisków artyleryjskich północno-koreańskich. Tam wystrzeliwane są nawet koreańskie pociski balistyczne KN-23, które Koreańczycy Północni są w stanie testować niestety przeciwko celom w Ukrainie. Także Koreańczycy Północni także bardzo się starają. Renesans swój przeżywa północno-koreański program kosmiczny. Pjongjangowi w końcu udało się wystrzelić funkcjonalnego satelitę. I również agencje wywiadu są niemalże pewne, że to za sprawą transferu właśnie rosyjskich technologii kosmicznych udało się w końcu funkcjonalnego satelitę Pjongjangowi wystrzelić. To są jednak przykłady, że ta współpraca kwitnie. W ostatnim miesiącu otwarto zresztą pierwszy most lądowy na tym krótkim odcinku między Koreą Północną a Rosją. No i zdjęcia satelitarne też pokazują, koreańska agencja KIDA donosi, że to tak naprawdę nie jest most handlowy, jak reklamują to Rosjanie, ale jak najbardziej element logistyki wojskowej, żeby jeszcze więcej sprzętu, wyposażenia żołnierzy, no i ciężkich wagonów z wyposażeniem wojskowym przewozić.
0: Korea Północna w ostatnim czasie także wystrzeliła kolejną rakietę balistyczną. Te testy pojawiają się coraz częściej. Jak ty to oceniasz? Co to nam mówi o zdolnościach wojskowych Pjongjangu?
1: Wystrzelono rakietę bazowania lądowego. Wystrzeliwano także rakiety bazowania morskiego z okrętu nawodnego. Korea Północna przygotowuje się w tej chwili do wdrożenia do służby okrętu już podwodnego z balistycznymi pociskami, z głowicami jądrowymi. Także ten program kosmiczny, rakietowy, nuklearny również przybiera na sile. Również przybiera na sile właśnie rosyjskim transferem technologii. To nie jest jedyna próba, która w ostatnim czasie, szereg prób, który miał miejsce. Własną próbę rakietową z zanurzonego okrętu przeprowadziły również Chiny Ludowe. Też niejako, żeby zademonstrować, że są w stanie. Także w Azji w tej chwili robi się powoli gorąco. Państwa chcą pokazywać, że mają

0: zdolności, że mają zdolności odstraszające. Dość powiedzieć, że kiedy Korea i Stany zapowiedziały program tych ćwiczeń, o których dzisiaj rozmawiamy, właśnie program ćwiczeń Ulci Freedom Shield, Korea Północna też zapowiedziała, że jest to nowy poziom agresji, a na nowy poziom agresji odpowie nowymi zdolnościami odstraszania.
1: No tworzy nam się, czy też już utworzył się być może, taki nieformalny sojusz, prawda? Zacieśniona współpraca Korei Północnej z jednej strony z Rosją, z drugiej strony z Chinami. Czy z tej perspektywy Kim Jong-un może być w jakikolwiek sposób zainteresowany otwarciem dialogu ze Stanami Zjednoczonymi?
0: Ja spodziewałbym się, że raczej nie będzie. Natomiast z perspektywy, że to jest Azja, że to jest polityka Trumpa, która potrafi się naprawdę zmieniać z dnia na dzień, nieraz z godziny na godzinę, nie wykluczałbym. Szanse są niewielkie, bo jednak reżim w Pjongjangu nie wydaje się być zainteresowany. Biorąc pod uwagę, jak protekcjonalnie Koreańczycy Północni są w stanie traktować nawet Chińczyków, swoich wcześniej jedynych sojuszników traktatowych, w tej chwili mają drugich, Rosjan, na których niejako opierają się w tej chwili, działając w takiej grze podwójnej, balansując między jednymi a drugimi, no rozmowy z Amerykanami nie wydają się być celowe. Korea Północna w ostatnich kilku latach dość dokładnie zarysowała swoje podejście do Stanów Zjednoczonych, do Japonii, do południowych braci, jakich wcześniej nazywano. Dwa lata temu, z tego co pamiętam, była zmiana konstytucji północno-koreańskiej, której południe wprost określono mianem systemowego przeciwnika. Nie możemy tutaj więc mówić o żadnych rozmowach. Ten słynny łuk zjednoczenia. To był taki monument w Pjongjangu, wielka brama w kształcie dwóch kobiet, północno- i południowo-koreańskiej, które trzymają się za ręce nad taką wielką autostradą defiladową. On został wyburzony jakiś czas temu i to też jest taki namacalny, czytelny sygnał, że tego dialogu z południem nie będzie. Czy będzie
1: chociaż
0: ze Stanami?
1: Południe też, należy to podkreślić, nie ustaje w próbach jakby otwarcia jakiejś drogi, to chyba nawet prezydent Lee ostatnio także z taką propozycją wyszedł, żeby jednak z północą zacząć rozmawiać.
0: Prezydent Lee jest liderem partii liberalnej, partii tej, którą moglibyśmy uznać, chociaż to też jest nieodpowiednie kryterium, za tę bardziej właśnie liberalną, bardziej lewicową. Te frakcje zawsze chciały z Koreą Północną rozmawiać dla spokoju i pokoju. Poprzedni prezydent Yoon Suk-yeol z partii konserwatywnej, partii władzy ludowej, która teraz jest w opozycji, po tym jak Yoon został odsunięty, to zawsze była ta partia bardziej jastrzębia względem Koreańczyków Północnych. I to też często Koreańczycy Północni wykorzystywali wcześniej w swoim dyskursie, że ta strona liberalna sceny politycznej koreańskiej ich oszukiwała, wymyślała jakieś porozumienia, natomiast konserwatyści to są ci właśnie czyści, jednoznaczni, którzy zawsze idą na zwarcie.
1: Jeżeli miałoby dojść nawet w tej kadencji prezydenta Trumpa do jakichkolwiek rozmów, nawet na szczycie, choć o tym teraz się nie mówi, no to też pytanie oczywiście, jaki byłby zakres i też oczekiwanie ze strony Amerykanów. Wcześniej była to denuklearyzacja, ale teraz część ekspertów mówi o tym, że być może ten dialog, być może te relacje miałyby prowadzić do tego, że Amerykanie po cichu zaakceptowaliby arsenał nuklearny Korei Północnej, ale rozmawiali de facto o kontroli zbrojeń. Co ty o tym myślisz?
0: Biorąc pod uwagę, jak wcześniej Stany Zjednoczone zaczęły przyzwalać w wyniku wojny, w wyniku operacji Epicka Furia na to, żeby Teheran, Iran posiadał swoje systemy balistyczne, bo inne państwa je posiadają. Szczególnie teraz, kiedy tak dużo mówi się w Azji o tym, że Japonia stara się o jakąś formę czy to systemów ofensywnych, czy w przyszłości broni jądrowej, bo ma takie możliwości naukowe i przemysłowe. Kto wie, czy Korei Północnej również by na to nie pozwolono. Na pewno Kim, mając w tej chwili za sobą wsparcie z Moskwy, no to wsparcie, które musi mieć i ma z Pekinu, jest w stanie grać dużo wyżej, boksować dużo wyżej niż liga, w której jest obecnie.
1: Bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawe też relacje zarówno po tej stronie Korei Północnej, jak i Południowej. Krzysztof Karwowski, Szkoła Główna Handlowa, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. O tym wszystkim ze mną rozmawiał. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Uszanowanie.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu naszego magazynu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo,
1: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 21 osób lżej rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. Deszcz prawie w całym kraju, ostrzeżenia przed intensywnymi opadami z burzami dla 4 województw. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump grozi zbombardowaniem Omanu. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Na lotnisku w Jasionce wylądował rządowy samolot z pierwszą grupą polskich pacjentów poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju wróciło 21 osób. Na poszkodowanych czekają rodziny. Nasz reporter Paweł Pawlica rozmawiał z burmistrz Strzyżowa Agatą Gadziałą.
2: Ile osób tym pierwszym transportem ze Strzyżowa dociera? W jakim są stanie?
3: Z naszej gminy tym transportem przyleci 4 osoby. Wszystkie są w stanie dobrym, także idą prosto do domu. Nie będą później hospitalizowane. I jesteśmy tutaj właśnie, żeby w tym transporcie do domu po prostu pomóc tym osobom.
1: Polski prokurator weźmie udział w ponownych oględzinach autokaru. Prokuratura w Krośnie wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, mówi prokurator Marta Kolendowska.
4: Na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. Dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem. Dalsze informacje w śledztwie będą przekazane po otrzymaniu dokumentacji i informacji ze strony węgierskiej.
1: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. 12 osób zginęło, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitala na Węgrzech. Pozostałych 37 osób zostało lekko rannych. Poważne szkody spowodowała ulewa w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Po silnych opadach deszczu straż odnotowała kilkadziesiąt zgłoszeń, a w akcji usuwania skutków nawałnicy zaangażowanych jest 25 zastępów straży, mówi młodszy brygadier Konrad Siwik.
5: Mieszkamy w takim dość lekko górzystym terenie i po suszy, jaka była przez okres około miesiąca, co ta ziemia jest twarda, ilość deszczu, jaka spadła, ta ziemia nie zdążyła przyjąć tego wszystkiego deszczu, dlatego ten deszcz spływał w położony niżej teren i powodowało to właśnie lokalne podtopienia. Zalane posesje, zalane budynki, zalane drogi tutaj w mieście i na terenie powiatu, zerwane linie energetyczne, połamane drzewa.
1: Potężne oberwanie chmury miało miejsce po południu m.in. w Głuchołazach. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami wieczorem i w nocy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 35 mm. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Burze są także możliwe na Pomorzu i w trakcie ich występowania prognozowana wysokość opadu do 15. Dzisiaj temperatura maksymalna od 19-23 stopni na północy i zachodzie do 24-27 na pozostałym obszarze.
1: Podczas burz możliwe są intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i lokalnie grad. Już od początku było wiadomo, że zrobi wielką karierę. Tak aktor i reżyser Jerzy Fedorowicz wspomina zmarłego Jana Frycza.
7: Już się mówiło, że to będzie naprawdę chłopak, który zrobi naprawdę jakąś karierę, no bo przede wszystkim miał piękny głos i ujmującą osobowość, bardzo przystojny. No a potem się zaczęła jego droga, którą śledziłem cały czas i brałem też w niej udział.
1: Był niezwykle barwną postacią, artystą z wielką osobowością, dodaje aktor Jan Englert.
8: Zbyt gwałtowna wiadomość, mimo że wiedzieliśmy wszyscy, że ciężko choruje. Zbyt gwałtowna wyrwa. Nie umierają sami nieodżałowani. W tym wypadku mogę powiedzieć, że to powiedzenie całkowicie jest usprawiedliwione.
1: Jan Frycz wystąpił w

0: W setkach spektakli i filmów widzowie pamiętają go m.in. z pornografii, pręgów, Wielkiego Szu i spisu Cudzołożnic. Za rolę w pornografii i pręgach otrzymał polskie nagrody filmowe Orły. Prezydent USA Donald Trump grozi zbombardowaniem Omanu. To reakcja na ogłoszenie, że Oman i Iran ustaliły już mapę trasy tranzytowej przez cieśninę Ormus. Obecnie mają być dopinane szczegóły porozumienia o wspólnym zarządzaniu cieśniną.
1: W rozmowie z telewizją Fox amerykański prezydent powiedział, że Stany Zjednoczone zbombardują Oman, jeśli ten stanie im na drodze. W piątek groził, że uczyni cieśninę Ormus terytorium USA. To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump grozi amerykańskiemu sojusznikowi. W maju powiedział dziennikarzom, że Oman będzie zachowywał się jak wszyscy inni, albo USA będą musiały wysadzić ten kraj w powietrze. O kończącym się dziś terminie rozejmu między Waszyngtonem a Teheranem amerykański prezydent powiedział, że Iran powinien wywiesić białą flagę na znak kapitulacji. Jeden z wysokich rangą dowódców irańskich zapowiedział natomiast wczoraj w państwowej telewizji, że Iran jest gotowy przejść z defensywy do ofensywy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla czterech województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. W nocy od 10 do 15 stopni, we wtorek od 16 na wschodzie i Podhalu do 20 na przeważającym obszarze.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 18% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Większość regionów zmaga się z suszą hydrologiczną w lasach województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i części łódzkiego oraz na Dolnym Śląsku obowiązuje średni stopień zagrożenia pożarowego.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A ze mną już pan redaktor Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, redaktorze.
3: Ja specjalnie używam tego określenia pan redaktor, ponieważ będzie o feminatywach.
5: Tak.
3: Ja pamiętam swego czasu w Sejmie była taka awantura, kiedy jeden z posłów zwracał się per pani marszałkini i w odpowiedzi usłyszał pani marszałek, na co on uporczywie używał słowa pani marszałkini. Koniec końców chyba się nie dogadali. Ale już chyba to weszło do języka, tak? Jeszcze nie?
5: Jeszcze nie. Opowiem ci bardzo szybko taką historyjkę z mojego urlopu. Plaża, słońce, przemiła pani ratowniczka. I patrzę, a ona na t-shircie ma napis ratownik, więc podchodzę, pytam się, czy pani jest ratownikiem, czy ratowniczką? No ratowniczką. A dlaczego na t-shircie pani ma napis ratownik? No bo wie pan, no to jest Polska.
3: Pomówmy o tym.
2: Pomówmy o tym.
5: Pomówię dziś z panią Magdaleną Leszko, psycholożką, Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi, Uniwersytet SWPS. Witam panią bardzo serdecznie.
6: Dobry wieczór.
5: Prawda, że ciekawa historyjka, ale chyba taka właściwie na co dzień. To chyba nic nie powinno nas dziwić, że w dalszym ciągu nie ratowniczka, a ratownik.
6: Czy powinno? No ja za każdym razem, jak widzę te wyniki, to jednak jestem trochę zaskoczona. Język się zmienia, widzimy, że to się wszystko zmienia, ale nie tak szybko, jak bym się spodziewała, szczerze.
5: Biorąc pod uwagę to, że feminatywy były stosowane, no właśnie, widzi pani, tu człowiekowi nawet język się wygina w niewłaściwą stronę. Były stosowane w czasach II Rzeczpospolitej, w wieku XIX, to było na porządku dziennym, nikogo to nie stresowało, a nastąpiła rzeczywista zmiana za czasu PRL-u. To socjalizm wprowadził formy męskie.
6: Do pewnego stopnia tak, chociaż tak podkreślę, że to nie jest mój najmocniejszy obszar. Ja jestem jednak psycholożką. W drugiej historyczny kontekst znam tylko na tyle, na ile potrzebowałam tego do badania. Natomiast faktycznie z tego, co czytałam,

0: z badań historyków, z badań językoznawców, to formy żeńskie pojawiły się tak, jak pojawiło się na nie zapotrzebowanie. I w XIX wieku w słowniku warszawskim już występowało bardzo dużo tych form żeńskich. Jedną z najstarszych form, które można tam znaleźć dla takich nowych zawodów, jest na przykład forma kierowczyni. W momencie, w którym trzeba było tłumaczyć słowo szofer na polski, bo pojawiła się taka instytucja, jednym z argumentów za wyborem słowa kierowca było to, że od tego się tak ładnie tworzy formę żeńską kierowczyni, więc trzeba Więc to tego wybierzmy, jakby to wybierzmy. Zauważano po prostu, że w języku polskim jest możliwość tworzenia tych form i wydawało się to najbardziej naturalne. U Żeromskiego mamy strzelczynię na przykład.
1: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, ta cała kampania dotycząca właściwego podejścia do pewnych zawodów, pewnych czynności wykonywanych przez panie, trwa od wielu lat już. Zaczynało się skromnie, niektórzy reagowali rzeczywiście bardzo impulsywnie na tego typu propozycje. To jak gdyby nieco ustało, chociaż trzeba przyznać, że niektóre tutaj kolega przywołał sprawę pani marszałkini Sejmu. Niektóre polityczki czy politycy, zwłaszcza z prawej strony sceny politycznej, jednak twardo obstają za tym, że są posłami, a nie posłankami. No ale to tak jak gdyby ta burza ustała. I z pani badań co wynika, że zmieniamy swoje nastawienie do form żeńskich?
0: Znaczy, w naszym badaniu badałyśmy użycie. W Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi zadałyśmy takie pytanie, w którym kobiety prosiłyśmy o to, żeby powiedziały, kiedy określam swoją rolę zawodową, to mówię jestem i miały uzupełnić. No i wyszło na to, że około połowa kobiet używa form żeńskich. Natomiast kiedy przyjrzałyśmy się temu, patrząc na to, jaki jest status zawodowy kobiet, czyli czy one są aktywne zawodowo, czy jeszcze się uczą, albo już są na emeryturze, albo rencie, okazało się, że te formy żeńskie są używane głównie przez osoby, które już nie pracują, albo jeszcze nie pracują. Więc mówią o sobie studentka, uczennica, emerytka, rencistka, bezrobotna. Natomiast w przypadku, i tam 2/3 kobiet używa tych form, natomiast w przypadku kobiet pracujących tylko 1/3. I to w przypadku ról kierowniczych w ogóle 1/4. I to jest ta część, która nas zaskoczyła do pewnego stopnia, szczególnie, że to się nie zmienia na przestrzeni ostatnich lat. To jest któryś raport, który robimy, w którym widzimy, że ten wynik pozostaje na podobnym poziomie. I porównywałyśmy dwie fale w naszym badaniu, czyli w pierwszym badaniu badałyśmy prawie 1000 kobiet, w następnym było jakby badanie powtórzone i mniej więcej połowa z nich wzięła udział drugi raz. Zobaczyłyśmy też, że te formy są w miarę stałe, czyli że 77% kobiet użyło tych samych form żeńskich albo męskich odpowiednio, też za drugim razem, czyli tak jakby nie doszło do żadnej zmiany między nimi. Natomiast jakby patrzeć na inne badania, które są robione, na przykład już słynne sprzed paru lat badanie Pracuj.pl, czy jak patrzymy na badania magistrantów z UPS-u, to widzimy, że 80-kilka% kobiet zazwyczaj stwierdza, że tak, popierają użycie form żeńskich na równi z męskimi. Czyli mamy różnicę między postawą, czyli poparciem wobec tego, a użycia tego wobec siebie. Kiedy się jest.
1: A z czego to wynika? Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?
0: Możemy o tym wnioskować z różnych badań, które były robione do tej pory. Kilka lat temu właśnie zespół profesor Formanowicz pytał o to wprost, jakie są powody oporu. No i kobiety zauważały, że na przykład brzmi to nieco nietypowo, brzmi to, jest to jakoś nadmiernie zwracające uwagę na przykład. Natomiast z badań też i jeszcze innych sprzed paru lat wiemy, że bardzo często zdarza się, że też kobiety, które używają feminatywów w Polsce, bo na przykład w Austrii, jak porównywaliśmy, to nie było tego efektu, w

0: W Polsce po prostu są im przypisane na przykład mniejsze ciepło, mniejsza kompetencja. Tak, czy jeżeli kobieta przedstawia się jako psycholożka, to zostanie jej przypisana mniejsza kompetencja, niż gdyby przedstawiła się jako psycholog. Co ciekawe, efekt ten nie występuje bardzo często w innych krajach, które były badane. Na przykład w Austrii, gdzie też była kampania na rzecz feminatywów swego czasu. Jak kobieta używa feminatywu, to postrzega się ją jako bardziej kompetentną, no bo prawdopodobnie dlatego, że kompetentnie używa języka, tak? Się poprawnie go używa, stosuje formę, która jest naturalną dla języka, więc przypisuje się jej kompetencję większą, niż gdyby tego nie użyła.
1: Bogatszy język wskazuje kompetencje. Bogatszy język wskazuje to, że ta osoba jest bardziej, lepiej wykształcona i bardziej profesjonalna.
0: Dokładnie tak. A u nas jest jednak skojarzenie prawdopodobnie z taką bardziej, z mocniejszymi stereotypami na temat płci, gdzie kompetencja jest jednak silnie związana z męskością.
1: A wydawałoby się, że jednak ten stereotyp mężczyzny w Polsce powoli jednak się zmienia, że to ta równość płci powoli, aczkolwiek powoli, następuje.
0: Wydawałoby się. Natomiast na poziomie użycia feminatywów tego nie widzimy.
1: No dobrze, a w jaki sposób można dotrzeć do tych osób, które wiedzą, że tak się powinno mówić, ale mają, jak to pani sama stwierdziła, pewnego rodzaju no, opory. Nie chcą pokazać, że są niekompetentne, czy chcą być na równi z mężczyznami w każdym momencie, więc używanie form męskich być może to jest ta najlepsza droga. W jaki sposób to zmienić?
0: To znaczy, same kobiety można przekonać na kilka sposobów. Jedno to jest w ogóle uświadamiając, jakie znaczenie ma używanie feminatywów dla innych kobiet. To znaczy, że faktycznie używanie maskulatywów, tych form męskich, realnie ono wywołuje niewidoczność kobiet w języku. To znaczy, że czytając psycholog, w pierwszej kolejności wyobrażamy sobie mężczyznę. Niezależnie od tego, co na ten temat mówimy, wszystkie badania już od kilkudziesięciu lat pokazują to bardzo spójnie, że jednak ta forma męska powoduje, że w naszej głowie powstaje ten obraz. Drugi argument dotyczy też samych aspiracji zawodowych kobiet. To są bardzo znane badania Verwek, niedawno powtórzone przez BNP Paribas w Polsce, gdzie pokazywano, że dziewczynki, które słyszały nazwę zawodu w formie męskiej, zazwyczaj rysowały, i zresztą chłopcy też, rysowany był wtedy mężczyzna. W momencie, w którym mówiono na przykład osoba gasząca pożary albo strażak i strażaczka, no to już okazywało się, że dużo bardziej dostępna była był obraz kobiety w tej roli. Pojawiały się rysunki też strażaczek, a dziewczynki zapytane, czy to jest coś, co jest dla ciebie dostępne, no stwierdzały, że tak, że może będą kiedyś mogły być tymi strażaczkami czy naukowczyniami. Natomiast to działa też u dorosłych kobiet i też na ten temat są badania chociażby Stauta czy Idesgapty, które są regularnie replikowane, pokazujące, że no, kobieta, która czyta, że rolę w nazwie męskiej, czuję, że to jest mniej dla niej, a co więcej, zespoły HR, które potem oceniają, jeżeli mają nazwę w formie męskiej, to też gorzej oceniają kobietę. Więc jest bardzo dużo korzyści. Natomiast tak z poziomu pozaświadomości, to wydaje mi się, że możemy przekonywać nie tylko same kobiety, które no, mogą bać się też tego kosztu indywidualnego, tak? Mogą widzieć tą wspólną korzyść dla wszystkich, ale nie chcieć tego indywidualnego przypisywania mniejszej kompetencji. Można je po prostu czynić środowisko, w którym one mogą używać tych form, bardziej przyjaznym. Czyli wszystkie osoby, które nie są kobietami, mogą też używać feminatywów i oswajać je w miejscu pracy.
1: No dobrze, a ja zawsze powtarzam, nie tylko ja, że przykład idzie z góry. i te reakcje na przykład polityków, polityczek, no bo tutaj nie chcę nikogo urazić, może by zmieniły się nieco i dopuszczono formę, że jeżeli się na przykład dziennikarz zwraca w czasie rozmowy do posłanki,

0: posła. Pani posłanko, to żeby nie dochodziło do takich reakcji negatywnych, że nie, nie, absolutnie ja jestem posłem. No i to w pewien sposób no, pokazuje społeczeństwu, czyli odbiorcy, że zaraz tu pani poseł, czyli pani posłanka nie zgadza się na tego typu formę żeńską.
1: Na pewno mogę się z panem zgodzić, że jest ogromnie ważne są autorytety i to też pokazują nasze badania i naszych magistrantów i wcześniej już publikowane, że na przykład potwierdzenie, że Rada Języka Polskiego mówi, że to jest ważne, powoduje, że poparcie się bardzo zwiększa. Natomiast to, czy w sferze politycznej, medialnej, tego rodzaju wymiany będą pomocne. Trudno mi powiedzieć o tyle, że no, nasze badania pokazują też, że nastąpiło powiązanie tych feminatywów z pewnymi poglądami. Co nie, jakby historycznie jest to nieprawdziwe, bo tak jak wcześniej
0: to znaczy,
1: rozmawialiśmy...
0: To znaczy, oj, zainteresowała mnie pani bardzo. To znaczy, z jakimi poglądami?
1: No, ogólnie rozumianymi liberalno-lewicowymi, postępowymi, tak?
0: To znaczy, jest takie skojarzenie. Feminatywy są używane przez stronę liberalną, tak? Lewicową, a pewna tradycja utrzymywana przez stronę prawicową. Dobrze rozumiem?
1: Tak, znaczy... Tak, takie jest. Coraz częściej widzimy, że jest takie postrzeganie społeczne, że jest takie skojarzenie, takie przypisywanie, że nie, jakby z powodów, że osoby o poglądach konserwatywnych nie będą używać feminatywów, no bo to jest takie, ta lewacka ideologia, powiedzmy w skrócie. No, chociaż jakby wiemy, że historycznie nie jest to prawdziwe, tak? Że jakby ta tradycyjna forma wynikająca z logiki języka polskiego to jest forma żeńska i męska na równi, że to później wprowadzono te sztuczne maskulatywy. Natomiast no, skojarzenie takie jest. Do tego stopnia, że ostatnio też widziałam takie badanie, nie wiem czy ono jest publikowane, że na przykład kobieta, która przedstawia się feminatywem, jest częściej widziana jako wegetarianka. Na przykład, tak?
0: Jakby no tak, następuje to całe skojarzenie z tym światem. A dla niektórych to jest samo zło przecież, bycie wegetarianką, a wegetarianinem tak. Jeszcze bardziej, prawda? Dobrze. Wobec tego, czy nie uważa pani, że powinno się edukować? To znaczy edukować się od dziecka i pokazywać w szkole już, że istnieją dwie formy. Forma męska i forma żeńska zawodów.
1: To znaczy, jest to coś, co widzimy, że wpływa faktycznie na aspiracje kobiet i na użycie. Tak? Im bardziej jesteśmy oswojeni z daną formą, tym bardziej naturalna ona nam przychodzi. Mniej mamy oporów, mniej uwagi poświęcamy na to, żeby tego użyć. Więc w tym sensie wprowadzenie tego w edukacji na pewno byłoby korzystne. No a drugie to, że mamy te wszystkie badania, które mówią o aspiracjach zawodowych i o tym, że... mogłoby dojść do większego udziału kobiet w różnego w obszarach, w których w tej chwili jest ich po prostu mało.
0: Czyli
1: tak rozumiem
0: z tego, że używanie form żeńskich na przykład wobec pewnych grup zawodowych mogłoby spowodować to, że więcej kobiet będzie wykonywało ten zawód.
1: Tak, generalnie jest tak, że jak widzimy już w języku, w momencie już kiedy język odzwierciedla, że jest możliwym wejście do tego zawodu, to ten pomysł się pojawia.
0: Tak, bo to stwarza dopuszczenie do pewnej grupy zawodów, które były zawodami przypisanymi mężczyznom.
1: Dokładnie tak. I co ciekawe, właśnie argumenty językoznawców z początku wieku XX, kiedy się pojawiały, to one były też, no jakby wiadomo, że powszechność kobiet lekarek nie była, znaczy, że nie były powszechne kobiety lekarki, natomiast te debaty toczyły się wokół właśnie przyszłości, w której zakładano, że do tego wyrównania dojdzie, że to jest ten kierunek, w którym idziemy.
0: No ale z drugiej strony niektóre... sformułowania brzmią dość dziwacznie. Może przez chwilę. Może się do tego przyzwyczajimy. Mhm. Prawda? Bo jeżeli mamy na przykład panią doktor psychologii i właściwie powinniśmy powiedzieć pani doktorka psychologii.

0: doktora. Kto wie, co czas przyniesie. Chociaż językoznawczo pewnie doktorka byłaby bardziej prawidłowo. Ale widzimy, że na przykład na niektórych uczelniach dziekana się już ustaliła, a nie dziekanka. Albo ministra, a nie ministerka na przykład.
1: No ja się
0: Tak,
1: spotkałem
0: słowa
1: z
0: brzmią...
1: formą na jednej z uczelni wyższych w Polsce, nie powiem jakiej, rektorka.
0: Też tak bywa. Ale to są formy, które dopiero teraz jakby są na żywo wprowadzane, więc możliwe, że te, które się utrwalą, to nie będą wcale te oryginalne. Tak było z posłanką, tak? Że ta jakby bardziej powszechna, prawdopodobna językowo forma, to chyba, to, o ile dobrze pamiętam, to była posełka, ale no z jakiegoś
1: Tak.
0: powodu utrwaliła się posłanka w polskim. Więc możliwe, że tak samo będzie tutaj, że może będzie rektorka, a może będzie rektora, bo jednak część osób woli unikać tych końcówek z końcówką K, znaczy tych końcówek K. Ale
1: Ale
0: tak, ma pan rację też.
1: przepraszam, uciekła mi pani z odpowiedzią na pytanie o szkołę i edukację w szkole. Może warto byłoby jednak, żeby w programach szkolnych te dwie formy zawodów różnych były przedstawiane, forma żeńska i forma męska.
0: Tak, jak jest w ogłoszeniach o pracę, tak. No,
1: No
0: jakby na
1: tak jak jest
0: pewno
1: w
0: mogłoby
1: ogłoszeniach
0: to
1: o pracę.
0: wpłynąć. Tak. Tak.
1: Jak to zarządzenie ministra, czy nowe podręczniki? Jak pani sobie to wyobraża?
0: To nie jest obszar, w którym się niestety specjalizuję, więc trudno mi jest powiedzieć konkretnie, jak miałoby wyglądać to wdrożenie, ale na pewno byłoby to korzystne, gdyby się to pojawiło. Po prostu powszechność użycia spowodowałoby, że byłoby to naturalniejsze. Dziewczynki miałyby większe prawdopodobieństwo, żeby tego używały. A chociaż myślę, że dobrym początkiem byłoby, gdyby nauczyciele i nauczycielki też o sobie tak mówili. Bo co ciekawe,
1: Nie, no
0: nadal...
1: nauczycielki, ta forma nauczycielka, ona istniała nawet w moich czasach, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, a proszę mi wierzyć, było to dawno.
0: Tak, natomiast w naszym badaniu bardzo wiele kobiet nauczycielek określało się mianem nauczyciela. A pytane o to osoby na przykład powołują się na to, że na dyplomie mają, że są nauczycielem. Więc nie mogą użyć nauczyciele, że nauczycielka oficjalnie zapytane.
1: No dobrze, a na pani uczelni wobec tego jak to? Magistra czy magister?
0: Na dyplomach mamy jeszcze formy męskie. Ale chociaż ja już miałam kilka lat temu, natomiast w całej komunikacji jest zwracanie się do siebie per osoby i każdy jakby swój tytuł dostosowuje na SWPS-ie, w stopce na przykład mailowej.
1: Aha, czyli tutaj istnieje taka możliwość, że nie jest to narzucone i każdy może, kto czuje potrzebę, wpisać w stopce mailowej na przykład magisterka.
0: Tak.
1: Albo magistra.
0: Tak, i jak pan spojrzał na stronę Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi, to wszystkie osoby nazywają się kierowniczkami, psycholożkami, tak, doktorami.
1: Ale sformułowanie z kierowniczka też istniało w bardzo dawnych czasach, zawsze. To znaczy, to był kierownik i kierowniczka. Była kierowniczka stołówki na przykład. I był kierownik stołówki.
0: Tak, w mowie potocznej to faktycznie funkcjonowało. Natomiast właśnie co ciekawe, w tej chwili pytane kobiety jestem, rzadziej odpowiadają o sobie kierowniczka. Częściej odpowiadają, że jestem kierownikiem.
1: Pani Magdo, pozwoli pani, że spotkamy się za rok albo za półtora roku. Mam nadzieję, że badania będą kontynuowane, bo to jest rzeczywiście bardzo interesujące, jak zmienia się język, ale też jak zmienia się w nas sposób myślenia. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Psycholożka Magdalena Leszko z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytet SWPS. Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Pomówmy o tym.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci

0: jeden naszych obywateli. Rządowy samolot startował z Budapesztu z międzylądowaniem w Debreczynie, gdzie przewieziono poszkodowanych z okolicznych szpitali. Z niewielkiej miejscowości w gminie Lubenia koło Rzeszowa pochodzi co najmniej 3 ofiary.
1: Największa tragedia, mówię, jaka mogła się wydarzyć. Wszyscy są wstrząśnięci tym, co się stało. Zginęła moja, mówię, sąsiadka najbliższa. Jest mi przykro. Tyle. Tylko wyrazy współczucia dla osób poszkodowanych.
2: Smutne. No, taką wiadomość usłyszeć, to
3: myśmy
2: jest
3: mieli
2: naprawdę
3: jechać do Medjugorje.
2: Mieliśmy właśnie jechać do Medjugorje. Jakoś nas ktoś z góry pilnował.
3: Śmierć, jaka by nie była, zawsze jest zaskoczeniem.
0: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców, 12 osób zginęło. Burze, porywisty wiatr i ulewny deszcz przez Małopolskę przechodzą nawałnice. Ponad 60 interwencji straży pożarnej po gwałtownej nawałnicy z gradem, która przeszła nad zachodnią częścią regionu. Strażacy usuwają głównie powalone drzewa i wiatrołomy. Zablokowana była m.in. obwodnica Babic na trasie 780. Najtrudniejsza sytuacja panuje w powiecie chrzanowskim i okolicach Krzeszowic. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej tysiące mieszkańców, m.in. w Chrzanowie i Trzebini, zostały bez prądu. Wojewoda śląski Marek Wójcik zdecydował o zakazie korzystania z wody z kanału Gliwickiego. Powodem jest zakwit złotej algi. Zakaz obejmuje spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, zakaz połowów i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych oraz uprawiania sportów wodnych i turystyki. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, w Gliwicach dzisiaj z kanału Gliwickiego odłowiono kilkaset kilogramów śniętych ryb,
4: które zostały zdeponowane i zostaną przekazane do utylizacji. Jednocześnie trwają badania z pobranych do analiz śniętych ryb. Te badania weterynaryjne będą wskazywały dalsze przyczyny występowania śnięcia ryby w wodach kanału Gliwickiego.
0: Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Według naukowców był on bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze 4 lata temu. Jan Frycz był wielkim aktorem, potrafił zahipnotyzować widza. Tak zmarłego artystę wspomina krytyk filmowy Dawid Szyński. Artysta odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. W TVP Info wspominano, jakie Jan Frycz wkładał w odgrywane przez siebie role.
5: To nie był nigdy człowiek, przynajmniej ja się z tym nie spotkałem, żeby robił tak zwaną chałturę. On z każdej roli, z każdej produkcji próbował wyjść po mistrzostwo.
0: Jan Frycz wystąpił w dziesiątkach filmów i seriali, zdobył 3 Złote Orły za role drugoplanowe w filmach Pornografia i 25 lat niewinności.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 33 minuty po godzinie 21. Niebawem ma zostać przyjęta strategia rozwoju przemysłu obronnego na lata 2026-2030. Wynika z projektu uchwały Rady Ministrów. Czy wiemy, czego nam brakuje? Czy mamy wizję i spójną strategię? Czego najbardziej brakuje polskiemu przemysłowi obronnemu? Od tego zaczniemy. Stan dnia.
8: Stan dnia.
7: A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór, panie profesorze.
9: Dobry wieczór.
7: Panie profesorze, w stolicy podczas defilady można było zobaczyć m.in. czołgi Abrams, wozy Borsuk, Rosomak, systemy Patriot, wyrzutnie Langusta. Do tego drony nad miastem przeleciały F-16, F-35, śmigłowce Apacz. W Gdyni w tym samym czasie odbyła się parada morska z udziałem okrętów marynarki wojennej. Czy w tym całym sprzęcie, tym wszystkim, co widzieliśmy, widzi pan jakąś jedną wspólną wizję?
9: Trudno powiedzieć, jako że w Polsce nie posiadamy aktualnej strategii bezpieczeństwa narodowego. Taki dokument, który programowałby pożądany kształt sił zbrojnych, nie został do tej pory sporządzony.
7: Podobno został sporządzony i przedstawiony prezydentowi, ale wciąż nie ma porozumienia w tej sprawie. Pan prezydent zresztą na tej defiladzie sam zresztą mówił do pana premiera Kosiniaka-Kamysza, że ma nadzieję, że niedługo ta strategia zostanie przyjęta.
9: Zatem na chwilę obecną tej strategii nie ma, a zakupy czynione do tej pory jak najbardziej potrzebne.

0: prowadzono wynika z tego w sposób raczej intuicyjny niż wynikający z jednej wizji przyszłego kształtu sił zbrojnych. Mam nadzieję, że ta sytuacja szybko się zmieni, jako że budowanie komponentu militarnego bez strategii bezpieczeństwa, proszę wybaczyć pewne uproszczenie, to jest budowanie skomplikowanego gmachu bez projektu technicznego.
1: Panie profesorze, ja rozumiem, że można pod wpływem emocji wejść do sklepu i kupić na przykład dodatkowe masło albo coś słodkiego, ale w momencie, kiedy kupuje się za 18 miliardów złotych 3 okręty podwodne, kiedy umowa SAFE zawiera 180 miliardów złotych, to jeżeli kupimy sobie dodatkowy batonik, to świat się nie zawali, ale jeżeli mamy do wydania setki miliardów złotych, to chyba ciężko tutaj kupować intuicyjnie.
0: Bez wątpienia polskie arsenały zostały w sposób bardzo poważny opróżnione poprzez przekazywanie pomocy wojskowej Ukrainie. Marynarka wojenna, czyli mówimy tutaj i o programie Miecznik, czy i o okrętach podwodnych, to jest korygowanie zaniedbań sięgających na trzy, cztery dekady wstecz. To są cały czas zakupy interwencyjne, ale jeszcze raz trzymał się będę tezy, by środki niebagatelne, bodajże po raz pierwszy w takiej wysokości przeznaczane na siły zbrojne, wykorzystać w sposób optymalny, potrzebna jest strategia bezpieczeństwa określająca funkcje i zadania sił zbrojnych. Wzmocnienie komponentu militarnego jest jak najbardziej ważne, ale ten komponent, ten czynnik intelektualny zawarty w strategii jest również jak najbardziej niezbędny.
1: Panie profesorze, kiedy pan słyszy o tym, że niebawem, bo to rozumiem w transzach będzie dostarczane, ale Polska będzie posiadała na przykład 96 śmigłowców Apache. Będziemy drugim po Stanach Zjednoczonych największym operatorem śmigłowców Apache. Pi razy drzwi, jeżeli dobrze liczę, potrzeba do tego wyszkolić około 300 pilotów. To jest to kaprys, czy jest to przemyślana strategia?
0: Jest to odtwarzanie zasobu militarnego wynikające z długotrwałej polityki względnych, polityki względnie małych wydatków na cele obronne. Jednakże bez strategii trudno mówić o zbudowaniu, o sprzęgnięciu tych wszystkich elementów, które pozyskujemy tak wielkim kosztem, w jeden w pełni funkcjonalny, sprawny system bojowy, czy też szerzej w pełni funkcjonalny system bezpieczeństwa narodowego.
1: No to powiedzmy, że koszula bliższa ciału, czyli okręty podwodne A-26 od firmy Saab. Wydamy na to 18 miliardów złotych. Za takie pieniądze, jeżeli ja dobrze liczę, no można było wyposażyć blisko, wykształcić, wyposażyć, wyszkolić około 100 tysięcy żołnierzy. Warto inwestować w 3 okręty podwodne A-26 od Saaba niż mieć 100 tysięcy dobrze wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy?
0: Zaznaczę, że te szacunki są bardzo zgrubne. Takie przeliczenie 3 okręty podwodne, 100 tysięcy żołnierzy, ono ma charakter bardzo obrazowy, natomiast nie w pełni oddaje złożoność problemu. I znów wracamy do sytuacji, do pytania zasadniczego. To, czy inwestycja ta wpłynie w sposób pozytywny na bezpieczeństwo Polski, w olbrzymiej mierze zależy od tego, jakie zadania przewidujemy w perspektywie kilkudziesięciu lat dla tych okrętów, a odpowiedź na to pytanie udzielona może zostać wyłącznie przez strategię bezpieczeństwa narodowego.
1: Czyli rozumiem, że na razie idziemy trochę na ślepo. Okej. Ale rozumiem, że tak jak pan mówi, te zakupy, które zostały i są dokonywane, to jest nadrabianie zaległości rzędu 30-40 lat. ORP Wicher to jest pierwsza fregata.

0: Lata programu Miecznik to jest największa chyba polska inwestycja morska od 1989 roku. Taki okręt jak ORP Wicher był nam potrzebny?
1: Bez wątpienia tak, jako że marynarka wojenna to nie tylko obrona wybrzeża polegająca na okopaniu się na linii brzegowej, na brzegu, bo do tego w ogóle nie trzeba okrętów. To jest również ochrona, obrona interesów państwa, manifestowanie obecności państwa na otwartym Bałtyku, ale również na akwenach od Bałtyku bardziej odległych. No, pamiętajmy o tym, że w zakresie gazu ziemnego w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od importu gazu również z Kataru. Sytuacja w Zatoce Perskiej jest jasna i w pewnym momencie uczestnictwo siłami w ochronie tej komunikacji morskiej może okazać się niezbędne. Do tej pory takiego instrumentu budowy bezpieczeństwa, czy takiego instrumentu uprawiania polityki, państwo polskie było pozbawione.
0: Panie profesorze, rozumiem, że w tym momencie to nie jest problem marynarki wojennej, jakim sprzętem dysponuje, tylko to jest problem de facto całej Polski. No bo tak jak pan mówi, sytuacja, kiedy nad morzem znajdują się te strategiczne elementy, choćby nawet energetyczne, no siłą rzeczy trzy okręty podwodne, jeden Wicher, ale ma to przełożenie na bezpieczeństwo całego kraju.
1: Jak najbardziej. Poza tym program Miecznik to są trzy fregaty docelowo. I zwróćmy uwagę, popatrzmy na to przez pryzmat zwyczajnego konsumenta, który w wyniku tego, że światowi operatorzy kontenerowi w jakim stopniu zrezygnowali z korzystania z kanału Suezkiego ze względu na zagrożenie stwarzane przez Huti, wydłużone zostały linie komunikacyjne o kilkanaście tysięcy kilometrów. To wydłużenie linii komunikacyjnych w ostatecznym rachunku znajdzie odzwierciedlenie w cenach towarów, które na polski rynek napływają na przykład z fabryk chińskich. Także ta obrona interesów państwa realizowana za pomocą marynarki wojennej nie ogranicza się wyłącznie do wybrzeża, do terminalu gazowego. To jest kwestia ochrony szlaków komunikacyjnych czy partycypacji w obronie szlaków komunikacyjnych w wymiarze globalnym. I w tym rozumieniu jest to interes całej Polski, a nie wyłącznie ludzi mieszkających na wybrzeżu.
0: Panie profesorze, jeżeli nic się w tej sprawie nie zmieniło, to okręty podwodne programu Orka nie będą posiadać na pokładzie wyrzutni pocisków manewrujących. Wojsko tłumaczy, że to nie jest kaprys, to nie są oszczędności, tylko znak, że Bałtyk stał się zupełnie innym morzem. Co to oznacza i czy to oznacza, że nie potrzebujemy długiej ręki, jeżeli tak zwanej długiej ręki, czyli możliwości uderzenia w tej dalszej odległości?
1: Ależ my budujemy tą długą rękę, bo systemy rakietowe dalekiego zasięgu i zabezpieczające ich działania, systemy rozpoznawcze są pozyskiwane, są sukcesywnie pozyskiwane. To oznacza, że okręt podwodny jest jednym z najkosztowniejszych sposobów przenoszenia tuzina rakiet dalekiego zasięgu. Ten okręt, aby ważył, musiałby przenosić uzbrojenie zupełnie innego rodzaju, którego pozyskania raczej nie planujemy. Zamiast więc postrzegać te okręty jako kły Polski, odwołuje się do hasła sprzed kilkunastu lat.
0: Kły Polski, okej.
1: Okay. Kły Polski. Notabene obecny premier użył tego określenia w swoim czasie. Popatrzmy na nie jako element znacznie bardziej złożonego systemu obrony interesów Polski na obszarach morskich. I do tego przenoszenie przez pojedynczy okręt 12 rakiet, czyli de facto około 6 ton trotylu, naprawdę nie jest niezbędne.
0: nie wiem, czy

0: Można tak to porównywać, no ale patrząc na liczby, to proszę mi podpowiedzieć. Rosja posiada w swojej marynarce wojennej łącznie około 60 okrętów podwodnych. Od początku wojny tej pełnoskalowej na Ukrainie do początku 2026 roku Rosja straciła 25 potężnych okrętów. Szacuje się, że zostało zniszczonych około 1/3 floty morskiej Rosji. 60 okrętów podwodnych, 25 dużych okrętów Rosja straciła. A my mamy zamówione 3 A-26 i w planach są 3 fregaty. Da się to jakoś porównać? Da się to jakoś ocenić? No bo patrząc na same liczby, można powiedzieć, no inwestujemy duże pieniądze, ale wciąż gdzieś poczucie bezbronności jakieś takie chyba z tyłu głowy jest.
1: To porównanie pozwolę sobie nazwać nie do końca uprawnionym, jako że w wymiarze morskim ta wojna toczy się, wojna ukraińska toczy się w wyjątkowo szczególnych warunkach. Mhm. Rosja wykazuje się tutaj bardzo daleko idącą indolencją, jeżeli chodzi o działania na morzu. Z drugiej strony, co rzadziej jest eksponowane w mediach, w tym samym czasie okręty amerykańskie, okręty sojusznicze bez żadnego uszczerbku przeżyły kilka, może nawet kilkanaście ataków rakietowych i dronowych prowadzonych przez rebeliantów Huti i przez siły irańskie. W przypadku tego komponentu reprezentującego najwyższy poziom techniki, takie zestawienia ilościowe, wyrywające sprawę z kontekstu, raczej zaciemniają niż wyjaśniają. Jak choćby to, że spośród tych rosyjskich okrętów podwodnych znaczna część to są okręty atomowe, w tym okręty przenoszące rakiety balistyczne uzbrojone w głowice nuklearne, które odgrywają zupełnie inną rolę i w żadnym przypadku nie będą angażowane w konflikty tego rodzaju jak wojna na Ukrainie, bo na nich po prostu spoczywa zadanie utrzymania tego ostatniego elementu rosyjskiej mocarstwowości, czyli utrzymania w gotowości do użycia broni nuklearnej. Takie zestawienia cyfrowe w stosunku do marynarki, w stosunku do lotnictwa, mhm, nie są najlepszym sposobem prowadzenia debaty publicznej.
0: No, dlatego chciałem przedstawić te liczby, żeby pan mógł to spokojnie wyjaśnić. Panie profesorze, każdy, kto posiada samochód, wie, że nie wystarczy auto kupić. Trzeba jeszcze je regularnie tankować, robić przeglądy, no i samemu również dbać o zdrowie, żeby tym kierowcom pozostać jak najdłużej. Jak to jest w przypadku takich dużych zakupów? No bo mówimy tutaj o, jak to wojskowi określają, skorupce. Kupujemy sprzęt, ale musimy również zadbać o tę część logistyczną. Tankowanie, zapewnienie również załogi, żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Czy patrząc na wielość sprzętu, który został pokazany podczas tej defilady, ma pan takie poczucie, że nas na to stać? Czy okręty podwodne będą cumować, a samoloty będą stać w hangarach, a czołgi będą, nie chcę użyć określenia rdzewieć, ale wie pan, o co chodzi. Czy nas stać jakby w takiej dłuższej perspektywie na utrzymanie tego wszystkiego? No bo wydać jednorazowo pieniądze, no to nie jest sztuka.
1: Niewątpliwie ma pan rację, że polityka zbrojeniowa to nie jest kupowanie sprzętu, to jest kupowanie całego systemu bojowego, a po stronie nabywcy pozostaje utrzymanie tego sprzętu w całym jego cyklu eksploatacyjnym, a w obecnie cykl życia okrętu czołgu to jest około 40 lat. Ten sprzęt jest nie tylko utrzymywany, ale musi być, by zachować swoje walory bojowe, również sukcesywnie modernizowany. Czy nas na to stać? Według szacunków na chwilę obecną nas na to stać, bo zapewne w innym wypadku tego rodzaju inwestycji by nie podejmowano. Natomiast proszę pamiętać, że mówimy o okresie 40 lat, który to całkowicie wymyka się jakimkolwiek sensownym wysiłkom prognostycznym.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony

0: Każdy, kto brał kredyt na mieszkanie, wie, że bierze się go na 30 czy 40 lat i coś trzeba, że tak powiem, jakoś tak do przodu trochę pomyśleć. A propos właśnie...
1: Ale proszę pamiętać, że w przypadku kredytów nie obowiązują klauzule niespłacalności na wypadek wojny.
0: Okej, okay, dobrze. Tu się zgodzę, tu mnie pan ma. Patrząc w przyszłość, no, jak zaplanować, albo inaczej, jak się w wojsku planuje zakupy z perspektywą na lata do przodu, no bo ten sprzęt, o którym teraz mówimy, choćby nawet okręty podwodne od firmy Saab, to są okręty, które dopiero powstają, które dopiero będą budowane i dopiero do nas trafią. Czytam, że Rosja coraz częściej sięga po szybsze bezzałogowce, szybsze drony, które mają utrudnić ukraińskiej obronie powietrznej skuteczną reakcję. Mówi się, że te nowe drony to jest takie połączenie odrzutowego drona i pocisku manewrującego. Czyli mamy do czynienia z technologią, która zmienia się na naszych oczach. To jak to zaplanować na 40 lat do przodu, jeżeli choćby nawet pod kwestia dronów, to jest kwestia zmieniających się nawet nie już miesięcy, a czasami tygodni. Na paradzie choćby nawet widzieliśmy wozy opancerzone, które były obudowane taką siatką. Nie wiem, na ile to jest skuteczne w obronie przed dronem, ale rozumiem, że do tego miało to służyć. To moje pytanie brzmi, panie profesorze, jak takie rzeczy się planuje?
1: Przede wszystkim dwie uwagi. Pierwsza, to uzmysławia ogrom odpowiedzialności spoczywającej na decydentach podejmujących, dokonujących wyboru określonego typu uzbrojenia, bo to jest, tak jak mówimy, zakup nie na dziś, ale zakup również na 30 lat do przodu. W warunkach tak szybkiej dynamiki rozwoju technologii jedynym w zasadzie na poziomie technicznym sposobem uniknięcia tej pułapki sprowadzającej się do tego, że sprzęt stosunkowo szybko się starzeje, jest pozyskiwanie takiego sprzętu, który posiada duży potencjał, olbrzymi potencjał modernizacyjny. Jeżeli popatrzymy choćby na armię amerykańską, tam latają samoloty, nad Iran latają samoloty typu B-52, które konstrukcyjnie są starsze ode mnie. To notabene rocznik 67. Notabene to ukazuje, jak istotną kwestią jest projektowanie i pozyskiwanie sprzętu tak zaprojektowanego, by jego modernizowanie pozwalało utrzymać walory bojowe tego typu uzbrojenia przez bardzo długie lata. To jest z jednej strony trzymanie ręki na pulsie tego, co dzieje się w zakładach produkujących to uzbrojenie, ale to jest również rozwój własnych możliwości produkcyjnych, własnych możliwości intelektualnych, politechnicznych w zakresie modernizacji i odtwarzania gotowości bojowej tego sprzętu, jak również projektowania tam, gdzie to jest możliwe i technologicznie i finansowo uzasadnione, projektowanie i wdrażanie do sił zbrojnych własnych rozwiązań. Żyjemy w czasie, w którym drony, o których często mówimy, nader skutecznie współpracują z absolutnie nowymi systemami naprowadzania, opartymi choćby o system Starlink. Coraz częściej obserwujemy sytuację, w której w naprowadzaniu dronów wykorzystywane są algorytmy samouczące zwane sztuczną inteligencją. Świat zmienia się w taki sposób, że w warunkach wojny ukraińskiej strony nader często do naprowadzania tych dronów wykorzystują systemy mobilnej łączności, czyli telefonii komórkowej, cywilnej telefonii komórkowej znajdującej się na terytorium przeciwnika, jako że rozwinięte państwa są tak uzależnione od systemów telefonii komórkowej, że ich wyłączenie wiąże się z katastrofą ekonomiczną. Notabene Rosjanie, mimo ewidentnego zagrożenia, sięgnęli po ten sposób tylko raz, gdy organizowali ochronę w zeszłym roku defilady majowej.

0: w Moskwie. W tym roku defilady majowej nie zorganizowano również ze względu na możliwość wykorzystania z wrogą intencją elementów rosyjskiej infrastruktury cywilnej.
1: No, szczególnie jak nad Moskwą zobaczyli ukraińskie drony. Panie profesorze, czasy są niezwykle skomplikowane, więc jak to możliwe? Bo wydawałoby się, że trzeba pisać scenariusz na każdą ewentualność. To jak to jest możliwe, że według amerykańskiego The Atlantic państwa NATO i Stany Zjednoczone nie mają jasnego planu działania na wypadek skoordynowanego ataku Rosji na państwo NATO oraz Chin na Tajwan? W momencie, kiedy by doszło do takiego incydentu, Rosja atakuje któryś z państw NATO, w tym samym czasie Chiny atakują na Tajwan. Jak zachowują się Stany Zjednoczone i jak to możliwe, że ani NATO, ani USA nie mają jednego planu działania?
0: Ująłbym to w sposób następujący. To jest z kolei koncepcja pewnych przemian natury cywilizacyjno-kulturowej, które dotykają bogatego Zachodu. W tym okresie odprężenia po zimnej wojnie społeczeństwa tak głęboko uwierzyły w możliwość funkcjonowania bez zagrożenia wojennego, że w tej chwili, nawet gdy to zagrożenie niestety się zoperacjonalizowało, z olbrzymią trudnością przyjmuje się konieczność podejmowania działań, które wiążą się z ponoszeniem strat, przede wszystkim strat w ludziach. Elektoraty bardzo często niechętnie akceptują tego rodzaju działania, a w systemach demokratycznych władze polityczne pochodzą z wyboru. Zatem tutaj dotknęliśmy kwestii psychologiczno-kulturowej, w którą nader sprawnie wchodzi aparat wojny psychologicznej państw autorytarnych. Mam na myśli oddziaływania kognitywne, oddziaływania na poziomie kognitywnym organizowane przez Rosjan i Chińczyków. Tak, to być może jest najpoważniejsze wyzwanie, przed którą w tej chwili stoi zachodnia gałąź ludzkiej cywilizacji.
1: To panie profesorze, na koniec, bo została nam jeszcze minuta, chciałbym zapytać, jeżeli w najbliższym czasie nie powstanie strategia bezpieczeństwa, o której pan mówił, to jest to działanie polityczne i rządu, i pana prezydenta, które jest wymierzone w bezpieczeństwo Polski?
0: To jest działanie, które w znacznym stopniu obniży skuteczność i efektywność podejmowanego wysiłku zbrojeniowego.
1: Profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i spokojnego wieczoru życzę.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę przewoźnika. Śledztwo w sprawie ubiegłorocznej katastrofy samolotu F-16 w Radomiu raczej nie zakończy się w tym roku. Donald Trump ograniczył wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Ciała 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostały zidentyfikowane. Poinformowała o tym wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego rządowego samolotu.
2: Rodziny oficjalnie otrzymały już dokumenty i potwierdzenie. W przypadku pozostałych jeszcze czekamy na dokumentację. Jeżeli będzie potrzeba, żeby w przypadku dwóch rodzin jutro kogoś z rodziny zawieźć celem identyfikacji zwłok, to zostanie wysłany samochód służbowy z tymi osobami, z psychologiem i z tłumaczem, żeby maksymalnie pomóc tym rodzinom w tych najtrudniejszych chwilach życia.
1: Na pokładzie specjalnego samolotu do kraju wróciło wieczorem 21 lżej rannych. Po wypadku Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę u podkarpackiego przewoźnika.
3: Procedura już ruszyła. Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego wyznaczył do sprawy właściwy inspektorat wojewódzki, a firma otrzyma formalne zawiadomienie o terminie wejścia kontrolerów, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
4: Na początku takie przedsiębiorstwo jest zawiadomione o terminie przeprowadzenia takiej kontroli, no i dopiero wówczas inspektorzy pojawiają się w firmie, gdzie analizują te wszystkie wymagane dokumenty.
3: Na miejscu urzędnicy drobiazgowo prześwietlą całą działalność przewoźnika, sprawdzą licencje, kwalifikacje kierowców oraz sposób zarządzania ich czasem pracy.
4: Nie ma tutaj jednoznacznego terminu, jak długo trwa kontrola. Zależy też to od skali przedsiębiorstwa, od skali realizowanych przewozów.
3: Pod lupę inspektorów trafi również ważność badań technicznych całej floty. Warto przypomnieć, że w przeciwieństwie do zwykłych autosobowych, autokary muszą przechodzić obowiązkowe i rygorystyczne przeglądy co 6 miesięcy. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Prawie 70 osób przesłuchano w sprawie katastrofy samolotu F-16, do jakiej doszło przed pokazami airshow w Radomiu rok temu. Prokuratorzy oczekują jeszcze na dwie specjalistyczne opinie. Wszystko wskazuje na to, że nie uda się w tym roku zakończyć śledztwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Antoni Skiba.
5: Pierwotnie zakładaliśmy, że do końca tego roku będzie możliwe podjęcie decyzji co do dalszego toku, czyli ewentualnego zakończenia albo dalszego kontynuowania tego postępowania, ale czas tej decyzji może być przedłużony, biorąc pod uwagę konieczność uzyskania tych bardzo poważnych, specjalistycznych opinii.
1: Prokuratura nie ujawnia, o jakie dokładnie opinie chodzi. W katastrofie F-16 zginął major Maciej Slap-Krakowian. Był jednym z bardziej doświadczonych pilotów i liderem zespołu pokazowego Polskich Sił Powietrznych. Z powodu tragedii pokazy w ubiegłym roku odwołano, w tym roku też się nie odbędą. Ponowne wprowadzenie rządowego programu CPN nie wpłynie na wysokość inflacji, ocenia ekspert do spraw energetyki Marcin Dusiło z Forum Energii. Na stacjach paliw w całym kraju obowiązują od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,41 zł za litr, 98-oktanowa 7,20 zł, a olej napędowy 7,37 zł. Jak podkreśla gość Polskiego Radia 24, obniżka będzie stanowić chwilową ulgę dla indywidualnych kierowców, ale nie dla przedsiębiorców.
6: Ten VAT tak czy siak jest odliczany przez przedsiębiorców. Czyli jeżeli ktoś dostarcza pieczywo do piekarni, to czy ten VAT wynosi 23% czy 8%, to jemu tam dużej różnicy nie robi, bo koniec końców i tak ten VAT będzie odliczony. To jest ulga dla ludzi normalnych, prywatnych, którzy jeżdżą, nie wiem, na wakacje, do pracy, do domu. I to jest główny beneficjent. Natomiast z perspektywy inflacji tutaj niewiele się zmieni. To jest główna różnica względem poprzedniej edycji programu, bo tam była dodatkowo obniżona akcyza.
1: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Donald Trump powiedział, że ograniczył wspólne manewry wojskowe z Koreą

0: Południową, bo władze w Seulu nie chciały mu pomóc w wojnie z Iranem. Jednocześnie pochwalił się dobrymi relacjami z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem, i skrytykował NATO.
1: Donald Trump uważa, że Korea Południowa jest winna Stanom Zjednoczonym miliardy dolarów rocznie za ochronę, jaką stanowi obecność wojskowa USA w tym kraju. Amerykański prezydent powiedział, że oczekiwał w zamian pomocy militarnej w wojnie z Iranem, ale spotkał się z odmową. Stacjonuje u nich 39 tysięcy naszych żołnierzy chroniących ich przed Kim Jong-unem, a oni nie chcieli nam pomóc w prostej operacji militarnej. To dziwne. Trump wycenił amerykańską obecność wojskową w Korei Południowej na co najmniej 3 miliardy dolarów rocznie. Prezydent USA skrytykował także NATO. Wydajemy setki miliardów dolarów na ochronę Europy przed Rosją, a oni nie chcą nam pomóc w odblokowaniu cieśniny Ormus. Więc po co to robimy? Trump dodał, że nie będzie ochraniał krajów, które nie chcą pomóc Stanom Zjednoczonym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla czterech województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. W nocy od 10 do 15 stopni, a jutro od 16 na wschodzie i Podhalu do 20 na przeważającym obszarze.
1: Sześć minut po godzinie 22.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Proszę uważać z tymi burzami, bo gwałtowna burza ponownie dała się we znaki mieszkańcom Głuchoła. Po zaledwie kilkunastu minutach intensywnych opadów strażacy odebrali ponad 50 zgłoszeń o podtopieniach i zniszczeniach. Więcej na ten temat, jak również zdjęcia z Głuchoła załączą Państwo na polskieradio24.pl. A już teraz zapraszam Państwa na audycję Prawdziwa Rosja.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Hurra!
2: My swoje, oni swoje. Dla nas wojna polsko-bolszewicka i cud nad Wisłą to wielkie zwycięstwo dobra nad złem i zatrzymanie czerwonej fali prącej na zachód. Dla Rosjan, którzy nie chcą przyznać się do różnych niecnych czynów i planów, to bitwa w konflikcie granicznym, porażka spowodowana błędami dowódców, a i plany niesienia na bagnetach idei rewolucyjnych również Rosjanie wypierają ze swojej świadomości. Więcej o cudzie nad Wisłą i innych wojnach Rosji już za chwilę. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski. To jest audycja Prawdziwa Rosja. Zaczynamy.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Jeśli chcieć rzecz ująć w jednym zdaniu, to wszystkie wojny carów, komunistów i współczesnej Rosji wynikają z imperialnego myślenia. Chyba najtrafniej scharakteryzowała ten rosyjski imperializm sowiecka dysydentka Ludmiła Aleksiejewa, gdyśmy rozmawiali w Moskwie.
1: Ja myślałem, że Sowiecki Sojuz wieczny.
2: Myślałam, że Sowiecki Sojuz jest wieczny. Wszyscy tak myśleliśmy. Za mojej młodości nawet najlepszym specjalistom nie przychodziło do głowy rozważanie krachu ZSRR. Więc ja nie zaprzątałam sobie tym głowy. Po prostu urodziłam się w takim państwie i już.
1: Ja rodziłam się w Sowieckim Sojuzie.
2: Wyleczył mnie z tego w latach 70. pewien przyjaciel. Byłam już wtedy na emigracji w Ameryce.
1: On mówi, a ty podumała o tym,
2: co? Na co ten mój przyjaciel zapytał mnie, czy kiedykolwiek myślałam o Związku Sowieckim jako o imperium pochłaniającym narody, które wcale nie chcą być w jego granicach. I czy wolę mieszkać w takim właśnie imperium, czy w państwie demokratycznym? Odpowiedziałam, że oczywiście chcę wolności, demokracji, a on oświadczył, że demokracja w imperium nie jest możliwa i dodał, dopóki nasze państwo będzie imperium, nie będzie w nim demokracji. Powiedziałam sobie wtedy, że jeśli ceną za upadek imperium

0: miałby być rozpad mojego kraju, to niech się rozpada.
1: Związek Sowiecki się rozpadł, ale imperializm w głowach pozostał, tak jak imperialnego myślenia caratu nie zmyła komunistyczna rewolucja. Już za chwilę o wojnie polsko-bolszewickiej porozmawiamy z badaczem dziejów Rosji, profesorem Hieronimem Gralą.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Pierwsza wojna światowa nie poszła Rosji najlepiej. Gospodarka padła, wybuchła rewolucja, a po niej wojna domowa. Nastał czas ubóstwa i represji. Po co w takiej sytuacji Włodzimierz Lenin zdecydował się na wojnę z Polską?
3: Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę czynniki wewnętrzne, a nie zewnętrzne, to czy naprawdę trzeba było przejść na zachód, czy na południowy zachód w momencie, jak tutaj wojna domowa, konflikt z Polską zaczyna się jednak w roku 19, w związku z czym to jeszcze jest w pełnym toku, tu ofensywa Denikina, Wrangiel trzyma się mocno, Judenicz dopiero co szedł na Piotrogród. To wszystko wydaje się być priorytetem przecież. Stąd biorą się te pomysły na to, że istniał jakiś tajny pakt Lenin-Piłsudski. Te wątki pojawiały się już w oskarżeniach pod adresem naczelnika państwa i w roku 20, i to jeszcze przed zwrotem z Nadwieprza, i potem po wojnie wygranej z bolszewikami, kiedy usiłowano opowiadać o tym kablu łączącym kwaterę Piłsudskiego z kwaterą Tuchaczewskiego. No tak czy inaczej, po części, niezależnie od chęci typowej dla nas oplucia wybitnego rodaka, wydawało się, że może inny scenariusz powinien być brany pod uwagę. Rozstrzygnięcie najpierw wojny domowej. No ale no po pierwsze rzeczywiście do tanga trzeba dwojga. Tutaj niemałe, w sumie rosnące ambicje terytorialne odrodzonej państwowości polskiej, niezależnie od tego, co Włodzimierz Iljicz głosił w swoich dekretach o pokoju, to jednak te ambicje nasze i przekonanie rosyjskich elit, że należy jak najdalej kontrolować terytoria na zachodzie, no musiały doprowadzić do konfliktu. Ale, i to jest najważniejsze, przecież wszystko zawiera się w słynnym rozkazie Tuchaczewskiego przed uderzeniem z nad Auty. Front ruszy i pójdzie na zachód i zatrzyma się dopiero pod Radzyminem. To słynne, że po trupie Polski wiedzie droga do wszechświatowej rewolucji. Ten miraż wszechświatowej rewolucji przyświecał elicie sowieckiej. Sowieci są przekonani, zapewne było to błędne przekonanie, ale kto wie, że rzeczywiście przez tego trupa Polski przekroczywszy, są w stanie podpalić Niemcy. No a jak podpalą Niemcy, no to rzeczywiście w tym wygłodzonym, wykrwawionym interiorze europejskim, gdzie różnych ruchów rewolucyjnych jest niemało, no to może się jednak uda wstrząsnąć tym porządkiem europejskim.
1: Cud nad Wisłą. Jak rozumiem, to takie cudowne ocalenie Polski, które zaskoczyło bolszewików, jak mniemam.
3: Nie wiem, czy to jest cud. Raczej nie jest. Jeżeli porównamy stosunek sił w momencie, kiedy front ruszył na zachód i stosunek sił w momencie, kiedy on stanął pod Warszawą, to z punktu widzenia takiej klasycznej nauki wojennej, takiej doktryny różnych Klausewiców, Delbruków i tak dalej, no przepraszam, no, tempo ofensywy sowieckiej było znaczące, linie komunikacyjne się wyciągnęły, zaopatrzenie i tak słabe nie nadążało, wojsko się zużywało, tymczasem myśmy zbliżali się do swojego zaplecza, opór krzepnie, ochotnicy wstępują do armii, więc stany osobowe jednostek się nasycają. No przychodzą jednak na przykład zapasy z Węgier i tak dalej. Po stronie sowieckiej największym błędem było głębokie, dogmatyczne przekonanie, że oto proletariat zrzuci kajdany i stanie po stronie Armii Czerwonej przeciwko polskim panom wyzyskiwaczom i tak dalej, i tak dalej. I to potem przy dyskutowaniu i omawianiu w kręgach elity kremlowskiej po przegraniu wojny, to będą jednoznaczne oceny. Myśmy się tu umylili. Ani poziom rewolucyjnej świadomości w Polsce nie był tak wysoki, ani też nie doceniliśmy właśnie tej tęsknoty do odrodzenia własnego państwa. Zderzyły się dwa projekty. Projekt sowiecki jest projektem jednak młodszym.

0: zahartowanym w bojach ostatnich 3 lat. Polski projekt narodowy jest projektem starszym, bo licząc od momentu 3 rozbioru, zahartowany w bojach trwających, łatwo policzyć na palcach, 123 lata. Więc 120 lat różnicy. Jest jeszcze coś takiego jak problem kadr i łódź szczęścia. Iwaszkiewicz, Listowski, Żeligowski, Szeptycki, Rozwadowski. To są znakomite kadry. Czy oni się między sobą lubią, czy też nie, jest bez znaczenia. To są rzemieślnicy, to są fachowcy. Nawet młody, nawet nowy żołnierz pod taką komendą bije się inaczej niż pod komendą najbardziej nawet żarliwego agitatora. Niech pan sobie przypomni te momenty, jak Żeligowski potrafi swój sztab na bagnety poprowadzić, żeby żołnierzy poderwać. Prawda? Kadry decydują o wszystkim, jak mawiał Lenin. I one tutaj w jakimś stopniu zdecydowały.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Przed wojną polsko-bolszewicką wewnątrz państwa sowieckiego szalał czerwony terror. I po wojnie też. Może i część Rosjan nie miała ochoty na nieustanne wojny, ale cóż mieli zrobić? Szli, bo inaczej kula w łeb albo powolna śmierć w obozach pracy.
3: Najstraszniejsze były prace przy wyrębie lasu albo wydobywanie rzadkich metali i szlachetnych kamieni. Zadania, jakie stawiano przed więźniami i warunki socjalno-żywieniowe były tak nieproporcjonalne, że po jakimś czasie każdy skazaniec stracił siły, zdrowie i w konsekwencji życie. Cały ten system oparty był na świadomym niszczeniu ludzi.
4: To się to wszystko prowadziło w ogóle do уничтожению людей от там 17 до 20 миллионов человек, которые прошли через лагеря, тюрьмы, колонии.

0: Wojna z Polską się skończyła. Sowieckie państwo nie wyszło z niej silniejsze, jednak posłało wojska na Kaukaz, odbierając wolność Gruzinom, Ormianom, Azerom. Znowu zapytam, dlaczego? Ja wiem, że odpowiedź czasami może być prosta, bo można było, ale...
1: Nie, nie tylko dlatego. Od samego początku rewolucja bolszewicka przy wszystkich swoich hasłach wolność ludom, wolność narodom i tak dalej, w jakim stopniu nawiązywała do wymiarów, do gabarytów, do granic projektu Romanowów. Oczywiście nie można było, nie udało się z pomocą Redenty zachować kontroli nad Finlandią. Z późniejszymi republikami bałtyckimi pożegnano się wcześniej, no bo Niemcy to panowali w czasie działań pierwszowojennych, a poza tym elita niemiecka albo zgermanizowana szwedzka była silna, była wcześniej podporą monarchii rosyjskiej i było wiadomo, że z bolszewikami razem nie pójdzie. Ale Kaukaz to jest przecież obszar, który tkwi niejako od stuleci w środku prawie dominium Romanowów, państwa rosyjskiego. Kaukaz jest ważny z niesłychanie wielu względów. Przecież ten Kaukaz to jest też w jakimś stopniu to miękkie podbrzusze nowej władzy. Kapitaliści stamtąd mogą oddziaływać. Zwłaszcza, że chcieliby siedzieć nad tym Morzem Kaspijskim, wydobywać to ropę naftową, mieli tam swoje konsorcja, akcje, banki i tak dalej, i tak dalej. To jest klucz. Tu Afganistan, tutaj Turcja. Zwłaszcza, że wrogowie władzy radzieckiej mieli tam porządnych sojuszników, bo jednak narody kaukaskie w owym czasie zgłosiły aspiracje do niepodległości i do własnej państwowości.
0: Jedyną naukę, moim zdaniem, jaką Związek Sowiecki wyciągnął z lat wojny polsko-bolszewickiej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, to było to, żeby nie iść na zachód z bronią palną w ręku i to jeszcze przygotowaną do strzału, ale zacząć kolportować idee komunistyczne wszelkimi innymi sposobami. Choć jak mniemam, w tamtym okresie też nie brakowało w Moskwie zwolenników takiego brutalnego marszu na Paryż i Madryt.
1: To jest troszkę bardziej skomplikowane,

0: zwłaszcza od momentu Hiroshimy i Nagasaki. Było to coś, co doktryną polityczno-militarno-sowiecką wstrząsnęło. Ona była w tym momencie ofensywna. Kiedy następuje złamanie oporu Japonii, doktryna na pewien czas staje się defensywna. Oni się naprawdę liczą z tym, że nie wiadomo, ile tam tych głowic, tych bomb wielkich mają na tym zachodzie i czy nam tutaj w razie też tego nie zaaplikują. Stąd właśnie to staranie wszystkimi możliwymi środkami wyrównanie tego dysbalansu od niemieckich laboratoriów i uczonych przejętych poprzez rozbudowane szpiegostwo przemysłowe, kradzież technologii itd. I przecież nie ma gwarancji, że się uda. Ale druga rzecz może się udać. Można powtórzyć właśnie doświadczenie 18-19 roku i osłabione i wykrwawione, jak się wydawało, społeczeństwa Zachodu zdestabilizować przez eksport idei. To nie chodzi o to, że udaje się stworzyć cały ten wasalny, satelicki pas sowiecki. Bo tu z tymi Bułgariami, Polskami, Czechosłowacjami sprawa jest jasna. Czy nawet ze strefą okupacyjną Niemczech. Ale przecież to jest konsekwentne rozwijanie irredenty komunistycznej we Francji i we Włoszech. To jest oswajanie tych społeczeństw z komunizmem. To jest celnie wymierzona dywersja. Czym więcej jest destabilizacji w Azjach i Afrykach, tym bardziej kapitalistyczne nocarstwa będą miały pełne ręce roboty. No, przekonanie skądinąd o tym, że można wywrócić ten porządek, nie bierze się znikąd, bo niezależnie od tego, że wojnę przegrano z Polską, niezależnie od tego, że w Niemczech i na Węgrzech się nie udało, to przecież propaganda o nieuchronnym nadejściu rewolucji wszechświatowej, niewątpliwie zwycięskiej, towarzyszyła społeczeństwu sowieckiemu przez cały okres międzywojenny. Czy pan wie, jak zmodyfikowano na potrzeby scen radzieckich na przykład Toskę Pucciniego? No więc towarzyszka Floria była komunartką. Cavaradossi nie był żadnym pacykarzem kościelnym w kościele świętego Andrzeja na Wałach w Rzymie, tylko był świadomym rewolucjonistą. A w ogóle wszystko odbywa się w czasie komuny paryskiej. Cavaradossi i Toska chyba zresztą też giną od kul Wersalczyków. Ale oto w ostatniej scenie pod czerwonym sztandarem wchodzi oddział krasnoarmiejców w budionnówkach i broni ciała towarzyszki Florii przed kapitalistycznymi sługusami. Klasyczne dzieła kultury europejskiej, muzycznej, będą wykorzystywane, przerobione całkowicie do kompromitowania zachodniego porządku, przekonywania własnego społeczeństwa o tym, że pod każdym względem jesteśmy oczywiście lepsi, a jutrzenka wolności i wielkiej przemiany lada moment nadchodzi. Panie redaktorze, przerabiono Carmen, przerobiono klasycznych zupełnie przecież hugenotów Meyerbeera. Ale jak na przykład weźmie pan do ręki wspomnienia Antoniego Słonimskiego z jego wizyty w Rosji Sowieckiej, to najciekawszy dla nas może być wątek nie tego, co on zaobserwował, a zaobserwował tam wiele rzeczy, które także budziły jego niewątpliwe uznanie i podziw. Ale najciekawsza jest ostatnia scena, kiedy przyszły szef polskiego open klubu wraca pociągiem z Moskwy, wysiada w Warszawie i ma taką krótką wymianę zdań z tragarzem. I ten taką rozświetloną twarzą go się pyta, no jak tam jest? Z tą nadzieją, że tam oczywiście jest wspaniale i dobrze.
1: O tym, jak Zachód postrzegał Związek Sowiecki w latach 20. i 30. XX wieku, opowiedział mi kiedyś sowiecki dysydent Siergiej Kowaliow.
2: Ponownie zaczynają się pielgrzymki znanych zachodnich polityków do Rosji. Tak samo jak w latach 30. XX wieku jechali, żeby zobaczyć kremlowskie cuda. Popatrzeć na kremlowskich marzycieli, jakby na Kremlu kiedykolwiek mieszkali marzyciele.
3: Jakby w Kremlu kiedykolwiek żyli мечтатели.
4: Правдивая Россия.
5: Czterdziesty piąty rok. Od tamtej pory większość państw w Europie, no ja już tak bardzo skracam, cieszyła się względnym pokojem. A Związek Sowiecki, później Rosja wciąż walczyły. Wspierały komunistów w Azji, później

0: pomaszerowały wojska radzieckie do Afganistanu, wreszcie nie pozwoliły Czeczenom na niepodległość, rozpętując dwie krwawe wojny na Kaukazie. Była jeszcze Gruzja, Syria i dziś mamy już prawie 12-letnią wojnę na Ukrainie. Panie profesorze, ja nie jestem w stanie zrozumieć, znowu pytam dlaczego, przecież dzięki pokojowi i współpracy na samej zagranicznej turystyce Putin mógłby zarobić więcej niż na ropie i gazie.
1: Zgodnie ze starą, pragmatyczną myślą polityczną rosyjską sięgającą czasów jeszcze ostatnich Rurkowiczów, skoro wygraliśmy, to znaczy, że opatrzność przyznała nam rację i nasze dzieło prawo. Dochody z turystyki. Czy pan sprawdzał, jak wyglądają w tej chwili dochody z turystyki?
0: No jeśli spojrzymy na Chińczyków i przedstawicieli państw Bliskiego Wschodu, to wszystko rośnie.
1: Ja znam bynajmniej nieodosobnione przypadki turystów z Polski, turystów z Hiszpanii i Włoch, dosyć liczne. Znam przypadki turystów skandynawskich, odwiedzających Petersburg. W związku z czym to po pierwsze nie jest tak, że to zniknęło. I dlatego skądinąd pomysł przeniesienia jednak wojny w rosyjski interior z pomocą dronów, i to nie tylko mosty, koszary czy rafinerie, ale od czasu do czasu przywalenie w coś o zupełnie innym przeznaczeniu, ma tu znaczenie nie tylko propagandowe. To jednak jest wbijanie do makówek niefrasobliwych Europejczyków i nie tylko Europejczyków, pewnych prawd oczywistych. Tak, Rosja prowadziła wojnę cały czas, ale Rosja miała na to nie tak znowu nielogiczny respons. Mówiła, no prowadzimy politykę supermocarstwa. Nie jesteśmy jedynym supermocarstwem, które prowadzi wojny zewnętrzne. Korea, Wietnam, Grenada. Dlaczego stosujecie dwie miary i nie pamiętacie o Stanach Zjednoczonych? Najciekawsze jest oczywiście to, że są to zjawiska nieporównywalne również dlatego, że skala społecznego sprzeciwu i oporu, z jaką spotkała się w Stanach wojna w Wietnamie, nigdy nie znalazła analogii w warunkach rosyjskich.
0: Ja się dzisiaj bez przerwy dziwię i pytam dlaczego, to jeszcze na koniec poprosiłbym pana profesora krótko na Dniestrze, gdzie podobno miał się ukrywać nasz były wiceminister. Po co ten region Rosji? Dlaczego Rosja po prostu nie ogłosi aneksji, tylko utrzymuje taką szarą strefę wpływów?
1: Naddniestrze funkcjonuje po części jako wyimaginowany magnes, który kiedyś może na naszą rosyjską stronę przeciągnąć Mołdowę. Scalenie tak, ale nasze scalenie. I wtedy Mołdowa wróci do rosyjskiej macierzy. Poza tym oni w tej Moskwie naprawdę są przekonani, że to jest Rosja. Bo myśmy tu naszym słuchaczom nie powiedzieli rzeczy oczywistej, że dla ogromnej części społeczeństwa rosyjskiego, i to wcale nie tylko dla babuszek na Syberii mających tylko pierwszy kanał telewizji, to przecież Rosją jest i Naddniestrze, i Ukraina. Paradoksalnie Ukraina nawet bardziej niż Białoruś. Oczywiste jest, że Rosją jest Gruzja, że cały Kaukaz to jest Rosja. My po prostu nie zdajemy sobie u nas w tym świecie europejskim sprawy, jak w istocie rzeczy te 70 lat władzy, a również edukacji radzieckiej utrwaliło pewne schematy, pewne wyobrażenia, które następnie były kontynuowane w ten czy w inny sposób. Ja kiedyś w rozmowie z panem dawałem taki przykład, jak pod koniec lat 90. wchodzę do pewnego poważnego przybytku naukowego w Moskwie i mam nietypową czapkę, bo no inną niż Moskwiczanie. Jak wracam z czytelni, widzę, że babcie dyskutują, co to jest za czapka i tak dalej, mówią, ale wy to cudzoziemiec pewnie. Ja mówię, no tak, po czapce widać. Mówi, no a skąd wy jesteście? Ja wiem, z Polski. I co, warto było się oddzielić od Związku Radzieckiego? Ja mówię, babciu, ale myśmy nigdy nie byli w Związku Radzieckim. Nie może być. A ja miałem zawsze wrażenie, że jesteście częścią Związku Radzieckiego.
0: To ja zakończę ten wątek Naddniestrza, choć nie o Naddniestrzu będzie, ale anegdotą kontr do pana profesora, kiedy to w Gruzji spotkałem się o świcie z gospodarzem na takiej pustej jeszcze przy wschodzącym słońcu drodze wiejskiej. I on pyta, synku, skąd jesteś? Ja mu mówię, że z Polski. A on mi mówi, ja byłem w Polsce w latach 80. w wojsku rosyjskim, tam stacjonowaliśmy. No to ja z zainteresowaniem pytam, a gdzie? W Wilnie, proszę pana.
1: Cudne. To jest piękne. Pozdrawiamy naszych braci,
0: przyjaciół na Kaukazie.
1: Rzeczypospolitej, obojga narodów, tak. Drugiej stolicy Jagiellonów.

Rosja nie może wyleczyć się z imperializmu. Kolejni władcy tego państwa chcą dyktować warunki sąsiadom, a wiele niepodległych państw uważają za swoją strefę wpływów. Władimir Putin wielokrotnie podkreślał, że skoro Ameryka może, to dlaczego Rosji nie wolno? O tym zapatrzeniu w Stany Zjednoczone, nieustannym konkurowaniu i dążeniu do przyjaźni, choć wrogość bije z oczu,

0: Minęła 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Prawie 1000 interwencji Straży Pożarnej, najwięcej ponad 270. Na Dolnym Śląsku to skutki przechodzących przez kraj burz. Na Śląsku interwencji było troszkę mniej, ponad 250, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
1: Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało również prawie 20 dachów na budynkach mieszkalnych.
0: W Złotoryi na Dolnym Śląsku ulewa spowodowała poważne szkody. Po silnych opadach straż odnotowała ponad 50 zgłoszeń w akcji usuwania skutków nawałnicy. Zaangażowanych jest 25 zastępów ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Samolotem specjalnym do kraju wróciło 21 uczestników wypadku autokaru na Węgrzech. Wymagający hospitalizacji zostali przejęci do dwóch rzeszowskich szpitali na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Pozostali na Węgrzech mają być przewożeni w zależności od ich stanu zdrowia. Do transportu ma być zaangażowany wojskowy samolot CASA i śmigłowiec medyczny. Gotowa jest pomoc psychologiczna dla pasażerów autokaru i ich rodzin. Taką deklarację złożyła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
2: My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi do przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze do tej grupy psychologów dołączyło dwóch psychologów skierowanych przez ministra obrony narodowej, więc naprawdę mamy bardzo dobrych psychologów. Te osoby też dzisiaj same już mówiły, że tak, będą potrzebować takiego wsparcia.
0: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców, 12 osób zginęło. Wsparcie trafi do 500 uczniów, głównie z rodzin wielodzietnych. W Poznaniu finał akcji Tornister pełen uśmiechów organizowanej przez Caritas. Pierwsze wyprawki zostały dziś rozdane. W ich ufundowaniu pomogli darczyńcy. Urszulanka, siostra Małgorzata Knut, podziękowała wolontariuszom pakującym tornistry i samym darczyńcom.
3: Myślę, że nagrodą dla was i też taką satysfakcją to jest właśnie radość dzieci i takie poczucie, że do szkoły pójdą właśnie, że mają to, co najważniejsze i po prostu z radością, z uśmiechem pójdą do szkoły.
0: Akcja Tornister pełen uśmiechów odbyła się po raz 18.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A propos pogody, gwałtowny front burzowy, który przeszedł nad południowo-zachodnią Polską, spowodował liczne podtopienia i utrudnienia, między innymi w gminie Głuchołazy. Przy naszym telefonie rzecznik prasowy, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, starszy kapitan Dariusz Pryga. Dobry wieczór, panie kapitanie.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie, witam państwa.
4: Panie kapitanie, za wami ciężki dzień, rozumiem, że też ciężki wieczór. Jak dzisiaj wyglądała ta sytuacja, jak wygląda na ten moment?
6: Tak, panie redaktorze, tak naprawdę wystarczyło kilkanaście minut, żeby właśnie gmina Głuchołazy zamieniła się w Wisłą rzekę. Łącznie na tą chwilę, na godzinę 22, mamy 45 zdarzeń, praktycznie większość w gminie Głuchołazy. Tak naprawdę to 112 samochodów zarówno Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, w sile ponad 500 ratowników działało dzisiejsze popołudnie w gminie Głuchołazy. Tak naprawdę no, po tych wielkich upałach, które były w ostatnich dniach, ta woda przyszła, intensywne opady deszczu, po prostu gleba nie przyjmowała kompletnie wody i można powiedzieć, że wszystkie pola uprawne, wszystkie drogi zamieniły się w istne rzeki. Doszło do większości zalań, przede wszystkim piwnic, dróg, rowów melioracyjnych, zatkanych, powalonych drzew, przede wszystkim na jezdnie. Także strażacy, no dzisiejsze popołudnie to ciężka praca, wytężona. Tak jak mówię, wszystko to odbyło się dosłownie w kilkanaście minut. Intensywny opad deszczu, naprawdę tutaj nic by, że tak powiem, nie pomogło. Po prostu masy wody z wyższych partii po prostu zeszły na niższe. No niestety Głuchołazy są tak umiejscowione, że po prostu są poniżej. Jest dużo ulic bocznych, gdzie są wyżej położone po prostu i ta woda płynęła po prostu jak istne rzeki drogami.
4: Na ten moment akcja jest zakończona?
6: Tak, wszystkie interwencje praktycznie w gminie Głuchołazy zostały zakończone. Tak jak mówię, tutaj siły z całego powiatu uczestniczyły w działaniach zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na pewno jutro będzie czas na jakieś tam podsumowanie i też oględziny na miejscach, jakie szkody ta woda wyrządziła.
4: Oficer prasowy Komendy

0: Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, starszy kapitan Dariusz Pryga. Panie kapitanie, spokojnego wieczoru życzę.
1: Dziękuję serdecznie, dobranoc.
0: A ja tylko przypomnę, że dzisiejsza ulewa na pewno wywołała wśród mieszkańców Głuchołaz duże emocje. Miasto w 2024 roku zostało dotknięte przez powódź. Ale jak mówi pan kapitan, na ten moment sytuacja jest opanowana, a działania zakończone.
2: Powtórka programu.
0: Czy szwedzki przepis na oszczędzanie można przenieść na polski grunt? Czy idea skandynawskich kont ISK zachęcających do inwestowania na giełdzie przyjmie się wśród polskich konsumentów? Zapraszam na Saldo Ekstra.
2: Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Rekord na WIG-u 20 i to taki rekord z wartościami niewidzianymi od 19 lat i jeszcze do tego przekroczona bariera psychologiczna 4000 punktów. Robi to oczywiście wrażenie i tak się zastanawiam, skoro się mówi o tym, że giełda to taki barometr krajowej gospodarki, to w takim razie powinniśmy być bardzo optymistycznie nastawieni na kolejne miesiące, może kwartały?
4: Jest dużo optymizmu dzisiaj w odbiorze giełdy papierów wartościowych i pozycji wyników poszczególnych spółek. Tak więc jeżeli zakładamy, że mogą być jeszcze wyższe poziomy, może być jeszcze większa hossa na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, no to w jakimś stopniu jesteśmy optymistami co do całej struktury polskiej gospodarki, tak? Chociażby ostatnie odczyty, chociażby też w ogóle standing, taki wkład Polski w PKB całej Unii Europejskiej, pojawiły się też dane, jak mocnym jesteśmy tutaj czempionem w tym regionie za tak zwanymi krajami starej Europy. Ale to pokazuje, że jednak jest duży optymizm. Ten optymizm się przejawia w wynikach giełdy papierów wartościowych. No bo ta hossa pokazuje, że jest duże zaufanie i mam wrażenie, że to nie jest zaufanie też duże inwestorów zewnętrznych, którzy patrzą pozytywnie pomimo takich sygnałów, jak chociażby, które zawsze są brane jako czynniki ryzyka. No niestety konflikt na Ukrainie. Kwestie związane być może z regulacjami unijnymi, kwestie dotyczące cen ropy. No są jakieś czynniki, które mogłyby zachwiać ten optymizm, ale pomimo tego jednak widać, że są trendy i są prognozy, że polska giełda będzie się nadal rozwijała, będzie osiągała jeszcze lepsze wyniki, co będzie szybko się przekładało na całą naszą gospodarkę, no i na tych czempionów, których dzisiaj na tej giełdzie widzimy, też i nie tylko publicznych, ale też prywatnych.
3: To robi oczywiście wrażenie, ale też muszę wspomnieć o sytuacji sprzed no, tych prawie 19 lat, kiedy wszyscy też spodziewali się, że końca tamtej hossy nie widać. Odliczano dni niemal do przekroczenia bariery 4000 punktów na WIG-u 20. No i co? No i okazało się, że faktycznie giełda przekroczyła ten poziom, ale prawie 20 lat później. Zawsze pojawia się takie ryzyko. Czy to przypadkiem nie jest już szczyt? Czy to nie jest już koniec dobrego?
4: No jest to jest charakterystyka ryzyko giełdy. No, musimy mieć tego świadomość. No, to nie jest coś, co jest pewne w dłuższej perspektywie. Żaden z analityków biur maklerskich nie powie, że ta hossa jest pewną do końca czwartego kwartału, chociażby może do końca trzeciego kwartału. Tak jak powiedziałem, w dzisiejszym świecie tych czynnik ryzyka jest bardzo dużo. Dużo się mówi o bańce związanej z AI. No i widzimy te wyniki firm chociażby na giełdzie amerykańskiej. Widzimy te wyceny tych firm i też można powiedzieć, że w pewnym stopniu one dojdą do ściany. W pewnym stopniu niektórzy mówią, że to już jest naprawdę wycena na bardzo dużym poziomie, gdzie on zahacza już o tak zwaną bańkę spekulacyjną. Tak więc, tak jak pan redaktor wspomniał, no musimy mieć świadomość, że po bardzo dobrych wynikach ostatnich dni giełdy może przyjść jakiś element, który spowoduje, że ceny tych naszych czempionów akcji spadną do dołu, no i wtedy będzie zupełnie inna sytuacja. Mamy kilka też na rynku, widzimy na giełdzie wezwań na poszczególne spółki. Oczywiście chciałoby się rzec, że nadal potrzebujemy dużych debiutów, tak? My zawsze żyjemy tym, że kolejny podmiot wchodzi na

0: giełdę, to jest
1: debiut.
0: Pamięta
1: pan te kolejki
0: Dokładnie.
1: Do biur maklerskich.
0: I myślę, że to jest też taki magnes w ogóle dla pozycjonowania giełdy w świadomości obywateli do inwestowania na giełdzie. No też temu służy ostatnie produkty ministra finansów, pana premiera Domańskiego, który także mówił przy okazji wdrażania nowych produktów i kapitałowo-inwestycyjnych o pozycji giełdy i o potrzebie inwestycji w giełdę papierów wartościowych. Ja myślę, że zawsze wolę być takim umiarkowanym optymistą, bo w dzisiejszym świecie już wiele było dłuższych projekcji, że jednak ten moment pozytywny na giełdzie no z pewnością będzie w dłuższej perspektywie utrzymany, a jednak pojawiały się takie czarne łabędzie jak konflikt na Ukrainie, cieśnina Ormus, ceny ropy, blackout, który dzisiaj doświadczyć możemy w ciągu naprawdę bardzo szybkiego czasu. No widzimy, co się dzieje chociażby na Węgrzech czy w innych krajach, gdzie elektrownie atomowe są wyłączane i nie wiadomo, jak się zachowa cały system energetyczny danego kraju. Tak więc no, to nie jest tak, że nie dostrzegają pewnie też analitycy ryzyk, no ale też trzeba powiedzieć, że w przypadku jakiegokolwiek spadku na giełdzie, no to też się włączają analitycy, bo być może to jest też dobry moment do pewnych inwestycji kapitałowych.
1: Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i o tym przypominamy na naszej antenie wielokrotnie, ale wspomniał pan o konferencji dotyczącej osobistych kont inwestycyjnych. Ciekawy produkt, o którym również rozmawialiśmy już na naszej antenie, ale ja jestem bardzo ciekawy pana spojrzenia właśnie na taki konkretny produkt. Z jednej strony pozwalający na oszczędzanie, na systematyczne oszczędzanie, na skorzystanie z różnych instrumentów rynku kapitałowego, no ale z drugiej strony także no, dostajemy taką premię w postaci ograniczonego opodatkowania, czy tam zdjęcia opodatkowania. Mówię tutaj o podatku Belki. To może w polskich realiach wypalić?
0: Trudne pytanie. Powiem szczerze, od razu zachowawczo mam zawsze z tym problem, bo podobne, jak my można powiedzieć, rynkowie, takim słowem rynkowym, story były opowiadane przy innych produktach.
1: To prawda.
0: Oczywiście bardzo zależy dużo od kampanii, bo oczekiwania są bardzo duże. Ministerstwo zakłada i też dzięki przedstawionemu raportowi PKO zakłada bardzo duży napływ konsumentów co do potencjalnych korzystających z tego produktu, co się powinno przełożyć na poziom inwestowania też w różne produkty. Natomiast no, dzisiaj na tym rynku już kilka tych produktów jest i rzeczywiście ja myślę, że taki obywatel musi dokładnie wiedzieć, z czym jest związany ten produkt, czyli bardzo mocna kampania informacyjna. Jakie on ma z tego produktu korzyści? Czemu to służy? Czy coś na tym straci? I kiedy może wejść i wyjść? I czy to będzie obciążone jakimkolwiek kosztami? Tak? Ja jestem pozytywnie nastawiony co do jakby założeń tego produktu, no bo dużo się dyskutowało i myślę, że rządzący mają tego świadomość co do likwidacji podatku Belki. No bo były zapowiedzi, były dyskusje, były rozmowy, jednak no, widzimy, że produkt OKI i to nie jest jego jakaś zła formuła techniczna. No, on jest do pewnego limitu zwolniony z podatku Belki na inwestycje w akcje.
1: 100 tysięcy złotych.
0: Tak, do 100 tysięcy, czy w inne formy oszczędzenia do 25 tysięcy. Mhm. I być może to będzie i powinno być zachętą dla polskich obywateli co do po pierwsze sprawdzenia i też spojrzenia na ten produkt jako jakaś pewna forma oszczędzania, a następnie inwestycji, tak? Myślę, że przy dobrej kampanii informacyjnej do obywateli, że jest to kolejny produkt, który nie ma służyć jakiejś zagmatwanej logistyce inwestycyjnej, ale ma tak naprawdę pozwalać nam oszczędzać, no i mieć z tego tytułu pewne korzyści do określonej kwoty, które wcześniej przy innych formach zabierał nam podatek Belki. Tak więc ja tu co do samej konstrukcji, oczywiście można by

0: dyskutować, czy ten próg nie powinien być podniesiony więcej, czy nie to powinno być do 200 tysięcy, czy do 50 tysięcy, różne inne formy oszczędności. Zostało to przyjęte. Pamiętajmy, że jeszcze nie wiemy, chociaż minister, premier Domański zachowawczo wskazuje, że nie zakłada tutaj weta pana prezydenta, no ale pamiętajmy, że ten projekt jeszcze do końca przeszedł procedurę parlamentarną, ale jeszcze czeka na podpis pana prezydenta. No, no musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość, bo też rozumiem, że kancelaria prezydenta podda w jaki sposób analizą ten projekt i wyda stosowną decyzję. No ja zakładam, że jednak będziemy mogli od 1 stycznia 2027 skorzystać z możliwości inwestycji w OKI i że to, co wspomniał pan Domański, zakłada też po jakimś czasie być może kolejne zmiany tego produktu, które jeszcze w większym stopniu będą pozytywne dla klientów.
1: Ja lubię w kontekście OKI spoglądać na pierwowzór tego rozwiązania, bo nie jest to autorskie w pełni rozwiązanie z Polski, ale pierwowzorem są konta ISK w Szwecji. I te konta cieszyły się i cieszą się nadal dużym zainteresowaniem. Mówi się o tym, że w Szwecji ponad 40, czy między 40 a 50% dorosłych obywateli korzysta właśnie z tych kont ISK. Czyli przekładając to na liczbę dorosłych osób w Polsce, to musielibyśmy mieć kilkanaście milionów kont. Biuro Maklerskie PKO zakłada, że po 3 latach będzie to trochę ponad 2 miliony klientów, użytkowników. Jak pan ocenia, czy my mamy szansę na powtórzenie, chociaż w części tego sukcesu, jaki udało się odnieść Skandynawom?
0: To będzie bardzo trudne. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Na to się nakłada szereg czynników. Z jednej strony jakby stałość tego produktu w Szwecji, charakter, sposób alokacji oszczędności, sposób w ogóle oszczędzania. No, no, duża część obywateli naszego kraju nadal trzyma oszczędności kolokwialnie w domu, tak? Bądź no, na jakichś klasycznych lokatach bankowych, które w pewnym stopniu w zależności od czasu mają różne oprocentowania. No to jest, tu pamiętajmy, że w Szwecji w zasadzie musiałbym dokładniej jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, nie ma aż tak dużo produktów, gdzie u nas w Polsce to, co już rozmawialiśmy sobie, jednak jest na tym rynku. Potencjalny konsument może sobie pomyśleć, że mamy OKI, mamy wcześniej PPK, mamy wcześniej jeszcze inne produkty, które wdrażały poprzednie rządy.
1: IKE, i tak dalej, IKE. I tak dalej.
0: Tak, tego jest bardzo dużo i myślę, to co wspomniałem wcześniej, no, wiele zależy od tej kampanii rzeczywiście, czy konsument, obywatel zrozumie, czym jest OKI i z tego skorzysta. Bo mam obawy co do założeń tego programu, że będzie to około 3 milionów obywateli. Myślę, że to jest optymistyczne. Natomiast jeżeli będą zapowiedzi, być może aktualizacji tego programu, być może jeszcze bardziej korzystnych warunków wejścia w OKI, to być może duża część obywateli skorzysta z tego programu i wejdzie w tą formę oszczędzenia. No ona jest korzystna do pewnych limitów i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast, tak jak mówię, tu wiele lat by musiało nam zająć, abyśmy osiągnęli poziom Szwecji w kontekście oszczędzania tak, jak oni oszczędzają i tak, jak mają to już mentalnie w DNA tych obywateli, gdzie u nas ta struktura była zupełnie inna i myślę, że u nas potrzeba czasu, abyśmy mogli powiedzieć, że poziom alokacji oszczędności w domu jest niski, a większość jest w różnych formach, od oprocentowań po różne produkty, które dzisiaj oferuje Ministerstwo Finansów.
1: Wspomniał pan o konieczności przeprowadzenia kampanii, która wiele wyjaśni potencjalnym odbiorcom właśnie tej usługi, tego mechanizmu. I tak się zastanawiam, kampania promocyjna, edukacyjna, na czym ona powinna się opierać? No nie oszukujmy się, wszystkie badania wskazują na to, że Polacy sami przyznają, że o giełdzie, o rynku kapitałowym, no z tą wiedzą bywa różnie, delikatnie mówiąc. Jak pan sobie wyobraża właśnie podejście do takiej nauki u podstaw?

0: ja myślę, rynku kapitałowego.
1: To powinien być bardzo jasny przekaz, przekaz korzyści, tak? No bo jakby rzeczywiście jest tak, że u nas korzystanie z produktów finansowych, zwłaszcza po case'ie dotyczącym oszczędności emerytalnych, czyli słynnym OFE, myślę, że jakby zrobić badania to w społeczeństwie, to jednak gdzieś z tyłu głowy ciągle duża część pamięta OFE, coś z Polakom zostało zabrane. I myślę, tu jest problem w kontekście tej kampanii i tego informowania i mówienia językiem korzyści. I myślę, że dotarcie do... I nie mówię, że nie trzeba od razu zakładać, że musimy dotrzeć do wszystkich. No musimy dotrzeć do tych osób, które dziś chcą w inny sposób akumulować swoje oszczędności. Nie tylko, nawet tych osób, które mają tych oszczędności więcej. No bo dzisiaj można powiedzieć, przy tym poziomie demografii, przy tych wyzwaniach i nie do końca, czy inwestowanie w kolejne mury, w kolejne mieszkania jest tak naprawdę w dłuższym trendzie korzystne, tak? Czyli tu też trzeba w jakiś sposób tą kampanią językiem korzyści docierać do tych, którzy dzisiaj mogą sobie pozwolić na większe inwestycje, ale być może te środki przeznaczyć na różne formy inwestycji via polska giełda. I to jest wielka i duże wyzwanie dla zwłaszcza Ministerstwa Finansów, sektora bankowego, sektora, który będzie promował te produkty, który musi powiedzieć w jasny sposób, że za każdym razem jak wejdziesz w ten pakiet, czyli w OKI i wyjdziesz, to nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów do pewnego poziomu, co się kryje pod... z kwestiami związanymi z większym zainwestowaniem, czyli ponad limitem. No, te wszystkie elementy muszą być wytłumaczone w bardzo jasny sposób, żeby tylko i wyłącznie konsumenci nie zakładali, że w jakiś obszarze nadal podatek Belki ich dopadł, a obiecywali, że nie będzie podatku Belki, obiecywali, że te pieniądze nie będą obciążone jakimkolwiek podatkiem. Tak więc no, tu jest rzeczywiście, żeby mówić o sukcesie tego produktu, to potrzeba trochę czasu. I myślę, że w perspektywie roku to jest bardzo krótko. Tu trzeba perspektywy 3 lat najmniej, aby powiedzieć, że OKI przyjął się na rynku i dzisiaj widzimy tą falę konsumentów, która bardzo mocno korzysta z tego produktu i chce ten produkt w dalszym stopniu w jakimś stopniu rozwijać w ramach swojego portfela domowego. No, myślę, że to perspektywa minimum 3 lat, kiedy możemy powiedzieć, że OKI się przyjęło i po pewnych być może drobnych zmianach jest tym produktem, który zostanie z nami na dłuższe lata. No bo dzisiaj polski konsument ma problem z tym, że co rząd to nowy produkt, ich na rynku mamy dużo i z tyłu głowy pamiętamy sytuację związaną z OFE. Tak więc musimy przełamać te dwie bariery po to, żeby mówić mocno o oszczędzaniu, o polskiej giełdzie, o akcjach na polskiej giełdzie, o bezpiecznym oszczędzaniu i pomnażaniu swoich oszczędności.
0: Powiedział pan o perspektywie 3 lat. Ja sobie tak myślę, że to patrzenie w szerszej perspektywie jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli... Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale debiut OKI przypadnie w momencie, w którym będziemy obserwowali jakąś korektę na rynku. Nie daj Boże początek bessy, załamanie trendu. No to może być katastrofalne dla samego projektu.
1: Tak, zgadzam się. To dużo jest tak zwanych czynników, które mogłyby źle wpłynąć. No, zakładam eskalację chociażby kryzysu naftowego i przełożenie się tego kryzysu naftowego na akcje poszczególnych podmiotów, czy w ogóle inflację i standing polskiej gospodarki. Eskalacja konfliktu na Ukrainie. No już dużo jest elementów, które mogą wpłynąć na giełdę, a jednocześnie które później przełożą się na w ogóle zaufanie do polskiej giełdy. No bo z drugiej strony, jak słusznie pan redaktor zauważył, no giełda polska jest w hossie. Widzimy dobre wskaźniki i trendy nie tylko spółek publicznych, jak Orlen, jak PGE, czy KGHM, no, trochę są uzależnione od cen surowców, no ale perspektywy są pozytywne, ale też spółek, można powiedzieć, technologicznych, które są dzisiaj w WIG-u, czy spółek szeroko rozumiem, sprzedających dobra konsumpcyjne, no, to ich wyniki są dzisiaj bardzo dobre. Mhm. Tak więc można

0: powiedzieć, że gdzieś tam ten trend powinien zostać zachowany i myślę, że to powinno pozytywnie wpłynąć na postrzeganie giełdy i to samo widzimy po ruchach inwestorów, którzy jak dzisiaj patrzą na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, tak? Tak więc, no ale trzeba mieć z tyłu głowy to, że zawsze może być jakiś czarny łabędź, który spowoduje, że w tym momencie czy to spółka podjęła decyzję o niewchodzeniu na polską giełdę, bo wybrała giełdę chociaż być w innym kraju, wycofała się, bądź skończyło się wejście na giełdę silnym spadkiem. No tych czynników może być bardzo duże, gdzie myślę, że polski konsument bardzo szybko sobie przełoży, że jednak jest jakieś ryzyko, lepiej nadal trzymać w domu oszczędności, bądź kupować, nie wiem, kawalerki czy inne rzeczy, które są pewne. No to są nasze polskie jakieś tam przyzwyczajenia. To pan redaktor przykład tej Szwecji wspomniał. No to jednak my mocno się różnimy od tych krajów skandynawskich, gdzie te formy oszczędności mają zupełnie inny charakter.
1: I na koniec jeszcze takie jedno przemyślenie. Tak mi się wydaje, że warto, żebyśmy za oki akurat trzymali mocno kciuki, bo skoro giełda to krwiobieg gospodarki i skoro wiemy, że potrzebujemy też tego kapitału, inwestycji, rozwoju gospodarczego, to może się okazać, że to oki będzie takim dostarczycielem, niemal dystrybutorem paliwa dla polskiej gospodarki.
0: No miejmy nadzieję. Ja zgadzam się z tym, że być może to będzie to źródło, które jeszcze w większym stopniu stymulować będzie rozwój polskiej gospodarki. No bo te perspektywy są raczej pozytywne. No mówimy o kolejnej perspektywie finansowej środków unijnych. Mówimy o programie SAFE i inwestycjach między sektorem zbrojeniowym a polskimi firmami. Mówimy o kolejnych dużych być może przejęciach przez polskie firmy innych podmiotów zagranicznych. No tych perspektyw nawet w obrocie takim finansowym jest dosyć dużo i mam nadzieję, że oki będą tym takim, można powiedzieć, też stymulatorem pobudzającym rynek kapitałowy, polską giełdę, ale też uczącym oszczędności przez naszych obywateli. I myślę, że też takie założenie jest. Ale tak jak mówię, potrzeba czasu i potrzeba oceny, czy w pewnym stopniu, chociażby po roku, nie trzeba aktualizować tego systemu tak, aby jeszcze w większym stopniu, oczywiście dzięki możliwościom budżetowym, zwiększyć poziom oszczędności i parametry tego produktu.
1: Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to
0: spotkanie.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: To był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 17 sierpnia. Oto co dzieje się w magazynie. Specjalnym rządowym samolotem wróciło do kraju 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Odszedł człowiek, który swoją osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów, tak zmarłego aktora Jana Frycza, wspominają najbliżsi. Już pada i nie przestanie do rana ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami dla czterech województw. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.

0: Sumę wydarzeń.
1: Pierwszy transport z osobami poszkodowanymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł wieczorem do Polski. Rządowa maszyna wylądowała w podrzeszowskiej Jasionce. Na jej pokładzie było 21 lżej rannych osób. Na lotnisku jest Paweł Pawlica. Dobry wieczór. Powiedz, w jakim stanie są te osoby i czy mogą wrócić już do swoich domów?
2: Tak, na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport zapewniony przez urzędników właśnie prosto do domów. Przed terminalem spotkałem między innymi panią Ilonę, dla której ostatnie 48 godzin było właściwie dwoma najdłuższymi dniami w życiu.
3: No czekam na mamę. Na mamę, ciocia niestety dzisiaj nie wróci, pojechały obie jako siostry. No więc mama wraca, ciocia tam jeszcze została.
2: W kategoriach cudu można rozpatrywać to, że dzisiaj pani zobaczy swoją mamę.
3: No, zdecydowanie tak.
2: Chyba na koniec jest ulga w pani przypadku.
3: No, w przypadku tak, aczkolwiek ja naprawdę współczuję tym wszystkim ludziom, bo oni się tam bardzo dobrze znali, nie tylko z tej pielgrzymki, ale znali się też dużo wcześniej, więc no, psychicznie dla nich jest to ogromny dramat.
2: No i na 5 osób z tych 21, które dotarły przed chwilą do Rzeszowa, na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do dwóch rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: To są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
2: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. Dwie są w ciężkim stanie. Dodatkowo 5 osób wypisanych przez lekarzy ze szpitali rodziny zabrały z Węgier do Polski na własną rękę. Na miejscu są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał, dodaje wojewoda podkarpacka.
4: To jest tak, że ze strony węgierskiej policja musi przekazać protokół potwierdzający tożsamość tej osoby. Proszę pamiętać, że te osoby nie mają przy sobie żadnych dokumentów. Ten wypadek, ta katastrofa był drastyczny i dlatego też w dwóch przypadkach potrzebna jest identyfikacja przez osoby najbliższe.
2: A większość z pielgrzymów wracających z Bośni i Hercegowiny do Polski pochodziła z województwa podkarpackiego. Co najmniej 3 ofiary pochodziły z niewielkiej miejscowości Siedliska koło Rzeszowa. I tam wieczorem w kościele w intencji ofiar i rannych modliło się kilkaset osób.
5: Moja największa tragedia, mówię, jaka mogła się wydarzyć. Wszyscy są wstrząśnięci tym, co się stało. Zginęła moja, mówię, sąsiadka najbliższa. Jest mi przykro. Tyle. Tylko wyrazy współczucia dla osób poszkodowanych.
6: No, smutne. Taką wiadomość usłyszeć.
7: To myśmy jest mieli naprawdę jechać do Medjugorje.
6: Mieliśmy właśnie jechać do Medjugorje. Jakoś nas ktoś z góry pilnował.
7: Śmierć, jaka by nie była, zawsze jest zaskoczeniem.
2: Przyczyny wypadku wyjaśnia węgierska i polska prokuratura. Węgierscy śledczy zatrzymali jednego z kierowców. Chcą mu postawić zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Według wstępnych ustaleń policji podejrzewany mężczyzna zasnął za kierownicą.
1: Mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy za relację. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę u podkarpackiego przewoźnika. Oprócz działań prokuratury, śledczych i węgierskiej policji, firmę prześwietlą też polscy inspektorzy, by sprawdzić procedury i kwestie bezpieczeństwa. O szczegółach Piotr Durys.
8: Procedura już ruszyła. Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego wyznaczył do sprawy właściwy inspektorat wojewódzki, a firma otrzyma formalne zawiadomienie o terminie wejścia kontrolerów, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
9: Na początku takie przedsiębiorstwo jest zawiadomione o terminie przeprowadzenia takiej kontroli, no i dopiero wówczas inspektorzy pojawiają się w firmie, gdzie analizują te wszystkie wymagane dokumenty.
8: Na miejscu urzędnicy drobiazgowo prześwietlą całą działalność przewoźnika, sprawdzą licencję, kwalifikacji kierowców oraz sposób zarządzania ich czasem pracy.
9: Nie ma tutaj jednoznacznego terminu, jak długo trwa kontrola. Zależy też to od skali przedsiębiorstwa, od skali realizowanych przewozów.
8: Pod lupę inspektorów trafi również ważność badań technicznych całej floty. Warto przypomnieć, że w przeciwieństwie do zwykłych aut osobowych, autokary muszą przechodzić

0: obowiązkowe i rygorystyczne przeglądy co 6 miesięcy. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W wielu miejscowościach na Podkarpaciu opuszczono flagi do połowy masztów, a przedstawiciele władz i mieszkańcy uczcili ofiary minutą ciszy.
2: Pamięć ofiar uczcimy minutą ciszy. Adam Skoczylas, wójt gminy Lubenia. Chcieliśmy być jak gdyby w łączności z naszymi mieszkańcami. Zapewniamy ich o pamięci, modlitwie. Taka chwila zatrzymania. Chcemy pokazać, że ci wszyscy, którzy zginęli czy są ranni, są nam bliscy.
1: Większość pielgrzymów pochodziła z miejscowości Strzyżów i Siedlisko w gminie Lubenia, a także powiatów Jasielskiego i Leżajskiego oraz samego Rzeszowa. W Lubeniu odwołano wszystkie gminne wydarzenia.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W życie wszedł nowy pakiet ceny paliw niżej. Na stacjach paliw obowiązują maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Za litr benzyny 95 kierowcy płacą maksymalnie 6 zł i 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł i 37 groszy. To efekt obniżenia przez rząd stawki VAT na benzynę i olej napędowy. Zawodowi kierowcy z Jeleniej Góry są podzieleni w ocenie tego programu.
4: Dla tych osób, które faktycznie na te wakacje jeżdżą i tak dalej, to coś da, ale na większą metę to nic. A na przykład dla przedsiębiorców, tak jak dla mnie, to w ogóle obniżenie VAT-u, bo my i tak netto rozliczamy VAT, także żadnej różnicy dla nas nie ma.
5: Mogliby obniżyć jeszcze więcej. Wysokie są ceny.
6: No z jednej strony dobre, bo ludzie dużo wraca z wakacji, nie? Ale krótkoterminowe to jest, tak będzie rosła dziura budżetowa.
7: Najpierw podnieśli o 2 złote, a teraz obniżyli o złotówkę, no to niezbyt ludzie zadowoleni z tego, nie?
1: Korzyści dla gospodarki i mniejsze ryzyko wzrostu inflacji to zdaniem maklera papierów wartościowych Pawła Karczewskiego pozytywne efekty ponownego wprowadzenia przez rząd programu CPN. Całościowo ta decyzja jest bardzo pozytywna, oceniał ekspert na naszej antenie.
8: Wydaje się, że budżet państwa troszkę na początku mniej zarabia ze względu na to, że te opłaty z VAT-u są niższe. Natomiast całościowo konsument jest troszkę silniejszy. To po pierwsze, po drugie, no wolumen tych paliw, który możemy kupić, jest też dosyć duży dzięki temu, bo te ceny paliwa o złotówkę niżej w stosunku do piątku, no to pozwalają tym, powiedzmy, kierowcom jakby więcej konsumować tego paliwa.
1: Obniżenie cen paliw przyciągnęło do Polski kierowców z Niemiec. W przygranicznym Zgorzelcu paliwo jest o ponad 2 zł tańsze na litrze niż u naszych zachodnich sąsiadów. A to wywołuje spore kolejki na stacjach i zjawisko tak zwanej turystyki paliwowej. Przyjeżdżamy, bo u nas ceny zwariowały, mówią kierowcy z Görlitz.
9: W Niemczech jest drogo. To całkiem logiczne. To teraz 40 centów różnicy. I zdecydowanie warto. A jeśli dużo jeździsz, musisz dużo tankować. Teraz było 2,15 euro i 2,22 euro przed południem, bo po południu jest jeszcze drożej, nawet o 20 centów. Dlaczego? Bo jest taniej niż w Niemczech, nawet 60 centów za litr. Zawsze warto tankować w Polsce. Co mogę na to powiedzieć? Tutaj jest taniej, dlatego jeździ się tutaj, jeśli mieszka się blisko granicy.
1: Wzmożony ruch Niemców na przygranicznych stacjach paliw zauważają także pracownicy, mówi kierowniczka jednej ze stacji, pani Magda Szczepańska.
10: Niemcy ruszyli, dokładnie. Dla nich to jest no, bardzo duża obniżka na paliwie. Przy zatankowaniu całego baku, a wiadomo, że klient niemiecki zawsze też tankuje jeszcze do kanistra i zabiera ze sobą. Paliwa nie zabraknie, przecież jest pełno, też mamy do różnych dostawców, więc myślę, że z tym akurat nie będzie problemu.
1: Z programu ceny paliw niżej kierowcy mogą korzystać przez najbliższe 2 tygodnie. 24 komitety zostały zarejestrowane do wyborów na urząd prezydenta Krakowa, poinformowała miejscowa delegatura Krajowego Biura Wyborczego. To nie oznacza jednak, że stolica Małopolski ma oficjalnie tylu kandydatów na włodarza miasta. Teraz komitety i potencjalni startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, czyli co najmniej 3000, mówi Barbara Golanko z delegatury KBW.
11: W tym momencie zakończyliśmy ten pierwszy etap, zarejestrowaliśmy komitety. Natomiast w następnym kroku, czyli do dnia 24 sierpnia, komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. I kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
1: 27 września odbędzie się pierwsza tura wyborów. Jeśli nie zostanie wybrany nowy prezydent Krakowa, czyli żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów, odbędzie się druga tura prawdopodobnie.

0: Podobnie 11 października.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Donald Trump polecił Pentagonowi ograniczenie skali nadchodzących wspólnych ćwiczeń wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Prezydent USA argumentuje, że operacje te są zbyt kosztowne i wysyłają wrogi sygnał do przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Jan Pachlowski.
2: Jednocześnie prezydent skrytykował Seul za odmowę przyłączenia się do amerykańskich działań na rzecz denuklearyzacji Iranu. We wpisie na platformie True Social Donald Trump zauważył, że choć na całkowite odwołanie manewrów jest już za późno, wyraził niezadowolenie z długoletnich ustaleń wojskowych łączących Waszyngton i Seul. Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Jong-unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno temu zgodziły się na udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową, napisał Donald Trump. Dodał on, że ćwiczenia te są tylko kosztowne, a znaczną część tych kosztów pokrywa Waszyngton. Ćwiczenia te dzisiaj się rozpoczynają i mają potrwać 11 dni. Decyzja Trumpa o ograniczeniu skali działań następuje również w ślad za nasileniem przez Pjongjang prób zbrojeniowych. W ostatnich tygodniach Korea Północna przeprowadziła 2 starty pocisków balistycznych w ciągu zaledwie 6 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł również, że Pjongjang wykorzystuje rosyjską inwazję na Ukrainę do testowania i udoskonalania swojego sprzętu wojskowego w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego wzywa do nocnego zabijania Palestyńczyków w Gazie, nawet jeśli nie są bezpośrednim zagrożeniem. Amerykańska senator Jackie Rosen z Partii Demokratycznej apeluje do premiera Izraela, by odciął się od wypowiedzi Ben-Gwira i zdymisjonował go. Milena Rashid-Szechab.
3: Słowa Itamara Ben-Gwira padły w podcaście byłego zakładnika Hamasu podczas rozmowy o sytuacji w Izraelu po masakrze z 7 października 2023 roku. Myślę, że powinniśmy przeprowadzać ukierunkowane zabójstwa w Gazie co noc po 30-40 osób, nie tylko tych, którzy są bezpośrednim zagrożeniem. Tam są ludzie, którzy nie powinni być nazywani ludźmi, nie powinni mieć prawa do życia, nie są ludźmi. Mówił Itamar Ben-Gwir. Ostatnia wypowiedź izraelskiego ministra nie dziwi eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michała Wojnarowicza.
4: Ben-Gwir jest twarzą tej najbardziej skrajnej izraelskiej polityki. Tak naprawdę wyraża to, co większość Izraelczyków, część postulatów jest tutaj zbieżna jakby z ich postrzeganiem konfliktu z Palestyńczykami, mówiąc jest to zero-jedynkowe, tak my albo oni.
3: W przeszłości podobne wypowiedzi Itamara Ben-Gwira były przedstawiane Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości ONZ jako dowód na zamiar ludobójstwa w Gazie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Rosyjskie drony odrzutowe są coraz większym zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale i części państw Europy. Jak podaje brytyjskie czasopismo The Telegraph, Rosjanie wzdłuż granic z Ukrainą i Białorusią wybudowali kilkadziesiąt nowych pasów startowych dla bezzałogowców Gerań 4 i Gerań 5, wyposażonych w silniki odrzutowe. Ta coraz bardziej powszechna rosyjska broń jest trudna do strącenia dla obrony przeciwlotniczej. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Według The Telegraph Rosjanie w ostatnim czasie wzdłuż granic Białorusi i Ukrainy zbudowali co najmniej 20 wyrzutni dronów odrzutowych i 10 baz zdolnych magazynować tysiące takich bezzałogowców. Jak prognozuje na łamach ukraińskiego wydania Apostrof ekspert wojskowy Andrii Kramarow, działania Rosjan oznaczają zapowiedź masowego użycia dronów odrzutowych wobec Ukrainy. Nowa rosyjska broń potencjalnie jest też groźna dla krajów Unii.
6: Zagroza dla krain Bałtyckich.
5: Stanowią zagrożenie dla państw bałtyckich, Finlandii. Pod względem zasięgu Gerań 4 z tych baz może w zasadzie z łatwością dolecieć do Polski, do krajów Europy Wschodniej, a nawet do Niemiec. Jest to nowy etap zimnej wojny między Europą a Rosją. Ukraińskie władze informowały niedawno, że opracowują nową generację dronów przechwytujących, zdolnych niszczyć rosyjskie odrzutowe bezzałogowce. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
0: Zmarł Jan Frycz, aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Stworzył wiele docenianych przez krytykę i publiczność ról w przedstawieniach Krystiana Lupy, Jerzego Grzegorzewskiego i Jerzego Jarockiego. Występował w repertuarze klasycznym, jak i eksperymentalno-awangardowym. Był obsadzany w rolach bohaterów różnego typu, od życiowych nieudaczników przez makiawelicznych despotów po neurotyków. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Jan Frycz mówił, co jego zdaniem stanowi podstawę zawodu aktora.
7: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli czy tam grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie

0: fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
1: Jan Frycz przyznał, że jak się wyraził, położył kilka ról i on sam od sukcesów woli porażki, bo są cenniejsze.
0: To nie ma nic piękniejszego niż kłaść rolę, pozbywać się tekstu, bo w tym zawodzie, mówię o zawodzie aktorskim, jeszcze w moim wieku teraz można powiedzieć, klęski, te klęski, jak mówi Mickiewicz, wiek męski, są najwspanialsze. Sukcesy nie pamiętam, nie. W tym zawodzie sukcesów, to może finansowe czasem. Natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
1: Odszedł człowiek, który swoją osobowością i talentem wypełniał życie widzów i kolegów, mówił po śmierci Jana Frycza reżyser Jan Englert, który współpracował ze zmarłym aktorem w Teatrze Narodowym w Warszawie i w ramach Teatru Telewizji Polskiej. Jan Englert powiedział Polskiemu Radiu, że cenił nie tylko grę aktorską Frycza, ale także jego charakter.
2: Niezwykła osobowość o swoistym poczuciu humoru, światopoglądzie, spojrzeniu na świat sceptycznym, pełnym ironii, a jednocześnie entuzjazmu w pracy. Ktoś, z kim przeżyłem 40 ponad lat w symbiozie artystycznej, powiedziałbym nawet prawie przyjacielskiej.
1: Niepowetowana strata dla polskiego teatru i kina, tak o śmierci Jana Frycza mówi Grażyna Wolszczak. Aktorka w rozmowie z Polskim Radiem podkreślała, że Jan Frycz przeszedł na wielkim ekranie ogromną metamorfozę. Dał się poznać kilku pokoleniom i potrafił wcielić się w różne typy osobowości.
3: Pamiętam Janka i z ról u Krystiana Lupy w Teatrze Starym, w Teatrze Polskim i w Teatrze Narodowym i za każdym razem to były niesamowite kreacje, a już ta rola w Ślepnąc od świateł, to w ogóle tam przeszedł samego siebie. To się rzadko zdarza, naprawdę, kiedy znasz człowieka prywatnie, a oglądam film i okropnie się boję, bo stworzył tak niesamowitą rolę czystego zła, że ja w to uwierzyłam na 100%.
1: Aktor miał w dorobku kilkadziesiąt ról filmowych, z których wiele zapisało się w historii polskiego kina. A do takich należy m.in. postać przedwojennego inteligenta z Pożegnania jesieni w reżyserii Mariusza Trelińskiego, pułkownika w pornografii Jana Jakuba Kolskiego czy despotycznego ojca w filmie Pręgi Magdaleny Piekosz. Front burzowy przechodzi przez Polskę. Na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała ponad 270 razy, a na Śląsku ponad 250. Ulewy oraz intensywne opady deszczu dotknęły też Opolszczyznę. Potężne oberwanie chmury miało miejsce po południu, m.in. w Głuchołazach. O przebiegu zdarzeń dzisiejszego popołudnia na naszej antenie mówił oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, kapitan Dariusz Pryga.
4: Wystarczyło kilkanaście minut, żeby właśnie gmina Głuchołazy zamieniła się w Wisłą rzekę. Łącznie na tą chwilę mamy 45 zdarzeń, praktycznie większość w gminie Głuchołazy. Tak naprawdę to 112 samochodów zarówno Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W sile ponad 500 ratowników działało dzisiejsze popołudnie w gminie Głuchołazy. Tak naprawdę no, po tych wielkich upałach, które były w ostatnich dniach, ta woda przyszła intensywne opady deszczu, po prostu gleba nie przyjmowała kompletnie wody i można powiedzieć, że wszystkie pola uprawne, wszystkie drogi zamieniły się w istne rzeki. Doszło do większości zalań, przede wszystkim piwnic, dróg, rowów melioracyjnych, zatkanych, powalonych drzew, przede wszystkim na jezdnie. Także strażacy, no dzisiejsze popołudnie to ciężka praca.
1: Ulewy przechodzą nad Polską, jednak długoterminowo problemem jest niedobór wody. Susza hydrologiczna objęła 70% terytorium Polski. Bardzo niski stan wód w rzece Bug w województwie lubelskim ma to związek z trwającą suszą hydrologiczną i deficytem opadów. Na wodowskazie w Krzyczewie stan wody wyniósł dziś 82 cm, w Dorochusku 13, a we Włodawie 53. Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białej Podlaskiej Jan Kwiecień powiedział, że wędkarzom trudno jest teraz znaleźć na Bugu dobre miejsce do łowienia ryb.
5: Na drugą stronę przechodzili po kolana ludzie. Sobie brodzili po Bugu. Wyspy są, nawet niektóre miejsca widziałem, że popychali kajaki. Także jest bardzo niski poziom wody. Natomiast na rzece Krznie, no sytuacja nie jest taka zła ze względu na piętrzenie wody, na to, że mamy tamy, które zatrzymują wodę, spiętrzają i nie jest tak źle na Krznie. Zresztą Krzna była w tym

0: roku już przez Wody Polskie wykoszona. Także ten przepływ wody jest dosyć dobry.
1: Stan wody na rzece Krznie w Malowej Górze wynosi 218 cm. Krutek, bocian celebryta, wyruszył do ciepłych krajów, poinformował dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrod. To właśnie tam krutek od lat zakłada rodzinę i wychowuje młode. W tym roku były 4 pisklęta. Co ciekawe, zawsze wraca na Warmię i Mazury jako pierwszy i najszybciej odlatuje do ciepłych krajów. Do pokonania ma od 8 do 10 tysięcy kilometrów.
2: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam, czy w jakiejkolwiek innej grupie większej, trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć, ponieważ z bocianów, które tutaj wypuszczaliśmy z ośrodka, tylko i wyłącznie krutek posiada nadajnik GPS, a o jego dalszej wędrówce, o tym, co się będzie działo, będziemy informować na stronie Mazurii. Parku Krajobrazowego.
1: Przypomnijmy, w tym roku krutek miał problemy z powrotem. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna i zawiadomili ośrodek rehabilitacji bocianów w Krutyni, gdzie bocian odzyskał siły. To wszystko dziś w magazynie, który przygotował Andrzej Abgarowicz. Kolejne informacje o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: 22 minuty po godzinie 23.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: W tym roku zgodnie z przepisami przypada 8 niedziel handlowych. Jedna z nich będzie w sierpniu. Niedziela handlowa w sierpniu tego roku specjalnie została wyznaczona na koniec wakacji. Sklepy otwarte będą dokładnie 30 sierpnia, więc spokojnie będzie można zrobić wyprawkę szkolną. Zapraszam na audycję Twoje pieniądze.
3: Powtórka programu.
9: Twoje pieniądze.
10: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje Pieniądze. Nasz dzisiejszy temat dotyczy w zasadzie każdego, kto otrzymuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Porozmawiamy bowiem o tym, jak obliczyć sobie to wynagrodzenie, ile faktycznie otrzymamy do kieszeni. A moim gościem w tej sprawie jest ekspertka do spraw prawa pracy i wynagrodzeń, pani Monika Kowalczyk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
10: Witam panią. Zwykle, gdy się zatrudniamy i dowiadujemy o wynagrodzeniu, albo na przykład w ofertach pracy czytamy, jakie to wynagrodzenia mogłyby być, to chcemy poznać takie świadczenie, które możemy otrzymać. Tymczasem zawsze, albo też w przeważającej większości, są wynagrodzenia podawane, zresztą wszystkie świadczenia, w kwocie brutto. Zatem wyjaśnimy tutaj różne sytuacje, w których tę kwotę netto możemy sobie obliczyć. Na początek może taka sytuacja podstawowa, czyli wynagrodzenie za pracę. Na przykład zarabiamy 6 tysięcy złotych brutto. No to zatem co i w jakiej wysokości musimy odliczyć, ile w efekcie trafi do naszej kieszeni. To każdego interesuje.
11: Dokładnie tak. Wynagrodzenie netto otrzymujemy po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną i podatek. Tak w ogólnym uproszczeniu będzie to około 26%. Które musimy odjąć od tej kwoty podanej z ogłoszenia. W naszym przypadku jest to 6 tysięcy brutto, więc no możemy sobie policzyć, że to będzie w okolicach 4400 zł na rękę.
10: Tyle dostaniemy, 4400. Ale jeszcze jest kolejność. Jeszcze chętnie bym posłuchała o kolejności. Myślę, że nasi słuchacze również by się dowiedzieli. Jak to jest z tą kolejnością odliczania? Bo coś odliczamy najpierw, czyli powiedzmy składki, coś odliczamy później, czyli podatki, bo to jednak no, czasem ma znaczenie, na przykład z podatków czasem można być zwolnionym, jak na przykład osoby, które mają tam 60 lat i więcej. Więc jak to wygląda ta kolejność?
11: Jeżeli chodzi o kolejność, to w pierwszej kolejności odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne. Po odjęciu powstaje nam podstawa do ubezpieczenia.

0: ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie od razu już możemy sobie obliczyć to 9% składki zdrowotnej. Jednocześnie jest to też podstawa opodatkowania, tak? Od tej podstawy opodatkowania odejmujemy koszty uzyskania przychodu, liczymy podatek w zależności od tego, jaki to jest procent. Zazwyczaj na początku jest to 12%, no i wtedy od tego wynagrodzenia brutto odejmujemy wszystkie kwoty i wychodzi nam netto.
1: Jasne, żeby było 36, to trzeba o tym zawiadomić pracodawcę. 32,
0: przepraszam.
1: Tak, jeżeli, już wiem, czemu 6 podwyższam podatek. Nie.
0: Jeżeli pracownik sobie życzy obliczenia, to tak, musi złożyć wniosek, a jeżeli takiego wniosku nie złoży, to ten podatek wyższy dopiero jest pobierany po przekroczeniu tego pierwszego progu podatkowego.
1: Tak, bo pracodawca też, rozumiem, zobaczy przekroczenie pierwszego progu podatkowego i...
0: Powinien to widzieć. Jeżeli to są jedyne przychody pracownika u tego pracodawcy, to jak najbardziej tak, tutaj jest to pilnowane przez pracodawcę.
1: Bo to jest jeszcze też ciekawa kwestia, o której pani powiedziała, że może być, możemy mieć wiele źródeł, tak? I rozumiem, że jeżeli jesteśmy tego świadomi, mamy wiele źródeł, a nie chcemy potem być zaskoczeni w rozliczeniu rocznym i nagle dopłacać kilka tysięcy złotych, to też można poinformować pracodawcę, żeby
0: można
1: nam pobierał wcześniej.
0: 30, dokładnie, no. Tak, dokładnie. Składamy wniosek, informujemy pracodawcę i pracodawca pobiera już tą składkę wyższą. Ten podatek.
1: Tak. Może ktoś się zdziwić, że o tym rozmawiamy, ale z tego co wiem, są takie osoby, więc no tak jak mówię, potem nie chcą być zaskoczone, może to i łatwiej rzeczywiście. Ale jeszcze powiedziała pani, że jest jeszcze oczywiście kwota wolna i to słusznie. Są też koszty uzyskania przychodu. No i tak, mamy dwa rodzaje tych kosztów, tak bym powiedziała. Powiedzmy o tych, że tak powiem, o tych pomniejszeniach naszego zobowiązania. O.
0: Mamy dwa rodzaje kosztów. To są koszty podstawowe i koszty podwyższone. Koszty podstawowe są w wysokości 250 zł, które są odejmowane od tej podstawy opodatkowania.
1: Miesięcznie.
0: Miesięcznie, dokładnie. Podwyższone koszty wynoszą 300 zł. No i one są... udzielane w tym momencie, gdy pracownik dojeżdża do zakładu pracy, tak, z innej miejscowości. Nie mówimy tutaj o jednej miejscowości. Jeżeli jest jedna miejscowość zamieszkania i pracodawcy, siedziba, no to mamy tutaj te standardowe koszty uzyskania przychodu.
1: Jasne. Czy liczy się w tym przypadku miejsce zameldowania czy miejsce zamieszkania? Wyjaśnię może, o co mi chodzi. Są takie sytuacje, kiedy szczególnie w dużych miastach, na przykład ktoś mieszkał wcześniej w dużym mieście, tam się zatrudnił, tam pracuje nadal, a potem się przeprowadza, jak to się mówi, do tak zwanego obwarzanka, przeprowadza się w okolice, tak? Na przykład do domu. I niekoniecznie się tam przemeldowuje, tylko tam ma miejsce zamieszkania, tam przyjmuje pocztę, może podać jako swoje miejsce zamieszkania. Czy to wystarczy do podwyższenia kosztów, czy
0: tak,
1: nie?
0: Tak, liczy się miejsce zamieszkania, czyli faktycznie, gdzie pracownik mieszka, z jakiego punktu po prostu dojeżdża do pracy, tak?
1: Czyli rozumiem, że trzeba o tym też zawiadomić naszego pracodawcę.
0: Dokładnie tak. My składamy dokumenty, zawiadamiamy, że chcemy mieć podwyższone te koszty.
1: Jasne. No to teraz jeszcze koszty uzyskania przychodu. Są one różne w naszym systemie podatkowym. 20%, 50%. Na przykład ktoś zarabia, powiedzmy, 5 tysięcy złotych, brutto teraz tak rozmawiamy, na umowę o pracę. No i kolejne na przykład 3 tysiące złotych, również brutto, tak, ale już z 50-procentowymi kosztami. Tak? To są przy prawach autorskich na przykład. No, zapisanie opinii, prawda, coś takiego może się zdarzyć. To jak wówczas wyliczamy tę kwotę netto?
0: To może ja tutaj się odniosę do naszego tego pierwszego przykładu, gdzie mieliśmy 4400 zł na rękę z tego ogłoszenia. To może będzie troszeczkę prościej. Jeżeli chodzi o honoraria z tytułu praw autorskich, załóżmy, że to jest 3000 z tych naszych 6000, prawda? No to w takim przypadku nasze wynagrodzenie będzie wyższe o około 155 zł, dlatego że też, że te 50% kosztów obniża podstawę opodatkowania, ale dotyczy to tylko i wyłącznie tego wynagrodzenia, które jest objęte właśnie tymi prawami autorskimi, tak? Nie sumujemy całej kwoty, nie pomniejszamy 50% od tych 6000, tylko od kwoty, jeżeli chodzi o prawa autorskie.
1: Jasne. Natomiast jeśli chodzi o podatki i składki, to tutaj jest też taka sprawa ciekawa. Ja bym powiedziała, że składki zdrowotne na przykład, no to tutaj w ogóle chyba nie dyskutujemy. To jest zasada ogólna od wszystkiego, wszędzie i zawsze.
0: Dokładnie.
1: Jakby
0: tak.
1: Najprościej.
0: Tak.
1: Natomiast te pozostałe, czyli mam na myśli podatek i składki, bo no musimy tutaj wziąć pod uwagę jeszcze tę sytuację, że przyjmijmy chyba może, że uzyskujemy to wynagrodzenie, które jest na przykład umową o pracę i ma 50% koszty w jednym zakładzie, bo to ma znaczenie, w jednej firmie. To jak wtedy?
0: To jest ta sama sytuacja, tylko jeżeli chodzi
1: wszystko
0: o wyliczenie...
1: Wszystko potrącamy normalnie.
0: Wszystko potrącamy normalnie, jeżeli chodzi o składki społeczne i składki zdrowotne. Zaczynamy od tego, to jest pierwsze w kolejności, tak, jak już było to mówione. Później dzielimy to wynagrodzenie właśnie na wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i wynagrodzenie z tytułu wynagrodzenia zasadniczego, o, w ten sposób. Tak?
1: Jasne. A te 20% koszty, bo też możemy mieć na przykład umowę o pracę i jeszcze jakieś zlecenie w swojej firmie.

0: firmie.
1: Dokładnie tak. No to jeżeli chodzi o umowę zlecenia, no to wtedy jest odejmowane też 20% z tytułu umowy zlecenia. Jeżeli chodzi o składki, tak, to również są objęte.

0: preferencja?
1: Tak, jeżeli pracownik ma nieskończone 26 lat, może korzystać z tak zwanej ulgi dla młodych. Oczywiście jest to do limitu. Limit wynosi 85 528 zł. Po przekroczeniu tego progu, tak, zaliczka na podatek jest już pobierana. Ale jeżeli nie przekroczymy, to mamy tak zwaną zerową zaliczkę.
0: I taka osoba kończy 26 lat i z automatu podatek, że tak powiem, jest pobierany na ogólnych zasadach.
1: Dokładnie tak. Następnego dnia już jest pobierany.
0: Tak, czasem jest zaskoczony, prawda, że dostaje mniej. Dziękuję
1: Dokładnie.
0: Pani bardzo za rozmowę. Ekspertka do spraw prawa pracy i wynagrodzeń, pani Monika Kowalczyk, była naszym gościem. Dziękuję pani.
1: Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze. Powtórka programu.
3: A rozmawiała Anna Grabowska. Nie chcemy oczywiście straszyć, że już za chwilę koniec wakacji, że początek szkoły, przecież mamy dopiero połowę sierpnia. No ale no właśnie, jak oceniać, żeby motywować? Kapitalizm nienawidzi pustki, dlatego witryny sklepowe krzyczą już od wielu dni: witaj szkoło. W ślad za tym wezwaniem powrócą rytuały początku roku szkolnego, czyli dyskusje, czy oceniać, jak oceniać, czy czerwony pasek szkodzi, czy motywuje. Zapraszam na audycję Zbliżenie.
2: Powtórka programu.
4: Jakub Kukla, witam państwa bardzo serdecznie. Wiem, że wakacje w pełni i że mało kto chce słuchać o kwestiach szkolnych, ale wracamy dziś do sprawy czerwonego paska i nieodpłatnych lodów, bo ta kwestia na pewno powróci jak bumerang, bo wraca od wielu już lat. Poza tym ta dyskusja, która przetoczyła się przed kilkoma tygodniami przez polskie media i nie tylko, wskazuje na pewną tendencję i tej tendencji dziś chcemy się przyjrzeć.

0: zbliżenie.
1: W studiu Karolina Pilawa, neurodydaktyczka, terapeutka pedagogiczna i nauczycielka języka polskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Czy Panią też zbulwersowała kwestia darmowych lodów dla uczniów ze świadectwem z czerwonym paskiem?
2: Zbulwersowała dlatego, że darmowe lody dla uczniów z czerwonym paskiem zostały wycofane, więc jakaś forma nagrody została tym dzieciakom zabrana. Myślę, że w świecie dorosłych kwestia czerwonego paska, czy też wygranej w konkursie, albo otrzymania piątki ze sprawdzianu jest sprawą błahą, natomiast dla dziecka jest to coś bardzo ważnego. W związku z tym, jeżeli takie dzieciaki nie mogą pochwalić się swoim osiągnięciem naukowym, a czerwony pasek jakimś osiągnięciem naukowym mimo wszystko jest, stają się trochę zdezorientowane całą sytuacją, dlatego że w świecie, który mówi nam, że trzeba o siebie walczyć, trzeba doceniać samego siebie i chwalić się swoimi osiągnięciami, nagle dzieci dostają informację zwrotną, że ta kwestia ich zupełnie nie dotyczy.
1: Trzeba o siebie dbać, trzeba o siebie walczyć, ale nie wolno pokazywać innym, że jest się lepszym od pozostałych. To pani nie przekonuje? Taka była argumentacja, że czerwony pasek sam w sobie i nagroda za czerwony pasek to jest różnicowanie na lepszych i gorszych.
2: Myślę, że trzeba rozróżnić dwa podejścia. Czym innym jest pokazywanie tak jestem w czymś dobry albo tak jestem w czymś dobra, a czym innym jest chwalenie się ze swojego osiągnięcia, ale w porównaniu z kimś innym. Myślę, że też czymś innym będzie dumne stwierdzenie: pracowałem albo pracowałam przez cały rok, dobrze się uczyłam, czy też się uczyłem. Na dodatek jeszcze zachowanie również było nienaganne. W związku z tym jakąś małą nagrodę w postaci czerwonego paska otrzymałem, czy też otrzymałam. A czymś innym będzie rozmowa z kolegą, czy też koleżanką i wytykanie palcami i stwierdzenia w stylu, ale ty tego nie masz, w związku z tym jesteś gorszy.
1: Dzieci mają prawo tego mechanizmu nie rozumieć.
2: Dlatego też potrzeba mądrych dorosłych, którzy są wokół nich, czy to w postaci rodziców, czy też w postaci nauczycieli, ale też dziadków, czy też babć, a także jakichś przyjaciół rodziny. Takie podejście dziecka nie zaczyna się od razu i nie zaczyna się w jego głowie, tylko pamiętajmy o tym, że dzieci, szczególnie małe dzieci, które uczą się poprzez naśladownictwo, obserwują nasze słowa, obserwują nasze reakcje. W związku z tym też wyrastają w jakimś określonym środowisku, także środowisku światopoglądowym. Więc pamiętajmy o tym, że podejście dziecka do nauki, czy też do jego własnych osiągnięć w dużej mierze zależy od tego, jakimi dorosłymi się otacza.
1: Ale ważne są też warunki materialne chociażby i to też pobrzmiewało w wyjaśnieniu Rzeczniczki Praw Dziecka. Nie każde dziecko, jak bardzo byśmy nie zaklinali,

0: oryginalnej rzeczywistości, ma taki sam start, takie same możliwości, choćby materialne. Nie każde dziecko ma taki sam dostęp do sensownej, dobrej edukacji. Czy zatem nagradzanie jednych, a nie nagradzanie drugich jest fair?
1: Zgadzam się, że nie każde dziecko ma takie same warunki materialne, czy też może liczyć na takie samo wsparcie osób bliskich albo rodziców. Natomiast wszystko zależy też od gratulacji znowuż dorosłych. Ja jako nauczyciel na zakończenie roku szkolnego byłam także wychowawcą, więc doskonale zdawałam sobie sprawę, jakie dzieci mam w klasie, z jakich rodzin pochodzą i jaką mniej więcej mają sytuację materialną. I nigdy nie było tak, że pogratulowałam tylko tym dzieciom, które otrzymały świadectwo z paskiem, ale gratulowałam dzieciom wszystkim. Dlatego, że dla jednego dziecka piątka jest niesamowitym osiągnięciem, dla innego dziecka takim niesamowitym osiągnięciem będzie ocena dobra, a dla jeszcze innego to jest kwestia przejścia z klasy do klasy. I każdemu dziecku należą się gratulacje indywidualne, dlatego, że ja nie mam do czynienia z uczniem, który otrzymał świadectwo z paskiem, czy też takiego świadectwa z paskiem nie otrzymał, ale mam do czynienia z konkretnym dzieckiem, które ma imię i nazwisko. W związku z tym te gratulacje powinny być dostosowane do takiego dziecka, do jego możliwości, do tego, co potrafi, a każdemu w trakcie roku szkolnego udało się coś osiągnąć. Trzeba też pamiętać o tym, że te dzieciaki, które słabiej się uczą, zazwyczaj coś osiągają na innym polu. To znaczy są bardziej lubiane w klasie, albo osiągają jakieś wysokie wyniki sportowe, czy też mają talent plastyczny albo muzyczny. Bardzo ważną kwestią jest to, żeby po prostu zauważyć to, w czym dane dziecko jest dobre i go nie przegapić.
0: Czy to zamieszanie wokół świadectw z paskiem, powracające zresztą regularnie, może wiązać się z faktem, że zbyt często utożsamiamy ocenę na świadectwie z wartością konkretnego człowieka, w tym wypadku małego człowieka?
1: Bardzo często tak jest. Znowu wracam do tego, co powiedziałam wcześniej. Najczęściej robią to dorośli, nie dziecko. Czasami zdarza mi się pocieszać dzieci, które płaczą, bo dostały jakąś gorszą ocenę w trakcie roku szkolnego i wtedy z moich ust jako nauczyciela padają słowa, to jest tylko ocena. I życie toczy się dalej. Ocena jest pewną liczbą i pewną też powinna być informacją zwrotną, to znaczy, czy coś idzie mi dobrze, czy też nie. Nie może być tak, że dziecko, a przynajmniej nie powinno być tak, że dziecko otrzymuje piątkę, jedynkę, dwójkę, trójkę i właściwie na tym koniec, tylko powinna też za tym iść chociażby ustna informacja zwrotna, co było w porządku, co trzeba poprawić. Szczerze mówiąc, i tutaj pewnie dostanie mi się za to, ale cóż, trudno, takie są realia polskiej szkoły. Ja nie mam w ciągu 45 minut czasu na to, albo też po zajęciach, bo właściwie musiałabym przepracować półtorej etatu, czy też większą jego część, żeby pisać po każdej kartkówce, czy też po każdym sprawdzianie informację zwrotną i wręczać ją na piśmie. Dlatego, że to jest po prostu nie do zrobienia. Może jest, ale kosztem mojego życia prywatnego, kosztem życia mojej rodziny. Natomiast jest możliwe, żeby dziecko otrzymało ode mnie ustną informację zwrotną, czy też na przykład na prośbę rodzica w dzienniku elektronicznym czasem takie się pojawiają wytłumaczenie, co poszło nie tak albo co poszło dobrze. Więc taka informacja zwrotna w postaci ustnej też jest bardzo istotna.
0: Jak oceniać, jak motywować? Do tych kwestii wrócimy za chwilę, ale popatrzmy teraz na całą sytuację, albo spróbujmy popatrzeć na całą sytuację z perspektywy dzieci. Ma pani wrażenie, że dla uczniów to wyróżnienie, ten pasek rzeczywiście ma jakieś znaczenie?
1: To zależy od dziecka. Dla niektórych dzieci ma, zwłaszcza tych dzieci młodszych, bo osoby starsze, już właściwie młodzież starsza nie przywiązuje do tego aż tak dużej wagi. Natomiast dla dzieci w szkole podstawowej faktycznie jest to bardzo istotne. Czasem nawet jest bardziej istotne dla ich rodziców. Zdarza się, że dziecko mówi, nie, dziękuję, ja już mam to, co osiągnąłem, to mi wystarczy, nie będę walczył pod koniec roku jeszcze, żeby poprawić jedną, drugą, trzecią, czwartą ocenę, bo po prostu nie mam na to siły. Kiedy ja słyszę taki komunikat, to muszę uszanować taką decyzję. Rozumiem. Natomiast zdarza się, że musimy też rozmawiać z rodzicem i samemu rodzicowi wytłumaczyć, że ocena dobra, czy też, a nie bardzo dobra, czy też wzorowa, jest dla jego dziecka naprawdę dużym docenieniem. Dlatego, że czasem rodzic ma trudność z ocenieniem realnych też możliwości swojego dziecka i tym samym uważam, że wyciąganie z jakiejś oceny tak naprawdę robi krzywdę samemu dziecku. To nie jest tak, że ja nie chcę dać jakiejś oceny, bo nie jesteśmy w sklepie, ja niczego nie rozdaję, tylko zawsze staram się rzetelnie podejść do kwestii osiągnięć tego małego człowieka i bardzo często zdarza się tak, że ten mały człowiek, większy lub też mniejszy, to przyjmuje. I sam jest świadom tego, co potrafi i czego nie potrafi. Raczej walczą w tym wypadku dorośli.
0: Pytam o ewentualną presję wywieraną przez świat dorosłych, bo ona prowadzi do tego słynnego wyścigu szczurów, który

0: obserwujemy w Polsce od lat przełomu. Czy można motywować, unikając tej presji, jak motywować, żeby nie doprowadzać do chorej rywalizacji?
1: Przede wszystkim dostosować presję do wieku.
0: Presja musi być?
1: Presja zależy, jak ją rozumiemy. Jeżeli mówię o działaniu w stresie, to znaczy muszę się przygotować, nie wiem, do danego sprawdzianu, kartkówki, muszę zdążyć z terminem, oddać coś na czas, czy też, nie wiem, wystąpić publicznie, bo z takimi problemami dzieci się mierzą i zawsze działają też pod wpływem stresu, to trzeba nauczyć dzieciaki trochę rozróżnienia na stres, który motywuje i który nas napędza, dlatego że taki rodzaj dobrego stresu też jest. Polecam tutaj facetkę od stresu, jest doskonała, która tłumaczy te różnice. Miałam z tą panią też zajęcia na neurodydaktyce i terapii pedagogicznej. Trzeba to rozróżnić od tego stresu, który będzie nas paraliżował, bo czym innym jest też chyba presja, a czym innym jest rywalizacja. Jeżeli działamy w stresie tylko przez określony czas, to znaczy, nie wiem, przez pół godziny na czas wystąpienia jakiegoś publicznego, to jest w porządku. Jeżeli dany stres ze mnie schodzi po pewnym czasie i potrafię wrócić do normalnego życia. Natomiast tej sytuacji też trzeba się nauczyć, chociażby poprzez w najmłodszych latach, poprzez wyjście na środek klasy i wyrecytowanie wierszyka. To jest taki pierwszy krok. Niektóre dzieci nie potrafią tego zrobić od razu. W związku z tym musi pojawić się zasada stopniowania trudności, to znaczy najpierw przy nauczycielu albo ulubionej koleżance, potem przy większej grupie osób, a potem dążymy do tego, żeby wyjść na środek. Tak też pracujemy na przykład z dzieciakami z fobiami społecznymi i dobrze poprowadzone dziecko naprawdę na koniec danego etapu jest w stanie stanąć na środku i przezwyciężyć swoje trudności. Myślę, że rywalizacja, jeżeli dobrze znowuż ją pokierujemy, wcale nie jest zła. Mówi się o tym, że polska szkoła jest bardzo mocno sfeminizowana, z czym się też zgadzam. I tutaj szczególnie też chłopcy bardzo potrzebują tego typu rywalizacji, jeżeli nie jest ona zacięta, związana z jakąś agresją, ale dziewczyny też. Tego nie możemy tutaj rozróżniać, dlatego że każdy w pewnym momencie swojego życia musi poczuć się najlepszy, chociażby w jakiejś małej sytuacji, więc być może jest to niezgodne z obecnym nurtem, ale ja jednak tutaj pewnej rywalizacji, tylko zdrowej rywalizacji będę broniła.
0: Co to znaczy zdrowa rywalizacja?
1: Czyli taka, która jest oparta na zasadach fair play. Taka, z której po pewnym czasie jestem w stanie wyjść. To znaczy nie wałkuję przez cały czas danego problemu w swoich myślach, tylko po pewnym czasie jestem w stanie się od tego zdystansować. Właściwie są takie badania nad naszym mózgiem, które pokazują, że do takiego wyczerpania psychicznego dochodzi najczęściej w momencie właśnie takim, kiedy ja w swojej głowie nieustannie przemielam jakąś nieprzyjemną dla mnie sytuację, dlatego że to też prowadzi do frustracji, a frustracja uruchamia takie miejsca w naszym mózgu, które odpowiedzialne są za ból. I to bardzo silny ból, którego nie czujemy fizycznie, tylko psychicznie. W związku z tym taka rywalizacja, też raczej zdrowa rywalizacja jest oparta na tym, żeby pokazać, że to ja potrafię coś osiągnąć, a nie, że kolega albo koleżanka tego nie potrafi. Czyli perspektywa musi być nakierowana na moje cele, moje motywacje, ale nie kosztem kogoś innego.
0: Wspomniała pani, że polska szkoła jest sfeminizowana. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, to chyba dobrze, bo przecież współczesność mówi nam, że to mężczyźni są winni całemu złu, a kobiety to ta lepsza i mądrzejsza część ludzkości, ale nie jestem złośliwy, więc tego nie powiem. Wracamy do stresu. Współczesność również mówi nam, że możliwe jest życie, a nawet lepsze jest życie. Bez stresu, bez dyskomfortu, bez napięć, bez spięć, bez niemiłych sytuacji. Może być zawsze pięknie i zawsze przyjemnie, to nieprawda?
1: To jest bardzo ładna bajka, ale mimo wszystko bajka. Natul jej jakiś czas temu cytowało badania, które zostały przeprowadzone na młodych sportowcach i zgodnie z tym badaniem wszyscy otrzymali na koniec nagrodę, a nie tylko najlepsi. Wyniki takiego życia zupełnie bez stresu, bo była to mała forma pokazania tego, jak ludzie funkcjonują bez stresu, pokazały, że tak naprawdę ci młodzi ludzie nie widzieli sensu uczestnictwa w tego typu zawodach, dlatego że wszyscy zostali zrównani do jednego poziomu. Dalej te badania miały realny wpływ na ich życie, dlatego że one pokazały, że jeżeli staramy się wychowywać dzieci czy też młodzież w szklanej bańce, to one dużo gorzej radzą sobie potem na rynku pracy czy też w dorosłym życiu. Dlatego że gdzieś brakuje kwestii odpowiedzialności, brakuje też chęci starania się i włożenia pracy w coś, na czym powinno mi zależeć, a właściwie to przestaje mi zależeć na czymkolwiek. Więc to, czego doświadczamy w dzieciństwie czy też w wieku młodzieńczym, będzie miało realne

0: wpływ na to, jak będziemy funkcjonować jako dorośli, czy też jako młodzi dorośli. Bardzo często teraz spotykam się z osobami, które pracują w różnych firmach, czy też prowadzą takie firmy, albo jakieś małe firmy. I to, co często słyszę, to jest problem z odpowiedzialnością, czy też zaangażowaniem młodych pracowników w pracę. Na pewno wiele możemy się od nich nauczyć, bo dla młodych ludzi, nowego, młodego pokolenia, mówię to tutaj z pewnym uśmiechem, dlatego że ja należę już trochę do innego. Od tych młodych ludzi na pewno ja mogłabym się nauczyć podejścia praca to praca, ale moje życie prywatne, czy też mój czas, moja rodzina jest bardzo ważna. Natomiast kwestia odpowiedzialności, wchodzenia w rynek pracy, czy też przychodzenia na czas, dotrzymywania terminów, gdzieś ta umiejętność zaczyna nam się rozjeżdżać. W związku z tym świat nie funkcjonuje tak, że wszyscy są w nim równi. I jeżeli pokażemy dzieciom, że tak jest, albo będziemy próbowali pokazać, że tak faktycznie świat funkcjonuje, to po prostu ich okłamiamy. W związku z czym zdrowa krytyka jest też potrzebna, dlatego że w dorosłym życiu z taką krytyką gdzieś będziemy musieli się zmierzyć. Jeżeli krytyka pojawia się w takim bezpiecznym środowisku, to znaczy w środowisku bezpiecznego dorosłego, no to jesteśmy w stanie się jej nauczyć.
1: Czyli nie wskazywanie na jakieś osiągnięcia czy na pewne sukcesy może prowadzić do demotywowania człowieka, ale ważne jest, żeby uniknąć przekonania, że o tobie, o twojej osobowości, o twoim charakterze, o tobie jako człowieku świadczy twój wynik.
0: Musimy pamiętać o tym, że wynik nigdy nie świadczy o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. To, że czegoś nie osiągnęliśmy, nawet jakiegoś, nie wiem, wymarzonego celu, czy też czegoś, co było dla nas ważne, nie definiuje mnie jako człowieka. Ja nie dam gwarancji tego, bo ten argument bardzo często też jest podnoszony gdzieś w debacie publicznej, że dziecko ze świadectwem z paskiem doskonale sobie poradzi w dorosłym życiu i osiągnie sukces. Nigdy nie jestem w stanie tego zweryfikować. Czasami podejrzewam, że ktoś może osiągnąć, nie wiem, w życiu to albo tamto, ale bardzo często jest też tak, że martwię się o uczniów, którzy zdobywają takie czerwone paski, bo na przykład gdzieś nie bardzo funkcjonują społecznie. Więc tutaj nigdy nie można, trzeba pamiętać też o tym, czy to w rodzinie, czy to w szkole, żeby uniknąć tej pułapki stawiania znaku równości między określonym osiągnięciem, a tym, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Jeżeli będziemy porównywać się sami ze sobą sprzed miesiąca, roku, czy też dwóch, to bardzo często łatwiej będzie nam zobaczyć, jak wiele osiągnęliśmy. I wtedy będziemy mieć do czynienia ze zdrową rywalizacją.
1: Pani się zdarzały świadectwa z paskiem?
0: Mnie? Tak, zdarzały się, ale w pewnym momencie w liceum, nawet tutaj przyznam też, że często się zdarzały, bo za chwilę pojawi się argument, że skoro ja miałam świadectwa z paskiem, to nie rozumiem drugiej perspektywy. Pamiętam sytuację, że kiedy poszłam do liceum, to zderzyłam się z funkcjami na matematyce i byłam przez długi czas tej matematyki zagrożona i się zbuntowałam. Powiedziałam, że nie będę się tego uczyć. Mama mi powiedziała, proszę bardzo, wtedy nie zdasz, twoi koledzy pójdą dalej, ty będziesz stała w tym samym miejscu. Nauczyłam się.
1: Ale te świadectwa panią cieszyły? To miało dla pani znaczenie?
0: Dla mnie miało znaczenie, dlatego że była to dokumentacja naprawdę mojej ciężkiej pracy. Ja raczej należałam do tych i należę do tych, którzy muszą się dosyć sporo napracować, żeby osiągnąć dany cel. Więc rozumiem też pracę dzieciaków, które muszą w coś włożyć sporo wysiłku. I mnie to cieszyło. Cieszyło mnie też to dlatego, że mogłam przyjść do domu i pamiętam taką bardzo wzruszającą sytuację. Mama, oczywiście tata gratulowali, babcia też. Ale pamiętam w pewnym momencie też takie moje, nie wiem czy to było zażenowanie, ale na pewno takie dziwne uczucie, którego nie do końca jestem w stanie sprecyzować, kiedy przyszłam do mojego dziadka, który spojrzał na świadectwo i zapytał, czy to znaczy, że dobrze, że mam ten czerwony pasek. Ja mu wytłumaczyłam, że i owszem, że tak, że to znaczy, że dobrze uczyłam się przez cały rok. I wtedy pierwszy raz w życiu mój dziadek, który był góralem i obcinał sobie paznokcie żyletką, był bardzo twardym facetem, się rozpłakał. I to było dla mnie takie wow, on mnie docenia.
1: Edukacja jest jednym z tych tematów, obok między innymi opieki zdrowotnej, o którym w Polsce dyskutuje się cały czas. I cały czas właściwie wnioski nie są radosne. Natomiast zastanawiam się, po pierwsze, czy my rozmawiamy rzeczywiście o tych kwestiach, które są kluczowe, i po drugie, czy bez okrągłego stołu, bez jakiegoś ponadpartyjnego porozumienia jesteśmy w stanie stworzyć system, który funkcjonowałby za 5, 10, 15, 20 lat efektywnie i najlepiej też przy okazji jeszcze efektownie. Bo to, że jeden minister wycina Tokarczuk, a druga ministra wycina Rymkiewicza, to donikąd nie prowadzi.
0: Myślę, że kluczem jest, tak jak pan powiedział, okrągły stół. To znaczy nie tylko podejmowanie pewnych decyzji z

0: punktu widzenia polityka jednej czy też drugiej strony, który siada do danego projektu i chce wprowadzić swój idealny system, w jego przekonaniu zawsze będzie funkcjonował lepiej. Każda zmiana władzy oznacza też dla mnie dosyć spore zmiany, do których po prostu musimy się jakoś przystosować i też przystosować do tego dzieciaki, co nie oznacza, że dana zmiana mi się zawsze podoba, bo niektóre są dobre, inne są zupełnie nietrafione. Natomiast zdecydowanie i to, co też pojawia się w środowiskach nauczycielskich, brakuje czegoś w formie konsultacji społecznych. Szczerze mówiąc, dla mnie na przykład nieporozumienie z punktu widzenia polonisty jest kwestia na przykład ustalenia lektur wspólnie z dziećmi. To znaczy ja powinnam zdecydować razem z dzieciakami, jakie teksty będziemy czytać. No tylko, że te dzieci po pierwsze tych tekstów nie znają. Co z tego, że ja im opowiem? Wszystko będzie zależało ode mnie, czy ja daną lekturę lubię, czy też nie lubię, bo mogę im przedstawić to w dany albo inny sposób. Po drugie zapytają, a ile to ma stron? Więc czasem będę musiała powiedzieć, że 100 albo 200, a czasem będę mogła powiedzieć, że tylko 50. W związku z tym dziecko będzie reagowało tak jak dziecko. Poza tym pamiętajmy też, że mój mózg, czy też pana mózg, a mózg obecnego dziecka funkcjonuje zupełnie inaczej. Dlatego, że zmienia się percepcja tego, jak odbieramy rzeczywistość. My będziemy analizowali pewne informacje wolniej, ale głębiej. Natomiast współczesne dzieciaki będą analizowały pewne informacje bardzo szybko. Będą w stanie ich przyjąć wiele, ale jednak ten poziom przemyślenia będzie się zmniejszał. To znaczy tutaj jednak mamy do czynienia z takim, generalizując oczywiście, ale płytszym myśleniem. W związku z tym decyzja o podjęciu danego kierunku działań młodego człowieka bardzo też będzie zależała od tego, jak jego mózg będzie przyswajał określone informacje. Poza tym dzieciaki, no nie ukrywajmy, ale nie mają kompetencji też do tego, żeby zdecydować, co w danym momencie jest ważne, a co nie. Pewne formy odeszły do lamusa i tutaj słusznie, zgadzam się. Materiał został dosyć mocno, może nie dosyć mocno, ale w znacznej mierze okrojony i z tym też się zgadzałam. Natomiast teraz, co się wydarzyło po ostatnich wskazaniach, kiedy odeszliśmy zupełnie od kanonu, nie ma czegoś takiego jak właściwie kanon albo są tylko teksty do wyboru. Mówię tutaj z perspektywy polonisty czy też nauk humanistycznych. Niektórzy nauczyciele pytają, no to chyba będziemy musieli wymyślać, czego uczyć.
1: A Słowacki wielkim poetą był i wzrusza?
0: Nie lubię Słowackiego, wolę Mickiewicza.
1: Dobrze, powiedziała pani, że ministerstwo nie słucha nauczycieli, bo też nauczyciele od lat powtarzają to samo. Są małostkowi pazerni, mówią ciągle o pieniądzach, a przecież wszyscy wiedzą, że mają 2 miesiące wakacji w roku. Spotkała się pani z taką argumentacją?
0: Tak, ale wśród moich znajomych raczej jest to prześmiewcze. Ja też się bardzo często z tego śmieję. Po pierwsze, ja nie znam chyba w swoim gronie nauczycieli, a znam ich całkiem sporo. Może są to, nie wiem, może to będzie jakieś 10% ludzi, którzy nie mają drugiej pracy, bądź też mogą sobie pozwolić na to, żeby zupełnie w wakacje nie pracować, tylko zawsze jeszcze jakaś dorywcza praca jest. No po drugie oczywiście to są miliony postów na Instagramie, czy też Facebooku, czy też na różnych stronach z wylistowaniem obowiązków nauczycieli, bo moja praca nie kończy się przy tablicy. Ale trochę się wyleczyłam chyba z tego, żeby przez cały czas to ludziom udowadniać. Faktycznie tak, tego wolnego jest dosyć sporo w wakacje, natomiast nie jest tak, że ja przez cały czas leżę tylko brzuchem do góry. Inna kwestia jest taka, że faktycznie ja nie mogę wziąć urlopu w trakcie roku szkolnego, chyba że jest to urlop bezpłatny, oczywiście za zgodą dyrekcji, no bo to jakoś dezorganizuje też pracę szkoły. Bardzo często też jest tak, że pracuję mimo wszystko więcej w trakcie roku, czyli nie właśnie 8 godzin, bo mój etat jest 40-godzinny, tak samo jak każdego innego człowieka. Zredukowane są tylko te godziny przy tablicy. Natomiast często w trakcie roku szkolnego pracuję więcej, ale nie odbijam za to w jakiś magiczny, korporacyjny sposób tych godzin. Oczywiście nauczyciel nauczycielowi nierówny, dlatego że człowiek człowiekowi nierówny. Są ludzie wśród nauczycieli, których ja nie lubię i jak tego słucham, to wolę zacisnąć zęby, a się nie wykłócać, a czasami się wykłócam. Oczywiście z zachowaniem kultury osobistej. Ale chyba jak wszędzie. No wśród lekarzy znajdzie się beznadziejny lekarz, tak samo jak jedna pani w sklepie będzie dla nas miła i druga nie.
1: Czy cieszy się pani, że już niedługo, bo 1 września uczniowie pojawią się w sali lekcyjnej bez telefonów?
0: Cieszę. U mnie akurat w szkole wprowadziliśmy za zgodą rodziców taki zakaz korzystania z telefonów, który faktycznie się sprawdzał. Oczywiście, że niektórzy uczniowie w trakcie, nie wiem, przerwy czy też wyjścia do toalety z takich telefonów korzystali, ale przestrzeń szkolna właściwie z tego, co obserwowałam, była jedną z niewielu przestrzeni, w których oni faktycznie z telefonów korzystali. Można też wtedy

0: wiele rzeczy zaobserwować, dlatego że ja spotkałam się z dzieckiem w szkole podstawowej, które trafiło na odwyk, dlatego że było uzależnione od telefonu i pojawiała się u tego ucznia czy też uczennicy, nie będę tutaj zdradzać jednak płci, żeby zachować prywatność tej osoby, która nie potrafiła nie mieć telefonu w ręce i go nie dotykać, dlatego że jeżeli ten telefon został takiej osobie zabrany, to ona wpadała w szał, pojawiała się ogromna agresja i bardzo trudno było walczyć akurat z tego typu uzależnieniem. Już teraz zresztą bardzo często mówi się, że tak naprawdę nie uzależniamy się od substancji, ale od swego rodzaju nawyku, który także wytwarza w naszym organizmie dopaminę. W związku z tym cieszę się, że taki zakaz, to był akurat bardzo dobry krok, zakaz korzystania z telefonu w szkołach się pojawi. Oczywiście zdarzają się sytuacje, chociażby edukacyjne, w których uczniowie z takich telefonów korzystają, ale jest to w sposób przeprowadzany, w sposób kontrolowany. Dla nas jeszcze współczesnych dorosłych rozróżnienie na świat realny i świat wirtualny istnieje, dla tych dzieci już nie. Dla nich świat wirtualny jest takim samym światem, w jakim one funkcjonują, tak jak przechadzają się po ulicy, czy też idą do szkoły.
1: Zobaczymy, jak sprawdzi się zakaz. Zobaczymy, czy dojdzie w końcu w Polsce do rozmów ponadpartyjnych o przyszłości edukacji. Wszystkim by nam się to bardzo przydało. Karolina Pilawa, neurodydaktyczka, terapeutka pedagogiczna, nauczycielka języka polskiego. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do widzenia Państwu.
1: Jakub Kukla, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: I tak powoli, proszę Państwa, zmierzamy do najnowszych informacji. Dzisiejszy program przygotowali Andrzej Abgarowicz i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiadali Eldar Pedorenko i Wiktor Sudyka. Ja nazywam się Jeremiah Mrożek. Życząc Państwu spokojnego wieczoru, już teraz zapraszam na najnowsze informacje.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Front burzowy przechodzi przez Polskę. Do rana będzie intensywnie padać w 4 województwach. 21 osób lżej rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróciło do Polski rządowym samolotem. Grupa migrantów koczujących na plaży w Ceucie rozpoczęła strajk głodowy. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała ponad 270 razy, a na Śląsku ponad 250 w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsca w południowo-zachodnich regionach kraju, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Najwięcej zdarzeń notowano w województwie dolnośląskim, śląskim, małopolskim oraz łódzkim. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów, pompowania wody z zalanych posesji i budynków, jak również zabezpieczeniu 32 uszkodzonych dachów.
1: Do 22 małopolscy strażacy odnotowali ponad 200 interwencji. Najwięcej mieli pracy w Krakowie i w powiecie chrzanowskim, mówi rzecznik Małopolskiej Straży kapitan Hubert Ciepły.
3: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych drzew oraz konarów. Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w

0: powiecie krakowskim. Na tę chwilę działania prowadzone przez strażaków mają przede wszystkim charakter zabezpieczający i porządkowy. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Do 22 w całym kraju strażacy interweniowali prawie 1000 razy. Silny deszcz z burzami w Łódzkiem, na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 9 rano. Pierwszy transport z poszkodowanymi i rannymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarł do Polski. Na pokładzie rządowego samolotu z Debreczyna do podrzeszowskiej Jasionki przetransportowano 21 osób.
2: Na 16 z 21 osób czekały rodziny lub transport prosto do domu. Przed terminalem spotkałem między innymi panią Ilonę, dla której ostatnie 48 godzin było dwoma najdłuższymi dniami w życiu.
3: No czekam na mamę.
4: W kategoriach cudu można rozpatrywać to, że dzisiaj pani zobaczy swoją mamę.
3: No, zdecydowanie tak.
2: Na 5 osób na lotnisku w Jasionce czekały karetki, które przetransportowały rannych do dwóch rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej. Ich życiu nic nie zagraża.
2: W węgierskich szpitalach przebywa jeszcze 18 osób rannych w wypadku. Dwie są w ciężkim stanie. Dodatkowo 5 osób wypisanych przez lekarzy ze szpitali rodziny zabrały do Polski na własną rękę. Na miejscu są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: 15-latka trafiła do szpitala po wypadku na hulajnodze elektrycznej w gminie Susz w województwie warmińsko-mazurskim. Dziewczyna jechała jako pasażerka bez kasku, mówi młodszy aspirant Anna Sznarkowska z Iławskiej Policji.
6: 19-latek kierujący hulajnogą elektryczną nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków ruchu, doprowadzając do wywrócenia pojazdu. Mężczyzna ponadto przewoził jednośladem 15-latkę, która podróżowała bez kasku ochronnego. 15-latka została przetransportowana do szpitala. Na szczęście obrażenia, których doznała, nie zagrażały jej życiu.
1: Policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku i zdecydują o dalszych konsekwencjach wobec uczestników. Ponad setka migrantów koczujących na plaży w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce, rozpoczęła strajk głodowy. Tymczasem pilne przygotowanie 1500 miejsc dla migrantów zadeklarował hiszpański rząd. Protestujący w Ceucie domagają się ochrony międzynarodowej i lepszego życia. Jak relacjonuje hiszpańska agencja, na przygotowanych na kartonach, plakatach napisali, że są z Maroka i nie chcą wracać do swojego kraju. Kryzys rozpoczął się pod koniec lipca, kiedy do Ceuty przedarło się z Maroka ponad 70 tysięcy osób. Według rządu w Madrycie pozostało jeszcze 5 tysięcy migrantów. Francuscy strażacy alarmują, że brakuje im środków do skutecznej walki z pożarami. Wobec narastającego gniewu władze zapowiadają większe wsparcie, jednak związki zawodowe przygotowują się do masowych protestów. Tegoroczne lato jest we Francji wyjątkowo trudne pod względem liczby pożarów.
7: Strażacy zarzucają władzom przede wszystkim brak odpowiedniego przygotowania i niedobór ludzi oraz sprzętu mimo rosnącego zagrożenia pożarowego. Wskazują m.in. na zmniejszenie liczby wozów strażackich o niemal 1000 w ostatnich latach oraz ograniczoną dostępność samolotów gaśniczych. Ich zdaniem utrudniło to opanowanie wielkiego pożaru, który w lipcu zniszczył dziesiątki tysięcy hektarów lasów w Żyrondzie. Przekroczyliśmy granicę wytrzymałości. 200 spalonych domów, setki tysięcy ewakuowanych. To nieakceptowalne i nie powinno to mieć miejsca we Francji, mówił rzecznik protestujących strażaków Xavier Bois po rozmowach z rządem, które zakończyły się fiaskiem. Dzisiaj w Żyrondzie z funkcjonariuszami spotkał się premier Le Cornu. Strażacy nie zamierzają jednak rezygnować z wielkiej demonstracji planowanej na koniec września w Paryżu. Ma to być jeden z największych protestów strażaków we Francji od lat. Według wstępnych danych tego lata we Francji spłonęło już około 120 tysięcy hektarów lasów i pól. Kolejne pożary pojawiają się niemal codziennie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla czterech województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. W nocy od 10 do 15 stopni, a we wtorek od 16 na wschodzie i Podhalu do 20 na przeważającym obszarze. Sześć minut po północy.
8: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Samo zdrowie.
1: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości, a z nami dzisiaj w Polskim Radiu 24 Bogusława Wołosz i Magdalena Owczarek-Tachtach. Kobiety mają moc, a panie są wolontariuszkami i panie będą dzisiaj opowiadać o pewnej akcji, która wywołuje ogromnie dużo pozytywnych emocji, uśmiechu i czasami wydaje się banalna, ale jak okazuje się, to nie są banalne rzeczy. Są drobiazgi, które potrafią sprawić, że ludzie ciężko chorzy odzyskują poczucie godności, tak po prostu powiem, bo panie prowadzą akcję, dzięki której w klinice medycyny paliatywnej pojawiają się fryzjerzy, kosmetyczki, a pacjenci mają robione zabiegi, czasami tak banalne jak uczesanie albo pomalowanie paznokci. Bogusiu, na czym to polega?
2: Polega to na tym, że w jednym miejscu gromadzą się wspaniali ludzie, którzy chcą dać przede wszystkim, znaczy to mówimy, że zabiegi to są takie poboczne, tak? Tu generalnie chodzi o to, żeby dać uważność drugiemu człowiekowi, dać mu czas, atencję, tak żeby się poczuli wyjątkowo, żeby na chwilę zapomnieli, gdzie są, że są pacjentami, po prostu żeby przenieśli się na chwilę do tych czasów, kiedy było normalnie, kiedy mogli sobie swobodnie wyjść do fryzjera, zadbać o swoją fryzurę, zrobić paznokcie, czyli to, co my w zasadzie możemy robić na co dzień. Więc to wszystko starałyśmy się tego dnia podarować tym pacjentom na oddziale i wydaje mi się, że nam się to udało.
1: Skąd ten pomysł, Magda, właśnie na taką akcję i takie zaangażowanie?
3: Z potrzeby serca, ale też z prośby jednego z doktorów, który najlepiej zna potrzeby swoich pacjentów, poprosił o zorganizowanie takiej akcji. Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź. Od razu wzięłam się do realizacji tego pomysłu. Na początku nie było łatwo, ponieważ ludzie masowo rezygnowali, ponieważ traktują ten oddział jako umieralnię tak naprawdę. Gdzieś ten temat śmierci jest gdzieś z tyłu.
1: Trudne, takie tabu jednak.
3: Takie tabu, które zostało gdzieś zepchnięte na szpitale i na te oddziały paliatywne. A my no, chcemy żyć w takim przeświadczeniu wiecznej młodości i zdrowia. Stąd też trudno było znaleźć odpowiednich ludzi, odpowiednich wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy zaangażują się w to wszystko. No i później natrafiłam na tak wspaniały zespół jak Bogusia i inni, którzy zaangażowali się całym sercem, całym sobą i chcą to robić systematycznie co miesiąc i nieść to dobro.
1: To jest dzień piękna, dzień beauty, prawda?
2: Tak, tak, dokładnie, tak. Pomimo tego, że na początku była taka nieśmiałość obustronna, no bo ja też, że tak powiem, no, robiłam to wcześniej, ale bliskim mi osobom, którzy niestety byli też ciężko chorzy i też byli w tym końcowym etapie swojego życia. I tą uważność, tą wrażliwość mam w sobie, ale zawsze no, jednak idziesz i nie wiesz, jak cię odbierze pacjent, tak? No bo masz świadomości, że to jest pacjent, że on jest chory, że jest cierpiący, świadomy tego, gdzie jest. I nagle masz spowodować swoją osobą, żeby zapomniał. Dajesz mu tą chwilę wytchnienia od tego. I nagle zaczynamy robić paznokcie, a pani, akurat miałam panią Elę, przesympatyczna, nagle jej się przypominają jakieś bardzo zabawne historie w jej życiu związane z paznokciami albo z fryzurą. Nagle wspomina fryzjerkę, bo chodziła codziennie. Ona była o 30 tam kilka lat młodsza od niej, ale mówi, że fantastyczną relację nawiązały, że uwielbiała tam chodzić i że w ogóle przywróciłyśmy te wspomnienia. Więc to było najpiękniejsze.
1: Przywróciłyście takie ploteczki, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
2: Tak, w gabinetach zwłaszcza, prawda? Idziemy do fryzjera, to plotkujemy o tym, o tamtym, a co u ciebie przez miesiąc się wydarzyło, czy tam półtora. I to dokładnie tak wyglądało.
1: Magda, powiedziałaś, że wiele osób rezygnowało, tak? Gdy słyszało, że to jest oddział klinika paliatywna. Tak. Czym to tłumaczyli? Czy w ogóle tłumaczyli? Czy wstydliwie po prostu przestawali odbierać telefon?
3: Tłumaczyli to tym, że oni psychicznie nie dadzą sobie rady po prostu patrzeć na takich pacjentów, że to nie będą mogli spać po nocach, że to jest dla nich zbyt trudne, za ciężkie. Jednak no, nie są w stanie dać tego jednego dnia, bo no, dla nich to będzie zbyt trudne.
1: Kto bierze udział w akcji? Czy to

0: jest po prostu z potrzeby serca każdy, kto się zdecyduje? Czy to są wykwalifikowane fryzjerki i kosmetyczki?
1: Z potrzeby serca. Głównie z potrzeby serca.
2: Tak, ale też wykwalifikowane i kosmetyczki, i fryzjerzy. Ja na przykład namówiłam swoją kochaną fryzjerkę, Bogusię, moją imienniczkę, która po prostu bez wahania zdecydowała się, że weźmie udział w tej akcji, przełoży swoich klientów i będzie z nami tego dnia. No to było po prostu najwspanialsze, że wiesz, to nie trzeba było długo prosić, ani zachęcać, ani namawiać. No, przynajmniej to było w moim przypadku, ale Magda miała, no bo ona to koordynuje wszystko, więc no pewnie no, natrafiła na osoby, dla których to było...
1: Ta pierwsza akcja tak. Beauty była trudna, no bo tak naprawdę...
2: Ciężkie przeżycie, nie?
1: Tak, zmierzyłam się z tą szarą rzeczywistością. No ciężko było.
0: No właśnie o tą pierwszą nawet zapytam. Trudno było to przygotować. Pewne towarzyszyły też temu bardzo wiele emocji. Czy dasz radę?
1: No trudno było to przygotować, tym bardziej, że ja sama nie korzystam ani z kosmetyczki, ani z manikurzystki, więc ja nie wiedziałam tak naprawdę, jak to mam ugryźć. Więc zrobiłam jakąś reklamę na mediach społecznościowych, że organizuję taki dzień, ale osoby tak niechętnie się zgłaszały. Może one by poszły, ale nie, bo to jest za trudne. Więc zgłosiłam się też do Fundacji Seniora w Koronie. Tam są też wspaniali wolontariusze. I tam pozyskałam dwie osoby, że tak to ujmę, które były mi w stanie pomóc. Ale też w pierwszym dniu tak naprawdę nie wiedziałam, co mnie czeka. W tym pierwszym dniu zrezygnowała jedna z fryzjerek, więc ja musiałam sama chycić za tą maszynkę i ciąć te pacjentki. Na szczęście te fryzury nie były zbyt skomplikowane, ale stwierdziłam, no muszę to zrobić, żeby ta akcja beauty po prostu nie padła, żeby ci ludzie nie byli rozczarowani, bo oni na to czekali. Po prostu na ten jeden dzień, żeby troszeczkę odetchnąć, oderwać się od tej codzienności.
0: A no właśnie. Jakie są ich oczekiwania? Bo wspominałaś już o tym, Bogusiu, że to też nie chodzi tylko o urodę, tylko o taki powrót do normalności. Czy to są tylko kobiety, czy również mężczyźni?
2: Nie, w akcji też biorą udział mężczyźni, więc tam jesteśmy dla, że tak powiem, obu płci. Oczywiście częściej korzystają kobiety, się zgłaszały, ale była też historia właśnie pana, który jak zobaczył, że kobiety są zaopiekowane, tutaj manicure, tu pedicure, tu fryzjer, on powiedział, ja też chcę mieć fryzurę, proszę. Ja też jestem chętny, czy to w ogóle jest możliwe? No więc oczywiście wszyscy nam tak, jak najbardziej. Jest to możliwe, więc na ostatniej akcji mieliśmy też pana, który się zdecydował właśnie na zabieg taki pielęgnacyjny na włosów.
0: O czym z nimi rozmawiacie? O wszystkim rozumiem.
1: O wszystkim. Staramy się znajdować ich atuty przede wszystkim. Jak ktoś chce podciąć włoski, ktoś ma grubsze włoski, albo ładniejszy kolor, albo jakieś piękne oko, więc nawiązujemy do tych takich tematów, które no... Dla nich są ważne gdzieś z przeszłości i wiążą się z jakąś historią. I oni wtedy zaczynają się powoli otwierać. Oni czegoś się wstydzą, my mówimy, że niepotrzebnie. Gdzieś tam nawiązujemy do różnych rzeczy, do codzienności. I oni wtedy, kiedy się otwierają, nawiązują do tej młodości, do tych pięknych lat, do historii, które ich spotkały. No i tak mija ten czas. Wesoło, przyjemnie. I tak ich zostawiamy później. W dobrym nastroju.
2: Tak, i pięknie, że tak powiem.
1: I pięknie
2: wymalowanych. Tak. Więc rzeczywiście ten moment taki, kiedy widzą swoje, na przykład ta pani Elżbieta, którą miałyśmy przyjemność, że tak powiem, zaopiekować całościowo, bo na początku powiedziała, że decyduje się wyłącznie na manicure. No, zobaczyła, że to nagle, no to było niesamowite, nie? Że sprawiło jej to przyjemność. Ona zobaczyła, ojej, jak ładnie. No to ja też poproszę pedicure. No i w takim razie zabrałyśmy się za pedicure. No to pytamy się, to może jednak pani Elu, twarz. No w sumie tak, ale tak, żeby nie makijażu za mocno, nie, bo wiadomo, to warunki szpitalne, później nie ma profesjonalnych kosmetyków, żeby to jakoś zmyć, żeby nie przeszkadzało. No i oczywiście Bogusia zadbała o włosy, więc no, my miałyśmy, że tak powiem, metamorfozę całościową. No i pani Elżbieta, jak zobaczyła swoje odbicie, to, no, to było coś wspaniałego, nie? To
0: tak... Ja widziałam zdjęcia z tych akcji. Tak. To jest, proszę państwa, po prostu tak. Blask. Blask tak. I radość tak. Bijąca od tych osób. My z Bogusią miałyśmy okazję spotykać się przy okazji kilku takich dyskusji na temat naszego podejścia do pacjentów. Tego, jak to się zmienia na szczęście, na korzyść. Ale tego, jak nie rozmawiamy mamy, nie potrafimy jeszcze ciągle rozmawiać, chociażby o ich potrzebach innych niż na przykład załagodzenie bólu, tak, i dostanie się po prostu do lekarza. Tak. Tylko tych takich

0: takich ludzkich, zwykłych, o tym życiu sprzed choroby, które jest przecież takie ważne dla ich komfortu psychicznego. Miałyśmy okazję brać udział w dyskusjach dotyczących sfery seksualności takich osób. Teraz rozmawiamy o wyglądzie. Jak ktoś powie, nie no, czym oni się zajmują? Są takie problemy w ochronie zdrowia. Trudno się dostać na badanie, są długie kolejki. A tutaj komu to potrzebne? No najważniejsze, że oni są zaopiekowani, prawda? Nie boli, mają dostęp do leków, mają miejsce w klinice, no to już jest coś, o czym my tutaj mówimy. A okazuje się, że mówimy o jednych, nie powiem, że fundamencie człowieczeństwa, ale o bardzo ważnym aspekcie tego, tej ludzkiej godności, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ta ludzka godność, my ją trochę przywracamy właśnie w ten sposób, że dajemy im atencję, że oni mają poczucie, że przyszliśmy tam właśnie dla nich, tylko dla nich, że oni są widzialni, bo w szpitalu są pacjentem, tylko pacjentem, tak? Więc tam są zaopiekowani, a w naszych oczach po prostu są ludźmi, takim jak my, z potrzebami, tak jak mówisz, każdy miał swoje życie, czy kochał sztukę, czy ma swoje zwierzątko ukochane, przyjaciół, dbał o wygląd i nagle w jednej chwili mu to jest odebrane. I to widać było, że ta chwila, która trwała dla nich pewnie, to było coś najwspanialszego. Takie miałam ja odczucie, nie? Więc no mam nadzieję, że to się wyleje poza Warszawę, ten projekt i zarazi innych w innych miastach. Zresztą już jest odzew jakiś po programie, więc bardzo się cieszymy, bo na pewno takich osób jak my jest dużo więcej. Tylko dotychczas nie znalazły gdzieś tam ujścia dla tej swojej, że tak powiem, dobroduszności, czy to, że nie jest, że ten drugi człowiek istnieje obok, a zwłaszcza ten, który jest w trudnym momencie swojego życia.
2: Fajny moment, kiedy znów mogą poczuć się sobą. Jest, nawiązując do tych przykładów, przypomniał mi się przykład takiej jednej pacjentki, która była właśnie malowana, miała robione rączki, włoski jej, tam robiłam fryzurę i przyszła jej siostra w odwiedziny. I ona do niej mówi tak, przyszłam do ciebie w odwiedziny. A ona tak fajnie usiadła z tymi rączkami i mówi, no to będziesz musiała poczekać, bo jestem teraz zajęta. I tak kątem oka patrzyłam na tą siostrę i ona płakała ze szczęścia. Bo chociaż na chwilę ta jej siostra wróciła do takiej normalności, do siebie po prostu. I ona chodziła z jednego kąta w kąt i płakała na tym korytarzu. I ja mówię, no to jest sens po prostu tego, co my robimy, przywracamy tym ludziom taką tożsamość, taką godność trochę.
0: Rzadko myślimy o tym, że nikt nie powiedział, że jutro będzie takie samo jak dzisiaj. Nikt nam tego nie może obiecać. Rzadko myślimy o tym, że właściwie czasami jeden telefon, jedna diagnoza dzieli nas od kompletnej zmiany dotychczasowego życia i nic nie jest trwałe i nic nie jest na 100%. Wy macie z tym właśnie namacalny kontakt z ludźmi, którzy przez taką transformację musieli przejść, bo ich życie zmieniło się diametralnie, nagle. Nagle są wyrwani ze swojego normalnego funkcjonowania i ta rzeczywistość jest już zupełnie inna. Nie ma tej normalności. Z jakimi jeszcze przykładami miałyście i przypadkami kontakt? Fajnie, że jest mężczyzna, który też się zdecydował, a czy są osoby, które odmawiają albo następnym razem jednak się decydują?
2: Tak, szczególnie to są osoby samotne, bo pamiętajmy, że nie każdy ma rodzinę. Zdarzają się też osoby samotne, które gdzieś tam ukrywają się pod jakimś płaszczem, pod skarpetkami, nie chcą nikomu pokazać, bo się wstydzą swoich stóp czy swoich rąk. One może by chciały, ale jednak nie, bo one się wstydzą. No i wtedy wchodzą takie panie wolontariuszki,
0: takie
2: mówią, a czemu
0: piękne.
2: Pani się wstydzi? Proszę pokazać te stopy. Nie, nie, nie, ja nikomu nie pokażę, bo nie, ja się wstydzę, ale proszę pani, jest gorąco, proszę pokazać. I ona pokazuje te stopy, no one są wiadomo w jakim stanie, ale one mówią tak, proszę pani, pani to złych stóp nie widziała. I ona wtedy się uśmiecha, naprawdę?
0: Ulga, prawda?
2: Tak, już jest ulga. No i wtedy ona się decyduje na ten zabieg, robią jej stópki, później o, manikir, no to może jeszcze fryzurkę by zrobiła, może jeszcze jakiś makijaż. No i tak rozkręcamy trochę te panie, bo my idziemy tam z przeświadczeniem, żeby po prostu nieść im tą chwilę wytchnienia, tą chwilę normalności, tą chwilę życia.
0: Oj, proszę państwa, problem stóp u osób chorych, starszych i samotnych jest naprawdę generalny. I tak, schowany w skarpetkach i widać właśnie w szpitalach. I ja zawsze, bo rozmawialiśmy już o tym na antenie Polskiego Radia 24, z podolożką namawiam do tego, żeby oprócz tego, że zanosimy swoim starszym seniorom wodę, jedzenie, leki kupujemy, żeby też pochylić się nad tym,

0: stopami i profesjonalnie się nimi zająć, bo starsze osoby czasami nie są w stanie się schylić i obciąć sobie paznokci. Żyją czasami przez lata w ogromnym bólu właśnie z powodu rozmaitych problemów podologicznych, a to naprawdę jest kłopot, problem, to widać właśnie w szpitalach. Tak. Ale cudownie, że znajdują się osoby, które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i na dodatek potrafią tak kapitalnie zareagować, dając im jednocześnie, no zachowując ich godność i dając im takie poczucie ulgi, że no nie był to taki problem, który warto było właśnie ukrywać i skrywać. Ale rozumiem, że następnym razem z każdą taką wizytą w szpitalu coraz większe otwarcie. Na was to już chyba tam czekają po prostu.
1: Tak, tak. W przyszłym tygodniu mamy, że tak powiem, kolejną akcję Dnia Beauty, więc że tak powiem, personel oddziału nas w tym wspiera. Oczywiście wcześniej, że tak powiem, znaczy nie tyle wybiera, ale rzeczywiście robi taki rekonesans wśród pacjentów, kto by chciał skorzystać z takiego zabiegu. Pokazują często pacjentów, którzy już mieli wykonany ten zabieg, tak, że dla zachęty, że warto, że to naprawdę przywraca uśmiech, normalność i że tak powiem, my przychodzimy teraz już prawie na gotowe, ale tak jak Magda mówiła, wspomniała przed chwilą, są pacjenci, którzy patrząc, przyglądając się z boku, za chwilę podnoszą, tak jak i ten mężczyzna, i ta pacjentka, tak, nagle gdzieś tam z tłumu się wychylają nieśmiało i pytają, czy mogłyby też skorzystać, tak, ale może się krępują, może nie, ale czy można, ale czy to można, no i tam oczywiście wszyscy jednym głosem mówimy, tak, oczywiście, tak, można.
0: Ile osób działacie? Ile osób przychodzi i bierze udział w takiej akcji?
2: Na przyszłą akcję zgłosiło się 7 osób. Myślę, że to już jest optymalnie, bo nam cały czas brakuje podologów, osób, profesjonalistów do stóp. Ale non-stop ktoś się dogłasza. Im nas więcej, tym lepiej. Ile nas jest na grupie? Bo mamy już taką swoją grupę założoną, więc
1: tak.
2: Koło 15 osób?
1: Tak, tam jest około 15 osób.
2: I tak każdy, tak. Ktoś przynosi coś ze sobą. Na przykład Bogusia przyprowadziła fryzjerkę. Teraz do niej się zgłosiła jakaś młoda studentka medycyny, która też chce pomagać. Do mnie się zgłosiła pani reżyser, że też chce pomóc i wziąć udział w tej akcji. Więc tak cały czas ktoś się zgłasza.
0: Szanowni Państwo, dwie wspaniałe kobiety, które prowadzą rewelacyjną akcję, które pomagają razem z innymi wolontariuszami poczuć się po prostu lepiej osobom z kliniki medycyny paliatywnej. Dzięki drobnym zabiegom, tak proszę Państwa, czasami uczesanie, obcięcie włosów, zadbanie, podstawowe kosmetyczne rzeczy, które możemy zrobić, wspomagają ten trudny proces, w którym są osoby chorujące. Pozwalają na taką namiastkę normalności. I właśnie o tym dzisiaj rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24. O godności. O godności osób chorych. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Były dzisiaj z nami Bogusława Wołosz i Magdalena Owczarek-Tachtach. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
3: Samozdrowie.
4: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, dzień dobry. Mamy pełnię lata, a dla mnie takim symbolem tego okresu są bele słomy na polach. To znak, że żniwa w pełni. Większość zbóż już zebrana, sezon zbiorów owoców trwa, stragany pełno już tegorocznych jabłek, wiśni i śliwek, ale to nie jest dobry rok dla rolników i sadowników. Już widać, że tegoroczne plony są zdecydowanie niższe od chociażby tych ubiegłorocznych. O przyczynach, możliwych skutkach, ale też o tym, czy taka sytuacja będzie się powtarzać częściej, porozmawiamy już teraz, a ze mną w studiu dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, Instytut Strategii Żywnościowych Grunt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Powiem szczerze, że uwielbiam robić zakupy o tej porze roku na swoim ulubionym bazarze, no bo stragany są pełne obfitości, jabłka, kalafiory, ziemniaki, fasolka, owoce wszelkie. Pani też to lubi?
6: Bardzo lubię, ale rzeczywiście to jest taka perspektywa nasza, konsumentów, która nie pokazuje nam tego, co kryje.

0: się za tym wszystkim, bo rzeczywiście musiałaby być katastrofa, żebyśmy my nagle zobaczyli, że czegoś nam brakuje, no bo zawsze coś można przywieźć z innej części kraju, czy w ogóle z innej części świata, Europy. Więc jakby pod kątem tego, co leży w sklepie, wszystko się zgadza. I
1: to
0: wydaje
1: prawda.
0: Się, że...
1: Na straganie, tak jak mówię, pełno obfitości, niczego nie brakuje, aczkolwiek kilka dni temu chciałem kupić kalafiory i pan mi powiedział, no nie, kalafiora przez te upały, on musi się odbudować po tych upałach jakieś 2-3 tygodnie, a byłem przyzwyczajony do tego, że latem ten kalafior po prostu jest.
0: No właśnie, gdybyśmy rozmawiali z rolnikami, którzy sprzedają w takich miejscach, to byśmy poznali dużo takich historii o tym, co wydarzyło się w tym roku z różnymi owocami, warzywami. GUS pokazuje nam już, chociaż to są wstępne szacunki, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, te zbiory będą w tym roku niższe. I co gorsze, to nie dotyczy jakiejś jednej kategorii produktu, warzywa, owocu, tylko można powiedzieć właściwie, że straty są wszędzie.
1: Tak jak powiedziałem, na straganie tego nie widać, ale jak jest w skali makro, i to już pokazują pierwsze informacje, które spływają z różnych regionów. Rolnicy alarmują, że te plony mogą być nawet o połowę niższe od chociażby ubiegłorocznych. Na przykład na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem zbiory rzepaku są bardzo niskie. Rolnicy zebrali około 2 do 2,5 tony z hektara, kiedy wcześniej najlepsze pola dawały nawet 5 ton. I z niepokojem patrzy na to bardzo branża, cała branża przetwórstwa olejowego.
0: Tak, no właśnie, te dane GUS, o których wspomniałam, pokazują nam, że największe straty mamy, jeżeli chodzi o owoce z drzew, bo to jest prawie 19% mniej niż w latach ubiegłych, ale straty są też na warzywach, to jest około 4,5%, zboża podobnie, rzepak też, o którym pan wspomniał, to jest 14% mniej niż w ubiegłych latach. Więc widzimy, że no, ta skala strat jest powszechna, to właściwie ten sezon rolniczy w tym roku, tak na dobrą sprawę, trwa kilka miesięcy, a w tym czasie wydarzyło się tak wiele, że no, ta niestabilność sprawia, że no właśnie, te zbiory są niższe. No bo co się działo, tak? Najpierw mieliśmy gwałtowne przejście z bardzo niskich temperatur do bardzo wysokich temperatur. Potem była bardzo sucha wiosna. Potem z kolei pod koniec czerwca, na przełomie czerwca i lipca, fala upałów, która sprawiła, że...
1: A jeszcze wcześniej kwiecień, maj, przymrozki, które przecież występowały nawet w drugiej połowie maja.
0: Dokładnie. Fale upałów, potem też gwałtowne zjawiska pogodowe, gradobicia. No widzimy, że po prostu naprawdę rolnictwo w tym roku bardzo mocno doświadczyło no, zmiany klimatu, tak? Bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że to, co się dzieje, to pierwotną jakby przyczyną tego jest no, nagromadzenie coraz większej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, które działają jak taka kołdra, tak obrazowo mówiąc, nie pozwalają tej energii uwolnić się z Ziemi w kosmos.
1: I to, to eksperci mówią, że z jednej strony rośnie nam temperatura, ale z drugiej strony rośnie też intensywność tych zjawisk ekstremalnych, na przykład bardzo groźnych nawałnic, ulewnych deszczy, które no przecież dla upraw są bardzo niszczycielskie.
0: Tak, no mamy zaburzenia obiegu wody w przyrodzie, mamy szoki termiczne, mamy problemy u roślin, no to załamuje się fotosynteza, czyli ten podstawowy proces, który umożliwia i wzrost roślin, i uwalnianie się tlenu. I to wszystko razem jakby sprawia, że te plony są coraz mniejsze. Bo mamy dane, mówimy o danych dotyczących Polski, ale to samo dzieje się w tej perspektywie globalnej. Są dane chociażby FAO, czyli Organizacji do Spraw Rolnictwa Międzynarodowej, która pokazuje, że jeżeli będzie rosła nam temperatura, tak jak teraz, to wraz z każdym wzrostem tej temperatury, no, te zbiory będą malały. I są takie szacunki, że już wzrost o 1 stopień, który już przekroczyliśmy jakiś czas temu, to jest w przypadku pszenicy gorsze zbiory około 6%, w przypadku kukurydzy nawet ponad 7%. Czyli ten problem związany z produkcją żywności będzie występował występował na całym świecie. Oczywiście to, co się będzie działo, no zależy od tego, w którym momencie jakieś zjawisko takie ekstremalne dotknie daną roślinę, tak? Dlatego, że roślina jest wrażliwa nie zawsze tak samo. Są pewne takie szczególne momenty, na przykład okres kwitnienia, no kiedy na przykład, tak jak w tym roku mieliśmy pojawienie się przymrozków, które po prostu zniszczyły te zawiązki kwiatów i doprowadziły już na

dotarcie, tak, do ogromnych strat. Także sytuacja w Europie, to co, o czym w ogóle piszą też media we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, pokazują, że i tam jest problem, i niższe zbiory warzyw gruntowych. Dużo się mówi o brokułach, o grochu, o marchwi. Także

0: a nie jako konsumpcyjna. Czy to też jest efekt właśnie tych bardzo niespokojnych warunków, nierównych warunków wzrostu?
1: Tak, tak. To też jest efekt przede wszystkim problemów z wysokimi temperaturami i z brakiem wody. Brak wody w ogóle to jest, czy niewystarczająca ilość wody, to jest podstawowy problem, z jakim boryka się teraz rolnictwo. My tego problemu nie rozwiązaliśmy, zresztą znowu widzimy, nie tylko w Polsce, też w Europie, że wysychają nam rzeki. Susza ma kilka stadiów, tak? Najpierw obserwujemy, że jest trochę mniej opadów, potem mamy suszę glebową, hydrogeologiczną i tak dalej. Tak? No i u nas jest już nie tylko ten problem z glebą, ale też mamy niskie stany wód w rzekach. To wszystko wpływa na produkcję rolną. I tak naprawdę tak na krótką metę, to znaczy chodzi mi o zareagowanie w momencie, kiedy mamy ten kryzys, to niewiele da się zrobić. Oczywiście możemy nawadniać. I były takie doświadczenia prowadzone na przykład na buraku cukrowym w Polsce, że w przypadku suchego lata, jeżeli nawadniamy dodatkowo właśnie buraki, to ta wysokość plonów różni się nawet o 70%, więc to pokazuje, jak ogromne znaczenie mają te zasoby wodne, ich niedobór czy brak.
0: Ale że jednocześnie, jeżeli nawadniamy, no to zużywamy te zasoby, po które musimy sięgać coraz głębiej, które z kolei odnawiają się zdecydowanie dłużej niż te zasoby wody powierzchniowej. No więc tutaj jeden problem rodzi kolejny. To jest taki niekończący się łańcuch powiązań, no, który negatywnie summa summarum wpływa na całą sytuację.
1: No tak, zdecydowanie, niestety. Więc trzeba by było zacząć od początku, to znaczy po prostu koncentrować się na tej retencji krajobrazowej, czyli zatrzymywaniu wody tam, gdzie ona spada i wtedy, kiedy spada. Wiemy, że ten rozkład opadów po prostu się zmienia. No i trzeba postawić na jakość gleb. Jeżeli gleby będą w coraz lepszym stanie, no to wtedy też ta woda będzie lepiej magazynowana. Tylko to nie są takie zmiany, które przeprowadzimy tu i teraz nagle. Po prostu będziemy mieli super efekty. Jesteśmy w takim momencie, że po pierwsze no cały czas działamy w tym trybie reagowania na straty w momencie, kiedy dana sytuacja kryzysowa się pojawi, czyli wypłacamy te odszkodowania. Ale musimy mieć świadomość, że jeżeli skala i częstotliwość tych zjawisk rośnie, to po prostu firmy ubezpieczeniowe nie będą chciały ubezpieczać rolników. To jest jakby naturalne, bo one nie są w stanie oszacować tego ryzyka strat. Tak?
0: Chyba to już się dzieje zresztą.
1: Już się to dzieje, ale po prostu będzie się ten problem pogłębiał. Więc to
0: no
1: nam...
0: Więc będziemy sięgać do kieszeni w Skarbu Państwa, no i to będzie znów taki niekończący się łańcuszek. Dajmy na to, sadownicy w tym roku otrzymali rekompensaty za przymrozki ubiegłoroczne. Pewnie w przyszłym roku otrzymają rekompensaty za przymrozki w tym roku i to będzie taki łańcuszek.
1: Tak, no ciężko nam z tego wyjść, bo te wszystkie zmiany, których potrzebujemy, wymagają zupełnie innego podejścia do tego, jak w ogóle to rolnictwo ma wyglądać, czy jakich metod mają rolnicy używać. I nie, oczywiście mamy całą sieć doradztwa rolniczego, ale zwracają się do nas rolnicy, tacy, którzy chcieliby się przestawić na bardziej zrównoważoną produkcję opartą o właśnie ochronę gleb, retencję krajobrazową wodną, bioróżnorodność, czy w ogóle zachowanie tej różnorodności. I co nam mówią, że jeżeli chce się działać, no nie w tym takim mainstreamie, to wtedy okazuje się, że i to doradztwo też nie do końca na te ich potrzeby może odpowiadać.
0: Czyli nie ma tam odpowiednio wykwalifikowanych osób?
1: No myślę, że po prostu część doradców cały czas tkwi w tym modelu, który staje się powoli nieaktualny, więc te porady dla rolników, no nie wiem, zasiejcie kukurydzę i tak dalej. I oni mówią, ale my nie chcemy, no bo to po prostu nie ma sensu. Tak, kukurydza też jest bardzo mało odporna na suszę. To też jest taka roślina, której mamy coraz więcej, której przyszłość jest bardzo niepewna w Polsce. Mówią, że nie chcą tego, no ale innych propozycji nie dostają, więc po tej stronie też jest problem. Pracujemy nad adaptacją w ogóle, czy programem adaptacji, w tym rolnictwa także, do zmiany klimatu. No i to jest taki ważny moment, w którym trzeba to wszystko po prostu zaplanować i przygotować. No ale póki co, nie wiemy, ile wody zużywa rolnictwo. To jest w ogóle proces niemonitorowany. Porady też związane z tym, jak wspomagać rolników, właściwie bardzo często sprowadzają się do tego, że trzeba budować studnie, no i w ogóle potrzebujemy

0: poziomy zbiorników. No ale to nie tędy droga, tak, bo my wiemy, że to krótkoterminowo okej, nam pomoże, ale długoterminowo po prostu czerpiąc tę wodę z coraz głębszych warstw, my na przykład sprawimy, że rośliny, które mają bardziej płytki system korzeniowy, no po prostu nie przetrwają.
1: I to, tak, co się... albo zaczną wysychać źródła, studnie i nie będzie tej wody na przykład do pojenia zwierząt, prawda? Czy w ogóle dla ludzi nie będzie tej wody?
0: Tak, no i w ogóle to ja teraz w tym roku bardzo mocno przyglądam się temu, co się dzieje z drzewami. Rzeczywiście widać, że na przykład świerki są w bardzo słabej kondycji. Dlaczego? No bo one właśnie mają taki płytki system korzeniowy. To oznacza, że po prostu tej wody na tym poziomie, na którym, do którego te korzenie ich sięgają, brakuje. To oznacza, że rośliny wtedy, no czy takie rolnicze, czy takie zwyczajnie rosnące, no po prostu są, najpierw zostają osłabione, stają się bardziej też narażone na różnego rodzaju choroby, szkodniki i w którymś momencie po prostu umierają. Więc jest to bardzo poważny problem, ten brak wody. Jak się pyta ekspertów o to, co może załamać w Polsce produkcję rolną, to właśnie pojawia się ten kontekst wody przede wszystkim.
1: Tak, to jest problem, z którego chyba na przykład władze nie do końca wciąż sobie zdają sprawę, no bo za chwilę zacznie się czas dożynek, rolnicy usłyszą piękne, miłe słowa pod swoim adresem, że są filarem bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Zresztą gdzieś to cały czas w naszej świadomości jest, że jesteśmy krajem samowystarczalnym żywnościowo, produkujemy żywności tyle, ile potrzebujemy. A czego tak naprawdę, no właśnie, rolnicy potrzebują poza tymi dobrymi słowami i wdzięcznością?
0: Potrzebują przede wszystkim spójnego planu i zaplanowanych w zgodzie z wyzwaniami, które mamy, interwencji w ramach wspólnej polityki rolnej. Teraz trwa ten okres prac nad nową wspólną polityką rolną. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że dużo się rozmawia o odporności środowiskowej, o odporności ekonomicznej gospodarstw w kontekście właśnie zmieniającego się klimatu. Ja bym powiedziała, że ta dyskusja jest w tym, jakby w branży, bardzo mocno obecna i też nie wiem, czy zaawansowana, ale właściwie mam takie poczucie, że tego środowiska już nie trzeba przekonywać do tego, że te zmiany są potrzebne i że się dzieją. To bardziej bym powiedziała na poziomie politycznym. Nie ma takiej zgodnego głosu, takiego konsensusu co do tego, jak to rolnictwo prowadzić.
1: Czyli już te hasła z protestów, ostatnich protestów rolników precz z Zielonym Ładem już są trochę nieaktualne?
0: No to jest ciekawe, dlatego że myślę, że hasła precz z Zielonym Ładem są aktualne, ale kiedy się zachodzi na poziom konkretów związanych właśnie z ochroną zasobów, przede wszystkim właśnie wody, gleby, ale też postawieniem na bioróżnorodność, na retencję krajobrazową, to już te głosy rolników są bardziej jednomyślne i bardziej skłaniają się...
1: Ta dyskusja też jest spokojniejsza niż tak, na tym poziomie.
0: Więc naprawdę warto rozmawiać o konkretach, bo jest to zdecydowanie mniej polaryzujące, więcej można osiągnąć. W tym momencie niestety hasło Zielonego Ładu i w ogóle powoływanie się na to już niespecjalnie nam służy.
1: A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, Instytut Strategii Żywnościowych Grunt, była dziś moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również Państwu. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Komentarz.
3: Na nasze zaproszenie przyjął dr Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, we wrześniu odbędą się wybory regionalne w trzech niemieckich landach, ale to najważniejsze wskazywane głosowanie zaplanowano na 6 września w Saksonii-Anhalt. Dlaczego ta Saksonia-Anhalt zwraca taką szczególną uwagę w kontekście tego głosowania?
4: Saksonia-Anhalt to jest kraj związkowy, czy jak to się mówi u nas popularnie, land, położony na terenie dawnej NRD, stolica to jest Magdeburg. Generalnie rzecz biorąc, ten land nie ma wielkiego wpływu na gospodarkę Niemiec, na odsetek PKB i tak dalej. Natomiast to, co jest kluczowe w tych wyborach zaplanowanych na 6 września, to jest fakt, że po pierwsze już teraz wiadomo, że alternatywa dla Niemiec, czyli skrajnie prawicowa partia, wygra te wybory zdecydowanie, ma ponad 40% w sondażach, a po drugie jest bliska zdobycia samodzielnej większości i utworzenia rządu. A

0: byłoby to, jak na niemieckie realia, absolutne nowum, ponieważ AfD od początku swojego istnienia jest na wszystkich szczeblach w politycznej izolacji. No i jeżeli zdobyłaby ona 45% głosów lub też inne wyniki kilku partii by się ułożyły na jej korzyść, to może ona rzeczywiście przełamać ten kordon sanitarny i po prostu przejąć władzę w jednym z krajów związkowych.
1: No ale właśnie, te kraje związkowe, te landy, o których tutaj rozmawiamy, to może też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, nad czym ta różnica polega, bo tak kiedy spojrzymy na te landy i kiedy o tym rozmawiamy, to moglibyśmy powiedzieć, aha, landy, czyli takie jak u nas w Polsce województwa, ale to chyba zupełnie inaczej wygląda, jeżeli chodzi o sprawowanie chociażby władzy, o to, jak zarządzane są takie regiony w Niemczech.
0: Tak, Niemcy są państwem federalnym, zresztą na sama oficjalna nazwa to Republika Federalna Niemiec, co oznacza, że oprócz szczebla federalnego, to jest mówiąc w uproszczeniu rząd kanclerza Friedricha Merca w Berlinie, każdy z tych landów czy też krajów związkowych, a jest ich 16, ma swój własny rząd. Swój własny rząd z własnymi ministerstwami, na przykład kultury, finansów, spraw wewnętrznych i własnym premierem. I kompetencje tych rządów są zdecydowanie szersze niż kompetencje takiego samorządu województw, który my znamy w Polsce. Znaczy, z tym się wiąże fakt, że na przykład pomiędzy poszczególnymi krajami związkowymi występują spore różnice w programach szkolnych. Dlatego, że każdy z krajów związkowych ma swojego ministra spraw, ministra edukacji, który ma wpływ na edukację, na kształt programu i tak dalej w danym landzie.
1: To teraz wróćmy do alternatywy dla Niemiec, do AfD, dla tego poparcia, o którym pan wspominał, po około 40% w sondażach przynajmniej. No ale dlaczego zwycięstwo AfD w jednym landzie mogłoby mieć znaczenie dla całych Niemiec?
0: Po pierwsze, to by było takie symboliczne przełamanie kordonu sanitarnego wokół tej partii. Alternatywa dla Niemiec to jest partia, która istnieje już od kilkunastu lat na niemieckiej scenie politycznej. Od kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, tutaj pewnie nasi słuchacze pamiętają groźby bankructwa Grecji czy opuszczenia przez Grecję strefy euro kilkanaście lat temu, wówczas ta partia powstała i ona od początku jest przez pozostałe partie izolowana, a jednocześnie się radykalizuje i przeszła na pozycję takiej partii skrajnie prawicowej, która chce dokonać głębokiego przeorania Niemiec na wielu poziomach. I teraz zwycięstwo AfD i objęcie przez nią władzy nawet w takim dość, z całym szacunkiem dla Saksonii, a nawet w prowincjonalnym landzie, no oznaczałoby przełom, bo pokazałoby po pierwsze, że kordon sanitarny okazał się nieskuteczny. Po drugie, AfD uzyskałaby pośrednio także wpływ na władzę na szczeblu federalnym, ponieważ premier Saksonii Anhalt z AfD zasiadałby w Izbie Wyższej Parlamentu, w Bundesracie chociażby, a Bundesrat ma już wpływ na politykę ogólnoniemiecką. A po trzecie, to by rozpoczęło wielką debatę w różnych partiach politycznych, na przykład w rządzącej obecnie Niemcami CDU, co do przyszłości i co do sensowności dalszego izolowania AfD. Czyli krótko mówiąc, wybory w dość niewielkim landzie mogą tak naprawdę przynieść bardzo poważny wstrząs na całej niemieckiej scenie politycznej.
1: Ta izolacja, ten kordon sanitarny, jak pan to określał, nie przyniosła rezultatu, a może była wręcz przeciwskuteczna? Może to ona sprawiła, że AfD cieszy się tak znaczącym poparciem, przynajmniej jeżeli chodzi o sondaże?
0: Wydaje się, że to jest czynnik, który rzeczywiście AfD sprzyja. Bo jeżeli partia ta pozostaje cały czas w izolacji, to oznacza, że pozostałe partie rządzą w różnego rodzaju koalicjach, prawda? Poprzedni rząd kanclerza Olafa Scholza to była koalicja socjaldemokratów, zielonych i liberałów. Teraz mamy do czynienia z koalicją, tak zwaną wielką koalicją centroprawicowej, CDU, CSU i znowu socjaldemokratów. I to z jednej strony zapewniało przez dekady stabilność całego systemu politycznego i ciągłość. A z drugiej, zwłaszcza kiedy sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, kiedy kraj się mierzy z problemami gospodarczymi na przykład, no to tworzy takie wrażenie, że te partie w cudzysłowie głównego nurtu rządzą ciągle w tych samych konfiguracjach, czy prawda, raz są większościowym koalicjantem, raz są mniejszościowym i że to one tak naprawdę doprowadziły Niemcy do kłopotów, z którymi się teraz mierzą. No a przecież jest inna partia, jest ta alternatywa, która w dalszym ciągu jest izolowana i może wobec tego należałoby jej dać jakąś szansę. To jest właśnie sposób myślenia dużej części wyborców AfD.

0: wyborców po prostu zmęczonych czy rozczarowanych tymi pozostałymi partiami, które w różnych konfiguracjach, w różnych układach rządziły w poprzednich latach czy dekadach. No i teraz ewidentnie nie są w stanie znaleźć recept na liczne problemy, z którymi się Niemcy borykają.
1: To wróćmy do samej Saksonii-Anhalt, tego kraju związkowego. Tam rozumiem, jest też możliwy scenariusz, że AfD wygrywa, ale nie samodzielnie. To znaczy do sprawowania władzy może potrzebować współkoalicjanta. To jedno pytanie dotyczy tego, czy AfD ma takie zdolności koalicyjne akurat w tym landzie. No a z drugiej strony, czy wobec takiej wygranej, ale niemożliwości stworzenia koalicji, pozostałe ugrupowania będą mogły przeciwstawić się temu zwycięstwu AfD?
0: Może zacznę od końca, czy od drugiego pańskiego pytania, bo taki scenariusz koalicji, która mimo zwycięstwa AfD nie dopuszcza tej partii do rządzenia, on już w kilku landach, między innymi w Turyngii, to jest też taki nieduży land na terenie dawnej NRD, on już był stosowany. Tylko problem polega na tym, że po pierwsze, to budzi jakieś pytania o sensowność procesu wyborczego, no bo partia wygrywa wybory, a pozostaje w opozycji, prawda? Bo pozostała partia nie chce z nią współpracować. A po drugie, takie izolowanie AfD, izolowanie zwycięzcy wymaga tworzenia szerokich, bardzo egzotycznych koalicji, właściwie koalicji łączących partie, które w normalnych okolicznościach na pewno by ze sobą nie współpracowały. A to powoduje, że taki rząd jest niestabilny, no nie jest w stanie sprawnie działać. W Saksonii-Anhalt mamy do czynienia z kilkoma scenariuszami. AfD wprost nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. Natomiast bardzo wiele zależy od tego, czy próg wyborczy przekroczy taka nieduża lewicowo-populistyczna, otwarcie prorosyjska partia Sojusz Sary-Wagenknecht, BSW. Jeżeli ta partia, która balansuje na granicy progu wyborczego, weszłaby do parlamentu Saksonii-Anhalt, no to wówczas jej liderka stwierdziła, że troszeczkę po to, żeby zaszkodzić pozostałym partiom głównego nurtu, tym partiom głównego nurtu, no BSW mogłoby w jakiś sposób tolerować rząd AfD, nie wchodząc nawet formalnie w koalicję, ale chociażby umożliwić wybór jej kandydata na premiera, czyli Ulricha Zygmunta, na to stanowisko. No ale to jest kwestia, czy BSW w ogóle do tego parlamentu Saksonii-Anhalt wejdzie.
1: Bo a jak BSW wygląda w sondażach?
0: Oni cały czas balansują. Tak w wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że tylko trzy partie są pewne wejścia na tę chwilę do parlamentu tego kraju związkowego. No to po pierwsze AfD, która ma ponad 40% poparcia i wiadomo, że te wybory wygra i wygra zdecydowanie. Na drugim miejscu jest do tej pory rządząca CDU, która ma tam około 20%. Na trzecim miejscu partia lewicy, czyli Die Linke. A potem zaczyna się cały łańcuszek, czy cała wyliczanka partii, które w gruncie rzeczy balansują na granicy progu wyborczego. To jest SPD, to są Zieloni, to jest wspomniany przeze mnie sojusz Sary-Wagenknecht, a także liberałowie z FDP. Więc tak naprawdę to walka się będzie toczyła do samego końca i dopiero 6 września wieczorem będziemy wiedzieli, czy AfD zdobyła samodzielną większość, czy ma chociażby szansę na taką cichą koalicję z sojuszem Sary-Wagenknecht, czy tak naprawdę ten land wejdzie w okres pata politycznego i niestabilności.
1: No i teraz też wróćmy jeszcze do tej izolacji AfD, do tego, dlaczego ta partia cieszy się taką popularnością, chociażby w tym landzie, o którym rozmawiamy, czyli Saksonia-Anhalt. Czy to przede wszystkim jest fenomen tego ugrupowania Alternatywy dla Niemiec, czy może wynika to bardziej z kryzysu tych tradycyjnych partii, który AfD potrafi po prostu dość skutecznie, trzeba przyznać, wykorzystać?
0: Znowu, jedno i drugie. Rzeczywiście jest tak, że pozostałe partie i zarówno rząd kanclerza Scholza, jak i rząd kanclerza Merca no mają duże problemy z wydobyciem Niemiec z gospodarczej stagnacji, co jest takim podstawowym problemem, bo stan gospodarki jest obecnie w Niemczech tematem numer jeden. Tematem numer dwa jest chociażby migracja. Pamiętamy, co się stało niedawno w Berlinie, kiedy doszło do zamachu. I każde z takich wydarzeń oczywiście AfD wzmacnia. Po drugie, jeśli chodzi o ten konkretny land, o którym rozmawiamy, no to kandydat Ulrich Zygmunt jest człowiekiem i zresztą cała AfD jest z tego znana. To jest partia, która ma przeciwko sobie właściwie wszystkie tradycyjne media, najważniejsze opiniotwórcze gazety, stacje telewizyjne i tak dalej. Wobec tego wyspecjalizowała się w nowych mediach czy w mediach społecznościowych. Jej kandydat na premiera landu jest tak naprawdę najpopularniejszym, jeśli chodzi o zasięg.

0: zasięgi, klikalność, można powiedzieć influencerem na platformach społecznościowych. I to tam prowadzi całą kampanię wyborczą. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, mianowicie taka stopniowa normalizacja AfD. Alternatywa dla Niemiec jeszcze kilka lat temu uchodziła za partię właśnie silną głównie w byłej NRD, a partię, na którą głosują różnej maści radykałowie, mniej lub bardziej otwarci ksenofobowie i tak dalej. Natomiast wobec problemów gospodarczych, rosnącego rozczarowania pozostałymi partiami i ogólnie rzecz biorąc coraz niższej stopy życiowej klasy średniej, AfD staje się taką partią właśnie rozczarowanej klasy średniej, która stwierdziła, że czy przedstawiciele, której stwierdzili, że skoro socjaldemokracja zawiodła, skoro centroprawica zawodzi, to może spróbujmy dać szansę nowym ludziom, może z tą AfD nie będzie znowu tak najgorzej.
1: Czyli AfD daje obietnicę na lepsze jutro albo po prostu na jakąkolwiek zmianę inną niż to, z czym do tej pory obywatele Niemiec mieli do czynienia. Ale zastanawia mnie w takim razie też to, czym jest alternatywa dla Niemiec. Jaką partią, jakim ugrupowaniem, czy powiedzieć o tym ugrupowaniu, że jest skrajnie prawicowe, to powiedzieć wszystko, czy nic nie powiedzieć?
0: To jest jak każda taka partia populistyczna, taki konglomerat kilku różnych ruchów i różnych poglądów, które są nawet ze sobą, czy nurtów, które są nawet ze sobą trochę wewnętrznie sprzeczne. Natomiast nie ulega wątpliwości, to jest stanowisko chociażby kontrwywiadu, że rzeczywiście alternatywa dla Niemiec, a przynajmniej w niektórych landach, tak jak w Saksonii-Anhalt, rzeczywiście jest partią skrajnie prawicową. A że tam się pojawiają silne nurty, takie ksenofobiczne, rasistowskie, a także, co jest z polskiego punktu widzenia niebezpieczne, to nurty związane mocno z różnego rodzaju rewizjonizmem historycznym, prawda? Czyli ludzie, politycy AfD, którzy są skłonni może nie podważać, ale bagatelizować na przykład zbrodnie wojenne z czasów II wojny światowej, używać takiego argumentu. No przecież to było dawno, to był tylko jakiś tam epizod w dziejach Niemiec, a Niemcy są dumne, mają piękną historię i po co do tego wracać, prawda? Czyli to jest do tego partia, która z polskiego punktu widzenia też jest szczególnie to niebezpieczne. Generalnie rzecz biorąc jest mocno prorosyjska. Znaczy o ile partie głównego nurtu opowiadają się za wspieraniem Ukrainy, za rezygnacją z projektów Nord Stream 1 i 2, za sankcjami na Rosję i tak dalej, to alternatywa dla Niemiec jest taką partią, która otwarcie mówi o tym, że należy jak najszybciej dokonać resetu z Rosją, przywrócić działalność Nord Stream 1 i 2, bo przecież niemiecka gospodarka oczekuje na te surowce z Rosji, które mają być takim rzekomo cudownym lekiem na stagnację gospodarczą. I to właściwie tylko Rosja jest postrzegana przez AfD na wschodzie Europy jako taki ważny partner, z którym należy rozmawiać, współpracować. Polska z ich perspektywy odgrywa zupełnie marginalną rolę. Ja może podam jeden przykład. W zeszłym roku w programie wyborczym Alternatywy dla Niemiec przed wyborami do Bundestagu, które się odbyły w lutym ubiegłego roku, w programie wyborczym tej partii Rosję wymieniono kilkanaście razy właśnie jako takiego oczywistego, fundamentalnego partnera dla Niemiec, a Polska została wymieniona raz. I to w bardzo specyficznym kontekście, mianowicie, że AfD odrzuca jakiekolwiek roszczenia reparacyjne i odszkodowawcze od Polski i tam bodajże Grecja była jeszcze wymieniona, jeśli chodzi o zbrodnie, straty i zniszczenia z okresu II wojny światowej.
1: Dość ciekawe, trzeba przyznać, spojrzenie na Polskę i na te ewentualne relacje między AfD, jeśli ta by była partią rzeczywiście w Niemczech w jakimś stopniu sprawującą władzę. No ale właśnie, wracając do samego landu Saksonii-Anhalt, do tego potencjalnego zwycięstwa alternatywy dla Niemiec, czy gdyby partia rzeczywiście przejęła tam władzę, jej polityka byłaby przede wszystkim, nie wiem, skoncentrowana na migracji, na bezpieczeństwie, czy możemy jednak mówić o znacznie szerszej zmianie politycznej w tym landzie na tle całych Niemiec?
0: AfD opublikowała w trakcie kampanii wyborczej swój program dla tego landu. To jest taki obszerny dokument liczący ponad 200 stron. I z niego się wyłaniają takie dwa podstawowe kierunki. Po pierwsze to jest masowa deportacja migrantów z tego landu. Dlatego problem polega na tym, że jest to obietnica dość pusta, ponieważ to nie jest ani legalnie, ani technicznie możliwe do zrealizowania. Na pewno nie w takich

0: skali, jak to AfD obiecuje swoim wyborcom. A po drugie, to jest szereg działań zmierzających do takiego przeorania instytucji, kultury, nauki, systemu edukacji w tym landzie. A tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, kraje związkowe mają dużą autonomię, jeśli chodzi o system edukacji. A więc w Saksonii-Anhalt w programach szkolnych zamiast kwestii tolerancji, otwartości miałby być szczególnie nacisk kładziony na dumę z historii, dorobku Niemiec, prawda, tego typu rzeczy. AfD dążyłaby także do likwidacji różnego rodzaju niezależnych stowarzyszeń, fundacji politycznych, organizacji oraz do przejęcia lokalnych mediów. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy głosują na AfD w Saksonii-Anhalt, a spodziewają się na przykład masowej deportacji nielegalnych migrantów, to najprawdopodobniej otrzymają po prostu wojnę kulturową.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i przekazany komentarz w sprawie tej polityki wewnętrznej Niemiec, tego co w najbliższym czasie może się tam wydarzyć. Doktor Łukasz Jasiński, analityk do spraw Niemiec, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mirzejewska. Ponad 1000 interwencji strażaków, tysiące ludzi bez prądu, podtopienia i powalone drzewa na drogach przez Polskę przechodzą nawałnice. Ponad 60 interwencji straży pożarnej po gwałtownej nawałnicy z gradem, która przeszła nad zachodnią częścią Małopolski. Strażacy usuwają głównie powalone drzewa i wiatrołomy. Zablokowana była m.in. obwodnica Babic na trasie wojewódzkiej 780. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach chrzanowskim i w okolicach Krzeszowic. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej tysiące mieszkańców, między innymi w Chrzanowie i Trzebini, zostały bez prądu. W najbardziej zniszczonych rejonach Trzebini i Psar naprawa awarii potrwa na pewno do rana. Po 19:00 burze dotarły także do Krakowa. Towarzyszyły im silne opady deszczu i porwisty wiatr. Tam także interweniowali strażacy. Od 14:00 Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej na Śląsku przyjęła ponad 250 zgłoszeń. Najpoważniejsze szkody, grat i porwisty wiatr wyrządziły w Cieszynie, Pszczynie i powiecie gliwickim, gdzie uszkodzeniu uległy dachy 6 budynków. Strażacy wciąż usuwają połamane gałęzie i interweniują w sprawie zalań ulic i prywatnych posesji. Informują jednak, że sytuacja w regionie powoli się stabilizuje. Trzydziestotrzyletnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji. Tę informację potwierdziła policja w Zadarze. Wraz z nią za kratki trafiło 3 mężczyzn. To obywatele Chorwacji serbskiej narodowości. Pod koniec ubiegłego tygodnia mieli dopuścić się podłożenia ognia w 10 miejscach w Županii Zadarskiej. O szczegółach Agata Król.
1: Wstępne ustalenia śledczych świadczą o tym, że grupa działała według planu i w porozumieniu. W 10 lokalizacjach wznieciła pożary, narażając mienie na szkodę o dużej wartości i życie wielu mieszkańców Żupani Zadarskiej. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w gaju oliwnym. Do gaszenia pożarów konieczne było wykorzystanie m.in. lotnictwa. Jak poinformowała policja, przestępcy wpadli po zgłoszeniu podpalenia przez świadków, którzy widzieli numer rejestracyjny samochodu, którym się przemieszczali. Funkcjonariusze zatrzymali podpalaczy, wśród których była obywatelka Polski. Po przeszukaniu ich mieszkań oraz pojazdu udało się zabezpieczyć broń i amunicję, m.in. półautomatyczny karabin i pistolet oraz kilka urządzeń mobilnych. Policjanci we współpracy z właściwą prokuraturą kontynuują śledztwo i prowadzą czynności. Jak czytamy w komunikacie chorwackiej policji, ostateczna kwalifikacja prawna będzie zależeć od zebranego materiału dowodowego. Agata Król, Polskie Radio.
0: Co najmniej 2 osoby zginęły w rosyjskim ataku dronowym na Zaporoże. Bezzałogowe maszyny

0: Maszyny uderzyły w ogródki działkowe, w których wybuchł pożar. Drony uderzyły też w Kuszuchum, leżący na przedmieściach Zaporoża. Nie było osób poszkodowanych, ale uszkodzone zostały domy. 5 osób, w tym 2 nastolatków, zostało rannych w rosyjskich uderzeniach na Odessę. Atak ten z kolei poważnie uszkodził jeden budynek mieszkalny oraz restaurację. Podlascy policjanci apelują o ostrożność w trakcie jazdy m.in. na elektrycznych rowerach i hulajnogach. Tylko w miniony weekend w powiecie monieckim na Podlasiu doszło do 2 zdarzeń z udziałem nastolatków, którzy jechali elektrycznymi jednośladami. Młodzi ludzie trafili do szpitali, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W obu przypadkach poszkodowani mieli po 14 lat, mówi aspirant sztabowa Izabela Malinowska z monieckiej policji.
1: Na jednej z dróg w rejonie gminy Krypno nastolatek stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się, trafił do szpitala. Z kolei w rejonie Knyszyna 14-latek zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem. Na szczęście w obu przypadkach chłopcy mieli kaski.
0: Policjanci apelują do rodziców, by zadbali o bezpieczeństwo swoich dzieci, które korzystają z elektrycznych jednośladów. Przypominają, że młodzież do 16 roku życia ma obowiązek korzystania z kasków ochronnych w trakcie jazdy rowerem czy hulajnogą. Za brak takiego wyposażenia jest mandat w wysokości 100 zł, które opłacą rodzice lub opiekunowie.
2: To są aktualności jedynki.
0: Krutek, czyli bocian celebryta, wyruszył do ciepłych krajów. To właśnie w Mazurskim Parku Krajobrazowym od lat zakłada rodzinę i wychowuje młode. W tym roku były 4 pisklęta. Co ciekawe, zawsze wraca na Warmii i Mazury jako pierwszy i najszybciej odlatuje do ciepłych krajów. Do pokonania ma od 8 do 10 tysięcy kilometrów. Mówi o tym dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witbrod.
3: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam, czy w jakiejkolwiek innej grupie większej, trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć, ponieważ z bocianów, które tutaj wypuszczaliśmy z ośrodka, tylko i wyłącznie krutek posiada nadajnik GPS, a o jego dalszej wędrówce, o tym, co się będzie działo, będziemy informować na stronie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
0: W tym roku krutek miał problemy z powrotem. W lutym wycieńczonego ptaka przy jednej z dróg znaleźli mieszkańcy Jedwabna i zawiadomili ośrodek rehabilitacji bocianów w Krutyni, gdzie bocian odzyskał siłę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Do rana padać będzie niemal w całej Polsce. Najwięcej opadów w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Na południu możliwe także burze. Od 10 stopni na Podhalu i 13 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 15 na Mazowszu. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, natomiast porywy do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 992 hektopaskale.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: Marcin Dzierżanowski z portalu XYZ. Dzień dobry.
5: Witam
4: serdecznie. Tak, nie lubię tego słowa, ale w tych okolicznościach pasuje. Panie redaktorze, tak się zastanawiam nad obchodami Święta Wojska Polskiego i nad tą różnicą, czy też nad tą dychotomią zarysowaną Polska safe kontra Polska pod banderą Bóg, honor, ojczyzna. To jest jakiś prawdziwy podział, fikcyjny? Czy to w ogóle było miejsce, czas na takie podchody polityczne?
6: No cóż, okazuje się, że wszystko jest okazją do podziału na polskiej scenie politycznej. No jeszcze kiedyś te właśnie święta główne, typu właśnie obchody Wojska Polskiego czy 11 listopada, były takimi momentami, kiedy wydawało się, że tych podziałów nie ma. No dzisiaj już widzimy wyraźnie, że nawet takie święta wydawałoby się z okazji, które nas łączą, również są okazją do podziałów politycznych. I teraz oczywiście możemy mówić, że prezydent tutaj wygłosił takie dzielące przemówienie, ale też powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś to zaczęło się od Donalda Tuska i premiera Kosiniaka-Kamysza, którzy jakby wymyślili, że będzie to się działo pod hasłem safe, czyli troszeczkę jednak...
4: No tak, szturchając patykiem prezydenta.
6: Tak. Także tutaj można rzeczywiście spekulować i zastanawiać się, kto zaczął, ale...
4: Chociaż myślę sobie, że gdyby to było

0: Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze zorganizowałoby pikniki pod znakiem Sejf, to, no żeby właśnie, się pochwalić.
1: No właśnie, więc wszystko jest okazją do podziałów. No, miejmy nadzieję jednak, że to podziały tylko takie werbalne, to znaczy rzeczywiście kłótnia w przemówieniach, no ale że w tych najważniejszych rzeczach prezydent i premier jednak mówią wspólnym głosem. Może nie mówią
0: to
1: właśnie,
0: właśnie
1: ale...
0: chciałem pana zapytać, to obserwacja czy nadzieja?
1: Raczej nadzieja.
0: Bo też wiemy, że zakulisowo miało dojść do sporu o nominacje generalskie pomiędzy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a prezydentem Karolem Nawrockim. Znaczy mówiąc wprost, prezydent po raz kolejny chciał poszerzyć swoje kompetencje i sprawdzić, czy uda mu się wybrać tych generałów, których chce awansować. Premier Kosiniak-Kamysz miał powiedzieć albo wszyscy, albo nikt. Ale na przykład nominacje oficerskie w służbach specjalnych nadal są przez prezydenta blokowane.
1: To bardzo wiele decyzji. Na przykład teraz, no, pewnie już wyprzedzam kolejny temat, ale minister Berek i znowu pojawiają się spekulacje. No, nawet jeśli parlament wybierze go na członka Trybunału Konstytucyjnego, to pytanie oczywiście, czy prezydent go powoła. No więc prezydent oczywiście rozpycha się łokciami, jeśli chodzi o kompetencje konstytucyjne, no i chyba już się do tego powoli powinniśmy zacząć się przyzwyczajać.
0: Czyli tak będzie, bo jak się spodziewam, jak patrzę na nadchodzący rok, to myślę, że będzie jeszcze tylko ostrzej.
1: Ja myślę, że będzie tylko ostrzej, bo prezydent ewidentnie próbuje poszerzyć swoje kompetencje konstytucyjne. Konstytucyjne, których nie ma, powiedzmy sobie szczerze, tak, bo na przykład w przypadku nominacji generalskich, no to troszeczkę rozpycha się. No i zobaczymy, co z tego będzie.
0: No w przypadku sędziów do Trybunału Konstytucyjnego to zaczął się rozpychać Andrzej Duda. Właściwie Karol Nawrocki idzie tylko utorowaną przez niego drogą, jeśli chodzi o to, że prezydent decyduje, od kogo odbiera przysięgę, od kogo nie odbiera przysięgi.
1: To prawda, rzeczywiście, ale w przypadku Andrzeja Dudy chyba nie było takiego zaplanowanego celu, jakim jest budowa systemu prezydenckiego. W przypadku Karola Nawrockiego wydaje się, że mamy do czynienia z takim zaplanowanym celem, z takim planem właśnie zmiany ustroju. I to jest, wydaje się, niebezpieczne, ale to jest też wyzwanie duże dla koalicji rządzącej.
0: A może to jest, teraz mi przyszło do głowy, może to jest też szansa dla koalicji rządzącej, że jednak jeśli prezydent tak jawnie przedstawia swoje aspiracje, prawica jest w sondażowej sile, to być może tym łatwiej będzie Donaldowi Tuskowi straszyć w kampanii wyborczej, straszyć czy przestrzegać, tutaj jak kto woli które słowo, przed tym, żeby cała władza nie trafiła w ręce prawicy, bo powie Donald Tusk, Karol Nawrocki podporządkuje sobie wszystkich.
1: Oj, to na pewno polaryzacja służy obu stronom. Wydaje się, że jest na rękę i Donaldowi Tuskowi, i prezydentowi Nawrockiemu. Natomiast no wydaje się, że nie do końca służy Polsce. Troszeczkę to tak górnolotnie brzmi, ale wydaje się rzeczywiście, na przykład w sferze czy nominacji generalskich, czy nominacji sędziowskich, no wydaje się, że to nie jest dobry pomysł.
0: To jeśli rozmawiamy o tym nowym kampanijnym sezonie politycznym, żadnych nowych podatków, obniżka składki zdrowotnej, samoograniczenie państwa i propozycje, jak walczyć z tym leniwym państwem, które nie pomaga nam w wielu sprawach. Tak poseł Ryszard Petru w TVN24 opisuje postulaty zakładanego przez siebie ruchu i zapowiada, że rusza w trasę po Polsce. To ile, jaki wysyp inicjatyw politycznych będziemy mieli jesienią?
1: No właśnie, z jednej strony kolejna inicjatywa, z drugiej strony słyszymy, że Donald Tusk mówi o wspólnym starcie całego obozu rządowego z jednej listy. Więc bardzo to jest ciekawe. Ryszard Petru kiedyś rzeczywiście stworzył pewną formację, pamiętamy to, która miała w sondażach sondażowy sukces, tak byśmy powiedzieli, ale ostatecznie sukcesu politycznego nie odniósł. No zobaczymy, to jest bardzo ciekawe. Mnie się wydaje, że ta strzelba już nie wystrzeli, że tak powiem. No ale zobaczymy.
0: To ale Ryszard Petru gra na siebie, czy rzeczywiście planuje coś stworzyć?
1: Ja myślę, że może planuje coś stworzyć, ale wydaje mi się, że właśnie w tym centrum, mitycznym centrum, robi się coraz bardziej gęsto i może być rzeczywiście kłopot z kolejną inicjatywą. My wiemy, że jest tam i inicjatywa Polska 2050 i Unia Centrum i podobno coś profesor Matczak robi.
0: No, kluby racjonalnego gęsto, myślenia,
1: gęsto
0: radykalnego.
1: Się robi w centrum, ale dosyć sondaż.

0: nie pokazują, że to jest jakaś nisza wielka, prawda? Więc zobaczymy, to jest ciekawe bardzo.
1: To jest ciekawe, bo o ile mamy pączkowanie ugrupowań na prawicy i każde z tych ugrupowań no, dostaje jakąś pulę głosów. Tak. Nawet Mateusz Morawiecki na to 6-7% przynajmniej średnia sondażowa może liczyć. Natomiast im więcej tworzy się ugrupowań po tej stronie mitycznego centrum, jak pan wspomniał, tym mniej tam wyborców.
0: Właśnie, to jest... Ja pamiętam, że kiedyś była taka partia chadecka w Polsce, która przyjęła uchwałę, że rozwiązuje się, ponieważ stwierdzono, że nie ma elektoratu. Bardzo to zabawne było, że partia sama w uchwale stwierdza, że nie ma elektoratu. To było PPHD. I wydaje mi się, że coś takiego dzieje się w centrum. To znaczy mamy więcej rzeczywiście partii niż poparcia w sondażach. Natomiast oczywiście jest jakiś taki mit tego, że być może coś w takim centrum, może coś takiego, taka alternatywa dla Konfederacji, która na przykład no bez tych radykalizmów.
1: Tak? Czyli Ryszard Petru, Konfederacja
0: no właśnie,
1: Light.
0: No właśnie, Konfederacja Light, więc zobaczymy. No, ciekawa inicjatywa.
1: A tak się też zastanawiam o tej propozycji, czy o spekulacjach odnośnie jednej listy. Ja rozumiem, że Donald Tusk no, kalkuluje sobie w ten sposób, że gdyby nie udało się zdobyć większości, to lepiej mieć największy klub opozycyjny w parlamencie niż jeden z kilku.
0: Ja myślę, że to jest też taka kalkulacja, żeby nie zgubić wyborców, bo widzimy wyraźnie, że jeśli poszczególne ugrupowania na tego centrum właśnie, o którym mówimy, idą oddzielnie, no to gubi się no tak mniej więcej 10, no może nie 10, ale 7% wyborców. Gubi się w takim sensie, że ugrupowania, które idą oddzielnie, PSL, Polska 2050, Unia Centrum, że te ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego, w związku z czym te głosy się, mówiąc kolokwialnie, marnują. Ja myślę, że to jest taka próba, żeby te głosy się nie zmarnowały, bo właśnie te głosy mogą zadecydować o tym, kto będzie rządził po wyborach.
1: Tylko to jest to odwieczne pytanie, czy część tych wyborców ugrupowań, które mogłyby nie przekroczyć progu, oddadzą głos na listę Koalicji Obywatelskiej?
0: No tak, to jest odwieczny rzeczywiście dylemat. Część osób rzeczywiście demobilizuje się w przypadku wspólnej listy, ale część się mobilizuje, no bo to jest takie pospolite ruszenie. No, zobaczcie, sprawa jest tak poważna, że nawet, nie wiem, Lewica,
1: PSL,
0: wszyscy się jednoczymy, wszystkie
1: tak.
0: ręce na pokład, bo jest sytuacja podbramkowa. Taki to... trochę 89 rok.
1: Ja wiem, ale to przy każdych wyborach to są najważniejsze wybory od 89 tak, roku. To już wyświechtany komunał strasznie przez polityków. Ale nawiązał pan do tego, więc ja chętnie zapytam i poznam pańską ocenę na temat kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. O co w tym chodzi?
0: Myślę, że jest jakiś plan odbicia Trybunału, który ma minister Żurek i premier Donald Tusk. No ale do tego planu potrzebna jest osoba zaufana, no i nazwijmy to po imieniu polityk. To znaczy nie profesor, intelektualista,
1: nie
0: który
1: ktoś, będzie,
0: będzie
1: dzielił włos na czworo.
0: Ja powiem tak, zwycięzców się nie rozlicza. Jeśli im się uda, to myślę, że za parę miesięcy w ogóle nie będziemy pamiętać tych naszych rozważań, czy to dobrze, że minister rządu, konstytucyjny minister w końcu, idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli im się nie uda, no to oczywiście wszyscy będziemy mówili, że premier popełnił największy błąd w swoim życiu. Ja troszeczkę bronię premiera i jestem tutaj pewnie w mniejszości, jeśli chodzi o komentatorów, ponieważ prawda jest taka, że bardzo wielu byłych parlamentarzystów szło do Trybunału i między innymi prezes Stępień też był senatorem, a wymieniam jego nazwisko, bo on jest osobą, która bardzo krytykuje kandydaturę.
1: Chociaż ostatnio w wywiadzie telewizyjnym sam przyznawał, że państwo polskie musiało płacić odszkodowania za wyroki, w których brał udział.
0: Rozumiem, że minister Berek nie idzie do Trybunału po to, żeby orzekać w sprawach ustaw, tylko żeby przejąć ten Trybunał. Przejąć w takim sensie trochę odzyskać go jednak. Więc tak jak mówię, zwycięzców się nie rozlicza. Jeśli im się uda, to wszyscy będą chwalić. Tak jak dzisiaj już nie pamiętamy, że telewizja publiczna też została w pewnym sensie może mało estetycznie odbita z rąk opozycji. no wtedy już opozycji, prawda,

0: dzisiaj jest zupełnie przyzwoitym medium publicznym. No zobaczymy.
1: Myślę sobie, że oczywiście te wszystkie plany może pokrzyżować Karol Nawrocki, nie odbierając przysięgi od Macieja Berka. I wtedy...
0: no, wydaje się, że to akurat nie ma znaczenia, bo już mamy już sędziów, od których przyrzeczenie odebrał, w cudzysłowie, no bo to odebrał, marszałek Czarzasty. No, myślę, że tutaj jest to wkalkulowane oczywiście, no bo ci sędziowie, według tego planu, planu ministra Żurka, ci sędziowie, od których przyrzeczenie odebrał marszałek Czarzasty, jak rozumiem, będą musieli być włączeni w skład już tego orzekającego trybunału.
1: Już powinni być włączeni, tak, tylko tak, dopóki
0: ale
1: jest tam
0: mówię o tym planie, nie? Że po prostu w związku z czym sędzia Berek, tak już możemy go nazwać, jeżeli zostanie wybrany, również nie ma większego znaczenia, czy go powoła. No, nie powoła tylko, bo powołuje Sejm, ale czego, czy przyrzeczenie bezpośrednio przyjmie prezydent, czy nie.
1: Tylko zapytam tak metaforycznie, a co na to wrocławskie Jagodno? To znaczy, jeśli nie będzie tej skuteczności, bo ja się z panem zgadzam, jeśli tam jest plan i koniec końców przed wyborami parlamentarnymi okaże się, że trybunał, przywrócono trybunałowi jego w miarę normalne funkcjonowanie, to wszyscy przełkną tego ministra Berka bez mrugnięcia okiem. No ale jeśli nie, to będzie znowu porwanie się z motyką na słońce.
0: Ja myślę, że Jagodno żąda skuteczności. I tej skuteczności nie otrzymuje coraz częściej. Mamy tutaj też przypadek posła Romanowskiego, prawda, który skutecznie uchyla się od odpowiedzialności karnej. Ja myślę, że premier to skalkulował i wychodzi mu, że jeżeli nawet coś zostanie zrobione w brzydkim stylu, ale skutecznie, to zapunktuje.
1: Tylko żeby potem się nie skończyło tak, jak premier ostatnio przepraszał, że nie przewidział, że rozliczenia mogą być tak skomplikowane.
0: To prawda.
1: Jak się stało.
0: No więc właśnie, tak jak mówię, to wszystko zależy od skutku.
1: Marcin Dzierżanowski, portal XYZ. Dzięki redaktorze za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dobrego
0: bardzo,
1: tygodnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Przyjrzymy się polityce Stanów Zjednoczonych, bo z nami pani Magdalena Górnicka-Partyka, analityczka polityki Stanów Zjednoczonych, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry pani redaktor.
4: Dzień dobry.
3: To na początek to, co mówi prezydent Donald Trump o ciśnieniu Ormus, to, że ona stanie się niebawem, jego zdaniem i w jego planach, częścią Stanów Zjednoczonych. Jak to jest w ogóle możliwe?
4: No Donald Trump już o wielu terytoriach mówił, że stanął się częścią Stanów Zjednoczonych. Mówił o Kanadzie, mówił o Grenlandii, no teraz Cieśnina Ormus dołącza. Do tego w jego retoryce oznacza to, że on chce mieć bardzo silny wpływ na to, jak będzie wyglądała Cieśnina Ormus, jakie statki będą przez to przepływać i absolutnie nie wyobraża sobie, żeby Iran pobierał cło, jakie dyskusje się toczą. Więc on chce przez to powiedzieć, że Stany Zjednoczone będą sprawowały niepodzielną władzę nad Cieśniną Ormus, a właściwie on osobiście jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc stąd ta retoryka. Pamiętajmy, że też ta retoryka się zaostrza, dlatego że Donald Trump jest frustrowany, że nie widać końca tej wojny w Iranie i nie widać sposobu, w jaki Donald Trump może wyjść z twarzą z tego konfliktu. Dodatkowo nie za dobrze dzieje się w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Tam wyrusza Jared Kushner, zięć i doradca Donalda Trumpa, więc ten Bliski Wschód, który Donald Trump chciał umeblować pod swoje potrzeby, pod interesy Stanów Zjednoczonych, właściwie zaczyna się trochę trząść i nie widać tego, żeby ten ład, który Donald Trump chciał zaprowadzić, faktycznie miał jakąkolwiek rację bytu. No i Donald Trump, pamiętajmy, że musi zmierzyć się z głosami wyborców, bo już w listopadzie są wybory do kongresu. Wybierana jest 1/3 Senatu i Izba Reprezentantów, ale to jest przede wszystkim takie referendum na temat tego, czy Amerykanom dobrze się żyje pod przewodnictwem określonego prezydenta. I to jest referendum w kwestii Donalda Trumpa. No i Donaldowi Trumpowi niekoniecznie podoba się to, co mogą wyborcy przez te wybory powiedzieć. Stąd zagęszcza ruchy, stąd ta ostra retoryka, stąd bardzo mocno uderzenie w kontekście retorycznym na razie, jeśli chodzi o Iran. Możemy spodziewać się kolejnych tego typu wypowiedzi właśnie dlatego, że Donald Trump jest sfrustrowany i dlatego, że szuka wyjścia z sytuacji, w którą sam się wprowadził, a która w tym momencie jest bez wyjścia dla niego takiego, które dla niego byłoby akceptowalne.
3: To ja może naiwnie zapytam, a co na to prawo międzynarodowe?
4: No, prawo międzynarodowe oczywiście zabrania takich aneksji terytoriów, dlatego, że Donaldowi Trumpowi się chce. No wojna w kontekście tego, żeby zdobyć jakieś terytorium, jest zabroniona w prawie międzynarodowym. Nie można też transferować sobie

0: terytoriów, tak, ponieważ rządy tak się umówiły, więc no, jest to sytuacja patowa z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale pamiętajmy, że Donald Trump o prawie międzynarodowym powiedział, że go właściwie nie interesuje i że to, jak kształtować sytuację międzynarodową, to wynika z jego myśli, z jego moralności, a nie z prawa międzynarodowego. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy Donald Trump opowiada rzeczy, które absolutnie nie mają odbicia w prawie międzynarodowym, czy są wręcz niemożliwe. No bo Donald Trump w prawie międzynarodowym się średnio przyjmuje. Pamiętajmy, że on politykę zagraniczną prowadzi w taki sposób, jak prowadzi swoje interesy, czyli dogaduje się, próbuje się dogadać z liderami innych krajów, tak jakby dogadywał się z partnerami biznesowymi. On bierze telefon, siedzi przy biurku, bierze telefon, wykonuje ten telefon i uważa, że już wszystko jest załatwione, bo uzyskał jakąś pozytywną odpowiedź po tej drugiej stronie. I on chce robić dokładnie to samo, chociaż po stronie irańskiej tej pozytywnej odpowiedzi póki co nie ma. Póki co były te raczej takie odpowiedzi bardzo ostre, przeciwstawiające się Stanom Zjednoczonym. No i Donald Trump też nie bardzo wie, co na to odpowiedzieć, no bo eskalacja chyba nie jest teraz w jego interesie, zwłaszcza, że pojawiły się też doniesienia o kryzysie psychicznym na lotniskowcu Abraham Lincoln i ta moc amerykańska, która miała zniszczyć Iran, czy właściwie rzucić Iran na kolana, może tak. No teraz stoi pod dużym znakiem zapytania.
1: No to kolejne moje być może naiwne pytanie, sprowokowane i wywołane tą dygresją do tego, co dzieje się na tym lotniskowcu. Co na to armia? Bo przecież bez zaangażowania żołnierzy, być może bez lądowej inwazji na Iran, realizacja tego planu dotyczącego cieśniny Ormus będzie niemożliwa.
0: No, wydaje się, że Donald Trump chce za wszelką cenę uniknąć inwazji lądowej, bo Amerykanie jako tacy, czy politycy, ale też społeczeństwo, myślę, że armia również, ma dużą traumę po Afganistanie i po Iraku. I to jest ta czerwona linia, której Donald Trump boi się przekroczyć, bo wie, że stamtąd już naprawdę nie ma powrotu i to może zrujnować nie tylko jego prezydenturę, ale przede wszystkim jego dziedzictwo jako prezydenta. Może zostać zapamiętany jako ten, który posłał amerykańskich chłopców na śmierć tak naprawdę i tego bardzo, bardzo chce uniknąć. Jeśli chodzi o armię, no to mam tutaj trochę taki rozdźwięk, bo co innego mówi prezydent, co innego mówi sekretarz wojny Pete Hegseth, który trochę bagatelizuje te doniesienia o tym, że żołnierze są sfrustrowani, że o miesiąc przedłużono im no, pobyt w strefie walki tak naprawdę na lotniskowcu, że tam jest ogromny kryzys zdrowia psychicznego, że pojawiały się próby samobójcze, że właściwie oni czują, że ich dowódcy na najwyższych szczeblach, mówię tutaj o dowódcach politycznych, nie mają za bardzo planu, co dalej. No ale oczywiście prezydent to bagatelizuje, Pete Hegseth to bagatelizuje, no bo to nie wpisuje się w taki etos wojownika, który był bardzo mocny, jest bardzo mocno budowany przez aktualnego sekretarza wojny, gdzie no, amerykańscy żołnierze mają się niczego nie bać, niczego nie obawiać, mają iść, na nikogo się nie oglądać i że ta śmiertelna siła Stanów Zjednoczonych jest największym atutem polityki zagranicznej prowadzonej przez Donalda Trumpa. Okazuje się, że nie do końca, że ten rozdźwięk między liderami politycznymi a zwykłymi żołnierzami jest coraz większy i że oni nie czują, że ich przywódcy wiedzą, co robią. I chyba to jest ten duży problem, który poszedł w świat. Demokraci domagają się tego, żeby faktycznie zbadać dokładnie sytuację. Pojawiły się to już doniesienia, że faktycznie ta rotacja do żołnierzy wkrótce nastąpi, oni wrócą do domu. No ale to wysyła w komunikat w świat, przede wszystkim w stronę Iranu, że Stany Zjednoczone nie są tak silne, jak się wydawało, że nie są tak silne, jak jeszcze wszyscy myśleli, gdy tylko rozpoczęła się wojna w Iranie, że ta siła Stanów Zjednoczonych no, nie tylko nie potrafiła rzucić Iranu na kolana, tak żeby uzyskać wszystkie cele wojenne. Właściwie nie uzyskała, Stany Zjednoczone nie uzyskały żadnego ze swoich celów wojennych, ale dodatkowo pojawiają się pęknięcia wewnątrz tego systemu militarnego Stanów Zjednoczonych, tej pięści zaciśniętej wokół Iranu. No i to wysyła konkretny przekaz do Iranu, ale też do innych rywali Stanów Zjednoczonych.
1: No właśnie. Jaki to jest sygnał dla Chin? Dlatego, że no, mówi pani o tym, że prezydent Trump może sobie być może pozwolić na ignorowanie prawa międzynarodowego, mówi o tym głośno, no, ale nie może zignorować sygnałów, które płyną z Pekinu, a aneksja cieśniny Ormus, amerykańska aneksja cieśniny Ormus oznaczałoby to mniej nie więcej tylko to, że Waszyngton będzie decydował o tym, jakie transporty ropy i kiedy do Chin trafiają.
0: I z tego powodu prawdopodobnie pozostanie to na etapie retoryki, bo Donald Trump wie, do czego by to doprowadziło. Donald Trump bardzo unika pójścia na otwartą konfrontację z Chinami, bo wydaje się, że nie jest gotowy. Ta konfrontacja na Bliskim Wschodzie bardzo mocno obowiązała amerykańskie siły wojskowe, siły militarne, jeśli chodzi o produkcję broni. No i Stany Zjednoczone w tej chwili nie są gotowe na konfrontację z Chinami, jeśli chodzi o otwarty konflikt. Więc tutaj Donald Trump musi zrobić wszystko, żeby tego uniknąć, żeby dać sobie czas na odbudowę, żeby przegrupować.

0: się i żeby wygasić ten konflikt w Iranie, żeby móc gotować się na ten konflikt potencjalny z Chinami, na który gotują się już chyba wszyscy amerykańscy prezydenci od czasów Obamy, ale zawsze coś w międzyczasie się wydarza. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa to nie jest tak, że coś się wydarzyło na świecie, tylko to jest wojna, którą on sam wywołał, więc to jest też trochę inne spojrzenie amerykańskich wyborców, którzy decydują o tym, kto będzie następcą Donalda Trumpa. Bo musimy pamiętać, że o tym, że to już jest bardzo bliska perspektywa z punktu widzenia amerykańskiej polityki, że te wybory do kongresu miną i praktycznie od początku przyszłego roku zacznie się już dyskusja o tym, kto będzie następcą Donalda Trumpa, zwłaszcza jeśli amerykański prezydent, jego partia przegra te wybory do kongresu i już ten ośrodek władzy może się przesunąć samego Donalda Trumpa na kogoś innego. Pytanie na kogo? I polityka zagraniczna, kwestie relacji z Chinami, kwestie odbudowywania tej amerykańskiej potęgi, no będzie jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o to, jak będzie, co przyjdzie, czy kto przyjdzie po Donaldzie Trumpie. Więc pod tym względem amerykański prezydent aktualny wie, że pójście w tym momencie na otwartą konfrontację z Chinami jest misją samobójczą i raczej na to się nie będzie gotowy, żeby to zrobić.
1: No i tak gładko przeszłyśmy z Bliskiego na Daleki Wschód i tutaj pojawia się również wątek wywołany przez prezydenta Trumpa, który poinformował wczoraj, że ze względu na jego bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi.
0: To wygląda trochę jak taki obrażony dwulatek, który no, nie spodobał się, jego kolega z przedszkola nie chciał się z nim podzielić zabawkami i wtedy ten dwulatek się obraża. Bo dokładnie tak to wygląda, jeśli chodzi o Koreę Południową i to, że Donald Trump jakby każe wszystkie kolejne państwa, już Hiszpanię, teraz Koreę Południową, jeśli chodzi o to, że one nieodpowiednio zaangażowały się w wojnę w Iranie. A wydaje się, patrząc z punktu widzenia Korei Południowej, to jest logiczne, że oni nie chcieli wchodzić w konflikt, który jest dużo bliżej ich interesów niż bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, mając jeszcze Koreę Północną za sąsiada. Więc pod tym względem no Donald Trump kieruje się takimi swoimi osobistymi sympatiami i antypatiami. On myśli, że faktycznie tak działają stosunki międzynarodowe, że jego bezpośrednie, to co mówiłyśmy na początku, że jego bezpośrednie relacje z północno-koreańskim przywódcą pozwolą mu kształtować te stosunki międzynarodowe tak, jak on sobie tego życzy i żeby one przemawiały na korzyść Stanów Zjednoczonych i interesów samego Donalda Trumpa. Natomiast w praktyce inni przywódcy nie do końca tak myślą. Natomiast jest im oczywiście na rękę, że Donald Trump tak to postrzega, no bo mogą dzięki temu dla siebie, dla swoich krajów dużo więcej ugrać.
1: Na ile los Korei Południowej mogą podzielić także europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w NATO? Na ile to, jaką reakcję wywołała i wywołuje cały czas u nich wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, będzie determinowało no to, jak wyglądają te relacje ze Stanami Zjednoczonymi?
0: Wydaje się, że w bardzo, bardzo dużym stopniu. Donald Trump jest osobą, która no, ma żywi urazę i tę urazę przenosi na bezpośrednie relacje z konkretnymi państwami. On bardzo długo pamięta, jeśli został w jakiś sposób teoretycznie, przynajmniej w jego mniemaniu, skrzywdzony. Więc takie bardzo zdystansowane podejście europejskich sojuszników Donald Trump odnotował. On bardzo mocno zaczął uderzać w europejskich sojuszników na to po tym, jak państwa europejskie nie chciały zaangażować w kontekście wojny z Iranem. No ale w pewnym momencie Donald Trump może zostać sam, jeśli obrazi się na wszystkich swoich sojuszników. I to będzie trudny moment dla Stanów Zjednoczonych, bo jak ustaliłyśmy już wcześniej, no jest, Stany Zjednoczone są osłabione przez wojnę z Iranem i w pewnym momencie, kiedy przyjdzie prawdziwa konfrontacja z innymi przeciwnikami Stanów Zjednoczonych, no to Stany Zjednoczone będą potrzebowały sojuszników. Pytanie, czy sojusznicy będą też chętni, jeśli chodzi o odbudowanie tych relacji transatlantyckich, co będzie bardzo trudne po tym, co się już wydarzyło do tego momentu, a jeszcze może się trochę zepsuć, jeśli chodzi o te relacje. Więc pod tym względem Donald Trump tak ocenia przydatność każdego sojusznika, czy krótkoterminowe cele polityki wewnętrznej i zagranicznej Donalda Trumpa mogą być dzięki temu sojusznikowi osiągalne, czy niekoniecznie. Chyba tak ocenia każde państwo europejskie, nie już jako sojuszników NATO, czy tylko w relacjach takich dwustronnych, bo Donald Trump nie cierpi sojuszy, on bardziej buduje na relacjach dwustronnych, bo wtedy może właśnie podnieść telefon i zadzwonić do konkretnego przywódcy, a tak tutaj ze Zjednoczoną Unią Europejską, czy z NATO Zjednoczonym Europejską, no to jest dużo trudniej negocjować się, dogadywać, no i Stany Zjednoczone nie są już tym dominującym partnerem, w przeciwieństwie do budowania relacji dwustronnych.
1: A jak pani odebrała informację, którą podaje Bloomberg, o tym, że Stany Zjednoczone przesłały państwom członkowskim NATO dokument, w którym pytają o stopień stopień poparcia dla polityki prezydenta Donalda Trumpa. Amerykanie chcą w ten sposób ocenić poziom lojalności sojuszników, ale z drugiej strony no to być może dość naiwne podejście, no bo napisać można wszystko. Papier przyjmie wszystko. To, co myślą i w jakim kierunku

0: kierunku podąża polityka poszczególnych krajów europejskich, sojuszników Stanów Zjednoczonych w NATO, to być może zupełnie inna historia.
1: Zdecydowanie tak. Natomiast no, Donald Trump uwielbia tych, którzy mu schlebiają, uwielbia tych, którzy mu mówią dobre rzeczy.
0: I czeka na laurkę z Europy.
1: Czeka na laurkę, zdecydowanie tak. Natomiast z punktu widzenia Europy oczywiście popieranie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto tam

0: niej, czyli Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu na liście sojuszników, bo jeżeli to się zmieni, to nasze podejście do kwestii dotyczących chociażby bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i Polski bezpośrednio też może się zmienić.
1: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone potrzebują wygodnego sojusznika w Europie i tym wygodnym sojusznikiem po tym, jak Viktor Orban przegrał wybory na Węgrzech, to zdecydowanie teraz może być Polska. I Stany Zjednoczone potrzebują tej furtki do polityki europejskiej. Polska wydaje się dobrą tą furtką do tego typu polityki. Więc pod tym względem jesteśmy w takiej newralgicznej sytuacji, że Stany Zjednoczone wymagają tego, czy bardzo jasno dają do zrozumienia, że ta orientacja na Waszyngton powinna być przed orientacją na Brukselę. Natomiast oczywiście z punktu widzenia polskiej polityki to najlepiej balansować na obu filarach tej naszej polityki zagranicznej. Pytanie, Stany Zjednoczone też nie mają za bardzo dużo innych opcji znalezienia tych furtek do polityki europejskiej. Polska wydaje się najważniejszą dla nich w tej chwili, stąd takie mocne sygnały w naszą stronę i podejrzewam, że tych sygnałów może być więcej, zwłaszcza kiedy będą zbliżać się u nas wybory parlamentarne.
0: Jak to mądrze rozegrać?
1: No, wydaje się, że do tej pory sprawdzało się bardzo dobrze to granie na dwa fronty, jeśli chodzi o tą politykę proamerykańską, że z jednej strony mieliśmy proamerykańskiego prezydenta, który jest ideologicznie bliski Donaldowi Trumpowi, ale z drugiej strony mieliśmy proeuropejski bardziej rząd. I wydawało się, że to trochę działa, no bo zawsze można zwalić to na tą drugą stronę, jeśli ta polityka nie idzie w 100% po myśli Donalda Trumpa. Pamiętajmy, że to Donald Trump kieruje się amerykańską racją stanu, a nie polską racją stanu. Więc tutaj zawsze te opcje takiego powiedzenia, że tutaj ktoś inny jest hamulcowym, dobrze się do tej pory sprawdzało. Pytanie, czy... Ale to wymagałoby współpracy pomiędzy dwoma ośrodkami politycznymi. Pytanie, czy ta współpraca jest możliwa w kontekście tej polityki zagranicznej i czy jest to możliwe także w kontekście zbliżających się wyborów i w Polsce. Więc to jest bardzo trudny temat dla polskich polityków. Natomiast póki co granie na dwa fronty, na dwóch fortepianach wydaje się skuteczne z polskiego punktu widzenia. Dla Donalda Trumpa to też jest takie bezpieczne rozgrywanie swojej obecności w Europie, no bo z jednej strony ma sojusznika, ale z drugiej strony zawsze może być w odpowiednim momencie powstrzymywany. Pytanie, czy Donald Trump po już tych wyborach do kongresu będzie faktycznie swoje ambicje polityczne bardzo mocno przerzucić na Europę, bo być może tak się stanie, że będzie chciał wspierać określone ruchy ideologiczne w Europie jako element swojego dziedzictwa, o które już będzie się troszczył, czy skupi się na polityce wewnętrznej. To bardzo, bardzo dużo zależy od wyników wyborów do kongresu i tego, jak Donald Trump przyjmie te wyniki, no bo pamiętajmy, że zawsze może je zakwestionować.
0: Pani Magdalena Górnicka, partyka, analityczka polityki Stanów Zjednoczonych, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Pani Magdalena Chrztonowicz, redaktor naczelna OKO.press jest z nami teraz. Dzień dobry pani redaktor. Na co dzień komentujemy, a dotyczą polityki. No gdzieś schodzą w cień wobec tej tragedii, do której doszło wczoraj na Węgrzech. Cały dzień dzisiaj o tym informujemy, przekazujemy życzenia zdrowia tym poszkodowanym i kondolencje ofiarom, które, kondolencje rodzinom ofiar, które no niestety zginęły w tej katastrofie na Węgrzech.
3: Tak, no to tylko to mogę również dodać od siebie, że no bo tu jakby komentarz jest zbędny. Mam nadzieję, że ta akcja jakoś dalej pójdzie, tak jak na tyle, na ile może pójść dobrze w tej tragicznej sytuacji i również tak, składam kondolencje. To jest to, co możemy w tej chwili zrobić jedynie.
0: No i też chyba z dużym uznaniem trzeba odnieść się do pracy tych, którzy tam są na miejscu, tych urzędników, ambasady, konsulatów na Węgrzech, no którzy muszą się też mierzyć z tym, co się tam wydarzyło. No bo oczywiście, jeśli chodzi o polityków, no to możemy krytykować ich decyzje, możemy ich rozliczać z tego, jaką reakcję podjęli po tym, co się stało, no ale ci ludzie tam na miejscu no muszą się zderzyć z tym wyzwaniem, które życie postawiło przed nimi. No oni oczywiście wykonują swoją pracę, ale myślę, że trudno być przygotowanym na ogrom tej tragedii, która tam się stała.
3: Tak, oczywiście. Nie umiem oczywiście też z daleka, czy nie przyglądam się tej sytuacji na tyle, żeby być w stanie, zresztą trudno jest bardzo, tak jak pani powiedziała, ocenić stąd te działania. Natomiast no, to, co możemy zrobić, no to wspierać i kciuki, co można jeszcze tam zrobić.
0: Ale to też pokazuje, jak ważna jest taka sprawnie działająca ambasada za granicą, nawet taką bliską za granicą jak Węgry, no bo w sytuacji, kiedy dzieje się coś tak strasznego, no to wtedy my, nasi rodacy, liczymy na pomoc tych, którzy tam pracują, znają realia tych krajów i mogą nieść pomoc również taką organizacyjną, codzienną wobec

0: tego, co się wydarzyło.
1: Tak, oczywiście i też współpraca w ogóle, to jest też, jakby widzimy teraz, jak ważne jest w takim momencie, kiedy jesteśmy w stanie, kiedy mamy dobrą współpracę w, międzynarodową w takich sytuacjach, tak jak pani mówi, i współpraca ambasady i wszystkich służb polskich, czy urzędników polskich, którzy są na miejscu. Tak, to jest jakoś bardzo poruszające.
0: Wiemy, że nie wszędzie na świecie ambasadorowie funkcjonują w tej randze, prawda?
1: Oczywiście, tak, tak. No więc to, no, to w ramach Unii Europejskiej jest oczywiście dużo, dużo, dużo prostsze. Mnie też jakoś poruszyło, to jest inna, jakby inny temat, czy inna skala, no ale chociażby to, że w ramach tej współpracy w Unii Europejskiej, chociażby polscy strażacy jadą pomagać podczas pożarów, tragicznych również pożarów w innych krajach. No ta współpraca jest tutaj kluczowa. Ja wiem, że to jest troszkę inny temat, ale jakoś mi się skojarzyło, że jest to również, że działamy wspólnie na rzecz, no, uratowania wszystkiego, co się da.
0: No to teraz współpraca w kontekście politycznym i w tych przedwyborczych realiach w naszym kraju. Bo słyszymy i po jednej, i po drugiej stronie politycznej barykady sygnały i hasła, które już teraz na tym etapie przygotowań do kampanii wyborczej mówią nam o możliwości wspólnej listy. Na ile to jest pani zdaniem realne po tej stronie opozycyjnej w tej chwili i po stronie rządzącej koalicji?
1: I wydaje mi się, że po stronie, myślę, że na ten moment po stronie opozycyjnej jest to mało możliwe.
0: Czyli oczywiście prawica się nie zjednoczy, nawet pod auspicjami prezydenta.
1: Nie sądzę i też nie sądzę, żeby, ja nie jestem pewna, czy prezydent, taka jest rola prezydenta, nie rola, czy jego rola, którą sam widzi, o to mi chodzi, czy jego cel jest taki. Dlatego, że na ten moment nie widzę absolutnie możliwości, żeby zjednoczyły się na jednej liście ugrupowania prawicowe po stronie opozycyjnej, chociażby dlatego, że dopiero przed chwilą te rany, że tak powiem, polityczne są jeszcze świeże, dopiero przed chwilą Mateusz Morawiecki oderwał się od PiS-u, więc w ogóle nie widzę nawet możliwości takiej, żeby przez ten rok udało się tym dwóm ugrupowaniom, czy ugrupowaniu jeszcze nieistniejącemu, ale no klubowi na razie, Rozwój Plus i PiS-owi zjednoczyć. Mamy jeszcze Konfederację, z którą też PiS bardzo mocno w tej chwili rywalizuje. Morawiecki również będzie Konfederacją rywalizował i ja jestem głęboko przekonana, że te ugrupowania będą próbowały uzyskać w wyborach jak najwięcej się da. Pytanie raczej, czy się zjednoczą po wyborach, kiedy jeżeli któreś z tych ugrupowań uzyskałoby większość, ale zbyt małą do stworzenia rządu. To wydaje się bardziej możliwe. Myślę, że prezydent, widać to już zresztą, że będzie próbował tworzyć na siebie środowisko prawicowe, jakieś, nie wiem jeszcze, czy to już można mówić o jakimś ugrupowaniu, raczej na razie nie, natomiast na pewno buduje to środowisko naokoło siebie, chce być też takim rozgrywającym na prawicy, ale nie sądzę, żeby na razie jego celem było patronowanie wspólnej liście.
0: Bardziej koalicji, prawda?
1: Bardziej koalicji, to na pewno. Tak, to na pewno. Natomiast nie wspólnej liście. Teraz przechodząc do rządzącej koalicji. No, przed wyborami jeszcze 2023 roku wskazywało dużo mediów, my również, także OKO.press, czy przede wszystkim OKO.press, wskazywaliśmy na to, że jedna lista dla ówczesnej opozycji, dzisiaj rządzącej koalicji, nie wspiera wygranej, tylko raczej może utrudnić wygraną. Ostatecznie dzisiaj rządząca koalicja poszła, tej wspólnej listy nie było. Więc jakby no, widać, że to nie jest, że to nie zawsze pomaga. Zobaczymy, jak będzie teraz. Wydaje mi się to mało znowu prawdopodobne, chyba że stałoby się to, co powiedziałam, że również jest mało prawdopodobne, czyli prawica by się zebrała w jednej liście. No to wtedy prawdopodobnie taka jedna lista ze strony obozu rządzącego miałaby większy sens. Ale jeżeli już startuje dużo różnych ugrupowań, no to wydaje mi się to w tym momencie znowu mało możliwe. Ja wiem, że takie rozmowy muszą się odbywać, no bo rządzący muszą się zastanawiać, w jaki sposób zrobić, żeby utrzymać władzę. No bo teraz, co zrobić, żeby utrzymać władzę, dlatego że sondaże i poparcie dla rządu w tej chwili jest niskie. Rząd ma problem. W sondażach, owszem, Koalicja Obywatelska

0: pada wysoko, to znaczy najwyżej, ale już widać, że jeżeli policzymy te ugrupowania, z którymi dzisiaj tworzy koalicję, no to już takiego zwycięstwa jak w 2023 roku i z sukcesem stworzenia rządu, to by się nie udało. W związku z czym no, widać, że ci wyborcy już od całej koalicji, teraz nie od Koalicji Obywatelskiej, tylko od całej koalicji rządzącej, odpłynęli. Tutaj głównym winowajcą w tym momencie, winowajcą w cudzysłowie, jest Polska 2050, od której ci wyborcy odpłynęli, no bo też Polska 2050 się rozpadła. Więc ja na ten moment, te rozmowy się będą odbywać, oczywiście będziemy tego świadkami przez najbliższy, no nie cały rok, dlatego że to trzeba zrobić wcześniej, no ale na pewno przez pół roku. Natomiast myślę, że na ten moment taka jedna lista nie byłaby z korzyścią dla koalicji rządzącej i myślę, że rządzący będą o tym wiedzieć.
1: To może mniejsze sojusze w ramach Koalicji Obywatelskiej, czyli taka trzecia droga 2.0. Mówi się o tym, że Szymon Hołownia przebiera nogami, żeby wrócić do tej pierwszoligowej polityki na tym przedwyborczym, przedkampanijnym etapie. Uda mu się to? Da się dwa razy wejść do tej samej albo do takiej samej politycznej rzeki?
0: To będzie bardzo trudne dla Szymona Hołowni, chociażby dlatego, że nie wiem, jak inną rzeczą jest jego ugrupowanie, czy tam jego ludzie, czy jego środowisko, tak, jego klub, a inną rzeczą jest Szymon Hołownia. Wydaje mi się, że on w tej chwili nie ma już takiej możliwości politycznie, chociażby dlatego, że nie można na nim polegać z punktu widzenia jego koalicjantów czy jego sojuszników, dlatego że jest w tej swojej polityczności i w tym swoim byciu politykiem chwiejny. Przychodzi, odchodzi. Myślę, że to jest zbyt mało. No, nie można na takim sojuszniku polegać. Też no, bardzo obciąża go fakt, że, no, że tak w taki sposób no, roztrwonił poparcie dla Polski 2050. Więc wydaje mi się, no w tej chwili Polska 2050, już nie mówiąc o ugrupowaniu Centrum, ma jakieś naprawdę szczątkowe poparcie w granicach błędu statystycznego, w związku z czym tu nie można o niczym mówić, ale, i to warto podkreślić, wyborcy, którzy byli gotowi głosować na Polskę 2050, cały czas są. To znaczy jest ta grupa wyborców. I teraz o tę grupę wyborców będą zabiegać, tę grupę wyborców, która jakoś chce się no, nie chce głosować ani na PiS, ani na KO, czyli na dwie główne partie. Niekoniecznie jest im tak blisko do Konfederacji, bo Konfederacja ma też swoje jakby przekazy, być może zbyt jednak konserwatywne dla tej grupy wyborców. Być może na pewno będzie po nich sięgał Mateusz Morawiecki, zresztą mówił to wprost, czy ugrupowanie Rozwój Plus, czy teraz Klub Rozwój Plus, będzie na pewno próbował łowić w tym elektoracie. No i pozostaje oczywiście i niekoniecznie to trzeba podkreślić, niekoniecznie bez sukcesu. To znaczy może być tak, że ta grupa wyborców niegdyś Polski 2050, Mateusz Morawiecki nie jest dla nich tak absurdalnym wyborem. No i oczywiście pozostaje PSL. Wśród PSL-u Mateusz Morawiecki również będzie łowił, że tak powiem, znaczy wśród wyborców Polski PSL-u. No ale tutaj jest większy problem, ponieważ jednak Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo mocno związany z rządzącym, znaczy jest jedną z twarzy rządu obecnego. Jest ministrem obrony narodowej, który to ministerstwo i który to no, resort jest bardzo, bardzo istotny dzisiaj. I pojawia się właśnie chociażby takie święto, jak mieliśmy przedwczoraj, gdzie Władysław Kosiniak-Kamysz jest główną postacią, która przemawia ze strony rządu. Więc on no, jest twarzą tego rządu i trudno mu, w związku z czym jest bardzo jakoś też z tym rządem kojarzony. Więc tych wyborców może będzie trochę trudniej pozyskać Mateuszowi Morawieckiemu, tych wyborców PSL-u. No ale PSL, również mamy na razie sondaże PSL-u, tak jak zwykle zresztą, około 4, czasami dosięgają 5%, raczej jest to 3-4, więc oczywiście pojawia się taka możliwość, że te dwie formacje, którym jest jakoś jednak blisko do siebie, czyli Polska 2050 bardziej konserwatywna niż bardziej konserwatywna część tej koalicji rządzącej i PSL. Natomiast więc tu ten sojusz by się rysował jakoś bardziej w sposób bardziej naturalny. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby trzecia droga próbowała wejść drugi raz do tej samej rzeki, no bo ten sojusz już im się nie udał raz. To znaczy udał się przy okazji wyborów, ale nie udał się

0: później. Wybory były tutaj sukcesem, ale później już nie. W związku z czym myślę, że będziemy przez najbliższe miesiące świadkami takich bardzo dużych i bardzo poważnych przetasowań po tej stronie. Nie mówię o Koalicji Obywatelskiej czy PiS-ie, tylko właśnie tych ugrupowaniach pomniejszych, które będą próbowały znaleźć swoje miejsce i swoją drogę przed tymi wyborami, które mamy za rok.
1: My się skupiamy na tym, jak listy mogą potencjalnie wyglądać, jak to personalnie będzie układane, także formalnie, jeśli chodzi o te ugrupowania, które ręka w rękę ze sobą do tych wyborów pójdą. A zapominamy o tym, czym być może żyją wyborcy, co dla nich jest ważne, co dla nich jest istotne, pani redaktor, że to nie jest tylko kwestia wizerunku, ale takich realnych problemów, które dotykają każdego z nas. No, kwestia ochrony zdrowia, kwestia bezpieczeństwa, kwestia inflacji, kwestia cen paliw również. Politycy w ogóle zdają sobie z tego sprawę, czy są tak pochłonięci tymi rozgrywkami personalnymi, konfliktami między sobą, że już zupełnie żyją w oderwaniu od tych realnych problemów zwykłych, niezwykłych ludzi?
0: To szerokie bardzo pytanie. Myślę, że politycy zdają sobie z tego sprawę. To znaczy oczywistym wiedzą o tym, że Polki i Polacy żyją, to znaczy, że jest dla nich istotne to codzienne życie i nie tylko wysłuchanie przemówień na Dzień Wojska Polskiego, ale bardziej jest dla nich istotne to, czy ile kosztuje benzyna, czy droga jest naprawiona w dzielnicy, mieście, w ich wsi i inflacja, tak jak pani powiedziała, a przede wszystkim ta służba zdrowia, bo to dotyka wszystkich, tak? To jest problem, który nie ma Polki i Polaka, którego ten problem nie dotyka. Problem ze służbą zdrowia. Natomiast myślę też, że że zdają sobie sprawę politycy z tej mocy również tych populistycznych haseł i z mocy takiej strategii politycznej, która polega na tym, żeby pokazać wroga. I tu i co więcej, niestety czasami mają rację politycy, widząc w tym narzędzie do tworzenia polityki. Czyli ponieważ trudniej jest załatwić sprawę systemową, na przykład służbę zdrowia, załatwić ten problem, bo to jest rozległy problem, to nie jest problem na miesiąc działania, to jest problem na lata. Więc wolą zrobić coś, co jest z ich punktu widzenia łatwiejsze, czyli na przykład wskazać wroga, na przykład pokazać, że przyczyną naszych problemów są osoby z Ukrainy. I tak dalej, i tak dalej. Zdają sobie też sprawę politycy, niestety, z tego, że tego typu populistyczne działanie także działa, po prostu. No i niestety z tego korzystają.
1: Warto o tym pamiętać w tych realiach naszych w tym czasie przedkampanijnych i potem w kampanii, w momencie również podejmowania wyborczych decyzji. Pani Magdalena Chrzczonowicz, redaktor naczelna OKO.press, była z nami. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączył się z nami pan Tomasz Kulik, instruktor jazdy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry, kochana redakcja, czołem.
1: No już ponad doba minęła od tej chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o wypadku na Węgrzech. Coraz więcej informacji, ale tych najważniejszych dotyczących przyczyn tego tragicznego zdarzenia jeszcze nie mamy. Jak to wygląda z pana perspektywy eksperta, który zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego?
3: Nie ma kozaka na zaśnięcie za kierownicą. Zasypiają kierowcy doświadczeni, z wieloletnim stażem, z milionowymi przebiegami. Po prostu nasz organizm funkcjonuje tak, a nie inaczej. Psychologowie, neurolodzy już dawno zbadali te nasze stany, jak funkcjonujemy przy skrajnym zmęczeniu. I człowiek jest w stanie się wyłączyć bez świadomości. Nie jest w stanie nad tym zapanować. Proszę państwa, ja byłbym skończonym hipokrytą, gdybym powiedział, że nigdy w życiu nie przeżyłem sytuacji, gdzie nie byłem sobie w stanie przypomnieć ostatnich kilkuset metrów, kiedy wiem, że miałem otwarte oczy jako młody człowiek, nastolatek, bo kiedyś 17 lat robiłem się o kategorię B. Zdarzyło mi się to, otrzeźwienie, tak zwane wiadro zimnej wody na głowę przyszło szybko. Drodzy państwo, jeżeli nas męczy zmęczenie, czujemy się sennie, szukajmy miejsca, gdzie możemy bezpiecznie przerwać jazdę, zdrzemnąć się nawet w aucie,

0: I to lepiej na tym wyjdziemy, niż gdy doprowadzimy do wypadku, w którym jeszcze nie daj Boże ktoś zginie. Naprawdę ludzki organizm z wiekiem jest coraz słabszy. Ja to odczuwam po sobie. W tym roku kończę 50 lat i na ćwiczeniach rezerwy w wojsku widzę, że o mój Boże, to nie to co kiedyś. Dlatego, kochani słuchacze, kierowcy, nie ma kozaka na zmęczenie, nie ma kozaka na brak snu. Organizm się wyłącza i dochodzi do takich wypadków, do jakiego doszło ostatnio. To jest wielka tragedia. Więc nie przeceniajmy swoich możliwości. Poza tym ja wiem, że są kierowcy, którzy lubią jeździć w noc, ale ci kierowcy najczęściej idą na tą trasę wypoczęci, przygotowani, wiedzą, bo wtedy dzieci w aucie śpią, nie przesadzają, jadą 2, 3, 4 godziny, dojeżdżają do celu i do spać odpoczywają. Natomiast zastanawiam się, jako instruktor nauki jazdy, techniki jazdy, zawodowy kierowca, czy w ogóle warto, by autokary jeździły nocą? Bo jak to mówią, w nocy to się śpi, prawda? Nad tym trzeba się zastanowić, czy autokary faktycznie powinny jeździć nocą, kiedy te wypadki z zaśnięciem zdarzają się przecież nie w dzień.
1: Rutyna może być tutaj tym złym doradcą, tym jednym z czynników decydującym.
0: Tak.
1: No bo przecież słyszymy, że ci kierowcy byli doświadczeni, że wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie pokonywali tę samą trasę, że znali ją bardzo dobrze. I może to poczucie daje właśnie taką pewność, że nawet w nocy, nawet z przysłowiowymi zamkniętymi oczami dam radę.
0: To ja bym zadał pytanie pomocnicze. Ile razy przez te lata ci panowie zaliczyli mikrosen. Mikrosen, czyli kilkusekundowe wyłączenie się świadomości wskutek przeciążenia organizmu. Kiedy po prostu nasz mózg resztki energii musi wykrzesać z siebie, żeby zmysły działały. Zmysły, czyli widzenie, patrzenie, reagowanie na dotyk, na dźwięk, na to, co się dzieje wokół. Przeciążenie temu nie sprzyja. Drodzy Państwo, występują takie stany w organizmie przeciążonego człowieka jak mikrosen. Kilkosekundowe wyłączenia świadomości, na które nie mamy wpływu. Mimo że ktoś powie, o ja dam radę, to już dawno zbadano, że nie, że to nieprawda. Tutaj bym się nad tym zastanowił, czy takich przypadków nie było wcześniej, czy nie było sygnałów, że jednak w pewnym momencie organizm ludzki z wiekiem traci wytrzymałość, traci wydolność.
1: No dobrze, ubolewamy nad tym, co wydarzyło się na Węgrzech. Współczujemy tym, którzy teraz cierpią w szpitalach. Przesyłamy i kondolencje rodzinom ofiar, którzy opłakują swoich bliskich. No ale też zastanawiamy się nad nauczką, która być może płynie z tego tragicznego, strasznego wydarzenia dla tych, którzy dzisiaj wybierają się w drogę, bo ostatnie 2 tygodnie wakacji przed nami. Być może za chwilę będą z tych wakacji wracać. Przed nimi taka długa droga. Jak nie doprowadzić siebie do takiego stanu, w którym no, mamy zagrożenie zdrowia i życia i bezpieczeństwa na drodze?
0: Przede wszystkim mądrze planować trasę. Mamy XXI wiek, internet w telefonie, więc sprawdzenie, czy na trasie nie będzie objazdów, ruchu wahadłowego, czy drogi, które znamy sprzed lat, są przejezdne, bo może są w trakcie remontu. Wypoczętym siadajmy za kierownicę. Miejmy ze sobą w aucie to, co lubimy sobie przegryźć, przekąsić, popić. Drodzy Państwo, przestrzegam przed napojami energetycznymi. One nie są dla kierowców. Dają bardzo mocny przypływ energii, który trwa bardzo krótko, a potem jest nagle, jak to mówi młodzież, zjazd. Zatem kawa, herbata, napoje gazowane, bo ta fizjologia to się odbija, to nas pobudza. Co do jedzenia podczas jazdy, niech to będą rzeczy jednoręczne, że sobie otwieramy pudełeczko i jedną ręką sięgamy, żeby coś przekąsić, małe kanapeczki, małe rzeczy drobne, którymi się nie wybrudzimy, czyli nie odwrócić do naszej uwagi od kierowania, bo głodny kierowca to kierowca poirytowany. To też nie jest bezpiecznie. Zatem planować, nie kozaczyć, nie jest dyshonorem żadnym planowanie przerw w trasie. Jeżeli ktoś jest kierowcą początkującym, niech co godzinę zrobi sobie 10 minut przerwy. W tej chwili zaplanowanie, gdzie będzie przerwa, na której stacji benzynowej, w którym punkcie obsługi podróżnych na autostradzie, to jest żaden kłopot. Róbmy przerwy. Lepiej dojechać, ale dojechać. Osiągnąć cel, niż wziąć udział w wypadku przez zmęczenie. Poza tym, mój apel do pasażerów. Nie podpuszczajmy kierowców, nie wchodźmy na ambicje, nie dyskutujmy nad sensem robienia przerwy. Jak pasażerowi tak się śpieszy, niech sobie wsiądzie, jak to mówią, w PKS. Kierowca decyduje, bo to on wie, kiedy się czuje już zmęczony. W pewnym momencie kierowca wie, jakie trasy może przejechać, ile godzin może spędzić za kierownicą, zachowując refleks, właściwy proces decyzyjny.

0: to, co jest potrzebne dla bezpiecznej jazdy. Młody kierowca na razie niech nie sprawdza. Niech a priori serwy co godzinę, półtorej planuje, bo to świadczy o dojrzałości, o mądrości. Nie jest to dysonor.
1: Szerokiej drogi życzymy i bezpiecznego dojazdu do celu wszystkim, którzy tę podróż planują w najbliższym czasie. Pan Tomasz Kulik, instruktor jazdy, był z nami. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W wyniku niedzielnego wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 osób, a 40 zostało rannych. 21 lżej rannych osób wróciło wieczorem samolotem do Polski. Wojewoda podkreśla, że władze mają do dyspozycji m.in. wojskowe samoloty medyczne.
1: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z osobami w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Mamy samolot Kasa, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych, którzy będą transportowani należąco.
0: Z grupy 21 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech, którzy zostali przetransportowani do kraju, 5 osób trafiło do szpitali, a 16 wróciło do domów. Samolot wylądował na lotnisku w Jasionce. Był to pierwszy samolot z grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Łącznie 15 niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono na terenie budowy placu zabaw przedszkola przy Niemodlińskiej w Opolu. Pierwsze zgłoszenie o granacie moździerzowym pojawiło się wczoraj w południe. Na pocisk natrafiła ekipa budowlana wymieniająca urządzenia na placu zabaw przedszkola. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców pobliskiego budynku i zamknięcie ulic Niemodlińskiej i Hellera, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
2: Otrzymaliśmy informację o odnalezieniu niewybuchu. Na miejsce udali się policjanci, którzy zabezpieczyli to miejsce. Został poinformowany i ściągnięty na miejsce również patrol saperski z jednostki w brzegu. W trakcie sprawdzania terenu ujawniono kolejne niewybuchy.
3: Niewybuch to jest niewybuch. No, trzeba uważać i na baczności się mieć, unikać takich rzeczy. No.
0: W tej chwili nie ma zagrożenia, mieszkańcy wrócili do domów, a ulice zostały otwarte. 24 komitety zostały zarejestrowane do wyborów na urząd prezydenta Krakowa. To nie oznacza jednak, że stolica Małopolski ma oficjalnie 24 kandydatów na włodarza miasta, bo teraz komitety i potencjalnie startujący muszą zebrać wymaganą liczbę podpisów, czyli co najmniej 3000. O tym, jakie przewidziane są kolejne kroki, mówiła Radiu Kraków Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Do dnia 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła nam miejską komisję wyborczą, która ta komisja będzie przyjmować już zgłoszenia od konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa i kandydatów takich będzie przyjmować łącznie do 3 września na godzinę 16.
0: 27 września odbędzie się pierwsza tura wyborów. Jeśli nie zostanie wybrany nowy prezydent, czyli żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów, odbędzie się druga tura najpewniej 11 października. Po polskiej i amerykańskiej stronie trwają prace zespołów do spraw utworzenia stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce. Jak podkreśla wiceszef MON Cezary Tomczyk, w Polskim Radiu 24 realizacja przedsięwzięcia jest rozłożona na lata, ale jeszcze w sierpniu planowane jest zakończenie pewnego etapu.
5: Obie strony zgodziły się również zresztą w Ankarze, że jest polityczne zielone światło na budowę takich baz, ale jeszcze do tego daleko. Ten proces będzie rozłożony na lata, dlatego że to jest inwestycja